0: i przenieść ją na poziom właśnie taki spokojnej, merytorycznej rozmowy, wyjaśnień właśnie tymi wszystkimi kanałami, które łączą nas z naszymi sojusznikami.
1: Bo jest ich pewnie wiele takich kanałów, Polska jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych.
0: Zgadza się, w związku z tym są kanały bilateralne, bezpośrednie, również za pośrednictwem NATO i one wszystkie powinny być do tego użyte. Fakt jest faktem, bo się pojawiają tego rodzaju również głosy, że te kanały powinny zasygnalizować nadchodzącą decyzję wyprzedzająco. Pamiętajmy, że wszystkie struktury, zwłaszcza związane z działalnością wywiadu, również w relacjach z partnerami naszymi, czyli nie przeciwnikami, i tak rolą wywiadu jest dostarczanie wiedzy wyprzedzającej. Nie informowanie post factum, co się dzieje, bo to już państwo robią wtedy, jako media. Wywiad jest od tego, żeby mówić, że coś się ma wydarzyć. Więc jeśli to, ostatnio się pojawiły tam właśnie komentarze, uwagi krytyczne pod adresem szefa sztabu generalnego, że to u niego utknął dokument. Mhm. Tak, u niego utknął dokument prawdopodobnie, ale to nie jest jedyny kanał, którym taka informacja może dotrzeć. Tutaj mogły również zawieść te kanały takie mniej formalne, czy mniej oficjalne, właśnie dyplomatyczne, czy w relacjach służb specjalnych, wywiadowczych, bo one służą również temu, żeby wyprzedzać różnego rodzaju zjawiska, procesy, prawda? One mhm. oczywiście w przypadku, kiedy mówimy o naszych partnerach, sojusznikach, wiadomo, że ta działalność wywiadowcza nie ma charakteru działalności ofensywnej, bo ona na terytorium naszych państw partnerskich toczy się w sposób bardziej sformalizowany i oficjalny. Tym niemniej ma charakter bardziej dyskrecjonalny i z tej racji te dyskrecjonalne kanały służą temu, żeby wydobywać różnego rodzaju informacje, odnotowywać, mhm. obserwować różnego rodzaju procesy i zjawiska wyprzedzająco. No tutaj
1: czy w tym
0: coś
1: przypadku
0: takiego
1: zawiodły?
0: Się, no na to wszystko wskazuje. Jeśli rząd publicznie mówi, że jest zaskoczony, nie wiedział o tym i tak dalej, prezydent tak samo, to znaczy, że te kanały nie dotarły. Nie zadziała, chociaż jak zawsze patrząc na przykładzie właśnie tego, o czym wspominałem odnośnie generała Kukuły, również może się zdarzyć tak, że kanały są drożne, ale efekty ich działania utykają gdzieś na przykład na poziomie już politycznym. Mhm. Znaczy docierają jakieś depesze, sygnały, czyli krótko mówiąc służby zdobyły te informacje, ale one nie dotarły we właściwe miejsce, we właściwym czasie, na tyle, żeby odpowiednio spowodować reakcję ze strony decydentów. To też jest niewykluczone, powiedziałbym, i powinno być brane pod uwagę. To znaczy służby mogą, jakby ich skuteczność jest nie tylko w ich rękach, bo one są od tego, żeby zdobywać wiedzę, od tego, żeby wiedzieć i dostarczyć do odpowiednich decydentów, no ale na poziomie tych decydentów też muszą być kanały drożne, jakby absorpcji, przyjmowania tej wiedzy, która ze strony służb dociera. Mówiąc wprost i obrazowo, decydenci muszą sięgnąć do tych tajnych dokumentów i je przeczytać, które leżą w kancelarii tajnej.
1: A jeżeli nie sięgają, to znaczy, że własnym służbom na przykład nie ufają, ignorują te doniesienia, które trafiają? No jak można wyjaśnić, zinterpretować ten stan rzeczy, gdyby rzeczywiście było tak, jak pan mówi, że tutaj coś nie zadziałało po tej stronie? Mhm.
0: No jest to jedna z możliwych hipotez. Ja ją stawiam na jakby jako najmniej prawdopodobną. Oczywiście wykluczyć tego też nie można, ale nic na to nie wskazuje, żeby z takim przypadkiem, żebyśmy tutaj dzisiaj mieli. Generalnie określamy to jako po prostu szwankujący obieg dokumentów.
1: Pan pułkownik Grzegorz Małecki był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami o

0: oficjalnych komunikatów komunistycznych władz. Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
1: Autopromocja.

0: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Burzliwa debata w Strasburgu o relokacji amerykańskich wojsk w Europie. Główne siły proeuropejskiego nurtu krytykowały amerykańską administrację. Z kolei konserwatyści bronili prezydenta USA. Między sobą starli się polscy europosłowie.
1: Deputowani PiS-u mówili, że jest konkurencja w Europie, kto bardziej obrazi prezydenta USA. Patryk Jaki na te osoby zrzucił winę za plany redukcji amerykańskich wojsk.
2: Prawie na każdej sesji tego parlamentu słyszę wulgarną krytykę Ameryki. No i macie co chcieliście.
1: A tak ripostował Bartłomiej Sienkiewicz z Koalicji Obywatelskiej.
3: Ta mentalna podległość była aż nadto widoczna i było to żenujące.
1: W podobnym tonie komentował Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy.
4: Nasz największy sojusznik przestał być przewidywalny. Prawica chce przed nim klękać i błagać.
1: Jakie wnioski?
5: Do pracy, żeby Rosja nie była ośmielona.
1: Europoseł Michał Kobosko mówił, że Europa musi wzmocnić swoją obronę, by mogła się czuć bezpieczniej, mimo zmniejszonej obecności amerykańskich wojsk. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Pentagon poinformował, że USA zmniejszają liczbę brygadowych grup bojowych w Europie do 3, a to oznacza opóźnienie rozmieszczenia amerykańskich sił w Polsce. Pentagon zapewnił jednocześnie, że Waszyngton utrzyma silną obecność wojskową w naszym kraju, którą określił mianem wzorcowego sojusznika. Trzeba wrócić do normalności, mówił na Wawelu premier Węgier Peter Madziar. Polityk mówił, że zależy mu na odbudowie stosunków polsko-węgierskich, które ucierpiały podczas 16 lat władzy Viktora Orbana. Mówił też o wzmocnieniu Grupy Wyszehradzkiej i szerokiej współpracy. Madziar odpowiadał też na pytania dotyczące Zbigniewa Ziobry.
6: Jeśli chodzi o sprawę pana Ziobry i pana Romanowskiego, z pewnością strona polska ten temat podniesie. Ja wtedy poinformuję moich partnerów o tym, co wiem w tej sprawie. My również dowiedzieliśmy się z prasy, że przebywają w Stanach Zjednoczonych. Wiadomo, że nie udali się tam bezpośrednio z Węgier. Najprawdopodobniej wyjechali do USA z terenu innego kraju Unii Europejskiej. Do ich wyjazdu doszło jeszcze przed moim zaprzysiężeniem na stanowisko premiera. Premier Donald Tusk zapowiedział, że Polska nie zrezygnuje z planów ściągnięcia do kraju Zbigniewa Ziobry.
7: Bardzo bym chciał, aby zarówno minister spraw zagranicznych, jak i minister sprawiedliwości przedstawili naszym amerykańskim partnerom komplet informacji, ale także o amerykańskiej opinii publicznej i tych politykach i liderach opinii publicznej, którzy mogą mieć znaczenie w wyjaśnieniu, dlaczego tak ważne jest dla nas, abyśmy mogli liczyć również wtedy, kiedy ścigamy przestępców lub osoby, na których ciążą tak poważne zarzuty, jak na ministrze Ziobry, żeby zdać sobie sprawę, że to nie jest prosta sprawa, ale podejmiemy wszystkie działania.
0: Premier przypomniał, że byłemu ministrowi grożą zarzuty za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i podsłuchiwanie Pegasusem ówczesnej opozycji. Zbigniew Ziobro twierdzi, że cała sprawa jest polityczną nagonką. Władimir Putin jest już w Pekinie. Z zapowiedzi Kremla wynika, że najbardziej zależy mu na nowych kontraktach z Chinami, głównie w sektorze paliwowym. W oficjalnych komunikatach nie wspomniano o wojnie na Ukrainie.
8: Rosjanie podają, że wizyta jest związana z 25. rocznicą podpisania strategicznego rosyjsko-chińskiego porozumienia o współpracy i przyjaźni. W trakcie wizyty ma zostać podpisanych 40 umów między przedsiębiorcami z obu krajów oraz między instytucjami państwowymi. Niezależny publicysta Stanisław Biełkowski w rozmowie z telewizją Deszcz podkreśla, że Putinowi najbardziej zależy na

0: na nowych kontraktach handlowych, żeby zdobyć pieniądze na prowadzenie wojny. Jego głównym celem jest utrzymanie kontaktów z Chinami jako swego rodzaju gwarancja dla kremlowskiego reżimu. W momencie, gdy na Rosję nałożono sankcje, Chiny stały się kluczowym odbiorcą rosyjskich surowców. Biorąc pod uwagę wojnę w Iranie, wartość rosyjsko-chińskich kontaktów rośnie razem z ceną na ropę. Inni niezależni eksperci dodają, że Rosja i Chiny są partnerami wspierającymi się na międzynarodowych forach, jednak w kwestiach ekonomicznych Moskwa uzależniła się od Pekinu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Wirus ptasiej grypy na północy Mazowsza to nowy, wcześniej niespotykany szczep. To odmiana, która pochodzi bezpośrednio od dzikich ptaków. Od początku roku wirus doprowadził do wybicia ponad 11 milionów sztuk drobiu, mówi mazowiecka lekarz weterynarii Izabela Floryszczyk.
2: To jest nowy wirus charakteryzujący się dużą zakaźnością i dużą zjadliwością, stąd te zachorowania są liczne i przebiegają w sposób taki nadostry, bez wcześniejszych objawów, powodując ostry przebieg choroby. Choroba zaczyna się gwałtownie i są większe upadki.
1: Ostatnie ognisko wykryto w powiecie żuromińskim w miejscowości Dębówka. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Na zachodzie i południu mgły ograniczające widzialność do 200 metrów w dzień. W zachodniej i centralnej części kraju możliwe burze. A termometry pokażą od 16 stopni na Pomorzu Wschodnim, 20 w centrum, do 23 na Polesiu.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
4: A gościem Polskiego Radia 24 jest doktor habilitowany Michał Lubina, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego i ekspert do spraw stosunków rosyjsko-chińskich. Dzień dobry, panie profesorze. Mogę się tak do pana zwracać?
5: Dzień dobry, pani redaktor. Tak.
4: Jasne.
5: I doktor i profesor są poprawne.
4: Panie profesorze, w takim razie...
5: Tak? Pan też jest poprawny po prostu.
4: Rozumiem. To skupmy się na Chinach. Wczoraj rozmawialiśmy jeszcze w Polskim Radiu 24 o konsekwencjach wizyty Donalda Trumpa w Chinach. Sekwencja tych zdarzeń nie jest przypadkowa, zwłaszcza, że takie wizyty planuje się z bardzo dużym wyprzedzeniem. To nie było tak, że Putin się dowiedział, że Trump się tam wybiera i postanowił zapukać do tych drzwi, prawda? To te plany się układa dużo, dużo wcześniej.
5: Tak, natomiast no, można je też elastycznie przesuwać, delikatnie. Więc nie, być może na skutek wizyty Trumpa, którą też przecież planowano wcześniej, ta wizyta Putina też została delikatnie zmieniona. Natomiast rzeczywiście co do istoty rzeczy tak jest. To jest długie planowanie. Co więcej, relacje rosyjsko-chińskie opierają się na takich właśnie wizytach, dlatego że one nie mają bazy instytucjonalnej. No i w efekcie one się opierają na częstych kontaktach przywódców, czyli Xi i Putin widują się przynajmniej raz w roku, czasem częściej, no i uzgadniają najważniejsze rzeczy. Więc no jakby to, że ta wizyta jest, to nie jest jakaś rzecz jakby szokująca.
4: To w ogóle nie w tym kontekście o to pytałam, tylko no tak właściwie.
5: Tak. Natomiast rzeczywiście być może zgrali to, tak? Jakby wiedząc, że ta wizyta i tak jest planowana, no być może ją zgrali wraz z wizytą Trumpa.
4: Wczoraj też rozmawialiśmy o tym, że Chiny właściwie nie bardzo muszą się starać, żeby powoli przejmować taki geopolityczny prymat nad światem. Stany Zjednoczone im w tym zdecydowanie pomagają. A Władimir Putin, mówimy o gospodarczych aspektach tej wizyty, ale biorąc pod uwagę także to, o czym mówił Maciej Jastrzębski, że Putin miał, przepraszam, Donald Trump miał powiedzieć, że Putin będzie żałował tej wojny, to może tematy są także inne, te związane z cichym wpływem, czy z cichą pomocą Chin dla Rosji w tym konflikcie?
5: Znaczy, jakie są tematy, to my tylko wiemy, co oni tam łaskawi powiedzieć, nie? Więc cała reszta jest naszą spekulacją. Natomiast no, bez wątpienia byłoby bardzo dziwne, gdyby nie rozmawiali o wojnie. Byłoby bardzo dziwne, gdyby nie rozmawiali o Trumpie, więc zapewne możemy założyć drugą dedukcję, że te tematy tam padły. Relacje rosyjsko-chińskie zasadniczo opierają się na trzech filarach. Dwa z nich są polityczne, jeden jest gospodarczy.

0: polityczne to wsparcie plecy w plecy. To znaczy oba te państwa mają swoje najważniejsze interesy gdzie indziej. Rosja na terenie bliskiej zagranicy, Chiny w Azji Pacyfik. I są dla siebie bezpiecznymi tyłami. Więc to jest pierwszy filar. Drugi filar to jest wsparcie przeciwko Stanom Zjednoczonym, przeciwko do dominacji Stanów Zjednoczonych, która jak widać gołym okiem słabnie. No i trzeci filar to są relacje gospodarcze. I z tej perspektywy no, jakby zawsze będą tego typu rozmowy. A wracając do wątku, o którym pani wspomniała, o tym, że Chiny przyjmują prymat, ja bym powiedział, że Chiny po prostu czekają, aż inni popełnią błędy.
1: No tak, siedzą na tym wzgórzu i przyglądają się, dlatego powiedziałam, że nie muszą wkładać w to większego wysiłku, prawda? Tylko obserwują i przygotowują się. Zresztą to leży w ich naturze, mają za sobą kilka tysięcy lat dyplomacji, takiej twardej szkoły, więc doskonale wiedzą, co robić.
0: Tak, tak. No, znaczy, to nie trzeba jakiejś nadmiernej mądrości tutaj, wystarczy. To się jakby samo narzuca. Natomiast myślę, że jeszcze wciąż jest daleko do prymatu chińskiego na świecie. Myślę, że raczej się wyłania nam chaos z tej hegemonii słabnącej amerykańskiej, że tak na dobrą sprawę mamy kilka ośrodków sił, mamy też dużo średnich mocarstw czy średnich państw. No i to jest ta metafora raczej nowego średniowiecza bardziej odpowiada, z tysiącem różnych organizmów i żadnym, który tutaj dominuje. Więc no oczywiście Chiny będą tutaj istotne, natomiast no nie będzie tak, że nam Pax Americana płynnie przejdzie w Pax Sinica. Po drodze będzie jeszcze dużo chaosu. No i oczywiście ten chaos można umieć wykorzystać, a można też na nim stracić. Na razie Chiny chyba na nim zyskują. No ale nieprzewidywalność też to nie jest optymalna sytuacja dla Chin, dlatego że chaos spowodowany przez określonych przywódców na świecie no, może też mieć negatywne konsekwencje dla Chin, więc no, ale na razie tak. Na razie Chiny są zwycięzcą z powodu błędów innych.
1: No tak, gazociąg to jeden z tematów tych gospodarczych. Jak się pewnie nie trudno domyślić, sytuacja w Zatoce i na Bliskim Wschodzie nieco skomplikowała sytuację energetyczną Chin, bo przecież są jednym z głównych odbiorców ropy, na przykład z Iranu. Ale Xi Jinping ma nie być skłonny do budowy tego gazociągu.
0: Tak, dlatego że tu musimy spojrzeć, znaczy to są dwie rzeczy. Po pierwsze, Azja, patrząc szeroko, bardzo traci na Ormuzie, na blokadzie Ormuzu i ogólnie wojnie w Zatoce. Natomiast Chiny relatywnie tracą najmniej. Najwięcej traci Japonia, Korea Południowa i mniejsze kraje takie jak Filipiny. Chiny mają rezerwy ropy i są różne szacunki, czy od 7 miesięcy do 2 lat. No i mają rezerwy gazu. I teraz tak, jeśli chodzi o ropę, to ropa z Ormuzu to jest kilkanaście procent sprowadzanej do Chin. Także to nie jest aż tak źle. Rosja zaopatruje jakieś 30% zapotrzebowania chińskiego na ropę. No i te ropociągi rosyjskie, znaczy jeden jest bezpośrednio do Chin, a jeden jest pod granicę i stamtąd jest dalej transportowany. Jeszcze koleją też Rosjanie dostarczają, więc to wszystko jest dość stabilne. Natomiast jeśli chodzi o gaz, no to Chińczycy nie palą się do tego gazociągu z tego prostego powodu, że mają wystarczającą ilość gazu, dlatego że mają trochę swojego, ale przede wszystkim mają gaz z Turkmenistanu i tego mają bardzo dużo, oraz z Birmy. I teraz, i oczywiście też z Rosji, bo mają siła Syberii 1 i to im w zupełności wystarcza. I teraz taki gazociąg jest bardzo istotny dla Rosji, no bo została odcięta od, no może nie całkiem, ale znacząco od tego, żeby dostarczać surowce do Europy, no więc chce to zdywersyfikować do Azji. Ale takie coś jest kosztowne. I teraz Rosja nie za bardzo ma pieniądze na to, żeby to sfinansować, a Chiny nie za bardzo mają ochotę dać im kredyt, ponieważ no, mają wystarczająco dużo gazu, a Chiny to nie jest organizacja charytatywna i bynajmniej nie będą tutaj dofinansowywać przedsięwzięć, które z punktu widzenia gospodarczego mają sens średni. No i, ale jednocześnie wszyscy wiedzą, że trzeba zachować twarz. Więc Rosjanie i Chińczycy konsekwentnie co szczyt mówią, że tak, tak, porozumieliśmy się, będzie ten, no tylko coś szczegółów nie ma. Także to jest taki, to już też jest pewna tradycja. Poprzednie projekty energetyczne też tak wyglądały, że po 10 lat potrafili różne tutaj oświadczenia pokazywać, że tak, już wszystko dogadane, no ale tam tych szczegółów najważniejszych, takich jak cena na przykład, czy finansowanie jednak nie dogadywali, no i w efekcie nie było. Także no na razie właśnie jesteśmy na tym etapie.
1: Słuchaj.

0: Mam ekspertów też gospodarczych zajmujących się sprawą Chin i oni twierdzą, że wojna celna ze Stanami Zjednoczonymi nie tak bardzo zaszkodziła Chinom, jak mogła, bo skierowali swoje działania ku Europie, a poza tym dostarczają do Stanów Zjednoczonych prawie tyle samo, co wcześniej, tylko innymi ścieżkami przez inne państwa. Panie profesorze, czy utrwalone w naszych głowach przekonanie o dobrej sytuacji gospodarczej Chin to mit? On gdzieś upada, bo i takie informacje też docierają, one się przedzierają przez tę chińską, nie wiem, propagandę chyba, tak, sukcesu gospodarczego.
1: A nie, no oczywiście. No wie pani, po chińsku propaganda i ideologia to jest to samo słowo.
0: Więc, no tak.
1: Więc, no natomiast, no, znaczy tak, znowu odpowiedź na to pytanie wymaga jednak takiej wiedzy, to, no już insajderskiej, o której trudno w przypadku Chin. Natomiast no, nie wydaje się, żeby sytuacja Chin gospodarcza była jakoś nadmiernie zła, tak. Ja mam dłuższą pamięć, bo się zajmuję Chinami od lat zerowych. No i pamiętam, że jeszcze nie u upadku Chin, to już jest tak, ma dobre 30 lat, jeśli nie więcej.
0: No, podobnie jakoś jak upadek jednego z liderów dziś opozycji w naszym kraju, prawda? Też ten upadek jest wieszczony od lat, a tymczasem.
1: No tak, tak, tak. No właśnie, więc
0: prezes ma się świetnie.
1: Upadek, tak, podobnie jak upadek, nie wiem, Korei Północnej. Tak, tak, to są takie tutaj chochoły, co do których no, to tak jak kiedyś Chruszczow mówił, jak Stalin mówił, że wystarczy, że machnie palcem i Tito upadnie. No i machał wszystkimi rękami wszystkich rąk, a Tito nie upadł. Mhm. Także no, więc tutaj trochę podobnie. Wydaje się, że gospodarka chińska no, nie jest w idealnym stanie, ale jest w wystarczającym stanie. Przede wszystkim w tym starcie ze Stanami Zjednoczonymi Chiny mają większą odporność, dlatego że odporność na ciosy i to wynika z, no, z ich systemu politycznego, że może i Donald Trump by chciał im tutaj i też tak robił sankcjami czy cłami, no ale potem ma kolejkę różnych biznesmenów do niego, którzy mówią, że no ale panie prezydencie tu wyjątek i tak dalej. No a w Chinach jakby ktoś tak Xi Jinpingowi powiedział, to ląduje w łagrze, więc no jakby tu jest tak. Ten systemowa przewaga chińska, że no Chiny sobie mogą pozwolić na to, żeby ponieść jakieś straty gospodarcze w imię celów politycznych. No a Stany z ich systemem politycznym, no pluralistycznym jeszcze w miarę, tak? No.
0: Ale pan jest okrutny. Nie no, ten system, no, prawda, może się zachwiać w listopadzie. Jesteśmy bardzo ciekawi tego, co się wydarzy za oceanem. Myślę o połówkowych wyborach, tak zwanych połówkowych. Ale zapytałam pana o tę sytuację gospodarczą Chin, żeby drążyć dalej. Może Chiny muszą, no tak, współpracować z Rosją, może oni tej Rosji potrzebują, a tylko ich gazu na przykład, a tylko robią dobrą minę do złej gry.
1: Właśnie, no właśnie niezupełnie. Jakby z punktu widzenia chińskiego użyteczność polityczna Rosji jest ważniejsza niż użyteczność gospodarcza. Bo gdyby to była tylko użyteczność gospodarcza, to wszystko to, co ma Rosja, jest do zastąpienia. Ale ważniejsza jest użyteczność polityczna. Więc przede wszystkim to, że Rosja nie zabezpiecza chińskie tyły. To jest niecałe 4200 kilometrów granicy. To jest północna część, z której tradycyjnie na Chiny szły różne inwazje. No i, a jeszcze do tego jest granica z Azją Środkową, więc z byłymi Stanami Radzieckimi, a obecnie niepodległymi republikami. No więc to wszystko, ta granica jest dzięki kontaktom z Rosją bardzo dobrym, bezpieczna. Chińczycy nie muszą się obawiać żadnej dywersji tam, żadnych akcji politycznych, sabotażowych i tak dalej. No i w pełni się mogą koncentrować na tym, co dla nich najważniejsze, czyli na Azji Pacyfik, na Tajwanie, do Azji Południowo-Wschodniej, na Morzu Południowochińskim. Więc to jest po pierwsza ogromna zaleta Rosji. Drugą ogromną zaletą Rosji jest to, że Chiny nie mają sojuszników. Jedyny sojusznik traktatowy Chin to jest Korea Północna. To umówmy się, nie jest zbyt wygodne. I
0: nie gwarantuje stabilizacji, choć wie pan, jak sobie myślę o tych jądrowych próbach i o tym, czym dysponuje Korea, choć często się zastanawiam, ale ile w tym jest prawdy i co oni tak naprawdę mają, bo to, że straszą świat od czasu do czasu, wcale nie oznacza, że mają nie wiadomo co.
1: Tak, tylko że z punktu widzenia towarzyszy pekińskich, towarzysze północno-koreańscy są irytujący, bo oni straszą i robią te próby bez pozwolenia chińskiego. A to już jest niemal bezczelność. A jednocześnie nie można im nic zrobić, ponieważ

0: zresztą użytecznym buforem. I dzięki nim jest podzielona Korea, to jest zasadniczo dobre dla Chin. Także to jest, niewygodni są bardzo. To jest taki bardzo
1: Ale nie tylko
0: pasar.
1: Dla Chin, dla świata też, prawda?
0: Tak.
1: Bo no, co im można zrobić, no, prawda? Teoretycznie właściwie wszystko. No co prawda Donald Trump nie zaprosił Kima do limuzyny jak Donalda Trumpa, no ale niewiele może mu zrobić.
0: Tak, no bo generalnie Korea Północna, to kiedyś jeden ambasador rosyjski powiedział, to jest żebrak z kijem. No i wszyscy się tego kija boją, bo może jednak uderzyć tym kijem. No i tak, a wracając do wątku. Jeszcze ważniejsze rzeczy z punktu widzenia rosyjskiego. Są takie, że Rosja tak naprawdę z wszystkich ważnych państw na świecie jest najbliższa Chinom. Dlatego, że Chiny nie mają wśród mocarstw tak bliskich sobie państw jak Rosja. Tak naprawdę z mocarstw atomowych bliższe tylko niż Rosja jest Pakistan, ale Pakistan to nie jest ta liga co Rosja światowo. Więc w tym momencie dla Chin Rosja, jaka jest, jest bardzo istotna, dlatego że Rosja to jest no, nadal największa liczba głowic atomowych na świecie. Dalej armia, która wiadomo, że jest przeceniana, ale dalej bardzo liczna.
1: Prawda? Dokładnie.
0: Ale jest. Plus Rada Bezpieczeństwa ONZ, stałe miejsce, stały członek, więc tak naprawdę to, no to te wszystkie, no a Rosja jest teraz, tak Chińczycy ją ustawili, tak ustawili te relacje, że Rosja jest bardzo przyjazna wobec Chin obecnie. To teraz pomyślmy, co by było, gdyby była neutralna albo nawet sinosceptyczna. Od razu jakby przestrzeń strategiczna chińska by się zawężyła. Więc te polityczne rzeczy są tak naprawdę dużo istotniejsze niż gospodarcze. Oczywiście gospodarcze też miło dostać po zniżce masę ropy czy gazu, to jest oczywiste, natomiast to jest drugorzędne wobec tej użyteczności politycznej. Więc Chińczycy potrzebują takiej Rosji, jaka jest obecnie, no i będą się starać o to, żeby Rosja nie przegrała na Ukrainie, będą się starać do ostatniego Rosjanina.
1: Właśnie chciałam na koniec, bo niewiele czasu nam zostało, mam nadzieję, że nie stawiam pana w trudnej sytuacji. To w takim razie do czego Chinom potrzebna jest wojna w Ukrainie?
0: Znaczy to nie Chiny ją wywołały.
1: Ja wiem, ale dlaczego w ich interesie jest, żeby ta wojna się nie skończyła? Może tak.
0: Czy w ich interesie jest, żeby ta wojna skończyła się zwycięstwem Rosji? Mm-hmm. No a jeśli nie, no to żeby się zakończyła remisem. W gorszym razie. No i tutaj jakby analiza jest dość prosta, ponieważ akurat w tym wypadku Chińczycy powiedzieli to wprost. Ministerstwo Zagranicznych Chin Wang Yi rok temu powiedział Kai Kalas, że Chiny nie mogą sobie pozwolić na to, żeby Rosja przegrała. No a to dlatego, że zwycięstwo Ukrainy byłoby interpretowane jako zwycięstwo Zachodu. No i jeszcze powiedzmy...
1: Musimy kończyć, panie profesorze. Tak.
0: Więc osłabiłoby pośrednio Chiny. Mogłoby doprowadzić na przykład do upadku Putina albo do jeszcze gorzej rozpadu Rosji. To są wszystko fatalne scenariusze dla Chin.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Profesor Michał Lubina z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Marcin Piasecki, Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
1: Czy już wszystko jasne w sprawie podróży Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych? Podobno miał mu pomóc zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau, ale Zbigniew Ziobro miał polecieć do Stanów Zjednoczonych z Włoch. A i tak nie ma po tym śladu.
3: I tutaj, no nie, to odpowiadając na pani pytanie, no to jest tak, że nie mamy jasności, jak wyglądała podróż, tak w sensie logistycznym, jak wyglądała podróż Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych, dlaczego nie został odnotowany jego wyjazd w systemie Schengen, a przypomnę, że każdy wyjazd poza strefę Schengen no jest rejestrowany w odpowiednim systemie i powinien zostać po nim ślad. No i wreszcie nie jest jednak sprawą jasną, na jakiej zasadzie Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych. Z jakim paszportem i z jaką wizą i w jaki sposób tę wizę uzyskał. No to są, bym powiedział, dosyć duże pytania i pytanie też, czy znajdziemy odpowiedź na te pytania wręcz kiedykolwiek, bo jak widać, administracja amerykańska w tej chwili, no jeżeli chodzi o wyjaśnienia, to jest po prostu taka dosyć niechętna.

0: Tylko wie pan, może przyjść czas, że ta sprawa będzie dla nich gorącym kartoflem. I to wcale nie tak odległa perspektywa. Zobaczymy, będziemy się temu przyglądać, ale panie redaktorze, może my w ogóle Zbigniewem Ziobrą nie powinniśmy się zajmować. To jest problem Prawa i Sprawiedliwości. On jest cały czas wiceprezesem tej partii. Oni robią dobrą minę do złej gry, ale może szkoda czasu na ten temat.
1: W pewnym sensie wydaje mi się, że ma pani rację. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że czy nam się to podoba, czy nie, jednak Zbigniew Ziobro jest jedną z najbardziej istotnych postaci polskiej polityki XXI wieku. I jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, oczywiście, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość to powinno się no, bardzo przejmować Zbigniewem Ziobro, chociaż z drugiej strony można domniemywać, są pewne przecieki i pewne poszlaki, że Zbigniew Ziobro w tym wyjeździe do Stanów Zjednoczonych po prostu uzyskał pomoc. Pomoc ze strony swojej partii, ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast sytuacja dla Prawa i Sprawiedliwości no, tak czy inaczej nie jest specjalnie komfortowa, a to dlatego, że te kolejne ucieczki Zbigniewa Ziobro są dla partii obciążeniem. Obciążeniem, które no, już gdzieś na końcu po prostu przekłada się na sondaże. Warto było obserwować te sondaże pod koniec zeszłego roku, w drugiej połowie zeszłego roku, kiedy zaraz po tych pierwszych doniesieniach, że Zbigniew Ziobro wylądował na Węgrzech, jest na Węgrzech i no, jeszcze wówczas nie było wiadomo, no ale według jakiegoś prawdopodobieństwa będzie się starał o ochronę czy też azyl. No i te sondaże po prostu zaczęły wędrować w dół. Był to jedna z takich mocniejszych przyczyn, jak się wydaje, tego, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości no, od tej partii zaczęli się odwracać, no, myśląc między innymi, jak rozumiem, co się dzieje z tym szeryfem, dlaczego on, ten odważny człowiek tak no, ucieka, i co rzeczywiście ma na sumieniu, że musi uciekać. I teraz mamy kolejny odcinek tego. Być może już odcinek taki mniej spektakularny w jakimś sensie dla tych wyborców, mniej szokujący, ale tak czy inaczej dla Zbigniewa Ziobro kłopot jest. No i druga strona. A druga strona jest taka, że no, pojawiają się pewnie wśród zwolenników koalicji rządzącej pytania no, o skuteczność rozliczeń. Jednak i to po wyjeździe Ziobry do Stanów Zjednoczonych pojawiły się takie analizy. No jednak wymiar sprawiedliwości działał no, wyjątkowo niemrawo, jeżeli chodzi o byłego ministra sprawiedliwości. A no, zarzuty są po prostu bardzo, bardzo poważne. I ci ludzie, którzy oczekiwali rozliczeń ze strony czy to Koalicji Obywatelskiej, czy w ogóle ze strony nowej, powstałej w 2023 roku większości rządowej, no, mogą czuć się rozczarowani. No tylko i trzecia sprawa.
0: Aha, proszę, tak, bo
1: jeszcze trzecia sprawa, nawiązując już tak bardziej bezpośrednio do pani pytania. No właśnie, czy się w Ziobrą w ogóle warto zajmować? No warto się zajmować, mimo że jego kariera polityczna, wszystko na to wskazuje, się skończyła, że nie będzie odgrywał roli w polskiej polityce. W ogóle pytanie, czy będzie odgrywał rolę w Polsce. No to tak czy inaczej, był to, czy też no, w pewnym sensie jest tą istotną postacią polskiego życia politycznego XXI wieku, długoletnim ministrem sprawiedliwości, który przyczynił się do no, dużych, delikatnie mówiąc, kłopotów tego wymiaru sprawiedliwości. No, w związku z tym, no, czy nam się to podoba, czy nie, jest po prostu postacią ważną i od tej strony no, trzeba o nim pamiętać i trzeba się nim zajmować.
0: Tylko czy możemy dopuścić do tego, żeby stanął na drodze w miarę poprawnych relacji Polska-Stany Zjednoczone? Mówił o tym m.in. senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski w pierwszym programie Polskiego Radia. Przypomnijmy sobie te słowa.
2: Zamieszanie, jakie, no niestety, ale administracja amerykańska wywołuje od pewnego czasu, to znaczy zwłaszcza od czasu wywołania konfliktu z Iranem, ono rozpływa się, tak powiem, na wszystkie strony i zaczyna dotykać już takich dziedzin, które w ogóle nie powinny być brane tutaj pod uwagę, jak na przykład wydawanie wiz osobom, którym prokuratura sojuszniczego kraju chce postawić poważne zarzuty.
0: A pan co na to?
1: No właśnie i to tutaj

0: Tutaj dotykamy chyba najbardziej istotnego problemu związanego z Zbigniewem Ziobro, to znaczy jak ułożyć stosunki polsko-amerykańskie właśnie w tej chwili, kiedy Amerykanie, no jednak coraz więcej sygnałów na to wskazuje, objęli Zbigniewa Ziobrę no, swego rodzaju ochroną. Po drugie, no, pozostają najpoważniejszym sojusznikiem Polski, no i co dużo mówić, gwarantem bezpieczeństwa, ale ten gwarant bezpieczeństwa zaczyna ograniczać swoją obecność wojskową w Polsce, również w dosyć niejasnych okolicznościach i dosyć niejasny sposób. I wyzwaniem strategicznym, szczerze powiedziawszy, to chciałbym, żeby to było wyzwanie strategiczne dla wszystkich ośrodków władzy w Polsce, zarówno Pałacu Prezydenckiego, jak i z Urzędu Premiera.
1: Żeby no, słyszałam wczoraj, dodam tylko, że wczoraj Marcin Przydacz, prezydencki minister, zabierał głos w tej sprawie i mówił tak, musimy działać w tej sprawie razem. Ciekawa jestem, na jak długo tej mobilizacji wystarczy.
0: Ale wydaje mi się, oczywiście tutaj zaczynam poruszać się po świecie idealnym, który raczej w polskiej polityce nie funkcjonuje. Natomiast moment jest taki, tak zwane momentum, że naprawdę warto było się zastanowić nad tym, w jaki sposób polscy czołowi, polscy politycy, polska polityka i polska wręcz strategia geopolityczna powinna zareagować na tego rodzaju sytuację. No to nie
1: ale
0: są,
1: to powinniśmy się oburzyć, bo wie pan, no, nie było żadnego ostrego zdania w tej sprawie. Nie było. Były takie koncyliacyjne, bo co innego możemy zrobić? No, na przykład kongresmeni są wściekli na Trumpa i to nie tylko ci demokratyczni, ale też republikanie, którzy dotąd mu się nie sprzeciwiali. Kilka dni temu słyszeliśmy te ostre wypowiedzi, że tak się nie traktuje sojusznika. Więc czy atak, albo inaczej, łagodniej trochę, presja powinna działać z obu stron, także trochę z naszej, czy nie? Posiedzimy cicho.
0: Właśnie. I tutaj to jest, no, takie bym powiedział, dosyć podstawowe pytanie. Pytanie, w jaki sposób działać. I wydaje się, że demonstracja takiego otwartego oburzenia nie jest najlepszym sposobem, zwłaszcza w kontekście obecnej administracji amerykańskiej, na której na czele stoi Donald Trump. No i jego reakcje mogą być po prostu nieprzewidywalne. Zresztą są nieprzewidywalne. Proszę zauważyć, jak zareagował Trump na słowa niemieckiego kanclerza Friedricha Merza dotyczące tego, że operacja irańska no, Stanom Zjednoczonym niekoniecznie się udała, a właściwie w ogóle się nie udała. No, po pierwsze, oburzenie ze strony Trumpa. Po drugie, zapowiedź ograniczenia obecności wojskowej w Niemczech. Nawiasem mówiąc, to wygląda na to, że z powodu tej postawy Trumpa i tych słów Trumpa rykoszetem oberwała Polska, bo z Polski tych żołnierzy może nie tyle wycofać, co po prostu ich nie przysłać jest dużo łatwiej niż wycofać się z Niemiec. I to jest najprawdopodobniej jeden z elementów, jedna z przyczyn tego całego zamieszania z amerykańskimi żołnierzami w Polsce. Ale no, jeżeli pan pyta o kwestię związaną z tym, jak powinni działać polscy politycy, polska klasa polityczna. Wydaje mi się, że powinna działać w sposób, którego niestety brakuje w polskiej polityce. Sposób bardzo elastyczny, sposób sprytny i skuteczny. Nie ma co się otwarcie oburzać, nie wiem, w mediach, w najróżniejszych manifestach.
1: Ja też nie to miałam na myśli i być może na przykład ten łagodny wpływ, czy przepraszam, łagodne słowa ministra Kosiniaka-Kamysza wpisują się w to, o czym pan mówi, czyli no z jednej strony łagodny komunikat, a z drugiej działanie, bo wielu komentatorów jest zdania, że ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła i w jakiś sposób Amerykanie się z niej wykręcą, bo to nawet nie chodzi o 4000 żołnierzy, bo nasz ekspert, profesor Kozerawski, z którym rozmawiałam na ten temat, on powiedział, że akurat ta grupa wojsk niewiele zmieni. i że to jest właściwie kropla w morzu potrzeb i że jest to dyskusja o czymś, co tak naprawdę na ogólną sytuację

0: Jednak mam wrażenie, że ludzie obserwują to z coraz większą niechęcią. Co oni po prostu wyczyniają? Dla szarego Kowalskiego sytuacja jego prawna na przykład jest dosyć prosta. To
1: musimy
0: znaczy nie złoży...
1: Powoli.
0: Już kończę. Nie złoży PIT-u w terminie. Jest kara, bezwzględna kara. Powinien mieć prawo do szybkiego i skutecznego sądu. A tam na górze prawnicy się kłócą o jakieś zupełnie abstrakcyjne sprawy. Mam nadzieję, mam wrażenie, że jesteśmy blisko masy krytycznej, kiedy ludzie kompletnie przestaną to rozumieć i kompletnie przestaną się z tym liczyć, tylko wyrażą swoją niechęć.
1: Dziękuję panu bardzo za komentarz. Marcin Piasecki, Rzeczpospolita, z nami w Polskim Radiu 24.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A z nami profesor Krzysztof Wasilewski, amerykanista i politolog z Politechniki Koszalińskiej. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry.
1: To kto w tej chwili należy do kręgu oburzonych amerykańską decyzją w sprawie amerykańskich wojsk w Europie i częściowo także w Polsce? Jak pan sądzi? Na razie za oceanem.
3: Jeżeli mówimy o Stanach Zjednoczonych, to jest to dosyć duża grupa osób, które zwłaszcza po tej decyzji o nierozlokowaniu wojsk 4000 żołnierzy amerykańskich w Polsce zabrała głos. Są to często ważne osoby w partii republikańskiej, a pod wodzą Donalda Trumpa rzadko się zdarza, aby politycy z tej partii sprzeciwiali się prezydentowi czy go krytykowali. Tym razem mamy z tym do czynienia, co pokazuje, jakim dużym zaskoczeniem była ta decyzja podjęta tydzień temu. Zapewne też te słowa krytyki są związane właśnie z samym sposobem podejmowania tej decyzji, takim nieogłoszonym wcześniej, niekonsultowanym chociażby z Izbą Reprezentantów, czy w ogóle z Kongresem. No i sam fakt, że to dotyczy jednego z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych w Europie, czyli Polski. Co prawda informacja czy ogłoszenie przez Donalda Trumpa chęci wycofania 5000 żołnierzy z Niemiec również wzbudziło kontrowersje za oceanem, ale nie były one tak duże jak ta właśnie decyzja o tym, aby te 4000 żołnierzy amerykańskich koniec końców nie trafiło do Polski, bo rzeczywiście tutaj trudno znaleźć jakieś klarowne wyjaśnienie, dlaczego to spotkało akurat Polskę, a nie inny kraj. Poza tym, że tutaj mówimy o tych mobilnych wojskach, czyli nie o bazach stałych, jak chociażby we Włoszech czy w Niemczech, więc łatwiej było po prostu podjąć decyzję o niewysłaniu żołnierzy do Polski niż chociażby o wycofaniu ich z terenu Europy Zachodniej.
1: Kilka cytatów, które dziś przynosi państwo także Gazeta Wyborcza. Lekomyślna decyzja o zmniejszeniu liczebności naszych sił zbrojnych w Europie wraz z posunięciami Pita Hekseta i jego politycznych popleczników mających na celu pozbycie się niektórych z naszych najlepszych generałów są w najlepszym razie amatorskie, w najgorszym zabójcze. I jeszcze jeden cytat. To jak policzek, tak? To działanie, to jak policzek wymierzony naszym najważniejszym europejskim sojusznikom. Czy w tym kręgu oburzonych, o których pan profesor mówi, są także politycy, którzy w listopadzie będą walczyć o utrzymanie fotela w wyborach połówkowych, także po tej stronie republikańskiej?
3: Tak, oczywiście i zarówno w Senacie, jak i w Izbie Reprezentantów znajdują się osoby, które będą musiały walczyć o reelekcję, czy chociażby nawet teraz walczą już w tych prawyborach w łonie partii republikańskiej. A co prawda Donald Trump nie lubi krytyki, nie lubi, kiedy politycy z jego partii występują przeciwko niemu, aczkolwiek ta akurat kwestia, czyli wojska amerykańskie w Polsce, w Europie, nie jest kwestią, pod którą by Donald Trump realizował jakąś swoją wendetę wobec tych polityków, którzy wystąpili przeciwko niemu. Zresztą Warto pamiętać, że jeżeli chodzi o samych Amerykanów i to, jakie oni mają priorytety, mówię tutaj o społeczeństwie amerykańskim, to ta kwestia jest drugo- albo trzeciorzędna. Większość Amerykanów zgodzi się z Donaldem Trumpem czy z jego administracją, że wojska amerykańskie powinny

0: w jakiejś formie zostać zmniejszone w Europie czy na całym świecie, bo to oznacza oszczędności po prostu, a ten argument, z tym argumentem trudno komukolwiek walczyć. Jeżeli mówimy o oszczędnościach, to Amerykanie są tutaj bardzo wyczuleni na tym punkcie. Te osoby, które, czy ci politycy z ramienia Partii Republikańskiej, jak chociażby senator Jack Reed ze stanu Rhode Island, który jest członkiem senackiej komisji dotyczącej wojska. Oni mają dosyć silną pozycję i raczej ich pozycji nie zachwieje ten może nie konflikt, co dyskusja z Donaldem Trumpem i jego poczynaniami. Natomiast pamiętajmy, że też Partia Republikańska obecnie jest partią Donalda Trumpa. Tu nie zdarzyło się jeszcze w historii, aby prezydent sprawował taką kontrolę nad swoją partią. Tutaj mówimy o tych politykach, którzy się sprzeciwiają Donaldowi Trumpowi. Są to politycy, którzy w życiu politycznym są już kilkanaście, kilkadziesiąt lat. To są ci tradycyjni republikanie, których byśmy utożsamili chociażby z Ronaldem Reaganem, czy później z George'em Bushem. Natomiast coraz więcej polityków Partii Republikańskiej to są ci młodzi, stosunkowo młodzi oczywiście, którzy do polityki, do tej wielkiej polityki weszli wraz z Donaldem Trumpem i dla nich ta optyka właśnie takiego sojuszu Europy z Ameryką jest czymś równie abstrakcyjnym, sojusze z państwami afrykańskimi, więc tutaj nie będą kwestionować decyzji Donalda Trumpa.
1: Nie będą o to kruszyć kopii, prawda? Choć, wie pan, to wieloletnie doświadczenie parlamentarne polityków, o których pan mówi, może wskazywać także na to, że to nie jest sprzeciw wobec samego Donalda Trumpa, tylko realny sprzeciw wobec jego polityki, bo to i jednym i drugim, to znaczy i prezydentowi, i samym republikańskim politykom, może się po prostu nie opłacać brnięcie w ten konflikt. I oni może mają tego świadomość. Tylko na ile tej świadomości wystarczy?
0: Zdecydowanie tak, bo też zwróćmy uwagę, że z tego konfliktu Donald Trump osobiście jest wyłączony. To znaczy w tej chwili dyskusje odbywają się między Departamentem Obrony, czy Departamentem Wojny, a Kongresem. Wiele osób także z otoczenia prezydenta Trumpa mówi o tym, że sam prezydent nie zdawał sobie sprawy, że ta decyzja ma objąć także wojska, które miały być w Polsce, więc trochę z samego grona osób związanych z Donaldem Trumpem idzie taki przekaz medialny, że tutaj prezydent Trump nie zdawał sobie właśnie sprawy z konsekwencji tej decyzji, czy w ogóle z tego,
1: że taka
0: decyzja została
1: podjęta. Myśli pan, że oni, no właśnie, czy on o niej wiedział, bo nie tylko samą decyzję, także procedury z nią związane są w ogniu krytyki.
0: Czy wiedział, czy nie wiedział, pewnie się nie dowiemy tak dokładnie, ale też obecna administracja amerykańska pod wodzą Donalda Trumpa to nawet nie jest ta administracja z jego pierwszej kadencji, kiedy otaczał się ludźmi fachowymi, jego bliskimi współpracownikami, ale jednak osobami z doświadczeniem. W tej chwili to są osoby i na czele Departamentu Obrony i Departamentu Stanu i pozostałych ministerstw amerykańskich. Są to osoby, które są bezpośrednio zależne od Donalda Trumpa. Oni nie byli, może z wyjątkiem Marco Rubio, politykami z doświadczeniem, z jakimś bagażem też wiedzy i z własnym środowiskiem politycznym. Są to osoby, które mają realizować politykę Donalda Trumpa i jego pomysły. Możemy tu się spierać, czy Donald Trump wiedział, czy nie wiedział o tym, że ta decyzja o zmniejszeniu wojsk amerykańskich w Europie dotknie Polski, ale myślę, że gdyby wiedział, to i tak by się tym nie przejmował, bo dla niego najważniejsza właśnie jest realizacja tego celu strategicznego, czyli odchodzenie od Europy i przesuwanie punktu ciężkości na wewnątrz Stanów Zjednoczonych i też na kurs azjatycki.
1: Pełna zgoda. Tylko czy jest się czym aż tak niepokoić albo, nie wiem, narażać na szwank wzajemne relacje? Bo to równie dobrze może się odbywać w zgodzie z ostatnią strategią.

0: I to wszystko przybliżał Państwu Tomasz Rysajewicz. Tomku, bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że właśnie będziesz uwrażliwiał nas na tę ostrożność, żeby nie popadać w fińską propagandę. Dzięki wielkie. Pozdrowienia ślemy do dalekiego Tajpej. A teraz w naszym studiu już jest Błażej Prośniewski z redakcji gospodarczej Polskiego Radia. Dzień dobry. A jeśli jest 7:47 na zegarach, to oznacza, że przyszedł czas na informacje ze świata biznesu i gospodarki.
1: Sponsorem audycji jest organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie. www.kongresgospodarczy.pl.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: A magazyn zaczynamy od zmian w najmie krótkoterminowym. Dziś bowiem wchodzi w życie unijne rozporządzenie w tej sprawie. Nowe przepisy nakładają na właścicieli lokali oferujących najem krótkoterminowy obowiązek ich rejestracji. Teoretycznie więc od dziś mieszkanie, które nie posiada specjalnego numeru identyfikacyjnego, nie może być oferowane na platformach rezerwacyjnych. Teoretycznie, bo Polska jeszcze nie wdrożyła tych przepisów do prawa krajowego.
4: Unijne regulacje nakładają obowiązek rejestracji lokali przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy. Właściciele muszą się postarać, by ich nieruchomości miały specjalny numer identyfikacyjny. Platformy rezerwacyjne będą miały natomiast obowiązek raportowania danych. Muszą się w nich znaleźć takie informacje jak liczba gości czy liczba zarezerwowanych noclegów. Lokale muszą też spełniać normy bezpieczeństwa. Szczegółowe regulacje mają opracować poszczególne kraje. Polska do tej pory nie uchwaliła ustawy w tej sprawie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
3: A kiedy takie regulacje mogą się pojawić? Według zapowiedzi resortu sportu i turystyki, projektem ustawy w tej sprawie rząd zajmie się w przyszłym tygodniu. Same zaś przepisy miałyby obowiązywać od jesieni. Wizyta premiera Węgier w Polsce to szansa na nowe otwarcie między naszymi krajami, także w aspekcie gospodarczym, uważają eksperci. Jak mówi prezes Krajowej Izby Gospodarczej Marek Kłoczko, potencjał do takiej współpracy jest bardzo duży.
5: Mamy firm trochę węgierskich w Polsce i polskich na Węgrzech. No na przykład Maspex, czy w ogóle takie firmy przede wszystkim ze Śląska, prawda, czy z południowej Polski, bo tam te relacje są dosyć dobre. No mamy Polsko-Węgierską Izbę Gospodarczą jako nasze członka, która skupia kilkadziesiąt firm polskich będących na Węgrzech i węgierskich będących w Polsce. Jest to dosyć aktywna organizacja.
3: I jednocześnie prezes KIK zwraca uwagę na to, że Węgrzy mają bardzo dobre uczelnie, co także może być potencjalnym polem do współpracy.
5: I tutaj gdyby zacieśnić współpracę między uczelniami polskimi a węgierskimi i również między tymi kręgami związanymi z tymi nowoczesnymi przemysłami, to myślę, że oba kraje mają sobie bardzo dużo do zaoferowania, a to ostatnio nie było wykorzystywane. Ja tak odczuwam, że jest taka luka ostatnich 10 lat, a świat poszedł do przodu i tutaj aż się prosi o to, żeby tę lukę wypełnić.
3: Tu dodajmy jeszcze, że według szacunków roczne obroty handlowe Polski i Węgier wynoszą 14,5 miliarda euro. A pozostając przy relacjach międzynarodowych, warto także odnotować spotkanie przedstawicieli resortów rolnictwa Polski i Ukrainy. Rozmawiano m.in. o poprawie relacji na linii Warszawa-Kijów i walce z dezinformacją. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele organizacji branżowych z obu państw. Jak mówi Małgorzata Gromadzka, wiceministra rolnictwa, rozmowy były trudne, ale merytoryczne.
6: Omówiliśmy każdy sektor indywidualnie, gdzie były prezentowane głosy ze strony Polski i głosy ze strony Ukrainy. I chcemy usiąść ponownie, chcemy na bazie networkingu, rozmów online, również jeszcze dyskutować te kwestie, ale pracować nad konkretnymi rozwiązaniami. Lepiej jest pracować nad bilateralnymi rozwiązaniami niż nad konfliktem czy niedogadaniem pewnych naszych relacji.
3: Na spotkaniu mówiono też perspektywę dołączenia Ukrainy do Unii Europejskiej. Na razie rolnictwo w tym państwie nie spełnia wymogów wspólnoty i nie jest dostosowane do unijnych przepisów. Ich wdrożenie może zająć jeszcze co najmniej kilka lat.
2: Saldo.
3: A w magazynie teraz ważne przypomnienie dla przedsiębiorców, którzy do dziś muszą złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2025 rok. Konieczność rozliczenia składki zdrowotnej to efekt zmian wprowadzonych w 2022 wraz z niesławnym Polskim Ładem. I choć od tego czasu minęły już 4 lata, to ten mechanizm wciąż nastręcza trudności wielu przedsiębiorcom. Jak mówi Piotr Olewiński z Biura Prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

0: Ten obowiązek dotyczy przede wszystkim osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
1: Rozliczyć składkę zdrowotną powinny osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku były z tego tytułu objęte ubezpieczeniem zdrowotnym i były opodatkowane podatkiem liniowym, skalą podatkową lub też ryczałtem ewidencjonowanym. Rozliczenie pozwala ustalić kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany rok na podstawie przychodów lub dochodów z tego roku.
0: Tu warto dodać, że zwolnione z tego obowiązku są osoby rozliczające się na podstawie tzw. karty podatkowej, ale takich przedsiębiorców jest niewielu, około 25 tysięcy. Zdecydowana większość JDG musi więc to zrobić. A jak wyjaśnia Piotr Juszczyk, należy wykorzystać do tego rozliczenie składki za kwiecień tego roku.
2: Przedsiębiorca w składanej deklaracji za miesiąc kwiecień musi w rubryce specjalnej rozliczenie składki rocznej wykazać swój dochód za 2025 rok, wykazać składki, jakie były płacone w trakcie roku. Tym samym będzie widział, czy ma niedopłatę, czy też nadpłatę. A w przypadku ryczałtu należy wykazać przychód za 2025 rok.
0: Jak słyszeliśmy, w efekcie rozliczenia składki na koncie przedsiębiorcy może pojawić się nadpłata, jak i niedopłata. W tym drugim przypadku trzeba ją uregulować razem ze składką za kwiecień, czyli do 20 maja. Natomiast jeśli pojawi się nadpłata, to jak dodaje Piotr Olewiński, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może ją przelać na konto przedsiębiorcy.
1: Jeśli z rocznego rozliczenia wynika nadpłata składki zdrowotnej, a płatnik składek nie ma na koncie zaległości, to ZUS automatycznie utworzy wniosek o zwrot nadpłaty i udostępni go na koncie płatnika w portalu e-ZUS już dzień po złożeniu rocznego rozliczenia. Ten wniosek należy zweryfikować, wskazać rachunek bankowy, podpisać i odesłać do 1 czerwca 2026 roku. ZUS wypłaci nadpłatę do 3 sierpnia 2026 roku.
0: Jeśli natomiast ktoś takiego wniosku nie złoży, a właściwie nie zatwierdzi, to wtedy ZUS rozliczy taką nadpłatę na koncie płatnika do końca roku. A w magazynie jeszcze o ciekawym zjawisku na rynku nieruchomości, a chodzi o miejsca parkingowe. Jeszcze kilkanaście lat temu były one jedynie dodatkiem do mieszkania. Dziś natomiast to coraz częściej właściwie osobny produkt, w niektórych przypadkach traktowany jako inwestycja. Ma własną cenę, własną strategię sprzedaży i coraz częściej własną historię rynkową. Bywa też, że posiada odrębną księgę wieczystą, co oznacza, że funkcjonuje jako właściwie niezależna nieruchomość. Ceny miejsc postojowych, podobnie jak mieszkań, są silnie uzależnione od lokalizacji i standardu inwestycji. Jak mówi Arkadiusz Słodkowski z portalu rynekpierwotny.pl, w największych miastach Polski typowy przedział cenowy dla miejsc postojowych waha się między 15 a 80 tysięcy złotych.
3: Możemy mieć miejsce parkingowe na zewnątrz, takie przed budynkiem, też wyznaczone i też płatne. Ono zazwyczaj na peryferiach w różnych miastach kosztuje od 15 do 30 kilku tysięcy. Później mamy miejsca parkingowe wewnątrz budynku, pod spodem, tam na poziomie minus 1, minus 2. I mogą być to zupełnie zwyczajne, takie na poziomie podłogi miejsca parkingowe, ale mogą być też na przykład to miejsca na platformie i te są tańsze i mniej atrakcyjne. Natomiast te samodzielne potrafią nawet kosztować 70-80 tysięcy w dobrych dzielnicach, takiej Warszawie na przykład, a w apartamentowcach skrajnie drogich nawet przekraczać 100-150 tysięcy, co jest szaleństwem.
0: A w związku z tym, że szczególnie w dzielnicach centralnych miejsc postojowych brakuje, a do tego obowiązują strefy płatnego parkowania, to wiele osób chciałoby mieć takie miejsce parkingowe na wyłączność. A skoro jest popyt, to pojawia się podaż i coraz więcej osób kupuje miejsca postojowe właśnie z myślą o wynajmie. Jak podkreślają eksperci, takie inwestycje mogą generować stabilny, choć raczej umiarkowany dochód, mniej więcej od 300 do 600 zł miesięcznie. I na koniec magazynu Saldo spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Wczorajsza sesja na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie zakończyła się spadkami większości głównych indeksów. Na symbolicznym plusie dzień zakończył jedynie SWIG 80. Liderem spadków był natomiast WIG 20, który skupia największe polskie spółki. WIG 20 stracił 1,6%. Jeśli chodzi o rynek walut, to obecnie dolar wyceniany jest na 3,67 zł. Kurs euro wynosi 4,25, a za franka trzeba zapłacić 4,64 zł.
4: Sponsorem audycji był organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie www.kongresgospodarczy.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
0: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Klimat jaki jest, każdy widzi.
8: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
9: Ale my nie załamujemy rąk.
10: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
7: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
9: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
7: I o tym rozmawiamy w audycji.
9: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19.05.
7: I na stronie polskieradio.pl.
9: Zapraszamy.
7: Marta Hoppe
9: i Patryk Michalski.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wczoraj Kraków, dziś Warszawa i Gdańsk. Trwa wizyta nowego węgierskiego premiera w Polsce. Co dalej z obecnością wojsk USA w Europie? Dziś ważne rozmowy szefa MON-u. Będzie też relacja z Cannes. Rosną szanse Pawła Pawlikowskiego na Złotą Palmę. Minęła ósma. Aleksandra Kozera. Zapraszam. W Warszawie rozmowy z prezydentem i premierem, potem podróż do Gdańska i mniej formalne spotkania. Taki jest plan wizyty nowego węgierskiego premiera w Polsce. Peter Madziar, jak słyszymy, jest gotowy rozmawiać z każdym i na każdy temat, łącznie ze sprawą Zbigniewa Ziobry. Szczegóły ma dla nas Sylwia Białek.
2: Peter Madziar chce, by relacje polsko-węgierskie wróciły na wysoki poziom, na którym kiedyś były. Jak to zrobić? Recepta, zdaniem nowego szefa węgierskiego rządu, jest prosta. Trzeba powrócić do normalności, trzeba mówić o tym wszystkim, co nas łączy, a nie dzieli. I w takiej atmosferze mają przebiegać rozmowy polityczne w Warszawie. Najpierw w rządowym kompleksie przy ulicy Parkowej z Donaldem Tuskiem, później z prezydentem Karolem Nawrockim w Belwederze. Niewykluczone, że w rozmowach szefów rządów, a później także delegacji, pojawi się sprawa ucieczki z Węgier Zbigniewa Ziobry. Peter Madziar podkreślał, że o wyjeździe byłego ministra sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych dowiedział się z mediów. Po południu premierzy Polski i Węgier polecą do Gdańska. Tam między innymi spotkają się z Lechem Wałęsą. Były prezydent w rozmowie z dziennikarzami życzył nowemu premierowi Węgier udanych rządów. Powiedział, że Peter Madziar powinien zburzyć stary porządek i przekonywać ludzi do nowych pomysłów. Donald Tusk i Peter Madziar będą także spacerować ulicami Gdańska i wszystkich, którzy będą w tym czasie w mieście, na ten spacer zapraszają. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Wizytę Petera Madziara będziemy uważnie śledzić i relacjonować przez cały dzień. Amerykanie wciąż unikają jasnej deklaracji w sprawie obecności wojsk USA w Europie.

0: Wiceprezydent J.D. Vance twierdzi, że wstrzymanie przyjazdu brygady pancernej do Polski nie jest jej wycofaniem, ale zwykłym opóźnieniem. Nie ma jednak mowy o konkretnych liczbach czy datach. Dla mnie sprawa jest jasna, tak uważa senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz. Były wiceszef MON-u, był gościem poranka.
1: Gdyby Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk wczytał się dokładnie w umowę pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi co do obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju, to by mieli wszystko wyjaśnione czarno na białym. W tej umowie jest wynegocjowana konkretna kwota stałej obecności żołnierzy amerykańskich.
2: Ta liczba jest mniejsza niż 10 tysięcy?
1: Oczywiście, panie redaktorze, no zdecydowanie jest mniejsza niż 10 tysięcy.
0: O relokacji wojsk amerykańskich z generałem Christopherem Mahoneyem będzie dziś rozmawiał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wiceszef Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA przyjeżdża do Warszawy. O tłumaczenie Amerykanów, a także ich plany będziemy pytać drugiego gościa poranka. Po informacjach będzie z nami Dariusz Joński, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Związkowcy z Solidarności z całej Polski jadą do Warszawy. W centrum miasta zaplanowali manifestację pod hasłem Razem dla Polski i Polaków. To ma być sprzeciw wobec unijnego Zielonego Ładu.
3: Jedziemy, by wesprzeć pana prezydenta w kontekście złożonego wniosku dotyczącego referendum w sprawie Zielonego Ładu, bo ten szkodnik w postaci Zielonego Ładu i potencjalny drugi, który czeka nas, ETS2, prowadzi nas wszystkich do poziomu ubóstwa.
0: Mówi nam Józef Mazolewski z Podlaskiej Solidarności. Manifestacja rozpocznie się o 12 na Placu Zamkowym. Stamtąd uczestnicy przejdą ulicami Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Aleje Ujazdowskie, aż przed siedzibę parlamentu. Dziś Senat zagłosuje nad wnioskiem prezydenta o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Koalicja zapowiada jego odrzucenie, uznając pytanie za niepoważne i tendencyjne. Referendum to nie wszystko. Senat zajmie się dziś także ustawą o kryptoaktywach. W myśl ustalonych przez Sejm przepisów nadzór nad rynkiem ma sprawować KNF. Komisja Nadzoru Finansowego ma publikować raporty i ostrzegać przed nieuczciwymi firmami. KNF mogłaby także blokować rachunki i wstrzymywać określone transakcje. Senacka Komisja Budżetu i Finansów proponuje przyjęcie ustawy bez poprawek. Senatorowie PiS-u zapowiadają zgłoszenie poprawek prezydenckich, które wcześniej odrzucił Sejm. Dotyczą one sądowego nadzoru nad działaniami KNF-u. Na koniec festiwal w Cannes i coraz większe szanse Pawła Pawlikowskiego na Złotą Palmę. Polski reżyser pojechał tam z premierą filmu Fatherland. Opowiada o powrocie niemieckiego pisarza do ojczyzny w czasach zimnej wojny.
4: W pierwszych rankingach film Pawła Pawlikowskiego regularnie zajmuje czołowe miejsca. Redakcja RFI klasyfikuje go na drugiej pozycji tuż za filmem All of Sudden Japończyka Ryusuke Hamaguchiego. Le Figaro również wymienia Polaka wśród faworytów obok Amerykanina Jamesa Greya, jego filmu Paper Tiger. Fatherland jest jednym z nielicznych kandydatów do Złotej Palmy, którzy zostali niemal jednogłośnie pozytywnie ocenieni przez francuskich krytyków. Na Cekwaną pierwszy tydzień pokazów w Cannes określany jest raczej jako rozczarowujący. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Czy Paweł Pawlikowski zdobędzie Złotą Palmę, dowiemy się w sobotę podczas finałowej gali festiwalu w Cannes.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Coraz więcej słońca i wyższa temperatura. Pogoda wyraźnie zmienia się na bardziej wakacyjną. Dziś najwięcej przejaśnień będzie na zachodzie i w centrum, choć w całej zachodniej Polsce może przelotnie popadać. Temperatura maksymalnie 17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich, 20 w centrum i na zachodzie, do 23 na Podkarpaciu.
6: Ściągamy inaczej. Jeśli Węgry na nowo wracają do Unii Europejskiej, to biorąc pod uwagę polskie firmy, to powinniśmy absolutnie umożliwić im inwestowanie, ale nie tak jak było za czasów PiS-u, gdzie sprzedawano tanio nasze stacje benzynowe i ktoś na tym ogromne pieniądze zarobił, tylko żeby faktycznie polscy przedsiębiorcy mogli tam robić biznes. Węgry, pamiętajmy, w 2004 roku, kiedy wchodziły do Unii Europejskiej, tak jak Polska, były bogatsze od Polski. Dzisiaj Węgry po tych latach rządów Orbana są biedniejsi niż Rumunia. Nawet jeśli popatrzymy na najniższe wynagrodzenia, to na Węgrzech jest to o 100 euro najniższe wynagrodzenie niż w Rumunii. I Węgrzy o tym mówią. Ja byłem podczas wyborów, podczas wieczoru wyborczego i ludzie powiedzieli, że dość tej polityki Orbana.

0: dość tej biedy, dość tej korupcji, złodziejstwa, chcą wrócić do Europy, chcą być dalej, chcą na nowo budować wielkość Węgier, tym bardziej, że mają ku temu możliwości, więc mam nadzieję, że Polska również i polskie firmy przyłożą się do tego.
1: To jeszcze jeden, jeszcze dwa wątki chciałem, żebyśmy poruszyli. Pierwszy jest czysto krajowy, bo dzisiaj manifestacja sprzeciwu organizowana formalnie przez NSZZ Solidarność, ale wspierana bardzo przez dwie prawicowe stacje, przez Republikę i przez W Polsce 24. Manifestacja sprzeciwu wobec rządu Donalda Tuska i jednocześnie manifestacja wsparcia dla pomysłu prezydenckiego referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Rozumiem, że w pańskiej ocenie Senat nie powinien się zgadzać na to referendum.
0: No to jest taka chucpa polityczna. To, co PiS potrafi, jedynie potrafi awanturę robić. My też się nie zgadzamy na taką politykę klimatyczną. Uważamy, że jest zbyt ambitna i w dobie tej konkurencji z Chinami, ze Stanami Zjednoczonymi czy z Indiami musimy obniżyć cenę energii. To jest oczywiste i to, co my robimy, to zamiast protestów i awantur, to wtedy, kiedy rządzimy, negocjujemy. I między innymi ETS2 został już przesunięty. Dzisiaj o godzinie 10 też mamy spotkanie naszej grupy i będziemy bardzo mocno wnioskować o rewizję ETS-u, tak, żeby w Polsce prąd był dla firm między innymi, ale też dla indywidualnych odbiorców tańszy. Natomiast no, przypominam sobie 8 lat rządów PiS-u i no, za tym wszystkim, co dzisiaj będą protestowali, no to oni to popierali, więc to jest jedna wielka kpina, żart. Może myślą, że ludzie mają krótką pamięć, może myślą, że ludzie nie będą im tego wspominać, nie będą o tym mówić, ale taka jest prawda. 8 lat i pełne wsparcie w tych kwestiach. Ani razu nie pamiętam, żeby walczyli i przekonywali europejskich liderów. Mało tego, w Polsce wmawiali, że energetyka węglowa ma przyszłość i budowali przecież Ostrołękę, na którą wszyscy się zrzuciliśmy, wyrzuciliśmy, było to 2 miliardy złotych. Tego nie zbudowali, zburzyli, a przy okazji zmarnowali 8 lat na to, żeby między innymi zainwestować w miks energetyczny, elektrownię jądrową, w wiatraki, w fotowoltaikę. To wszystko można było zrobić, dzisiaj byśmy byli w innym miejscu. My gonimy w tej chwili. Otwieramy największy magazyn baterii, można powiedzieć, w Europie. Jeden z największych. W przyszłym roku będzie największa farma wiatrowa na Bałtyku oddawana. Rozmawiamy o drugiej elektrowni jądrowej w Bełchatowie w piątek o godzinie 10:00. Spotkanie kolejne z pracownikami, ponad 1000 osób, bo chcemy, żeby w Bełchatowie taka elektrownia jądrowa powstała. Inwestujemy nieprawdopodobne pieniądze w odnawialne źródła energii. No dzięki temu udział tej energii węglowej, znaczy energii z węgla, jest dużo, dużo niższy. Dzisiaj jest w granicach 50%, 10 lat temu, 15, to było w granicach ponad 80%. Więc próbujemy dywersyfikować, robić miks energetyczny, ale też przekonywać tu w Europie. No a PiS to, co potrafi, to robić awantury i protesty. To jest ta różnica.
1: Panie pośle, to na koniec, bo wczoraj Parlament Europejski wręczył nagrody, odznaczenia dokładnie, odznaczenia za zasługi, europejskie ordery zasługi dokładnie, 20 odznaczonych, 20 odznaczonych, a wśród nich między innymi Jerzy Buzek i Lech Wałęsa. To było ważne wyróżnienie, to był ważny dzień także dla integracji Polski z Unią Europejską?
0: Wie pan, ogromna duma. Tutaj jest główny korytarz, który prowadzi do sali plenarnej i są zdjęcia osób, które otrzymały ten order. I wśród tych zdjęć mamy dwóch Polaków, byłego premiera, przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka, no i oczywiście byłego prezydenta Lecha Wałęsy, który przecież nie tylko zmienił oblicza i sytuację w Polsce, ale można powiedzieć, obalił komunizm i to miało wpływ na miliony Europejczyków, nie tylko Polaków, i wpływ na zmiany również w innych krajach. Więc wie pan, kiedy się patrzy, jak cała sala Parlamentu Europejskiego staje i no i oklaskuje naszych bohaterów, no to serce rośnie, taka duma ogromna. No ale niestety politycy PiS-u, kiedy usłyszeli nazwisko Wałęsa, uciekali z sali i robili jakieś happeningi przed salą. No to było bardzo przykre. Mhm. Nie chcę temu poświęcać więcej czasu, bo szkoda marnować ten piękny dorobek i w jakikolwiek sposób zakłócać ten przepiękny dzień. Ale mogę powiedzieć, że jestem dumny, cieszę się i chcę powiedzieć, że tutaj naprawdę politycy ze wszystkich 27 krajów wstali i owacją na stojąco podziękowali zarówno Jerzemu Buzkowi, jak i

0: zachowywała się za ich wkład w tą promocję, ale też tą integrację europejską, która jest tak istotna i tak ważna. Wśród oczywiście znamienitych gości, bo ta dwudziestka to faktycznie, to byli ludzie wszyscy, którzy się zaangażowali. Część z nich zaangażowała się w to, że Polska wstąpiła w 2004 roku do Unii Europejskiej. Wielu się zaangażowało, żeby Unia Europejska dzisiaj wyglądała tak, jak wygląda. Więc to taki podniosły moment, ważny dla Europy, bo warto też nagradzać tych, którzy tą Europę po prostu budują.
1: Szczególnie po premierze Jerzym Buzku było widać, jak duże wzruszenie także i nobilitacja to była dla niego. Bardzo serdecznie dziękuję. Dariusz Joński, europoseł Koalicji
0: Bardzo
1: Obywatelskiej
0: dziękuję.
1: Na żywo ze Strasburga, gdzie trwa sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. Ślemy panu pozdrowienia, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
0: Ja również dobrego dnia dla państwa. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
2: Autopromocja. Przegląd prasy.
1: Budżetówka zapowiada protesty w sprawie podwyżek. Tak pisze na pierwszej stronie dziennik Gazeta Prawna. Pod znakiem zapytania są dalsze prace nad projektem obywatelskim, który zakłada, że podwyżki dla nauczycieli byłyby uzależnione od wzrostu płac w gospodarce narodowej. Powody do frustracji mają między innymi pracownicy sfery budżetowej, bo w związku z trudną sytuacją finansów publicznych rząd proponuje im w przyszłym roku jedynie podwyżki inflacyjne. Zdaniem ekspertów, jeśli zapadnie decyzja o zwiększeniu środków na wynagrodzenia, to może ona dotyczyć tylko urzędów i służb, w których płace są na najniższym poziomie. Związkowcy zapowiadają jednak walkę o wzrost płac. Brak realnych podwyżek zakończy się strajkiem, do którego może dojść już po wakacjach, deklaruje Sławomir Witkowicz, członek Prezydium Forum Związków Zawodowych, wiceprzewodniczący WZZ Forum Oświata. To dziennik Gazeta Prawna, pierwsza strona, a teraz jeszcze Rzeczpospolita i strona pierwsza i trzecia z pozytywnymi informacjami Estera Fliger o tym, jak Polacy postrzegają dziką przyrodę. Polacy są dumni z przyrody i przeciwni porowaniom dla rozrywki, ale część rozumie punkt widzenia myśliwych. Takie wyniki przynosi najnowsze badanie Morin Common Polska. Estera Fliger opisuje szczegółowe wyniki tego właśnie sondażu. Rysie, żubry, wilki i niedźwiedzie są dla nas najczęściej źródłem radości. 60%, dumy 59%, a najrzadziej niepokoju i lęku. Po 14% i odpowiednio 12%. Już za 3 minuty najnowsze informacje w Polskim Radiu 24 od Aleksandry Kozery, a po nich, po informacjach będzie z nami Bartłomiej Wypartowicz z portalu defense24.pl. Wrócimy do kwestii obecności amerykańskich wojsk na kontynencie europejskim.
2: Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
9: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
8: Są sprawdzone przepisy.
9: I rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
8: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
9: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
10: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
11: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
10: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
12: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
10: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
12: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.

0: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
1: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
0: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
2: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 8.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Czasowe wycofanie części żołnierzy z Europy, wysłanie ich na Bliski Wschód, a potem powrót nad Wisłę. Takiego scenariusza w sprawie relokacji armii USA nie wyklucza nasz poranny gość Wojciech Skurkiewicz z PiSu. Były wiceszef MON-u uważa, że po uspokojeniu sytuacji w Zatoce Perskiej żołnierze USA wrócą do naszego kraju.
6: Amerykanie przygotowują się do działań na Bliskim Wschodzie, do działań w Iranie i dlatego w mojej ocenie ta zmiana jest tym podyktowana, że oni muszą mieć w odwodzie również część tej brygady, która miała być przerzucona.
7: Możemy żywić taką nadzieję, że jak konflikt w Iranie na Bliskim Wschodzie dobiegnie końca, to ci żołnierze wrócą tutaj do kraju?
6: Oby. I teraz jest wielkie pole do popisu przed wszystkimi. W pierwszej kolejności polski rząd i minister obrony narodowej, ale przede wszystkim premier. Z drugiej strony prezydent również i wszystkie ręce na pokład, żeby rozmawiać z administracją waszyngtońską.
5: Mówił nam Wojciech Skurkiewicz. Wiceprezydent USA J.D. Vance twierdzi, że wstrzymanie przez USA rozmieszczenia brygady pancernej w Polsce nie jest jej wycofaniem, ale zwykłym opóźnieniem. Dziś na temat liczebności amerykańskich żołnierzy w Polsce wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz będzie rozmawiał z generałem Christopherem Mahoneyem. Wiceszef Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA przyjeżdża do Warszawy. A w Warszawie jest też nowy premier Węgier, Peter Madziar. Spotka się z premierem Tuskiem i prezydentem Nawrockim. Później pojedzie do Gdańska. Tam odwiedzi Europejskie Centrum Solidarności. Ta wizyta ma wymiar symboliczny, uważa dyrektorka placówki Magdalena Mistat.
8: Bo przecież Gdańsk to jest powiew demokracji. To w Gdańsku zaczęły się przemiany 89 roku. To, co wydarzyło się w Węgrzech, niebywała euforia obywateli, wysoka frekwencja, ale nadzieja na lepsze.
5: W gdańskim ECS-ie Peter Modzior spotka się z Lechem Wałęsą. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego czekają na nowe przepisy o ograniczeniu możliwości redukowania punktów karnych. Zmiany mają wejść w życie na początku czerwca, ale szczegóły wciąż nie są znane. Zdaniem Włodzimierza Bogaczyka z poznańskiego WORD-u ograniczenie możliwości redukowania punktów karnych to krok w dobrą stronę, choć ośrodki ruchu drogowego odczują te zmiany w swoich budżetach.
9: Zarobiliśmy w zeszłym roku na tych punktach karnych, na ich redukcji prawie 860 tysięcy złotych. Mniej więcej tyle samo wydaliśmy na działania związane ze wsparciem różnych akcji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Robimy takie rzeczy, to wszystko oczywiście wiąże się z wydawaniem pieniędzy.
5: Obecnie można raz na pół roku zapisać się na szkolenie redukujące 6 punktów karnych. Nowe przepisy mają ograniczyć liczbę wykroczeń, z których punkty będą podlegały zmniejszeniu.

0: Nadchodzi ocieplenie i chyba powoli zbliża się do nas pełnia lata. Temperatura maksymalna od 15-17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich, 20 w centrum i na zachodzie do nawet 23 stopni na południowym wschodzie kraju. Ale te temperatury w ciągu dnia mogą być nawet wyższe, jeśli słońce wyjdzie zza chmur, a pochmurno będzie niestety nadal i z przelotnymi opadami deszczu, głównie na zachodzie kraju, na Pomorzu i między innymi w województwach dolnośląskim i opolskim.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: Ósma 34 już na zegarach. Te ostatnie godziny, minuty poranka, ostatnie pół godziny, więc ostatnie minuty poranka

0: poświęcimy na rozmowę głównie o militariach, bo i o amerykańskich wojskach w Polsce, i o tym, co dzieje się na froncie rosyjsko-ukraińskim. Komentarz. Bartłomiej Wypartowicz, portal Defense24. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Przesądzone jest, amerykańskie wojska nie trafią do Polski?
1: Nie jest to sprawa przesądzona, natomiast dziwna ta sprawa się wydaje z tą opóźnioną rotacją. Wczoraj po komunikatach Pita Hegseta wiemy, że zdolności amerykańskie, które ma US Army w Polsce, zostaną zachowane. Natomiast podkreślam, że tutaj padły słowa zdolności również w komunikacie, który został przekazany po rozmowie przez ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tam nie ma żadnego na ten moment żadnej informacji na temat liczebności. I warto by było jednak to doprecyzować, czy Stany Zjednoczone utrzymają tutaj takie same zdolności, czy utrzymają tutaj taką samą liczebność swoich wojsk. Po drugie, jeżeli to jest standardowe opóźnienie, to ja nie rozumiem pewnej rzeczy, bo takie standardowe opóźnienia nie zdarzały się wcześniej. A po drugie, jeżeli to jest standardowe opóźnienie, to rozumiem, że ktoś nas poinformował, ile ono będzie trwać i kiedy brygada wróci do Polski, bo takich informacji niestety nie mamy i nikt się z nami nie dzieli. Wszyscy politycy uspokajają nas, że wszystko jest w porządku, no a niestety komunikat, który został opublikowany po rozmowach o Polsce jako modelowym sojuszniku, o Polsce, która posiada swoje własne zdolności do tego, żeby się bronić i że nie przejmujcie się, wszystko spokojnie, to jest tylko i wyłącznie standardowe opóźnienie, no jakoś do mnie nie przemawia.
0: No właśnie, tylko pytanie, czy takie zubożenie amerykańskiego kontyngentu w Polsce, czy to ma przełożenie na polskie zdolności obronne, czy to ma bardziej wymiar symboliczny?
1: Znaczy z pewnością ma to wymiar przede wszystkim odstraszający, bo czym większa ilość amerykańskiego personelu i amerykańskiego wojska na terenie Rzeczpospolitej, tym większy sygnał w kierunku do Federacji Rosyjskiej od Amerykanów. My tutaj jesteśmy, my tutaj strzeżemy Polski i będziemy reagować w razie ewentualnych prowokacji czy konfliktu. Natomiast ograniczanie tego typu brygad zdolności i liczebności ewentualne jest sygnałem skierowanym w kierunku Rosji, że niekoniecznie zajmujemy się poważnie tym regionem. No ja bym to w ten sposób odczytywał. Oczywiście Polska ma swoje zdolności obronne, jest w Sojuszu Północnoatlantyckim, również przebywają na terenie Polski nie tylko wojska amerykańskie, ale jednak to Stany Zjednoczone były dla nas przez lata najważniejszym sojusznikiem. To w Stanach Zjednoczonych dokonujemy zakupów bardzo dużej ilości nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu. I to na Stanach Zjednoczonych opieraliśmy w

0: Amerykanów w Polsce?
1: Znaczy, ja uważam, że przede wszystkim trzeba się zorientować, co wynika z tej rotacji brygady, która została zawieszona, i dowiedzieć się, czy rzeczywiście ona zostanie odwieszona i w jakim terminie, bo taki błąd komunikacyjny jest trochę nie na miejscu w poważnej polityce. Jeżeli my dowiadujemy się czegoś z prasy amerykańskiej, po czym dopiero później Ministerstwo Obrony Narodowej oraz tutaj środowisko związane z prezydentem informuje nas, że jest wszystko w porządku, ale nikt z naszych polityków nie poinformował opinii publicznej o tym, że mieliśmy informację o tym, że dojdzie do zawieszenia tej rotacji, to tutaj widzę albo dwie możliwości. Jedna rzecz jest taka, że nasi politycy nie potrzebują tego, żeby dzielić się takimi informacjami ze społeczeństwem, co uważam za mniej prawdopodobną opcję. I druga, że my sami o tym nie wiedzieliśmy i zostaliśmy poinformowani post factum, co w sprawach sojuszniczych nie powinno mieć miejsca. My, jako Polska, oczywiście budujemy cały czas swoje zdolności, jeżeli chodzi o wojska pancerne, jeżeli chodzi o nasze siły powietrzne, czy o nasze zabezpieczenie morskie. Natomiast no, na ten moment ja osobiście nie widzę jakiegoś sojusznika, który mógłby zastąpić w pełni zdolności amerykańskie, gdyby na przykład Amerykanie, co na ten moment nie jest prawdopodobne, ale gdyby wycofali się na przykład całkowicie z wschodniej flanki, to tak naprawdę oznaczałoby zaakceptowanie tych reguł, które wyznaczyła Federacja Rosyjska, czyli wycofanie amerykańskich czy generalnie natowskich żołnierzy z państw, które weszły po 90 roku do Sojuszu Północnoatlantyckiego. To byłby dla nas bardzo zły sygnał. Natomiast tak jak mówię, no przede wszystkim trzeba by było jednak z Amerykanami się dogadać w kwestii, kiedy ta rotacja chociażby wróci, bo my takiej informacji nie mamy, a to, że jest jakiś przegląd jednostek, przegląd strategii bezpieczeństwa narodowego, okej, jest to całkiem normalne, ale z drugiej strony nie rozumiem takiego tłumaczenia niektórych polityków, że ta brygada teraz poleci na Bliski Wschód, a później wróci do Polski, bo nie rozumiem, co brygada pancerna ma robić obecnie na Bliskim Wschodzie, co Stany Zjednoczone mają planować lądową inwazję na Iran, no coś tu nie gra.
0: Czyli to wszystko jest poniekąd mydlenie oczu, ale tak się zastanawiam, nie wiem, czy jest sens przekładać emocje ludzkie na politykę, ale zapytam w ten sposób, dlaczego nas to spotkało, to znaczy dlaczego Amerykanie nam to zrobili? Mamy wydatki na zbrojenia w kwocie, w procencie oczekiwanym w odniesieniu do PKB oczekiwanym przez Amerykanów. Wywiązujemy się ze zobowiązań sojuszniczych. Staramy się wzmacniać własne zdolności obronne. Mówimy cały czas Amerykanom, jak lojalnym sojusznikiem jesteśmy i jak wiele ich obecność dla nas znaczy. I powiedziawszy to wszystko, okazuje się, że jak za pstryknięciem palcami można po prostu wycofać jedną trzecią amerykańskiego kontyngentu w Polsce.
1: No, wiemy, że tak bazując na emocjach nie powinno do takiej sytuacji dojść, ale niestety to, co robi administracja prezydenta Trumpa od dłuższego już czasu, nie tylko względem Polski, ale innych sojuszników, no nie napawa optymizmem z tego względu, że też jest to zrozumiałe oczywiście, bo Stany Zjednoczone będą w pierwszej kolejności dbać o swój własny interes. Należałoby tutaj zerknąć przede wszystkim do nowej strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, gdzie jest wyraźnie wskazane, że Stany Zjednoczone będą starały się teraz tą swoją obecność skupiać głównie na swojej półkuli, co jest zrozumiałe ze względu, tak jak już wspomniałem, ich interesu narodowego. A tą mało jest bardzo wspomniane o Europie w tej nowej strategii bezpieczeństwa i jest oczywiście kilka słów o Europie Środkowej i Wschodniej, natomiast to nie są jakieś cele strategiczne utrzymywania obecności, które byłyby jakoś bardzo mocno w umysłach obecnej administracji Stanów Zjednoczonych. Mówiło się jakiś czas temu, jeszcze przed wyborem Trumpa, że Stany Zjednoczone będą dążyć do bardziej izolacjonistycznego podejścia. Tego izolacjonistycznego podejścia my nie widzimy, chociażby przez Stany Zjednoczone angażujące się w wojnę na Bliskim Wschodzie. Natomiast z pewnością widzimy próbę przemyślenia strategii tego, gdzie kierować kolejne siły, przynajmniej tak po stronie amerykańskiej. No i ja

0: Uważam generalnie, że tego typu komunikaty, które są teraz, to są komunikaty, które mają służyć gaszeniu pożaru, a nie jakimś konkretnym rozmową. Bo z jednej strony generał Grynkiewicz mówi jedno, że z Europę opuściło 5000 żołnierzy, w tym żołnierze z Polski i ze Stanów Zjednoczonych. Używa słowa opuściło, a z drugiej strony dowiadujemy się o zawieszonej rotacji, która nie wiemy, kiedy zostanie odwieszona, ale oczywiście jesteśmy modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i jesteśmy silni, możemy się sami bronić. No ja przepraszam, ale ten komunikat nic nie mówi.
1: Nie, no to jest pustosłowie kompletne, to tutaj nie ma wątpliwości. Natomiast moje dalej idące pytanie jest nieco niebezpieczne, to znaczy, czy taka postawa Amerykanów nie daje nam powodów do zakładania, że w przypadku zagrożenia, w przypadku, nie daj Boże, agresji na Polskę, Stany Zjednoczone mogłyby podobnie hamletyzować, jeśli chodzi o pomoc?
0: Tego nigdy nie można wykluczać. Ja jestem człowiekiem, który ma takie podejście, że sojusze są fajne, ale lepsze są własne zdolności. I to na własnych zdolnościach powinniśmy opierać swoją obronę. Bardzo dobrze, że udało się podpisać program SAFE i że pieniądze trafią do polskiej zbrojeniówki, bo to tutaj w Polsce powinniśmy produkować większość naszego uzbrojenia, zbudować zdolności do produkcji amunicji, między innymi artyleryjskiej czy amunicji czołgowej i jednak dbać o swoje bezpieczeństwo, między innymi opierając się na naszych polskich zdolnościach do wytwarzania, ale też na polskiej myśli technologicznej, która jest jedną z lepszych na świecie, jeżeli chodzi o niektóre rodzaje uzbrojenia. Uważam, że ja odczytuję tego typu zachowanie ze strony Stanów Zjednoczonych jako policzek wymierzony w Polsce, bo zostaliśmy postawieni pod ścianą, tak naprawdę bez żadnej wcześniejszej informacji, co się dzieje. Jeżeli jesteśmy takim modelowym sojusznikiem, no to niestety tak z modelowym sojusznikiem raczej się nie postępuje i nie przypominam sobie, żeby modelowi sojusznicy byli informowani o wycofaniu tak dużej ilości żołnierzy przez największego sojusznika post factum. Czy mówimy o ewentualnej agresji, czy to hybrydowej, czy agresji pełnoskalowej Federacji Rosyjskiej na państwa bałtyckie, czy na Polskę, która, przyjmijmy sobie szczerze, obecnie jest mało prawdopodobna ze względu na związanie rosyjskich żołnierzy w wojnie na Ukrainie, to jeżeli patrzymy przez pryzmat ewentualnego ataku, to my też nie mamy pewności, że jakiekolwiek inne państwo stanie w obronie Polski, bo wystarczy przeczytać, jak wygląda statut Sojuszu Północnoatlantyckiego. To, że artykuł 5 jest, to nie znaczy, że od razu wszystkie państwa będące członkami sojuszu będą wysłać do nas jakąś twardą pomoc, jeżeli chodzi o pomoc militarną, bo równie dobrze to mogą być słowa potępiające i na przykład, nie wiem, wzięcie odpowiedzialności za część logistyki. To w jaki
1: jeśli
0: sposób
1: pan
0: państwa będą
1: pozwoli,
0: pomagać?
1: Wejdę w zdanie, bo właśnie chciałem o to zapytać, o te umowy, które rząd podpisuje, polski rząd z szczególnymi państwami. Była umowa o współpracy militarnej i także parasolu czy współpracy nuklearnej w zakresie nuklearnym z Francją. Była umowa o współpracy militarnej z Wielką Brytanią. Teraz ma być jeszcze umowa o współpracy z Niemcami. Czy to jest właśnie dywersyfikowanie tych źródeł gwarancji bezpieczeństwa?
0: Tak, z pewnością jest to dywersyfikowanie bezpieczeństwa i to Polska powinna robić. Natomiast ja oprócz wymienionych państw, z którymi zostały już podpisane, bądź będą w najbliższym czasie podpisane jakieś umowy o bezpieczeństwie, wskazałbym jednak na państwa regionu, które są bardzo ważne z punktu widzenia Polski, ze względu chociażby na logistykę, na dostawy, czy na to, że mają te państwa bardzo podobną percepcję zagrożeń. Ja mówię tutaj o takich państwach jak Finlandia, jak Szwecja, jak Rumunia, jak kraje bałtyckie. Generalnie można te państwa, wszystkie w sumie, o których myślę, znaleźć w dwóch formatach, w nordycko-bałtyckiej ósemce oraz w bukaresztańskiej dziewiątce. Z tymi państwami powinniśmy, moim zdaniem, ale też zdaniem wielu innych analityków, zawiązywać dużo większe umowy odnośnie nie tylko umów obronnych, ale umów gospodarczych, umów jeżeli chodzi o wymianę myśli technologicznej, umów edukacyjnych, budowę infrastruktury na przykład na linii północ-południe, która bardzo by się przydała w ewentualnej obronie. I ja mam nadzieję, że czy to strona prezydencka, czy też premier Donald Tuski.

0: rząd polski będą starać się działać aktywnie właśnie na tym terenie, bo od takich państw jak Szwecja czy Finlandia, czy chociażby Rumunia, możemy naprawdę się wiele nauczyć. No wskażmy chociaż kwestie obrony cywilnej i ochrony ludności, która jest na niesamowitym poziomie w Finlandii, trochę niższym w Szwecji, ale również jest to bardzo wysoki poziom, czy tego, w jaki sposób wygląda pobór i obowiązkowa służba wojskowa, czy w Szwecji, czy w Finlandii. To są rzeczy, które powinniśmy niekoniecznie przekładać na nasze warunki jako kalkę, ale z nich korzystać. I mam nadzieję, że to po prostu będzie robione, bo sojusze regionalne to jest coś, co daje nam dużo większe bezpieczeństwo niż jakiś wielki sojusz kolektywny, przynajmniej na ten moment i w tej architekturze bezpieczeństwa, którą mamy obecnie.
1: Myślę sobie, że może to i nieco dobrze, że tak się właśnie wydarzyło, ze względu na to, że zmusi nas to do przebudzenia się i do zdjęcia sobie tych amerykańskich okularów z oczu, patrząc na nasze bezpieczeństwo. Bartłomiej Wypartowicz, portal Defense24. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Stan dnia.
1: Przed godziną dziewiątą bardzo mi na tym zależało, żebyśmy połączyli się z wieloletnim korespondentem Polskiego Radia w Moskwie, z Maciejem Jastrzębskim, i to się udało. Dzień dobry, Maciej.
3: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
1: W Pekinie Władimir Putin próbuje przekonać Xi Jinpinga do intensyfikacji współpracy gospodarczej. To jest najważniejsze zadanie rosyjskiej delegacji, która od wczoraj przebywa w Chinach. W oficjalnych komunikatach obu stron nie wspomniano o wojnie w Ukrainie, ale zdaniem obserwatorów to jest jeden z priorytetów tych rozmów. To powiedz, Maćku, jaka może być intencja Chin? Czy zależy im na zakończeniu tego konfliktu?
3: No, Chinom na zakończeniu konfliktu zależy, owszem, ale wtedy, kiedy to Rosja będzie państwem, które wyjdzie zwycięsko. Obojętnie jakby się nie potoczyły losy negocjacji pokojowych i przyszłego porozumienia pokojowego, chodzi o to, żeby Rosja z głową do góry, że tak powiem, wyszła z całego tego zamieszania, które sama sprowokowała, z tej tragedii dla Ukraińców. Dlatego, że Chińczycy nie chcą, aby ten blok chińsko-rosyjski okazał się blokiem, który uległ presji zachodniej i sile militarnej, politycznej, dyplomatycznej państw zachodnich. A wizyta Władimira Putina, nawet jeżeli nie mówi się wprost w komunikatach, w oficjalnym przekazie o tym, że panowie będą rozmawiali, czy rozmawiali już o kwestiach ukraińskich, to i tak moim zdaniem jest profilowana pod prowadzoną przez Władimira Putina wojnę z Ukrainą, dlatego że Władimir Putin przede wszystkim chce jak najwięcej kontraktów handlowych z Chinami, żeby napełnić swój budżet, przede wszystkim budżet wojskowy, by móc prowadzić dalej tę machinę wojenną w kierunku Kijowa, bo takie są jego cele, żeby podporządkować sobie całą Ukrainę. Zresztą mówi o tym jeden z politologów, niektórzy mówią rosyjsko-ukraiński, bo i tu mieszka i czuł się związany przez wiele, wiele lat i z Ukrainą, i z Rosją, Stanisław Białkowski. Posłuchajmy. Jego głównym celem jest utrzymanie kontaktów z Chinami jako swego rodzaju gwarancja dla kremlowskiego reżimu. Niezwykle ważna jest rola, jaką dla Rosji odgrywa Pekin w ciągu ponad 4 lat wojny na Ukrainie. W momencie, gdy na Rosję nałożono sankcje, Chiny stały się kluczowym odbiorcą rosyjskich surowców. Oczywiście nie tak korzystnym jak kiedyś Europa, ale Putin nie ma wyjścia. Biorąc pod uwagę wojnę w Iranie, wartość rosyjsko-chińskich kontaktów rośnie razem z ceną na ropę. Podczas takich pierwszych wizyt Władimira Putina w Chinach, kiedy rozpoczęła się inwazja na Ukrainę, jeden z politologów rosyjskich, Aleksandr Harebin, który specjalizuje się w kontaktach z państwem środka, sugerował, a właściwie nawet z dużą dozą pewności, mówił, że Chiny patrzą na Rosję przez pryzmat wyłącznie własnych interesów. Chiny grają w grę, która jest korzystna dla Chin. Obecnie Chiny analizują doświadczenia Rosji w przeciwstawianiu się wpływom Zachodu, zachodnim sankcjom i jak Rosja próbuje ratować własną gospodarkę. Dla Chin ta wojna jest korzystna, ponieważ rola Chin na międzynarodowej scenie w stosunkach dyplomatycznych wzrosła wielokrotnie. No i pamiętajmy też, że interesy Rosji są Nawet jeżeli Władimir Putin będzie się zarzekał, że tak nie jest, związane bardziej z Europą niż z Azją, a interesy chińskie są związane z rejonem tym Pacyfiku, a więc Chiny patrzą nieustannie na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych.
4: To Maćku, powiedziawszy to wszystko, podsumujmy czy też przeanalizujmy to, jak wygląda po pierwsze sytuacja na ukraińsko-rosyjskim froncie, rosyjsko-ukraińskim froncie, a po drugie, bo tutaj też bardzo wiele takich

0: doniesień płynie o pewnego rodzaju zadyszce czy wycieńczeniu gospodarczo-militarnym, ale także społecznym, w które wpada Rosja.
1: To się wszystko ze sobą wiąże i pozwolisz, że zacznę od nóg, a nie od głowy, czyli proszę, od tej zadyszki, o której wspomniałeś. To bardzo dlatego, że Rosjanie żyją w takim państwie ogromnym, z takimi zasobami, że oni nie dostaną zawału serca nagle, ale rzeczywiście mogą mieć zawroty głowy i kłopoty z oddychaniem, dlatego że jeżeli Ukraińcy swoimi dronami odcinają im krew, czyli dopływ ropy i gazu do gospodarki, a przez to również pieniędzy, jeżeli sam reżim zaczyna kręcić się wokół własnego ogona i coraz bardziej zaciska te pętle sankcji wokół społeczeństwa, chociażby odcinając internet Rosjanom i telefonię komórkową, to Rosjanie zaczynają się buntować, więc nie tylko gospodarka leży i kwiczy, jak można by było powiedzieć kolokwialnie, ale także społeczeństwo rosyjskie zaczyna pytać, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje. Dla nas jest to przerażające, że na Rosjan zrobiło wrażenie to, że nie mają dostępu do internetu tak, jak sobie by tego życzyli, a nie wielomilionowe ofiary, jakie ponosi Ukraina, broniąc własnego terytorium. No ale cóż, no takie jest życie, tacy są Rosjanie i my na to nic nie poradzimy. Możemy tylko być zadowoleni z tego faktu, że Federacja Rosyjska zaczyna rozumieć, że wojna przyszła do domu Rosjan. A na froncie, dlatego że w ten sposób można będzie skrócić cierpienie Ukraińców i tych wszystkich, którzy giną na wojnie.
0: Bo pojawi się presja po prostu, tak, żeby to zakończyć.
1: Tak jest. Rankingi Władimira Putina spadają. On jest na tym tle bardzo czuły. Ja niedawno w jednej z audycji w Polskim Radiu 24 Prawdziwa Rosja rozmawiałem z prawnikiem Alesiem Michalewiczem i zastanawialiśmy się, kto rządzi tak naprawdę Rosją. I tu się idealnie jakby to sprawdza, że Władimir Putin owszem trzyma wszystko w garści, ale jest tylko takim ojcem chrzestnym rozsądzającym między klanami w poszczególnych regionach spory. Natomiast jeżeli te klany zaczną się buntować, a klany zaczną się buntować wtedy, kiedy zostaną zagrożone ich interesy, a ich interesy zostaną zagrożone wtedy, kiedy ludzie zaczną się denerwować i zadawać im zbyt wiele pytań, to Władimir Putin może nie mieć już takiej wszechwładzy, jaką widzimy w ciągu tych ostatnich lat jego rządów. I przekładając to wszystko na sytuację na froncie, Rosjanie żyją w tej chwili propagandą frontową. To już udowodniły portale ukraińskie, te specjalistyczne, a także centrum zajmujące się dezinformacją rosyjską z Kijowa, pokazując, że większość sukcesów, o których opowiadam, dają Rosjanie, to są sukcesy wykreowane przez sztuczną inteligencję, specjalnie tworzone filmiki, a tak naprawdę tam jest na tym froncie pad. Rozmawialiśmy też niedawno o tym, że to jest XXI wiek, ale sytuacja no, trochę jak z pierwszej wojny światowej, taka wojna pozycyjna. Korzystne dla Ukraińców jest to, że oni się technologicznie rozwijają, nie pozwalają przeciwnikowi przejąć inicjatywy na tyle na tym froncie, żeby zagrozić kolejnym liniom obrony. Natomiast w przypadku Federacji Rosyjskiej, Federacja Rosyjska stoi i się wykrwawia.
0: Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent w Rosji, Polskiego Radia, specjalista od wschodu. Maćku, dzięki, bo dziękuję, to była rzeczowa bardzo analiza. Mam nadzieję, że wyciągnęliśmy z niej wnioski co do tego, jak wygląda pozycja Rosji.
1: Na pewno nie
0: Rosji.
1: Zaprzestaniemy pomocy Ukrainie. To jest coś, co powinno, że tak powiem, w nas trwać, dopóki nie skończy się ta wojna.
0: Szczególnie, że jak widać, nawet jeśli to jest na zasadzie kropli, która drąży skałę, to ta skała w końcu pęknie. Oczywiście, że tak. Maciej Jastrzębski, bardzo ci serdecznie, Macieju, dziękuję. Dziękuję także państwu za wspólny poranek z Polskim Radiem 24. Dziękuję wydawcom Andrzejowi Abgarowiczowi, Szczepanowi Pawłowskowi oraz realizatorowi Adamowi Waliszewskiemu. Już za chwilę Krzysztof Grzybowski i Iza Bajda przejmą antenę. Ja się nazywam Roch Kowalski i życzę państwu miłego dnia. Do usłyszenia jutro rano.

0: Reklama.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: A co tam w Carrefourze?
1: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
3: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa, średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Ostrowieckie Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni realizuje działania społeczne na rzecz osób doświadczających kryzysu bezdomności oraz samotności z terenu powiatu ostrowieckiego. W ramach inicjatywy Pozytywna Przystań tworzone jest miejsce integracji, wsparcia i budowania relacji, które pomaga uczestnikom w codziennym funkcjonowaniu oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu.
4: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Mało formalna, ale ważna i symboliczna na początek wizyta nowego węgierskiego premiera w Polsce. Czy pomagał Ziobrze w dostaniu się do USA? Co wiedział o tej podróży? Prokuratura chce przesłuchać Tomasza Sakiewicza. W informacjach także pożegnanie mistrza. Dziś pogrzeb Krzysztofa Piesiewicza. Minęła dziewiąta. Aleksandra Kozera. Zapraszam. W Warszawie rozmowy z prezydentem i premierem, potem podróż do Gdańska i nieco mniej formalne spotkania. To drugi dzień wizyty nowego węgierskiego premiera w Polsce. Peter Madzior chce rozmawiać z polskimi władzami o odbudowie wzajemnych relacji, bezpieczeństwie oraz Unii Europejskiej. To kluczowe obszary, mówi nam gość poranka, europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.
2: Ta wizyta będzie takim symbolem naprawy relacji polsko-węgierskiej, które zawsze były dobre i niestety za czasów Orbana, który niestety tak długo rządził, spowodował, że te relacje bardzo się ochłodziły i nie tylko Węgry ochłodziły z Polską, ale z całą Unią Europejską. Więc to jest bardzo ważna wizyta. Słyszymy bardzo wiele ciepłych słów z jego strony. Wczoraj w Krakowie, dzisiaj bardzo ważne spotkanie z premierem.
1: Wizyta Petera Madziara w Polsce jest wyjątkowa, bo mało formalna. Wczoraj węgierski premier odwiedził Kraków. Tam spotkał się m.in. z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem. Dziś pojawi się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, gdzie porozmawia z Lechem Wałęsą. O 16:00 zaplanowano spacer premierów Polski i Węgier ulicą Długą i Długim Targiem. Teraz inne ważne rozmowy. W Warszawie spotkają się wiceszef Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA i polski minister obrony. Tematem rozmowy generała Mahoneya z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem będzie relokacja wojsk amerykańskich w Europie. Spotkanie może wiele wyjaśnić w kwestii przemieszczenia wojsk, uważa były oficer wywiadu generał Gromosław Czempiński.
3: Po prostu sobie rzeczowo porozmawiać, co to oznacza. Ja myślę, że dostaniemy jakieś tam zapewnienie, co tego typu roszada wojskowa, przesuwanie wojsk de facto oznacza w kontekście Europy, w kontekście Polski.
1: Wiceprezydent J.D. Vance twierdzi, że wstrzymanie przez USA wysłanie

0: Wycofanie brygady pancernej do Polski nie jest jej wycofaniem, ale zwykłym opóźnieniem. Mówimy o przesunięciach naszych zasobów w sposób, który maksymalizuje nasze bezpieczeństwo. Tak enigmatycznie na pytanie Polskiego Radia odpowiedział wiceprezydent USA. Właśnie teraz w prokuraturze krajowej powinno się rozpoczynać przesłuchanie Tomasza Sakiewicza. Redaktor naczelny Telewizji Republika został wezwany, by złożyć zeznania w sprawie Zbigniewa Ziobry i nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Sakiewicz zapowiedział, że stawi się na przesłuchanie, jeśli wezwanie wezwie go legalny prokurator. Takiej postawy nie rozumie rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
1: Niezależnie od sporu dotyczącego legalności obsadzenia funkcji prokuratora krajowego, to prokuratorów nie powołuje prokurator krajowy, a prokurator generalny. Prokuratorem generalnym w ostatnich latach był Zbigniew Ziobro, Adam Bodnar, Waldemar Żurek. Według mojej wiedzy nikt nie kwestionuje umocowania prokuratorów generalnych i ich prawa do powoływania prokuratorów.
0: Zbigniew Ziobro wyjechał z Węgier do Stanów Zjednoczonych, by pracować jako komentator polityczny Telewizji Republika. Prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów, w tym zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Byłemu ministrowi sprawiedliwości grozi do 25 lat więzienia. Dziś ostatnie pożegnanie Krzysztofa Piesiewicza, prawnika, scenarzysty filmowego i polityka. Uroczystości pogrzebowe zaplanowano w Warszawie. Za napisany wspólnie z Krzysztofem Kieślowskim scenariusz filmu Trzy kolory czerwony otrzymał nominację do Oscara. Jego dorobek przypomni Witold Banach.
2: Krzysztof Piesiewicz był współtwórcą scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, między innymi dekalogu, krótkiego filmu o zabijaniu i trylogii Trzy kolory. Krzysztof Piesiewicz wspominał, że współpraca z Kieślowskim była wyjątkowym doświadczeniem.
3: Ta znajomość, praca z nim powoduje to, że dotknęło się jakiejś szlachetności i ta szlachetność zobowiązuje.
2: Na początku lat 90. Krzysztof Piesiewicz zaangażował się w politykę jako senator. W 2003 roku był przekonany, że Polacy w referendum opowiedzą się za przystąpieniem do Unii Europejskiej oraz krytykował retorykę eurosceptyków.
4: Trzeba mówić prawdę, ponieważ to dotyczy najistotniejszych zagadnień związanych z przyszłością mojej ojczyzny. I nie wolno tym grać.
2: Krzysztof Piesiewicz zmarł 14 maja. Dziś zostanie pochowany w grobie rodzinnym na Starych Powązkach. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Piesiewicza rozpoczną się o 11:00 mszą w kościele Sióstr Wizytek na krakowskim przedmieściu.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pogoda wyraźnie zmienia się na bardziej wakacyjną. Dziś najwięcej przejaśnień będzie na zachodzie i w centrum, choć w całej zachodniej Polsce może przelotnie popadać. Temperatura maksymalnie 17 stopni na wybrzeżu i w kotlinach górskich, 20 w centrum i na zachodzie, do 23 na Podkarpaciu.
5: Klima.
0: Jakość powietrza w Piastowie jest dostateczna w Śródmieściu Warszawy, Łodzi, Katowicach, Gliwicach, Koninie, Lubańcu, Starachowicach i Nisku jest umiarkowana. W innych miejscowościach jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi już 36% energii. Od 10 do 11, a także między 12 a 15 zaleca się używanie urządzeń elektrycznych, by wykorzystać nadwyżkę.
5: Klimat. Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Po reklamie.
12: Dzień w Polskim Radiu 24.

0: 7 minut po godzinie 9.
1: Komentarz.
0: Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Będę z Państwem do południa, a spotkanie zaczynamy od krajowej polityki i komentarze do tego, co ciekawego się w niej dzieje. Pan profesor Andrzej Rychard, socjolog, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Batorego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: I panie profesorze, od razu sam siebie muszę trochę poprawić na początku naszej rozmowy, bo zapowiedziałem polską politykę. Zaczniemy jednak od tego, co wydarzyło się za oceanem, choć to ma bardzo mocne przełożenie na to, co dzieje się w naszym kraju. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych ogłosił redukcję liczby rotacyjnych brygadowych zespołów bojowych w Europie. Tych zespołów do tej pory były 4, będą 3. Powoduje to tymczasowe opóźnienie rozmieszczania sił amerykańskich w Polsce, która jest modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. To jest oficjalne oświadczenie Pentagonu w tej sprawie. Czy pana zdaniem, już teraz wracając do Polski, to oświadczenie ucina wszelkie spory, wszelkie spekulacje, wszelkie niepokoje dotyczące amerykańskich sił w Polsce?
2: Wszelkich na pewno nie ucina, ale myślę, że je łagodzi, bo dzisiaj na godzinę 9:08 czasu polskiego stan jest taki, że to nie żadna redukcja, tylko opóźnienie. Zauważmy, że słowo opóźnienie pojawiło się po raz pierwszy dopiero wczoraj, o ile pamiętam, wcześniej go nie było. No jeżeli opóźnienie, to dobrze, byleby to nie było opóźnienie na zawsze. Więc to jest jednak jakieś pójście w stronę wyjaśnienia z tej konfuzji, które chyba przypuszczam także sama strona amerykańska była. Ja tutaj nie widzę po stronie polskiej, po żadnym elemencie strony polskiej, czy to prezydenckim, czy rządowym, jakiejkolwiek jak gdyby niedopatrzenia, no to po prostu źródło leżało w samej niepewności tego, co robią, co robią Amerykanie. Wie pan, to jest jeszcze więcej niepewności. Ostatnio przecież słyszymy coś takiego. Znaczy, na początku słyszeliśmy tak. My będziemy pomagać, będziemy wzmacniać swoją obecność u tych, którzy dużo dają na obronność. Polska jest tu modelowym przykładem, zasługuje na nagrodę. Ale wczoraj słyszeliśmy, już nie pamiętam czyj, ale kogoś bardzo wysoko w administracji amerykańskiej, zupełnie inny ton. My nie będziemy specjalnie pomagać tym, którzy tak bardzo dobrze działają i już sobie sami pomogli, bo oni udowodnili, że potrafią sobie sami pomóc. No więc najpierw to, że my jesteśmy aktywni i dajemy dużo na zbrojenia, miało być powodem do nagrody, a teraz być może będzie powodem do kary. No to też powoduje kolejną konfuzję.
0: To jeszcze jedno pytanie, bo oczywiście to zamieszanie dotyczące tego przepływu informacji na temat tej rotacyjnej brygady momentalnie oczywiście też rozgrzało scenę polityczną. Mówię oczywiście z jednej strony o stronie rządowej, po drugiej stronie opozycja plus Pałac Prezydencki. Było sporo takich przypykanych złośliwości, szpilek. Myśli pan, że to też się powinno skończyć po tym komunikacie?
2: Wie pan, to się nigdy nie skończy, bo jakakolwiek szczelina, w którą tego typu, powiedzmy sobie, napięcia mogą wejść i się rozpychać, to ona w Polsce wciąż jeszcze będzie. Ja uważam, że my wciąż nie wykorzystujemy szansy, jaką być może w świecie idealnym mielibyśmy. No dobra, no jest tak, że ośrodek prezydencki twierdzi i do pewnego stopnia ma rację, że ma bardzo dobre stosunki z administracją amerykańską, a z kolei ośrodek rządowy, jeśli tak można powiedzieć, czyli rząd, rozbudowuje dzięki talentom i znaczeniu Donalda Tuska głównie relacje z Unią Europejską. No przecież to mógłby być w miarę jakoś zgodny podział pracy. My bardziej ze Stanami, a my bardziej z Unią Europejską. I to razem mogłoby się dokładać. Polska traci szansę, wynikającą z tego, że jest jednym z bardzo niewielu krajów Europy. Nie wiem właściwie, czy nie tylko oprócz Wielkiej Brytanii, które, no tak jak Wielka Brytania ciągnie jako z powrotem do Unii Europejskiej, Polska jest w tej Unii Europejskiej bardzo dobrze zakorzeniona, ale jednocześnie ma silne relacje amerykańskie. Mimo tego, że wobec Amerykanów nasz pozytywny stosunek dosyć radykalnie spadł, jak pokazują badania opinii publicznej w ostatnich latach, to nadal, jak z kolei pokazują inne międzynarodowe badania, nasze społeczeństwo jest społeczeństwem o najwyższym poziomie akceptacji dla potencjalnej obecności wojsk amerykańskich na terenie naszego kraju. W porównaniu do innych krajów europejskich my tutaj prowadzimy bodajże 51%. To jest najwyższy procent w porównaniu do innych krajów europejskich. To można byłoby wykorzystać, że my będziemy tym czynnikiem, który będzie próbował wzmacniać relacje transportowe.

0: transatlantyckie. Relacje transatlantyckie są czymś, co jest ostatnio bardzo zagrożone, no i mówiąc krótko, to raczej nie ze strony Europy, ale bardziej ze strony amerykańskiej. A to jest rzecz fundamentalnie ważna moim zdaniem.
1: Politycy nie mają świadomości tej możliwości, tej szansy, czy inaczej? Mają tę świadomość, ale wiedzą, że ta bieżąca walka polityczna jest istotniejsza.
0: To drugie, absolutnie, wie pan, mimo tego, wie pan, w końcu ja, to są inteligentni, bystrzy ludzie, politycy, po różnych stronach, prawda, nie mówię tylko o jakiejś jednej stronie politycznej. Jednak to nie jest tak, że tam przychodzą ludzie, którzy mają bardzo ograniczone możliwości percepcyjne. Oczywiście zdarzają się wyjątki, no ale to są wyjątki. Więc oni wiedzą, co jest ważne, ale oni jednocześnie wiedzą, że dla nich tak naprawdę najważniejsza jest perspektywa krótkoterminowa. No to tu już nie chodzi nawet o tak krótkoterminową, żeby się mieściła na tych czerwonych paskach w telewizjach informacyjnych, ale perspektywa wyborcza. I w tej perspektywie wyborczej oni no, chcą budować i wysyłać komunikaty do swojego elektoratu. Ale myślę, że mogłoby do nich trafić też takie przekonanie. Słuchajcie, jeżeli dojdziemy do porozumienia na linii rozbudowywania relacji Polska-Europa, Polska-Stany Zjednoczone i w tym właśnie trójkącie, no to kto wie, to może przynajmniej pewien element konsensusu w kwestiach bezpieczeństwa zostanie zbudowany. Ja muszę powiedzieć, ja tu widzę pewną niepokojącą zmianę, ponieważ za czasów prezydentury Andrzeja Dudy, która jaka była, taka była, ale jednak to była prezydentura, gdzie w kwestiach bezpieczeństwa narodowego dwa ośrodki, prezydencki i rządowy, mówiły jednym głosem, w kwestii ukraińskiej też. Ja widzę pewnego rodzaju osłabienie tego trendu i to jest trochę niepokojące.
1: No to w takim razie oczywiście będziemy spoglądać uważnie na to, co, jakie komunikaty będą płynąć ze strony amerykańskiej, tym bardziej, że przed nami kolejne rozmowy z przedstawicielami Białego Domu dotyczące między innymi właśnie kwestii amerykańskich żołnierzy w Polsce. No ale teraz kolejny temat, no, też w jakiejś mierze związany ze Stanami Zjednoczonymi, bo myślę o wyjeździe Zbigniewa Ziobry z Węgier. Wszystko wskazuje na to, że w tym wyjeździe z jednej strony pomogła mu jedna z polskich telewizji, z drugiej strony, czyli już za Atlantykiem, uzyskał także wsparcie urzędników Białego Domu. No, przynajmniej takie są doniesienia prasowe i odkrycia amerykańskich dziennikarzy. Co Polska może pana zdaniem w tej chwili zrobić? Bo oczywiście mieliśmy wczoraj no, dosyć duże wzmożenie po stronie rządowej, bo wystąpienie premiera Tuska, później wystąpienie ministra Żurka, była mowa o tym, że jest już są przygotowywane wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące ekstradycji do Polski byłego ministra sprawiedliwości. No, ale jednocześnie w tym samym zdaniu można było usłyszeć, że mamy świadomość tego, jak trudna i zawiła jest to procedura. Zbigniew Ziobro trafi do Polski pana zdaniem, czy może się czuć bezpieczny?
0: Jest jeszcze jedna rzecz, którą formalnie warto sprawdzić, o której bodajże chyba pan minister Żurek mówił, że podejmiemy próby unieważnienia jego paszportu genewskiego. No więc tak, jeżeli on ma paszport genewski, jeżeli ten paszport genewski wydały Węgry, to ja nie znam tutaj reguł formalnych, ale wydaje mi się, że skoro kraj go wydał, to ten sam kraj może ten paszport cofnąć. Jeżeli teraz ten paszport na Węgrzy na prośbę strony polskiej bądź sami z siebie cofnęliby, to wtedy sytuacja Ziobry w Stanach Zjednoczonych ulega chyba jakiemuś pogorszeniu, bo wtedy no, panowie z ICE mogliby go, prawda, próbować zgarnąć, bo on już nie miałby tego paszportu, do którego podobno dostał tę wizę. Wydaje mi się, że to też jest jakaś możliwość, którą warto eksplorować. Ja generalnie uważam, że to był błąd strony amerykańskiej, że to nie wygląda dobrze w relacjach polskich. Tak naprawdę to, do jakiego stopnia to te relacje mogłoby popsuć, bądź na szczęście mogłoby nie popsuć, to będzie zależało od tego, jaka będzie droga i rezultat procedury ekstradycyjnej, która i bez tej komplikacji jest trudna, jak wiemy. Notabene pan Ziobro, próbując dokonać ekstradycji pana Mazura, sam się o tym przekonał, bo to było działanie niezakończone sukcesem w końcu. Więc ja myślę, że losy ekstradycji tutaj będą znaczące z punktu widzenia tego, jakie będą skutki tej kwestii dla relacji polsko-amerykańskich.
1: Na ile wyjazd Zbigniewa Ziobry z Węgier, czy też ucieczka, choć tak naprawdę przypomnijmy, że przecież za Zbigniewem Ziobry

0: Ziobrą. Do tej pory nie wystawiono europejskiego nakazu aresztowania. Ta procedura trwa już od lutego. Teraz słyszeliśmy, że być może sąd zajmie się z nią w okolicach września. Tylko tyle, że no, ten europejski nakaz aresztowania być może nie będzie już potrzebny, skoro Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Dla kogo to jest polityczny kłopot, a dla kogo to jest no, być może jakaś amunicja w tym politycznym sporze?
1: PiS próbuje robić dobrą minę do złej gry, pokazując, że to jest dla nich amunicja wykazująca niesprawność rządu, prawda? No ale mówiąc, że to jest niesprawność rządu, poniekąd przyznaje, że rząd ma rację ścigając Ziobrę, więc to jest trochę broń obosieczna, bo mówił się tylko tyle, no chcieliście go złapać, ale jesteście niesprawni. No oczywiście, wie pan, to do części elektoratu może trafiać, no zobaczcie, prawda? Tutaj on znowu się wystrychnął na Dudka, ale tak naprawdę to nie jest amunicja dla PiS-u, to jest obciążenie dla Prawa i Sprawiedliwości i dużo mniejsze obciążenie dla strony rządowej. To jest raczej dużo większe obciążenie dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ oni nie bardzo wiedzą, co zrobić ze sprawą Ziobry, prawda, bo to już jest sprawa Ziobry. A rząd słusznie mówi, no wykorzystujemy wszystkie drogi, które są drogami praworządnymi. Więc tutaj się myślę, że rząd na tym nie traci, a PiS na pewno nie zyskując, chyba jednak trochę traci.
0: No to w takim razie jeszcze powrócę do tego amerykańskiego wątku, bo przypomnijmy, że chyba jako pierwsza podała to agencja Reutera, informując, iż o decyzji o wydaniu wizy dla byłego ministra sprawiedliwości podjął zastępca sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych Christopher Landau, no, czyli cała sprawa była załatwiana na dosyć wysokich szczeblach rządowych czy też administracyjnych. Dlaczego Amerykanie zdecydowali się na taki ruch, pana zdaniem? Bo tu ciężko mówić o przypadku.
1: Myślę, że wie pan, musieli uwierzyć podszeptom, że w Polsce jest wolność wymiaru sprawiedliwości zagrożona. Tego typu analizy już pojawiały się w pewnych kręgach amerykańskich wcześniej. Kongresmeni czy też jakaś część republikańskiej części kongresu miała, o ile pamiętam, rozmaite pytania i zastrzeżenia co do tego. Więc to trafiło widocznie do tego typu środowisk, które widocznie miały wystarczające przełożenie na zastępcę sekretarza stanu. Wcale nie wiem, czy gdyby to trafiło do samego sekretarza stanu, czy on by się tak zachował. Ale kto wie, może on o tym wiedział, może to zdelegował po prostu, nie chcąc firmować tego swoim nazwiskiem. Generalnie rzecz biorąc, nie przypuszczam, żeby to sięgnęło najwyższych poziomów władzy, czyli krótko mówiąc tego jednego zasadniczego, jakim jest Donald Trump, bo przy całym znaczeniu sprawy Ziobry dla kwestii polskiej, no jednak wydaje mi się, że choć Trump miewa tendencję do takiego mikrozarządzania, no to jednak to chyba jest trochę, no powiedzmy sobie tak wprost, może trochę poniżej jego progu rozdzielczości, jeśli tak można powiedzieć, w widzeniu.
0: No to w takim razie jeszcze ostatnia kwestia dotycząca tego tematu, a mianowicie wypowiedź ministra Żurka podczas wczorajszej konferencji prasowej, który mówił o tym, że Zbigniew Ziobro będzie problemem dla amerykańskich polityków. No i druga rzecz, że polska strona będzie chciała przedstawić Amerykanom całą prawdę o tej sprawie, pokazać im te wszystkie zarzuty, wagę tych zarzutów, tym bardziej, że Amerykanie są bardzo wyczuleni na defraudacje dotyczące publicznych pieniędzy, więc na pewno zrozumieją stanowisko polskiej strony. No i to będzie skutecznym narzędziem do tego, żeby Amerykanów przekonać do ekstradycji. No, pytanie tylko, czy takiego przeciętnego Amerykanina sprawa Zbigniewa Ziobry cokolwiek może interesować?
1: No tak, ale tutaj przeciętny Amerykanin w ogóle nie ma, przepraszam za wyrażenie, nic do gadania. Tak naprawdę chodzi o to, żeby zrobić to, o czym pan mówił w tej drugiej części swojego pytania, na co chyba zwrócił uwagę Donald Tusk, że tutaj trzeba przedstawić materiał, który w sposób no, bardzo ilustratywny i prosty pokaże, o jakiego rodzaju przestępstwa jest obwiniany pan Zbigniew Ziobro. Jeżeli to zrobimy dobrze i kompetentnie, a wtedy to Amerykanów może przekonać, bo słusznie pan zauważa, że oni są na to rzeczywiście bardzo, bardzo czuli. Natomiast, wie pan, to jakieś obciążenie dla Stanów Zjednoczonych, no gdzieś tam na jakichś, no w miarę wysokich szczeblach administracyjnych i politycznych, Też będzie, ponieważ co tu dużo mówić. No, my mówimy, że w Polsce jest polaryzacja, a co jest w Stanach Zjednoczonych? Konsensus, tam jest ogromna polaryzacja i to tam też będzie się wciskało w szczeliny tych rozmaitych

0: sporów i napięć i będzie używany jako argument przez obydwie strony. Jak nam Ziobrę odda do ekstradycji, no to jedni będą krzyczeli, ach, do tego kraju, gdzie jest, prawda, niemalże dyktatura, gdzie jest wolność systemu sprawiedliwości zagrożona, oddaliście kogoś, kto jest tylko ze względów politycznych oskarżony, a drudzy będą mówili, słusznie zrobiliście, bo to są przestępstwa kryminalne. Ja myślę, że Amerykanie nigdy nie dojdą do zgody, a przeciętny Amerykanin, no to on tak, wie pan, no, to już jest poniżej jego progu rozdzielczości, to Ziobro jest już z całą pewnością.
1: No to jeszcze jeden wątek, ale teraz już powracamy z oceanu. Szef Telewizji Republika, Tomasz Sakiewicz, ma dziś złożyć zeznania w prokuraturze w sprawie ucieczki byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Prokuratorzy podjęli decyzję o wezwaniu go w charakterze świadka. No, w odpowiedzi usłyszeliśmy, że pan Sakiewicz stawi się, jeśli wezwie go legalny prokurator, więc możemy raczej domniemywać, że do złożenia tych zeznań raczej nie dojdzie. Jakie mogą być konsekwencje polityczne, no właśnie, no tego kolejnego frontu wokół Zbigniewa Ziobry?
0: No cóż, no Telewizja Republika buduje swoją pozycję, buduje swoją tożsamość, ma jakieś środowiska, które są z nią związane. Aczkolwiek nie sądzę, żeby wszyscy widzowie, którzy jakoś tam dopisują tej telewizji, byli tak strasznie mocno zaangażowani w tę kwestię związaną z Ziobrą. Tutaj może ta telewizja troszkę to przeceniać, że ci, którzy lubią Republikę, to wszyscy zarazem lubią to, co Republika robi w sprawie Ziobry. To wcale tak do końca być nie musi. Więc tutaj na miejscu władców tej telewizji to bym sobie zadał pytanie, czy rzeczywiście wszyscy staną za nami murem, jeżeli na przykład nasz szef będzie mówił, że w ogóle nie będzie chodził na żadne wezwania prokuratury. No to co? No bo wtedy istnieje jakaś procedura, która umożliwia spowodowanie, że to przesłuchanie się odbędzie, że jak ktoś nie stawia się na wezwanie do prokuratury, to istnieje jakaś procedura, żeby, nie wiem, no, został doprowadzony, zapewne istnieją jakieś takie formy. I tutaj niekoniecznie musi tak być, że na tej osi, jak gdyby, Telewizja Republika zbuduje jakiś wzrost swojego poparcia. Nie, jej główny elektorat, jeśli tak można powiedzieć, a to nie jest tak całkiem bez sensu w przypadku tej telewizji, jej główny elektorat zostanie wzmocniony w swoich poglądach, ale czy nowi dojdą? Bardzo wątpię.
1: No jeżeli chodzi o doprowadzenie na przesłuchanie, to mieliśmy już takie sytuacje dotyczące między innymi właśnie pana Zbigniewa Ziobry i wiemy, że kończyło to się na bardzo różne sposoby. Idąc dalej, dziś drugi dzień wizyty premiera Węgier w Polsce. To jest pierwsza zagraniczna wizyta nowo wybranego szefa węgierskiego rządu. Jeszcze przed wyborami Peter Madziar wskazywał bardzo wyraźnie, powiedział, że tym pierwszym krajem, który odwiedzi po zwycięstwie, po ewentualnym zwycięstwie, będzie właśnie Polska. Dlaczego Polska i co Peter Madziar ma do ugrania, jeżeli chodzi o rząd Donalda Tuska i w ogóle relacje z naszym krajem?
0: Pan, to jest absolutnie szansa na nowe otwarcie na Węgrzech, a jednocześnie obecność premiera Węgier w Polsce i sprawienie, aby nasze więzy były silniejsze niż do tej pory, ma ogromne znaczenie, ponieważ przypomina opinii publicznej sens tego wydarzenia, jakie zaszło na Węgrzech i lokuje je w szerszym kontekście wydarzeń, w których siły demokratyczno-liberalne odzyskały władzę, przynajmniej w części krajów Europy, łącznie z Polską. A jednocześnie to jest właśnie z tego powodu ważne, że przypomina ludziom, że nie ma nic nieuchronnego. My żyjemy w takim micie nieuchronności, no, że teraz cały świat się przesuwa w stronę prawicowo-populistyczno-autorytarną. A to jest nieprawda. Właśnie wydarzenia na Węgrzech, w Polsce, w Mołdawii, w Rumunii pokazały, że to wcale nie jest prawda, że to wszystko zależy od niewielkich różnic wyborczych i jak Węgier przyjeżdża do Polaka i stają razem, to jest właściwie pokazanie, wzmocnienie tego sygnału, że nie cała demokracja liberalna jest na straconych pozycjach.
1: Ale to panie profesorze, pytanie brzmi, czy my rzeczywiście dobrze odczytujemy to, co się wydarzyło na Węgrzech, bo gdyby spojrzeć tak naprawdę na Petera Madziara i jego ugrupowanie, no to osoby zajmujące się węgierską polityką bardzo wyraźnie wskazują, że to jest partia bardzo mocno konserwatywna, która tak naprawdę odwoływała się w wielu miejscach dokładnie do tych samych haseł co Fidesz. No, była tylko partią nieskompromitowaną i partią, która miała czystą kartę, w przeciwieństwie do Viktora Orbana, na którego Węgrzy już po prostu nie mogli patrzeć. Z wielu bardzo oczywistych powodów.
0: I pan, ja sam nie jestem konserwatystą, nie tak się definiuję, ale

0: prywatyzmie nie ma niczego złego, póki nie jest
1: to ja niczego takiego nie sugeruję, tylko zastanawiam się, czy można Petera Maggiera nazywać liberalnym politykiem.
0: No, wie pan, jednak jego zwycięstwo w porównaniu do tego, jaki rodzaj rządów reprezentował Orban, to jest jakieś zwycięstwo nurtu liberalnego, no powiedzmy sobie liberalno-konserwatywnego, jeżeli tak możemy. Uważam, że taki nurt jest potrzebny w Europie. Co więcej, te podziały trochę tracą już sens, ponieważ widzimy, jak wiele zmian, także idących w kwestii praw kobiet, praw człowieka, które zostały wprowadzone w różnych krajach europejskich już lata temu, zostało wprowadzonych przez rządy tak zwane konserwatywne. No więc to już ten konserwatyzm to nie jest tak, że prawda, kobieta ma tylko siedzieć w domu, ewentualnie przenosić się z salonu do kuchni. To jest już trochę inny konserwatyzm. Te etykiety przestają cokolwiek znaczyć, a to jest po prostu polityk, który oczywiście odwołując się do haseł ważnych dla Węgrów, kto wie, być może będzie potrafił pokazać, że istnieje coś takiego jak cywilizowany, jednak jakoś tam także nie krytykujący strasznie wartości liberalnych rodzaj konserwatyzmu. Dajmy szansę, zobaczymy.
1: Być może przekonamy się o tym już dziś, bo przypomnijmy, że przed Petrem Maggierem pierwsze oficjalne spotkania z polskimi politykami. Profesor Andrzej Rychard, socjolog Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Batorego. Bardzo dziękuję.
0: Ja dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 9.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Funkcjonariusze ABW zatrzymali 3 osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz Federacji Rosyjskiej. Poinformował o tym koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Zatrzymani to Polacy, mężczyźni w wieku od 48 do 62 lat. Mieli śledzić i dokumentować rozmieszczanie wojsk NATO w naszym kraju, a także wytwarzać i udostępniać materiały o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym. Cała trójka trafiła do aresztu. Za nieco ponad pół godziny początek spotkania premierów Polski i Węgier. Rozmowy mają dotyczyć wzajemnych relacji, bezpieczeństwa, a także Unii Europejskiej. Później Peter Maggier spotka się z prezydentem Nawrockim, a następnie pojedzie do Gdańska. Tam odwiedzi Europejskie Centrum Solidarności i spotka się z Lechem Wałęsą. O 16:00 dużo mniej formalna część wizyty. Zaplanowano wspólny spacer premierów Polski i Węgier ulicą Długą i Długim Targiem. Teraz prawno-polityczne dylematy. Jeśli prezes NBP Adam Glapiński stanie przed Trybunałem Stanu, może się okazać, że nie ma kto rządzić Narodowym Bankiem Polskim. Według nieoficjalnych informacji portalu Money.pl Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej kończy swoje prace, ale rodzą się nowe wątpliwości. Konstytucjonalista profesor Marek Chmaj mówi, że w razie oskarżenia prezesa NBP nie wiadomo, kto kierowałby bankiem centralnym, jeżeli skład zarządu nie będzie pełny.
8: Postawienie prezesa NBP-u w stan oskarżenia oznacza, że przestaje on pełnić swoje stanowisko, zostaje zawieszony i musiałby go zastąpić pierwszy wiceprezes. Wiceprezesa nie ma. To drugi wiceprezes. Jak nie będzie żadnego wiceprezesa, powstaje pytanie, kto będzie kierował Narodowym Bankiem. I tu już byśmy się ocierali o zarząd komisaryczny.
7: Teraz w NBP jest jeden wiceprezes, którego kadencja kończy się jesienią. NBP ma problem z uzupełnieniem zarządu banku po tym, jak kancelaria premiera nie zaakceptowała dwóch kandydatur zgłoszonych przez Pałac Prezydencki. Bez nich nie mielibyśmy 1/3 żywności, nie poznalibyśmy smaku owoców i nie zobaczyli wielu kwitnących

0: kwiatów. Są ważne i pożyteczne. Mowa o pszczołach. Dziś ich święto. Światowy Dzień Pszczół. Na świecie jest około 20 tysięcy gatunków tych owadów. W Polsce niecałe 500. Wśród nich trochę pomijane pszczoły niemiodne, mówi Urszula Mazurowska, pszczelarka z Bytomia i edukatorka przyrodnicza.
1: Najbardziej popularne są murarki, które bardzo często są w naszych ogrodach już w tej chwili, ale do takich niemiodnych sensu stricte zaliczamy na przykład czmiele, które robią niewielkie zapasy miodu na swoje własne potrzeby, no ale my nie jesteśmy w stanie z nich skorzystać.
0: Aby wyprodukować 1 kg miodu, pszczoły muszą odwiedzić miliony kwiatów i pokonać łącznie dystans porównywalny z kilkukrotnym okrążeniem Ziemi. Pszczoły, co ciekawe, potrafią rozpoznawać twarze i rozgrzewają się przed lotem. Przyrodnicza ciekawostka. Na koniec informacji o 9.30. Ja dziękuję za wspólnie spędzony poranek. O 10.00 przywita się z Państwem Dorota Wojtalczyk. Do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Za 27 minut godzina 10.
4: Stan dnia.
3: Rosja chce zacieśnienia relacji gospodarczych z Chinami. To jest jeden z głównych celów podróży Władimira Putina do Pekinu. Dziś spotkał się tam z chińskim przywódcą. Obydwaj deklarowali, że więzi łączące Moskwę i Pekin są coraz silniejsze. No to my już teraz łączymy się z Tajpej, gdzie jest Tomasz Sajewicz. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam cię, witam państwa.
3: Uważnie przyglądasz się tej wizycie, uważnie również przyglądałeś się wizycie Donalda Trumpa. O czym rozmawiano podczas tego spotkania z Władimirem Putinem? No i pytanie, dlaczego akurat teraz Władimir Putin odwiedził właśnie Chiny tuż po wizycie Donalda Trumpa?
5: To ja może zacznę od tego drugiego pytania. Jest to oczywiście na rękę Chinom, które teraz pozycjonują się jako to mocarstwo główne na świecie, które jest zwornikiem relacji z nawet globalnych Rosji i Stanów Zjednoczonych. Chińska propaganda oczywiście bardzo wykorzystuje te obydwie wizyty i to, że odbywają się w ciągu w odstępie pięciu dni, podkreślając, że to jest pierwszy raz w historii, kiedy w Chinach dwóch prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych w tak krótkim odstępie czasu. O czym rozmawiano? Głównie rzeczywiście kwestie gospodarcze. Dla Rosji ta współpraca z Chinami jest absolutnie niezbędna w tym momencie. Agencja ITER-TASS dosłownie przed kilkoma minutami podała o tym, że zawarto duży kontrakt energetyczny, ale póki co szczegółów tego nie znamy. O tym rzeczywiście mówiło się jeszcze przed wizytą Putina. Dla Putina te relacje z Chinami, oprócz tej takiej całego ceremoniału ich opisywania, rzeczywiście są strategiczne, wszechstronne. Jest teraz podnoszenie do nowego etapu, jak powiedział Xi Jinping. To jednak dla Rosji w tym momencie to jest naprawdę kroplówka dla rosyjskiej gospodarki. Takie twarde dane, które niech o tym świadczą. Mamy tak zwane materiały podwójnego zastosowania, bez których rosyjski przemysł obronny oczywiście nie może funkcjonować. Przed rozpoczęciem rosyjskiej agresji na Ukrainę z Chin było to 20% komponentów całego importu rosyjskiego. W tej chwili jest to 90%. Chiny utrzymują niejako Rosję i w tym momencie te wizyty Putina to nie tylko znaki przyjaźni, bo przypomnę, to była 25. wizyta Putina w Chinach i 40 któreś nawet spotkanie z Xi Jinpingiem. To jest to w tym momencie dla Władimira Putina po prostu konieczność.
3: Bardzo dziękuję. Przy tym temacie na razie pozostaniemy. To był Tomasz Sajewicz, który w Tajpej bardzo uważnie obserwuje to, co dzieje się na linii Moskwa-Pekin. Dziękuję za rozmowę.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: A w naszym studiu pan Jacek Kluczkowski, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Ukrainie. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
3: Panie ambasadorze, oczywiście tematy dotyczące Ukrainy, tematy dotyczące naszej części Europy są najważniejsze będą najważniejsze podczas naszej rozmowy, ale nie mogę nie zapytać o to spotkanie Putina z przywódcą Chin. Jesteśmy świadkami budowy Nowego Ładu, jeżeli dorzucimy do tego jeszcze niedawną wizytę Donalda Trumpa, czy raczej jesteśmy świadkami prób budowy takiego Nowego Ładu, prób, które jak na razie różnie się udają?
6: No ja niedawno czytałem taką opinię, że w gruncie rzeczy Chiny w ostatnich kilku latach, a zwłaszcza w okresie wojny przeciwko Ukrainie,

rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie, w istocie Chiny podporządkowały sobie Rosję i stosunki w istocie nie są już partnerskie.

0: Ale na pewno nie taki, jaki wymarzyłby sobie Władimir Putin.
1: No na pewno nie. On musiał poświęcić jak gdyby swoje marzenia, że będzie jednym, że Rosja będzie jednym z trzech głównych mocarstw rozgrywających sytuację na świecie. No to, że Rosja znaczy tyle, o ile pomagają jej Chiny. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że rozmowy chińsko-amerykańskie no, mają inny charakter. Tutaj rzeczywiście obydwa kraje w trudnych rozmowach i w trudnych relacjach, ale próbują zbudować jakieś modus vivendi na następne lata, dziesięciolecia być może nawet. I te rozmowy mają większe znaczenie zarówno dla Amerykanów, jak i dla Chińczyków. Tutaj w tej chwili, jeśli chodzi o stosunki rosyjsko-chińskie, Chińczycy mogą, oczywiście gdyby chcieli, mogą przyhamować rosyjskie zapędy imperialistyczne, ale póki jest im to wygodnie, to raczej tego robić nie będą.
0: Na ile to, o czym pan powiedział, że tak naprawdę ta rozgrywka dotyczy tylko dwóch graczy? No, Rosja może się przyglądać, Rosja może chcieć, może prosić, może wpływać, ale nie jest równorzędnym partnerem. To na ile to paradoksalnie wcale nie jest dobra informacja dla krajów europejskich? Bo to oznacza, i chyba jesteśmy tego świadkami, że dla Amerykanów Rosja przestała być tak ważna.
1: Tak, to prawda. Rosjanie jak gdyby pozycjonują... Podobnie zresztą jak Chińczycy, mi się wydaje, w pewnej mierze, ale mówimy o Rosji, że Rosjanie zaczynają pozycjonować jako głównego swojego przeciwnika, takiego geopolitycznego, gospodarczego, przede wszystkim kraje Unii Europejskiej. Kraje europejskie, może mówiąc szczerze, bo także trzeba do tego doliczyć Wielką Brytanię. A nie Stany Zjednoczone, jak do tej pory było, że oni tkwili ciągle w takiej iluzji rywalizacji globalnej pomiędzy Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Teraz... Rosja wyraźnie postrzega kraje europejskie, Unię Europejską plus Wielką Brytanię jako swojego rywala czy wroga wręcz, który wspiera Ukrainę. I wydaje mi się, że dochodzi do takiej reorientacji nie tylko w propagandzie rosyjskiej, ale i w realnej polityce.
0: No to skoro mówimy o tym postrzeganiu Europy przez Rosję, no to w takim razie jak odczytywać te różne wypowiedzi ze strony Rosji i samego Władimira Putina, jak i jego otoczenia, dotyczące na przykład Łotwy. NATO nie ochroni przed karą. No to są słowa, które brzmią złowieszczo, a przypomnijmy jeszcze, że to jest komentarz właściwie strony rosyjskiej do tych informacji. Właściwie no, to też są informacje ze strony rosyjskiej, więc pytanie, na ile one są wiarygodne i prawdziwe, iż państwa bałtyckie, głównie Łotwa, udostępniają swoją przestrzeń, udostępniają swoje bazy do tego, aby Ukraińcy mogli stamtąd atakować Rosję dronami. Państwa bałtyckie zaprzeczają, ale oczywiście dla Rosji to nie jest żaden kłopot i żaden mankament, że ktoś odrzuca tego typu zarzuty. I Rosja zaczęła otwarcie już grozić państwom natowskim, mówiąc i o tym, że NATO ich nie ochroni. To no, tylko słowa?
1: Ja myślę, że to nie tylko słowa. To są realne groźby, które też tworzą fakty. Poza tym Rosja nam pokazała w ciągu ostatnich kilkunastu lat, że umie prowadzić takie działania podprogowe. Takie nazywamy je hybrydową wojną. Czyli jak gdyby nie osiągają progu tej wojny kinetycznej, jak to się ostatnio mądrze mówi, ale w istocie są wojną. Są wojną bez działań zbrojnych. Dla Rosji, jak mówiłem, kraje europejskie, niezależnie czy to są kraje NATO, czy to są kraje, czy traktują, podchodzą do tego jak do krajów Unii Europejskiej, stają się głównym wrogiem. Więc zależałoby moim zdaniem Rosjanom na tym, żeby przetestować spójność. Po pierwsze tą transatlantycką, czyli europejsko-amerykańską. Co będzie w wypadku, jeżeli Rosjanie zdecydowaliby się no, takie działania na progu wojny hybrydowej podjąć w stosunku przede wszystkim do Estonii, także do Łotwy, ale także w stosunku do Litwy. Więc ja sądzę, że tutaj przynajmniej stwarzanie zagrożenia ma zmiękczyć pozycje negocjacyjne na przykład ze strony krajów europejskich w stosunku do Rosji, osłabić ich determinację, wzmocnić wolę ustępstw na rzecz Rosji. To jest rzeczywiście poważne zagrożenie. Scenariusz jest taki, jak w Ukrainie był w latach 2013-14, że wokół mniejszości rosyjskich...
0: A to jest 1/3, 1/4 ludności Łotwy.
1: No tak, ale to nie znaczy, że ci ludzie wszyscy są sympatykami Putina i jego agresji. Co do możliwości koordynowania ataków ukraińskich przez Estonię i

0: i Łotwę przede wszystkim. Wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne. Te przykłady, że nad Łotwą, czy nad Estonią, czy w pobliżu pojawiły się drony ukraińskie, no to jest zbieg okoliczności, ponieważ Ukraińcy atakują także północne obszary Rosji, tam infrastruktury także naftowej. I nie ma żadnych dowodów, które by wskazywały na to, że rządy ukraińskie, że rządy krajów bałtyckich, że ministerstwa obrony tych krajów biorą udział jak gdyby w koordynowaniu, czy udział wręcz w akcjach ukraińskich wojskowych przeciwko Rosji.
1: To mamy informację dosłownie z ostatniej chwili. Litewskie wojsko wysłało alerty do mieszkańców wschodnich rejonów kraju po wykryciu przez radary obiektu znajdującego się na terytorium Białorusi w pobliżu wschodniej granicy Litwy. Zamknięta została również przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie, a przywódcy kraju zostali przewiezieni do schronów. Dosyć poważne kroki.
0: No, to jest zrozumiałe, że należy podejmować takie kroki. Z tego, co pan przeczytał, nie wiadomo, czy to są kolejna akcja balonowa na przykład, którą inspiruje, czy wspiera jakoś dyktator Białorusi Łukaszenka. Czy to mowa jest o jakichś uzbrojonych dronach, czy nawet nieuzbrojonych dronach, które po prostu mają przetestować obronę przeciwlotniczą Litwy w tym wypadku. W każdym razie możemy się liczyć z tym, że Rosjanie będą próbować prowokować wspólnotę zachodnią na tym odcinku bałtyckim. On im się wydaje najsłabszy. Tutaj najłatwiej zresztą będzie przetestować, czy Amerykanie, czy NATO okażą się odporne i czy rzeczywiście zareagują na to, gdyby doszło do na przykład do próby wywołania rebelii, czy też zajęcia na przykład Narwy, takiego miasta pogranicznego w Estonii, które jest zamieszkałe no, w przytłaczającej większości przez ludność rosyjską. No chociaż ja nie chcę obarczać mieszkańców Narwy, że oni są sympatykami Putina, ale dla Rosjan to nie ma znaczenia. Oni wygenerują, wykreują.
1: Z chęcią się zaopiekują.
0: Z chęcią się zaopiekują, nawet jak z tamtej strony nie będzie istotnej inicjatywy, poza jakimiś działaniami szpiegowskimi czy dywersyjnymi inspirowanymi bezpośrednio z Rosji.
1: No w takim razie jeszcze jeden kraj, o którym pan wspomniał, Białoruś, bo wydawało się, że prezydent Łukaszenka no, w miarę skutecznie, jak na razie, jednak lawirował pomiędzy Putinem a Ukrainą. Udostępnił swoje terytorium wojskom rosyjskim. O tym wszyscy oczywiście wiemy w momencie ataku na Ukrainę. No, ale potem jednak bezpośrednio do tej wojny się nie przyłączył i było widać, że robi wiele, żeby ten stan utrzymać. Natomiast ostatnio pojawiły się takie informacje mówiące o tym, że Rosjanie również z powodu braku jakichkolwiek sukcesów na froncie, ba w ostatnim czasie Ukraińcy przecież chyba po raz pierwszy odzyskali 200 kilometrów kwadratowych, albo inaczej, ten bilans dla Ukraińców jest korzystny. 200 kilometrów kwadratowych to może nie jest dużo, ale to jednak ma takie symboliczne znaczenie. No i podobno te naciski ze strony rosyjskiej na Łukaszenkę są coraz bardziej zdecydowane. No i już nie ma proszenia.
0: No, Rosjanie, myślę, że chciałem wrócić do tego, do tej sytuacji w 2022 roku. No, rzeczywiście Łukaszenka udostępnił terytorium i umożliwił ten atak od północy na Ukrainę. No,
1: głównie chodziło wtedy o Kijów.
0: Chodziło wtedy o Kijów. Potem jednak ja czytałem takie analizy, że w gruncie rzeczy Rosjanie nie byli gdy zmienili swoją tą taktykę dotyczącą działań wojskowych na Ukrainie i częściowo wyrównali fronty, im nie zależało na tym, żeby dywizje białoruskie wzięły też aktywny udział w walce. Problem był po pierwsze z lojalnością tych dywizji. Obawiali się, że trzeba będzie dodatkowo wzmacniać wojskami rosyjskimi. No, obawy co do spójności tych wojsk były bardzo istotne i to Rosjanie powstrzymali w gruncie rzeczy Łukaszenkę, który gdyby ta wojna była bezproblemowa...
1: Miał takie zapędy? Miał taką ochotę?
0: No myślę, że on jest człowiekiem, który może z pewnymi oporami, ale wykona, jeśli będzie stosunkowo silna presja ze strony rosyjskiej, wykona polecenie z Kremla. Problem w tym jednak, że on by chciał uczestniczyć w takiej wojnie, która zakończy się paradą zwycięstwa w Kijowie, a nie w wojnie, która będzie trwała latami i która ograniczy jego możliwości. No, w Białoruś w dalszym ciągu jest krajem tranzytowym na przykład dla chińskiego eksportu do Unii Europejskiej. Więc gdyby te funkcje zostały ograniczone, no to przyszłość tego reżimu byłaby

0: w ogóle bardzo iluzoryczna, więc ja jestem... Sądzę, że dla Rosjan ciągle jesteśmy na etapie pewnej presji psychologicznej, że oni mówią, że mogą otworzyć front północny, który będzie wielkim zagrożeniem dla Ukrainy, że Ukraina już się nie będzie wtedy w stanie obronić, ale w istocie to jest pokazanie ich możliwości, wzmocnienie pozycji negocjacyjnej.
1: No to w takim razie już teraz sama Ukraina. Jak traktować to, czego jesteśmy świadkami w ostatnich tygodniach? Bo Ukraina coraz śmielej, coraz precyzyjniej uderza w cele, które jeszcze do niedawna były absolutnie poza jej możliwościami. Uderza w cele bardzo starannie wybrane. To za każdym razem bardzo boli rosyjską gospodarkę, bo to są rafinerie, to są ważne fabryki, to są porty przeładunkowe, to są bardzo często właśnie, nawet jeżeli chodzi o te precyzyjne ataki, to są te części portów, które na przykład zajmują się wysyłką rosyjskiego gazu, czy też rosyjskiej ropy. Ten koszt, wojenny koszt dla Putina, on rzeczywiście może się w pewnym momencie okazać zbyt duży?
0: Ja bym dodał do tego także pojawienie się ukraińskich dronów nad Moskwą i w okolicach Moskwy.
1: To już wymiar bardzo symboliczny.
0: To ma wymiar symboliczny, ale to jak gdyby burzy całą tą propagandową narrację, że cóż to jest Ukraina, gdybyśmy chcieli, ale Rosja okazuje pokojowe swoje samoograniczenie i wywiera tylko presję ograniczoną.
1: Ale to przepraszam, to panie ambasadorze, to skoro mówi pan o dronach, to myślę, że jeszcze lepszy przykład, to znaczy ta wielka coroczna parada zwycięstwa w Moskwie na rocznicę zakończenia II wojny światowej, 9 maja, trochę inaczej niż u nas, na którą w tym roku... To jest jakiś chichot historii, na którą w tym roku tak naprawdę zgodę musiał wydać prezydent Zełenski.
0: No, rzeczywiście, to była wielka taka porażka, ale dla opinii światowej.
1: Rosjanie być może o tym nie wiedzą.
0: Rosjanie zobaczyli prezydentów republik środkowoazjatyckich, którzy tam się zgromadzili, zobaczyli swojego przywódcę, chociaż jego nastrój, widziałem fotografię, przez większość tego wydarzenia był po prostu bardzo ponury. Ale i to jest bardzo ważne psychologiczne wydarzenie, ale weźmy pod uwagę, że w rezultacie wojny w Zatoce Perskiej z Rosji zdejmuje się co miesiąc, już trzeci raz teraz, sankcje na eksport rosyjskiej ropy naftowej. Więc to nie są jak gdyby jakieś oszałamiające sumy, zyski Rosji z tego powodu, ale tym niemniej to jest kilka miliardów dolarów, jak gdzieś czytałem takie szacunki, już do tej pory Rosja zarobiła przez te trzy miesiące, kiedy zostały zniesione sankcje.
1: Pewnego rodzaju kroplówka?
0: To jest trochę więcej jak kroplówka, ale właśnie ataki ukraińskie te kroplówkę jeszcze ograniczają. No, powodują, że Rosjanie nie mogą być dumni i zadowoleni z tego, że oto kolejny miesiąc Trump im zwolnił, jak gdyby ograniczył sankcje, czy zawiesił sankcje przeciwko ich eksportowi. Ale Ukraińcy, atakując właśnie sektor petrochemiczny w Rosji, znacznie te korzyści ograniczają.
1: Czego możemy się spodziewać w kolejnych tygodniach, jeżeli chodzi o front rosyjsko-ukraiński? No bo widać, że on w ostatnim czasie utknął i to na dobre. Nie ma właściwie żadnego postępu, większego postępu ze strony rosyjskiej. To się stało taką wojną pozycyjną, prawie jak podczas I wojny światowej, choć oczywiście realia są zupełnie inne, bo w tej chwili jest to wojna dronów. Czy przy takim charakterze wojny, przy takich ograniczeniach, jeżeli chodzi o Ukrainę, bo wiemy, że Ukrainie raz, że brakuje broni, dwa, brakuje nowych rekrutów, nowych żołnierzy. Podobne problemy zaczyna też mieć Rosja. Czy tu można mówić o jakichkolwiek jeszcze możliwości przełamania tej sytuacji?
0: Jeśli chodzi o sytuację na froncie, to wydaje mi się, że ona, jeżeli nie dojdzie do przełomu politycznego, że ona się na wiele miesięcy ustabilizowała, że tutaj trudno liczyć na jakieś przełamanie. Oczywiście sytuację zmieniłaby rosyjska interwencja od strony Białorusi, ale nie widać w tej chwili żadnych oznak grupowania dywizji i przeformatowania, przerzucenia ich, czy prób gromadzenia ich w celu przerzucenia do Białorusi i zaatakowania Ukrainy od północy. Więc na froncie wojskowym ja tutaj nie oczekiwałbym przełomu, natomiast niewykluczone, że w rosyjskim kierownictwie dojrzewa jakby takie dochodzenie do koncepcji tymczasowego, być może bardziej trwałego zawieszenia broni. Jednak to Putin zaczyna mówić, czego nigdy do tej pory przez 4 lata nie mówił.

0: że ta wojna może się niedługo zakończyć. Więc są kontrpropozycje rosyjskie na plan amerykański. Plan amerykański w istocie zaakceptował większość rosyjskich propozycji, więc można oczekiwać takiej presji wspólnej, być może chińsko-rosyjsko-amerykańskiej na Ukrainę, żeby ona przyjęła te warunki tymczasowego zawieszenia broni, więc można oczekiwać, że w części tej dyplomatyczno-politycznej dojdzie w najbliższych tygodniach do jakichś ważnych wydarzeń.
1: Czy to, o czym pan mówi, to może być również konsekwencją tego, że trochę chyba w Rosji zaczynają zmieniać się nastroje. Ja nie mówię o tym, że te nastroje są antyputinowskie, ale coraz częściej słyszymy, że różnego rodzaju celebryci, różnego rodzaju osoby, które do tej pory na przykład komentowały, były bardzo popularne, miały swoje kanały, informowały o tym, co dzieje się na Ukrainie i były taką tubą propagandową. Coraz częściej wypowiadają się krytycznie na temat tej wojny i tego, w jaki sposób Rosja ją prowadzi i w ogóle sensu dalszych działań.
0: I to jest zauważalne. To już od dawna było widoczne w kręgach rosyjskiego biznesu, który wywierał pewną presję na złagodzenie pozycji rosyjskiej. No teraz, gdy te ataki stały się widoczne jak gdyby dla szerokiej publiczności, Ukraińcy znaleźli bardzo dobry sposób. Najpierw zniszczyli wszystkie stacje radarowe po drodze na przykład do Moskwy czy do tych celów, które chcieli zaatakować. W związku z tym ich drony w zasadzie bez przeszkód tam docierały i niszczyły. Ten przełom psychologiczny, on również burzy mit i on może wpływać na reorientację polityczną kierownictwa rosyjskiego.
1: No jednym słowem, przed nami chyba bardzo ciekawy okres, jeżeli chodzi o to, co będzie działo się w samej Rosji, również na linii Kijów-Moskwa. Pan Jacek Kluczkowski, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Ukrainie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A my jeszcze wracamy do konferencji ministra obrony narodowej, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, która odbyła się po spotkaniu z generałem Mahonejem. Posłuchajmy, co wicepremier mówił na temat liczebności amerykańskich wojsk w Polsce.
2: Polska udowadnia, inwestując 5% w zbrojenia, w bezpieczeństwo, dokonując zakupów i transferu najlepszych technologii, inwestując w obecność amerykańskich żołnierzy przez współpłacenie za ich pobyt, to jest około 15 tysięcy dolarów rocznie za każdego amerykańskiego żołnierza. Inne państwa europejskie nie postępują w ten sposób, więc Polska jest liderem wydatków, liderem inwestycji, liderem transformacji i liderem tych relacji. I to jest relacja i musi zawsze być relacja przyjacielska i partnerska. Dzisiaj z panem generałem Mahoney rozmawialiśmy o solidarności, że to jest współdziałanie, to nie jest droga jednokierunkowa. Powiedzieliśmy sobie o naszej drodze właśnie do wolności, demokracji, ja o tym mówiłem, że solidarność, słowo solidarność w Polsce znaczy więcej niż gdziekolwiek na świecie. Że to nie jest tylko i wyłącznie poza, ale to jest tak naprawdę zmiana, która w Polsce doprowadziła do pełnej wolności, do suwerenności. To jest zmiana, w której uczestniczyły Stany Zjednoczone, prezydent Ronald Reagan, ojciec święty Jan Paweł II, ruch Solidarność i zawsze te relacje polsko-amerykańskie muszą o tej naszej wspólnej historii pamiętać, choć jesteśmy tutaj po to, żeby zbudować lepszą przyszłość. Efekty tych rozmów, również spotkań ministra Zalewskiego, ministra Tomczyka w Stanach Zjednoczonych. Wczorajsza rozmowa generała Kukuły z generałem Grynkiewiczem, głównodowodzących siłami amerykańskimi i siłami sojuszniczymi w Europie, przynosi określone efekty. Po pierwsze, wydany komunikat, nie tylko moje relacje, bo wiem, że ja się z wami dzielę, szanowni państwo, tym, co wiemy, najlepszą naszą wiedzą od pierwszego dnia. Kiedy pojawiły się doniesienia prasowe, mówiłem, uspokajając sytuację, że nie ma żadnej decyzji o zmniejszeniu zaangażowania wojsk amerykańskich w Polsce, ani Stanów Zjednoczonych w budowę bezpieczeństwa Polski. I to zostało wczoraj potwierdzone. Te oświadczenia, które wydawaliśmy i które udzielaliśmy w ostatnich kilku dniach, wszystkie się wczoraj właśnie potwierdziły i zostały potwierdzone przez stronę amerykańską.
1: To były słowa szefa Ministerstwa Obrony Narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza po spotkaniu z generałem Mahoem dotyczącym m.in. kwestii amerykańskich sił rozlokowanych w Polsce.
3: Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.

0: najniższe ceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media
1: Expert taniej masz. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
5: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał, rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24, w każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Uspokajające takowe wypowiedzi wiceprezydenta USA, mówi szef MON-u. Chodzi o obecność amerykańskich wojsk w naszym kraju. Trzy osoby podejrzane o szpiegostwo zatrzymane w Polsce miały pracować na rzecz Rosji. Drugi dzień wizyty premiera Węgier w naszym kraju. Peter Modior jest w Warszawie, a po południu będzie w Gdańsku. Minęła godzina 10. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Na początek najważniejszy temat w naszym kraju od kilku dni dotyczący bezpieczeństwa. Wstrzymanie rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski nie jest karą, a jedynie opóźnieniem rotacji. Tak mówi wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. J.D. Vance zastrzega, że nie podjęto decyzji o ostatecznym przeznaczeniu tych wojsk. Jak dodaje, Polska jest w stanie się obronić z pomocą USA. W Warszawie szef MON-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał o tym z wiceszefem Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Stanów Zjednoczonych, generałem Christophem Mahoneyem.
2: To oświadczenie wiceprezydenta Vance'a, oświadczenie Pentagonu, pierwsze wydane od czasu tego kryzysu, uspokaja sytuację i mówi, Polska nie jest podmiotem tej decyzji. To nie dotyczy Polski, dotyczy Europy jako całości, ale Polska nie będzie na tym stratna. No, czyli rozumieć należy, ja przyjmuję taką interpretację, zresztą potwierdzoną właśnie w tych wypowiedziach, że ta obecność jest utrzymana, możemy rozmawiać o obecności stałej nawet i może ta zmiana być na dobre dla Polski.
1: O tę ważną sprawę pytał gości poranka Roch Kowalski. Rochu, powiedz proszę, jak odbierają to politycy koalicji rządowej i opozycji?
3: Politycy starają się nas uspokajać i tłumaczyć, że nazywane przez Pentagon opóźnienie w relokacji amerykańskich żołnierzy do Polski wcale nie oznacza zmniejszenia gwarancji bezpieczeństwa. Senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz w naszym poranku apelował do wszystkich, by ponad podziałami przekonywali administrację Trumpa do zmiany decyzji.
4: Czy dziennikarze, czy komentatorzy, my wszyscy musimy zrobić wszystko, żeby obecność amerykańska była jak najliczniejsza.
3: W tle tych pojednawczych tonów padają jednak i oskarżenia. Opozycja obwinia rząd i premiera, że ten niepotrzebnie podawał w wątpliwość amerykańskie zaangażowanie w obronę Polski. Rządzący z kolei pytają, co z mitycznymi relacjami prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem.
5: Prezydent Nawrocki wielokrotnie się chwalił, że ma bezpośredni kontakt z prezydentem Trumpem. Ja uważam, że w kwestii bezpieczeństwa każdy sposób...

0: na to, żeby zwiększyć to bezpieczeństwo, żeby amerykańscy żołnierze nie wyjechali, jest bardzo istotne.
1: Tak mówił w Polskim Radiu 24 Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
2: Opinie polityków na temat wstrzymania rotacji amerykańskiej Brygady Pancernej do Polski podsumował Roch Kowalski. Bardzo dziękujemy. Funkcjonariusze ABW zatrzymali 3 osoby podejrzane o działania szpiegowskie na rzecz Federacji Rosyjskiej. Informuje o tym minister, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Zatrzymani to Polacy, mają od 48 do 62 lat. Zarzuca się im działania wywiadowcze, rozpoznawanie rozmieszczania wojsk NATO na terenie naszego kraju oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, napisał minister Siemoniak na platformie X. Podejrzani trafili do aresztu tymczasowego. Za kilka minut w Warszawie rozpocznie się spotkanie premierów Polski i Węgier. Donald Tusk i Peter Modior właśnie uścisnęli sobie ręce. Uroczystość powitania trwa przed siedzibą, przed rezydencją premiera przy ulicy Klonowej w Warszawie. To pierwsza zagraniczna wizyta szefa węgierskiego rządu od objęcia stanowiska. Premier Węgier będzie też gościem prezydenta Karola Nawrockiego. Po południu pojedzie do Gdańska. Na 16 zaplanowano spacer ulicą Długą i Długim Targiem do dworu Artusa. Wcześniej szef rządu pojawi się w Europejskim Centrum Solidarności. Ta wizyta będzie miała wymiar symboliczny, mówi dyrektorka placówki Magdalena Mistat.
3: Bo przecież Gdańsk to jest powiew demokracji. To w Gdańsku zaczęły się przemiany 89 roku. To, co wydarzyło się w Węgrzech, niebywała euforia obywateli, wysoka frekwencja, ale nadzieja na lepsze.
2: W gdańskim ECS-ie Peter Modior spotka się z Lechem Wałęsą. W południe na Placu Zamkowym w Warszawie rozpocznie się manifestacja związkowców Solidarności. Będzie to protest przeciwko Zielonemu Ładowi i, jak mówią związkowcy, likwidacji górnictwa. Na demonstrację jedzie m.in. około 150 górników z kopalni w Bogdance. Podatek ETS zagraża nie tylko kopalni w Bogdance, tak mówi szef Solidarności w Lubelskim Węglu Bogdanka, Mariusz Romańczuk.
4: Chodzi o racjonalność, bo sami sobie nakładamy podatki, które de facto są ustalane w sposób spekulacyjny. Zabijamy własną gospodarkę krajową i europejską.
2: Górnicy popierają pomysł referendum w sprawie Zielonego Ładu oraz unijnej polityki klimatycznej. Zgłosił go niedawno prezydent Karol Nawrocki.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: IMGW ostrzega przed burzami w 4 województwach na wschodzie kraju. Chodzi o część Warmii, Mazur, Podlasia, Mazowsza i Lubelszczyzny. Może tam padać intensywny deszcz. Punktowo spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy, miejscami możliwy grad. Alerty zaczną obowiązywać od godziny 13, zakończą się o 20. W innych regionach po południu przelotne opady deszczu, ale jest też sporo słońca i nareszcie cieplej. Około 20 stopni w centrum i na zachodzie kraju, do 23 na Podkarpaciu i w Małopolsce. Chłodniej na wybrzeżu i w kotlinach górskich, od 15 do 17 stopni.
6: Reklama. Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie 2. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2

0: Zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert taniej
1: masz. Po reklamie. Autopromocja.
2: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
3: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
4: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
3: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
4: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
2: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
3: Jacek Czarnecki
4: i Roch Kowalski.
1: Autopromocja.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: 9 minut po godzinie 10.
1: Stan dnia.
6: Dosłownie przed chwilą rozpoczęło się spotkanie premierów Donalda Tuska i Petera Madziara w Warszawie. Szefowie rządów polskiego i węgierskiego będą rozmawiać m.in. o wspólnych relacjach, a także o sprawach międzynarodowych i o bezpieczeństwie. Później ma się odbyć rozmowa z polskim prezydentem. W willach przy kancelarii premiera jest Agata Król. Dzień dobry.
7: Witam, dzień dobry.
6: To powiedz, jakie oczekiwania towarzyszą tej wizycie i jakie oczekiwania towarzyszą już tym oficjalnym politycznym rozmowom?
7: No to są oczekiwania związane ze zmianami w relacjach między Polską a Węgrami, Węgrami i Unią Europejską oraz państwami regionu i odbudową tak naprawdę relacji po latach napięć rządów Viktora Orbana. Węgierskie media sugerują, że Peter Madziar będzie chciał wykorzystać polskie doświadczenia w odbudowie relacji z Brukselą i reformie państwa. Szefowie rządów porozmawiają na pewno o odblokowaniu funduszy unijnych dla Budapesztu, o współpracy energetycznej czy o przyszłości Grupy Wyszehradzkiej. Ważnym tematem może być też Ukraina, a więc rosyjska agresja i wsparcie dla Kijowa. Nowy premier być może będzie chciał pokazać odejście od polityki prorosyjskiej i obranie kursu na Europę oraz NATO. Bardziej skomplikowane mogą okazać się rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim, który tuż przed wyborami spotkał się przecież z Viktorem Orbanem. Z kolei rozmowy z byłym prezydentem Lechem Wałęsą, które odbędą się dzisiaj w Gdańsku, mają skoncentrować się na przyszłości i zmianach.
8: Stałem na czele wielkiego ruchu, który zburzył stary porządek Europy i świata. Ale zburzył po to, by zbudować nowy. Ale żeby zbudować nowy, to po tej brudnej epoce musimy się nawzajem przekonać, aby zacząć budować.
7: Sporo oczekiwania po zmianach w Budapeszcie mają też sami Węgrzy. Ci mieszkający w Polsce liczą, że dojdzie do pojednania społeczeństwa i poprawy sytuacji obywateli.
9: Funduszy bardzo brakowało na Węgrzech przez te ostatnie lat. Byli blokowane słusznie, bo po prostu nie spełnił kraj te wszystkie wymagania dotyczące praworządności. To będzie teraz inaczej. Nie? Przeciętny wzrost gospodarczy był bardzo niski na Węgrzech. 1,5% przez to 15-20 lat, a w Polsce 3-4%. I oczekujemy, że będzie podobne na Węgrzech.
7: To pierwsza wizyta zagraniczna nowego premiera Węgier. W Polsce spędzi w sumie 2 dni. Wczoraj odwiedził Kraków, stamtąd wieczorem przyjechał do Warszawy, a dziś po południu poleci jeszcze do Gdańska.
6: Agata Król, bardzo dziękuję za te relacje.
1: Gość Polskiego Radia 24.
6: A w naszym studiu pan Andrzej Celiński, były poseł, minister kultury i działacz opozycyjny w czasach PRL-u. Dzień dobry.
10: Dzień dobry państwu.
6: Z jaką uwagą i z jakim napięciem powinniśmy wpatrywać się w tę wizytę, która w tej chwili trwa? Myślę oczywiście o wizycie Petera Madziara, nowego premiera Węgier, który to, iż Polskę wybiera jako ten kraj, do którego pojedzie jako pierwszy, to ogłosił jeszcze przed wyborami. No i teraz jak gdyby tę przedwyborczą obietnicę spełnia i realizuje, to podróż, no, czysto formalna, czy rzeczywiście jest o czym rozmawiać i powinniśmy z uwagą spoglądać na to, czym te rozmowy z premierem Tuskiem, czy też z prezydentem Nawrockim się zakończą?
10: Relacje polsko-węgierskie mają absolutnie zasadnicze znaczenie. I to z trzech względów. Po pierwsze, relacje Polska-Węgry. Czyli bilateralne. Węgry co prawda są 4-krotnie mniejszym ludnościowo krajem, ale

0: dzielą z nami doświadczenie sprzed 1989 roku, doświadczenie relacji z Rosją, nadzieje na dobrostan wynikający z własnej decyzji, a nie narzucony jakimiś zewnętrznymi okolicznościami, na przykład Jałtą. Więc te, istotne jest, ażeby Polska miała jak najlepsze relacje ze wszystkimi krajami bliskimi nam, ale trzeba pamiętać, że Słowacja, nie lubię używać tego słowa, chciałem powiedzieć faszyzuje, no może nie faszyzuje, ale Słowacja ma kłopoty z demokracją. Ma kłopoty z relacjami między władzą a własnymi obywatelami, tymi, którzy nie zgadzają się z władzą. Także ma pewne kłopoty w relacjach międzynarodowych i z Węgrami, no i w pewnej mierze z Ukrainą. Mniej z Węgrami, ale jednak. Więc Czechy są trochę nieobliczalne w ostatnich kilkudziesięciu latach z punktu widzenia naszych wzajemnych relacji. To jest jej pierwszy powód. Drugi powód to oczywiście wojna. Budapeszt, który współpracuje z Moskwą, to jest najgorsza rzecz, jaką możemy tutaj mieć.
1: No właśnie, bo przepraszam, mówił pan o tych wspólnych doświadczeniach, jeżeli chodzi o relacje z Rosją, ale przecież właśnie w ostatnich latach to było dosyć ciekawe, bo na Węgrzech był rząd Viktora Orbana, w Polsce był rząd Prawa i Sprawiedliwości. Rządy w bardzo wielu kwestiach sobie bliskie, natomiast kompletnie różne, jeżeli chodzi o podejście do Rosji.
0: Ja uważam, że to jest nieprawda. Ja uważam, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd, którego ojcem chrzestnym, niezależnie od tego, kto jest premierem, był Jarosław Kaczyński, prowadził politykę tak, jakby był agenturą moskiewską. Przepraszam bardzo, zawsze to pisałem, zawsze to mówiłem. Nie mam najmniejszego powodu, żeby zaprzeczać. Co innego retoryka, co innego propaganda, co innego budowanie wizerunku.
1: Mhm. A wsparcie dla Ukrainy?
0: To wsparcie do Ukrainy załamało się jakieś 3-4 lata temu. Mają trudną sytuację. Ja mówię o PiS-ie, że ma trudną sytuację. Z tego względu, że dla, przepraszam bardzo, ale normalnego Polaka wojna na Ukrainie jest wojną w jakiejś mierze obronną dla Polski, wobec Polski. Dlatego, że my jesteśmy traktowani przez Moskwę jako kraj, który nie do końca, że tak powiem, zasługuje na niepodległość czy na niezależność w stosunku do Moskwy. Moskwa prowadzi politykę imperialną. To jest ta największa zmiana, jaka nastąpiła za rządów Putina w ostatniej dekadzie, więcej niż dekadzie, 15 latach, mniej więcej od 2010-2009 roku, że jakaś demokratyzacja Rosji, ułożenie relacji w sposób na zasadzie partnerskich ze światem, to już jest dawna zapomniana przeszłość. Rosja wróciła na ścieżkę polityki imperialnej, wymuszania siłą, szantażem, prowokacją przez siebie definiowanych interesów. Na ile one są dla Rosjan korzystne, na ile nie. Nie mi to oceniać. Ja uważam, że Putin jest grabarzem tak naprawdę dobrej przyszłości Rosji. Że skończy się tym, że w gruncie rzeczy Chiny będą całkowicie panować nad wschodnioazjatycką częścią. Ja kiedyś byłem w Harbinie, dobre 20 kilka lat temu, i widziałem już wtedy, w zupełnie innych okolicznościach, że w gruncie rzeczy, no, jeden przykład. Poszedłem do dyskoteki studenckiej, poprosiłem gospodarza, żeby mnie zaprowadzili, były nawiasem z tym kłopoty, no ale w końcu w pewnej mierze ich przymusiłem do tego, żeby mnie zaprowadzili do studenckiej dyskoteki. Wszyscy chłopcy, którzy tam się bawili, to byli Chińczycy, a dziewczyny to były Rosjanki z Władywostoku. Trudno sobie wyobrazić tak naprawdę znamiona większej

0: Zełenski. No i trzeci powód, dla którego relacje polsko-węgierskie są tak istotne, to oczywiście Unia Europejska. Ja nie hierarchizuję pierwszy, drugi, trzeci. Tak po prostu ta kolejność przypadkowa dosyć mi się zdarzyła. To bardzo istotna rzecz, dlatego że ja miałem takie wrażenie za rządów Orbana w Budapeszcie, za rządów Fico w Bratysławie i za rządów powiedzmy Kaczyńskiego. To wszystko jedno, czy to pani Szydło, czy pan Morawiecki. To w gruncie rzeczy były rządy Kaczyńskiego. My byśmy do Unii Europejskiej przyjęci nie byli. Gdyby polska polityka wyglądała, polska czy węgierska czy słowacka polityka, wewnętrzna i zewnętrzna, wyglądała tak jak w ostatnich latach, w roku powiedzmy 2003-2004. Nie było mowy w ogóle o sukcesie polskiej akcesji do Unii Europejskiej. My zachowywaliśmy się jak taki drobny cwaniaczek, znaczy my, Polska, Węgry i Słowacja. Drobny cwaniaczek, który jest zainteresowany w tłustym portfelu bogatej Europy, natomiast nie jest zainteresowany w rozwijaniu dobrostanu całej Unii Europejskiej z myślą o tym, żeby to był wspólny interes, a nie tylko nasz interes. Nawiasem mówiąc, zaczęło się to w języku polskim, w języku polskiej polityki od Waldemara Pawlaka, kiedy mówił o skubaniu Brukselki. Jeszcze daleko przed akcesją, ale już kiedy się mówiło o akcesji. To jest ta mentalność, która, przyznam się, dosyć obrzydliwa i w gruncie rzeczy w dłuższej perspektywie dla nas niezwykle niekorzystna. Bo w demokracji jednak cokolwiek byśmy nie powiedzieli, jakkolwiek byśmy na tę demokrację nie kręcili nosem, to jednak liczą się wyborcy. I w momencie, kiedy no, powiedzmy w 2008 roku czy 2009 roku po kryzysie Lehman Brothers, my się tak bardzo chwaliśmy, że jesteśmy jedynym krajem europejskim, Unii Europejskiej, Zielona Wyspa, to gdybyśmy odłożyli pieniądze, które płynęły do nas z Niemiec, wtedy jeszcze Wielkiej Brytanii i Francji, bylibyśmy absolutnie amarantową wyspą, a nie Zieloną Wyspą. To więc, w krótkim okresie czasu to wielkiego znaczenia nie ma, ale jeżeli to trwa dekady, dwie dekady, kiedy my stajemy się kłopotem dla Europy, to jest problem. Także zarówno polska zmiana w 2023 roku, jak i zmiana węgierska teraz w kwietniu 2026 roku, to są z punktu widzenia perspektywy europejskiej bardzo korzystna zmiana. Także ta wizyta, to, że Polska jest pierwszym krajem. Oczywiście jest to jakiś tam powód do takiej miłej satysfakcji, ale to jest niezwykle istotne z punktu widzenia i polskich interesów, i węgierskich interesów, i europejskich interesów. Europa może jeden kłopot, że tak powiem, trochę oddalić ze swojej agendy. Nie musi już bez przerwy zajmować chorą Polską czy chorymi Węgrami. Zostawiamy na razie chorą Słowację w tej części świata. Natomiast ja w ogóle myślę sobie, że ta wizyta jest jak na razie, jak wie pan, ja nie jestem specjalistą od relacji polsko-węgierskich, ale jak tak, no okej, okay, no każdy z nas pewnie trochę ciekawi się tym, co się w najbliższej okolicy dzieje, to ja jestem zafascynowany. Dwa dni zaczynające się od rozmowy z kardynałem Rysiem, no to przecież kto wpadłby na taki pomysł? Węgry są krajem dwureligijnym, dwuwyznaniowym, między pół na pół katolicy, protestanci. I przyjeżdża premier Węgier i pierwszy dzień prywatny idzie na Wawel, też symboliczny, i to też trzeba z pamięcią Wyszehradu, prawda, Wawel, Zamek Wyszehradzie, Królowa Elżbieta, no to wszystko jest jakieś nawiązanie do przepięknej historii.
1: Dużo tradycji. Ważnych symboli się pojawiło podczas tej wizyty, pana zdaniem?
0: Tak. I kończy Wałęsą. Mhm. Ja akurat się przyjaźnię z takim bardzo wysokiej rangi

0: urzędnikiem węgierskim ze służby cywilnej. On miał 20 lat, jak był strajk sierpniowy w 80 roku. Ja poznałem go dużo później. On specjalnie pojechał do Gdańska, żeby ten strajk na własne oczy zobaczyć, bo to była też nadzieja na Węgrów. I teraz to jest też konserwatysta, nawiasem mówiąc, w odróżnieniu ode mnie. Ja taki konserwatysta nie jestem, nigdy nie byłem. Więc ten Madziar, który zaczyna od kardynała Rysia, jedzie do Warszawy, spotyka się z premierem i oczywiście z prezydentem. To jest bardzo istotne, dlatego że Polska, jak wiadomo, jest przepołowiona. Nie my ją przepoławialiśmy, nie Tusk ją przepoławiał, chociaż w pewnej mierze kiedyś tam, ja pamiętam jeszcze Rokitę, pamiętam jeszcze popis i tak dalej, jeszcze amnezja mnie nie opanowała, ale jednak w tej przepołowionej Polsce, także formalnie, bo przecież prezydent ma swój mandat wyborczy i rząd ma swój mandat wyborczy, to wydaje mi się, że to jest jak najbardziej słuszne, że on, ja to mówię trochę jakby z żalem, dlatego że ja oczywiście wolałbym, żeby kto inny był prezydentem Polski, no ale jednak Nawrocki jest prezydentem, a nie kto inny. Większość Polaków, niewielka, ale większość, zdecydowała się na ten wybór. Więc nie jest, że tak powiem, sprawą nowego premiera Węgier, który próbuje przywrócić blask relacjom polsko-węgierskim na gruncie demokratycznym, a nie autorytarnym, w ramach Unii Europejskiej, a nie przeciwko Unii Europejskiej. To jest słuszna decyzja. No i w końcu Wałęsa w ostatniej godzinie wizyty.
1: No to rozumiem, że tu też wracamy do pewnych symboli. Natomiast jeżeli chodzi o wizytę, tę część oficjalną i spotkanie z premierem Tuskiem, a potem z prezydentem Nawrockim, to świadczy również o pewnym pragmatyzmie, takim zdrowym pragmatyzmie ze strony węgierskiego premiera?
0: Tak, no wydaje się, znaczy z tego co ja widzę w ekranie telewizyjnym, to muszę powiedzieć, intuicja. Ja przywiązuję wielką wagę, znaczy to tak trochę do języka ciała. Znaczy ja oglądam ludzi, nawet mogą się nie odzywać. W sposobie...
1: Ważne są gesty?
0: Ja uważam, że język ciała przekazuje bardzo duży zasób informacji o człowieku. Tylko trzeba bardzo uważnie się przyglądać, no i trzeba mieć pewne doświadczenie, które weryfikuje pewien sposób, że tak powiem, zachowania się człowieka, sposób chodzenia, zwracania się do innych ludzi i tak dalej. Madziar widać po języku ciała, że jest konserwatystą. To nie musi się odzywać, żeby o to było wiadomo. Widać, że jest człowiekiem uporządkowanym. Widać, że jest człowiekiem, który jeśli zabiera się do jakiejś roboty, decyduje się na coś, to robi to w sposób planowy i konsekwentny. Ja muszę powiedzieć, że nie chciałbym mieć takiego przeciwnika. Natomiast chciałbym mieć takiego przyjaciela. Nawet gdyby miał odmienne od moich w rozmaitych sprawach poglądy, chciałbym się z takim człowiekiem przyjaźnić. To, że on staje się twarzą dzisiejszych Węgier, dla mnie Polaka, z moimi poglądami, z moją jakby biografią, moją historią, jest bardzo dobrym znakiem.
1: To będzie wymagający partner?
0: Z pewnością. Z pewnością jest to człowiek, który w polityce, powiedziałem z pewnością, jedynie profesor Góralski ma prawo mówić z pewnością o Węgrzech, ale no wydaje mi się, że poważny polityk jest zobowiązany do tego, żeby przede wszystkim patrzeć na interes własnego kraju. I to jest naturalne. Tak samo tego samego oczekuję od polskich polityków, żeby patrzyli przede wszystkim na interes Polski. Natomiast trzeba umieć żyć pośród innych, co oznacza także imperatyw rozumienia interesów ludzi, z którymi ma się, że tak powiem, ma się ich po drugiej stronie.
1: No to w takim razie

0: Zobaczymy, jak te relacje będą się rozwijać. Pan Andrzej Celiński, były poseł, były minister kultury, działacz opozycyjny w czasach PRL-u. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja dziękuję państwu.
2: Reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz.
7: Wszyscy się na ciebie skarżą.
8: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
6: Zejdź mi z oczu.
8: Co za idiot.
9: Nie chcę cię tu widzieć.
7: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
6: Co z tobą jest nie tak?
9: Nie nadajesz się.
8: Jesteś nikim.
10: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 10.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Nie ma decyzji o zmniejszeniu zaangażowania amerykańskich wojsk w Polsce, poinformował wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówił o tym po rozmowie w Warszawie z generałem Christopherem Mahonejem. To wiceszef Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Wojsk USA.
12: Jest zmiana modelu obecności, ale jeszcze raz przypomnę postanowienie i decyzję wydaną przez prezydenta Trumpa. On wyraźnie powiedział w wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec, nie z Polski. Więc dlatego ta odpowiedź tak ważna dla nas i oświadczenie Pentagonu, że czasowe jest wstrzymanie, a nie zmniejszenie kontyngentu w Polsce.
11: Stany Zjednoczone zmniejszają liczbę brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3, podaje Pentagon. Jak dodaje, przywraca to poziom z 2021 roku. Pentagon zapewnia, że Waszyngton utrzyma silną obecność wojskową w Polsce. Nasz kraj nazywa wzorowym sojusznikiem. Relacje dwustronne, bezpieczeństwo oraz Unia Europejska to główne tematy, jakie poruszą premierzy Polski i Węgier. W Warszawie trwa spotkanie Donalda Tuska z Péterem Modiorem. Jakie oczekiwania wobec nowego szefa węgierskiego rządu mają Węgrzy, którzy mieszkają w naszym kraju? Polka z węgierskim obywatelstwem liczy na zmiany, między innymi w kwestii polityki socjalnej.
13: Świadczenie 500 czy 800 plus, które jest w Polsce, na Węgrzech jest ulgą od podatku bardzo znaczną. Bardzo wiele ludzi nie może sobie odliczyć od podatku tych ulg i to jest problem.
11: Po południu premier Modior pojedzie do Gdańska, odwiedzi Europejskie Centrum Solidarności i spotka się z Lechem Wałęsą. Rekordowe zainteresowanie programem Moje Zdrowie. W pierwszym roku funkcjonowania tego programu zapisało się prawie 4 miliony dorosłych Polaków. Ponad 70% z nich już się przebadało i skonsultowało wyniki z lekarzem. Program obejmuje pacjentów od 20 roku życia, którzy są kierowani na badania, a następnie do lekarza pierwszego kontaktu. To on decyduje o ewentualnej dalszej drodze leczenia.
14: Najczęściej zgłaszają się ludzie między 20 a 40 rokiem życia. Myślę, że to wynika z tego, że do tej pory nie było oferty takiego szerokiego badania profilaktycznego dla tej grupy. Też widzimy duże zainteresowanie osób takich właśnie po 60 roku życia i tak można powiedzieć, to jest tak 2/3 do 1/3.
11: Mówiła krajowa konsultantka w dziedzinie medycyny rodzinnej profesor Agnieszka Mastale-Szmigas. Koszt pierwszego roku działania programu to 800 milionów złotych. Na koniec jeszcze Warszawa i utrudnienia w ruchu. Powodem będzie manifestacja

0: Akcja Solidarności. Rozpocznie się ona w południe na Placu Zamkowym. Związkowcy będą protestowali przeciwko Zielonemu Ładowi. Kilka ulic w centrum stolicy będzie zamkniętych. Autobusy i tramwaje pojadą objazdami i zapewne nie uda się uniknąć korków. Demonstranci przejdą przed gmach Sejmu przy ulicy Wiejskiej. Mają tam dotrzeć około 15.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Za 27 minut godzina 11.
3: Gość Polskiego Radia 24.
2: A już teraz gościem Polskiego Radia 24 jest pan Robert Pszczar, był dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Panie dyrektorze, chciałbym zacząć od tego, czego jesteśmy świadkami, czyli od wizyty Petera Madziera w Warszawie. Trwają rozmowy, w tej chwili oficjalne rozmowy, oficjalne spotkanie z premierem Tuskiem. Na ile to jest wizyta kurtuazyjna, a na ile rzeczywiście na naszych oczach być może dzieje się prawdziwa wielka polityka, przynajmniej jeżeli chodzi o ten fragment Europy, ten fragment nam najbardziej bliski, czyli Europy Środkowo-Wschodniej?
4: No wydaje mi się, że oczywiście symbolika ma znaczenie i dobrze, że jest jej dużo, że jest ona pozytywna. Bardzo chyba podobają się w Polsce różne wpisy nowego premiera, który przypomina różne fajne szyki, aforyzmy. No i generalnie nawet oczywiście fakt, że to jest jego pierwsza oficjalna wizyta w nowej roli w Polsce też o czymś mówi. Więc poza tym... Znaczy, przechodząc to jednak do konkretów, to fakt, że przyjechał z bardzo dużą delegacją, w której są różni nowi ministrowie, daje szansę, daje duże nadzieje na to, że będzie można odbudować te w sumie przecież zawsze tradycyjnie bardzo dobre relacje pomiędzy Polską a Węgrami i one na to zasługują, to znaczy zasługują na te interesy obydwu państw. Natomiast rzeczywiście nie to, że chciałbym studzić jakieś te oczekiwania czy nadzieje, ale tu będą się liczyły fakty, dlatego że jednak te szkody, jakie poczynił poprzedni rząd, kierowany przez premiera Orbana, są naprawdę bardzo duże. I to jednak, Polska nie jest tu wyjątkiem, dotyczy to również innych krajów europejskich. Ten nowy rząd węgierski musi pokazać swoimi konkretnymi działaniami, że będzie funkcjonował inaczej, będzie się inaczej zachowywał w różnych kwestiach istotnych dla nas, również dla naszego regionu. Także to jest taki czas, czas trochę próby, ale nie bądźmy, że tak powiem, przesadnie wybredni. Początki są ważne i ten początek na dzień dzisiejszy wygląda dobrze, więc poczekajmy na jakieś konkrety, ale ta dobra atmosfera to zupełnie inna od tej, co mieliśmy do czynienia ostatnio i to te deklaracje składane przez rząd Madziara, które sugerują, że będzie znacznie większa zbieżność, jeśli chodzi o politykę, napawają optymizmem.
2: No to jeżeli pan pozwoli... Pytanie, czy te słowa też napawają optymizmem, bo myślę o konferencji prasowej wicepremiera i ministra obrony narodowej pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, który po spotkaniu z przedstawicielami Pentagonu i Białego Domu mówił o tym, że nie ma mowy o redukcji amerykańskich sił w Polsce, że dostał zapewnienie, że Polska jest, jeżeli nie najważniejszym, to na pewno bardzo ważnym amerykańskim sojusznikiem w tej części Europy. Wcześniej jeszcze mieliśmy oświadczenie Pentagonu, w którym mogliśmy przeczytać, że ogłoszono redukcję liczby rotacyjnych brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3 i to powoduje tymczasowe opóźnienia w rozmieszczaniu sił amerykańskich w Polsce, która jest modelowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. To ucina już wszelkie spekulacje, wszelkie niewiadome?
4: Moim zdaniem nie. Oczywiście ja doskonale rozumiem, staram się wczuć w położenie ministra obrony, wicepremiera i w ogóle polskiego rządu. To jest sytuacja bardzo trudna, bo jednak, znaczy, no ale ja nie jestem, że tak powiem, funkcjonującym urzędnikiem i nie jestem, jakby nie muszę być związany pewnymi zasadami

dyplomacji i ostrożności, które są niezmiernie ważne w tej sytuacji, bo mamy do czynienia z partnerem, po drugiej stronie Waszyngtonu, zwłaszcza prezydentem,

0: to taką nagłą decyzję, która zaskoczyła Polskę i właściwie i wiele osób w Stanach, no łącznie nawet z żołnierzami, tam są przecież wypowiedzi rodzin chociażby, które po prostu były totalnie zaskoczone, że nagle coś się zmieniło. Tutaj niewiele wyjaśniono. Dwa, nie wiemy co dalej, bo wie pan, no powiem szczerze, znaczy, no, mnie na przykład, nie wiem, czy chyba nie jestem jedyny, mnie już troszkę razi albo nawet trochę nudzą te różne slogany o tym, to wczoraj zresztą zaprezentował wiceprezydent Vance również, że kochamy Polskę, kochamy Polaków. No skoro tak kochacie, mili nasi przyjaciele amerykańscy, no to czemu robicie takie, mówiąc kolokwialnie, numery? Więc tu liczą się jednak konkrety. W tym oświadczeniu Pentagonu tych konkretów nie ma. Bo to, że jest, idzie proces tak zwanej redukcji czy zmniejszania obecności amerykańskiej w Europie, to nie jest żadna tajemnica i to jest jakby, do tego się wszyscy sojusznicy łącznie z Polską przygotowują. Ale dlaczego akurat w ten sposób została potraktowana Polska? To jest niezrozumiałe i cała flanka wschodnia. Mamy dzisiaj przecież, to nic nie odbywa się w próżni, tak? No, zamknięte lotnisko w Wilnie, prawda? Ludzie proszeni o praktycznie udanie się do schronów. Cały czas trwa wojna hybrydowa rosyjska. Mamy
1: to przepraszam, to mamy informację dotyczącą tego, że te alarmy na Litwie zostały już na szczęście odwołane.
0: No, dobrze, no to dobrze, ale będzie ich pewnie, takich sytuacji będzie więcej. No a to, co się zdarzyło w Estonii. Mamy sytuację, w której flanka wschodnia jest rzeczywiście poddawana pewnej próbie i Rosja będzie nas oczywiście testować. I dlatego tak ważna jest skuteczna polityka odstraszania. W momencie, kiedy Stany Zjednoczone dokładnie dzisiaj, w tym momencie decydują się na zmniejszanie tej obecności, twierdząc, że to właściwie niczego nie zmienia, to jest po prostu niezrozumiałe. Innymi słowy, dobrze, chcemy być optymistami, ale prawda jest taka, że nic nie zostało jeszcze ostatecznie zagwarantowane i przesądzone. Opieramy się na różnych deklaracjach, które są słuszne naukowe i opieramy się na tym, co jest. I to, co jest w Polsce, jest oczywiście bardzo ważne. Ale to jest czas, kiedy musimy, no powiem to tak dosyć cynicznie czy brutalnie, ale w pewnym sensie zdyskontować te nasze dobre notowania w Waszyngtonie, które są absolutnie, jeśli posłuchać przedstawicieli kongresu, no są też zaskoczeni, prawda, i w pewnym sensie oburzeni. Więc to jest czas, kiedy no, mamy prawo oczekiwać czegoś więcej, takiego zamiast jeszcze tych słów o miłości i tak dalej, raczej jednak pewnego większego szacunku i przewidywalności. I to jest to, na czym powinniśmy się chyba w tym momencie skupić. Co będzie dalej? Zobaczymy. Ale gra się toczy. Tu nie ma nic jeszcze przesądzonego, zarówno z punktu widzenia scenariusza bardzo negatywnego, jak i scenariusza bardzo pozytywnego. Możemy się odnosić tylko do tego, co się konkretnie dzieje, konkretnych decyzji, a te ostatnio nas po prostu zaskoczyły.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia. No jeżeli rzeczywiście będzie tak, jak no, głoszą te oficjalne komunikaty, oficjalne wypowiedzi przedstawicieli Białego Domu i Pentagonu, że chodzi o wycofanie jednej z tych czterech rotacyjnych brygad, to na ile prawdopodobny jest scenariusz polegający na tym, że ta jedna brygada to będzie brygada w sumie finalnie wycofana z baz amerykańskich w Niemczech, no bo przecież takie redukcje właśnie sił amerykańskich w Niemczech Donald Trump już od dłuższego czasu zapowiadał i to nie raz, nie dwa, że te amerykańskie siły w Polsce, one rzeczywiście nie zostaną uszczuplone. No niektórzy nawet twierdzą, że być może udałoby się nawet je nieznacznie zwiększyć, ale suma summarum, no jednak zamiast czterech brygad w tej części Europy będą trzy i na ile mimo wszystko, mimo tego, że być może Polska nie ucierpi, to nie jest jednak dla nas dobra informacja.
0: No to nie jest dobra informacja. Oczywiście, że nie. Sam ten proces, znaczy, chyba liczą się fakty, to znaczy na przykład już jakiś czas temu, ileś tam miesięcy temu, de facto właściwie zmniejszyła się obecność w sensie brygady w Rumunii, tak? To jest fakt. No, w Polsce oczywiście koncentrujemy się na obecności Polski, to zrozumiałe, ale to już się zdarzyło, tak? Druga sprawa, no niektórzy mówią, no dobrze, to wiele osób różne rzeczy mówi, tylko że liczą się tak zwane fakty. Obecność brygady bojowej, bo to jest kluczowa sprawa. Ja wiem, że są różni ludzie, którzy się często przedstawiają jako wielcy przyjaciele polscy, którzy próbują w Stanach Zjednoczonych przedstawić, że to właściwie o co tu chodzi, to jest jakieś takie zupełnie niepotrzebne patowanie się, bo to nie ma wielkiego znaczenia i tak większość jednostek amerykańskich jest w Stanach Zjednoczonych. No, znaczy z punktu widzenia tego, co działa na adwersarzu,

0: I my to wiemy doskonale i mądrzy ludzie w Waszyngtonie też to wiedzą, tak? To ma jednak znaczenie, no bo prawda jest taka, że Europa czy inni sojusznicy europejscy cały czas są jeszcze na etapie rozbudowywania tego potencjału, który no, przez lata pozostawał niedofinansowany. Więc liczy się ten okres, który mamy do czynienia dzisiaj i powiedzmy szczerze, najbliższe kilka lat, nie wiemy, co się zdarzy za naszą wschodnią granicę, tak? Jest szalenie ważny. I dlatego wszelkiego rodzaju ruchy powinny być jako minimum, nawet jeśli idą w kierunku, który może nam się specjalnie nie podobać, tak? Ale powinny być skoordynowane, nie powinny zaskakiwać sojuszników, a i z tym mamy do czynienia. I to jest problem sam w sobie.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia. No, na ile... Jednak Amerykanie mają trochę racji i Donald Trump ma trochę racji, no bo rzeczywiście można odnieść wrażenie, przepraszam, nie można odnieść wrażenie, to są fakty, że Europa no, czuła się bardzo bezpiecznie przez lata, nie inwestowała we własną armię, bo wiedziała, że nad wszystkim czuwają Amerykanie. Amerykanie w pewnym momencie no, powiedzieli dość.
0: No wie pan, znaczy to, że Amerykanie w wielu sprawach, znaczy w tej kluczowej sprawie, czyli faktu, iż mówi, ale bądźmy konkretni, mówimy o Europie Zachodniej i Europie Południowej przede wszystkim.
1: Ma pan rację, to jest bardzo ważne rozróżnienie.
0: To jest bardzo ważne rozróżnienie, bo przez lata mówiło się i słusznie, to jest nic nowego, to czasów Eisenhowera, prawda, który przecież był pierwszym dowódcą wojskowym NATO, a potem prezydentem Stanów Zjednoczonych w latach 50. Amerykanie narzekali i słusznie, że no wydają, najkrócej rzeczy mówiąc, wydają znacznie więcej Europejczycy i więcej wkładają do tego koszyczka, bo Europejczycy się przyzwyczaili, że a Amerykanie, ale prawda jest taka, że rzeczywiście w okresie zimnej wojny to wyglądało lepiej, jeśli chodzi o państwa europejskie. One jednak ten wysiłek ponosiły znaczny. Potem lata 90. były tym rzeczywiście wielkim problemem, czyli cieszeniem się tym dywidendą pokoju. I teraz trzeba nadrobić te zaległości. I problem jest taki, że my nie możemy sobie pozwolić, my jako Polska i inne państwa frontowe, na sytuację, w której jakby ten wysiłek odbudowy tych zdolności, który... biorąc pod uwagę nasz wysiłek budżetowy państw bałtyckich, Szwecji, Finlandii, kilku innych krajów, jest znaczący i Niemiec, to ma szalenie duże znaczenie, nie jest jakby, no, nie współgra z brakiem podobnych wysiłków po stronie wielu innych bogatych krajów. I to jest problem europejski, to jest zgoda. Ale nie należy mimo wszystko, po pierwsze, twierdzić, bo to jest nieuprawnione, że Europejczycy... nic się nie zmieniło, bo się bardzo dużo zmieniło. O tym moglibyśmy przegadać pewnie z 2 godziny. A po drugie, nie należy jednak, jak to jest powiedzenie amerykańskie, że dwie rzeczy, nie, że tak powiem, które są nie tak, jakby nie redukują problemy. To znaczy mamy jeden problem, mamy drugi problem. W tej chwili zaczęliśmy rozmowę o problemie wytworzonym przez no niewłaściwe traktowanie sojuszników, zwłaszcza Polski, przez administrację amerykańską. Więc możemy rozmawiać o Europejczykach i tu mają rzeczywiście dużo, jak to się mówi, za uszami, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że takie podejście amerykańskie jest no, groźne i nieuzasadnione. I dlatego właśnie spotyka się z taką krytyką w samym Waszyngtonie. Nie zapominajmy o tym, bo czasami odnoszę wrażenie, że w Polsce my jesteśmy bardziej, przynajmniej w niektórych... W niektórych, że tak powiem, częściach, no, nie tylko komentariatu, ale nawet i sceny politycznej, bardziej krytyczni pod adresem Polski jako takiej, naszej polityki i staramy się znaleźć jakieś wytłumaczenie w większym stopniu czegoś, co nie da się wytłumaczyć logicznie i racjonalnie, czy z punktu widzenia interesów, również amerykańskich, niż różni naprawdę mądrzy, poważni ludzie w Waszyngtonie i dlatego wydaje mi się, że nie powinniśmy, że tak powiem, jakby zaciemniać obrazu tej sytuacji, tego, co się zdarzyło. Piłeczka w dużym stopniu jest po stronie amerykańskiej, dlatego że po prostu potrzeba większej klarowności i większej strategicznej, powiedziałbym, mądrości. To nie jest tak, że my po prostu jesteśmy tylko petentem i Stany Zjednoczone robią jakoby coś, co jest zupełnie niezgodne z ich interesem. To jest po prostu nieprawda i trzeba o tym głośno mówić. Już nie będę wspominał o wielkich wydatkach, które przecież no, idą przede wszystkim na firmy amerykańskie. To jest też ogromnie ważny element w tej całej układance.
1: To jeszcze jedna kwestia. Myśli pan, że istnieje taka szansa, że te amerykańskie decyzje, albo inaczej, te zapowiedzi, które w tej chwili słyszymy o redukcji amerykańskich sił w Europie, że one jednak zostaną cofnięte? No bo patrząc na to, jak zareagował Waszyngton, i nie mówię tylko o politykach demokratycznych, bo to by było, no to jest kwestia oczywista, oni są w opozycji.

0: wobec Trumpa, więc wszystkie decyzje tego typu krytykują, ale bardzo mocne głosy sprzeciwu można było usłyszeć również ze strony polityków republikańskich i to tych polityków republikańskich, którzy no, bardzo mocno są kojarzeni z Donaldem Trumpem.
1: Tak, tutaj dopatrywam się nadziei, bo prawda jest, no w polityce to jest jednak tak, zwłaszcza w przypadku no jednak w sumie no, mocarstwa najważniejszego, no przywódcy mimo wszystko NATO, Stanów Zjednoczonych, że najważniejsze czynniki mające wpływ na takie czy inne decyzje lub ich zmianę, prawda, no trzeba ich szukać właśnie w Waszyngtonie, bo tam polityka odgrywa wielkie te mechanizmy są najmocniejsze. Ja powiem rzecz, którą ja mogę dopowiedzieć. Domyślam się, że oczywiście przedstawiciele oficjalnych atmosfery tego nie mogą powiedzieć, ale biorąc pod uwagę kalendarz wyborczy, mam takie marzenie. Wie pan, ponieważ się zajmowałem bardzo dużo, byłem zaangażowany w integrację Polski, wchodzenie tak zwane Polski do NATO, tak? Przypomnijmy sobie, jak zachowywała się polska Polonia. Prawda? Polonia w Stanach Zjednoczonych, która również to są wyborcy, tak? No gdyby nawet częściowo otworzyć to, tą pewną mobilizację i jakieś takie no, mocniejsze artykułowanie swoich poglądów, że to, co robi obecna administracja wobec Polski chociażby, mówiąc o flance wschodniej, jest absolutnie nie w porządku i to się nie podoba, wydaje mi się, że to nawet to by mogło mieć również znaczący wpływ na zachowanie i kolejne decyzje lub ich brak, tak to nazwijmy, ze strony tej administracji. To mogło być nawet mocniejszym bodźcem do podejmowania decyzji, które wywołają raczej bardzo przychylne reakcje w Polsce, a nie to, z czym mamy do czynienia, bo to jest jednak swego rodzaju kryzys w relacjach, moim zdaniem, polsko-amerykańskich.
0: No to w takim razie kolejna kwestia. Jak odczytywać to, co dzieje się w tej chwili na linii Rosja-Łotwa? Bo najpierw mieliśmy oskarżenia mówiące o tym, iż Łotysze i nie tylko Łotysze otworzyli swoją przestrzeń, otworzyli swoje bazy dla ukraińskich oddziałów dronowych, żeby te mogły skutecznie atakować cele w Rosji. To były oczywiście oskarżenia wysuwane przez Rosję. No i po tych oskarżeniach pojawiły się bardzo mocne sformułowania, groźby. NATO nie ochroni was przed karą.
1: Znaczy, wie pan, znaczy z jednej strony nie ma w tym nic nowego. To jest stara śpiewka, to jest ten reżim putinowski i propaganda kremlowska nie potrafi inaczej. Tak? No to jest, wie pan, no, mamy teraz nagromadzenie różnych spotkań natowskich. Przypomnę, sztabu się spotkali, będzie spotkanie ministrów spraw zagranicznych w Szwecji, w przyszłym tygodniu ministrów obrony, zbliża się szczyt. Zawsze tak się składało, to obserwowaliśmy, ja to analizowałem i dzieliłem się, nazwijmy to nie tylko ja, tą wiedzą z decydentami w kwaterze głównej, że to jest normalne. Zawsze przy okazji takich spotkań Rosjanie w taki czy inny sposób starają się wystraszyć, starają się grać tym straszakiem różnym, albo nuklearnym, albo różną retoryką właśnie mającą na celu jakby wywołanie reakcji, iż nie warto wspierać tych bo mi tak sobie brać czego zmienić. To jest stara śpiewka. Natomiast rzeczywiście mamy, to się łączy z tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, tak? Ten reżim też obserwuje, prawda, to co się dzieje i zaciera ręce. No to skoro są różne jakieś niepokoje, problemy, chociażby jako minimum na polu polityki informacyjnej w ramach NATO i co podważa, czy jakby osłabia troszeczkę, a to jest szalenie ważne, politykę odstraszania, no to będzie oczywiście w to grał. A poza tym przypominajmy to na co dzień. Rosja od dawna prowadzi wojnę hybrydową wobec całej Europy i nie tylko, a państwa flanki wschodniej są, że tak powiem, na celowniku wręcz codziennie. Także nie bagatelizujmy tego, ale też nie starajmy się doszukiwać jakichś nowych elementów, bo to po prostu i zwyczajnie. Tego jest dużo i będzie jeszcze więcej, bo oni nie mają nic innego do zaoferowania. Natomiast żadnych argumentów merytorycznych, żadnych faktów. To jest klasyczna dezinformacja i tak to należy postrzegać.
0: No ale pojawiają się takie ostrzeżenia mówiące o tym, że w najbliższym czasie Rosja może zechcieć przetestować skuteczność NATO, może zechcieć przetestować artykuł 5. No i wskazuje się właśnie na państwa bałtyckie, w pierwszym rzędzie chyba właśnie na Łotwę, gdzie dodajmy, i to jest chyba też dosyć ważny argument w tej dyskusji, na Łotwie mniej więcej 1/4 mieszkańców to są mieszkańcy, no nie powiem, że to są Rosjanie, ale to są mieszkańcy rosyjskojęzyczni.
1: Nie idźmy tą drogą, tak bym odpowiedział. na pana Edesy. Ja rozumiem, ja też to czytam, ale szczerze mówiąc mnie to potwornie irytuje.

0: Irytuje to również kolegów z państw, nie lubię bałtyckich, z Estonii, Litwy i Łotwy, prawda? To po pierwsze, jak Rosjanie straszą, i znaczy samo stwierdzenie faktu, że te trzy państwa są, no, szczególnie, że tak powiem, wrażliwe i szczególnie narażone z różnych względów. No, kwestia wielkości, kwestia mniejszości, znaczy obecności tej tak zwanej potencjalnie piątej kolumny. To wszystko prawda, ale po pierwsze właśnie na tym polega ostraszanie. Po to jest też obecność wojskowa innych krajów. Po to są podejmowane dziesiątki różnych inicjatyw, które sprawiają, że Rosja musi wiedzieć, że nikt nie zostawi państw bałtyckich samym sobie, prawda? I nieprawdą jest, że te państwa są jakimś takim biednym barankiem, które w razie czego w przypadku pierwszej prowokacji to natychmiast zostałyby, znaczy przestraszyłyby się i tam już Rosjanie robiliby co chcieli. To jest wręcz obraźliwe. Więc ja bym nie szedł w tym kierunku, natomiast nie jest zgoda na to, że trzeba mieć świadomość, inaczej, trzeba mieć świadomość znaczenia, jakie mają wszystkie działania służące podwyższenia stopnia gotowości zarówno tych krajów, jak i tych państw, które no, muszą stanowić główny trzon ich obrony, gdyby temu człowiekowi na Kremlu przyszło do głowy jakaś idiotyczna, samobójcza idea. I to wydaje mi się znacznie bardziej płodne i dlatego lepiej się skoncentrować na rozmowach o inwestycjach w transport na przykład. Pomóżmy im zakończyć na przykład rozbudowę modernizacji sieci kolejowych, pomóżmy im być może rozbudować również finansowo kwestie poligonów czy miejsc przyjęcia różnych sił zbrojnych. Niech nasi niemieccy koledzy no, wreszcie osiągną, zgodnie z planem, ale jednak może to należało przyspieszyć, pełną gotowość operacyjną tej brygady. To są konkrety i to w tym kierunku wydaje mi się lepiej by było, gdybyśmy poszli, niż po prostu spekulowali bez przerwy, co jest zajęciem, któremu oddają się różne osoby w różnych krajach, które szczerze mówiąc nie zawsze tak naprawdę wiedzą dokładnie, co się dzieje za wschodnią naszą granicą. Wydaje mi się, że w Polsce my akurat tą wiedzę posiadamy na znacznie wyższym poziomie.
1: Pan Robert Pszczel, były dyrektor Biura Informacji NATO w Moskwie, Ośrodek Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję pięknie.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. Autopromocja.
11: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22.00.

0: Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
2: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
1: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
2: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
1: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
2: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
1: i Michał Strzałkowski.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Redukcja amerykańskich wojsk w Europie, ale nie w Polsce, tak mówi szef MONU. W Warszawie rozmowa premierów Tuska i Modiora. Po południu szef węgierskiego rządu pojedzie do Gdańska. Zagrożenie na Litwie minęło. Wcześniej wojskowe radary przy wschodniej granicy wykryły obiekt. Minęła godzina 11. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Nie ma decyzji o zmniejszaniu zaangażowania Amerykanów w Polsce. Tak mówi szef MONU, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówił o tym po spotkaniu w Warszawie z wiceszefem Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA, generałem Christopherem Mahoneyem. Głównym tematem była decyzja Pentagonu o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady pancernej do naszego kraju.
2: Polska jest modelowym sojusznikiem. Jesteśmy w bliskich kontaktach. Departament, jak ja, również z sekretarzem Hexetem, pozostajemy w bliskim kontakcie i będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie. Ten proces planistyczny teraz trwa, prowadzi go generał Grynkiewicz i Polska będzie nie tylko informowana, ale będzie w tym procesie brała udział i będzie włączona.
1: Jak zapewnia minister Kosiniak-Kamysz, rząd prowadzi racjonalną, spokojną i strategiczną politykę współpracy, nie poprzez emocje i jednodniowe wydarzenia. I jak dodaje, żaden szum informacyjny, który czasem powstaje, nie zakłóci tej relacji. W rządowej willi przyparkowej w Warszawie trwa spotkanie premierów Polski i Węgier. Donald Tusk i Peter Modior rozmawiają m.in. o kwestiach bezpieczeństwa i obrony, także o sprawach, które dotyczą Unii Europejskiej. Obecność nowego premiera Węgier w Polsce i sprawienie, aby nasze więzy były silniejsze, ma ogromne znaczenie, podkreślał na naszej antenie profesor Andrzej Rychard, socjolog z Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Batorego.
3: Ponieważ przypomina opinii publicznej sens tego wydarzenia, jakie zaszło na Węgrzech, i lokuje je w szerszym kontekście wydarzeń, w których siły demokratyczno-liberalne odzyskały władzę, przynajmniej w części krajów Europy, łącznie z Polską, a jednocześnie to jest właśnie z tego powodu ważne, że przypomina ludziom, że nie ma nic nieuchronnego. My żyjemy w takim micie nieuchronności, no, że teraz cały świat się przesuwa w stronę prawicowo-populistyczno-autorytarną, a to jest nieprawda.
1: Po południu premier Modior pojedzie pociągiem do Gdańska, odwiedzi Europejskie Centrum Solidarności, spotka się też z Lechem Wałęsą. Litewskie wojsko wysłało alerty do mieszkańców wschodnich rejonów kraju. To po tym, jak radary wykryły obiekty znajdujące się na terytorium Białorusi, w pobliżu wschodniej granicy Litwy. Zamknięta była przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie, a przywódcy kraju zostali przewiezieni do schronów.
4: W treści komunikatu poinformowano o możliwym zagrożeniu z powietrza. Zachowaj spokój i znajdź dla siebie bezpieczne miejsce. W przypadku zauważenia lecącego lub znajdującego się na ziemi podejrzanego obiektu prosimy o kontakt z numerem alarmowym 112. Czytamy w treści ostrzeżenia. Według armii radar zarejestrował

0: Wysłał sygnał o cechach charakterystycznych dla bezzałogowych statków powietrznych. Alerty otrzymali mieszkańcy rejonów Ignalińskiego, Ucięskiego, Święcięskiego i Jeziorowskiego. Dla tych obszarów ogłoszono żółty poziom zagrożenia. Jak podaje agencja BNS, wojsko poinformowało, że dla rejonu Wileńskiego ogłoszono czerwony poziom, co oznacza, że mieszkańcy powinni udać się do miejsc schronienia i będą mogli je opuścić, gdy zagrożenie zostanie odwołane. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: I właśnie najnowsze informacje z Wilna i okolic są takie, że alarm z powodu zagrożenia z powietrza został odwołany. W Warszawie rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Piesiewicza, prawnika, scenarzysty filmowego i senatora. Msza święta jest odprawiana w kościele Sióstr Wizytek na krakowskim Przedmieściu. Krzysztof Piesiewicz na początku lat 70. ubiegłego wieku rozpoczął praktykę adwokacką. Podczas stanu wojennego występował w procesach działaczy Solidarności. Jako scenarzysta współpracował z jednym z najwybitniejszych reżyserów, Krzysztofem Kieślowskim. Razem napisali scenariusze do 17 filmów. Za ten do filmu Trzy kolory czerwony Piesiewicz otrzymał nominację do Oscara. Krzysztof Piesiewicz zmarł w ostatni czwartek, miał 81 lat. Spocznie w grobie rodzinnym na Starych Powązkach. Na koniec o bardzo pożytecznych owadach, o pszczołach. Dzisiaj na świecie obchodzimy ich dzień. Dzięki tym owadom, które zapylają rośliny i drzewa owocowe, mamy co jeść. Wkład tych niewielkich owadów w życie człowieka jest nie do przecenienia, tak mówi dr Jerzy Samborski, specjalista zajmujący się pszczołami z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
2: Jedna rodzina pszczela wnosi poprzez tą działalność zapylającą do produkcji człowieka wartość około 1000 bodajże 400 euro, ale proszę pamiętać, że niektóre rośliny są zupełnie zależne, jeżeli chodzi o wytwarzanie owoców czy też nasion właśnie od tej działalności zapylającej owadów.
1: Liczba pszczół oraz innych owadów zapylających systematycznie spada. Powodów jest kilka. Zmiana klimatu, rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych, także nadmierne stosowanie pestycydów na polach, w ogrodach i w sadach.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Za oknem sporo słońca i trochę chmur. Po południu miejscami zachmurzenie będzie duże i popada przelotny deszcz. Miejscami, zwłaszcza na północnym wschodzie i w centrum kraju, wystąpią burze. 15 do 17 stopni jest na wybrzeżu i w kotlinach górskich. Około 20 stopni wskazują termometry w centrum i na zachodzie, do 23 na południowym wschodzie. Wieje słaby wiatr, nad morzem jest umiarkowany. W czasie burz będzie porywisty.

0: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
1: Oszczędzam.
0: O, a ile?
1: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
2: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Po reklamie.
6: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: 8 minut po godzinie 11.
5: Stan dnia.
7: A w stanie dnia zaczynamy od tego, co przed nami. Warszawiaków czekają dziś bowiem poważne utrudnienia z powodu zaplanowanej manifestacji Solidarności. Jej uczestnicy przejdą z Placu Zamkowego przed budynek Sejmu. Protest ma się rozpocząć już za niecałą godzinę, równo w południe. A na miejscu jest Arkadiusz Augustyniak. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Powiedz, jak w tej chwili wygląda Plac Zamkowy?

0: Rynkowy, czy manifestanci są już na miejscu. Jakie są główne hasła, jakie będą główne hasła tego protestu? No i czy przebieg tej manifestacji rzeczywiście będzie problemem dla mieszkańców Warszawy?
1: No rzeczywiście ten protest zacznie się za godzinę, ale wielu jego uczestników już jest na miejscu. Na placu zamkowym powiewają biało-czerwone flagi, sztandary Solidarności. Natomiast uczestnicy manifestacji dopiero się zbierają i wielu z nich widać też w uliczkach prowadzących do placu zamkowego. Uczestnicy manifestacji sprzeciwiają się m.in. unijnemu programowi Zielony Ład. Niektórzy z nich powiedzieli mi już przed chwilą, że z powodu wysokich cen prądu ich miejsca pracy mają być zlikwidowane. Manifestujący mają też zadeklarować poparcie dla wniosku prezydenta Karola Nawrockiego o rozpisanie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. No i rzeczywiście ten protest zajmie część Warszawy, tak jak powiedziałeś, część ulic w centrum Warszawy będzie zamknięta. Autobusy, tramwaje pojadą objazdami, kierowcy mogą się spodziewać tutaj w centrum Warszawy korków. Samo zgromadzenie rozpocznie się tutaj o 12:00, stąd z Placu Zamkowego uczestnicy przejdą Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem. Wcześniej oczywiście zatrzymają się przed Pałacem Prezydenckim, następnie Nowym Światem, Alejami Ujazdowskimi, przed gmach Sejmu przy ulicy Wiejskiej. Pierwsze zmiany w ruchu w komunikacji miejskiej tutaj warszawiacy już rzeczywiście odczuwają i w najbliższych godzinach można się spodziewać, że będzie gorzej, więc jeśli ktoś nie musi, lepiej żeby tutaj przyjeżdżał albo właśnie komunikacją miejską, albo najlepiej niech omija dzisiaj ścisłe centrum Warszawy.
0: Arkadiusz Augustyniak, który jest na Placu Zamkowym, bardzo dziękuję za te relacje.
2: Gość Polskiego Radia 24.
0: A w naszym studiu pan Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
0: Czy jakiś komentarz do tej manifestacji, do tych postulatów, które będą jej towarzyszyć?
3: Postulaty te już od jakiegoś czasu, nie tylko w Polsce, ale też w innych państwach Unii Europejskiej, są siłą napędową bardzo wielu demonstracji i to, że pewne już decyzje Komisji Europejskiej przynajmniej mają opóźniać kolejne bardzo restrykcyjne fazy wprowadzania polityki Zielonego Ładu, jak chociażby zakaz używania silników spalinowych w samochodach i ich produkcja, to pod wpływem chociażby niemieckiego przemysłu samochodowego zostało spowolnione. Także nic dziwnego, że i w Polsce taka demonstracja ma już miejsce i że poziom świadomości, że cena energii może mieć bezpośredni wpływ na to, czy nasze miejsce pracy zostanie, czy zostanie zlikwidowane, no jak widać już przybrała ten poziom demonstracyjny, demonstracji na ulicach Warszawy.
0: No to pytanie, na ile na przykład ten obraz mogą zmienić pieniądze z KPO? No, dopiero co mogliśmy usłyszeć, ogłaszał to premier Tusk, że do końca bieżącego roku z Krajowego Planu Odbudowy do polskiej gospodarki ma trafić dodatkowo 140 miliardów złotych. Mówiono również o tempie wydawania tych unijnych funduszy, albo tej części, która przypada Polsce. 140 miliardów złotych to są pieniądze, które mogą wpłynąć na stan polskiej gospodarki, na jej kondycję, mogą ją trochę rozruszać, mówiąc wprost?
3: Jak za punkt odniesienia weźmiemy stan oszczędności tylko polskich obywateli, nie polskich firm i polskich przedsiębiorców, to zauważymy, że w stosunku do tych 190 miliardów, które mają być generalnie z KPO w ramach i tak zwanych grantów, ale przede wszystkim w większości pożyczek, które trzeba będzie spłacić, to na kontach polskich obywateli znajduje się dzisiaj ponad 1 700 000 000 000 złotych własnego wypracowanego kapitału, który bezproduktywnie leży na kontach poniżej poziomu inflacji oprocentowanej.
0: A co się powinno z tymi pieniędzmi dziać w takim razie pana zdaniem?
3: Znaczy mamy wystarczająco dużo dzisiaj własnego kapitału, znacznie przewyższającego jakiekolwiek możliwe pożyczki i dotacje z Unii Europejskiej, które kolejne rządy namawiamy do uruchomienia takiej instytucji, która w Polsce obowiązuje od 20 lat, bo została przywrócona z czasów II Rzeczpospolitej, jak publiczny list zastawny. Przypomnę, że nie byłoby portu w Gdyni, do którego dzisiaj kolejne rządy się odwołują jako tej historycznej inwestycji publicznej czasów II Rzeczpospolitej.

0: tej, gdyby nie emisja listu zasobnego i zakup tego listu przez właśnie obywateli, z których to pieniędzy z tej emisji został właśnie dokończony port w Gdyni.
1: To przepraszam, jeżeli pan pozwoli, bo chciałbym też wyjaśnić, czym jest ten publiczny dług zastawny. Czy bardzo, ale to bardzo, bardzo upraszczając, możemy powiedzieć, że to jest coś w rodzaju takich obligacji skarbowych?
0: Nie, bo jest to obligacje skarbowe, można wydać na dowolny cel, po prostu zużyć na konsumpcję, natomiast list zastawny
1: obligacje
0: jest
1: celowe.
0: Na coś. No tak upraszczając bardzo mocno obligacje celowe, ale tutaj obywatel ma pewność, że za jego pieniądze zostanie wybudowany port w Gdyni i z tytułu aktywności tego portu w Gdyni będzie dostawał przyzwoite odsetki, lepsze niż w banku, który
1: czyli stajemy się udziałowcem takiej inwestycji, tak możemy powiedzieć?
0: Jesteśmy beneficjentem ze względu na zainwestowane pieniądze i poza tym mamy, po to się to nazywa list zastawny, że to jest zastaw na realnym dobru, a nie na wyłącznie na deklaracji, że rząd kiedyś nam odda, co jak pokazały obligacje rządu greckiego, no nie nastąpiło, bo zostały one po prostu unieważnione, zredukowane i obywatele czy instytucje, które kupowały papiery rządu greckiego, no straciły bezpowrotnie swoje pieniądze.
1: To dlaczego w takim razie nie sięgamy po takie formy? Myślę również o obligacjach. Znaczy ja wiem, że obligacje rządowe, one funkcjonują, natomiast pytanie brzmi, czy w takim razie nie powinny funkcjonować w sposób zdecydowanie szerszy, większy?
0: Zdecydowanie, bo jak popatrzymy, czy nawet na praktykę Czech, Niemiec, Holandii, Danii, innych państw za linią Odry, to okazuje się, że ten poziom wykorzystania listów zastawnych, w ogóle publicznego listu zastawnego, jest radykalnie większy. Stąd korzystajmy z wypracowanego własnego kapitału i miejmy znacznie więcej środków na inwestycje, których skala w Polsce ciągle jest znacznie większa niż jakiekolwiek pieniądze z Unii Europejskiej mogłyby nam kiedykolwiek to sfinansować. Pamiętajmy, że jednak proces rozszerzania Unii Europejskiej, który ma miejsce, powoduje, że Polska już jest inaczej traktowana niż dekadę temu i ta pula środków, które ewentualnie trafi do nas poprzez zresztą też mechanizm płacenia składki, będzie coraz mniejsza, a inwestycje, jak widać chociażby fakt, że wybudowane nie tak dawno autostrady trzeba znowu poszerzać o dwa kolejne pasy, bo natężenie już wtedy przewidywane skłaniało do budowy przynajmniej 3 pasmowych autostrad w jednym kierunku. Także ta skala inwestycji jest bardzo daleko idąca. Jeżeli też mówimy poważnie o zwiększonej wymianie handlowej, no to przejścia graniczne ciągle nie są do końca zmodyfikowane dla płynności tego ruchu i tak dalej, o czym mowa jest już od ponad też 2 dekad, bo nie są to sprawy, które wymyślano wczoraj, tylko 2, a nawet więcej dekad temu. Także ta skala środków w ramach i grantów, i pożyczek jest niezwykle ograniczona, a te strategiczne inwestycje państwa dotyczące wielu obszarów są znacznie dalej idące, jeżeli chodzi o finansowanie. Stąd wreszcie trzeba odwołać się do obywateli i gotowości ich do zainwestowania we własnym państwie, ale nie w abstrakcyjne papiery wartościowe, czyli kolejne obligacje dłużne, tylko w listy zastawne, które by finansowały mosty, kolejne inwestycje w infrastrukturę tą właśnie chociażby komunikacyjną i tak dalej.
1: CPK na przykład?
0: Ale musiałby być to projekt na tyle dla obywatela przekonujący, że faktycznie dostanie uczciwy coroczny kupon, bo kiedyś te listy zastawne były z takimi wycinanymi z tyłu kuponami, jak ktoś kiedykolwiek w ręku miał albo kolekcjonował, bo były też niezwykle estetycznie projektowane, to tam były właśnie te kupony, które odcinano i na podstawie których wypłacano 2 razy w roku z posiadanych listów zastawnych po prostu korzyści.

0: dla obywatela.
1: To w takim razie, jeżeli pan pozwoli, to jeszcze głos samego premiera dotyczący właśnie tych miliardów z KPO.
2: 68 miliardów już wypłacone tym, którzy zakończyli inwestycje. Do końca tego roku wypłacimy dodatkowe 140 miliardów, z czego około 50 miliardów pójdzie na inwestycje, które skończą się w tym roku, a 90 miliardów na fundusze inwestycyjne, które będą pracować przez kolejne lata.
1: To ja jednak powrócę do tego swojego pytania. Ja rozumiem, że no, trochę te nasze pieniądze, pieniądze obywateli, one się trochę marnują. Można by było je lepiej wykorzystać. Można by było rzeczywiście
0: zainwestować
1: i w zdecydowanie mocniejszy sposób rozruszać gospodarkę. Jak by wyglądały nasze wskaźniki? Jak by wyglądała polska gospodarka, gdyby nie tych 240 miliardów złotych?
0: Znaczy, trzeba pamiętać, że te inwestycje nie zawsze, że tak powiem, trafiają w swój czas. A to mówię dlatego, że obserwowałem takie inwestycje nie we Włoszech, tylko w Grecji, kiedy już widać było zauważalnie kryzys w Grecji, a mimo to kończono inwestycje w kolejne hotele, mimo że dotychczasowe były już zamykane, likwidowane, ale plany o ich budowie podjęto dekadę, 5 lat temu, kiedy jeszcze był boom hotelowy. Nie ma mechanizmu dostosowywania takiego elastycznego, a zwłaszcza, że procesy inwestycyjne, uzyskiwanie pozwoleń na te inwestycje trwa latami, co powoduje, że inwestycja, która miała sens i technologię właściwą dekadę temu czy 5 lat temu, po 5 latach jej zasadność jest już niezwykle ograniczona. Stąd Komisja Europejska zachęciła w wytycznych państwa Unii Europejskiej, aby w ramach KPO bardzo ulastyczniały procesy inwestycyjne i niektóre państwa, jak chociażby Włochy, wprowadziły dekrety, które radykalnie upraszczają proces inwestycyjny w ramach środków KPO. Także nic nie stoi na przeszkodzie, a widać to po innym zestawieniu Komisji Europejskiej, że najbardziej przeregulowane, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy i kontrolę tych pieniędzy państwa w Unii Europejskiej, to Niemcy, Austria i Polska, gdzie jest po prostu tak nadmierna kontrola, audyty i tak dalej, które nie były formalnie wpisane, że tak powiem, w procedury komisji przy wydawaniu tych pieniędzy. To już jest tak zwane pozłacanie tych wszystkich dyrektyw, jak to jest taki specjalny termin. I nie ma żadnego powodu, żeby w Polsce nie zastosować wytycznych Komisji Europejskiej, aby faktycznie te procesy uprościć. Nawet taka Grecja i Portugalia, które nie są bohaterami specjalnie Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o dyscyplinę finansów, w przypadku środków KPO na przykład masowo uprościły procedury, a Portugalia jest mistrzynią, jeżeli chodzi o wykorzystywanie sektora bankowego, na przykład przy transferze grantów do przedsiębiorstw i udzielaniu pożyczek w ramach też KPO właśnie przedsiębiorstwom. To wszystko działa i można to kopiować jeden do jednego.
1: No to zapytam tak, to skąd w Polsce taka chęć, potrzeba dodatkowych regulacji? No bo ja pamiętam, że dokładnie przecież ten sam argument pojawił się przy pierwszym wecie prezydenta, jeżeli chodzi o ustawę o kryptowalutową, że te polskie rozwiązania idą dużo, dużo dalej niż właśnie te wskazania Unii Europejskiej czy też Komisji Europejskiej.
0: Przede wszystkim wynika to z daleko idącej autonomii biurokracji, która każdą dyrektywę wykorzystuje do powiększenia swojego imperium, jeżeli chodzi o władzę. I to widać, że w Polsce, mimo deklaracji, że będziemy stosować zasadę Unia Europejska plus zero, czyli nic więcej, co jest wymagane przez Unię Europejską, niestety mamy, sami robiliśmy analizy, z których wynika, że jest to 200-300 nad więcej procent tego, co jest od nas wymagane. I stąd Polska, zauważmy, w tym najnowszym rankingu skomplikowania przepisów, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, co prawda awansowała na 6 miejsce w Unii Europejskiej z 5, które zajęła Francja. To tylko dlatego, że we Francji produkuje się prawo pracy w tempie

0: tak dużym, że dzisiaj kodeks pracy francuski liczy ponad 11,5 tysiąca artykułów, jeżeli chodzi o samo prawo pracy. Dla porównania francuski kodeks cywilny liczy 2534 artykuły. To jest taka przepaść między kodeksem pracy a kodeksem cywilnym, który jednak reguluje znacznie szerszą obszar naszego życia. I to właśnie się wskazuje, że to skomplikowanie już wcześniejsze przepisów ogranicza nam też absorpcję środków europejskich, które mogły być znacznie bardziej efektywnie i szybciej wykorzystywane.
1: No to skoro wspomniałem o kryptowalutach, no i skoro rozmawiamy właśnie o regulacjach, to dziś będziemy, zapewne będziemy świadkami głosowania w Senacie dotyczącego kolejnego projektu tej ustawy regulującej rynek kryptowalut. Ten projekt został już wcześniej przyjęty przez Sejm, został zaakceptowany przez Senacką Komisję Budżetu i Finansów Publicznych. No i teraz głosowanie senatorów, którzy zapewne ten projekt poprą. Co dalej? Myśli pan, że tym razem się uda i tym razem te rozwiązania zyskają aprobatę prezydenta, no i ten temat w końcu zostanie jakoś w Polsce uregulowany?
0: Nawet jak zostanie jakoś, jak tam pan redaktor też użył takiego słowa, uregulowany, to jak popatrzymy na regulacje chociażby tej Estonii czy Litwy, gdzie była firma zarejestrowana, to są znacznie bardziej konkurencyjne rozwiązania. Jeżeli chcemy, aby Polska była bezpiecznym miejscem też dla rynku kryptowalut, to przyjmowanie tak absurdalnych czasami różnych regulacji spowoduje, że polskie firmy będą i tak się rejestrowały na rynku europejskim i korzystały z paszportu europejskiego, tak jak to przecież wiele instytucji finansowych w Polsce się nie rejestruje, bo sam proces uzyskiwania trwa 2 lata, a gdzie indziej można w Europie załatwić proces w pół roku.
1: No
0: to
1: tak,
0: jaki
1: ale
0: jest
1: przepraszam,
0: sens
1: ale ta
0: czekania
1: giełda
0: i tracenia półtora roku?
1: No ale akurat ta giełda, o której pan wspomniał, czyli Zonda Krypto, no teoretycznie jest dowodem na to, że ewidentnie te regulacje nie były zbyt szczęśliwe.
0: Nie były szczęśliwe, tylko już wtedy okazało się, że przestała ta firma składać audytorskie sprawozdania w miejscu i zaczęła tam być, że tak powiem, rozpracowywana, dlaczego nie składa sprawozdań i wobec niej uruchomiono proces. Wystarczyło tylko sprawdzić na stronach regulatora innego państwa, czy widnieje akurat ich sprawozdanie bieżące. Nie istniało, bo nie złożyli, bo już wtedy okazało się, że prowadzą działalność, która żaden audytor by się pod nią nie podpisał, nie uzyskaliby autoryzacji. Stąd o wiele wcześniej było wiadomo, ale tylko żaden polski urząd nie zajrzał na stronę innego regulatora, żeby zobaczyć, że tam nie brakuje już sprawozdań.
1: Bardziej liberalne przepisy powinny towarzyszyć, no właśnie, takim kwestiom jak kryptowaluty?
0: Konkurencyjne, tylko pod warunkiem, że jednocześnie są do wyegzekwowania przez sprawny wymiar sprawiedliwości.
1: A jak z tym jest? Bo
0: a z tym
1: można
0: jest tak,
1: mieć wątpliwości czasami.
0: Że Ministerstwo Finansów proponuje, żeby nie chodzić z podatnikiem do sądu, który nie działa, tylko od razu mu proponować ugodę. No to jest miara upadku wymiaru sprawiedliwości. Ostatnia propozycja Ministerstwa Finansów.
1: No to w takim razie do tych tematów bez wątpienia będziemy powracać na antenie Polskiego Radia 24, tym bardziej, że tak jak wspomniałem, dziś głosowanie w Senacie nad tym projektem dotyczącym rynku kryptowalut. W wyniku tego głosowania raczej możemy się chyba spodziewać. Pytanie, co będzie dalej? Pan Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.

0: opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
7: Gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i co myślimy o naszym otoczeniu? Co byśmy zmienili w swoim mieście lub wsi? A co szczególnie w nich lubimy? Co tydzień wspólnie przyglądamy się różnym adresom zamieszkania. Zapraszam w każdą sobotę po 14. Agata Kowalska.
5: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 11.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. W Warszawie już po spotkaniu premierów Polski i Węgier za chwilę rozpocznie się konferencja Donalda Tuska. Po 16 latach otwieramy nowy rozdział w relacjach polsko-węgierskich, napisał szef polskiego rządu przed spotkaniem z gościem z Budapesztu. Podczas kampanii wyborczej Peter Modior wiele razy podkreślał konieczność nowego otwarcia w relacjach z Polską. Jak mówił, traktuje nasz kraj jako kluczowego partnera w regionie. O nadziejach związanych z tą wizytą mówił na naszej antenie Robert Pszczel z Ośrodka Studiów Wschodnich.
9: Daje szansę, daje duże nadzieje na to, że będzie można odbudować te w sumie przecież zawsze tradycyjnie bardzo dobre relacje pomiędzy Polską a Węgrami i one na to zasługują, to znaczy zasługują na te interesy obydwu państw.
8: Po rozmowie z premierem Tuskiem szef węgierskiego rządu pojechał do Belwederu. Spotka się tam z prezydentem Karolem Nawrockim. Później zaplanowano jeszcze spotkania z marszałkami Sejmu i Senatu. Po południu Peter Modior pojedzie do Gdańska. Tam spotka się z Lechem Wałęsą. Za pół godziny w centrum Warszawy rozpocznie się protest związkowców Solidarności. Na Placu Zamkowym gromadzą się pracownicy i rolnicy. Organizatorzy demonstracji mówią, że to protest przeciwko Zielonemu Ładowi, rosnącej biurokracji i pogarszającej się sytuacji gospodarstw rolnych, firm oraz gospodarstw domowych. Wprowadzenie Zielonego Ładu będzie ciosem dla gospodarki i przemysłu, mówi szef Górniczej Solidarności Bogusław Chutek.
10: Najgorszym efektem będzie likwidacja naszego polskiego przemysłu. Popatrzmy już dzisiaj, wszystkie branże mają kłopoty finansowe, więc albo się nasze firmy polskie zlikwidują, stracimy miejsca pracy, natomiast zagraniczni inwestorzy wyjadą z Polski.
8: Demonstracja Solidarności rozpocznie się na Placu Zamkowym w Warszawie, a zakończy się około 15 przed Sejmem przy ulicy Wiejskiej. Należy spodziewać się utrudnień w komunikacji. Kolejny sukces Bartka Ziemskiego w Himalajach. Polski ski alpinista zjechał z Mount Everestu na nartach. Tydzień temu zdobył i zjechał na nartach z 4. najwyższego szczytu świata Lhotse. Ski alpinista przyznaje w rozmowie z Polskim Radiem, że miał dużo szczęścia, bo prognozy mówiące o silnym wietrze spowodowały, że w stronę wierzchołka Everestu nie zmierzał tłum uczestników komercyjnych wypraw.
11: Byliśmy we trójkę na szczycie, w sensie był jeszcze jakiś klient i Sherpa. Jak na Everest, to myślę, że udało się super. Zjazd całkowicie sam byłem, więc super.
8: Rok temu jako pierwszy Polak i pierwszy człowiek na świecie bez używania tlenu z butli z Everestu zjechał na nartach Andrzej Bargiel.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
12: Za 27 minut, godzina 12.
5: Gość Polskiego Radia 24.

0: 24.
1: A naszym gościem już teraz jest pani dr Halszka-Witkowska, suicydolog, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Fundacja Życie Warte Jest Rozmowy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: A będziemy rozmawiać o temacie niezwykle trudnym, czyli o samobójstwach, właściwie próbach samobójczych dzieci i młodzieży, o tym jak tego typu radykalnym krokom przeciwdziałać, jak im zapobiegać, jak o nich rozmawiać. Podstawą jest raport, który opublikowaliście państwo na swojej stronie. Samobójstwa i próby samobójcze w Polsce w latach 2020-2025. To jest raport sporządzony na podstawie danych Komendy Głównej Policji. Jakie wnioski wypływają z tego raportu?
2: Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na dwa fakty. Jeden to od 2 lat w populacji ogólnej, w całym polskim społeczeństwie mamy spadek liczby samobójstw. To jest dobra wiadomość, bo od 15 lat nie było takiej sytuacji, żebyśmy mieli rok po roku spadek samobójstw. Niestety ta dobra informacja nie dotyczy najmłodszej grupy wiekowej, czyli dzieci w przedziale wieku od 7 do 19 lat, nastolatków, którzy niestety częściej podejmują zarówno próby samobójcze, jak i popełniają samobójstwa. Ten ostatni rok, 2025, zmartwił nas wyjątkowo w środowisku suicydologicznym, ponieważ odnotowaliśmy 27% wzrost samobójstw w tej grupie wiekowej. Jest to o tyle niepokojące, ponieważ przez wcześniejsze lata mieliśmy spadek samobójstw w tej grupie, a tu niespodziewany wzrost. Co ciekawe, z drugiej strony, tak samo w tej grupie wiekowej mamy spadek prób samobójczych, które nadal utrzymują się na wysokim poziomie, bo takich prób samobójczych w 2025 roku policja odnotowała aż 1925. Natomiast tu w porównaniu do roku 2024 mamy niewielki 6% spadek. I teraz podstawowym pytaniem jest, co powoduje, że z jednej strony mamy spadek w próbach samobójczych w tej grupie wiekowej, ale z drugiej strony wzrost w samobójstwach. I wygląda na to, że działania z zakresu profilaktyki, z zakresu takiego pierwszego reagowania na kryzys dziecka, one zaczynają przynosić efekty. Coraz więcej nauczycieli przeszkolonych, pracowników socjalnych, coraz więcej szkolnych specjalistów z odpowiednimi kompetencjami, jak zauważyć kryzys dziecka i jak zareagować. Z drugiej strony, niestety, wzrost samobójstw oznacza, że dzieci, które są już w poważnym kryzysie samobójczym, nie dostają adekwatnej pomocy na czas. I tu na koniec warto też dodać, że pomiędzy rokiem 2020 a 2023 doszło do wzrostu prób samobójczych wśród dziewcząt o 215%. Czyli to jest ta grupa, która najczęściej wtedy, w tym przedziale wiekowym od 7 do 19 lat, podejmuje próby samobójcze.
1: To z czego te zmiany wynikają? Bo one są, no, po pierwsze, bardzo, bardzo źle to wygląda. Po drugie, one są, no, dosyć ciekawe. Dlaczego to przebiega w ten sposób? Dlaczego to właśnie w tych grupach te wskaźniki rosną?
2: Widzimy wzrost zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży od czasu pandemii. To jest rok 2021, kiedy pierwszy 86% wzrost prób samobójczych w Polsce wśród dzieci i młodzieży zauważyliśmy. Nie trudno tu zwrócić uwagę na kilka podstawowych faktów. Oczywiście pandemia sama nie wywołała kryzysu samobójczego wśród młodzieży, natomiast nasiliła problemy, które były wcześniej. Izolacja, przemoc w domu, choroba alkoholowa u opiekunów, która mogła się nasilić w tym czasie. Pandemia przeszła, ale problemy zostały. Ale to, na co zwłaszcza zwracamy uwagę, to fakt, że po tych latach pandemicznych, kiedy edukacja przyniosła się do internetu, młodzi ludzie też zaczęli w tym środowisku spędzać więcej czasu. Według raportów chociażby NASK-u młody człowiek przeciętnie spędza w internecie dziennie 5 godzin 36 minut. I mówimy tu o czasie przeciętnym, średnim. W związku z tym wiemy, że internet nie jest już w tym momencie zwykłym narzędziem. On jest środowiskiem do życia. A w tym środowisku, jak w każdym innym, będą zarówno czynniki chroniące, jak i czynniki ryzyka. I jednym z takich czynników ryzyka jest ekspozycja na treści związane z samobójstwem i samookaleczeniami. I tu bardzo ciekawą chciałabym państwu powiedzieć informację, bo w zeszłym roku na wiosnę przeprowadziliśmy duże badanie reprezentatywne w zespole z profesorem Jackiem Pyżalskim, doktorem Maciejem Dębskim, doktor Judytą Borchet. Wyniki

tych badań opublikowaliśmy w takim raporcie Dobre i Złe Wiadomości o kondycji psychicznej polskich nastolatków i okazało się, że jeżeli w trakcie badania postawiliśmy pytanie, czy wyświetlają ci się treści związane z samobójstwem w mediach społecznościowych, to ponad 55% uczniów klas trzecich powiedziało, że takie treści im się wyświetlają.

0: teraz ma zupełnie inne narzędzia. Mówimy tu o sztucznej inteligencji, o deepfake'ach, o tym, że wzrasta także takie brutalne podejście także do dziewcząt w tym kontekście, coraz więcej nadużyć w kontekście seksualnym. To dziewczęta najczęściej padają ofiarami deepfake'ów, przeróbek różnych i to także może się odbić na to, że to właśnie dziewczęta częściej podejmują próby samobójcze. Nie możemy też zapomnieć oczywiście o wpływie mediów społecznościowych bardzo negatywnym na własną samoocenę. Tak? Młoda dziewczynka, która publikuje swoje zdjęcia lub nagrania na YouTubie, na mediach społecznościowych, czuje się gorsza w momencie, kiedy ma mniejszą uwagę od innych koleżanek. Jeżeli na to się nałoży problem w szkole, rozwód rodziców i inne czynniki ryzyka, bardzo często to dziecko nie widzi wyjścia ze swojej sytuacji, ale nie ma też innych narzędzi do tego, aby zwrócić uwagę na ból psychiczny, którego doświadcza. Bo to jest szalenie istotne. Musimy pamiętać, że próba samobójcza to często właśnie wołanie o pomoc młodego człowieka.
1: No to jeszcze kilka kwestii. Czy rzeczywiście wszystko możemy zrzucić na internet, media społecznościowe? Bo oczywiście ja sobie zdaję sprawę z tego, jakim zagrożeniem one mogą być, jakie treści w sobie mają. Ale czy to jest również kwestia tego, że zmniejszyła się odporność psychiczna młodego pokolenia?
0: Przede wszystkim na pewno nie możemy zrzucić wszystkiego na media społecznościowe, internet. Zachowania samobójcze to jest zjawisko wieloczynnikowe, więc tutaj bierzemy pod uwagę także środowisko domowe, środowisko szkolne. Musimy też wziąć pod uwagę warunki społeczne, w których się znajdujemy. Tak? Więc tutaj mówimy o całym modelu wieloczynnikowym zachowań samobójczych. Natomiast faktem jest, że młody człowiek po prostu teraz dużo więcej czasu spędza w nowym środowisku, gdzie jest sam. Więc jeżeli pan pyta także o powody rodzinne, to jest kwestia tego, że my coraz częściej mamy problem z nawiązaniem wspólnego języka z młodym człowiekiem. I myślę, że to jest gdzieś takie podejście, które wywołuje wiele niezrozumienia, dlatego że pozwalam sobie postawić taką tezę, że dzieciństwa już nie ma. A dzieciństwo w takim wyobrażeniu, które my mamy, czasu beztroskiego, ono się dawno skończyło. Skończyło się wraz z rozwojem technologii, nad którą my też nie nadążamy. A nie dajemy sobie rady z tym, które nowe problemy technologia produkuje, a z drugiej strony my jako ludzie nie rozwijamy wciąż czynników chroniących. A przypominam, że zdrowie psychiczne młodego człowieka budujemy przede wszystkim w domu. I to dom jest tym miejscem, gdzie relacje, rozmowy z młodym człowiekiem mogą zapobiec temu, że znajdzie się on w kryzysie. W ramach Fundacji Życie Warte jest Rozmowy robimy razem z Fundacją Adamet projekt Wspierająca Szkoła. I tam właśnie uczymy nauczycieli, rodziców, jak zauważyć kryzys dziecka i jak zareagować. Taki program jest bezpłatny dla szkół. Mogą do niego przystąpić. Wystarczy wejść na stronę Wspierająca Szkoła. Projekt jest także wspierany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Bo najważniejsze w zapobieganiu zachowaniom samobójczym jest to, abyśmy adekwatnie, szybko zareagowali wtedy, kiedy młody człowiek jest w kryzysie. I przede wszystkim pamiętajmy o jednym. Zapobieganie zachowaniom samobójczym wśród dzieci i młodzieży zaczyna się od tego, żebyśmy uczyli młodych ludzi, że nie ma problemów nie do rozwiązania. Bo właśnie izolacja społeczna, niskie poczucie własnej wartości, a problemy, z których nie widzimy wyjścia, to często te powody, które pchają młodych ludzi do podjęcia próby samobójczej. Pamiętajmy także, że badania pokazują, że największym czynnikiem ryzyka w przypadku zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży jest doświadczenie przemocy. Przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. I to niestety w tych badaniach, o których wspomniałam w raporcie Dobre i Złe Wiadomości, okazało się, że dzieci, które mają zachowania samobójcze, czyli myśli, plany lub są po próbach samobójczych, niestety najczęściej doświadczają przemocy psychicznej w domu dokonywanej przez rodzica lub opiekuna. W przypadku dzieci po próbach samobójczych z klas siódmych, aż 100% dzieci doświadczyło przynajmniej jednego z czterech rodzajów przemocy, a na części była to właśnie przemoc psychiczna w domu.
1: To jeszcze jedna kwestia. Powiedziała pani, że tak naprawdę większość tych problemów to są problemy, które albo wynikają z relacji domowych, albo wynikają z braku porozumienia w domu. To ja bym chciał zapytać o tę drugą kwestię. Z czego to wynika? Czy to jest nasza nieumiejętność rozmawiania z dziećmi? Czy to jest to, że my się z tymi dziećmi, które no właśnie nie mają już tego prawdziwego dzieciństwa, coraz szybciej rozjeżdżamy, jeżeli chodzi o nasze podejście, nasze postrzeganie świata, ale również postrzeganie własnych problemów. Czy to jest kwestia tego, że my nie mamy czasu na to, żeby pewne problemy zauważyć, nie mamy czasu na to, żeby o pewnych problemach

0: Mach porozmawiać.
1: Panie redaktorze, ujął to pan bardzo dobrze. Jedno i drugie absolutnie jest przyczyną tego stanu rzeczy. Natomiast dodałabym jeszcze jedną kwestię. Proszę zwrócić uwagę, że duża zmiana technologiczna, która wpłynęła na nasze relacje i sposób zachowywania się w naszym najbliższym środowisku, jest moment, kiedy przeszliśmy z użytkowania internetu z komputerów do naszych telefonów. Żyjemy w indywidualnych bańkach, zanurzeni jesteśmy w indywidualnym korzystaniu z mediów społecznościowych, które pokazują nam zupełnie inne treści. I nie chodzi tu tylko o to, że młodzi ludzie odwiedzają serwisy pornograficzne czy oglądają patostreamy. Chodzi o to, że my nie wiemy, czym się interesują. Nie wiemy, kto jest ich ulubionym artystą. Nie wiemy, kto jest ich ulubionym youtuberem. A jak słyszymy, że zawód ich marzeń to jest influencer, to się uśmiechamy do siebie, kręcimy głową, że jest to coś nieważne, głupie, na co nie warto spędzać czasu. A potem siadamy przy wspólnym stole i brakuje tematów do rozmów. Bo jeżeli my uważamy, że świat młodego człowieka jest głupi, infantylny i nieważny i nas nie interesuje, no to trudno jest potem wspólnie porozmawiać.
0: Ale to znaczy, że brakuje nam uwagi, brakuje nam chęci być może pójścia kawałek dalej niż krótki komentarz?
1: Przede wszystkim wiem, że to może zabrzmi dosyć prosto i banalnie, ale brakuje nam czasu i zainteresowania drugim człowiekiem. A młody człowiek w tej chwili mierzy się z problemami, z którymi
0: przepraszam, że przerwę, bo ja bardzo często gdyby słyszę ten argument, że mamy coraz mniej czasu, jesteśmy coraz bardziej zabiegani, coraz więcej pracy i ja to oczywiście przyjmuję. No ale z drugiej strony, jeżeli zaczęliśmy od tego, to pani powiedziała, że przeciętnie 5 godzin spędzamy w telefonie, to nie jest tak, że my nie mamy czasu. To jest kwestia tego, jak my ten czas wykorzystujemy.
1: Bardzo dobry argument, natomiast dane, o których powiedziałam, dotyczą przedziału wiekowego do 18 roku życia, więc to są młodzi ludzie, którzy tam po prostu przynieśli część swojego życia. I teraz, jeżeli my chcemy ograniczyć czas spędzania w środowisku internetowym młodemu człowiekowi, to my musimy zaproponować też coś w zamian. Bo proszę zwrócić uwagę, że często mówimy o zakazach, o zabieraniu dzieciom telefonów, ale czy mówimy o tym, co zaoferujemy im w zamian? To jest po pierwsze. A po drugie, musimy zdawać sobie sprawę, że dzieci nie żyją w próżni, żyją też pośród innych dzieci i nie wiem jak pan, ale ja wychowałam się w czasach, kiedy nie miałam takiego poczucia, że w każdej chwili może mi być zrobione zdjęcie lub mogę być nagrana i to, co zrobię lub powiem, będzie od razu na YouTubie transmitowane.
0: To jest oczywiście nieporównywalna sytuacja. Tak. Ale z drugiej strony, ja mam przed oczami taki obrazek. Przed moimi oknami jest plac zabaw. I ja widzę dzieciaki w bardzo różnym wieku, które robią dokładnie to samo, co robiły dzieciaki 10, 20, 30, 40 lat temu. Jest w nich chęć, przepraszam za to określenie, normalnej zabawy. Natomiast rzeczywiście jest tak, że wystarczy, że jedno z nich wyciągnie telefon i ten ruch momentalnie zamiera.
1: Oczywiście, to jest izolacja, natomiast pan powiedział o swoim oknie, a my w ramach serwisu Życie Warte jest rozmowy codziennie odbieramy wiadomości od dzieci z całej Polski, które są w kryzysie samobójczym i proszę sobie wyobrazić, że właśnie w tych wiadomościach czytamy o tym, że czuję się beznadziejny, bezwartościowy, zupełnie zbędny. Mam mnóstwo kolegów na Insta czy obserwujących, ale nie mam z kim porozmawiać. A dzieci także piszą o tym, że nie chcę dokładać problemów mojej mamie. Mam myśli samobójcze, ale boję się o tym odpowiedzieć, bo ma już dosyć swoich problemów. Z drugiej strony Lucyna Kicińska, która jest koordynatorem naszej strefy pomocy, słyszała w gabinecie pedagoga od jednej z uczennic, dla mojej mamy są ważniejsze jej hybrydowe paznokcie niż moje myśli samobójcze. Więc proszę też pamiętać o takim fakcie, że my możemy mieć indywidualne obserwacje, ale kiedy tak jak my w serwisie Życie Warte jest rozmowy, dostajemy wiadomości z całej Polski od dzieci, to widzimy, że te problemy są prostsze niż nam się dorosłym wydaje. A język do tego, żeby umiejętnie rozmawiać o tym, że ktoś codziennie dostaje na przykład 50 komentarzy, że jest głupi i nieważny, musi być dopasowany do tego, że ten młody człowiek żyje w nowym środowisku. I my, mam wrażenie, szybko przeskoczyliśmy z jednego, z drugiej. Pewne rzeczy nam się wydają oczywiste, ale jak się zatrzymamy chociażby na tym problemie, o którym powiedziałam, czyli możliwości cały czas nagrywania, robienia zdjęć, komentowania, na tym, że przemoc rówieśnicza jest hybrydowa, bo jest i w domu, i online'owo, i w szkole, jest wszędzie, jeżeli ofiara jest w takiej sytuacji. Więc musimy pamiętać, że to są warunki, których my nie do końca zrozumiemy i tylko budowanie wspólnego języka może pomóc wspierać w trudnej sytuacji i przede wszystkim zdjąć tabu. Bo proszę mi uwierzyć, jestem teraz w Katowicach na kolejnej konferencji z zakresu profilaktyki i zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży. Zawsze, kiedy chociaż poruszam temat pornografii cyfrowej, życia seksualnego nastolatków, to na sali jest zdziwienie. To kolejny

0: Chyba temu, o którym nie rozmawiamy, a według badań Magdaleny Bigaj 1,5 miliona polskich nastolatków odwiedza serwisy pornograficzne w przeciągu pierwszego kwartału roku, więc rodzice znowu nie chcą o tym rozmawiać, a nastolatki nie uczą się
1: problem nie dotyczy mojego dziecka?
0: Tak jest! I nawet sobie nie wyobrażamy, że nastolatki uprawiają seks, czy mają pierwsze kontakty, więc lepiej o tym nie rozmawiać, nie umiemy. No, dzieci nie uczą się seksualnych na lekcjach WDŻ-u, oglądają strony pornograficzne i oczywiście można sobie wyobrazić, co to ma związanego z kryzysem psychicznym, ale jeżeli pomyślimy o normalizacji pewnych zachowań, które są w takich, na takich stronach przedstawiane i o tym, że nastolatki nieprzygotowane emocjonalnie, psychicznie mogą być uczestnikiem tego typu doświadczeń, na które nie są gotowe, a potem zostaną gdzieś nagrane, bo było to jeszcze na imprezie, to proszę sobie wyobrazić, że wtedy taka nastoletnia dziewczyna może nie chcieć zwrócić się o pomoc, bo się wstydzi, bo nie ma z kim porozmawiać i nie wyobraża sobie powiedzieć o tym rodzicom.
1: No to ja wrócę do tego, o czym pani powiedziała, że dla mojej mamy paznokcie hybrydowe są ważniejsze niż rozmowa ze mną o moich myślach samobójczych, no bo myślę, że w takiej sytuacji no to właściwie nawet nie za bardzo wiem, jak to komentować, bo to już nie jest kwestia internetu, to nie jest kwestia rówieśników, to nie jest kwestia przemocy rówieśniczej, przemocy w szkole i tak dalej, i tak dalej. No tylko to jest kompletna ściana, jeżeli chodzi o tych, którzy powinni być najbliżej.
0: Proszę jeszcze zwrócić na jeden fakt. W tej chwili coraz więcej mówimy o zdrowiu psychicznym i bardzo dobrze. Specjaliści z zakresu zdrowia psychicznego, psychologowie, psychoterapeuci, psychiatrzy ratują ludzkie życie, ale z drugiej strony nie zdejmują z nas odpowiedzialności za pomoc sobie wzajemnie w trudnych momentach. Jeżeli zaprowadzimy dziecko do lekarza, do psychiatry, zafundujemy terapię, to nie rozwiąże wszystkich problemów, jeżeli my w rodzinie nie będziemy pracować nad relacjami. Dlatego jeżeli dziecko jest w kryzysie, to my musimy także rodzinnie pracować nad tym, żeby wzmocnić swoje więzi.
1: A jest trochę tak, że idąc do specjalisty, idąc do lekarza, my zrzucamy z siebie odpowiedzialność, bo tak jest łatwiej, myślę o dorosłych.
0: Niestety tak. Rodzice często mają też takie podejście, że jak za pomocą magicznej różdżki pójdą do psychiatry, zapiszą dziecko na terapię i farmakoterapię i problem się sam rozwiąże.
1: Czyli zrobią wszystko, co należy, tak?
0: Tak, ale to jest ten problem. Często rozmawiam z konsultant krajową, dr Aleksandrą Lewandowską, że w szpitalach psychiatrycznych jest bardzo dużo dzieci, które tam w ogóle nie powinno być. Dzieci, którym brakuje czasu, dzieci, które, które mają poczucie zbędności, które są zaniedbane emocjonalnie.
1: To
0: które
1: dlaczego
0: mają
1: one tam trafiają, przepraszam?
0: Znaczy, niestety, często jest też tak, że rodzice nie rozróżniają sytuacji, w której potrzebują pomocy psychologa, terapeuty czy psychiatry. To cały czas jest trudny temat w naszym społeczeństwie. Nie wiemy, do kogo iść, w jakiej sytuacji. Więc jak słyszą myśli samobójcze, to kojarzą się od razu SOR i szpital. Mhm. I tam oczywiście jest ocena diagnostyczna, natomiast no, nie wiadomo, liczba miejsc jest ograniczona. Natomiast rodzice bardzo chcą, żeby dzieci w takim stanie były zamknięte, bo boją się ich bezpieczeństwa, ale też trzeba powiedzieć wprost. My nie mamy systemowych rozwiązań wspierania takich rodziców. Oni nie wiedzą, jak zająć się swoim dzieckiem. To nie jest tak, że oni nie chcą. Dlatego w ramach serwisu Życie Warte Jest Rozmowy mamy bezpłatne, online'owe konsultacje dla rodziców, które dziecko ma myśli samobójcze lub jest po próbie samobójczej. Chciałabym, żebyście państwo naprawdę zwrócili uwagę. Serwis Życie Warte Jest Rozmowy. Bezpłatne konsultacje zarówno dla nauczycieli, jak i dla rodziców, ale także osób w żałobie.
1: No to w takim razie oczywiście na antenie Polskiego Radia 24 my regularnie wracamy do tych rozmów, regularnie dyskutujemy o tych problemach trapiących młodych Polaków, no o tych problemach pozostawania trochę samemu sobie z tymi problemami, no bo jeżeli rzeczywiście mamy niedomagający system opieki zdrowotnej, system w ogóle opieki nad takimi osobami, no to rzeczywiście bardzo często jest tak, że one są no, trochę bezradne i poruszają się no, trochę tak po omacku w tym labiryncie, ale tak jak pani powiedziała, są na szczęście takie miejsca, gdzie po tę pomoc można się zwrócić. Pani dr Halszka-Witkowska, suicydolog, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Fundacja Życie Warte Jest Rozmowy. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze.
1: No i na koniec właśnie te bardzo ważne informacje. Osoby, które potrzebują wsparcia, mogą skorzystać 7 dni w tygodniu z całodobowego telefonu 870 22 22 w Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym. Na podobnych zasadach działa też dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Całodobowo 7 dni w tygodniu numer 800 12 12 12. A jeśli ktoś ma informacje dotyczące zagrożenia,

0: zagrożenia życia lub zdrowia, może zawsze zadzwonić pod numer alarmowy 112.
1: Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media
4: Expert taniej masz. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krąg. Krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Głośno mówimy jedno, ale po kryjomu działamy zupełnie na odwrót. W najbliższej audycji Do Pomyślenia porozmawiamy o hipokryzji, o tym, jak często stosujemy podwójne standardy, dlaczego to robimy, ale też dlaczego lubimy wytykać hipokryzję innym. O to będę pytać psychoterapeutkę Marzenę Mawricz już dzisiaj o 22.06. Ewelina Kamińska, zapraszam do słuchania.
3: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu i... tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24, w każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
4: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
5: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
1: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęło południe. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. To opóźnienie, a nie zmniejszanie liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce, zapewniają władze USA. W uspokajającym tonie wypowiada się też wicepremier Kosiniak-Kamysz. Więcej w relacji naszej reporterki. Trzech Polaków miało szpiegować na rzecz Rosji. Zatrzymani przez funkcjonariuszy ABW trafili do aresztu tymczasowego. Powiemy też o drugim dniu wizyty w naszym kraju premiera Węgier. Spotkanie z premierem Tuskiem podsumuje nasza reporterka. Zapraszam na szczegóły tych i innych wydarzeń.
0: Suma wydarzeń.
1: Nie ma decyzji o ograniczaniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Jest tylko czasowe zawieszenie rotacji. Takie zapewnienie usłyszał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z generałem Christopherem Mahoneyem, zastępcą przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Stanów Zjednoczonych. Na konferencji prasowej szefa MON-u po tej rozmowie była Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, co oznacza czasowa rotacja i jakie plany mają amerykańscy dowódcy, jeśli chodzi o obecność ich wojsk w Europie? Bo to od kilku już dni zajmuje opinię publiczną i światowe media.
2: Zacznijmy od Polski, no bo to dla szefa resortu obrony sprawa najważniejsza. Tutaj, jak przekazał minister Władysław Kośniak-Kamysz, nic się nie zmienia. Jeśli chodzi o obecność wojsk USA nad Wisłą, to żołnierze US Army byli, są i będą. Zresztą takie zapewnienie, na co powołał się też szef resortu obrony, padło wiele razy ze strony samego prezydenta Donalda Trumpa. No bo jak mówił o redukcji wojska na Starym Kontynencie, to przecież dotyczyło to Niemiec, a nie Polski. Tak mówił Władysław Kośniak-Kamysz.
3: On wyraźnie powiedział w wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec, nie z Polski. Dlatego ta odpowiedź tak ważna dla nas i oświadczenie Pentagonu, że czasowe jest wstrzymanie, a nie zmniejszenie kontyngentu w Polsce. I teraz trwa proces planistyczny, w którym jesteśmy w kontakcie. Generał Grynkiewicz, dowództwo, ma teraz czas na zaplanowanie nowej obecności w Europie.
2: Jak długo ta rotacja będzie zawieszona, wstrzymana, tego szef MON na razie nie zdradza. Na końcu i tak zawsze będzie to decyzja Stanów Zjednoczonych.
3: To jest decyzja już Stanów Zjednoczonych, na jak długo jest to wstrzymanie. Dla nas najważniejsze jest określenie, że to nie jest obniżenie poziomu zaangażowania, obecności wojsk, tylko względy planistyczne, zmiana koncepcji i moment, w którym to się dzieje, powoduje, że mamy czasowe wstrzymanie. Chciałbym, żeby to oczywiście było jak najkrótsze, ale tu już będziemy współpracować ze stroną amerykańską.
2: Kwestie amerykańskich żołnierzy, ich redukcji na Starym Kontynencie komentuje też senator Prawa i Sprawiedliwości. Były wiceszef resortu obrony Wojciech Skurkiewicz nie widzi celowych działań ze strony Stanów Zjednoczonych, aby osłabiać potencjał Polski poprzez osłabienie czy redukcję właśnie wojsk nad Wisłą. I raczej upatruje tutaj tej czasowej właśnie zawieszonej rotacji w sytuacji na Bliskim Wschodzie.
4: Ja to opóźnienie w tej rotacji biorę na karb tego, że w ostatnich dniach czy nawet godzinach prezydent Stanów Zjednoczonych wskazywał jednoznacznie, że może nastąpić jakieś działanie bardziej intensywne w Iranie na Bliskim Wschodzie. Więc być może musi posiadać jakieś dodatkowe obwody, które będą gotowe do tego, aby użyć. Tym bardziej, że to są elementy brygady w nomenklaturze tej amerykańskiej brygady pancernej, takiej brygady szybkiego reagowania, więc stąd może wynikać też opóźnienie.
2: Na razie nie wiadomo, jakie dokładnie siły

0: z tych ciężkich brygad pancernych, bo takie operują przecież na terenie całej Europy, amerykańskich, zostaną wycofane albo ograniczone. Wiadomo, że zamiast czterech, no będą trzy takie struktury w Europie, bo to było już kilka razy przez Pentagon ogłaszane i wczoraj niejako również potwierdził to w trakcie konferencji w Białym Domu wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, ale również potwierdził to, że Polska nie ma się co obawiać, bo będą też nowe plany na obecności tutaj amerykańskich żołnierzy nad Wisłą. To też dzisiaj potwierdził niejako w trakcie tej konferencji, o której Doroto mówiłaś, na której ja byłam wicepremierem, Władysław Kosiniak-Kamysz. Nawet zasugerował, że bardzo często może się zdarzyć tak, że ta rotacyjna obecność może się zamienić na stałą.
1: Szef MON-u uspokaja w sprawie amerykańskich wojsk w naszym kraju. Trwającą ofensywę dyplomatyczną w tej sprawie śledzi dla nas Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Na ten temat mamy jeszcze komentarz naszego gościa. To Stany Zjednoczone wprowadzają chaos informacyjny, ale ostatnie komunikaty mogą złagodzić niepokój wokół relokacji żołnierzy, mówi profesor Andrzej Rychard, socjolog z Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Batorego.
2: Zauważmy, że słowo opóźnienie pojawiło się po raz pierwszy dopiero wczoraj, o ile pamiętam, wcześniej go nie było. No jeżeli opóźnienie, to dobrze, byleby to nie było opóźnienie na zawsze. Więc to jest jednak jakieś pójście w stronę wyjaśnienia z tej konfuzji, które chyba przypuszczam także sama strona amerykańska była. Ja tutaj nie widzę po stronie polskiej, w żadnym elemencie strony polskiej, czy to prezydenckim, czy rządowym, jakiegokolwiek jak gdyby niedopatrzenia. No to po prostu źródło leżało w samej niepewności tego, co robią Amerykanie. To jest jeszcze więcej niepewności. Ostatnio przecież słyszymy coś takiego. Znaczy, na początku słyszeliśmy tak. My będziemy pomagać, będziemy wzmacniać swoją obecność u tych, którzy dużo dają na obronność. Polska jest tu modelowym przykładem, zasługuje na nagrodę. Ale wczoraj słyszeliśmy już zupełnie inny ton. My nie będziemy specjalnie pomagać tym, którzy tak bardzo dobrze działają i już sobie sami pomogli. No to też powoduje kolejną konfuzję.
1: Mówił na naszej antenie profesor Andrzej Rychard. Zarówno Polska, jak i Stany Zjednoczone zapewniają, że trwają rozmowy o utrzymaniu silnej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzy osoby, informuje koordynator do spraw służb specjalnych Tomasz Siemoniak. To obywatele naszego kraju w wieku 62, 50 i 48 lat. O działaniach służb w tej sprawie Witold Banach.
3: Zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu. Zatrzymani usłyszeli również zarzuty wytwarzania i udostępniania materiałów o charakterze propagandowym, dezinformacyjnym i czynienia przygotowań do realizacji zadań o charakterze dywersyjnym, sabotażowym i publicznego pochwalania prowadzenia wojny napastniczej oraz propagowania symboli wspierających agresję Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie. Zatrzymani wykonywali też szereg działań o charakterze wywiadowczym na zlecenie obywatela Federacji Rosyjskiej powiązanego z Rosyjską Federalną Służbą Bezpieczeństwa, w tym polegających między innymi na rozpoznaniu rozmieszczenia wojsk NATO stacjonujących na terenie Polski. Podczas przesłuchania zatrzymani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Witold Banach, Polskie Radio.
1: Na wniosek prokuratora sąd w Białymstoku tymczasowo aresztował zatrzymanych na 3 miesiące. Mężczyznom grozi kara co najmniej 8 lat więzienia. Według śledczych sprawa jest rozwojowa.
4: Suma wydarzeń.
1: Jak Zbigniew Ziobro uciekł z Węgier do Stanów Zjednoczonych i jak doszło do jego zatrudnienia w Telewizji Republika? Na te pytania odpowiadał w warszawskiej prokuraturze krajowej prezes tej stacji Tomasz Sakiewicz. Jego zeznania mogą się okazać kluczowe. Dzięki zatrudnieniu przed wyjazdem do USA były minister sprawiedliwości miał otrzymać wizę dziennikarską. Łączymy się z naszym reporterem Aleksandrem Przoniakiem. Dzień dobry, Olku.
5: Dzień dobry, Dorota.
1: Przesłuchanie Tomasza Sakiewicza już się zakończyło. Co wiemy o tym, jak przebiegło?
5: Przesłuchanie Tomasza Sakiewicza miało się rozpocząć o godzinie 9 w siedzibie prokuratury krajowej. Prezes telewizji Republika rzeczywiście przed 9 przyjechał na miejsce, ale najpierw poszedł do specjalnie rozstawionego studia telewizji Republika i rozmawiał tam, przedstawiał swoją wersję wydarzeń do godziny 9.15. Potem poszedł na spotkanie z prokuratorem. W drodze mówił, że przesłuchania się nie

0: nie boi.
1: A jeżeli chcą mnie aresztować, bardzo proszę. Czasem trzeba wolnej Polski obronić w więzieniu. Czego można się po przestępcach spodziewać? Po drugiej stronie będę widział przestępców, którzy się podają za prokuratorów.
0: Tomasz Sakiewicz był pytany o to, dlaczego Telewizja Republika zatrudniła chroniącego się na Węgrzech byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Zatrudnienie to umożliwiło politykowi otrzymanie wizy dziennikarskiej, jak mówiłaś, i ucieczkę do Stanów Zjednoczonych. Jak mówi wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, przesłuchanie Sakiewicza było w pełni uzasadnione.
2: Prokuratura bada te wątki i słusznie, bo to są elementy wymagające wyjaśnienia, zwłaszcza, że pojawiają się informacje publiczne o udzieleniu wizy dziennikarskiej osobie, która jest zawodowym posłem, więc to są okoliczności, które wymagają wyjaśnienia. No i w charakterze świadka jest zwany każdy inny obywatel. Też stawałem w prokuraturze w charakterze świadka.
0: Sakiewiczowi w drodze do prokuratury towarzyszyli politycy dzisiejszej opozycji, m.in. Przemysław Czarnek, Antoni Macierewicz i Janusz Kowalski. Ten ostatni podważał mandat prokuratury do przesłuchiwania Tomasza Sakiewicza.
3: Nie dziwi to, że przede wszystkim legalny prokurator krajowy w wolnej Polsce, w demokratycznym państwie, pan Dariusz Barski, nie może pełnić swoich obowiązków tutaj na ulicy postępów w prokuraturze krajowej. Od 2 lat siedzi tu uzurpator, człowiek, który przekracza kompetencje, a legalny prokurator w Polsce nie może pełnić swoich obowiązków. Więc wszystkie czynności, które podejmuje ta nielegalna prokuratura, są z mocy prawa niezgodne z prawem.
0: No i ta teza spotkała się z szybką ripostą prokuratury krajowej. Jej rzecznik Przemysław Nowak powiedział, że mandat prokuratury jest niepodważalny.
4: Został wezwany na 100% przez legalnie powołanego prokuratora. Czynności procesowe wykonują prokuratorzy, wzywają świadków prokuratorzy, prokuratorów powołuje prokurator generalny. Więc niezależnie od sporu dotyczącego legalności obsadzenia funkcji prokuratora krajowego, to prokuratorów nie powołuje prokurator krajowy, a prokurator generalny. Prokuratorem generalnym w ostatnich latach był Zbigniew Ziobro, Adam Bodnar, Waldemar Żurek. Według mojej wiedzy nikt nie kwestionuje umocowania prokuratorów generalnych i ich prawa do powoływania prokuratorów.
0: A na godzinę 13 jest planowany briefing rzecznika prokuratury krajowej, podczas którego poda on szczegóły przesłuchania Tomasza Sakiewicza.
5: Śledczy pytali Tomasza Sakiewicza o okoliczności wyjazdu do Stanów Zjednoczonych Zbigniewa Ziobry. O tym sprzed prokuratury krajowej w Warszawie mówił nasz reporter Aleksander Przoniak. Dziękujemy za relację. Pytanie o Zbigniewa Ziobrę i jego ucieczkę z Budapesztu usłyszał też nowy premier Węgier. Peter Modior składa wizytę w naszym kraju. W Warszawie przed południem spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem. Nie zabrakło rozmów o współpracy i nowym otwarciu we wzajemnych relacjach. Tę wizytę śledzi Agata Król. Dzień dobry, Agato.
6: Witam, dzień dobry.
5: Powiedz proszę, czego można się spodziewać po wizycie szefa węgierskiego rządu w naszym kraju i o czym mówili premierzy Tusk i Modior podczas zakończonej właśnie wspólnej konferencji?
6: No, pierwsza zagraniczna wizyta Petera Madziera, wizyta w Polsce, ma wymiar symboliczny w kontekście relacji polsko-węgierskich, które w ostatnim okresie zarządów Viktora Orbana ochłodziły się. Premier Donald Tusk powiedział tak, jesteśmy bardzo wzruszeni w Polsce po tym, jak przez długie miesiące obserwowaliśmy z narastającą emocją i narastającą nadzieją na przebieg zdarzeń na Węgrzech. Premier wyraził nadzieję, że teraz oba kraje będą razem działać w obszarach wspólnych interesów. To wśród tych wspólnych interesów to m.in. Unia Europejska, ale też wsparcie dla Ukrainy. To wspólne wartości, w tym również wartości demokratyczne, mówił szef polskiego rządu.
7: Twoje historyczne zwycięstwo na Węgrzech to nie tylko powrót Węgier do Europy, do wysokich standardów, do uczciwości, do prawdziwej demokracji. To także znak nadziei dla milionów ludzi w Europie i na świecie, że demokracja, rządy prawa, przyzwoitość, moralność w polityce, że to nie są przegrane sprawy. Te tradycyjne wartości przetrwają. Że świat, wolny świat musi przegrać z korupcją, z autorytaryzmem, z nieuczciwością, z przemocą. To, co udało nam się w Polsce zrobić w 2023 roku i to niezwykle błyskotliwe zwycięstwo, to są świadectwa, że te wszystkie wartości, jeśli znajdą obrońców, to nasz świat nie jest stracony.
6: Po 16 latach otwieramy nowy rozdział w relacjach polsko-węgierskich, napisał wcześniej polski premier w internecie, bo faktycznie te dwustronne relacje były jednym z najważniejszych dziś tematów rozmów obu szefów rządów. Peter Madziar powiedział wprost, dlaczego to właśnie Polskę wybrał na kierunek swojej pierwszej podróży. Powiedział, że to u nas bije serce wolności europejskiej i chciałby to przesłanie odczytali jego rodacy. Te słowa o Unii padały dziś podczas wystąpienia.

0: wątpienia często, co świadczy o znaczącej zmianie kierunku polityki Budapesztu z prorosyjskiego na prounijny.
1: Polak-Węgier, dwa bratanki.
2: To nie jest przypadek, że rozpocząłem swoją działalność w Polsce. Tu przyjechałem na pierwszą moją wizytę zagraniczną, oficjalną. Chciałem pokazać narodowi węgierskiemu jak najwięcej stron Polski. Po prostu chciałem odwiedzić te wszystkie miasta, osady, gdzie bije serce w wolności Europy. I myślę, że właśnie zarówno Kraków, Warszawa i Gdańsk, wszystkie te trzy miasta odgrywają bardzo ważną rolę właśnie w tych sprawach.
0: Do Gdańska politycy polecą o godzinie 15. Tam między innymi spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. A z pozostałych tematów jeszcze dziś, o których rozmawiano, równie ważnych, to te dotyczące politycznych relacji obu państw. Obok nich była też gospodarka i energia. Peter Madziar chce uniezależnić Węgry od rosyjskich surowców do 2035 roku. Liczy tutaj na wsparcie ze strony Polski. Chce też doprowadzić do odblokowania funduszy unijnych dla swojego kraju, co byłoby potężnym wsparciem finansowym oczywiście dla jego kraju i tu też Węgry. Węgierski premier liczy na wsparcie Polski. Rozmawiano m.in. również o przyszłości Grupy Wyszehradzkiej.
3: W Belwederze za chwilę rozpocznie się spotkanie premiera Węgier z prezydentem Karolem Nawrockim. Wcześniej szef węgierskiego rządu rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem. Wizytę premiera Węgier w naszym kraju obserwuje Agata Król. Dziękujemy za relację.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
3: W Wilnie i okolicach odwołano alarm z powodu zagrożenia z powietrza. Alerty rozesłano po wykryciu przez wojskowe radary obiektu, który znajdował się w pobliżu wschodniej granicy kraju. Więcej o tym w relacji Kamila Zalewskiego.
5: Wojsko wprowadziło na Wileńszczyźnie czerwony poziom alertu i zaleciło mieszkańcom skorzystanie z miejsc schronienia. Znajdują się one m.in. w piwnicach, a także przejściach podziemnych. Przy jednym z takich przejść rozmawiałem z kilkoma osobami.
6: Nie
5: boję się. Trudno przewidzieć, gdzie coś może się wydarzyć. Powiedziała jedna z mieszkanek wileńskiej dzielnicy Karolinki, która nawet nie zeszła do przejścia podziemnego. Czy obawia się pan zagrożenia po otrzymaniu komunikatu? Tak, rzeczywiście trochę się obawiam i właśnie idę do miejsca schronienia. Żółty poziom zagrożenia ogłoszono w kilku rejonach na wschodzie kraju, a także w rejonie Olickim, który znajduje się w pobliżu polskiej granicy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
3: Rosja coraz śmielej patrzy w stronę państw bałtyckich i oskarża je o współpracę z Ukrainą. Według rosyjskiego wywiadu Łotwa zgodziła się na start ukraińskich dronów z jej terytorium. Te zarzuty odpiera Ryga. Mimo to Rosja grozi, że, tu cytat, współrzędne ośrodków decyzyjnych na terytorium Łotwy są dobrze znane, a członkostwo krajów NATO nie ochroni wspólników terrorystów przed sprawiedliwą karą. Tego typu groźby tworzą fakty i mogą osłabiać pozycję negocjacyjną zagrożonych krajów, mówił w rozmowie z nami Jacek Kluczkowski, były polski ambasador w Ukrainie.
7: Rosja nam pokazała w ciągu ostatnich kilkunastu lat, że umie prowadzić takie działania podprogowe. Takie nazywamy je hybrydową wojną, czyli jak gdyby nie osiągają progu tej wojny kinetycznej, jak to się ostatnio mądrze mówi, ale w istocie są wojną. Są wojną bez działań zbrojnych. Dla Rosji, jak mówiłem, kraje europejskie, niezależnie czy to są kraje NATO, czy podchodzą do tego jak do krajów Unii Europejskiej, stają się głównym wrogiem. Więc zależałoby moim zdaniem Rosjanom na tym, żeby przetestować spójność. Po pierwsze tą transatlantycką, czyli europejsko-amerykańską. Co będzie w wypadku, jeżeli Rosjanie zdecydowaliby się takie działania na progu wojny hybrydowej podjąć w stosunku przede wszystkim do Estonii, także do Łotwy, ale także w stosunku do Litwy.
3: Mówił w rozmowie z nami był ambasador Polski w Ukrainie Jacek Kluczkowski. Rosjanie wciąż uderzają w Ukrainę. W nocy zaatakowali za pomocą dalekosiężnych dronów i rakiet. Są doniesienia o ofiarach śmiertelnych w Dnieprze. W obwodzie sumskim runęła część bloku mieszkalnego. Rosjanie uderzają także w ukraińską infrastrukturę gazową. Więcej szczegółów ma dla nas Paweł Buszko.
8: Według wstępnych danych w Dnieprze zginęło dwóch cywilów, a sześciu zostało rannych. W mieście Konotop w obwodzie sumskim na północy Ukrainy dron uderzył w blok. Część budynku się zawaliła, trwa tam akcja poszukiwawczo-ratunkowa pod gruzami.

0: mogą znajdować się ludzie. Rosjanie uderzali też w drugie co do wielkości ukraińskie miasto Charków. W obwodzie zaporowskim wśród 7 rannych cywilów jest 3 dzieci. Ukraiński koncern Naftohaz poinformował, że rosyjskie drony atakowały obiekty infrastruktury gazowej w obwodzie czernichowskim. Ukraina odpowiada na ataki Rosjan swoimi bezzałogowcami. Rano uderzyły one m.in. w rafinerię ropy naftowej w Kstowie w rosyjskim obwodzie niżno-nowogrodzkim. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Chiny i Rosja będą zacieśniały współpracę pomimo niesprzyjających, jak to określono, czynników zewnętrznych. W Pekinie Xi Jinping spotkał się z Władimirem Putinem. Do wizyty doszło kilka dni po podróży do Chin amerykańskiego prezydenta. Na ten temat Tomasz Sajewicz.
2: Z komunikatów opublikowanych przez stronę chińską wynika, że rozwijana ma być współpraca m.in. w zakresie energetyki. Zwrócono uwagę na to, że pomimo trudnego otoczenia zewnętrznego, relacje Chin i Rosji stają się coraz mocniejsze. Prawdopodobnie to nawiązanie do sankcji świata zachodniego wobec Rosji i nacisków na Chiny, aby ograniczyć pomoc Kremlowi. Chiny i Rosja mają wspólnie promować nowy ład na świecie, bardziej przejrzysty i sprawiedliwy, napisała chińska agencja prasowa Xinhua. Chiny stały się dla Rosji najważniejszym partnerem gospodarczym. W opinii wielu analityków to współpraca handlowa z Chinami zapewnia rosyjskiej gospodarce możliwość kontynuowania wojny z Ukrainą. To 25. wizyta Władimira Putina w Chinach. Z obecnym przywódcą Chin Putin spotykał się ponad 40-krotnie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
1: Rozejm w Iranie wciąż wisi na włosku. Po tym jak wczoraj prezydent Donald Trump zagroził wielkim uderzeniem, jeśli Iran nie podpisze szybko narzuconych przez Amerykanów warunków pokojowych, Irańczycy odpowiedzieli groźbami. Z Bejrutu relacja Mileny Rashid Shehab.
3: Minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi powiedział, że Teheran wyciągnął wnioski z dotychczasowych działań wojennych, a nowo zdobyta wiedza wojskowa spowoduje, że, cytat, powrót do wojny przyniesie ze sobą o wiele więcej niespodzianek. W podobny sposób wypowiedział się też rzecznik irańskiej armii. Irańczycy zorientowali się, jak wielkim znaczeniem dla świata jest cieśnina Ormuz. Jak przyznał niedawno Mohamed Mohber, wpływowy doradca zabitego ajatollaha Alego Chameneiego, to błogosławieństwo dające możliwość gospodarczego wpływu na losy świata na poziomie podobnym do posiadania broni atomowej. Spekuluje się, że Irańczycy mogą chcieć wykorzystać fakt, że po dnie cieśniny Ormuz biegną kable światłowodowe obsługujące internet w całym rejonie Zatoki Perskiej oraz łączące internetowo Indie i Azję Południowo-Wschodnią z Europą. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid Shehab.
1: Nowe wątki w aferze Jeffreya Epsteina w Wielkiej Brytanii. Zgłosiły się dwie kolejne osoby, które twierdzą, że przed laty padły ofiarą wykorzystywania seksualnego dzieci. Śledczy z hrabstwa Surrey rozpoczęli formalne dochodzenie. Sprawdzają, czy zgłoszenia mają związek z siatką Epsteina oraz działalnością jego współpracowników na terenie Wielkiej Brytanii. O tym z Londynu Anna Rączkowska.
4: Policja hrabstwa Surrey w południowej Anglii potwierdziła, że domniemane ofiary zostały już przesłuchane, a śledczy rozpoczęli formalne dochodzenie. Funkcjonariusze analizują nowe zeznania i sprawdzają, czy istnieją dowody potwierdzające relacje świadków. Na razie nikogo nie zatrzymano. Według dziennika The Times jedno ze zgłoszeń dotyczy wydarzeń z lat 90., drugie końca lat 80., oba w hrabstwach południowej Anglii. Dochodzenie prowadzi specjalny zespół zajmujący się przestępstwami seksualnymi wobec dzieci. Brytyjska policja analizuje teraz m.in. loty prywatnego samolotu Epsteina do Wielkiej Brytanii oraz możliwe przypadki handlu ludźmi. Według ujawnionych dokumentów maszyna lądowała m.in. na lotniskach Heathrow, Gatwick oraz Luton, a nawet w bazach wojskowych RAF. W sprawie ponownie pojawia się również nazwisko księcia Andrzeja. Brytyjskie media przypominają, że śledczy badają wcześniejsze oskarżenia dotyczące jego relacji z Epsteinem. Sam książę od lat zaprzecza wszystkim zarzutom. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Mija pierwszy tydzień festiwalu w Cannes, a wraz z nim pojawiają się pierwsi faworyci do Złotej Palmy, jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień filmowych na świecie. Wśród potencjalnych laureatów wymieniany jest reżyser Paweł Pawlikowski. Zaprezentował on film Fatherland. Opowiada on o powrocie niemieckiego pisarza Thomasa Manna do ojczyzny w czasach zimnej wojny. Więcej o szansach polskiego reżysera Stefan Folzer.
5: W pierwszych rankingach film Pawła Pawlikowskiego regularnie zajmuje czołowe miejsca. Redakcja RFI klasyfikuje go na drugiej pozycji tuż za filmem All of Sudden Japończyka Ryusuke Hamaguchiego. Le Figaro również wymienia Polaka wśród faworytów obok Amerykanina Jamesa Greya i jego filmu Paper Tiger. Fatherland wydaje się także jednym z faworytów międzynarodowej prasy. Brytyjski portal Screen Daily wskazuje, że średnia nota filmu Pawlikowskiego w zagranicznych tytułach wynosi 3,3 w czterostopniowej skali, co plasuje go na pierwszej pozycji. Fazer

0: Holland jest jednym z nielicznych kandydatów do Złotej Palmy, którzy zostali niemal jednogłośnie pozytywnie ocenieni przez francuskich krytyków. Nad Cekwaną pierwszy tydzień pokazów w Cannes określany jest raczej jako rozczarowujący. Czy Paweł Pawlikowski zostanie trzecim Polakiem w historii po Andrzeju Wajdzie i Romanie Polańskim, który zdobędzie Złotą Palmę? Odpowiedź poznamy w sobotę podczas finałowej gali. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Suma wydarzeń.
2: Wracamy do tematów krajowych. Związkowcy Solidarności z całej Polski protestują w Warszawie. Zebrali się na Placu Zamkowym. Wyrażają swój sprzeciw wobec unijnego programu Zielony Ład. Jak mówią, uderza on w przemysł, rolnictwo i gospodarstwa domowe. Manifestujący mają też zadeklarować poparcie dla wniosku prezydenta Karola Nawrockiego o rozpisanie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej, mówi szef Podlaskiej Solidarności Józef Mozolewski.
3: Jedziemy, by wesprzeć pana prezydenta w kontekście złożonego wniosku dotyczącego referendum w sprawie Zielonego Ładu, bo ten szkodnik w postaci Zielonego Ładu i potencjalny drugi, który czeka nas, ETS2, prowadzi nas wszystkich do poziomu ubóstwa.
2: Senat ma się zająć wnioskiem prezydenta podczas rozpoczynającego się dzisiaj dwudniowego posiedzenia. Politycy z koalicji rządowej krytykują postawione w nim pytanie, mówi wicemarszałek Senatu Maciej Żywno.
4: To jest pytanie, czy jest pan pani za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Jeżeli dotyka się tej kwestii związanej ze wzrostem kosztów, to nie ma sensu robić referendum, bo odpowiedź jest oczywista, że nie chcemy zwiększenia kosztów i nie znajdziemy nikogo, kto chętnie by odpowiedział, że nie przeszkadza mu zwiększanie kosztów.
2: W Warszawie będą dziś utrudnienia na ulicach. Uczestnicy protestu przejdą z Placu Zamkowego, Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem, alejami ujazdowskimi przed siedzibę Sejmu przy ulicy Wiejskiej. Po drodze zatrzymają się przed Pałacem Prezydenckim. Do parlamentu powinni dotrzeć o godzinie 15.
1: Suma wydarzeń.
2: Na koniec magazynu deklaracja dotycząca Krajowej Rady Sądownictwa. Nowi sędziowie wybrani w piątek przez Sejm zapowiadają jak najszybsze przystąpienie do pracy. Mówił o tym kilka minut temu sędzia Dariusz Zawistowski.
5: W dniu dzisiejszym chciałbym przede wszystkim podkreślić, że deklarujemy otwartość dla państwa. Nie będzie problemu na pewno z wejściem do Krajowej Rady Sądownictwa, nie będzie problemu z wejściem do budynku tego dla każdego sędziego i dla każdego obywatela. Będziemy się starali, żeby ten dostęp był wręcz jak najłatwiejszy. No i chciałbym podkreślić, że zostaliśmy wybrani 15 maja do Krajowej Rady Sądownictwa. W poniedziałek podjęliśmy tutaj już czynności w Krajowej Radzie Sądownictwa. Chcieliśmy w ten sposób wykazać, że zależy nam, żeby jak najszybciej przystąpić do działań, które spoczywają na Krajowej Radzie Sądownictwa. To są bardzo ważne kwestie dla obywateli, dla wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym też oczekujemy, że pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa zostanie zwołane jak najszybciej. Zdajemy sobie sprawę z tego, że są ustawowe terminy i w tych realiach, w których funkcjonujemy, nie spodziewamy się raczej tego, żeby ten termin został zgłoszony przed upływem 30 dni, ale kierując się jakąś taką zasadą odpowiedzialności za stan sądownictwa, który jest w głębokim kryzysie, wydaje się, żeby celowe było jak najwcześniejsze wyznaczenie tego posiedzenia. Myśmy już wcześniej podjęli wstępnie takie czynności przygotowawcze do normalnego działania Krajowej Rady Sądownictwa. Mamy już wstępnie ustalone terminy posiedzeń, gdyby była możliwość ich wyznaczenia, i deklarujemy chęć przystąpienia do pracy, wykonywania swoich obowiązków, bo jak już wcześniej powiedziałem, sytuacja tego na pewno wymaga.
2: Mówił sędzia Dariusz Zawistowski. Przypomnijmy, w piątek Sejm wybrał 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W poniedziałek przewodnicząca KRS-u Dagmara Pawełczyk-Woicka zrezygnowała ze stanowiska. I tak kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Z najważniejszymi informacjami wrócę do państwa za pół godziny. Dorota ta wojna.

0: Witalczyk. Do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Ogłoszenie społeczne.
2: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji. Lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Nasza codzienność kulturowa to różne formy twórczej ekspresji oraz mikrokosmosy artystów. Daję więc słowo kultury, że wybiorą Państwo coś dla siebie. Weekend kulturalny, piątki po 21. Zapraszam do kulturalnych inspiracji. Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja.
4: Tu Polskie Radio 24, jest 12:30.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Dziś o najmocniejszej walucie świata w ostatnich dniach, a może nawet tygodniach. I nie jest to ani dolar, ani euro, ani jen. Złoty to też nie jest. Jak się okazuje, swój czas ma dziś rosyjski rubel, który mniej więcej od połowy marca ma swój rajd na rynkach. Z czego to wynika i czy umocnienie waluty kraju agresora oznacza poważne problemy dla Ukrainy, Europy i świata? O tym już za chwilę w magazynie Saldo. Marek Klapa, zapraszam. Wcześniej jednak ważne informacje gospodarcze. Obowiązkowa rejestracja, raportowanie danych i nacisk na bezpieczeństwo. Właśnie dziś weszło w życie unijne rozporządzenie dotyczące najmu krótkoterminowego. Celem regulacji jest m.in. poprawa bezpieczeństwa najemców. Polska jeszcze nie wdrożyła tych przepisów do prawa krajowego. Prawdopodobnie nie pojawią się one przed wakacjami. A unijne regulacje nakładają obowiązek rejestracji lokali przeznaczonych na wynajem krótkoterminowy. Właściciele muszą się postarać, by ich nieruchomości miały specjalny numer identyfikacyjny. Platformy rezerwacyjne będą miały obowiązek z kolei raportowania danych. Muszą się w nich znaleźć takie informacje jak liczba gości czy liczba zarezerwowanych noclegów. Lokale muszą też spełniać normy bezpieczeństwa. Szczegółowe regulacje mają opracować poszczególne kraje. Polska nie uchwaliła, jak powiedzieliśmy, jeszcze ustawy w tej sprawie, ale projekt regulacji przewiduje m.in. 50 tysięcy złotych kary za brak wpisu do rejestru. Chiny i Rosja porozumiały się w sprawie budowy gazociągu o nazwie Siła Syberii 2. Te informacje po spotkaniach Putina z Xi Jinpingiem przekazał rzecznik Kremla. Chiny mają też zwiększyć skalę zakupu rosyjskich paliw energetycznych, na czym najbardziej zależało Moskwie. Według informacji strony rosyjskiej ustalono, że szczegóły przedsięwzięcia, w tym trasy gazociągu i harmonogram prac, projekt gazociągu był przedmiotem rozmów od prawie dwóch dekad, a docelowo jego przepustowość wyniesie 55 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, a to tyle, co możliwości uszkodzonego Nord Stream 2, którym rosyjski gaz miał płynąć do Europy. A teraz zobaczmy, jakie informacje płyną z rynków. W Europie zielono, jedynie giełda w Szwajcarii. Tutaj niewielki spadek odnotowuje w tej chwili, 0,15% na minusie, ale już giełda w Helsinkach jest tutaj ewidentnym liderem, 1,21% na plusie. Spójrzmy na giełdę warszawską, która gdzieś tak w połowie tego rankingu się uplasowała. WIG zyskuje po wczorajszych spadkach 0,71%, WIG 20 z kolei 0,79%. Wygląda to nieźle. Chociaż około godziny 10 zapaliły się lampki na czerwono i były spadki, ale na szczęście nie trwały one długo. MWIG 40 na plusie 0,75%, a SWIG 80 0,64%. Bardzo podobna skala wzrostów na indeksach w Warszawie. Spójrzmy na waluty. Za 1 euro w tej chwili płacimy 4,25 zł. Dolar amerykański kosztuje 3,67, a rosyjski rubel, tak, rosyjski rubel, bo dzisiaj o nim będziemy rozmawiać. No w tej chwili za 19 rubli można kupić okrągłą złotówkę.

0: Saldo, magazyn gospodarczy.
1: Daniel Kostecki, CMC Markets jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Wiem, że jako analityk przygląda się pan przeróżnym tendencjom na rynku, ale teraz w nagłówkach wielu agencji informacyjnych, także portali zajmujących się rynkiem i walutami, na pierwszym miejscu jest rubel. Jak się okazuje, z takiego matematycznego punktu widzenia, trzeba przyznać, że od początku kwietnia jest to najmocniejsza waluta świata w niektórych rankingach. To tylko powiedzmy, od 1 kwietnia do tej pory umocnił się rubel wobec dolara amerykańskiego o około 12%. To jest naprawdę potężne umocnienie.
2: Zgadza się. Tutaj dodam tylko, że od początku 2025 roku łączne umocnienie rubla do dolara to jest niemal 58%, a więc widzimy, że ta tendencja w ostatnim czasie jest kontynuacją również i tendencji wcześniejszej. Natomiast aktualne umocnienie dosyć dobrze przypomina nawet to, co działo się w 2022 roku, kiedy również po chwilowych spadkach wartości rubla ten zaczął do dolara gwałtownie zyskiwać wraz z drożejącymi cenami ropy naftowej. I tutaj właśnie przede wszystkim temat wojny w Zatoce Perskiej powoduje, że Rosja może sprzedawać o wiele więcej swojego surowca, na co również pozwalają Amerykanie, troszeczkę zwalniając Rosję z sankcji, bo doskonale wiedzą, że w tym momencie gdyby nie rosyjska ropa, to światowa gospodarka miałaby dość duży problem poprzez ich własne działania. Więc mamy tutaj też taką trochę przychylność ze strony administracji Trumpa w stronę Rosji, pozwalając jej na handel ropą, tą, która jest niby zgromadzona tylko na morzach na razie, bo mówimy o takich pływających zapasach ropy, które mogą w dowolnym momencie być skierowane do dowolnego portu. Oczywiście głównie odbiorcami tej ropy rosyjskiej są Chiny czy Indie jako kraje wspólnie działające w ramach BRICS. Handel tą ropą odbywa się, jeżeli chodzi o tą relację chociażby chińsko-rosyjską, w juanach czy w rublach, co pokazuje, że nawet jakiekolwiek szerokie sankcje nie są w stanie temu przeciwdziałać, bo po prostu omijany jest dolar amerykański w tych transakcjach, mimo że ropa na światowych rynkach właśnie w dolarze jest rozliczana. I to powoduje przede wszystkim, że wysokie ceny ropy dają o wiele więcej waluty eksporterom tego surowca, a następnie ci eksporterzy w kraju chociażby muszą tę ropę wymieniać na ruble. Zwiększa się popyt na ruble, bo dostali więcej waluty obcej, w związku z tym i kurs rubla również idzie w górę. Ale również zobaczmy, że przychody budżetowe, na 2026 rok generalnie Rosja zakładała cenę baryłki ropy Urals w tym wypadku, ale Urals jest też blisko już aktualnie ropy Brent, na $59. Ile kosztuje dzisiaj ropa?
1: 109.
2: Każdy myślę, że już wie.
1: Tak, to wygląda rzeczywiście bardzo interesująco, ale też bardzo groźnie. Chociaż jak patrzę na analizy przygotowane przez pana kolegów po fachu z różnych części świata, oni zwracają uwagę, że obecny kurs rubla tak do końca nie odzwierciedla realnej kondycji tamtejszej gospodarki. Niektórzy mówią nawet, że mamy do czynienia z takim walutowym potworkiem, który sobie żyje w warunkach laboratoryjnych i tak na dobrą sprawę brak wolnego rynku tutaj też oddziałuje na niekorzyść tej oceny czy wyceny rubla. Z drugiej jednak strony widzimy, że mamy ten nominalny sukces, z którego pewnie Moskwa na wielu obszarach może się cieszyć.
2: Tak, tutaj oczywiście rubel nie jest do końca poprzez sankcje płynną walutą. W związku z tym również możemy mówić o tym, że skala handlu do walut innych niż właśnie chociażby krajów BRICS jest znikoma. Także poniekąd ten kurs powstaje z tak zwanego kursu krzyżowego, czyli łącząc to z kursami innych walut i wychodzi nam jakaś wypadkowa do dolara, bo poprzez sankcje ten handel dolarami do rubli bezpośredni jest mocno ograniczony, więc ten kurs nie jest do końca kursem płynnym. Natomiast tutaj też można by dodać, że oprócz tych wielkich wpływów do budżetu, które nie były zaplanowane, a się pojawiły, co oczywiście daje przestrzeń rosyjskiej gospodarce, taką w tym wypadku niestety pozytywną, do jej rozwoju. W ogóle to jest bardzo ciekawe, że coś, co miało powiedzmy trochę chłodzić gospodarkę, czyli właśnie sankcje,

powodowały na przykład najpierw wzrost cen złota, oczywiście z innych też powodów złoto drożało, ale podaję to jako przykład taki, że Rosji zamrożono ich majątek, który był za granicą. I dla porównania sam wzrost cen złota w ostatnich miesiącach doprowadził do tego, że Rosja zarobiła na tym złocie mniej więcej tyle, ile wynoszą zamrożone aktywa. Więc tak naprawdę netto efekt jest znikomy, zniósł się, a tutaj przez wojnę na Bliskim Wschodzie mówimy o tym, że przy założeniach 59 dolarów

0: składano, czyli dwie pozytywne rzeczy, które miałyby niby wydarzyć się negatywnie, a jednak tak się nie wydarzyły. Do tego jeszcze dodam cały czas, że no, Bank Rosji utrzymuje bardzo wysokie stopy procentowe, bo to jest 14,5% w tym momencie, więc przy założeniu, że mamy wysoką stopę procentową oraz jeszcze mamy do tego no, gospodarkę, która jest zasilana o wiele większymi wpływami do budżetu niż sądzono dzięki tej wojnie, no to z tej perspektywy mamy walutę, która płaci wysokie odsetki i mamy jeszcze gospodarkę, która nie chce kuleć, no bo jest zasilana właśnie nadmiarowymi wpływami w relacji do tego, co zakładano i jeszcze poluzowuje się jej sankcje, no bo jakby nie ta rosyjska ropa, no to Chińczycy mieliby problem, a Amerykanie nie chcą źle żyć ani z Chińczykami, ani nie chcą źle żyć z Indiami.
1: I paradoksalnie widzimy taki oto obrazek, że dzięki decyzjom Stanów Zjednoczonych, chociażby w sprawie interwencji w Iranie, to po pierwsze, po drugie tego luzowania sankcji, rubel rośnie w siłę i to bardzo ładnie było widać wczoraj na wykresie, kiedy pojawiła się ta informacja o luzowaniu sankcji, rubel umocnił się dość znacznie i cena dolara wyrażana w rublach spadła z prawie 73 dolarów do 71 dolarów. To jest też bardzo symptomatyczne.
0: Tak, to prawda. I tu jest akurat też taki no, mały plus w tym wszystkim, co się dzieje, dlatego że wzrost kursu zaczyna potem działać negatywnie. Jeżeli kurs będzie zbyt wysoko i zbyt gwałtownie będzie się umacniać, to z kolei znowuż konkurencyjność tego rosyjskiego eksportu zacznie spadać. Bo jeżeli eksportujemy, to chcemy mieć jak najsłabszą naszą walutę, a nie jak najsilniejszą, bo ogranicza się wtedy naturalnie wpływy. To, co się dzieje przy silnej walucie, to z kolei eliminuje się presję inflacyjną w kraju, więc można powiedzieć, że z jednej strony Rosja może się cieszyć z ograniczania presji inflacyjnej dzięki silnej walucie, ale z drugiej strony, jeżeli ceny ropy no, przestaną rosnąć, ale dalej będzie się umacniać rubel, to wpływy z eksportu zaczną siłą rzeczy być ograniczane, a konkurencyjność również takiego eksportu zacznie maleć, więc wtedy netto zacznie to działać negatywnie. Także z tej perspektywy już, z tego co prześledziłem, no część eksporterów rosyjskich zwraca na to uwagę, że no, przestaje im się podobać wzrost tak gwałtowny kursu rubla, bo za chwilę w ich biznesy to zacznie uderzać. Natomiast koniec końców, no niestety wygranymi tego wszystkiego, co się aktualnie dzieje na świecie, jest ten, kto pomaga tę wojnę w tej wojnie trwać, czyli administracja Trumpa i Stany Zjednoczone, ponieważ tamtejsi eksporterzy ropy czy firmy naftowe, rafineryjne, no, zarobiły dodatkowe miliardy dolarów. Sam eksport ropy ze Stanów Zjednoczonych niemal się podwoił, czy też ropy, czy ogólnie paliw, powiedzmy, w tym ropy, więc widzimy zwiększanie udziału w rynku. No wiadomo, że eksport z krajów Zatoki gwałtownie spadł i będzie się podnosić w perspektywie miesięcy pewnie, jeżeli w końcu uda się dojść do porozumienia, odblokować przepływ przez cieśninę, a Rosja no, siłą rzeczy zaczęła zarabiać krocie, bo też mieliśmy chociażby tutaj taki prosty przykład. Zazwyczaj ta ropa rosyjska Urals była notowana poniżej ropy Brent, tą, którą się handluje tutaj w naszym rejonie. Natomiast przez ten konflikt doszło do sytuacji, w której ropa Urals takiego gatunku podrożała gwałtownie do poziomu właśnie ropy Brent, a nawet czasami stawała się droższa. Czyli popyt na rosyjską ropę był większy niż na ropę Brent, co wynikało z niedoborów właśnie chociażby w krajach azjatyckich.
1: Wspomniał pan o tym małym plusie, czyli o tym, że eksporterzy rosyjscy mają problemy i zaczyna ten mocny rubel ich uwierać, ale tak się zastanawiam z punktu widzenia bezpieczeństwa, z punktu widzenia też sytuacji w Ukrainie, no nie mamy dobrych wiadomości, niestety, bowiem już wiemy, że ten budżet Federacji Rosyjskiej udaje się lepiej dopiąć dzięki tym zmianom, które obserwujemy na rynku, dzięki temu, że ropa drożeje, więcej jest też pieniędzy, czy też tych petrorubli, które, no nie oszukujmy się, finansują całą machinę wojenną. Czy obecna sytuacja faktycznie powinna nas niepokoić jeszcze na jakichś polach?
0: No, myślę, że tutaj niestety te działania unijne w postaci właśnie sankcji są w pewien sposób znoszone przez to, co się dzieje za sprawą Stanów Zjednoczonych i Izraela, czyli wywołaniu tej wojny z Iranem, bo to ułatwia faktycznie funkcjonowanie

0: gospodarki rosyjskiej i też, tak jak wspomniałem, wspomniane wcześniejsze wzrosty cen złota powodują, że nawet gdyby Rosja chciała sobie zakryć tą dziurę poprzez jakąś akwizycję tych aktywów za granicą, mogłaby zacząć sprzedawać to złoto do Indii, mogłaby zacząć sprzedawać to złoto do Chin, uzyskiwać znowu walutę i nią dalej finansować, nawet nie odczuwając skutku zamrożenia tych aktywów, bo to się by równoważyło. Także no, robimy, jakby Europa robi co może, natomiast konflikt we współudziale Stanów Zjednoczonych pomaga Rosji i jej gospodarce. Tutaj nie ma co się oszukiwać, że tak nie jest, bo tak jest. I faktycznie pomaga jej się no, regenerować w tym okresie prowadzenia gospodarki wojennej. Czy to jest celowe, czy to nie jest celowe, no to nie da się tego określić w tym momencie. No niemniej jednak wiemy, że jakieś od czasu do czasu gesty administracji Trumpa i samego prezydenta Stanów Zjednoczonych są wykonywane w stronę prezydenta Rosji. Tam nie ma takich relacji na zasadzie Unia Europejska-Rosja, tylko bardziej są relacje na zasadzie, jak tutaj z czasem zrobić biznes. I nawet były przecież takie wcześniej głosy, że Amerykanie są lobbowani wręcz przez rosyjskich przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora gazowego, aby ci zaczęli znosić sankcje na rosyjski gaz, no bo tam po prostu powstawały nowe terminy. No i bez zniesienia tych sankcji nie mieliby gdzie tego gazu Rosjanie sprzedawać. Więc nawet takie rozmowy były prowadzone w samych Stanach Zjednoczonych. Także tam jest trochę inaczej. Nam się to może w głowach nie mieścić, ale Amerykanie do tego podchodzą tak, żeby kontrolować trochę tą sytuację, która ma miejsce na wschodzie Europy, ale z drugiej strony, no jak tutaj zrobić biznes i sobie nie zamykać drogi i nie mówić, że z Rosją to oni się pokłócą i nigdy już nie dojdą do porozumienia. Więc tam jest zupełnie inne podejście do tego tematu, no które nam się oczywiście może nie podobać.
1: To już ustaliliśmy, że skuteczność sankcji unijnych właściwie jest iluzoryczna w tej chwili, w tym otoczeniu rynkowym.
0: Znaczy, tak, część innych aspektów je równoważy po prostu. Nasze sankcje działają, ale no inne aspekty no niestety powodują, że one nie są w pełni odczuwalne w Rosji.
1: Na dole arkusza kalkulacyjnego po prostu nie widzimy żadnych zmian. Jeżeli to wszystko sumujemy, odejmiemy, to tutaj Rosja tego szczególnie nie odczuwa. Zatem kolejne pytanie, tak patrząc na analizę techniczną i na to, co się dzieje w tej chwili z rublem. No ten wykres wygląda spektakularnie, bo właściwie od połowy marca, szczególnie, bo tam mieliśmy takie zawahanie w połowie marca, tam troszeczkę rubel się osłabił, ale od tego momentu właściwie widzimy stałe umacnianie się rubla. To wygląda niczym takie perpetuum mobile. Czy pana zdaniem tutaj ten rubel może nas zaskoczyć? No, przypomnę, że jesteśmy na takim poziomie, tak jakby tej wojny w ogóle nie było, bo jesteśmy na poziomie dokładnie takim jak w styczniu 2022 roku.
0: Tak, tutaj akurat z punktu widzenia samego zachowania rubla w przeszłości można by szacować, że notowania były faktycznie rubla dosyć mocno przecenione i to była końcówka 2024 roku, natomiast od tamtego czasu mamy permanentne umacnianie się rosyjskiej waluty względem dolara. I tutaj znowuż historycznie patrząc, mówimy sobie o poziomach z 2017-18, a później w okolicach 2022 roku też podobne poziomy obserwowaliśmy w kursie do dolara amerykańskiego, co by dawało jeszcze taką przestrzeń ewentualnie do umocnienia waluty o 26% w relacji do dolara. Wręcz przy założeniu również, że dolar amerykański zacznie się też troszeczkę, powiedzmy, stabilizować albo wręcz przejdzie do lokalnego osłabienia, bo teraz mamy taką sytuację, że z jednej strony zakończenie tego konfliktu no, może dać jakąś ulgę, natomiast pytanie, o ile spadną ceny ropy przy tych wszystkich zakłóceniach, zniszczeniach infrastruktury, czy to pozwoli właśnie na trwałe cofnięcie ropy, czy tylko na delikatne cofnięcie cen ropy. No, Donald Trump mówi o tym, że ceny ropy gwałtownie spadną, to chyba z dzisiaj jeszcze, czy z wczoraj wystąpienie w Białym Domu na konferencji prasowej. Natomiast rynek czy inwestorzy o tym gwałtownie to tak myślą, że może do 80 dolarów, 80-90 dolarów, że to będzie ten gwałtowny, w cudzysłowie, spadek. No, czym oczywiście byłyby niżej ceny ropy, tym znowu gorzej byłoby dla Rosji i gorzej dla rubla. Natomiast na tę chwilę no chyba tylko prezydent Stanów Zjednoczonych mówi o gwałtownym spadku cen ropy, bo ani prognozy agencji energetycznych na to nie wskazują, ani sami inwestorzy w badaniach ankietowych też nawet po odblokowaniu przepływu

0: przez cieśninę nie oczekują tego, że ceny wrócą do miejsca, z którego zaczął się ten rajd przedwojenny.
1: No właśnie, na wykresie dużej zmiany nie widzimy, chociaż gdyby to były normalne warunki, takie pokojowe, to przecena ropy w ciągu doby o prawie 3% na pewno robiłaby wrażenie i pewnie byśmy to jakoś ciekawie skomentowali, ale teraz przy tych poziomach, kiedy za ropę WTI dokładnie teraz o 12:50 płacimy 101 dolarów i 30 centów, a za ropę Brent 108 dolarów i 17 centów, za ropę Urals mniej więcej tyle samo, no to widzimy, że tutaj już doszliśmy do takiego momentu, w którym nawet ta bariera psychologiczna 100 dolarów nie robi szczególnego wrażenia. Po prostu rynki się przyzwyczaiły, przynajmniej na razie do tych poziomów.
0: Tak, to oczywiście 100 dolarów za baryłkę ropy to nie jest też poziom nie wiadomo jak wysoki. No, już tam byliśmy wiele, wiele, wiele lat temu i gospodarki sobie dawały radę z takim poziomem cen ropy. Również biorąc pod uwagę, że na przestrzeni tych lat siła nabywcza konsumentów na świecie wzrosła, no to znowuż 100 dolarów za baryłkę dziś to jest tak jakby, nie wiem, 90 czy może 85 dolarów wtedy. Także z tej perspektywy dalej możemy kupować więcej paliw niż przy tych samych cenach ropy sprzed wielu lat. Natomiast chodzi bardziej o dostępność w tym momencie paliw, bo czym dłużej to zamknięcie cieśniny będzie trwało, jak na przykład przeciągnie się to na czerwiec, to mówimy o dostępności chociażby paliwa lotniczego w Europie, o tym, że ceny biletów lotniczych gwałtownie wzrosną, o tym, że linie lotnicze obetną część połączeń, o tym, że być może część lotów zostanie zwyczajnie odwołana. W sezonie wakacyjnym o 40% rośnie popyt na paliwo lotnicze w relacji do chociażby marca, kiedy wojna się zaczęła. Zatem z tej perspektywy jest troszeczkę inaczej niż jak było w 2022 roku, bo wtedy mówiliśmy bardziej o cenach, że jest drogo. Drogo, ale jest. Natomiast dzisiaj, jeżeli ten konflikt będzie dalej trwać, to będzie drogo i nie będzie. Także przynajmniej części. Co któregoś na przykład lotu czy dotankowania jakiegoś samolotu, bo to grozi najbardziej Europie. A w dalszej kolejności, gdyby to dalej trwało i trwało, no to potem wchodzimy chociażby w temat diesla, a to już zaczyna się robić poważnie, bo cały transport lądowy na dieslu, jak i morski oczywiście też stoi. Aczkolwiek ja takiego scenariusza osobiście nie zakładam. Uważam, że aktualne wydarzenia rynkowe, zwłaszcza w kontekście rynku obligacji, gdzie inwestorzy mówią jasno, że im się ta wojna totalnie nie podoba, bo porzucają po prostu obligacje na całym świecie, wyprzedają je, żądając coraz to wyższych odsetek, to naciska na budżety krajów, bo obsługa długu będzie gwałtownie rosnąć. Nowe emisje obligacji będą z coraz wyższymi odsetkami dla rządów i to powoduje, że prawdopodobnie ten ekonomiczny nacisk na administrację Trumpa będzie dość silny, że ona zakończy wkrótce tę wojnę. No i mam nadzieję, że wszystko wróci do normy.
1: W trakcie naszej rozmowy kilka razy pojawiło się nazwisko obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, zatem troszeczkę zmieńmy temat, bo bardzo ciekawa wieść obiegła świat. Otóż Biały Dom, jak się okazuje, zawarł z Departamentem Sprawiedliwości ugodę. I teraz uwaga, na mocy tej ugody amerykański Urząd Skarbowy ma zakaz prowadzenia audytów zeznań podatkowych Donalda Trumpa, członków jego rodziny, a także Trump Organization. Jak to interpretować?
0: No tutaj musimy dodać do tej informacji, że chodzi o zeznania podatkowe, deklaracje podatkowe złożone przed 18 maja 2026.
1: Czyli do
0: przeszłych.
1: Wczoraj.
0: Tak, czyli przeszłych zeznań podatkowych. Wynika to z tego, że ta sprawa tak naprawdę zaczęła się już w latach 2019-2020, kiedy to pracownik IRS, IRS to jest taki urząd skarbowy amerykański, po prostu wykradł dane Donalda Trumpa i innych Amerykanów, w tym Trumpa rodziny, i zaczął je publikować do New York Timesa i do innych magazynów. Po czym w 2023 roku sam ten pracownik tego ichniejszego urzędu skarbowego no, przyznał się do winy w sprawie nieuprawnionego ujawnienia danych podatkowych. Więc Donald Trump i jego synowie i Trump Organization po prostu pozwali tamtejszy urząd skarbowy na 10 miliardów dolarów, że sam urząd skarbowy nie był w stanie ochronić danych urzędu i te wyciekły. No i ta ugoda jest właśnie jakby pokłosiem tej sprawy, a ten zakaz badania spraw podatkowych sprzed 18 maja 2026 też jest pokłosiem tego, bo te dane no, już są jakby upublicznione i zostały wykradzione wręcz, czyli zostały upublicznione w sposób no, w jaki nie powinny zostać, czyli można powiedzieć, że mamy taki dowód w sprawie, który pozyskaliśmy nielegalnie, w związku z tym sąd jakby zakazał...

0: analizy tych danych podatkowych z przeszłości, natomiast to nie dotyczyć będzie danych podatkowych z przyszłości, więc nie jest to wyłączenie permanentne powsze czasy, tylko to jest wyłączenie badania zeznań podatkowych, deklaracji, które zostały zwyczajnie skradzione przez pracownika Urzędu Skarbowego i upublicznione.
1: Zapisane obejmuje również osoby powiązane z prezydentem USA. Mówimy tutaj o członkach rodziny, o funduszach powierniczych, a także spółkach zależnych, które należą do prezydenta USA. I ja tak się zastanawiam, czy też inne osoby, którym te dane wykradziono, czy też będą mogły liczyć na skorzystanie właśnie z tego precedensu. No bo powiem szczerze, wygląda to nieźle. Zakaz audytów zeznań podatkowych do pewnego momentu. Spokojna głowa, nie tylko dla prezydenta, ale dla całej jego rodziny i ekosystemu biznesowego.
0: No, jeżeli mówimy tutaj właśnie o innych pokrzywdzonych, to wiadomo, że może takie gdzieś newsy się pojawią, ale tak szeroko do nas nie trafią, bo tutaj wiadomo, że od czasu drugiej kadencji i zresztą tak było za pierwszej kadencji, no prezydent Stanów Zjednoczonych nigdy nie daje o sobie zapomnieć. No nie ma dnia, żeby o nim nie wspomnieć. No po prostu gra na siebie. I tutaj gra jakby nie z własnej winy, no bo to gdyby ten pracownik IRS-u tego nie wykradł i nie upublicznił, to by dzisiaj tej sprawy nie było. Natomiast nie czytałem też postanowienia sądu i uzasadnienia komunikatu, że jest ten zakaz właśnie sprawdzania przeszłości. Natomiast no, zakładam, że zwyczajnie, jeżeli no, mamy taki materiał w ten sposób pozyskany, to jakby można czuć się też pokrzywdzonym i jakby sąd zamiast przyznać te 10 miliardów dolarów rodzinie Trumpa, o co posądzał Trump z kraj, czyli w sumie trochę, nie wiem, siebie, no bo kto by miał to zapłacić? Przecież IRS jest częścią administracji, więc sam sobie by mógł zapłacić. No to sąd uznał, że jako zadośćuczynienie po prostu nie będzie można odkopywać starych spraw podatkowych. Co, jeżeli coś tam było, no to oczywiście IRS czy sądy, czy ktokolwiek inny miał czas, żeby to zrobić. Natomiast jeżeli tam nic nie było, no to już się tego nie dowiemy, tak? Jakby co w tych papierach się działo.
1: Daniel Kostecki, CMC Markets, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę w magazynie Saldo.
0: Dziękuję również.
1: A ja tylko przypomnę, że kolejne wydanie naszego programu popołudniowe, dzisiaj o 17.47, wtedy też podsumujemy to, co dzieje się i co działo się przede wszystkim w ciągu dnia na rynkach finansowych, a tutaj sytuacja wygląda bardzo ciekawie, bo cały czas taki intensywny, w miarę intensywny zielony kolor utrzymuje się na warszawskiej giełdzie. WIG zyskuje w tej chwili 0,8%, WIG 20 zyskuje 0,74%. Jeżeli chodzi o mapę Europy, to teraz nadal Szwajcaria jedynie odstaje i tam są jedynie straty, ale takie bardzo niewielkie, bo 0,08% na minusie, a liderem nadal Helsinki, 1,05%. To był magazyn Saldo. Marek Klapa, bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Mamy prawie wyłącznie wspólne interesy, mówił premier Tusk po spotkaniu w Warszawie z premierem Węgier. Protesty związkowców Solidarności w stolicy, ulice w centrum miasta wyłączone z ruchu. Pożegnanie Krzysztofa Piesiewicza, prawnik i scenarzysta, spocznie na starych powązkach. Minęła godzina 13. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Odbudowa Grupy Wyszehradzkiej to wspólny cel Polski i Węgier, mówił premier Donald Tusk po spotkaniu w Warszawie z szefem węgierskiego rządu Péterem Modziorem. Chodzi o regionalną współpracę Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Do przywrócenia znaczenia naszego regionu niezbędna jest współpraca polsko-węgierska, podkreśla premier Tusk.
2: Długie, długie lata czekałem na ten moment, żeby znowu razem z Węgrem, Słowakiem, Czechem usiąść przy jednym stole i rozmawiać o tym, co możemy razem zrobić dla naszych narodów i w Europie. Rewitalizacja Grupy Wyszehradzkiej to szerszy projekt. Mamy tutaj identyczny pogląd z panem premierem i mamy też wspólny interes jako oba narody, aby Europa Środkowo-Wschodnia ze względów geopolitycznych, ze względu na wspólne poglądy, żeby stała się miejscem, gdzie rozstrzygają się także losy Europy.
1: Bezpieczeństwo Europy, w tym bezpieczeństwo energetyczne, to tematy szczególnie ważne. Na tych polach możemy zacieśnić naszą współpracę, mówił podczas wspólnej konferencji prasowej premier Modzior. Jak dodał, także na innych polach Węgry chętnie będą korzystały z doświadczeń Polski. W Belwederze szef węgierskiego rządu był gościem prezydenta Karola Nawrockiego. Teraz właśnie jest w Sejmie i za chwilę spotka się z marszałkiem Izby Włodzimierzem Czarzastym. Później będzie jeszcze spotkanie z marszałkinią Senatu. Premier Modzior pojedzie pociągiem do Gdańska na spotkanie z Lechem Wałęsą. Od godziny związkowcy z Solidarności manifestują w centrum Warszawy. Protestują przeciwko likwidacji miejsc pracy, wysokim cenom prądu i unijnemu programowi Zielony Ład. Z Placu Zamkowego demonstranci idą Nowym Światem i krakowskim przedmieściem przed Sejm. Pokazujemy swoje niezadowolenie, mówią naszemu reporterowi związkowcy.
3: Bo zamykają mi zakład. Właśnie z powodu Zielonego Ładu, ze wzrostu cen energii, no i po prostu z tej polityki. Huta w Rudzie Śląskiej chcą zamknąć. Coraz to gorzej jest, nie ma inwestycji, nie ma pieniędzy.
4: Spółki państwa zamiast przynosić zyski, to przynoszą same straty.
5: Jestem Polką, jestem przeciwna temu, co się w kraju dzieje.
1: W związku z manifestacją Solidarności część ulic w centrum Warszawy jest zamknięta. Autobusy i tramwaje jeżdżą objazdami. Kierowcy mogą spodziewać się korków. Przed Sejm przy ulicy Wiejskiej uczestnicy manifestacji powinni dotrzeć około 15. Chiny i Rosja porozumiały się w sprawie budowy gazociągu o nazwie Siła Syberii 2. Takie informacje po spotkaniu Putina z Xi Jinpingiem przekazuje rzecznik Kremla. Chiny mają też zwiększyć skalę zakupu rosyjskich paliw energetycznych. Na tym najbardziej zależało Moskwie, zauważa nasz korespondent Tomasz Sajewicz.
6: Według informacji strony rosyjskiej ustalono już szczegóły przedsięwzięcia, w tym trasę gazociągu i harmonogram prac. Projekt gazociągu był przedmiotem rozmów od prawie dwóch dekad. Docelowo jego przepustowość wyniesie 55 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. To tyle co możliwości uszkodzonego Nord Stream 2, którym rosyjski gaz miał płynąć do Europy. W Pekinie rosyjski przywódca otrzymał potwierdzenie strategicznego sojuszu łączącego Rosję i Chiny. Oba kraje mają zacieśniać współpracę bez względu na, jak to określono, przeciwności zewnętrzne. W komunikatach po spotkaniach wymieniono takie dziedziny współpracy jak przemysł motoryzacyjny, eksploracja kosmosu czy rozwój AI. We wspólnym oświadczeniu Rosji i Chin znalazła się krytyka japońskich władz, które zdaniem Putina i Xi obrały polityczny kurs zagrażający pokojowi i stabilności regionu. Chodzi o wypowiedzi premier Takaichi dotyczące Tajwanu, a także o plany rozwoju japońskiej armii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
1: Państwowy charakter mają uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Piesiewicza. Msza święta pogrzebowa została odprawiona w kościele Sióstr Wizytek na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Odszedł geniusz, zarówno jako adwokat, scenarzysta i senator, mówi przyjaciel zmarłego, kompozytor Zbigniew Preisner.
7: Jak jeszcze nie znałem Krzysztofa, to były lata 80., jak zamordowali Popiełuszkę, to przecież Piesiewicz był oskarżycielem posiłkowym. I te jego przemówienia, no to były niesamowite. To były...

0: mowy, które przeszły do historii. Potem zajął się filmem. Myśmy się poznali w 1984 roku, robiąc pierwszy film z Krzysztofskim Bez końca. Wizjoner kina i rzeczywiście jego uwagi były często bardzo trafne, czy to polityczne, czy to artystyczne. To był geniusz, no, niedoceniany w tym kraju. To był prawy człowiek. Zrobiliśmy razem z Krzysztofskim 17 filmów. Można powiedzieć, że jesteśmy przykładem, że rozdzieliła tak nas naprawdę tylko śmierć.
1: Krzysztof Piesiewicz był też obrońcą w sprawie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Współpracował z wybitnym reżyserem Krzysztofem Kieślowskim. Napisał scenariusze m.in. do filmów Dekalog, krótki film o zabijaniu, Podwójne życie Weroniki, także do trylogii Trzy kolory. Za scenariusz obrazu Trzy kolory, czerwony, otrzymał w 1995 roku nominację do Oscara. Zmarły spocznie w grobie rodzinnym na Starych Powązkach. Krzysztof Piesiewicz zmarł 14 maja. Miał 80 lat.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Zaczyna właśnie obowiązywać alert przed burzami. Dotyczy 4 województw na wschodzie i w centrum kraju. Zagrzmi, będzie lało na Warmii, Mazurach, Podlasiu, w części Mazowsza i na Lubelszczyźnie. Ostrzeżenia będą obowiązywały do godziny 20. W innych regionach po południu przelotne opady deszczu. Około 20 stopni jest w centrum i na zachodzie, do 23 na Podkarpaciu i w Małopolsce, chłodniej na wybrzeżu i w kotlinach górskich. Od 15 do 17 stopni.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza niemal w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra, tylko w Radomiu jest zła, w Sanoku dostateczna. Prawie 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z urządzeń elektrycznych w gospodarstwach domowych.
1: Klimat. Reklama.
2: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
2: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
4: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
2: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
4: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Autopromocja.
6: Czy do zamachu majowego doszło przez przypadek? Co tak naprawdę planował Piłsudski? Co działo się przez 3 majowe dni na ulicach Warszawy? O tym wszystkim porozmawiamy w najbliższej Turbo Historii z profesorem Andrzejem Chwalbą, autorem książki Maj 1926. Zamach, którego miało nie być. Piątek, godzina 22.05. Zaprasza Krzysztof Grzybowski.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Minęła godzina 13.08. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
1: Stan dnia.
7: I na początek naszego wczesno-popołudniowego spotkania w Polskim Radiu 24 Senat, który dziś zajmie się ustawą o rynku kryptoaktywów. W myśl uchwalonych przez Sejm przepisów nadzór nad tym rynkiem będzie sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. KNF mogłaby blokować rachunki pieniężne lub kryptoaktywów albo wstrzymać określone transakcje na 96 godzin, choć może to zostać przedłużone. Rząd chce, aby wydłużenie tej blokady nie mogło przekroczyć 6 miesięcy. Czy tym razem przepisy zostaną podpisane przez prezydenta? To już pytanie do naszej sejmowej reporterki Małgorzaty Naukowicz. Witaj Małgosiu, dzień dobry.
8: Dzień dobry. No to już od razu przechodzę do rzeczy. Trzecie podejście do uregulowania rynku kryptoaktywów w Polsce. Dwie poprzednie ustawy zawetował prezydent Karol Nawrocki, a posłowie PiSu i Konfederacji głosowali w Sejmie za podtrzymaniem tych wet. Czy tym razem będzie inaczej? Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ma nadzieję, że senatorowie przyjmą poprawki, której w imieniu prezydenta

0: prezydenta będzie zgłaszać Prawo i Sprawiedliwość.
1: Być może jeszcze będzie jakaś refleksja w Izbie Refleksji, czyli w Senacie, żeby pochylić się nad poprawkami. To już tutaj senatorowie zgłaszają.
0: Prezydenckie poprawki będzie zgłaszał właśnie senator PiS-u Grzegorz Bierecki. Jak wyjaśnia, większość ma charakter porządkujący. Dodał, że jedna z nich dotyczy nadzoru sądowego nad działaniami KNF-u, by, jak zaznacza, chronić interesy oszczędzających, gdy zostaną im zablokowane konta.
2: Ten kij ma dwa końce. On z jednej strony jest istotnym narzędziem nadzoru, ale z drugiej strony sprawia, że posiadacze tych środków nie będą mogli nimi dysponować. Druga istotna rzecz to także wprowadzenie pewnej odpowiedzialności za taką decyzję. No jeśli okaże się, że ta decyzja była podjęta bezpodstawnie, to wprowadzamy w poprawce możliwość ubiegania się o odszkodowanie, także przed sądem.
0: Senacka Komisja Budżetu i Finansów wnioskuje o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jej przewodniczący Kazimierz Klejna z Koalicji Obywatelskiej przekonuje, że ustawa jest dobrze przygotowana. Wyjaśnia też, dlaczego poprawki, o których mówił senator Bierecki, zostały odrzucone.
3: Ponieważ to w sytuacjach zagrożenia, szczególnie tam, gdzie są nadużycia w tym sektorze, to by wydłużało tą procedurę. Przyjmujemy tą ustawę propozycji, jaka jest propozycją sejmową, ale w tej propozycji sejmowej są także wcześniejsze poprawki Senatu, które myśmy na poprzednich etapach także wprowadzali. One były akceptowane i przez rząd, i przez Sejm.
0: Krzysztof Kwiatkowski liczy, że tym razem prezydent ustawę podpisze. Polityk Koalicji Obywatelskiej wyjaśnia, że w ostatnim czasie doszło w sprawie kryptowalut do fundamentalnej zmiany.
4: Mamy ponad 30 tysięcy Polaków okradzionych w aferze Zonda Krypto i setki milionów złotych strat. I dzisiaj jest to wybór jak w westernie. Jest dobre i złe. Czy prezydent opowiada się po stronie złodziei z Zonda Krypto, którzy okradali Polaków, czy opowiada się po stronie okradzionych? Chcę wierzyć, że prezydentowi bliżsi są ci, którzy są okradani, niż ci, którzy okradają.
0: Ustawa wdraża unijną dyrektywę MiCA, która ma regulować rynek kryptoaktywów.
5: Małgorzata Naukowicz o tym przypomniała. Dziękuję, Małgosiu. Do usłyszenia.
6: Komentarz.
5: Z nami już teraz pani Magdalena Keller, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry, pani redaktor. Halo, halo, czy się słyszymy? Pani Magdalena Keller, Gazeta Wyborcza, jest gościem Polskiego Radia 24.
7: Dzień dobry.
5: Witamy. Pani redaktor, zapytam przewrotnie, dlaczego prezydent Karol Nawrocki tym razem miałby podpisać ustawę o kryptoaktywach?
7: To jest bardzo dobre pytanie, na które tak naprawdę nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi. No, przede wszystkim prezydent Karol Nawrocki od samego początku próbuje przejąć całkowitą kontrolę nad tematem kryptowalut. Natomiast wydaje mi się, że w obecnej sytuacji, kiedy faktycznie no, niestety ta afera coraz bardziej się rozlewa i coraz więcej się dowiadujemy o kulisach funkcjonowania Zonda Krypto, no trochę i w pewnym momencie został podstawiony pod ścianą i będzie musiał podjąć taką no dosyć dla niego odważną decyzję, czy brnąć w dalej w te poprawki, czy brnąć w dalej w taką narrację, że to ja jestem tutaj gwarantem najlepszych regulacji, to ja się na tym znam, to ja obiecałem, że ten rynek będzie działał dobrze, czy też jednak ugnie się i dojdzie do wniosku, że z takiego wizerunkowego punktu widzenia no dobrze będzie w pewnym momencie pójść jednak na kompromis.
5: Senator Kwiatkowski mówił, że obecnie ta sytuacja z kryptoaktywami to taka biało-czarna, westernowa właśnie sytuacja, bo są dobrzy i źli, są ofiary i są ci prześladowcy, no ale dla prezydenta, jeśli skupimy się na tym wizerunkowym wymiarze, to tutaj jakiej decyzji by nie podjął, to będzie decyzja jak z greckiej tragedii, bo i tak źle, i tak niedobrze. Bo jeżeli podpisze, no to będzie musiał przyznać się do błędu i wyjaśnić jakoś, dlaczego zawetował dwie poprzednie ustawy dotyczące kryptoaktywów, które od tej, nad którą Senat dzisiaj będzie pracował, nie różnią się jakoś diametralnie. No ale jeżeli nie podpisze, no to wtedy narazi się na krytykę, o której pani mówiła przed chwilą.
7: No tak, więc tutaj tak naprawdę kwestia będzie tego, co przeważy i która grupa będzie ważniejsza dla pana prezydenta w momencie podjęcia tej decyzji. Oczywiście tam może się pojawić taka narracja, próbowałem, walczyłem, nie udało się, napotkałem ścianę, to ta druga strona mnie zablokowała, to ta druga strona nie daje mi przeprowadzić tych zmian tak, jak powinno. Może

0: to być jakaś forma usprawiedliwienia, jeżeli zdecyduje się jednak nie brnąć w to dalej i jednak podpisać jak jest. Natomiast tak jak mówię, to będzie decyzja tego, która grupa jest dla prezydenta Nawrockiego ważniejsza. No ja wciąż się skłaniam ku temu, że jednak ci jego twardzi wyborcy, ci, którzy to jemu ufają i którzy widzą w nim tego silnego przywódcę, który idzie z tym taranem na rząd Tuska i wierzy w tego prezydenta Nawrockiego, wielkiego patriotę, który tutaj walczy o wolność w zasadzie na każdym polu życia politycznego i społecznego Polaków. Natomiast no też kwestia jest tego, że nie można tej sytuacji przeciągać w nieskończoność. No tutaj kluczowe jest to, co padło przed chwilą z Sejmu. No, to jest jednak ogrom ludzi, którzy zostali pokrzywdzeni. To są pieniądze, które są zablokowane i tak naprawdę te pieniądze nie są już do odzyskania z tego, co wiemy. Więc ta złość społeczna jest dosyć duża. Natomiast można też tutaj dywagować, czy tak naprawdę są to wyborcy prezydenta Nawrockiego. Kto tak naprawdę inwestował w tą giełdę? No, jeżeli przyjmiemy, że inwestowali w nią raczej młodzi i bardziej wyborcy, tak by można było spekulować, powiedzmy na przykład Konfederacji, no to tutaj można przyjąć, że jeżeli ten twardy elektorat pisowski, to są raczej ludzie z wyższej grupy wiekowej i raczej nie bawiący się w kryptowaluty, no to można, pan prezydent może sobie gdzieś tam przeliczyć, dobra, to nie są moi wyborcy. Ale tak po ludzku, to nie zazdroszczę. To znaczy zaplątał się już tak mocno w tą całą sytuację, że tak jak pani redaktor przed chwilą powiedziała, jest to taka decyzja jedna z trudniejszych do podjęcia.
1: No jeszcze jest ten wątek już nie polityczny, tylko czysto merytoryczny. Specjaliści zajmujący się kryptoaktywami mówią o tym wprost, że nawet gdyby ta ustawa obowiązywała w kształcie tym, o którym mówimy w tej chwili, albo z którejś z tych poprzednich zawetowanych przez prezydenta, nawet gdyby KNF miał nadzór nad tym rynkiem, to i tak trudno byłoby uniknąć konsekwencji, z którymi boryka się teraz te kilkadziesiąt tysięcy osób oszukanych przez tę jedną giełdę kryptoaktywów Zonda Krypto.
0: No bo ten problem jest tak naprawdę szerszy. On dotyczy też tego, że w ogóle tak naprawdę te kryptowaluty przez cały czas nie były w jakikolwiek sposób kontrolowane. Kuleje też, i to też należy podkreślać, kuleje też edukacja i tak naprawdę o kryptowalutach nie mówiło się do tej pory tak dużo w przekazie masowym. No bo też ciężko winić osoby, które zainwestowały, uwierzyły, posłuchały kogoś, kto im powiedział, słuchajcie, no to jest fajna inwestycja, na tym się można dorobić, ale nie znają się na tym, bo jest to jednak mimo wszystko wciąż dosyć nowy rynek i nowy mechanizm. No nie można ich teraz winić za to, że zainwestowały pieniądze i poległy niestety na tym.
1: No w tym więc sensie ostrzeżenie KNF-u mogłoby jakoś pomóc.
0: Mogłoby pomóc, zdecydowanie.
1: Pani redaktor, teraz Zbigniew Ziobro i jego sprawa. Prokuratura ma prawo badać, czy ktoś pomagał Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Tak mówi Waldemar Żurek o przesłuchaniu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Do tej pory sprawę Zbigniewa Ziobry rozpatrywaliśmy na styku prawa i polityki, a teraz również środowisko dziennikarskie niejako zostało wciągnięte i wplątane w tę sprawę za sprawą tej wizy dziennikarskiej, która podobno Zbigniewowi Ziobrze miała pozwolić dostać się do Stanów Zjednoczonych. Śledczy wezwali dzisiaj Tomasza Sakiewicza w charakterze świadka, aby zapytać o okoliczności ucieczki byłego ministra sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych i o ewentualne zatrudnienie go w telewizji Republika. Prokurator generalny mówił, że pomoc w ucieczce osobie ściganej przez polski system sprawiedliwości jest przestępstwem, więc rozumie decyzję o przesłuchaniu Sakiewicza. Posłuchajmy.
2: To jest decyzja prokuratury. Musimy mieć świadomość, że osoba, która jest w Polsce ścigana, nagle staje się korespondentem jednego z mediów, więc prokuratura ma prawo sprawdzić, czy ktoś nie pomagał temu, który jest Zbiegiem dzisiaj w Polsce i którego ściga polski wymiar sprawiedliwości. Czy te działania można w jakiś sposób skatalogować tak, że jest to pomoc w ucieczce, a to w Polsce stanowi przestępstwo.

0: przestępstwo. Wiemy, że pomaganie zbiegowi, który jest ścigany listem gończym, stanowi przestępstwo. Więc ja tą decyzję rozumiem, szanuję, czekam na efekty. Prokuratorzy mają prawo to badać zarówno tutaj, jak też w Stanach Zjednoczonych, jeżeli się okaże, że tam są jakieś osoby, które pomagają zbiegowi, to wtedy prokuratura będzie podejmować decyzje procesowe i tutaj jest autonomiczna.
1: Pani redaktor, czy i kiedy poznamy te kulisy wyjazdu czy ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych i od czego to zależy? Od woli politycznej administracji amerykańskiej?
2: W dużej mierze niestety tak. No, my tutaj możemy oczywiście naszymi sposobami, informatorami dowiadywać się różnych informacji i faktycznie to już się stało. No, dzisiaj też trochę rąbka uchylił Peter Modziar, który jest wizytą w Polsce. Zapytano go akurat nie o Zbigniewa Ziobrę, ale o Marcina Romanowskiego, który przecież jest też drugą osobą, która prawdopodobnie, bo to wciąż nie zostało oficjalnie potwierdzone, też z tych węgier uciekła. No i Peter Modziar powiedział, że tak, że prawdopodobnie tak i prawdopodobnie stało się to, tak jak przypuszczaliśmy w przypadku Zbigniewa Ziobry, przez terytorium Serbii. Ale wszystko są takie domysły, niepotwierdzone informacje. Tak naprawdę do momentu, kiedy nie zobaczyliśmy Zbigniewa Ziobry na lotnisku w Newark, no też chyba wszyscy wahaliśmy się, czy faktycznie podawać tą informację. No ze strony niestety Amerykanów tej dobrej woli nie ma. Te zapytania, które idą z naszego MSZ-u, dostajemy odpowiedzi bardzo takie zdawkowe. Oni się zasłaniają tajemnicą i nic nie wskazuje na to, żeby szybko zdanie zmienili, oficjalnie pewne rzeczy powiedzieli. Ja się też, znaczy nie jestem też zaskoczona, jeżeli ktoś kogoś w tajemnicy wywozi, kogoś, kto nad którym ciąży tak dużo zarzutów, no to też teraz trudno, żeby ta druga strona nagle zaczęła bić się w piersi i powiedziała tak, oczywiście pomogliśmy uciec zbiegowi, zaraz wam dokładnie opowiemy, jak to się stało. Więc to wszystko dzieje się teraz na poziomie dyplomatycznych rozmów. Natomiast wracając do tego, co padło przed chwilą o pomocy ze strony dziennikarzy telewizji Republika, no jest to nawet nie kuriozalne, ale bym powiedziała tak skandaliczne. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam takiej sytuacji, że jestem osobą, która prowadzi program i w pewnym momencie przedstawiam, mówię, teraz Zbigniew Ziobro, proszę państwa, opowie państwu o tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, wiedząc, że jest to osoba poszukiwana w Polsce, na której ciążą takie zarzuty. Jest to kuriozalne, skandaliczne i absolutnie nieetyczne.
1: To też pokazuje, że jak bardzo ta sprawa polaryzuje opinię publiczną, ale także środowisko polityczne, dlatego że jednym się nie mieści to w głowie, tak jak pani redaktor, ale są tacy, którzy przyjmują to za no, korzystne rozwiązanie. Ja cały czas zastanawiam się, jak sprawa Zbigniewa Ziobry wpłynie na to, co dzieje się wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Prawa i Sprawiedliwości, które jest nękane tymi kryzysami różnymi, sondażowymi, wizerunkowymi, ale także tymi kryzysami wewnętrznymi, które najbardziej uwidaczniają się tym podziałem między harcerzy a maślarzy, już tak mówiąc zupełnie wprost, bo po tym apelu Jarosława Kaczyńskiego o tym, żeby stanąć murem za Zbigniewem Ziobrą, apelu, który pojawił się na ostatnim wyjazdowym posiedzeniu klubu parlamentarnego, no to będzie taki dość poważny, mam wrażenie, test na to, czy ta sprawa będzie środowisko Prawa i Sprawiedliwości polaryzować czy konsolidować.
2: No tam też z tego spotkania zakulisowo wyszły informacje, że jednak spora część osób wcale nie podzielała zdania prezesa Kaczyńskiego i wcale tak murem za Zbigniewem Ziobrą stanąć nie chce. Natomiast mnie się wydaje, że paradoksalnie, to jest taka trochę odważna teza, ale ja ją jednak stawiam. Wydaje mi się, że paradoksalnie ta ucieczka może nawet pomóc Prawie i Sprawiedliwości. Po pierwsze, no przesunęła trochę w tej chwili tę narrację. Więcej się w tej chwili mówi o samym Ziobrze niż o awanturach w PiS-ie. To po pierwsze. Po drugie, największym chyba problemem dla Prawa i Sprawiedliwości, dla prezesa Kaczyńskiego byłoby to, gdyby faktycznie udało się tego Ziobrę zakuć w te kajdanki i postawić przed wymiarem sprawiedliwości i przed kamerą. I to byłby naprawdę już taki moment, w którym no, ta zmiana mogłaby duża nastąpić. Natomiast w tej chwili oni są w dosyć bezpiecznej sytuacji, bo w zasadzie to, no tak, niby bronimy Zbyszka, ale proszę też zauważyć, że to nie jest tak, że oni biegają po mediach, tak jak kiedyś opowiadają, jakim to on jest męczennikiem. Te informacje

0: Informacje są raczej takie dawkowane i tak no, nie są media zalewane tymi wypowiedziami. Natomiast no, też trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli posłuchamy wyborców PiS-u, no, wczytamy się w te opinie, które też krążą w internecie, no, w tej chwili można sobie pochodzić po forach i popatrzeć, jak tam ludzie reagują, to faktycznie Zbigniewa Ziobro popiera już naprawdę ten taki najtwardszy elektorat, który wciąż twierdzi oczywiście, że to są sfałszowane zarzuty, że Zbigniew Ziobro ucieka przed złym wymiarem sprawiedliwości i przed rządami Donalda Tuska. Natomiast spora część tych bardziej umiarkowanych wyborców no jednak już wie, że to zaszło za daleko. To znaczy, jeżeli ktoś ucieka z kraju do kraju, no to nie można przyjąć, że jest niewinny. To znaczy, że coś na rzeczy jest. Więc ta narracja i ten odbiór wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości no też znacząco się zmieniło. A jeszcze jedna rzecz, no oczywiście Prawo i Sprawiedliwość może w tej chwili rozpocząć zupełnie inną narrację, czyli zacząć mówić, by punktować po prostu rząd Tuska i mówić, słuchajcie, no nie udało wam się. Nie no. Udało wam się doprowadzić. Zbyszek uciekł. I co teraz?
1: No a z kolei strona rządowa i prokuratura mogą mówić, no mieliśmy już go prawie, no ale Amerykanie pokrzyżowali nam plany, więc to też jest, może być taka wygodna wymówka dla obecnie rządzących przed z kolei ich elektoratem, że Zbigniewa Ziobrę przed polski sąd doprowadzić się nie udało.
0: Tak, tylko niestety koniec końców wyborca, taki, no mówiąc brzydko, nie chcę używać tego słowa, ale taki przeciętny wyborca, też no, nie każdy wczytuje się w niuanse, nie każdy wie, że tam jest kilka tysięcy akt, nie każdy chce też wiedzieć dokładnie, jak wygląda cały proces karny, że są neosędziowie, że ta sprawa się ciągnie i tak dalej, i tak dalej. On po prostu widzi namacalne fakty i widzi albo Ziobrę w kajdankach, który jest doprowadzony przed wymiar sprawiedliwości w Polsce, albo Ziobrę, który śmieje się ludziom w twarz ze Stanów Zjednoczonych. I to ostatecznie może się okazać takim kamyczkiem, który przeważy na jedną albo na drugą stronę w przypadku no już konkretnego wyboru podczas postawienia X-a przy konkretnym nazwisku w trakcie wyborów parlamentarnych.
1: Pani redaktor, a na ile sprawa Zbigniewa Ziobry jest takim barometrem rzeczywistych wpływów polityków polskiej prawicy w otoczeniu prezydenta Donalda Trumpa?
0: No niestety dosyć dobrym, bo już w zasadzie mówi się o tym, że faktycznie no jednak to oni zabiegali. Tam pojawia się nie tylko środowisko TV Republiki, ale przecież też nazwisko Adama Bielana. I dosyć konkretnie już się w tej chwili mówi, że tak naprawdę to jest ich praca. Pojawia się też oczywiście nazwisko Kurskiego, że to są ich wypracowane, wydeptane ścieżki, to ich lobbowanie. No i wszystko niestety na to wskazuje, biorąc że szczególnie pod uwagę, że faktycznie wprost zostało powiedziane, że Zbigniew Ziobro został zatrudniony w telewizji Republika, a wiadomo, że środowisko jest przecież powiązane. Więc to niestety chyba wszystko wskazuje na to, że tam ta taka grupa, która jest z magowcami zbratowana i ma wpływ na to, jak jest postrzegana i Polska i to, co się u nas dzieje przez w tej chwili administrację Donalda Trumpa, no ale to są osoby, które mają realny wpływ na to, jak wygląda obecnie sytuacja.
1: Też jestem bardzo ciekawa i wiele bym dała za to, znając transakcyjne podejście do prowadzenia polityki, szczególnie przez ludzi z otoczenia prezydenta Trumpa i samego amerykańskiego prezydenta. Co jest w zamian za tę przysługę?
0: Co jest w zamian, to jest pierwsze pytanie, ale ja też jestem trochę tak nastawiona, może nie optymistycznie, ale biorąc pod uwagę to, jak na pstrym koniu jeździ Donald Trump i to, jak impulsywnie są podejmowane przez niego decyzje, to jak często zmienia zdanie i jak to, że jest się jego przyjacielem, a 5 minut później już tym przyjacielem się przestaje być, to też na miejscu Zbigniewa Ziobry nie byłabym aż taka spokojna, że jestem bezpieczna na 100% i w tych Stanach teraz jakoś się doturlam do tych następnych wyborów i jakoś to będzie. Wiele się może jeszcze wydarzyć tak naprawdę.
1: Pani Magdalena Keller, Gazeta Wyborcza była z nami. Bardzo dziękuję pani redaktor za to
0: spotkanie.
1: Do usłyszenia.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Mija 13.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Szpiegostwo na rzecz Rosji i przygotowanie do dywersji. Pod takimi zarzutami ABW zatrzymała trzech mężczyzn. To obywatele polscy, mają od 48 do 62 lat. Sprawa jest rozwojowa, podkreśla premier Donald Tusk i dodaje, że zatrzymani mieli działać w wielu obszarach.
2: Na podstawie śledztwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stwierdzono niezbicie, że wypełniali zadania wywiadowcze i przygotowywali się także do ewentualnych akcji sabotażowych w Polsce na rzecz Federacji Rosyjskiej. To są niestety obywatele polscy. Byli też zaangażowani w dezinformację dotyczącą wojny rosyjsko-ukraińskiej i w akcje antyukraińskie, propagandowe.
1: Premier mówił o tym po spotkaniu z nowym premierem Węgier. Peter Modzior składa w naszym kraju pierwszą wizytę zagraniczną po objęciu urzędu. Gość z Budapesztu rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Spotyka się też z marszałkami Sejmu i Senatu. Przed 16 będzie w Gdańsku. Tam zaplanowano spotkanie z Lechem Wałęsą. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, do którego doszło wczoraj na jeziorze Juksty w powiecie mrągowskim. Utonął tam 18-latek, pochodził z Mazowsza. Według wstępnych informacji policji, czterech młodych mężczyzn przyjechało na Mazury po egzaminach maturalnych. Podczas wyprawy na jezioro rowerem wodnym chcieli zamienić się miejscami i doszło do wywrotki, mówi Rafał Syczew z policji w Mrągowie.
3: Dwóm mężczyznom udało się dopłynąć do brzegu, jeden zniknął pod wodą, a ostatni z nich złapał się wywróconego roweru i został wydobyty na brzeg przez straż pożarną. Z informacji, jakie uzyskaliśmy, mężczyźni nie korzystali z kapoków, a trzej z nich, którym udało się wydostać na brzeg, znajdowali się pod działaniem alkoholu.
1: Odpowiedzi na dodatkowe pytania ma dać sekcja zwłok 18-latka. Na koniec ceny paliw, które jutro będą minimalnie niższe. Za litr benzyny 95 zapłacimy najwyżej 6,50 zł, za 98 7,06 zł za litr. Olej napędowy ma kosztować nie więcej niż 6,97. Rządowy program CPN, czyli ceny paliw niżej, początkowo miał obowiązywać do połowy tego miesiąca, ale został przedłużony do końca maja. O tym, co dalej, zdecyduje rząd. Weźmie pod uwagę sytuację na rynku ropy i sytuację w cieśninie Ormus. Jej blokada utrudnia dostawy surowca.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Jest godzina 13.33. W naszym programie wracamy do informacji, którą słyszeli Państwo przed chwilą. ABW zatrzymała trzy osoby w sprawie szpiegostwa na rzecz Rosji. Posłuchajmy, co o tej sprawie mówił Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.
5: Są zarzuty dla obywateli polskich za działanie na rzecz rosyjskiego wywiadu. 12 maja funkcjonariusze ABW zatrzymali trzech obywateli Polski. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił im zarzuty szpiegostwa w wielu odmianach. Są to zarzuty zarówno działania na rzecz rosyjskiego wywiadu, działania przekazywania informacji rosyjskiemu wywiadowi, które mogą zaszkodzić Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzenie działań o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym na zlecenie rosyjskiego wywiadu, przygotowywanie się do aktów sabotażu oraz inne zachowania. Tutaj materiał dowodowy wskazuje, iż podstawową motywacją podejrzanych, czy podstawowym celem ich działania było wspieranie działań Federacji Rosyjskiej, w tym wspieranie i pochwalanie agresji na Ukrainę. Zarzuty dotyczą tak naprawdę szeregu zachowań podejmowanych w w dłuższym okresie czasu. To nie są pojedyncze zachowania. Podejrzani należeli do prorosyjskiej, nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski. Zostali oni przesłuchani w charakterze podejrzanych, nie przyznali się, złożyli wyjaśnienia. Prokurator złożył wniosek o tymczasowe aresztowanie i sąd ten wniosek uwzględnił. Te zachowania są zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Pozbawienia wolności, dożywotniego pozbawienia wolności.

0: Jest to bardzo poważna zbrodnia.
1: Tak mówił Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej o sprawie zatrzymania przez ABW trzech osób oskarżanych, podejrzewanych o szpiegostwo na rzecz Rosji.
2: Stan dnia.
1: I wizyta nowego węgierskiego premiera w Polsce. Otwieramy nowy etap w relacjach polsko-węgierskich, mówili zgodnie w Warszawie premierzy Donald Tusk i Peter Madziar. Szef węgierskiego rządu składa pierwszą zagraniczną wizytę w nowej roli. Politycy rozmawiali o relacjach dwustronnych, o kontaktach z Brukselą i o bezpieczeństwie. Wyrazili także nadzieję, że Grupa Wyszehradzka znów zacznie działać. Tych oczekiwań jest znacznie więcej. Jakie jeszcze słowa padły w Warszawie? O to pytamy naszą reporterkę Sylwię Białek, z którą się łączymy. Witaj Sylwio, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Premier Donald Tusk powiedział, że szef węgierskiego rządu ma w Polsce wielu przyjaciół, a wręcz, jak to ujął, wyznawców politycznych. Potrafimy docenić waleczność. To zresztą zawsze łączyło Węgrów i Polaków w świadomości, że ważne sprawy wymagają waleczności i serca. Premier mówił o wspólnych interesach w Brukseli, o podobnym spojrzeniu na kwestie dotyczące bezpieczeństwa czy Ukrainy. Lista tematów zresztą do omówienia była bardzo długa, począwszy od relacji dwustronnych, które w ostatnich latach rządów Viktora Orbana szwankowały. Premier Donald Tusk mówił, że ten czas był kłopotliwy nie tylko dla Unii, dla Europy, ale także dla współpracy na linii Warszawa-Budapeszt i teraz wraz ze zmianą rządów to się zmienia.
4: Dzisiaj Peter Madziar jest gwarantem, że te tradycyjne słowa o przyjaźni polsko-węgierskiej, o bratankach, już nie musimy powtarzać tych słów jak zaklęcia, tylko będziemy codzienną pracą pokazywali, że Węgry i Polska jak jedna pięść. Będą działać i w Brukseli, i w sprawach geopolitycznych, i w załatwianiu różnych wspólnych interesów, bo mamy prawie wyłącznie wspólne interesy.
3: Premier położył nacisk na nowe otwarcie w kontaktach Węgier z Brukselą, na nowy etap współpracy z Ukrainą, po odejściu od polityki blokowania zresztą przez Węgry unijnych decyzji. Będziemy pracować nad europejskim stanowiskiem w sprawie Ukrainy, tak mówił Donald Tusk, ale zaznaczył, że obaj z premierem Węgier prezentują podobny pogląd w tej sprawie. Polska jest gotowa także wesprzeć Węgry w dywersyfikacji dostaw energii i uniezależnianiu się od rosyjskich surowców. Taką deklarację złożył w Warszawie polski premier i przypomniał, że Polska jest obecnie w pełni niezależna od dostaw z Rosji.
4: Zależność od jednego państwa, pamiętacie, Polska w 90% była zależna od dostaw rosyjskiego gazu i ropy, zawsze czyni suwerenność trochę iluzoryczną. Dzisiaj jesteśmy w pełni niezależni od dostaw, mamy możliwości wielokierunkowe działania. Będę oferował, jeśli tylko będzie taka potrzeba, współpracę, pomoc, inwestycje w infrastrukturę, tak żeby cały region był naprawdę autonomiczny i możliwie samodzielny, jeśli chodzi o dostawy energii i źródła energii.
3: Szef rządu mówił też o konieczności rewitalizacji Grupy Wyszehradzkiej. Wyraził zadowolenie z faktu, że znów będzie mógł usiąść przy stole z szefami rządów Czech, Słowacji i Węgier. Węgry do końca czerwca sprawują prezydencję w tym uśpionym obecnie formacie, ale jak zapowiedział Peter Madziar, zorganizuje do tego czasu, do końca czerwca, spotkanie premierów, tak by Grupa Wyszehradzka mogła znowu działać. Mowa była też o ucieczce z Węgier byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Polityk PiS-u wyjechał z Budapesztu tuż przed zaprzysiężeniem rządu Petera Madziara.
4: Dziękuję bardzo za deklarację pełnej współpracy państwa węgierskiego, jeśli chodzi o problemy, które zaciążyły w ostatnich tygodniach nad relacjami polsko-węgierskimi, zanim zostałeś premierem. Kwestia ściganych przez państwo polskie polityków, na których ciążą bardzo poważne zarzuty. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację pełnej współpracy.
3: Peter Madziar powiedział, że Polska jest dla jego kraju i dla jego rządu dobrym przykładem, jak przywrócić kraj do europejskiego nurtu. Dodał, że poza wspólną historią potrzebna jest także codzienna współpraca.
5: Dziękuję bardzo. Polak, Węgier, dwa bratanki.
3: Na Węgrzech w życiu politycznym krąży powiedzenie, że Układ Warszawski powraca. Teraz Układ Warszawski dotarł do Budapesztu wraz ze zwycięstwem partii TISA, ale oznacza to również, że Polska już pod pewnymi względami wyprzedza innych. Rząd premiera Donalda Tuska musiał zmierzyć się z podobnymi problemami po wygranych wyborach, kwestiami praworządności, sprowadzenia funduszy unijnych do kraju i naprawdę liczę na doświadczenie premiera, doświadczenie Polski, ponieważ osiągnęła fantastyczne rezultaty. Tak mówił w Warszawie Peter Madziar i ta warszawska część wizyty.

Wizyta właśnie dobiega końca, ponieważ premier Donald Tusk i Peter Madziar za chwilę udadzą się do Gdańska, a tam między innymi w planach spotkanie z byłym prezydentem Lechem

0: temu, że po prostu fundusze unijne do naszego kraju napływały i napływają.
1: Sylwia Białek także o kulisach tej wizyty. Bardzo dziękuję, Sylwio.
0: Dziękuję bardzo.
2: Komentarz.
1: Połączył się z nami pan profesor Robert Rajczyk z Instytutu Europy Środkowej w Lublinie. Witamy. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, pani redaktor.
1: Niezwykle symboliczna ta wizyta, pierwsza zagraniczna wizyta Petera Madziara w nowej funkcji, w nowej roli. Dużo deklaracji złożonych dzisiaj. Słyszeliśmy o nich w relacji Sylwii Białek. Co musi się stać, żeby te deklaracje stały się rzeczywistością? Od czego to zależy?
3: No przede wszystkim od woli politycznej, a jak słyszeliśmy podczas konferencji prasowej obu premierów, ta wola polityczna jest, więc pozostaje kwestia rozpracowania szczegółów z Peterem Modiorem, z premierem Modiorem. Do Warszawy przyjechała silna reprezentacja węgierskiego rządu. Ministrowie mają spotkanie ze swoimi odpowiednikami. Wicepremier Anita Orban, minister spraw zagranicznych, spotkała się z ministrem Sikorskim, István Kopitań, minister gospodarki, z ministrem finansów. Rozmawiali o współpracy. Więc myślę, że no, taka pierwsza zapoznawcza wizyta, powiedzmy może mniej robocza, ale już nakreślająca kierunki wspólnej dalszej współpracy, no dzisiaj miała miejsce i musimy poczekać na efekt.
1: Mówi pan o tej woli politycznej, a co z taką mocą instytucjonalną już na samych Węgrzech? Pytam o to dlatego, że zdajemy sobie sprawę, w jakim kraju teraz rządzi Peter Madziar. Jakie instytucje właśnie objął po swoim poprzedniku, w jakim stanie one się znajdują, czy one są na tyle wydolne, żeby tę wolę polityczną, która jest, przekuwać w czyny i w rzeczywistość?
3: No, bezwzględna większość konstytucyjna, którą partia premiera Modiora ma w węgierskim parlamencie, w zasadzie pozwala absolutnie na przegłosowanie wszystkiego. No, mamy dwa takie organy państwa węgierskiego, które ewentualnie mogą spowalniać proces legislacyjny. Mam tu na myśli Trybunał Konstytucyjny i prezydenta. Zresztą Peter Modior już kilkukrotnie wzywał wszystkich szefów tych organów, naczelnych organów państwa, między innymi Sądu Najwyższego, ale też Trybunału, do tego, żeby zrezygnowali ze swoich
1: funkcji. No i samego
3: funkcji.
1: Prezydenta, prawda, panie profesorze?
3: Prezydenta też, dokładnie. Natomiast powiem tak, no trudno mi sobie wyobrazić, żeby w takiej sytuacji, nawet jeśli te przedstawiciele, szefowie tych organów zresztą deklarowali, że pracują zgodnie z literą prawa, z którą zostali powołani, trudno mi sobie wyobrazić, żeby na przykład ustawy dotyczące absorpcji zamrożonych wcześniej środków unijnych, absorpcji przez Węgry tych pieniędzy po prostu były w jakiś jakikolwiek sposób spowalniane, czy to przez prezydenta, czy przez Trybunał Konstytucyjny. Myślę, że tutaj raczej nie będzie problemu. Większym problemem będzie no jakby sam fakt zmobilizowania się, żeby przygotować konkretne ustawy. Do końca sierpnia muszą być wykorzystane część pieniędzy, bo inaczej przepadną, więc podejrzewam również, że ta dzisiejsza wizyta, zresztą premier Modior o tym mówił na konferencji prasowej, że zamierza skorzystać z polskich doświadczeń w odmrażaniu, mówiąc potocznie, pieniędzy unijnych, i to jest absolutny priorytet, i jeśli tego się nie uda zrobić rządowi TISY, to ten ogromny kapitał zaufania społecznego, w tej chwili badania pokazują, że nawet 70% Węgrów popiera partię Petera Modiora, no to ten kapitał zostanie jakby bardzo mocno nadwyrężony już na samym początku.
1: Pamiętamy bardzo mocno, jaka atmosfera towarzyszyła ogłaszaniu wyników wyborów parlamentarnych na Węgrzech. Potem, co się działo w dniu zaprzysiężenia nowego gabinetu. Trwała tam wtedy ta wielka impreza, tańce na ulicach. No rzeczywiście wybuch tego entuzjazmu. Teraz trwa pewnie taki miesiąc miodowy nowego premiera, ale kiedy to się skończy? No, sami Węgrzy, którzy teraz tak bardzo popierają szefa, nowego szefa swojego rządu, no, będą chcieli pewnie poczuć w swoich kieszeniach tę poprawę i tę zmianę, której tak bardzo oczekują.
3: No na razie, tak jak pani słusznie zauważyła, trwa okres euforyczny. Na dodatek nowy rząd, a zwłaszcza nowy premier, doskonale komunikują się z otoczeniem społecznym, ze swoimi wyborcami, ale nie tylko. Umiejętnie narzucają narrację, ramują dyskusję publiczną, na przykład robiąc wycieczki, na które już nie można się po kilkunastu sekundach de facto zapisać, na przykład, żeby zwiedzać dawną siedzibę premiera w byłym klasztorze karmelitów na Wzgórzu Zamkowym obok Pałacu Prezydenckiego. Przez każdy kolejny weekend te zapisy już zostały wyczerpane, więc na razie jest euforia. To jest prawie połowa maja, prawie że koniec, można by powiedzieć.

0: gdzieś potem będzie czerwiec, potem będą wakacje, więc Węgrzy się rozjadą na wakacje. Przy czym oczywiście nawet jeśli te pieniądze unijne przyjdą bardzo szybko, jak tylko się da, no bo tuż po zaprzysiężeniu premier Modior mówił, że 24 i 25 maja będzie w Brukseli, czyli w przyszłym tygodniu podpisywał już porozumienia polityczne na temat uruchomienia tych środków, to taki nagły przypływ, no, mówiąc literalnie, gotówki w portfelach Węgrów, no nie nastąpi zbyt szybko, ale wszelkie znaki w gospodarce wskazują na to, że na początku roku nastąpiło pewnego rodzaju ożywienie i może się okazać, że utrzymanie na przykład cen paliw tych zamrożonych, co wprowadził rząd Viktora Orbana i nadal to funkcjonuje, no to może pewnie przynieść jakieś, no, pewnie niespektakularne korzyści, ale na pewno nie pogorszy w jakiś sposób życia codziennego, jakości codziennego życia Węgrów.
1: Bardzo jest ciekawe to, o czym pan mówi, jak bardzo zmienia się właśnie podejście władzy do kontaktów z wyborcami za sprawą chociażby tych wycieczek, o których pan wspomniał. Ta wizyta nowego węgierskiego premiera w Polsce, również ta jej oprawa, sposób zorganizowania jest bardzo nietypowa. No sam ten przylot wczoraj samolotem rejsowym do Krakowa i to jeszcze chyba nie bezpośrednio z Budapesztu, z tego co się orientuje. Później ta podróż pociągiem, otoczenie Petera Madziara, młodzi bardzo ludzie, to widać na pierwszy rzut oka. To jest bardzo efektowne. Pytanie, czy za chwilę nie stanie się efekciarskie, panie profesorze?
0: No to można odnieść takie wrażenie. Zresztą opozycja pod znaku Fideszu już zaczyna właśnie no, tego rodzaju narracji próbować odpierać. No bo tak jak mówiłem, ofensywa narracyjna, komunikacyjna nowej ekipy rządowej na Węgrzech jest ogromna, ale Fidesz no, próbuje to jakoś torpedować. Na razie jeszcze no, na fali tej euforii premier i jego ekipa jest niesiona. Natomiast prasa węgierska na przykład, pokazując kolumny rządowe, które wczoraj pojechały do katedry wawelskiej, pokazuje to i pisze o tym, że to strona polska bardzo dba o bezpieczeństwo premiera, bo ja przypomnę, że premier Modior na Węgrzech jeździ z Skodą Superb, taką zwyczajną, tyle że wyposażoną w takie sygnały uprzywilejowania i w ogóle zarządził rzecz następującą, że tylko samochód premiera i ministra spraw wewnętrznych mogą mieć tego rodzaju sygnalizację uprzywilejowaną. Żaden inny samochód rządowy z czegoś takiego nie korzysta. Rzeczywiście poleciał samolotem komercyjnym no, austriackich linii lotniczych, przy czym nie bardzo miał wybór, bo samoloty bezpośrednio z Budapesztu do Krakowa latają w poniedziałek i w środę, a premier przyleciał we wtorek, no więc mógł oczywiście jeszcze przyjechać pociągiem, tyle że podróż pociągiem z Krakowa trwała do Budapesztu, z Budapesztu do Krakowa trwa około 9 godzin, więc no, pewnie pół dnia musiałby spędzić w pociągu, na dodatek wsiąść w niego o godzinie mniej więcej 8:12 na dworcu. Natomiast będzie jeszcze jechał pociągiem, ma jechać z Wiednia do Budapesztu. To mniej więcej ta podróż trwa 2,5 godziny. I tutaj bym się spodziewał niespodzianek, ponieważ jest to chyba jedna z najbardziej awaryjnych tras kolejowych na Węgrzech. Tam bezustannie są spóźnienia, więc nie chciałbym być osobiście w skórze ministra transportu, który jest w składzie tej delegacji, jak na przykład wystąpi 40-minutowe opóźnienie na tym połączeniu, albo co gorsza, coś się zepsuje z tych pociągów, bo pociągi jeżdżą na zakładkę, to znaczy co dwie godziny jeżdżą pociągi składy węgierskie, co dwie godziny austriackie. Ale to nie determinuje braku spóźnienia. To jest bardzo ruchliwa, uczęszczana trasa kolejowa, więc może się zdarzyć, że premier po prostu utknie w drodze z Wiednia do Budapesztu.
1: Nawracając jeszcze do tej siatki połączeń między Budapesztem a Krakowem, między Węgrami a Polską, to także dużo mówi, albo może powiedzieć nam, panie profesorze, o tych relacjach polsko-węgierskich, że one w ostatnim czasie no nie były najlepsze, to chyba delikatnie mówiąc.
0: Oczywiście, że tak. No, jakby po pierwsze, pomimo pewnej bliskości ideowej, poprzednia polska ekipa rządowa oraz poprzednia węgierska poróżniły się w sprawie, delikatnie mówiąc, oceny pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę i tam było pewnego rodzaju ochłodzenie. No, apogeum tej historii miało miejsce w grudniu 2024 roku i udzielenie azylu politycznego jednemu z byłych wiceministrów w poprzedniej ekipie rządowej w Polsce. Wtedy odwołano polskiego ambasadora z Budapesztu. Notabene dzień przed wizytą w Polsce minister spraw zagranicznych Anita Orban odwołała węgierskiego ambasadora do Warszawy, jakby torując tym samym drogę do rozpoczęcia nowych relacji w historii obu państw. Premier Węgier i

0: Kilkoro jego ministrów pojechało pociągiem. W wagonie pierwszej klasy byli zachwyceni. Rzeczywiście zrobili idealną, fantastyczną reklamę polskiemu przewoźnikowi kolejowemu. Natomiast warto do tej beczki miodu dodać odrobinę dziegciu i do tej pory na przykład zarówno pomimo deklaracji ze strony kolei słowackich i węgierskich, strona polska nie jest skłonna do nawiązania współpracy i uruchomienia kolejnego połączenia kolejowego przez Kraków i Koszyce do Budapesztu. W związku z czym, żeby dojechać z Polski na Słowację, na przykład do Bratysławy, no to trzeba jechać pociągiem przez Czechy, mimo że Polska ze Słowacją graniczy. Oczywiście teoretycznie jest to możliwe, można się na przykład przesiąść w Zwardoniu, no ale to nie ma bezpośredniego pociągu, więc jest dużo do zrobienia w tych relacjach polsko-węgierskich. Podejrzewam, że Dawid Vitiezi, czyli minister transportu, to też rozmawiał między innymi o takim projekcie super szybkiego połączenia kolejowego między Warszawą a Budapesztem. To był projekt, który w zasadzie trochę został odłożony na półkę chyba w związku z wydarzeniami, mam tu na myśli pełnoskalową agresję rosyjską na Ukrainę. No i być może w tych rozmowach ministra transportu dzisiaj z jego polskim odpowiednikiem ten temat się pojawił.
1: Czy stosunki polsko-węgierskie, panie profesorze, są w głębokim kryzysie i co oznacza to nowe otwarcie, o którym tak często przy okazji tej wizyty słyszymy i mówią o tym nowym otwarciu polski i węgierski premier?
0: No teraz na pewno ten kryzys zostanie zażegnany. No, sądząc po tym, w jaki sposób, jak serdecznie został premier Modior przyjęty w Krakowie na przykład i w ogóle w Warszawie, no to myślę, że nie ma z tym żadnego problemu.
1: Nowe otwarcie, co to znaczy?
0: No na pewno nowi ambasadorowie i tu i tutaj nawiązanie pewnej współpracy na przykład w dziedzinie reanimacji Grupy Wyszehradzkiej, na pewno wspólny kurs na rzecz wzmacniania jedności Unii Europejskiej. Przypomnę, że premier Viktor Orban, no delikatnie mówiąc, uznawany był w niektórych kręgach politycznych unijnych za konia trojańskiego rosyjskiego, więc koniec z prorosyjską węgierską polityką, umacnianie Unii Europejskiej, które leży także w interesie Węgier oczywiście.
1: Obronność?
0: Również jeden z kontraktów, zdaje się, obronnych, zawarty jeszcze przez poprzednie, na kilka dni przed przejęciem rządów przez ekipę Petera Modiora, przez ministra obrony narodowej węgierskiej, zdaje się, zostanie unieważniony, więc jest pewna pula środków do przejęcia we współpracy. Na przykład mówię tutaj o perspektywie polskiej.
1: No i jeszcze ta Grupa Wyszehradzka, o której pan wspomniał. No to świetnie, że Polska i Węgry się dogadują lepiej po tych latach kryzysu, no ale w przypadku Grupy Wyszehradzkiej to jest grupa V4. Do tego tanga nie trzeba dwojga, tylko czworga. A na razie Węgry z Polską dogadują się no niejako nad głowami i Słowaków, i Czechów.
0: Na ile ja dobrze zrozumiałem wypowiedź premiera Modiora, to on rozważa również możliwość poszerzenia tego formatu, na przykład o Austrię. No, Węgry graniczą z Austrią, miały długą wspólną historię państwową, wspólnej państwowości z Austrią. Mam takie wrażenie, że no coś w rodzaju takiego sojuszu Europy Środkowej, to jest pomysł być może polityczny Petera Modiora na to, żeby wrócić na europejskie salony, tylko że tym razem też w ramach równoważności rządnego partnera, który proponuje jakieś rozwiązania, a nie tylko jest dobiernym uczestnikiem podejmowanych działań.
1: A Ukraina w Grupie Wyszehradzkiej to jest scenariusz już kompletnego political fiction?
0: No, jeśli chodzi o wypowiedzi premiera Modiora, to nie sprzeciwia się zasadniczo członkostwu Ukrainy w Unii Europejskiej, przy czym oczywiście wskazuje tutaj na wojnę, która toczy się na terytorium Ukrainy. Uruchomiono w tej chwili takie techniczne konsultacje, które mają przygotować wspólne węgiersko-ukraińskie spotkanie prezydentów. Prawdopodobnie na początku czerwca, zresztą premier Modior dzisiaj o tym wspominał, że jest otwarty na spotkanie z prezydentem Zełenskim. Te rozmowy techniczne, one najpierw dwa dni temu, zdaje się, miały formę takiego spotkania online. Miały dotyczyć przywrócenia czy poszerzenia praw językowych mniejszości węgierskiej mieszkającej na Zakarpaciu. To jest około 70 tysięcy ludzi. Więc jeśli to zostanie uruchomione, zresztą strona ukraińska, dzisiaj prasa węgierska jakby cytuje wypowiedzi ukraińskich polityków, jeśli Węgrzy zaakceptują ten pakiet poprawek, rozwiązań proponowanych przez stronę ukraińską, no to istnieje duża szansa, że jakby ten, powiedzmy, sceptycyzm co do relacji węgiersko-ukraińskich no, zniknie. Natomiast co do zasady,

0: Tadej Pidermadior nie sprzeciwia się akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, przy czym podkreśla jakby no, sytuację w tej chwili wewnętrzną w Ukrainie.
1: Niechęć Węgier do sprawy ukraińskiej to była tylko kwestia prorosyjskości poprzedniego premiera Viktora Orbana, czy ona jest zakorzeniona głębiej i nowy premier węgierski będzie musiał przepracować również to, co Węgrzy, co społeczeństwo węgierskie na temat Ukrainy i Ukraińców sądzą?
0: No to co społeczeństwo sądzi, to można by powiedzieć tak, sądzi tak jak głosowało, czyli krótko mówiąc zagłosowało nogami. 2,5 miliona ludzi popierających czy głosujących w ostatnich wyborach na koalicję Fidesz-KDNP, no to są ludzie, którzy mówiąc już naprawdę bardzo potocznie kupują narrację Viktora Orbana, ale te 3 miliony 400 tysięcy to są ludzie, którzy po pierwsze głosowali nogami za zmianą reżimu, czyli przeciwko Viktorowi Orbanowi. Po drugie, to są ludzie, którzy, mam tu na myśli wyborców, którzy chcą po prostu Węgier europejskich, opartych, nie ksenofobicznych. Węgrzy mają specyficzną kulturę. Mam tu na myśli to, że są otoczeni, no poza Rumunią, są otoczeni Słowianami, poza Rumunami. No więc no, są dosyć specyficzni. To jest dumny naród o bogatej, pięknej historii. I to są ludzie, którzy chcą się czuć Europejczykami, bo oni tymi Europejczykami są. Więc nie sądzę, żeby tutaj problem w relacjach węgiersko-ukraińskich wychodził poza właśnie dbałość o prawa etnicznych Węgrów mieszkających na Zakarpaciu.
1: Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za to spotkanie i za tę rozmowę. Pan profesor Robert Rajczyk, Instytut Europy Środkowej w Lublinie, był naszym gościem. Komentowaliśmy to, co dzieje się w związku z wizytą w Polsce nowego węgierskiego premiera. Peter Madziar był w Krakowie, dzisiaj Warszawa i ta główna oficjalna część jego wizyty, między innymi spotkanie z premierem, spotkanie z prezydentem, z marszałkami Sejmu i Senatu. W planach jeszcze podróż do Gdańska, a tam spacer po uliczkach gdańskiej Starówki i spotkanie z byłym prezydentem, legendą Solidarności, Lechem Wałęsą.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek, a i po co za złotówkę kupiło ważanek.
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rewitalizacja Grupy Wyszehradzkiej w interesie Polski i Węgier, potwierdzają to premierzy obu krajów. Polska jest wyjątkowym sojusznikiem, Amerykanie to widzą i doceniają, tak mówi premier Tusk. Areszt tymczasowy dla trzech podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji to obywatele polscy. Minęła godzina 14.

0: Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Premier Węgier zaprosił Donalda Tuska na czerwcowy szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Zakończy on węgierskie przewodnictwo w tej organizacji. Po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem w Warszawie Peter Modior mówił, że stawia sobie za cel współpracę w naszym regionie Europy. Węgry będą partnerem we wszystkim z Polską i oczywiście ze Słowacją i Czechami, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę, blask, wpływy, co jest również ważne w Europie, w Unii Europejskiej. Serce Europy bije dziś w Europie Środkowej. Musimy wspólnie pracować, aby to serce biło jak najmocniej. Do współpracy środkowoeuropejskiej premier Węgier zamierza włączyć także inne kraje regionu, od Austrii przez Bałkany po Rumunię. Po spotkaniu w Warszawie z premierem, prezydentem oraz marszałkami Sejmu i Senatu Peter Modior pojedzie do Gdańska. Będzie tam rozmawiał z Lechem Wałęsą. Oświadczenie amerykańskiego sekretarza wojny w sprawie zawieszania relokacji wojsk amerykańskich do Polski powinno w dużym stopniu uspokoić emocje, tak uważa premier Donald Tusk. Szef MONU po rozmowie z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem informował, że żadna decyzja o zmniejszaniu zdolności amerykańskich w Polsce nie zapadła. Zdaniem premiera Tuska, jeśli chodzi o zmniejszenie liczby amerykańskich żołnierzy w Europie, nikt nie może być zaskoczony, ponieważ, jak przypomniał premier Tusk, mówiono o tym od początku tej kadencji prezydenta Donalda Trumpa. Ze względu na swój wkład w NATO i bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi, Polska nie będzie objęta planem redukcji amerykańskich wojsk, zapewnia szef rządu.
1: Z radością przyjąłem deklarację z Waszyngtonu, że jeśli chodzi o Polskę, będzie traktowana tak, jak na to zasługuje. Jest wyjątkowym sojusznikiem i Amerykanie to widzą i doceniają. Wypowiedź wiceprezydenta Vance'a w tym samym czasie mniej więcej potwierdza z kolei tę determinację administracji waszyngtońskiej, aby redukować obecność w Europie i oczekiwać większej odpowiedzialności Europy. Polska jest najbardziej zaangażowanym ze wszystkich państw członkowskich NATO. Nie mamy sobie tutaj nic do zarzucenia.
0: Uspokaja także szef MONU. Nie ma decyzji o ograniczeniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce, zapewnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówił o tym po spotkaniu w Warszawie z zastępcą przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA, generałem Christopherem Mahoneyem. Zarzuty szpiegostwa na rzecz Rosji usłyszeli trzej mężczyźni zatrzymani przez ABW. Chodzi o przekazywanie informacji rosyjskiemu wywiadowi, prowadzenie działań dezinformacyjnych oraz przygotowywanie aktów sabotażu, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
2: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski. Zostali oni przesłuchani w charakterze podejrzanych, nie przyznali się, złożyli wyjaśnienia. Prokurator złożył wniosek o tymczasowe aresztowanie i sąd ten wniosek uwzględnił.
0: Zatrzymani to obywatele naszego kraju, mają od 48 do 62 lat. W Warszawie protestują związkowcy z Solidarności. Sprzeciwiają się likwidacji miejsc pracy, wysokim cenom prądu, także unijnemu programowi Zielony Ład. Demonstracja wpisuje się w europejski trend sprzeciwu wobec restrykcyjnej polityce klimatycznej, mówił w naszym studiu ekonomista Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha.
3: Postulaty te już od jakiegoś czasu nie tylko w Polsce, ale też w innych państwach Unii Europejskiej są siłą napędową bardzo wielu demonstracji. Także nic dziwnego, że i w Polsce taka demonstracja ma już miejsce i że poziom świadomości, że cena energii może mieć bezpośredni wpływ na to, czy nasze miejsce pracy zostanie, czy zostanie zlikwidowane, no jak widać już przybrała ten poziom demonstracyjny.
0: Manifestanci zbliżają się do Sejmu. Ich demonstracja ma się zakończyć za godzinę. K kraje bałtyckie nie udostępniają swojej przestrzeni powietrznej ukraińskim dronom do atakowania Rosji, tak zapewnia sekretarz generalny NATO. Oskarżenia władz w Moskwie w tej sprawie Mark Rutte określa jako absurdalne. Estońską przestrzeń powietrzną naruszył wczoraj dron. Zestrzeliły go rumuńskie myśliwce F-16, które pełnią misję NATO na Litwie. Władze

0: Moskwy też informowały o dronie, który wleciał w jej przestrzeń powietrzną. Według MSZ-u w Kijowie Rosja celowo przekierowuje ukraińskie drony nad państwa bałtyckie.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W Warszawie sporo słońca, ale przebywa chmur. Przelotny deszcz może popadać w wielu regionach. Na Warmii, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie wystąpią burze. Jest dość ciepło, od 20 do 23 stopni. Chłodniej na wybrzeżu i w kotlinach górskich. Tam najwyżej 17 stopni.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
6: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Minęła godzina 14.08. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
1: Stan dnia.
7: W naszym programie wracamy do tematu Krajowej Rady Sądownictwa. Tematu ważnego, bo budzącego emocje, i to te także polityczne. Przypomnijmy, 15 maja Sejm wybrał 15 nowych członków sędziów Rady. Wcześniej, bo 12 maja, Trybunał Konstytucyjny na wniosek Neo-KRS wydał zabezpieczenie nakazujące wstrzymanie wyborów do KRS. Te się jednak odbyły, zdaniem rządzących, zgodnie z prawem. Przed siedzibą Krajowej Rady Sądownictwa jest nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Dzień dobry, Martyno.
8: Dzień dobry.
7: Na początek powiedz proszę, skąd te różnice zdań i opinii w sprawie KRS w zależności od barw politycznych, które są reprezentowane przez tych, którzy się na ten temat wypowiadają?
8: No faktycznie, o tym trzeba powiedzieć, żeby zrozumieć ten cały kontekst tego konfliktu. W 2018 roku, za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, przyjęto przepisy, które umożliwiły niekonstytucyjne działanie KRS. Mówiły o tym instytucje europejskie, mówiła o tym ówczesna opozycja. Po zmianie władzy w 2023 roku rząd koalicji 15 października chciał przywrócić KRS normalność, stworzyć przepisy zgodne z prawem. No ale jak powiedział tutaj dzisiaj minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, to się nie udało.
9: Była przygotowana ustawa zgodnie z konstytucją. Wcześniej zrobił to Adam Bodnar, później ja. Ta ostatnia została zawetowana przez prezydenta, więc myśmy mieli dobre rozwiązania zgodne z naszą konstytucją, standardami europejskimi. One zostały wyrzucone do kosza. Ale to rozwiązanie zostało zaakceptowane przez Komisję Wenecką. Przy okazji opinii marcowej z tego roku, która dotyczy właśnie przywracania praworządności w Polsce, odpowiednie akapity w opinii Komisji Weneckiej, która wprost ocenia to rozwiązanie jako dobre i akceptowalne.
8: No, kadencja KRS się skończyła, dlatego trzeba było przeprowadzić nowe wybory. Dlatego 15 maja Sejm wybrał 15 nowych członków KRS-u, zaopiniowanych wcześniej pozytywnie przez sędziów. No, tak jak Ewo mówiłaś, 12 maja, kilka dni wcześniej, upolityczniony Trybunał Konstytucyjny na wniosek Neo-KRS nakazał jednak wstrzymanie tych wyborów. Tłumaczył, że procedury, te procedury,

0: Procedury przyjęte w 2018 roku są niezgodne z prawem, no choć przez lata rządów Zjednoczonej Prawicy były zgodne. No i tutaj jest ten pat. Niemniej rząd uznaje wybory za ważne, a 15 członków KRS-u, w tym dwóch zgłoszonych przez PiS i Konfederację, bo tak zakładają przepisy, jako tych zgodnie powołanych zgodnie z prawem. No i dzisiaj nowe KRS bez dwójki członków, bez tych sędziów zgłoszonych przez opozycję parlamentarną, czyli bez Łukasza Piebiaka i bez Łukasza Zawadzkiego, spotkało się z dziennikarzami, by omówić plany na najbliższy czas. No i jakie to plany? No po pierwsze odbudowanie praworządności, przyspieszenie działania sądów dla dobra obywateli. O tych planach szerzej mówiła sędzia Monika Frąckowiak.
1: Myśmy nie przyszli tutaj pracować z wolą konfrontacji. Chcemy kooperować, zresztą takie jest założenie Krajowej Rady Sądownictwa, gdzie spotykają się wszystkie trzy władze, w tym również, tak jak słusznie powiedział pan minister, jest przedstawiciel prezydenta. Założenie mamy takie, że chcemy działać bardzo transparentnie. Chcemy opracować kryteria, jakimi będziemy się kierować. Chcemy mieć dobrą komunikację ze społeczeństwem, tak żeby jak najbardziej, jak najszerzej komunikować, wyjaśniać nasze decyzje. Im bardziej transparentne będzie nasze działanie, tym też trudniej będzie w jakiś sposób te nasze decyzje kwestionować.
0: Nowa Krajowa Rada Sądownictwa teraz czeka na ruch pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Sędzia Małgorzata Manowska powinna wyznaczyć pierwsze posiedzenie KRS-u nie później niż 30 dni od dnia zwolnienia stanowiska przewodniczącego. Wiadomo, że z powodów politycznych może się to nie udać. No i jeśli sędzia Manowska tego nie zrobi, to pierwsze posiedzenie z kolei w terminie 14 dni zwołuje najstarszy wiekiem sędziowski członek Rady.
2: Martyna Szymczakowska o tych wszystkich zawiłościach państwu opowiadała. Martyno, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
3: Komentarz.
2: A te zawiłości, mam nadzieję, wyjaśni nam nasz kolejny gość, pan Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sędzia Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie mecenasie.
4: Dzień dobry.
2: Panie mecenasie, czy grożą nam dwie równoległe Krajowe Rady Sądownictwa, albo czy grozi nam, że ta nowo wybrana, 15 nowo wybranych członków sędziów Krajowej Rady Sądownictwa przez część polityków, środowiska prawniczego nie będzie uznawana?
4: Patrząc na polską politykę, oczywiście wszystko jest możliwe, natomiast nie ma żadnych podstaw ani prawnych, ani faktycznych, aby istniały dwie Krajowe Rady Sądownictwa. Proszę pamiętać, że zgodnie z obowiązującą ustawą o KRS-ie Sejm wybrał 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa, czyli tę część, która jest tak zwaną częścią sędziowską. W konsekwencji zaś, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, jeszcze raz to powtórzę, bo to trzeba wyraźnie podkreślić, nie ma dzisiaj żadnych podstaw prawnych ani faktycznych, aby jakikolwiek ośrodek władzy kontestował, kwestionował lub negował istnienie i możliwość prawidłowego funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa.
2: A co z tym zabezpieczeniem, o którym wspominała nasza reporterka z 12 maja, zabezpieczeniem wydanym przez Trybunał Konstytucyjny?
4: Pani redaktor, jeżeli popatrzymy na treść tego zabezpieczenia, to zwracam uwagę na dwie niezwykle istotne okoliczności, które się z tym łączą. Po pierwsze, Trybunał zwrócił się do Sejmu, aby Sejm powstrzymał się z wyborem w drugim kroku, jeżeli chodzi o kształtowanie Krajowej Rady Sądownictwa. I teraz rozszyfrujmy to, co postanowił Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny zwrócił się, aby Sejm się powstrzymał. W związku z powyższym nie można powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny zakazał Sejmowi wyboru. Skoro Trybunał się zwrócił, no to się zwrócił, a Sejm podjął działania opisane w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. I druga kwestia, co jest bardzo istotne, to zabezpieczenie odnosi się do tego, żeby Sejm wstrzymał się z procedurą tak zwanego drugiego kroku. A przypomnę, że Sejm dokonał wyboru w pierwszym kroku, dlatego że osiągnięto tą kwalifikowaną większość 3/5 z uwagi na to, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie wzięli udziału w głosowaniu. W związku z powyższym Sejm nie przeszedł do drugiego kroku, do którego literalnie patrząc odnosi się postanowienie wydane przez Trybunał Konstytucyjny. Innymi słowy rzecz ujmując, postanowienie Trybunału Konstytucyjnego nie zakazało Sejmowi wyboru Krajowej Rady Sądownictwa i odnosiło się do tej części procedury, która z uwagi na skuteczny wybór w pierwszym kroku następnie nie była wdrożona, bo nie było takiej potrzeby.
2: Czy zatem teoretycznie Prawo i Sprawiedliwość wyjmując, posłowie Prawa i Sprawiedliwości wyjmując karty do głosowania w czasie wyboru nowych członków KRS-u, no, zamknęło jakoby również drogę

0: ewentualnie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, żeby powoływać się na to zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego, gdyby przyjąć, że ono było skuteczne?
1: Panie redaktor, wyjmując karty do głosowania, posłowie Prawa i Sprawiedliwości potknęli się o własne nogi, jeżeli chodzi o tę sprawę, i rzeczywiście w ten sposób pozbawili tak naprawdę i siebie, i pana prezydenta argumentu, na który chcieli się zapewne powoływać w kontekście postanowienia Trybunału Konstytucyjnego, które zostało wydane. W związku z powyższym dzisiaj nie można na podstawie tego postanowienia budować jakichkolwiek teorii, jakiejkolwiek argumentacji, która miałaby stanowić podstawę do tego, iż Krajowa Rada Sądownictwa została nieprawidłowo wybrana. Powtórzę jeszcze raz. Wybrano prawidłowo Krajową Radę Sądownictwa w oparciu o obowiązujące przepisy. Kadencja poprzedniej części rady, tak zwanej części sędziowskiej, wygasła z piątku na sobotę. Jest nowa rada i procedura opisana w ustawie powinna być w dalszym ciągu prowadzona i powinna zmierzać do wyboru przewodniczącego i całego tak zwanego prezydium Krajowej Rady Sądownictwa, czyli wiceprzewodniczących i pozostałych członków prezydium.
0: Proceduralnie potrzebna jest do tego decyzja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
1: Tak, ale ustawa jest tak napisana, innymi słowy ma takie zapisy w swej treści, które nie zawierają elementu blokującego. Należy to rozumieć w ten sposób, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego ma 30 dni, aby wskazać dzień, w którym odbędzie się pierwsze posiedzenie, na którym musi dojść do wyboru przewodniczącego. Jeżeli upłynie bezskutecznie 30-dniowy termin, to prawo do zwołania posiedzenia przechodzi na najstarszego sędziego lub sędziego w stanie spoczynku, który jest członkiem rady, i on ma 14 dni, licząc od zakończenia tego pierwszego 30-dniowego okresu, na wykonanie tej czynności. Jeżeli również tego nie zrobi, to prawo to przechodzi na kolejnego najstarszego wiekiem i tak do skutku. W pewnym momencie będzie osoba, która zapewne dokona zwołania pierwszego posiedzenia i w konsekwencji przeprowadzi wybór przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, co otworzy możliwość normalnej pracy Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie wybranym przez Sejm.
0: Pytam o pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, dlatego że wiemy, że kadencja obecnej pierwszej prezes upływa 26 maja. Już słyszeliśmy takie sygnały, które płynęły z Sądu Najwyższego, że no, w związku z tym, że ta końcówka kadencji no, jest liczona w dniach, no to tutaj pierwsza prezes nie podejmie się tego wyzwania, zwołania pierwszego posiedzenia nowej KRS, tylko sceduje to na swojego następcę. Rozumiem, że tutaj nie wpłynie to w żaden negatywny sposób na funkcjonowanie nowej KRS.
1: Nie, proszę pamiętać, że ten 30-dniowy termin, o którym rozmawiamy, biegnie dla urzędu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bez względu na to, kto jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, więc ten termin ma charakter terminu ciągłego. On w momencie objęcia urzędu przez nowego pierwszego prezesa nie odżyje, czyli nie zacznie biec na nowo. 30 dni liczymy od ostatniej soboty, tak to ujmijmy. I w ciągu 30 dni pierwszy prezes, czy to będzie pani Manowska, czyli następca, czy następczyni, ma obowiązek zwołać pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Ja nie jestem specjalnie zdziwiony, że pani Małgorzata Manowska nie podejmuje działania wskazanego w ustawie, bo jest to pierwsza sytuacja, mogę to odnieść do własnych doświadczeń w związku z zasiadaniem w Trybunale Stanu i postawy pani Manowskiej w wielu kwestiach, które łączą się z czynnościami w Trybunale Stanu. Ja nie jestem zdziwiony, to bardzo przykro brzmi niestety, ale proszę mi wierzyć, nie jestem ani zaskoczony, ani nie oczekuję tego, że pani Manowska podejmie jakąkolwiek aktywność w tym zakresie, dlatego że mam bardzo negatywne doświadczenia i obserwuję jej działanie lub bierność, która w mojej ocenie w wielu przypadkach jest, czy może być poczytywana w taki sposób, że nie stosuje obowiązującego prawa, jeżeli chodzi o procedury obowiązujące przed Trybunałem Stanu.
0: Panie mecenasie, pan przyjął wybór nowej KRS z satysfakcją?
1: Panie redaktor, przyjąłem to w kategoriach rozwiązania opartego na takim wyborze z jednej strony wychodzącym naprzeciw sytuacji, która jest, z drugiej strony pewnej formule kompromisu. Z trzeciej strony myślę, że patrzę też na to jako wybór mniejszego zła. Dlaczego o tym w tych kategoriach mówię? Proszę pamiętać, że dotychczas wiele orzeczeń, które dotyczyły Krajowej Rady Sądownictwa, także orzeczeń, które pochodzą od Trybunałów Międzynarodowych, treści tych orzeczeń wynikało, że zbyt duży udział czynnika politycznego jest głównym problemem w funkcjonowaniu Krajowej Rady Sądownictwa.

0: Proszę pamiętać, o tym mówiła pani redaktor, sprawozdając sprzed Krajowej Rady Sądownictwa przed naszą rozmową. Pan prezydent Duda zawetował ustawę i skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Pan Karol Nawrocki, czyli obecny prezydent, również zawetował ustawę, która miała naprawić tę sytuację. W związku z powyższym ten wybór dokonał się w oparciu o obowiązujące przepisy. To są te same przepisy, na podstawie których wybierano poprzednią Krajową Radę Sądownictwa. W związku z powyższym, uczciwie patrząc na tę sytuację, w warstwie dotyczącej otoczenia normatywnego czy podstaw prawnych funkcjonowania nic się nie zmienia. Jedynym elementem, który się pojawił, który jest no właśnie tym elementem kompromisowym, wychodzącym naprzeciw tej sytuacji, to są te swoiste prawybory przeprowadzone przez sędziów. I rzeczywiście w tym kontekście można na to spojrzeć, że jest to pewna nowa jakość. Natomiast nie wiemy dzisiaj, w jaki sposób będą politycy, zwłaszcza myślę tu o panu prezydencie, bo proszę o tym pamiętać, zgodnie z polską konstytucją, z artykułem 179 naszej konstytucji, prezydent wręcza nominacje sędziowskie. W związku z powyższym prezydent będzie miał przestrzeń, będzie miał taki moment, w którym będzie mógł wręczyć lub nie wręczyć nominacje sędziowskie sędziom, czy też osobom oczekującym na objęcie urzędu sędziowskiego po procedurze przed tą nową Krajową Radą Sądownictwa. I wtedy zobaczymy, jaka będzie postawa prezydenta, bo prezydent może wówczas stwierdzić, że wprowadzenie do procedury wyboru Krajowej Rady Sądownictwa, tej preselekcji, tych prawyborów, jest elementem, który w ocenie prezydenta może przesądzić o tym, że być może ta KRS będzie nielegalna, wadliwa, obciążona jakąś inną wadą, którą zdefiniuje prezydent lub urzędnicy jego kancelarii w momencie, kiedy będą wyjaśniać decyzję podjętą przez prezydenta. Nie wiem, czy tak będzie. Natomiast biorąc pod uwagę polską politykę, biorąc pod uwagę różne, często nawet abstrakcyjne, wręcz kuriozalne koncepcje prawne, które słyszymy z ust wielu polityków, należy liczyć się również z takim biegiem zdarzeń. Czy tak będzie? Zobaczymy. Jest jeszcze druga kwestia, która może pojawić się w przyszłości. Mianowicie proszę pamiętać, że jeżeli dojdzie do nominacji, pan prezydent nominację wręczy, sędziowie, których procesy nominacyjne będą miały miejsce przed nową Krajową Radą Sądownictwa, zaczną orzekać i wydawać wyroki, być może ktoś będzie kwestionował wyrok wydany przez takiego sędziego i tak jak miało to miejsce w ostatnich latach, będzie korzystał ze środków prawnych w postaci skarg na przykład do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czy pośrednio poprzez pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I wtedy zobaczymy, jak status sędziów kształtowanych w oparciu o procedurę przed tą nową Krajową Radą Sądownictwa będą oceniały Trybunały Europejskie. I to też będzie odpowiedź na pytanie, czy w Polsce mamy do czynienia z końcem problemu systemowego, jakim jest status sędziów, którzy otrzymali nominację po roku 2018. Bo proszę pamiętać o tym, że tą praprzyczyną jest czynnik polityczny, który ma za daleko idący wpływ na kształtowanie Krajowej Rady Sądownictwa właśnie w procedurze wyboru 15 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Ta przeszkoda, ta wada, to obciążenie w dalszym ciągu w systemie polskiego prawa istnieje, dlatego że, jak już powiedziałem, nie zmieniono przepisów, które w dalszym ciągu pozostawiają w rękach Sejmu wybór 15 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. I właśnie owy udział Sejmu jest tą przyczyną, tym grzechem pierworodnym, który obciąża procedurę wyboru sędziów, których procesy nominacyjne prowadzone są przez Krajową Radę Sądownictwa. Zobaczymy, czas pokaże.
1: Czas pokaże, panie mecenasie, a teraz stały punkt od jakiegoś czasu naszych rozmów, czyli sprawa Zbigniewa Ziobry. I zanim zapytam pana o prawdopodobieństwo ekstradycji byłego ministra sprawiedliwości ze Stanów Zjednoczonych, to oddajmy głos ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu Waldemarowi Żurkowi, który również na ten temat się dzisiaj wypowiedział. Posłuchajmy.
2: Jeśli chodzi o wniosek ekstradycyjny, to on jest gotowy, ale nie został wysłany. O tym zdecyduje zespół śledczy. Ja szanuję autonomię prokuratorów, którzy prowadzą konkretne postępowania, ale mam też doświadczenie i wiemy o tym, że umowa ekstradycyjna nie wymaga, żebyśmy do Stanów wysyłali prawomocne postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Ale praktyka sądów federalnych w Stanach Zjednoczonych jest taka, że część sądów wymaga tego. Więc prokuratorzy muszą wyważyć, czy wysyłając wniosek, doślemy prawomocne postanowienie, czy też poczekamy, żebyśmy mieli

0: taką sytuację, której nikt nie będzie nam zarzucał, że czegoś nie dostarczyliśmy na czas. Zdecyduje o tym zespół, myślę, że w najbliższym czasie.
1: Dlaczego nie ma prawomocnej decyzji sądu o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry, panie mecenasie?
2: Dlatego, że posiedzenie w przedmiocie rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu rejonowego wyznaczone jest na wrzesień tego roku. I to powoduje, że nie ma prawomocności postanowienia sądu pierwszej instancji, ale proszę też pamiętać o tym, że w sprawach aresztowych postanowienie wydane przez sąd pierwszej instancji jest skuteczne i natychmiast wykonalne, czyli innymi słowy prowadzi do osadzenia osoby objętej wnioskiem, jeżeli jest w rękach organów ścigania w areszcie śledczym. Natomiast w tej sytuacji, w kontekście umowy o ekstradycję, w kontekście wniosku ekstradycyjnego, nie jest to przeszkodą formalną i tu pan minister ma rację, do tego, aby złożyć sam wniosek. Pan minister ma też rację, że o tym decyduje prokurator prowadzący postępowanie, bo zgodnie z procedurą opisaną w umowie o ekstradycji pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, to prokurator prowadzący na ręce ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego w Polsce, składa taki wniosek. A następnie minister sprawiedliwości, prokurator generalny przesyła drogą dyplomatyczną ten wniosek do Departamentu Sprawiedliwości i dopiero w kolejnym kroku jest on składany w sądzie, który na terenie Stanów Zjednoczonych prowadzi, nazwijmy to w ten sposób, właściwą procedurę ekstradycyjną, czyli postępowanie, które zmierza do tego, aby stwierdzić dopuszczalność lub niedopuszczalność ekstradycji. I co jest ważne, na koniec tego postępowania przed sądem decyzję podejmuje czynny polityk, czyli sekretarz stanu lub inna wyznaczona przez niego osoba. I teraz zwracam uwagę na jedną rzecz. Jeżeli prawdą jest, a mam bardzo duże zaufanie do mediów, zwłaszcza myślę tutaj o informacji, która została w dniu wczorajszym przekazana przez media, że to wiceszef owego departamentu zadecydował o tym, czyli czynny polityk, że były minister sprawiedliwości, prokurator generalny mógł bezpiecznie pojawić się w Stanach Zjednoczonych, to zobaczcie państwo, jak na dłoni widać, że w tej sprawie już mamy do czynienia z udziałem czynnych polityków. W związku z powyższym, po pierwsze, proces ekstradycyjny przed sądem w Stanach będzie długotrwały. Sąd będzie badał szereg okoliczności zmierzających do stwierdzenia, czy ekstradycja jest dopuszczalna, czy jest niedopuszczalna, od kwestii prawnych, przez kwestie praworządnościowe, skończywszy na kwestiach humanitarnych, a następnie decyzję podejmie czynny polityk. Jeżeli dziś prawdą jest, że czynny polityk wspierał działania i postępowanie byłego ministra sprawiedliwości, byłego prokuratora generalnego, myślę tu o panu Zbigniewie Ziobrze, i wspierał go w aspekcie dotyczącym możliwości przetransportowania się i pobytu w Stanach Zjednoczonych, no to proszę, zwróćcie państwo uwagę na to, że na końcu tego procesu również pojawi się czynnik polityczny i decyzja polityczna. To źle wróży, jeżeli dziś już widzimy, że ze strony administracji Stanów Zjednoczonych jest wsparcie dla działań zmierzających do tego, żeby, i tu trzeba rzecz nazwać po imieniu, żeby unikać wymiaru sprawiedliwości, sięga się po konekcje polityczne. No niestety też na naszych oczach prawo przegrało z polityką.
1: Panie mecenasie, prawo przegrało z polityką, pan mówi. Mamy minutę jeszcze do końca naszej rozmowy. Na ile polityka odegrała znaczenie w tej sprawie dotyczącej prezydenta Trumpa i jego najbliższej rodziny i to prawo podatkowe w Stanach Zjednoczonych? Oni dostali swoistą carte blanche na przyszłość, jeśli chodzi o te rozliczenia z amerykańskim fiskusem, no bo doszło do ugody przed sądem, nie do wyroku sądowego, ale tylko ugody. Na ile tam również ten czynnik polityczny, pana zdaniem, mógł mieć znaczenie?
2: Myślę, że w bardzo wysokim stopniu. Wyobrażacie sobie państwo, aby tego rodzaju sytuacja miała miejsce u nas na gruncie prawa stanowionego? Ja sobie tego nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie takich ekstraordynaryjnych rozwiązań dedykowanych jednej osobie. No tak się okazuje, że rodzinie prezydenta Stanów Zjednoczonych, czy też pośrednio samemu prezydentowi, to też pokazuje, przynajmniej w moim rozumieniu, nierówność wobec prawa i swoiste bycie równiejszym, jeżeli chodzi o sytuację prawną czy prawno-podatkową na terenie Stanów Zjednoczonych, ale z drugiej strony to są suwerenne decyzje Stanów Zjednoczonych. Być może i klasa polityczna, i pewna aksjologia, i sposób funkcjonowania Stanów Zjednoczonych skłania się ku takim rozwiązaniom, które w Polsce, powiedzmy sobie to też szczerze, nie miałyby racji bytu, dlatego że brak jest podstawy prawnej w ramach prawa stanowionego, a na takim prawie opieramy się w Polsce, aby tego rodzaju preferencje, czy w

0: zakresie podatków czy kształtowania szeroko rozumianej sytuacji prawnej, czy też relacji poszczególnego obywatela do polskiego państwa mogły zaistnieć. To jest po prostu niemożliwe. Nie ma takich przepisów i chyba całe szczęście, tak możemy spuentować, dlatego że prawo powinno być przewidywalne, powinno regulować stosunki społeczne pod warunkiem, że nie przegrywa z polityką.
1: Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu, był z nami. Bardzo dziękuję, panie mecenasie.
0: Dziękuję. Dobrego popołudnia.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 14.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Zbigniew Ziobro posłużył się wizą członka zagranicznych mediów, aby wjechać do Stanów Zjednoczonych. Informuje o tym prokuratura krajowa. Były minister sprawiedliwości ma być korespondentem zagranicznym telewizji Republika. Do USA wyleciał z Mediolanu, przekazał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
4: Chciałbym zaznaczyć, że gdyby podejrzany Zbigniew Ziobro był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, o co wnosiliśmy od samego początku, od 10 lutego, to tego rodzaju wyjazd byłby niemożliwy.
3: Pomoc ściganemu przez polski wymiar sprawiedliwości jest przestępstwem. Dlatego, jak mówi rzecznik prokuratury krajowej, szef telewizji Republika Tomasz Sakiewicz był wezwany do prokuratury. Na większość pytań nie odpowiadał, zasłaniał się tajemnicą dziennikarską. Premier Węgier Peter Modior leci do Gdańska, towarzyszy mu Donald Tusk. Za godzinę szef węgierskiego rządu i polski premier przejdą sprzed Złotej Bramy do domu Upphagena. Tam Modior spotka się z Lechem Wałęsą. Z tej wizyty cieszy się prezydentka Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
5: Cieszę się bardzo, że miasto Gdańsk jako miasto Solidarności, miasto pokojowej rewolucji wróciło do oficjalnych agend delegacji i wizyt rządowych. Myślę, że to kolejny raz przypomnienie o tej roli naszego miasta w zmianach w Europie.
3: Przed południem Peter Modior spotkał się z premierem Tuskiem. Później w Belwederze był gościem prezydenta Karola Nawrockiego. Rozmawiał też z marszałkami Sejmu i Senatu. Zakopane rozpoczyna remonty dróg przed sezonem wakacyjnym. Na ulice miasta wyjechał ciężki sprzęt. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Większość prac ma się zakończyć przed letnim sezonem turystycznym, zapewnia burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
6: Wreszcie pogoda na to pozwala, dlatego remonty rozpoczynamy teraz. Także mam nadzieję, że do końca czerwca te remonty wszystkie się skończą. Wszystkich bardzo proszę o cierpliwość i wyrozumiałość, no bo te drogi już poprawić musimy.
3: Trwa również remont drogi, która prowadzi do Morskiego Oka. Prace prowadzone są na odcinku od Łysej Polany do rejonu wodogrzmotów Mickiewicza. Elektryczne busy i wozy konne nie kursują, ale droga do Morskiego Oka jest otwarta dla pieszych. Następne informacje o 15 przedstawi Łukasz Pastor. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia jutro.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Minęła godzina 14.34 w Polskim Radiu 24. Teraz przeniesiemy się do Senatu, bo tam niezwykły gość Andrzej Poczobut przemawiał na forum Polskiego Senatu. Wiem, że jestem wśród przyjaciół, jestem wśród tych, na których można liczyć. Tak mówił w Senacie Andrzej Poczobut.
7: Jestem bardzo wzruszony z jednej strony, bo dla mnie zaszczyt, że mogę przemawiać w Senacie. A z drugiej strony jest mi bardzo łatwo mówić, dlatego że wiem, że jestem wśród przyjaciół, że jestem wśród tych, na kogo można liczyć w trudnych chwilach. O tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie, tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach w świecie. Przez wszystkie lata swojego istnienia Senat zawsze miał serce dla Polaków poza granicami kraju. I my, Polacy na Białorusi, to niejednokrotnie doświadczaliśmy. Dzisiaj mnie najczęściej pytają o moje osobiste przeżycia, o pobyt w więzieniu, i patrzą na moją sprawę raczej w kontekście mojego losu osobistego. Ja

0: Jednak mam zupełnie inną percepcję tej sprawy. Dla mnie ona jest po prostu częścią losów Związku Polaków na Białorusi, organizacji, którą mam zaszczyt reprezentować. Ta organizacja ma już 38 lat, 21 z których ona działa w warunkach nielegalności, w warunkach nieuznania. Owszem, to były trudne lata i te represje, których doświadczali Polacy na Białorusi, których doświadczali moi koledzy, one nadal trwają. Apogeum tego wszystkiego to była oczywiście sprawa karna wszczęta wobec kierownictwa naszej organizacji, w tym wobec mnie. Ja chcę powiedzieć, że ani przez chwilę nie wątpiłem, że w Polsce, w świecie rodacy, Polacy na Białorusi będą pamiętali o mnie. I za to jestem wam wszystkim bardzo wdzięczny. Chcę powiedzieć też jakby jedną bardzo ważną, bardzo istotną moim zdaniem rzecz. Na co dzień bardzo mocno się różnimy. Mamy różne poglądy polityczne. Inaczej patrzymy na rzeczywistość. Często się kłócimy. Mamy różne oceny swojej osoby, osób innych. Bardzo dużo się kłócimy. Ale ciągle są sprawy, które potrafią nas wszystkich ponad tymi podziałami zjednoczyć. Jak się śpiewa w tej naszej słynnej piosence, od Chicago do Tobolska. Ponad podziałami, ponad granicami państwowymi ciągle jesteśmy jednym narodem. I o tym warto pamiętać w naszej szarej, kłótliwej codzienności.
1: Przejmujące słowa Andrzeja Poczobuta, działacza mniejszości polskiej na Białorusi, uwolnionego niedawno. Po latach spędzonych w białoruskiej kolonii karnej Andrzej Poczobut przemawiał dziś w Senacie.
2: Stan dnia.
1: Z Senatu przenosimy się na warszawskie ulice, bo tam protest. Sprzeciwiają się likwidacji miejsc pracy, wysokim cenom prądu i unijnemu programowi Zielony Ład. Na ulicach stolicy protestują związkowcy z Solidarności. Manifestacja rozpoczęła się w południe. Protestujący ruszyli w kierunku Sejmu. W okolicach Sejmu jest Arkadiusz Augustyniak, nasz reporter, z którym się łączymy teraz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak przebiega manifestacja i czego domagali się jej uczestnicy?
3: Rzeczywiście ta manifestacja przebiega spokojnie. Jej uczestnicy są już przed Sejmem, w każdym razie duża część z nich, bo niektórzy jeszcze idą w tym pochodzie, który mocno rozciągnął się na ulicach Warszawy. Przed chwilą uczestnicy przed Sejmem odśpiewali hymn, wysłuchali przemówień m.in. przewodniczącego Solidarności Piotra Dudy. Na tej trasie, którą przechodziła manifestacja, widać było naprawdę morze czerwonych, biało-czerwonych flag i sztandarów związkowych. Napisy wskazywały, że manifestujący przyjechali z wielu różnych regionów Polski. Uczestnicy manifestacji sprzeciwiają się m.in. unijnemu programowi Zielony Ład. Niektórzy powiedzieli mi, że właśnie z tego powodu, z powodu wysokich cen prądu, ich miejsca pracy mają być zlikwidowane. Mówią, że to cytat, Zielony Ład ich wykończy i nie chcą być ze ściankiem szparagowym dla Niemiec.
4: Jedna decyzja sędzi z Hiszpanii chciała zamknąć kompleks Turów, kopalnie i elektrownie. 8% zapotrzebowania Polski na energię. Jedną decyzją. Milionowe kary dla Polski. Tak nie może być. Precz Zielonym Ładem!
5: Precz Zielonym Ładem!
6: W mojej miejscowości Furnel tradycję miał przedtem zakład drzewny, 200 osób. Dostało niby pracę, ale trzeba dojeżdżać albo 200, albo 300 kilometrów. To są warunki pracy. Także już 200 osób boryka się z rodzinami, co dalej będzie.
7: Bo zamykają mi zakład właśnie z powodu Zielonego Ładu, ze wzrostem energii, no i po prostu z tej polityki. Huta w Rudzie Śląskiej chcą zamknąć. Coraz to gorzej jest, nie ma inwestycji, nie ma pieniędzy, wszystko jest rozkradane.
8: Spółki państwa zamiast przynosić zyski, to przynoszą same straty. Rozwala kolej polską, no nie? Żadnych inwestycji poważnych nie ma.
7: Trzeba zaprotestować, trzeba pokazać, że ludziom się to nie podoba.
3: Tak jak mówiliśmy, ta manifestacja rozpoczęła się w południe na Placu Zamkowym, następnie Traktem Królewskim przeszła do Sejmu. Po drodze jej uczestnicy zatrzymali się przed Pałacem Prezydenckim. Tam odśpiewali rotę, poparli też wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o rozpisanie referendum właśnie w sprawie unijnej

polityki klimatycznej. Oczywiście ten protest oznaczał też spore utrudnienia dla mieszkańców Warszawy, dla przyjezdnych. Ulice Nowy Świat, krakowskie przedmieście, okolice Placu Trzech Krzyży były wyłączone.

0: komentarz.
1: Połączył się z nami pan Jan Rojewski z Angory i Polityki. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry państwu.
1: Ta manifestacja Solidarności w Warszawie dzisiaj ważna. Ważny głos sprzeciwu wobec rządu premiera Donalda Tuska, czy wydarzenie raczej marginalne, które...
2: Nie jest to ważny głos, ponieważ Solidarność przewodniczącego Dudy jest od wielu lat zresztą przebudówką Prawa i Sprawiedliwości. To nie jest jakaś tajemnica. Tak więc tutaj widzimy, że jest to zbieżne właśnie z pomysłem referendalnym prezydenta i widać, że te rzeczy są po prostu ustalane wspólnie. Oczywiście nie bronię tutaj związkowcom prawa do własnej optyki, ale mam wrażenie, z tego co słyszę także u państwa, że ta optyka jest nieco zaburzona i oni są w większości niedoinformowani, po prostu nie wiedzą, czym jest tak naprawdę Zielony Ład. Mówienie, że przez Zielony Ład jest cokolwiek zamykane, jest... No to jest jakieś takie gigantyczne uproszczenie ekonomiczne, tak? To znaczy polska energetyka przez lata była oparta na węglu. To dawało poczucie bezpieczeństwa, ale dzisiaj oznacza wysokie koszty emisji. Są stare bloki, jest bardzo drogie utrzymanie tego wszystkiego, także ze względu na wynagrodzenia. Także to są powody także tego, że energia elektryczna jest droga. Zielony Ład tutaj nie ma absolutnie nic do rzeczy. Na systemie ETS, który jest krytykowany także przez te środowiska, Polska się bogaciła i to bardzo w ostatnich latach. No tylko, że te pieniądze, które Polska za sprzedaż tych uprawnień do emisji CO2 pozyskała, miały być przeznaczone na modernizację naszej energetyki, a były gdzieś tam przejadane. Te pieniądze nie były znaczone. My nie wiemy, na co rząd Prawa i Sprawiedliwości je wydawał, no ale gdzieś zniknęły generalnie. Więc w tym momencie to jest takie trochę obudzenie się post factum, mimo że od początku wiedzieliśmy, jakie będą warunki gry i jakie, że te pieniądze mają być przeznaczone na modernizację energetyczną. Także dzisiaj te koszty energii w dużej mierze wynikają z tego, że jest ona po prostu, że węgiel jest drogi, po prostu. Także to jest trochę niezrozumienie sytuacji. Te pieniądze z Zielonego Ładu mają też iść na modernizację sieci energetycznych, na konkurencyjność polskiego przemysłu. Także wydaje mi się, że to jest zdecydowanie szansa, jakbyśmy się mieli temu przyjrzeć dokładniej, niż problem. A prawica i tutaj też Związek Zawodowy Solidarność robi z tego swego rodzaju chochoła, który ma jej po prostu pomóc w odzyskaniu władzy w wyborach za 2 lata, co może nie być takie proste, bo w podobne tony uderzają też inne partie prawicowe, w tym skrajnie prawicowe, i one mogą być po prostu wiarygodniejsze w tym przekazie niż Prawo i Sprawiedliwość, które jednak przez lata utrzymywało, że Unia zła, ale, prawda? Unia jest zła, ale musimy w niej być. No to wtedy, teraz pojawiły się takie partie na scenie, które jednoznacznie mówią, że musimy opuścić Unię Europejską i myślę, że one będą po prostu dla tych wyborców bardziej wiarygodne.
1: Mówi pan o tym, że Solidarność, ta, która dzisiaj protestuje na ulicach Warszawy, to przebudówka polityczna Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczywiście można odnieść takie wrażenie, wsłuchując się i wczytując w hasła, które są niesione w tej manifestacji, tak jakby one były z żywcem przepisane z prawicowych stacji telewizyjnych, z pasków. No i z tych haseł, które pojawiają się także w ustach i na ustach polityków Prawa i Sprawiedliwości. Widać,
2: chciałbym
1: ten język...
2: jeszcze jedną rzecz dodać.
1: Dobrze, zadam tylko pytanie, panie redaktorze. Rzeczywiście żywcem wyjęte. Widać, że ten język zaproponowany przez prawicowe media i prawicowe partie pada na bardzo podatny grunt, jest przejmowany przez tych protestujących. Na ile rządzący mogą to zignorować? Bo oczywiście możemy mówić polityczna przebudówka, możemy mówić o hasłach i sloganach, ale obawy tych ludzi w pewnym sensie mogą być prawdziwe. Czy brak tej informacyjnej polityki dotyczącej chociażby Zielonego Ładu nie będzie grzechem bardzo bolesnym w konsekwencjach dla obecnie rządzących?
2: Tak może być. To znaczy faktycznie obecnie jest tak, że receptą na eurosceptycyzm jest taki euroentuzjazm bardzo szeroki i on wydaje się być w oczach wyborców po prostu sztuczny. W tym sensie, że nawet ja, będąc euroentuzjastą, potrafię znaleźć takie rzeczy, do których mógłbym się przyczepić, prawda? Jak na przykład to, że Komisja Europejska podejmuje swoje decyzje w sposób dosyć niejasny. To, że jest to ciało mało demokratyczne, ogólnie rzecz biorąc. Dałoby się znaleźć, tak? To, że Parlament Europejski, do którego wybieramy europosłów, jest ciałem raczej publicystycznym, powiedziałbym, opiniującym, tak? A władzę skupia właśnie Komisja Europejska. Gdyby premier Tusk rozpoczął debatę na ten temat, to wydaje mi się, że to byłoby bardziej wiarygodne po prostu, tak? Że widzimy, że Unia Europejska w różnych miejscach nie domaga, bo jest wielkim organizmem też, organizmem, który też ma już

0: dekady działania za sobą i że wymaga pewnych reform i to jest całkowicie naturalne. Natomiast jeżeli z drugiej strony jest po prostu też taki euroentuzjazm niepohamowany i nie dostrzegamy tego źdźbła wokół, to się robi, ten przekaz robi się sztuczny i faktycznie tym bardziej ten przekaz eurosceptyczny zdaje się trafiać na podatny grunt.
1: Pytanie, kto zagospodaruje te obawy, te niepokoje, te lęki manifestowane dzisiaj na ulicach Warszawy? Kto zrobi to lepiej?
0: Intuicyjnie bym przypuszczał, że ci, którzy nie rządzili w poprzednich latach, tutaj dostają pewną dyspensę, prawda? To znaczy eurosceptycy mogą wierzyć, że lepiej wyrażą ich obawy ci, którzy do tej pory nie rządzili. Ale ci, którzy do tej pory nie rządzili, też mogą być kiepscy w długoterminowe kampanie wyborcze i w dowiezienie tych emocji za półtora roku. Także tu są te dwa końce historii. Chodzi mi o to, że partia Grzegorza Brauna ma tak naprawdę tylko Grzegorza Brauna, prawda? Tam nie ma jakiegoś szczególnego zaplecza, tam emocje są po prostu ściśle negatywne. I czy on to dowiezie za półtora roku, się okaże. Mentzen z Bosakiem mają już więcej doświadczenia, ale też nie mają tylu szabel, co Prawo i Sprawiedliwość, to jest po prostu gigantycznym organizmem. Jak widać po dzisiejszym dniu nawet i po tej manifestacji ma zaplecze, potrafi korzystać z różnych instrumentów. Ma bardzo wielu członków w Polsce. Jarosław Kaczyński oczywiście narzeka, że nie płacą składek i że tutaj powinni się zrzucać, ale ma też zaplecze medialne, o którym zresztą pani wspominała. I te starcia nie są równe, choć sam fakt, że PiS-owi ta konkurencja wyrosła z prawej strony i świadczy o tym, że część z tych wyborców oczekiwałaby od prawicowego rządu bardziej brutalnych rozwiązań. Chciałem jeszcze tylko dodać wcześniej, bo to nie padło, że ten Zielony Ład, który na patriotycznych demonstracjach, na których jest odśpiewywane Rota, jak tutaj padło, jest odśpiewany Mazurek Dąbrowskiego, ten straszny Zielony Ład jest także naszym zabezpieczeniem bezpieczeństwa, bo mając energię odnawialną, nie jesteśmy zależni od Rosji. Nie musimy brać gazu, znaczy dzisiaj już nie bierzemy, ale generalnie jesteśmy bardziej niezależni energetycznie. I to jest bardzo ważne. Od nikogo możemy być niezależni, tak? Mając własny atom, energię z wiatraków, czy nawet tych farm wiatrowych na Bałtyku. I to jest bardzo ważne i to w tych prawicowych, propatriotycznych demonstracjach nigdy nie pada. Absolutnie. A to jest właśnie droga do suwerenności energetycznej.
1: Zastanawialiśmy się, panie redaktorze, kto sprawniej zagospodaruje te lęki i znajdzie odpowiedź na te wątpliwości, które dzisiaj pojawiają się za sprawą manifestacji na ulicach Warszawy. Zastanawiam się też, na ile wiarygodny w tej roli był były premier Mateusz Morawiecki, który, nie wiem, czy pan widział, mnie mignęło na zdjęciach z tej demonstracji właśnie, razem z protestującymi przechodził z Placu Zamkowego w stronę Sejmu.
0: To jest bardzo zdolny polityk, ale chyba minęło za mało czasu, żeby ludziom ten obraz wydał się autentyczny. To jest bardzo zdolny polityk, on zrobił rzeczy, które nie sądziłem, że zrobi. Ma dzisiaj swoje szable w Sejmie. Tak, kiedy przychodził do Prawa i Sprawiedliwości, to był tam ciałem obcym. Dzisiaj ma swoich posłów, potrafi się postawić Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nie sądziłem, że to się wydarzy i przebił moje oczekiwania, tak, jeżeli chodzi o format polityka, którym jest. No natomiast faktycznie od jego rządów minęły raptem 2 lata i wydaje mi się, że to dla wielu tych prawicowych wyborców będzie zupełnie nieautentyczne.
1: Swoją obecnością na tej manifestacji także wysyła sygnał Jarosławowi Kaczyńskiemu i Przemysłowi Czarnkowi?
0: Swoją obecnością w polityce jest czynnym politykiem, walczy o przywództwo w Prawie i Sprawiedliwości. Jeszcze do niedawna nie krył swoich ambicji. Wydaje mi się, że tutaj sprawa jest całkowicie otwarta. No to też bardzo wiele zależy od sondaży Prawa i Sprawiedliwości, które teraz będą szły na garb Przemysława Czarka przede wszystkim, prawda? Jeżeli one będą nieudane, no to wtedy PiS będzie kombinował dalej. To wtedy frakcja tak zwanych maślarzy będzie słabła, a Morawiecki będzie mógł znowu mówić, że to on powinien być na czele rządów. Też jest inny komunikat w momencie, w którym Morawiecki rządził, a w momencie, w którym teraz może powiedzieć, bronimy naszego dziedzictwa wspólnego, prawda? To jest... zaczyna go więcej łączyć z tymi ludźmi po prostu po tych 8 latach, kiedy są już wspólnie w opozycji, a nie jest on szefem, który wydaje polecenia. Także to też na pewno działa na jego korzyść.
1: A łączy czy bardziej dzieli Zbigniew Ziobro i jego sprawa środowisko Prawa i Sprawiedliwości?
0: Jest ona na pewno problemem, bo to z rozlicznych sondaży wiemy, że nawet wśród wyborców prawicowych ucieczka Zbigniewa Ziobry nie jest dobrze odczytywana. Myślę, że wpływ na to ma jego postawa przez wiele lat. Tak? Czyli gdyby Zbigniew Ziobro był innym politykiem, gdyby był ministrem jakiegokolwiek innego resortu, to myślę, że nie byłoby to odbierane tak źle. Ale przez to, że był ministrem sprawiedliwości, przez to, że sam mówił, że nie ma świętych krów, przez to, że sam stawił się w roli szeryfa, pamiętamy sprawę pana doktora, prawda, który był oskarżany przez Zbigniewa Ziobro.

0: to, że no de facto uśmiercał swoich pacjentów. Pamiętamy różne medialne spektakle, które Zbigniew Ziobro organizował i one wszystkie kręciły się wokół tego, że on dopadnie przestępców. No i w momencie, w którym mógłby się zderzyć sam z wymiarem sprawiedliwości, ucieka, jest tym kompletnie niewiarygodny. Także dla wyborców prawicowych. Staram się akurat oddzielać, powiedzmy, moje prywatne zdanie od tego, co mówią sondaże i od tego też, jak ci wyborcy tej partii to odczytują. Jeżeli ktoś coś na tym może ugrać, to tylko jedna z telewizji, w której Zbigniew Ziobro podobno ma być korespondentem z USA, za krawat na żart, ale zgaduję, że może widzów przyciągnąć jako swoiste kuriozum.
1: Bo chyba politycznie, wbrew różnym deklaracjom i wysiłkom podejmowanym, pytanie czy skutecznie, czy nie, niewielu jest w Polsce graczy na scenie politycznej, którym powrót Zbigniewa Ziobry rzeczywiście byłby na rękę.
0: Niewielu, tak, to prawda. Chyba być może nawet nikt, nie ma nikogo takiego. Tak może być. Dla rządu Donalda Tuska też jest lepiej, kiedy Zbigniew Ziobro jest, no się ośmiesza po prostu, tak? Jest gdzieś wiecznie w podróży. Były takie zarzuty, że rząd nie wiedział, gdzie on jest, że prokuratura nie wiedziała, gdzie on jest i że trzeba było go zatrzymać, ale jak niby mieli to zrobić? Musieliby go przywieźć w worku po prostu, jakimiś służbami specjalnymi. No to też by wyglądało to komicznie i wtedy też można by zadać pytanie, które pewnie by się pojawiło, czy to nie jest czasem zemsta, prawda? Czy to już, czy to nie są środki, które, czy każdy przestępca w Polsce, który ucieka przed wymiarem sprawiedliwości za granicę, jest ścigany w taki sposób? No nie. Więc wydaje mi się, że ta ucieczka jest na rękę rządowi Donalda Tuska jak najbardziej, no bo po prostu w ten sposób Zbigniew Ziobro się ośmiesza. Tutaj gdyby on wrócił, by zostałby zamknięty w areszcie, no to przed tym aresztem natychmiast by się pojawiły demonstracje, odmawianie różańca i finalnie mogłoby się okazać, że to konsoliduje elektorat PiSu. Tego nie wiemy oczywiście, bo Zbigniew Ziobro nie podjął takiej próby, nie podjął tego ryzyka, ale wydaje mi się, że to mogłoby zadziałać w ten sposób, a póki go nie ma, no to tak naprawdę dla Tuska to jest dobra wiadomość.
1: Z kolei Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość również mogą w pewnym sensie odetchnąć z ulgą, bo przy tych podziałach, które już funkcjonują w ramach największej partii opozycyjnej, jeszcze jedna, kolejna frakcja, tym razem ta związana ze Zbigniewem Ziobro, rosnąca w siłę, to byłby kolejny problem na i tak już długiej liście problemów
0: tak,
1: prezesa
0: Polska,
1: Kaczyńskiego.
0: Solidarna Polska implodowała tak naprawdę. Jej czołowym politykiem był Patryk Jaki. Patryk Jaki dzisiaj jest obok Czarnka, obok Bocheńskiego. Także znakomicie się odnalazł w Prawie i Sprawiedliwości. Własne inicjatywy wykazuje, prawda? Znamy ten z tych spotkań ze studentami na przykład. Próbuje i jestem dobrze widziany też, tak? On nie potrzebuje, dzisiaj nie jest mu do niczego potrzebna ani Solidarna Polska, czy Suwerenna Polska. Jest samodzielnym politykiem PiSu, który sobie bardzo dobrze radzi i który też ma przecież ambicje wodzowskie.
1: Kiedy mówimy o Zbigniewie Ziobrze i jego sprawie i jego ucieczce do Stanów Zjednoczonych, zastanawiamy się także nad tym, jak to wpłynie na relacje amerykańsko-polskie, chociaż ta sprawa akurat niknie w cieniu tej głównej dyskusji prowadzonej w ostatnich dniach i godzinach o obecności amerykańskich wojsk w naszym kraju. Czy pan, panie redaktorze, dostrzega jakiś cień dialogu i współpracy dla odmiany polskich władz w sprawie uporządkowania tego chaosu informacyjnego, decyzyjnego, związanego właśnie z obecnością Amerykanów w naszym kraju?
0: Amerykanie z Europy Wschodniej wycofują się od 20 lat mniej więcej i idzie im to bardzo ślamazarnie. Tutaj też byłbym spokojny. Nie po to dokonywali pewnych strategicznych wydatków też w Polsce, żeby całkowicie się stąd wycofać. Dalej ten szpica wschodniej flanki NATO znajduje się w Poznaniu. Dalej mamy amerykańskie rakiety umiejscowione nad Bałtykiem. Więc ja jestem dziwnie
1: no,
0: spokojny.
1: Ale patriotów w Jasionce już nie mamy od roku.
0: No dobrze,
1: amerykańskich.
0: Powiedzmy, że było to związane po prostu z sytuacją na Ukrainie. Nie zmienia to moim zdaniem za bardzo sytuacji.
1: Czyli co, burza w szklance wody? To, co się w tej chwili dzieje?
0: Inaczej. Rosjanie, jeżeli będą chcieli zastosować agresję na państwo NATO, to nie zastosują tej agresji na Polsce, tylko na Estonii, na Łotwie, a przypuszczam, że gdzieś tam. I wtedy ci żołnierze amerykańscy, którzy są w Polsce, zostaną w Polsce. Tak? To znaczy nie sądzę, żeby reakcja była jakaś gwałtowna Amerykanów w związku z tym. Więc nasze problemy są gdzie indziej. Obecność amerykańskich żołnierzy tutaj jest drugorzędna moim zdaniem w tym momencie.
1: To co jest w takim razie pierwszorzędne, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa wschodniej flanki i również

0: granic Rzeczpospolitej?
1: No, najważniejsze jest to, jeżeli taka agresja by nastąpiła, to w jakiej skali ona by nastąpiła i to, czy jak Polska zachowa się wtedy w ciągu pierwszej doby tak naprawdę, tak jak się bardzo dobrze zachowaliśmy od razu po agresji Rosji na Ukrainę. Tak, pytanie, co zrobimy w tym momencie i co zrobią państwa NATO w całości w tym momencie, tak? Czy będą chcieli na przykład, załóżmy, że Rosjanie zajęliby jakąś jedną miejscowość, prawda, we wschodniej Łotwie, powiedzmy. I jaka będzie ta odpowiedź i w jakim czasie ta odpowiedź nastąpi? To będzie kluczowe. To też może trochę ponad naszymi głowami się wydarzyć. To znaczy, czy my będziemy tam wysyłać żołnierzy, czy ktokolwiek będzie tam wysyłał żołnierzy. To te ustalenia, które będą zapadną w tamtych godzinach, jeżeli to się wydarzy, będą najbardziej kluczowe dla naszego bezpieczeństwa.
0: Obyśmy nie musieli testować tych rozwiązań. Pan Jan Rojewski, tygodniki Angora i Polityka, był z nami. Bardzo dziękuję, panie redaktorze.
1: Dziękuję bardzo.
0: A państwu obiecuję, że do tych tematów związanych z bezpieczeństwem i obronnością i także obecnością, bądź nie, wojsk amerykańskich w Polsce wrócimy po godzinie 15. Wtedy naszym gościem będzie pan generał profesor Stanisław Koziej.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
8: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Współpraca dwustronna, kontakty z Brukselą, bezpieczeństwo. Premier Węgier z pierwszą wizytą w Polsce. Wniosek ekstradycyjny gotowy, o jego wysłaniu zdecydują śledczy. W informacjach kolejne kroki prokuratury w sprawie Zbigniewa Ziobry. Wspomnimy też Zbigniewa Piesiewicza, scenarzysta, prawnik i polityk, został pochowany na Starych Powązkach. Minęła 15. Łukasz Pastor, dzień dobry. Był Kraków, była Warszawa, teraz czas na Gdańsk. Rozpoczyna się kolejny etap wizyty premiera Węgier w Polsce. Na Pomorzu Peter Modzior spotka się m.in. z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Wcześniej w stolicy padła deklaracja o otwarciu nowego etapu w relacjach Warszawa-Budapeszt. Szef węgierskiego rządu i polski premier rozmawiali o współpracy dwustronnej, kontaktach z Brukselą i bezpieczeństwie. Wyrazili nadzieję, że Grupa Wyszehradzka

0: znów zacznie działać.
1: Premier Donald Tusk powiedział, że szef węgierskiego rządu ma w Polsce wielu przyjaciół, a wręcz, jak to ujął, wyznawców politycznych. Potrafimy docenić waleczność, co zresztą zawsze łączyło Węgrów i Polaków. Świadomość, że ważne sprawy wymagają waleczności i serca. Tak mówił polski premier. Mówił też o wspólnych interesach w Brukseli, o podobnym spojrzeniu na kwestie dotyczące bezpieczeństwa czy Ukrainy.
2: Węgry i Polska jak jedna pięść. Będą działać i w Brukseli, i w sprawach geopolitycznych.
1: Donald Tusk zadeklarował, że Polska jest gotowa wesprzeć Węgry w dywersyfikacji dostaw energii i uniezależnianiu się od rosyjskich surowców. Mówił o konieczności rewitalizacji Grupy Wyszehradzkiej. Wyraził zadowolenie z faktu, że znów będzie mógł usiąść przy stole z szefami rządów Czech, Słowacji i Węgier. Peter Madziar podkreślał z kolei, że Polska jest dla jego kraju i dla jego rządu dobrym przykładem, jak przywrócić kraj do europejskiego nurtu.
3: Dziękuję bardzo. Polak, Węgier. Dwa bratanki.
1: Wizyta w Polsce to pierwsza zagraniczna podróż Madziara po zaprzysiężeniu na premiera, które odbyło się 9 maja. Sylwia Białek, Polskie Radio.
4: Strona polska wciąż nie zna dokładnego miejsca pobytu Zbigniewa Ziobry, poinformował o tym minister sprawiedliwości. Polityk PiSu wyjechał najpierw na Węgry, a kilka dni temu do USA. Prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów. Gotowy jest wniosek ekstradycyjny, ale o jego wysłaniu zdecydują śledczy, mówi Waldemar Żurek.
5: Ja szanuję autonomię prokuratorów, którzy prowadzą konkretne postępowania, ale mam też doświadczenie i wiemy o tym, że umowa ekstradycyjna nie wymaga, żebyśmy do Stanów wysyłali prawomocne postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania. Ale praktyka sądów federalnych w Stanach Zjednoczonych jest taka, że część sądów wymaga tego.
4: Zbigniew Ziobro posłużył się wizą przedstawiciela zagranicznych mediów, aby wjechać na teren USA. Były minister sprawiedliwości ma tam pełnić funkcję korespondenta telewizji Republika. Pomoc ściganemu przez polski wymiar sprawiedliwości jest przestępstwem. To dlatego szef telewizji Republika Tomasz Sakiewicz został wezwany na przesłuchanie, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
6: Tomasz Sakiewicz złożył zeznania, tutaj ta czynność została formalnie, prawidłowo zakończona. Na większość pytań nie odpowiedział, w tym zasłaniając się tajemnicą dziennikarską. Złożył również oświadczenia do protokołu o charakterze pozamerytorycznym, zupełnie niezwiązane z przedmiotem tego postępowania, de facto oświadczenia o charakterze politycznym.
4: Przypomnijmy, śledczy chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów związanych z defraudacją pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Manifestacja Solidarności dotarła przed Sejm. Protestujący w Warszawie sprzeciwiają się likwidacji miejsc pracy, wysokim cenom prądu i unijnemu programowi Zielony Ład. Manifestacja rozpoczęła się w południe na Placu Zamkowym. Następnie Traktem Królewskim przeszła przed Sejm. Po drodze jej uczestnicy zatrzymali się przed Pałacem Prezydenckim. Tam odśpiewali rotę. Poparli też wniosek prezydenta o rozpisanie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Naszemu reporterowi protestujący mówili, że mają nadzieję, iż sytuacja zmieni się na lepsze.
7: Zielony Ład wykończy nas wszystkich, ale wykończy najbardziej nasze dzieci, następne pokolenia. Będziemy znów za ściankiem szparagowym dla Niemiec.
8: Zostały zablokowane, przyblokowane, opóźnione te wszystkie inwestycje, CPK, energetyka jądrowa.
9: Musi się coś zmienić, żeby było przynajmniej lepiej. Już nie mówię, że dobrze.
4: Z uczestnikami manifestacji rozmawiał Arkadiusz Augustyniak. Na koniec ostatnie pożegnanie Krzysztofa Piesiewicza, wybitnego prawnika, scenarzysty filmowego i polityka. Uroczystości w stolicy miały charakter państwowy. Rozpoczęła je msza święta w kościele Sióstr Wizytek na krakowskim przedmieściu. Krzysztof Piesiewicz zrealizował z Krzysztofem Kieślowskim 17 filmów, a w czasie stanu wojennego występował w procesach działaczy NSZZ Solidarność. W imieniu Adwokatury Polskiej pożegnał go prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mecenas Przemysław Rosati.
10: Śmierć Krzysztofa Piesiewicza jest stratą dla polskiej adwokatury, dla polskiej kultury, dla życia publicznego, ale także dla wszystkich tych, którzy wierzą, że prawo i sztuka mogą służyć człowiekowi. Krzysztof Piesiewicz właśnie temu poświęcił swoje życie. W czasach, gdy odwaga miała swoją cenę, stawał po stronie tych, których próbowano uciszyć.
4: Krzysztof Piesiewicz przez 16 lat był senatorem. Zmarł 14 maja w wieku 80 lat. Został pochowany w grobie rodzinnym na Starych Powązkach.
11: To były informacje Polskiego Radia 24.
4: Na Lubelszczyźnie, Warmii i Mazurach, Mazowszu oraz na zachodzie przelotny deszcz, gdzieniegdzie także burze. Ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii. W pasie od Warmii i Mazur po Lubelszczyznę może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach przeważnie od 20 do 23 stopni.
11: Klima.

0: większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do 16 ze względu na tzw. zielone godziny warto skorzystać z nadwyżki energii.
1: Klimat. Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.
8: Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
9: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
8: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
10: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
11: Punktualnie 8 minut temu minęła godzina 15. Ewa Wasążnik, witam się z państwem ponownie. Dzień dobry.
1: Stan dnia.
11: I zgodnie z zapowiedzią wracamy do tematu wojsk amerykańskich. W naszym kraju nie ma decyzji o ich ograniczeniu. Mówimy tylko o czasowo zawieszonej rotacji. Takie zapewnienia usłyszał wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w trakcie spotkania z generałem Christopherem Mahoneyem. Oficer jest jednym z najważniejszych generałów w amerykańskiej armii. Jest wiceprzewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA. Na konferencji prasowej szefa MON po dzisiejszej porannej rozmowie z amerykańską delegacją była Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, powiedz, co jeszcze usłyszałaś? Co oznacza ta czasowa rotacja i jakie plany mają amerykańscy dowódcy, jeśli chodzi o obecność w Europie, bo to od wielu dni jest bardzo szeroko komentowane.
12: Rotacja jest czasowa, a jej odwieszenie zależy od decyzji Pentagonu. Proces planowania i przemodelowania obecności sił amerykańskich w Europie może potrwać kilka tygodni. Takie zapewnienia usłyszał wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz od generała Mahoneya.
13: I bardzo ważne zdanie. Departament pozostaje w bliskim kontakcie z polskimi odpowiednikami w trakcie analizy zapewniającej jednocześnie utrzymanie silnej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce. To są bardzo ważne słowa, to jest bardzo ważne oświadczenie, bo to jest pierwsze oświadczenie wydane po całym tym zgiełku związanym z rotacją i jej wstrzymaniem, nie tylko wobec Polski, ale tak naprawdę wobec wszystkich sojuszników europejskich.
12: Mówił szef MON Władysław Kośniak-Kamysz. Przypomniał jednocześnie, że o zmianach w podejściu do obecności na starym kontynencie administracja Stanów Zjednoczonych informowała wiele miesięcy temu. Sojusznicy byli uprzedzani, że między innymi w Niemczech mogą nastąpić pewne redukcje oddziałów amerykańskich.
13: Przypomnę postanowienie i decyzję wydaną przez prezydenta Trumpa. On wyraźnie powiedział w wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec, nie z Polski. Dlatego ta odpowiedź tak ważna dla nas i oświadczenie Pentagonu, że czasowe jest wstrzymanie, a nie zmniejszenie kontyngentu w Polsce. I teraz trwa proces planistyczny, w którym jesteśmy w kontakcie. Generał Grynkiewicz, dowództwo, ma teraz czas na zaplanowanie nowej obecności w Europie.
12: Wiadomo też, że Amerykanie ze względów operacyjnych, a także ze względu na konieczność wsparcia narodowych sił w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie, myślą o zmniejszeniu brygad do szybkiego reagowania. Teraz w Europie są 4 takie struktury, docelowo mają być 3. Polska o ewentualnych roszadach w tych siłach ma być również informowana. Mamy również zapewnienie dalszych rozmów o tym, jak w tej najbliższej przyszłości ma wyglądać obecność amerykańskich wojsk nad Wisłą.
13: Ważne dla...

0: Dla mnie jest to, żeby Polska jako modelowy sojusznik mogła na tym korzystać, a nie była stratna. I wszystko wydaje się, że idzie właśnie w tym kierunku. Przebudowa siły obecności amerykańskiej w Europie następuje. Muszą brać europejskie państwa i Polska to dobrze rozumie, wydając 5% i inwestując w transformację swojej armii więcej na zbrojenia. Nie ma bezpieczeństwa Europy na dzień dzisiejszy bez Stanów Zjednoczonych, więc to jest proces wieloletni.
1: Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy. Działają tutaj na podstawie dwóch dokumentów. Część jednostek operuje nad Wisłą w ramach polsko-amerykańskich relacji dwustronnych, a część oddziałów jest elementem sojuszniczego zaangażowania w ramach natowskich operacji wojskowych, które mają wzmacniać bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.
2: O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz.
3: Komentarz.
2: Połączył się z nami pan generał profesor Stanisław Koziej, generał brygady w stanie spoczynku, profesor w Akademii Sztuki Wojennej i członek Komitetu Prognoz Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie generale.
4: Dzień dobry, witam państwa.
2: Panie generale, na czym my stoimy, jeśli chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju w najbliższej przyszłości?
4: No na razie to widzę, łatamy dziurę taką, bym powiedział, po amerykańskim faux pas dyplomatycznym. Powstrzymaniu rotacji i niepowiadomieniu Polski, więc tym się głównie widzę nasze władze zajmują. No i słusznie, bo trzeba jakoś z tego dołka wyjść, ale ten dołek nie jest bardzo merytoryczny. Jest to dołek spowodowany no, takim nieopatrznym, bym powiedział, ruchem amerykańskim rozpoczęcia realizacji swojej doktryny obronnej, która zakłada przekazywanie odpowiedzialności za obronę konwencjonalną kontynentu Europejczykom, rozpoczęcie jej w sposób trochę taki chaotyczny. Tak od przypadku do przypadku. Miejmy nadzieję, że to szybko się jakoś wyjaśni. Jak widzę, wyjaśnia się to, co mówi minister obrony narodowej, premier, nasze władze i tak dalej, pojechali wiceministrowie, załatają tę wpadkę. No i musimy przejść do poważniejszego, merytorycznego problemu, jakim jest rzeczywiste przejmowanie od Amerykanów przez nas, przez Europejczyków odpowiedzialności za obronę konwencjonalną. Bo nie wystarczy zajmować się tylko obecnością Amerykanów w Polsce. To jest tylko odprysk, bym powiedział, wielkiego problemu, jakim jest konieczność zeuropeizowania NATO, to znaczy sprawienia, aby NATO mogło funkcjonować przy udziale samych Europejczyków, przy nieznacznym, czy też może nie, źle powiedziałem, nie to, że nieznacznym, ale przy ograniczonym, chociaż kluczowym wsparciu Amerykanów.
2: Panie generale, oddajmy na chwilę głos wiceprezydentowi Stanów Zjednoczonych. J.D. Vance odpowiadał wczoraj na pytania Polskiego Radia w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Nie chciał jednak zadeklarować, że żołnierze ci przybędą ostatecznie do Polski. Posłuchajmy, co mówił wiceprezydent. Polska jest zdolna się obronić ze znaczącym wsparciem Stanów Zjednoczonych. Nie mówimy o wycofaniu wszystkich bez wyjątku żołnierzy z Europy. Mówimy o przesunięciach naszych zasobów w sposób, który maksymalizuje nasze bezpieczeństwo. Co polityk ma na myśli, wypowiadając takie słowa?
4: No właśnie, trzeba najpierw zdmuchnąć tę piankę, bym powiedział, taką narracyjną, z tego, co powiedział wiceprezydent, że my tu sojusznicy i tak dalej, że kochamy Polskę, i zajrzeć, jak wygląda rzeczywiście to piwo w kuflu. A piwo w kuflu wygląda w ten sposób, że Amerykanie będą redukowali swoją obecność konwencjonalną, czyli przede wszystkim wojska lądowe w Europie, bo to je zapisali w swojej doktrynie. A to oznacza, że my nie możemy trzymać się tak za wszelką cenę i wierzyć, że u nas to się nie zmniejszy, ta liczebność amerykańska. Też może się zmniejszyć, jeśli Amerykanie będą konsekwentnie realizowali swoją doktrynę. Tak musimy do tego podchodzić. Nie zagłaskiwać tego problemu, bo ten problem jest naprawdę poważny, bo Amerykanie przerzucają swoje priorytetowe zainteresowanie gdzie indziej i my musimy, czy chcemy, czy nie chcemy, przejąć tę odpowiedzialność. Jest dobry sygnał od Amerykanów i tego powinniśmy się przede wszystkim łapać. Tego, co powiedział dowódca operacyjny NATO, generał Grinkiewicz, amerykański generał, że oni będą redukowali tę obecność wojsk lądowych w Europie, ale w sposób

0: sposób rozłożony w czasie, że to nie będzie od razu, że to będzie kilka lat proces trwał. No i właśnie o to chodzi, abyśmy teraz z Amerykanami, my Europejczycy, w tym także Polacy, a przede wszystkim my Polacy, abyśmy tutaj nie zajęli, oj, Amerykanie od nas nie będą wychodzili, problemu nie ma, wszystko fajnie i tak dalej. Nie. Jeżeli nawet u nas zostali Amerykanie tak jak są, a wycofali się z innych części NATO i NATO zostało sparaliżowane, to niewiele nam ta obecność, sama obecność amerykańska na naszym terytorium by dała. Dlatego my musimy angażować się w rozwiązanie tego problemu na poziomie europejskim, być promotorem, przygotowywać ten projekt europeizacji NATO, używając nawet języka amerykańskiego, bo proszę zwrócić uwagę, że Amerykanie od pewnego czasu mówią o tak zwanym NATO 3.0, czyli nowym NATO. A to nowe NATO to jest właśnie takie, w którym Amerykanie tylko dają te strategiczne swoje najważniejsze wkłady, kosmos, odstraszanie nuklearne, a to wszystko bojowe na lądzie, że tak powiem, mówiąc najprostszym językiem, zostawiają Europejczykom. I jeśli oni to widzą w perspektywie kilku lat, no to fajnie. To znaczy, że musimy taki harmonogram razem z nimi ustalić i najlepiej, gdyby na szczycie NATO w lipcu, które ma się odbyć w tym roku w Turcji właśnie, aby tam przyjęta zostały ten program, czy zarysy tego programu właśnie przejmowania odpowiedzialności przed Europejczyków.
1: Rozumiem, panie generale, że jeżeli to ma być rzeczywiście działanie rozłożone w czasie, zaplanowane, no to zgoda, bo jesteśmy w stanie się do tego przygotować, dostosować do tych nowych warunków. Ale to, co obserwujemy w ciągu tych ostatnich dni, no to nie wygląda na działanie zorganizowane i przemyślane. Zastanawiam się, co kieruje Amerykanami, czy ten chaos jest kontrolowany, czy nie. Jaki to ma związek na przykład chociażby z sytuacją na Bliskim Wschodzie? Czy to, że ci żołnierze zostali zatrzymani w Stanach Zjednoczonych, to jest zapowiedź tego, że za chwilę zostaną być może wykorzystani w tamtym konflikcie. Jak to interpretować? No i czy Amerykanie nie wyciągają wniosku na przykład z Afganistanu? Bo wtedy pamiętamy, jedną decyzją, jednym SMS-em tak naprawdę została rozpoczęta cała ta procedura wycofywania wojsk amerykańskich z Afganistanu. Wszyscy wiemy, jak to się skończyło.
0: No tak, tak. Tam było to nie najlepiej zorganizowane, bo w pośpiechu. Moja odpowiedź jest może prosta na to pani pytanie, dosyć rzeczywiście złożone. Otóż o tym wszystkim, że to rozpoczęło się w takim pewnym chaosie, ta realizacja doktryny amerykańskiej, zdecydowała bieżączka polityczna, czyli bieżąca polityka prezydenta Trumpa, że on chciał już dzisiaj szybko ukarać Europejczyków za to, że nie pomogli mu, czy odmówili, czy niezbyt byli chętni wspierania Amerykanów w ich wojnie w Iranie, jak pamiętamy, tak? Czy jeszcze chce szybciutko ukarać kanclerza Merca, że skrytykował w ogóle prezydenta i Amerykanów za złą strategię. No więc to takie ciśnienie politycznych potrzeb bieżących tej polityki przez małe P, nie tej wielkiej polityki strategicznej, bo ta wielka polityka strategiczna właśnie raczej mówi o tym, żeby Amerykanie spokojnie, w zorganizowany sposób to zrobili, aby nie popsuć NATO, bo to NATO jest przecież Amerykanom potrzebne. Natomiast ta mała polityka, potrzeby bieżącej polityki prezydenta Trumpa, która jest tak zmienna, że jednego dnia mówi to, drugiego co innego, spowodowała, że on dał komendę, dał sygnał, weźcie szybko tam coś tej Europy zabierzcie, bo ja chcę im pokazać, że mi się nie podoba to, co oni robią. No więc to chyba spowodowało, że w pośpiechu po prostu Pentagon musiał przygotować jakąś decyzję. Wojskowi złapali to, co najszybciej można zrobić, a najszybciej można po prostu wstrzymać rotację tych, którzy jeżdżą, a nie wyciągnąć z Niemiec bezpośrednio ludzi, którzy tam są zakorzenieni, bo są na stałą obecność, są z rodzinami, z dziećmi, dzieci są w szkołach i tak dalej. Więc nie można tak szybko od Niemiec wyciągnąć tej brygady, no łatwiej z Polski, gdzie jest rotacyjna. I to po prostu wojskowi z punktu widzenia technicznego, skoro mieli szybko coś zrobić, no to zrobili i prezydentowi zameldowali. Okej, już nie będzie jutro, pojutrze, w ciągu tygodnia nie będzie tych 4000 żołnierzy w Europie, panie prezydencie.
1: proza życia, panie generale, można by powiedzieć.
0: Tak to wygląda niestety.
1: Tymczasem za naszą wschodnią granicą ćwiczenia z wykorzystaniem broni jądrowej. Brzmi to bardzo niepokojąco.
0: Bardzo tak.

0: Bo z jednej strony wycofywanie amerykańskich sił z Europy mogłoby wskazywać na to, że Amerykanie bagatelizują zagrożenie ze strony Rosji i mówią nam tak, czego wy się boicie tej Rosji? Przecież ona już od lat sobie z Ukrainą nie daje rady, a co dopiero mówić o atakach na sojuszników w NATO właśnie. Jak nie ulec temu złudzeniu?
1: No więc tutaj przy okazji taka refleksja mnie nachodzi, bo usłyszeliśmy, że Amerykanie właśnie zmniejszają tę o jedną brygadę swoją obecność w Europie, czyli wracają do stanu sprzed rosyjskiej agresji na Ukrainę. Czyli prezydent Trump dokonał jakby takiej strategicznego resetu z Rosją, wycofując te wojska, które Biden tu dodatkowo skierował, jak Putin napadł na Ukrainę. No więc to jest troszkę niepokojące, tak jakby prezydent Trump, no bo nie sądzę, żeby strategzy amerykańscy prezydent Trump nie doceniał tego zagrożenia rosyjskiego. Tym bardziej, że to, o czym pani wspomniała, a mianowicie duże ćwiczenia nuklearne, które Rosja przyspieszyła, bo one co roku są organizowane gdzieś tam jesienią, przyspieszyła na teraz, to znaczy, że coś pilnego Rosja chce zakomunikować. Pokazuje tę szablę nuklearną, potrząsa nią, aby postraszyć Zachód. Rosja ma kłopoty w Ukrainie, to zamiast przycisnąć Rosję w tej fazie takiego kryzysu, bo Rosja sobie nie radzi, Rosja ponosi duże straty, nie udaje jej się rekrutować żołnierzy, żeby zastąpić tych, którzy tam giną. Front, jak widzimy, zastygł. Więc Rosja jest w pewnym kryzysie i dlatego machnęła szablą nuklearną. Więc jeśli jest w kryzysie, to trzeba było ją raczej przycisnąć, a nie dokonywać resetu i mówić, ot, będzie mniej Amerykanów. I Rosja teraz wykonuje różne prowokacyjne gesty, zauważmy, w stosunku do krajów bałtyckich. Łotwy, Estonii z tymi dronami tam celowo przegania te drony ukraińskie przy pomocy walki radioelektronicznej tamtą strefę i mówi, że to stamtąd idą te ataki. Więc Rosja, jeśli zobaczy, że NATO jest w jakimś chaosie spowodowanym przez tę politykę bieżącą amerykańską, to Rosja może spróbować wykorzystać ten moment, aby jeśli my nie potrafimy wykorzystać, że Rosja jest w trudnym położeniu, to Rosja na pewno nie przepuści okazji, aby wykorzystać, jeśli zobaczy, że NATO będzie w trudnym położeniu, jeśli nie opanujemy tego chaosu, jaki się powoli rysuje z rozbieżnościami między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Musimy to jak najszybciej załagodzić, bo inaczej to Putin może pójść kroczek dalej i tam jakiś błyskawiczny, maleńki, nieduży atak na terytorium NATO dokonać, aby zupełnie skompromitować sojusz.
0: Więc bo to rzeczywiście wygląda, panie generale, tak jakby Rosja testowała te możliwości NATO. Właściwie niemożliwości, tylko nawet w tej warstwie deklaracji gotowość do przeciwstawienia się takiemu atakowi. No bo nawet jeżeli to będzie drobny incydent, no ale w sensie faktycznym, no to będzie atak na sojusznika, więc jest ta zasada złota, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
1: Otóż to, jeżeli NATO nie odpowie całością na mały nawet incydent, ale na terytorium swoim, no to będzie kompromitacja NATO i wtedy Rosja będzie jeszcze bardziej górą, będzie to potęgować propagandowo, rozdmuchiwać, że to NATO papierowy tygrys nic nie może. W związku z tym siała będzie wątpliwość w siłę NATO, ale ta wątpliwość będzie się przeradzała po kolei, po trochu, w minimalizowanie wsparcia dla Ukrainy, aby nie powiększać tego ryzyka wojny z Rosją. Więc to jest bardzo niedobre, że u nas NATO się, że tak powiem, kłóci, a Rosja naciska, robi ciśnienie tam w najsłabszym punkcie NATO, jakim są kraje bałtyckie.
0: A jak reaguje Unia Europejska? Bardzo wiele czasu i uwagi poświęcaliśmy ostatnio programowi SAFE i temu nowemu unijnemu podejściu do kwestii obronności i kwestii bezpieczeństwa. Kiedyś to dla Unii Europejskiej był temat kompletnie nieobecny, którym się Unia w ogóle nie chciała zajmować, no ale początek tej pełnoskalowej wojny w Ukrainie zmienił wiele, jeśli nie wszystko.
1: Unia Europejska się budzi, po prostu prezydent Trump obudził Unię Europejską, tak jak 10 lat temu, czy trochę więcej, Putin obudził NATO, bo przypomnijmy, że w 2014 roku NATO jeszcze było w Afganistanie, tam w ogóle zajmowało się czym innym i raptem się

0: obudziło, gdy Putin napadł na Ukrainę i zabrał Krym. Teraz ta polityka amerykańska z kolei prezydenta Trumpa sprawiła, że Unia Europejska zaczyna coraz poważniej myśleć o sprawach obronnych. Póki co no, zajmuje się tym, czym może się zajmować, to znaczy budowaniem potencjału, rozwojem przemysłu, zwiększaniem budżetów i tak dalej. Robi to powoli, ale jednak robi. Natomiast to może okazać się za mało, gdyby NATO miało być paraliżowane przez politykę amerykańską. Być może Unia stanie przed wyzwaniem, żeby także osiągnąć zdolności operacyjne, to znaczy zdolności prowadzenia operacji wojennych, a nie tylko produkowania potencjału obronnego w Europie.
1: No to rzeczywiście byłaby rewolucja.
0: Tak, to by była rewolucja. Myślę, że o takim podejściu my musimy także myśleć, jeszcze go oczywiście nie realizować, ale przygotować tak zwany plan ewentualnościowy. Tak jak w NATO były modne plany ewentualnościowe w czasie zimnej w okresie pozimnowojennym, gdy nie trzeba było mieć na bieżąco już działań operacyjnych, tak jak w tej chwili robimy. Plany ewentualnościowe, że obmyślamy, mamy pewną koncepcję. Jeżeli będzie trzeba, to zaczniemy je coraz bardziej konkretyzować. Tak samo w Unii Europejskiej musimy myśleć także o zdobywaniu tych zdolności operacyjnych, to znaczy dowodzenia wojskami europejskimi w razie wojny, bo tej zdolności Unia oczywiście nie ma, bo do tej pory tego nie było, nie było takiej potrzeby, bo był podział ról między Unią i NATO, że Unia buduje potencjał, a NATO ten potencjał używa. No natomiast gdyby NATO miało być sparaliżowane, to Unia by musiała przejąć także tę funkcję tak zwanego usera, jak w żargonie wojskowym mówimy, jest provider, który dostarcza zdolności i user, który te zdolności używa w razie potrzeby. A więc do tej pory był taki podział, że tym providerem była Unia, NATO, a NATO userem, więc gdyby NATO miało być paraliżowane, to Unia musi też mieć, umieć używać te zdolności, które sama produkuje.
1: Obyśmy, panie generale, luzerem się nie okazali. Mówi pan o tym, że Unia powinna być luzerem. Obyśmy nie byli luzerem. Pan generał profesor Stanisław Koziej, generał brygady w stanie spoczynku, profesor w Akademii Sztuki Wojennej, członek Komitetu Prognoz. Pan był z nami. Bardzo dziękuję, panie generale.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Reklama.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
8: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
9: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
8: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz,
9: bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
7: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
8: Jacek Czarnecki
9: i Roch Kowalski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 15.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Premierzy Polski i Węgier są już w Gdańsku. Za chwilę Donald Tusk i Peter Modior przejdą sprzed Złotej Bramy do domu Upphagena. Tam nowy szef węgierskiego rządu spotka się z Lechem Wałęsą. Będzie też w Europejskim Centrum Solidarności. Ta wizyta ma wymiar symboliczny, uważa dyrektorka placówki Magdalena Mistat.
11: Bo przecież Gdańsk to jest powiew demokracji. To w Gdańsku...

0: Gdańsku zaczęły się przemiany 1989 roku. To, co wydarzyło się w Węgrzech, niebywała euforia obywateli, wysoka frekwencja, ale nadzieja na lepsze.
1: Przed południem Péter Modior spotkał się z premierem Tuskiem. Później w Belwederze był gościem prezydenta Karola Nawrockiego. Rozmawiał też z marszałkami Sejmu i Senatu. Rozporządzenia dotyczące edukacji zdrowotnej niedługo trafią do konsultacji, mówi Polskiemu Radiu wiceszefowa resortu edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. Od nowego roku szkolnego większość lekcji z tego przedmiotu ma być obowiązkowa. Ogólne założenia są znane, kończą się prace nad szczegółami, potwierdza Paulina Piechna-Więckiewicz.
2: Mieliśmy 10, można też powiedzieć 11 komponentów, z których składała się edukacja zdrowotna w wymiarze nieobowiązkowym. Te komponenty zostają w tym samym mniej więcej kształcie, poza zdrowiem seksualnym, który będzie realizowany w ramach zajęć nieobowiązkowych.
1: Edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa od 4 klasy szkoły podstawowej oraz przez 2 lata w szkołach ponadpodstawowych. Dzieci i młodzież będą uczyć się o bezpieczeństwie, zdrowiu, higienie cyfrowej, uzależnieniach czy pierwszej pomocy. Udział w zajęciach o zdrowiu seksualnym będzie wymagał pisemnej deklaracji rodziców. Amerykański lekarz zarażony wirusem Ebola trafił na leczenie do Niemiec. Do przyjęcia pacjenta przygotowują się Czechy. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja. Ryzyko wybuchu epidemii na skalę globalną jest niskie. Jednak w Demokratycznej Republice Konga i w regionie jest wysokie, przekazał dyrektor generalny WHO Tedros Ghebreyesus.
3: So far 51 cases have been confirmed in the DRC in the northern provinces, although we know the scale of the epidemic in DRC.
1: Dotychczas potwierdzono 51 przypadków zakażeń w Demokratycznej Republice Konga. Skala epidemii w tym kraju jest znacznie większa niż potwierdzone przypadki. Poza nimi jest niemal 600 podejrzeń zachorowań i 176 zgonów. Liczby te mają rosnąć. Polskie MSZ odradza wszelkie podróże do Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: I już godzina 15:33.
4: Dnia.
5: Rosja chce zacieśnienia relacji gospodarczych z Chinami. To jeden z głównych celów podróży Putina do Pekinu. Dziś spotkał się tam z chińskim przywódcą. Obydwaj deklarowali, że więzi łączące Moskwę i Pekin są coraz silniejsze. My łączymy się z Tajpej, gdzie jest Tomasz Sajewicz, który przygląda się tej wizycie. Witaj Tomku, dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam cię, witam państwa.
5: O czym rozmawiano i dlaczego akurat teraz Putin odwiedza Chiny? Tuż po wizycie prezydenta Donalda Trumpa.
6: No, tutaj jest wiele wątków. Rzeczywiście stawia to Władimira Putina w o tyle dobrym świetle na potrzeby polityki wewnętrznej, takiej propagandy, że stanął w tym samym miejscu, w którym kilka dni wcześniej stał amerykański prezydent Donald Trump. A to oczywiście bardzo rzadko się zdarza we współczesnym świecie, bo Władimir Putin nie jest pożądanym przywódcą w takich miejscach demokratycznych. Takim miejscem oczywiście nie jest Chińska Republika Ludowa. Jednak Putin przyjechał do Chin głównie po to, aby poprosić o wsparcie jeszcze większe gospodarcze, dlatego że rosyjska gospodarka ledwo zipia tą kroplówkę. Rosjanom zapewniają właśnie Chińczycy. Czy to poprzez kupowanie zwiększonej skali paliw energetycznych, czy też to poprzez zwiększanie współpracy. Dzisiaj taką współpracę gospodarczą ogłoszono m.in. w dziedzinie motoryzacji, wspólnej eksploracji kosmosu, czy też sztucznej inteligencji. Tutaj najważniejszą kwestią, która była na agendzie rozmów dla Rosjan, najważniejszą była kwestia gazociągu Syberia, Siła Syberii 2. Jest to gazociąg, o którym rozmawia się już od 2 dekad. Tutaj są różne relacje strony rosyjskiej i chińskiej, jak to chodzi o właśnie diabeł tkwi w szczegółach. Ponoć porozumiano się już co do trasy tego gazociągu, także do harmonogramu jego powstawania, ale problemem są pieniądze. Oczywiście prawdopodobnie Moskwa chce, aby lwią część tego projektu sfinansowała Chińska Republika Ludowa. Chiny nie są skłonne do tego, tym bardziej, że w tej chwili Putin jednak jest w takiej pozycji petenta w Pekinie. I tutaj trzeba też oczywiście zwrócić uwagę na to, że te deklaracje o strategicznej współpracy, o przyjaźni, to jest jedno, ale ta rzeczywistość gospodarcza, rzeczywistość, jeśli chodzi o zależność Moskwy od Pekinu, to jest zupełnie inna kwestia. Bo oczywiście te kwestie, te deklaracje o przyjaźni, deklaracje o tym, że ta współpraca jest strategiczna i ważna dla świata,

0: to one wybrzmiewały i nadal będą wybrzmiewać. To jest też część takiego ceremoniału tożsamego, powiedziałbym, moskiewskiego, kremlowskiego, jak i chińskiego. Ale tutaj trzeba mieć jednak brać pod uwagę to, że Rosja coraz bardziej przez wojnę z Ukrainą uzależnia się gospodarczo od Chin.
1: Tomasz Sajewicz z Tajpej o wizycie Władimira Putina w Pekinie nam opowiadał. Dziękuję bardzo, Tomku.
0: Dziękuję.
1: Komentarz. A teraz z nami pan profesor Jakub Zajączkowski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: Czy da się mówić o wizycie Putina w Pekinie bez nawiązania do tego, czego byliśmy świadkami w zeszłym tygodniu, czyli wizyty prezydenta Trumpa w stolicy państwa środka?
2: Ja oczywiście nie porównywałbym i raczej nie odnosiłbym się bezpośrednio do wizyty Donalda Trumpa w Pekinie. Oczywiście pojawiają się w mediach czy w komentarzach nawiązania do tej wizyty, ale to, co istotne jest, trzeba pamiętać, że w tych relacjach między Pekinem a Moskwą mamy do czynienia z asymetrycznym partnerstwem. To, o czym pan redaktor Sajewicz mówił, to przede wszystkim Moskwie zależy na stosunkach gospodarczych, relacjach gospodarczych z Pekinem. To Moskwa jest de facto jednostronnie uzależniona od tych kontaktów gospodarczych. A dla Chin Moskwa jest jednym z partnerów, ale nie najważniejszym de facto, nawet nie głównym partnerem gospodarczym. Jeżeli popatrzymy na statystyki, to Rosja gdzieś się tam plasuje na 8., 7. miejscu. To Stany Zjednoczone są głównym partnerem gospodarczym, handlowym Pekinu. To państwa ASEANu, blok państw ASEAN jest głównym partnerem handlowym, Korea Południowa, Japonia, i to musimy wziąć pod uwagę. I jeszcze dodałbym jeden element. Wbrew tym deklaracjom, które mówiły o wielobiegunowym, mówią o wielobiegunowym świecie, czy chociażby w dzisiejszej deklaracji pojawia się odwołanie do Stanów Zjednoczonych, do planów budowy tarczy antyrakietowej przez Stany Zjednoczone. Ale ja myślę, że należy to rozpatrywać bardziej w kategoriach retorycznych. To wszystko pozostaje na papierze, bo tak naprawdę Pekin i Moskwa mają także kompletnie równe interesy, jeśli chodzi o dzisiejszy porządek międzynarodowy. Moskwa chce go kompletnie zniszczyć, kompletna destrukcja. Dla Chin najważniejsze słowo kluczowe to stabilność i pragmatyzm. Chiny, no a więc to musimy wziąć pod uwagę.
1: Mówi pan o tej retoryce, która towarzyszy wizycie Władimira Putina w Pekinie. No rzeczywiście brzmi to jak chichot historii, kiedy przedstawiciele Rosji i Chin mówią o tym i ostrzegają przed tym, że światu grozi powrót do prawa dżungli. Stawiają się w roli takiego obrońcy światowego ładu, porządku dotychczasowego w kontrze do tego, co proponuje prezydent Stanów Zjednoczonych.
2: Tak, to oczywiście to, jeśli popatrzymy na same deklaracje, to tak mogłoby się wydawać, ale gdybyśmy przeanalizowali deklaracje z ostatnich 5-10 lat, one tak wyglądają, ale w praktyce, w rzeczywistości jest kompletnie inaczej, bo obecnie Moskwa jest, jeśli chodzi o pozycję Moskwy, całkowicie zmarginalizowana przez świat Zachodu. Jeśli chodzi o pozycję gospodarczą, Moskwa jest w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, jeśli popatrzymy na te statystyki. A Chiny są liderem obecnie, jednym z, no, ze Stanami Zjednoczonymi, są tutaj głównymi mocarstwami. A więc jest kompletnie inna percepcja. I wbrew temu, co Chiny umieszczają w tych deklaracjach z Putinem, to Chiny są za właśnie za tą stabilnością, za modyfikacją obecnego porządku międzynarodowego, ale nie za zniszczeniem tego, porządku międzynarodowego, bo Chiny są jednym z największych beneficjentów tego porządku międzynarodowego. pokojowego, pozimnowojennego.

dlatego trzeba o tym pamiętać. A Moskwa najwięcej straciła. A więc ja bym był bardzo ostrożny w takim postrzeganiu i porównywaniu Moskwy i Pekinu i stawiania ich jako takich sojuszników broniących czy przeciwstawiających się.

0: Moskwą. Po prostu mają równe interesy.
1: A czy są zainteresowane sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi? Czy w ogóle to nam się mieści w głowie?
0: Ja bym określił to jako takie pragmatyczna współpraca. Pragmatyzm, który jest po obydwu stronach. Zarówno po stronie Pekinu i po stronie Waszyngtonu. No ale przemawiają za tym konkretne fakty. Chiny są jednym z głównych partnerów gospodarczych, handlowych Stanów Zjednoczonych. Są czasami na pierwszym, czasami na drugim miejscu. Tutaj jeszcze dochodzi Kanada i Meksyk po stronie Stanów Zjednoczonych. Dla Chin Stany Zjednoczone są najważniejszym partnerem handlowym, gospodarczym. No, w ostatnim roku blok ASEAN wyprzedził Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone są największym rynkiem eksportowym dla Chin. I oczywiście możemy wziąć pod uwagę i powiedzieć, że w ostatnim roku ten poziom handlu spadł o około 20% z powodu tej polityki Donalda Trumpa, ale nadal dla siebie te państwa pozostają głównymi partnerami gospodarczymi, handlowymi. I chociażby kilka dni temu o tym rozmawiano, jak poprawić te stosunki gospodarcze, handlowe między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. A więc ja bym tu określił to jako takie pragmatyczne podejście dwóch wielkich mocarstw, dwóch graczy, a w tej układance Moskwa, Rosja jest gdzieś na peryferii.
1: Jakiś czas temu, panie profesorze, karierę robiło takie stwierdzenie, nazwa tej strategii amerykańskiej, odwrócony manewr Nixona albo Kissingera, w nawiązaniu do tego pierwotnego, w którym właśnie celem amerykańskiej polityki miało być odciągnięcie Chin od Związku Radzieckiego. Teraz dopatrywaliśmy się tego odwróconego Kissingera w podejściu Donalda Trumpa do Rosji putinowskiej, a może jednak jest powrót do tej doktryny z lat 70. XX wieku?
0: Wydaje mi się, że było to zbyt przedwczesne i nie do końca adekwatne. Po pierwsze, jeśli chodzi o relacje USA-Chiny, mamy obecnie zbyt dużo współzależności tych gospodarczych, przede wszystkim w sferze gospodarczej. A druga kwestia, jeśli chodzi o relacje z Moskwą, politykę Donalda Trumpa. Donald Trump przede wszystkim patrzy na Stany Zjednoczone. Tego, czego obawia się Donald Trump i część administracji amerykańskiej, to jest to overstretching, że oni sobie zdają sprawę z tego, że ten potencjał amerykański w porównaniu do chińskiego, ta różnica się zmniejsza. Amerykanie nie mogą być wszędzie, nie mogą być i w Azji, i na Bliskim Wschodzie, i w Europie, i potrzebują tutaj stabilnych partnerów. Stąd między innymi w tej strategii amerykańskiej z 2025 roku mówi się, że ci sojusznicy w Azji, sojusznicy w Europie muszą wziąć większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, za porządek międzynarodowy. Ale nie oznacza to, tak rozpatrywałbym to bardziej w kwestiach pewnej dyskursu, retoryki, że nagle Stany Zjednoczone zbliżą się tutaj do Moskwy, czy Donald Trump, administracja Donalda Trumpa się zbliży. I sam Donald Trump przekonał się z pewnością w ostatnim roku, że Moskwa nie jest tym odpowiedzialnym partnerem i to nie służyłoby interesom amerykańskim. No i to, co najważniejsze, to fakt, że Moskwa, Rosja jest bardzo słaba. Jest bardzo osłabiona w wymiarze gospodarczym, w wymiarze instytucjonalnym i nie sądzę, żeby tutaj Moskwa mogła być jakimś sojusznikiem chociażby dla Stanów Zjednoczonych w kontekście Chin.
1: Dlaczego? Gdzie są, panie profesorze, granice tej wasalizacji Moskwy wobec i względem Pekinu, Rosji względem Chin?

0: No, jeśli chodzi o no, takie szeroko pojęte poczucie suwerenności, niepodległości tego kraju.
1: No, tu oczywiście problem pozostaje, to jest główny problem teraz dla Putina i dla całej administracji Putina i dla Moskwy, no bo okazało się i sama wojna w Ukrainie pokazała, że no, Rosja nie jest tym mocarstwem. Ona oczywiście dysponuje bronią nuklearną, dysponuje jeszcze surowcami, ale to tylko tyle. W dzisiejszym świecie to jest za mało i chociażby dzisiejsze rozmowy z Xi Jinpingiem pokazały to, co pani bardzo dobrze określiła, że mamy do czynienia z takim, ja mówiłem o asymetrycznym partnerstwie, ale de facto taka wasalizacja, bo chociażby sam fakt, że Pekin bardzo mocno negocjuje. Pekin już obecnie jako największy nabywca tych nośników energetycznych z Moskwy. To jest ponad 40%, 45% nabywa Pekin, ale po zaniżonych cenach. I Pekin jest zainteresowany tym projektem gazociągu, chociażby o którym pan redaktor Sajewicz mówił, ale stawiają bardzo twarde warunki, że chcą mieć preferencyjne ceny. Nie chcą także brać udział w większej skali w inwestycji, w budowę tego gazociągu. I jak państwo doskonale wiedzą, dzisiaj Putinowi nie udało się sfinalizować czy przybliżyć chociażby, kiedy chociażby ten projekt ma szansę na realizację. Jakie są te granice, o których pani redaktor pyta? Ja myślę, że one niestety dla Moskwy, one się coraz bardziej przesuwają, bo to jednostronne uzależnienie, to jest klucz, to jednostronne uzależnienie w wymiarze ekonomicznym, technologicznym od Pekinu jest coraz większe. I z tego sobie zdaje sprawę Pekin, z tego zdaje sobie sprawę lider Chin i wykorzystuje to w negocjacjach z Moskwą. Ja jeszcze dodałbym, że w ogóle ta obecna sytuacja, ta polityka Putina, polityka Donalda Trumpa służy jak najbardziej Chinom. Chiny są tutaj tym graczem, tym mocarstwem, które najwięcej zyskują, bo w oczach świata one są postrzegane jako partner wyważony, partner pragmatyczny, partner, który chce przede wszystkim stabilności. A dla większości państw to jest najważniejsze.
0: Panie profesorze, czy ja dobrze rozumiem, że gdyby Chiny zechciały, to czas Putina na Kremlu byłby policzony? Pytam o to również w kontekście tego, co dzieje się najbliżej za naszą wschodnią granicą, czyli wojny w Ukrainie.
1: Tutaj tak bym był ostrożny, bo jak państwo doskonale tak wiedzą, dzisiaj chociażby Xi Jinping odnosił się do sytuacji na Bliskim Wschodzie, do wojny w Iranie, a w ogóle nic nie odniósł się do sytuacji w Ukrainie, nie odnosił się absolutnie w żaden sposób do rosyjskiej agresji w Ukrainie. Ja myślę, że tutaj dla Xi Jinpinga i dla Chin to nie Moskwa i to, co się dzieje w Moskwie, nie jest tak bardzo kluczowe, a mówiąc tutaj o tym uzależnieniu gospodarczym, Xi Jinping patrzył przede wszystkim na interes chiński. On chce jak najwięcej zyskać, chce pozyskiwać bardzo tanio surowce. Chinom zalewy, Chiny tutaj są no, uzależnione, potrzebują tych surowców energetycznych, ale prowadzą do przy tym bardzo strategiczną, przemyślaną politykę dywersyfikacji. Chiny nie są zalewne od Rosji, Chiny w tym kontekście energetycznym i Chiny po prostu realizują swój interes gospodarczy, chcą umocnić swoją pozycję jeszcze bardziej w porządku międzynarodowym, w systemie międzynarodowym, więc ja myślę, że Chiny w ogóle nie rozpatrują tego w kontekście właśnie tego, czy im zalewy na upadku Putina, czy na zmianie przywództwa w Rosji.

0: to nie jest dla nich kwestia najważniejsza, ale oczywiście gdyby ta współpraca gospodarcza zmniejszała się, no to oczywiście to stawia w bardzo trudnej sytuacji Putina. Ale to nie jest główny jakby cel i poprzez ten pryzmat Chiny nie rozpatrują relacji z Moskwą.
1: Po raz kolejny, panie profesorze, okazuje się, że ważniejsze i ciekawsze jest to, o czym nie było mowy, niż to, o czym rozmawiano na szczycie, tym razem Putin-Xi Jinping w Pekinie.
0: No to oczywiście, ja bym w ogóle patrzył na te relacje, na te stosunki między Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Moskwą bardziej nie poprzez pryzmat deklaracji, ale poprzez pryzmat tego, o czym się nie mówi, o czym pani redaktor mówi, i na konkretne fakty, na chociażby obroty handlowe, gospodarcze, współzależności gospodarcze i handlowe, i na fakt, że i Chiny, i Stany Zjednoczone są tymi najważniejszymi mocarstwami obecnie. Rosja, Moskwa, tak jak mówiłem, jest bardzo słaba. Jej siła oparta jest tylko na tym aspekcie nuklearnym, wojskowym i surowcowym, ale to tylko tyle. I musimy sobie zdawać sprawę z bardzo dużej asymetryczności między właśnie w tych relacjach między z jednej strony USA a Chinami, a z drugiej strony Moskwą. Jeden z komentatorów BBC bardzo trafnie określił, że Chiny będą nadal zacieśniały relacje z Moskwą, ale są granice, są tej współpracy. Nigdy nie przekroczą właśnie tego poziomu i nie stworzą prawdziwego sojuszu antyzachodniego, antyamerykańskiego, bo to nie jest w interesie, to nie jest w interesie Chin. I z tego chyba każdy z tej trójki zdaje sobie sprawę i to musimy wziąć pod uwagę. I bardzo słuszna uwaga, pani redaktor, jeśli chodzi o te deklaracje, to popatrzmy poprzez pryzmat, czego nie ma, ale jeszcze dodałbym poprzez pryzmat pewnej retoryki. Retoryki, która jest często potrzebna w polityce na potrzeby wewnętrzne, ale tak naprawdę no, ona nie jest tym głównym elementem, która określa rzeczywisty stan.
1: Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i za komentarz do wizyty Władimira Putina w Pekinie. Pan profesor Jakub Zajączkowski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, był z nami.
0: Bardzo dziękuję, pani redaktor, i do zobaczenia.
1: Władimir Putin w Chinach, Peter Madziar w Polsce. Wiele się dzieje w kraju i na świecie. O tym wszystkim w popołudniowym programie Polskiego Radia 24 także będziemy mówić, a właściwie będzie mówił Jarema Jabrożek, który ze mną teraz w studiu. Witaj.
2: Dzień dobry. Dokładnie będzie o tym mówił również Ernest Zozuń. Przed godziną 17 sprawy zagraniczne, czyli właśnie wizyta Władimira Putina w Chinach, czy Petra Madziara, który właśnie teraz spaceruje po ulicach Gdańska w towarzystwie premiera Donalda Tuska.
1: Możemy trochę zazdrościć panom.
2: Szczególnie pogody także. Bardzo ładnie dzisiaj jest nad morzem. Oprócz tego będziemy tak a propos lokalnie. Zajrzymy między innymi do Łodzi, gdzie podobno brakuje motorniczych i rozwiązanie na to jest bardzo proste. To znaczy będą cięcia w trasach, a nie poszukiwanie nowych motorniczych. Więc do Łodzi również będziemy zaglądać, ale żeby nam było tak przyjemnie, tak poetycko wręcz, to zajrzymy również na konkurs poezji kurpiowskiej.
1: Marcin Zawada także z nami w studiu Polskiego Radia 24. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Marcinie, a u ciebie kto dzisiaj?
3: W polityce takiej pięknej poezji niestety nie ma, tam raczej festiwal inwektyw nieustająco. I dziś o tych kwestiach, które dzielą polską politykę, czyli amerykańscy żołnierze w Polsce, wszyscy twierdzą, powinni być, powinno ich być jak najwięcej. No ale rząd twierdzi, że robi co może. Opozycja mówi to wina rządu, że jest ich mniej. No i dzisiaj te dwie strony medalu, czyli Jan Mosiński z PiSu i Jan Filip Libicki, senator PSL-u, o tym, ale też o Ziobrze, także o wizycie Petera Madziora w Polsce. Czy to ważna wizyta, czy nie? No bo PiS mówił, że Polak, Węgier, dwa bratanki, kiedy rządził Orban. Co powie teraz? No to zobaczymy.
1: Zobaczymy. To wszystko to w Polskim Radiu 24 po 16. Ewa Wasążnik, dziękuję państwu za wspólnie spędzony czas.

0: Reklama.
1: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
4: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Poranki najlepiej zaczynać razem. Każdego dnia witamy wyjątkowych gości, gwiazdy, rozmawiamy o stylu, trendach i tym, co umila codzienność.
7: A także o zdrowiu, poradach i wskazówkach ważnych dla nas wszystkich.
6: Są sprawdzone przepisy
7: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej.
6: Pytanie na śniadanie. Budzimy się razem cały rok. Od zawsze.
7: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
8: Marian, a więcej się nie da?
9: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
12: Pamiętamy.
0: Ogłoszenie społeczne.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16, Łukasz Pastor, dzień dobry. Pierwsza wizyta nowego premiera Węgier w Polsce i ważne deklaracje, a wśród nich współpraca dwustronna, kontakty z Unią Europejską, bezpieczeństwo i ożywienie Grupy Wyszehradzkiej. Szczegóły w relacji naszej reporterki. Szef telewizji Republika przesłuchany przez prokuraturę. Tomasz Sakiewicz zeznawał w sprawie Zbigniewa Ziobry. Polityk PiSu przebywa w USA jako korespondent tej stacji. Był wybitnym prawnikiem, scenarzystą filmowym i politykiem. W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Krzysztofa Piesiewicza. Zapraszam na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: To ma być nowy etap w relacjach polsko-węgierskich. Péter Magyar odwiedza Polskę i to jest jego pierwsza zagraniczna wizyta w roli szefa węgierskiego rządu. Polityk spotkał się z polskim premierem i prezydentem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Warszawę opuścił 2 godziny temu. Teraz jest w Gdańsku, gdzie spotka się między innymi z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Wydarzenia te śledzi Agata Król. Witaj i powiedz, jakie są efekty dzisiejszych rozmów.
2: No z jednej strony wizyta Pétera Magyara ma wymiar symboliczny po wielu ostatnich latach chłodniejszych polsko-węgierskich stosunków. Wybór Polski na pierwszą zagraniczną wizytę daje jasny sygnał, że stosunki między naszymi państwami powrócą do dawnej świetności. Premier Donald Tusk wyraził nadzieję, że teraz oba kraje będą razem działać.

0: w obszarach wspólnych interesów, a są nimi m.in. Unia Europejska, ale też wsparcie dla Ukrainy i wspólne wartości, w tym te demokratyczne, o które trzeba dbać.
1: Dzisiaj Peter Modziar jest gwarantem, że te tradycyjne słowa o przyjaźni polsko-węgierskiej, o bratankach, już nie musimy powtarzać tych słów jak zaklęcia, tylko będziemy codzienną pracą pokazywali, że Węgry i Polska jak jedna pięść będą działać i w Brukseli, i w sprawach geopolitycznych, i w załatwianiu różnych wspólnych interesów, bo mamy prawie wyłącznie wspólne interesy.
0: Wśród najważniejszych omawianych dziś tematów było szeroko rozumiane bezpieczeństwo, w tym sprawy energetyczne. Polska będzie gotowa do pomocy i współpracy w tym zakresie. Taką deklarację złożył premier Donald Tusk. Premier Peter Madziar podkreślił, że chce uniezależnić Węgry od rosyjskich surowców. Bezpieczeństwo energetyczne ma ogromne znaczenie. W tych obszarach zamierzamy ściślej współpracować niż dotychczas. Cenimy doświadczenie Polski.
1: W Polsce potrafiliśmy osiągnąć w bardzo krótkim czasie pełną niezależność poprzez dywersyfikację dostaw surowców energetycznych. Zależność od jednego państwa zawsze czyni suwerenność trochę iluzoryczną.
0: Dopowiedział polski premier, a szef węgierskiego rządu wyraził nadzieję, że dzięki współpracy również Węgry będą w stanie osiągnąć taki poziom rozwoju jak Polska. Politycy rozmawiali też o sytuacji na Ukrainie, zapowiedzieli pracę nad wspólnym europejskim stanowiskiem w tej sprawie. Ukraina jest ofiarą i ma pełne prawo bronić swojej suwerenności terytorialnej i integralności wszelkimi dostępnymi środkami, podkreślił węgierski premier. Dyskusja dotyczyła również współpracy dwustronnej i kontaktów z Brukselą. Obaj politycy przyznali, że chcieliby, by Grupa Wyszehradzka znów zaczęła prężnie działać.
1: To są właśnie te ostatnie tygodnie w węgierskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Jeśli zdążysz zorganizować szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie, będę więcej niż szczęśliwy. Długie, długie lata czekałem na ten moment, żeby znowu razem z Węgrem, Słowakiem, Czechem usiąść przy jednym stole i rozmawiać o tym, co możemy razem zrobić dla naszych narodów i w Europie.
0: Węgry będą partnerem we wszystkim, z Polską i oczywiście ze Słowacją i Czechami, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę, blask, wpływy, co jest również ważne w Unii Europejskiej. Serce Europy bije dziś w Europie Środkowej i musimy wspólnie pracować, aby to serce biło jak najmocniej. Premier Węgier zaprosił Donalda Tuska do swojego kraju w czerwcu. Do tej środkowoeuropejskiej współpracy, tej Grupy Wyszehradzkiej, węgierski premier chce włączyć także inne kraje regionu, od Austrii poprzez Bałkany do Rumunii. Niewykluczona jest również ściślejsza kooperacja ze Skandynawią.
2: Po Krakowie i Warszawie czas na Gdańsk. O wizycie premiera Węgier w Polsce mówiła Agata Król. O ocenę spotkań Petera Modziora z polskimi politykami pytaliśmy naszego gościa. Robert Pszczel z Ośrodka Studiów Wschodnich wyraził nadzieję, że trwająca wizyta będzie początkiem odbudowy dobrych relacji polsko-węgierskich oraz współpracy regionalnej.
3: Daje duże nadzieje na to, że będzie można odbudować te tradycyjnie bardzo dobre relacje pomiędzy Polską a Węgrami. I ten nowy rząd węgierski musi pokazać swoimi konkretnymi działaniami, że będzie funkcjonował inaczej, będzie się inaczej zachowywał w różnych kwestiach istotnych dla nas, również dla naszego regionu. Te deklaracje, które sugerują, że będzie znacznie większa zbieżność, jeśli chodzi o politykę, napawają optymizmem.
2: Na wcześniejsze chłodne relacje między rządem Donalda Tuska i gabinetem Viktora Orbana wpłynęło także udzielenie azylu w Budapeszcie politykom PiSu. Chodzi o Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego, którzy są podejrzani w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Po wygranej Petera Modziora były minister sprawiedliwości ogłosił, że przebywa już nie na Węgrzech, a w Stanach Zjednoczonych. Jego wyjazd miał być możliwy dzięki wizie dziennikarskiej i współpracy w charakterze komentatora politycznego w telewizji Republika. O ten wątek pytany był dziś przez śledczych z prokuratury krajowej w Warszawie prezes stacji Tomasz Sakiewicz. O szczegółach Aleksander Przoniak.
4: Przesłuchanie Tomasza Sakiewicza trwało niespełna 2 godziny. Zarówno prezes telewizji Republika, jak i towarzyszący mu politycy Prawa i Sprawiedliwości podważali prawo prokuratury do przesłuchiwania kogokolwiek. A sam Tomasz Sakiewicz mówił przed wejściem do budynku, że nie boi się konfrontacji.
5: A jeżeli chcą mnie aresztować, bardzo proszę. Czasem trzeba wolnej Polski obronić w więzieniu. Czego można się po przestępcach spodziewać? Po drugiej stronie będę widział przestępców, którzy się podają za prokuratorów.
4: Prokuratura chciała się dowiedzieć, czy rzeczywiście Telewizja Republika zatrudniła Zbigniewa Ziobrę w charakterze komentatora politycznego i czy nie było to formą poplecznictwa w ucieczce byłego ministra sprawiedliwości z Węgier. Zbigniew Ziobro wjechał na teren Stanów Zjednoczonych na wizie dziennikarskiej. Wspierający Tomasza Sakiewicza Kazimierz Smoliński powiedział, że w zatrudnieniu

0: Ocenianiu przez media polityków nie ma nic dziwnego.
1: To jest ocena władz telewizji prywatnej, kogo sobie weźmie za komentatora. No, jeżeli chodzi o komentarze polityczne, no to chyba nie ma lepszego komentatora niż polityk, tak? I nie można ponosić, no musicie sami jako dziennikarze się zastanowić, tak? Czy można to uważać za rzecz normalną, tak? Że komentujemy i próbujemy stawiać zarzuty za to, że ktoś chce być dziennikarzem.
0: Po godzinie 13 do dziennikarzy wyszedł rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Powiedział, że Tomasz Sakiewicz w większości przypadków odmawiał odpowiedzi na pytania. Zasłaniał się tajemnicą dziennikarską.
2: Tomasz Sakiewicz złożył zeznania. Tutaj ta czynność została formalnie, prawidłowo zakończona. Natomiast na większość pytań nie odpowiedział, w tym zasłaniając się tajemnicą dziennikarską. Złożył również oświadczenia do protokołu o charakterze pozamerytorycznym, zupełnie niezwiązane z przedmiotem tego postępowania. De facto oświadczenia o charakterze politycznym.
0: Rzecznik prokuratury krajowej przyznał, że w tej chwili poszukiwania Zbigniewa Ziobry utrudnia brak europejskiego nakazu aresztowania. Wskazał, że prokuratura od dawna zwracała się do sądu o taki nakaz.
2: Pomimo tego, że od 10 lutego o wydanie ENA wnioskowaliśmy, wskazując, że istnieje ryzyko dalszej ucieczki tego podejrzanego, w tym wskazywaliśmy w kwietniu, iż z uwagi na zmianę polityczną na Węgrzech, ta ucieczka dalsza staje się bardziej prawdopodobna. Pisaliśmy przede wszystkim do sądu o tym, żeby wyznaczyli termin i rozpoznali nasz wniosek. Pozytywnie, negatywnie, ale żeby go rozpoznali.
0: Rzecznik nie wykluczył, że Tomaszowi Sakiewiczowi mogą zostać postawione zarzuty w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry.
3: Relacjonował Aleksander Przoniak. Jak przekazał dziś premier Węgier, służby w jego kraju mają potwierdzenie, że Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Nie ma za to jasnych informacji o miejscu pobytu Marcina Romanowskiego. Jedyne, co udało się ustalić, to to, że polityk miał opuścić Węgry przez Serbię. Marcin Romanowski jest poszukiwany europejskim nakazem aresztowania.
4: Sumę wydarzeń.
3: To czasowe zawieszenie, a nie ograniczenie obecności. Takie zapewnienia co do rotacji amerykańskich żołnierzy w naszym kraju usłyszał szef MONU. Dziś Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się w Warszawie z amerykańskim generałem Christopherem Mahoneyem. Wcześniej minister obrony rozmawiał telefonicznie z sekretarzem wojny Pitem Hegsethem. O dzisiejszych ustaleniach w sprawie żołnierzy USA w Europie więcej wie Agnieszka Drążkiewicz.
5: Proces planowania i nowego przemodelowania obecności sił amerykańskich w Europie może potrwać kilka tygodni. Rotacja jest czasowa, jej odwieszenie zależy od decyzji Pentagonu. Takie zapewnienia usłyszał wicepremier, szef MON Władysław Kośniak-Kamysz od generała Mahoneya. Dodatkowo Polska i Stany Zjednoczone będą razem pracowały nad tym, na jakich zasadach będą tutaj w najbliższych tygodniach przebywać amerykańscy żołnierze.
6: I będziemy wspólnie pracować nad analizą i nad planami rozmieszczenia sił amerykańskich w Europie. Ten proces planistyczny teraz trwa, prowadzi go generał Grynkiewicz i Polska będzie nie tylko informowana, ale będzie w tym procesie brała udział i będzie włączona.
5: Mówił szef MON i przypomniał, że o zmianach w podejściu do obecności na Starym Kontynencie administracja Stanów Zjednoczonych informowała sojuszników wiele miesięcy temu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: W magazynie teraz o akcji służb. Mieli zbierać informacje o stacjonowaniu wojsk NATO oraz przygotowywać się do działań sabotażowych na terenie Polski. Trzech obywateli naszego kraju usłyszało zarzuty współpracy z rosyjskim wywiadem, poinformował rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Jak przekazał Przemysław Nowak, zatrzymani przechodzili szkolenia strzeleckie i ćwiczenia z taktyki pola walki, które miały przygotować ich do działań dywersyjnych.
2: Zarzuty dotyczą tak naprawdę szeregu zachowań podejmowanych w dłuższym okresie czasu. To nie są pojedyncze zachowania. Podejrzani należeli do prorosyjskiej, nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
3: Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia, powiedział prokurator Przemysław Nowak.
2: Zostali oni przesłuchani w charakterze podejrzanych, nie przyznali się, złożyli wyjaśnienia. Prokurator złożył wniosek o tymczasowe aresztowanie i sąd ten wniosek uwzględnił.
3: Do zatrzymań doszło 12 maja. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, działając na polecenie Podlaskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Białymstoku, zatrzymali mężczyzn w wieku 62, 50 i 48 lat. Za zarzucane im czyny grozi kara od 8 lat więzienia do dożywocia.
4: Sumę wydarzeń.
3: Nowo wybrani sędziowie Krajowej Rady Sądownictwa oczekują jak najszybszego zwołania posiedzenia KRS. Członkowie nowej rady wraz z ministrem sprawiedliwości

0: Sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem spotkali się z dziennikarzami na konferencji prasowej. Zadeklarowali chęć przystąpienia do pracy i wykonywania obowiązków. Może im w tym pomóc albo przeszkodzić pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Łączymy się z Martyną Szymczakowską, która była na konferencji KRS. Dzień dobry. Sejm wybrał sędziów 15 maja. Na co jeszcze czekają?
1: No, zgodnie z przepisami pierwsze posiedzenie powinna zwołać pierwsza prezes Sądu Najwyższego, a wiemy, że Małgorzata Manowska kwestionuje wybór sędziów Krajowej Rady Sądownictwa. Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie nakazujące brak głosowania w Sejmie nad właśnie kandydatami do KRS-u. Wiadomo, że nie było to działanie merytoryczne, a polityczne. Wcześniej Trybunał uznawał przepisy wprowadzone przez Prawo i Sprawiedliwość. No, teraz, kiedy rządzi koalicja 15 października, kwestionuje. Sami sędziowie nowej KRS przypominają, że no faktycznie przepisy są wadliwe. Te przepisy przyjęte w 2018 roku przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Ale po pierwsze, były już dwa prezydenckie weta do projektów ustaw, które naprawiłyby tę wadliwą sytuację. A po drugie, jak wskazał sędzia Jarosław Łuczaj, obecny rząd przyjął rozwiązanie uznane między innymi przez Komisję Wenecką jako praworządne.
2: Uwarunkowania prawne są takie, jakie są i ta ustawa dla nas nie ulega wątpliwości, że jest niekonstytucyjna, natomiast dzięki zastosowaniu tej tak zwanej nakładki praworządnościowej wybór został dokonany z udziałem sędziów. My czujemy się wybrani przez sędziów. To sędziowie wskazali nas jako swoich przedstawicieli. Politycy jedynie uszanowali ten wybór i to jest zasadnicza różnica. Przypomnę, proszę Państwa, że poprzednia władza polityczna nie proponowała sędziom: wskażcie swoich przedstawicieli, a my ten wybór zaakceptujemy. Stąd też nie mamy z tym żadnego problemu.
1: No, problem jest za to z polskim wymiarem sprawiedliwości, bo kolejki w sądach wydłużają się, postępowania są przewlekłe, a w sądach są wakaty, których z uwagi na wadliwe prawo przyjęte przez poprzednią władzę nie można obsadzać. Przyznał to dzisiaj minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i podkreślał, jak ważny jest dla niego wybór nowej Krajowej Rady Sądownictwa.
3: Jednym z moich bardzo ważnych punktów programu wtedy, kiedy objąłem funkcję, było przywrócenie instytucji do działania zgodnego z naszą konstytucją. I dla mnie to jest dzisiaj naprawdę święto i wielki dzień, że niezależnie wybrani sędziowie, wybrani przez środowisko sędziowskie, tak jak mówi nasza konstytucja i tak jak mówią standardy europejskie, dzisiaj są już w budynku Krajowej Rady i mam nadzieję, że czekają nas tylko dni do tego, że oni zaczną pracować i będziemy mieli transparentne, merytoryczne konkursy na stanowiska sędziów i będziemy sukcesywnie poprawiać sytuację w sądach.
1: No, na razie KRS czeka na zwołanie tego pierwszego posiedzenia. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, przez właśnie pierwszą prezes Sądu Najwyższego Małgorzatę Manowską. No, prezes ma na to 30 dni, ale patrząc na podejście do tematu zmiany KRS, można wnioskować, że Małgorzata Manowska nie wykona swojego obowiązku. Prawo przewiduje takie rozwiązanie i w takiej sytuacji ustawa nakazuje najstarszemu stażem członkowi sędziowskiemu Rady zwołanie tego pierwszego posiedzenia. Natomiast sędzia Monika Frąckowiak mówiła dzisiaj w imieniu całej trzynastki sędziów KRS, którzy pojawili się na konferencji, że są dobrej myśli.
4: Jak do tej pory to przejęcie, czy też zmiana w Krajowej Radzie Sądownictwa i nasze rozpoczęcie pracy odbywa się bez zastrzeżeń. I jest to bardzo dobry prognostyk dla nas wszystkich, dla całego społeczeństwa, dla środowiska sędziowskiego. No i mamy nadzieję, że rzeczywiście tak to będzie dalej wyglądało i mamy dużo optymizmu w sobie.
1: No jeszcze tylko wyjaśnienie. Dzisiaj, jak powiedziałam, w Krajowej Radzie Sądownictwa było 13 nowo wybranych sędziów, no a Sejm wybrał 15. No to dlatego, że zgodnie z przepisami każdy z klubów parlamentarnych może zgłosić swoich kandydatów na członków KRS. No dlatego w tej nowej Radzie zasiądzie też dwóch przedstawicieli wskazanych przez PiS i przez Konfederację. Przez PiS to Łukasz Piebiak, były minister sprawiedliwości. Konfederacja wskazała Łukasza Zawadzkiego. Oni negują powołanie Rady, dlatego dzisiaj nie pojawili się w Krajowej Radzie Sądownictwa. No, sytuacja jest rozwojowa, dynamiczna, no a w tym wszystkim warto pamiętać o tym, o czym już dzisiaj była mowa, no a mianowicie o społeczeństwie, o ludziach, którzy każdego dnia stoją w bardzo długich kolejkach do wymiaru sprawiedliwości.
0: Nowi sędziowie KRS gotowi do pracy, o czym mówiła Martyna Szymczakowska. Dziękujemy. Manifestacja Solidarności dotarła przed Sejm. Protestujący sprzeciwiają się likwidacji miejsc

0: pracy, wysokim cenom prądu i unijnemu programowi Zielony Ład. Związkowcy zebrali się w południe na Placu Zamkowym. Następnie traktem królewskim przeszli przed Sejm. Po drodze uczestnicy manifestacji zatrzymali się przed Pałacem Prezydenckim. Tam odśpiewali rotę. Poparli też wniosek prezydenta o rozpisanie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Protestujący mówili, że mają nadzieję, iż sytuacja zmieni się na lepsze.
1: Zielony Ład wykończy nas wszystkich, ale wykończy najbardziej nasze dzieci, następne pokolenia. Będziemy znów za ściankiem szparagowym dla Niemiec.
2: Zostały zablokowane, przyblokowane, opóźnione te wszystkie inwestycje CPK, energetyka jądrowa.
3: Musi się coś zmienić, żeby było przynajmniej lepiej. Już nie mówię, że dobrze.
0: Wnioskiem prezydenta w sprawie referendum zajmie się Senat na rozpoczętym dziś posiedzeniu. Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut odebrał powołanie do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu. Małgorzata Kidawa-Błońska powołała go do Rady w 2024 roku, gdy przebywał w więzieniu. Andrzej Poczobut dziękował dziś w Senacie, że o nim nie zapomniano przez ostatnie lata.
4: Po tej nominacji dowiedziałem się jeszcze, będąc w więzieniu, byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi, o Polakach w świecie. Przez wszystkie lata swojego istnienia Senat zawsze miał serce dla Polaków poza granicami kraju.
0: Andrzej Poczobut podkreślał też, że Związek Polaków na Białorusi mimo zdelegalizowania wciąż działa. 28 kwietnia w wyniku wymiany więźniów Andrzej Poczobut po 5 latach w białoruskim więzieniu wyszedł na wolność.
5: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
0: Sekretarz generalny NATO Mark Rutte odrzucił rosyjskie oskarżenia wobec państw bałtyckich. Dotyczą one ataków dronowych na Rosję. Szef NATO zabrał głos po serii incydentów z bezzałogowcami nad Estonią i Litwą. Mark Rutte podkreślał, że drony pojawiające się nad państwami regionu są skutkiem wojny rozpoczętej przez Rosję przeciw Ukrainie. Jeżeli drony z Ukrainy trafiają nad Łotwę, Litwę czy Estonię, to nie dlatego, że Ukraina chce je tam wysyłać. One pojawiają się tam z powodu nielegalnej i brutalnej agresji Rosji przeciw Ukrainie. Sekretarz generalny NATO nazwał jednocześnie rosyjskie twierdzenia o wykorzystywaniu terytorium państw bałtyckich do ataków na Rosję całkowicie absurdalnymi. Chiny i Rosja porozumiały się w sprawie budowy gazociągu o nazwie Siła Syberii 2. Te informacje po spotkaniach Putina z Xi Jinpingiem przekazał rzecznik Kremla. Chiny mają też zwiększyć skalę zakupu rosyjskich paliw energetycznych, na czym najbardziej zależało Moskwie. Tematem zajmuje się Tomasz Sajewicz.
6: Według informacji strony rosyjskiej ustalono już szczegóły przedsięwzięcia, w tym trasę gazociągu i harmonogram prac. Projekt gazociągu był przedmiotem rozmów od prawie dwóch dekad. Docelowo jego przepustowość wyniesie 55 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. To tyle co możliwości uszkodzonego Nord Stream 2, którym rosyjski gaz miał płynąć do Europy. W Pekinie rosyjski przywódca otrzymał potwierdzenie strategicznego sojuszu łączącego Rosję i Chiny. Oba kraje mają zacieśniać współpracę bez względu na, jak to określono, przeciwności zewnętrzne. W komunikatach po spotkaniach wymieniono takie dziedziny współpracy jak przemysł motoryzacyjny, eksploracja kosmosu czy rozwój AI. We wspólnym oświadczeniu Rosji i Chin znalazła się krytyka japońskich władz, które zdaniem Putina i Xi obrały polityczny kurs zagrażający pokojowi i stabilności regionu. Chodzi o wypowiedzi premier Takaichi dotyczące Tajwanu, a także o plany rozwoju japońskiej armii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
0: Między innymi współpraca gospodarcza między Chinami a Rosją sprawia, że rosyjski rubel osiąga spektakularne wyniki. Od początku kwietnia umocnił się wobec dolara amerykańskiego o około 12%, co plasuje go na pozycji lidera zestawień globalnych walut. Obecnie jest na poziomie, jaki obserwowaliśmy przed rosyjską agresją na Ukrainę w 2022 roku. W dobrych notowaniach pomaga także obecna polityka Stanów Zjednoczonych, mówił na naszej antenie Daniel Kostecki z CMC Markets.
7: Mamy tutaj też taką trochę przychylność ze strony administracji Trumpa w stronę Rosji, pozwalając jej na handel ropą, tą, która jest niby zgromadzona tylko na morzach na razie, bo mówimy o takich pływających zapasach ropy, które mogą w dowolnym momencie być skierowane do dowolnego portu. No oczywiście głównie odbiorcami tej ropy rosyjskiej są Chiny czy Indie jako kraje wspólnie działające w ramach BRICS. Handel

0: Europą odbywa się, jeżeli chodzi o tą relację chociażby chińsko-rosyjską w juanach czy w rublach, co pokazuje, że nawet jakiekolwiek szerokie sankcje nie są w stanie temu przeciwdziałać, bo po prostu omijany jest dolar amerykański.
1: A więcej na ten temat w magazynie Saldo na naszej antenie o 17:47. Czechy nie zgodzą się na dalsze sankcje gospodarcze wobec Izraela, zadeklarował szef czeskiej dyplomacji po spotkaniu z izraelskim ministrem spraw zagranicznych. W ubiegłym tygodniu Unia Europejska nałożyła sankcje na ekstremistycznych izraelskich osadników stosujących przemoc wobec Palestyńczyków na zachodnim brzegu. Z Pragi Wojciech Stopba.
2: Praga nie zablokowała unijnych restrykcji, które były ostro krytykowane przez Izrael. Czechy zgodziły się na kompromisową wersję sankcji, która nie objęła izraelskich polityków. Petr Macinka podkreślił, że na tym kończy się gotowość jego kraju do dalszych ustępstw w tej sprawie. Nie zgodzimy się na żadne dalsze sankcje handlowe, nawet gdybyśmy mieli być jedynym krajem blokującym. Nie zgodzimy się też na zawieszenie umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Unią Europejską i Izraelem. Tam, gdzie będzie to konieczne, będziemy szukać mniejszości blokującej, aby Unia nie podejmowała żadnych agresywnych działań wobec państwa Izrael. Szefowie dyplomacji Czech i Izraela podkreślili głębokie strategiczne partnerstwo łączące oba państwa. Gideon Sar przyjechał do Pragi z liczną delegacją przedstawicieli izraelskiego biznesu. Jego wizycie towarzyszyła kilkudziesięcioosobowa demonstracja propalestyńska. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
1: Amerykański lekarz zarażony wirusem Ebola trafił na leczenie do Niemiec. W nocy samolot z Demokratycznej Republiki Konga wylądował w Berlinie, a pacjenta przewieziono do specjalistycznego szpitala. Więcej w relacji Adama Górczewskiego.
3: Transport z lotniska do kliniki Virchow zabezpieczało 60 policjantów. Szpital, do którego trafił Amerykanin, jest jedynym w Niemczech, który ma zarówno oddział leczenia chorób zakaźnych, jak i intensywną terapię. Jest też największą w kraju tego typu placówką z możliwością leczenia 20 osób w pełnej izolacji. Mężczyzna będzie poddany terapii w Niemczech, ponieważ poprosiły o to Stany Zjednoczone, uzasadniając to potrzebą szybkiego działania i krótszym lotem z Afryki do Europy. Ministra zdrowia Niemiec zapewnia, że nie ma zagrożenia infekcją innych osób. Nina Virken przedstawiła też dane wskazujące, że choroba jest coraz lepiej znana, a śmiertelność spadła z początkowych 60% do około 20%. Stwierdzona w ubiegłym tygodniu fala zachorowań na gorączkę krwotoczną Ebola jest 17. od wykrycia wirusa pół wieku temu. W Demokratycznej Republice Konga zmarło już 130 osób. Ponad 500 ma objawy choroby. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: Historia spektakularnego włamania do Luwru, która w ubiegłym roku wstrząsnęła Francją i zszokowała świat, trafi na duży ekran. Zaledwie 7 miesięcy po tym wydarzeniu nad Sekwaną trwają już prace nad filmem o tak zwanej kradzieży stulecia. Było to najbardziej dotkliwe włamanie w historii paryskiego muzeum. W jego wyniku Francja utraciła narodowe skarby. Prace nad filmem śledzi Stefan Folzer.
4: Na razie nie ujawniono ani tytułu filmu, ani daty premiery, ale już wiadomo, że za kamerą stanie Romain Gavras, francuski reżyser specjalizujący się w kinie akcji i widowiskowych produkcjach. Scenariusz ma opierać się na książce francuskich dziennikarzy, która ma ukazać się wkrótce. Produkcja rusza w momencie, gdy śledztwo nadal trwa. Choć wszyscy czterej sprawcy zostali zatrzymani już kilka miesięcy temu, wciąż nie wiadomo, na czyje zlecenie działali, ani co stało się ze skradzioną biżuterią. Szanse na jej odzyskanie wydają się dziś coraz mniejsze. 19 października ubiegłego roku włamywacze dostali się do Luwru od strony ulicy, korzystając z podnośnika. W ciągu zaledwie 7 minut zdołali wejść do muzeum, przeciąć gabloty piłą tarczową, zabrać biżuterię i uciec na motocyklach. Łupem złodziei padło 8 cennych klejnotów z kolekcji cesarskiego rodu Bonaparte, wartych kilkadziesiąt milionów euro. Sprawa wywołała narodowy skandal, pogrążyła Luwr w poważnym kryzysie i ujawniła poważne luki w systemach bezpieczeństwa muzeum. Stefan Folzer, Polskie Radio.
5: Suma wydarzeń.
1: Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz i świata kultury pożegnali w Warszawie Krzysztofa Piesiewicza. Wybitny prawnik, scenarzysta filmowy i polityk zmarł 14 maja w wieku 80 lat. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy. Była na nich Dorota Piotrowska.
6: Krzysztof Piesiewicz współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, między innymi Dekalogu czy trylogii Trzy kolory, za co dziękowała w liście ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. List odczytał wiceszef resortu Sławomir Rogowski.
7: Razem stworzyli arcydzieła, które na zawsze weszły do kanonu światowej sztuki.
6: Krzysztof Piesiewicz przez 16 lat był senatorem. Za tę pracę podziękowała marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa. Jabłońska.
8: Był w Senacie autorytetem moralnym, autorytetem prawnym.
6: W imieniu Adwokatury Polskiej Krzysztofa Piesiewicza pożegnał prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mecenas Przemysław Rosati.
9: Bronił represjonowanych, bronił ludzi Solidarności.
6: Wielkiego mistrza i prawego człowieka pożegnano brawa.

0: Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
1: Urna z prochami Krzysztofa Piesiewicza została złożona w grobie rodzinnym na Starych Powązkach. W magazynie Stolica Tatr Zakopane stawia na remonty. Na ulicę miasta wyjechał ciężki sprzęt. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, między innymi na drodze na Bystrę i na ulicy Grunwaldzkiej. Drogowcy pracują też na mniejszych ulicach, między innymi Wojdyły i Galicówce, i łatają dziury na innych drogach. Większość prac ma się zakończyć przed letnim sezonem turystycznym, mówi burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
2: Wreszcie pogoda na to pozwala, dlatego remonty rozpoczynamy teraz, także mam nadzieję, że do końca czerwca te remonty wszystkie się skończą. Wszystkich bardzo proszę o cierpliwość i wyrozumiałość, no bo te drogi już poprawić musimy.
1: Z kolei co najmniej do września będzie zamknięty, przebudowywany i poszerzany dolny odcinek ulicy Kasprusie. Na koniec przyjrzymy się roli pszczół w przyrodzie i gospodarce. Mówimy o tym nie bez powodu. Dziś Światowy Dzień Pszczół. Jak mówi dr Jerzy Samborski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, wkład tych niewielkich owadów w życie człowieka jest nie do przecenienia.
3: Z wyliczeń Komisji Europejskiej wynika, że jedna rodzina pszczela wnosi poprzez tą działalność zapylającą do produkcji człowieka wartość około 1000 bodajże 400 euro. Ale proszę pamiętać, że niektóre rośliny są zupełnie zależne, jeżeli chodzi o wytwarzanie owoców czy też nasion właśnie od tej działalności zapylającej owadów. Bez tych pszczół rzeczywiście zdrowo zbilansować dietę, chociażby bez owoców czy warzyw, byłoby nam bardzo trudno.
1: Niestety działalność człowieka szkodzi pożytecznym pszczołom. Jak podkreśla dr Samborski, zmieniamy nasze otoczenie tak bardzo, że zapylacze nie mają czego w nim szukać.
3: Niszczymy tą bazę pożytkową, niszczymy rośliny, które normalnie są w stanie dostarczać pokarm i tym naszym pszczołom miodnym, i tym dziko żyjącym, tak? Robimy trawniczki przed domem, gdzie jest tylko zielona, piękna trawa. No niestety wszyscy mamy trawniczki, wszyscy mamy tuje. Niestety nie myślimy o tym, żeby były tam jakieś rośliny, które będą w stanie dostarczać właśnie tym owadom pokarm.
1: Liczba pszczół i innych owadów zapylających systematycznie spada. Winę ponoszą też zmiany klimatu, rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych i nadmierne stosowanie pestycydów na polach, w ogrodach czy sadach. W popołudniowej sumie wydarzeń to wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 17:00. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
4: To była suma wydarzeń. Reklama.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid. Po reklamie.
9: 30 minut po godzinie 16.
0: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
9: Trwa wizyta premiera Węgier Petra Modziara w Gdańsku. W Gdańsku dzisiaj piękna pogoda. Razem z premierem Donaldem Tuskiem panowie spacerują sobie ulicami tego pięknego miasta. I oczywiście o wizycie premiera Węgier będziemy dzisiaj rozmawiać w Polskim Radiu 24 już bliżej godziny 17. Wcześniej jednak czas na pierwszą dziś rozmowę polityczną.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
10: Marcin Zawada, witam Państwa, a naszym gościem jest Mateusz Kurzejewski, wicerzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Panu.
11: Dzień dobry Panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
10: To zacznijmy od tego pięknego Gdańska, chociaż chwilę temu to jeszcze była piękna Warszawa, a wczoraj piękny Kraków, czyli wizyta Petera Modziara, premiera węgierskiego w Polsce. Czy to jest ważna Pana zdaniem wizyta, czy nieważna wizyta?
11: Panie redaktorze, mi się wydaje, że Donald Tusk zamiast spacerować

0: spacerować po Piętym Gdańsku. Powinien dzisiaj wybrać się na spacer ulicami Warszawy, gdzie odbyła się wielka manifestacja. Ponad 100 tysięcy osób z członków Solidarności, ale nie tylko.
1: Panie rzeczniku, obiecuje, że...
0: I wydaje mi się, że to jest coś, co powinno skupiać uwagę premiera polskiego rządu, a nie wizyta zagraniczna. Ja odbieram to w ten sposób, że Donald Tusk po prostu uciekł z Warszawy, żeby nie widzieć gniewu Polaków, którzy są źli na to, co dzieje się w tej chwili w Polsce. Ale od tego gniewu i od tego krzyku protestu i tak nie ucieknie. Może wyjechać do Gdańska, może wyjechać nawet do Brukseli, ale ten gniew go w końcu dosięgnie.
1: Do protestu jeszcze przejdziemy. Tak jak mówiłem, obiecuję to, panie rzeczniku, ale wróćmy do wizyty premiera Węgier. Czy Węgry to jest dzisiaj ważny partner dla Polski? No bo za waszych rządów mówiliście, że Polak, Węgier, dwa bratanki. Czy teraz po zmianie władzy i w Polsce, i na Węgrzech to się zmieniło, czy się nie zmieniło?
0: Panie redaktorze, ciężko mnie zrozumieć, dlaczego ta wizyta przykuwa taką uwagę mediów, szczególnie tych lewicowo-liberalnych, ponieważ jest to jedna z wielu wizyt przedstawicieli innych państw, państw sojuszniczych, państw, z którymi jesteśmy razem w Unii Europejskiej czy w NATO, a tutaj akurat z niewiadomych powodów nadaje się jej rangę no, niespotykaną i nieporównywalną z innymi spotkaniami, w których również uczestniczył Donald Tusk. Spotkanie każde inne, po prostu.
1: Chociaż przyzna pan, że spotkanie też przecież miał z Peterem Madziorem prezydent Karol Nawrocki. No i tam też podobno ważne kwestie tej współpracy polsko-węgierskiej omawiane były, czyli to pole do ważnych elementów a propos dyskusji jest.
0: Oczywiście tak. No jesteśmy, tak jak powiedziałem wcześniej, razem z Węgrami w Unii Europejskiej, jesteśmy razem w NATO, jesteśmy razem w Grupie Wyszehradzkiej, więc relacje z administracją węgierską powinny być utrzymywane. No ja tylko przypominam sobie to, że Donald Tusk zapewne oczekiwał, że nowy węgierski premier przywiezie mu, mówiąc kolokwialnie oczywiście, w prezencie Zbigniewa Ziobro. No coś tutaj nie wyszło. Myślę, że mi się wydaje, że głównie z tego powodu Donald Tusk wspierał tak pana premiera Madziara. To jednak mu do końca nie wyszło.
1: To skoro wywołał pan nazwisko byłego ministra sprawiedliwości, to kiedy ostatnio pan rozmawiał ze Zbigniewem Ziobro?
0: Oj, już dawno. Bardzo dawno.
1: Czy nie ma teraz takich stałych kontaktów między Zbigniewem Ziobro a politykami PiS-u? No pan jest wicerzecznikiem, no wie pan, co się dzieje w partii.
0: Panie redaktorze, ja no, nie jestem bliskim współpracownikiem pana ministra Zbigniewa Ziobro. Nie wiem, czy utrzymuję kontakt z innymi politykami. Ja mówię za siebie. Jakiś czas nie rozmawiałem z panem ministrem Zbigniewem Ziobro, natomiast doskonale widzę to, w jakiej sytuacji w tej chwili się znajduje ze względu na no, te działania nielegalne, nieuczciwe, które są prowadzone wobec niego przez rząd Donalda Tuska. Zbigniew Ziobro nie może w Polsce liczyć na uczciwy proces. I to nie ulega żadnym wątpliwościom. Wyrok na niego został wydany, zanim znalazł się w ogóle na sali sądowej. Straszył go minister Żurek, że go przywiezie w bagażniku. Donald Tusk mówił o tym, że albo w areszcie, albo w Budapeszcie. Więc mamy do czynienia z sytuacją, która w demokracjach się tak na dobrą sprawę nie zdarza. No to jest sytuacja, którą raczej można byłoby się spodziewać w takich krajach, które są rządzone przez dyktatorów albo gdzie jest po prostu reżim, więc widać, że Donald Tusk wielkimi krokami do tych standardów się zbliża.
1: Nie za mocno, panie rzeczniku? Bo z
0: drugiej... Absolutnie. No, panie redaktorze, jeśli mamy człowieka, który otrzymuje zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, mimo że nie przywłaszczył, nie ukradł ani złotówki, wyrok na niego jest wydawany, zanim znajdzie się na sali sądowej, to co powiedziałem już wcześniej. Jest odhumanizowany przez propagandę rządową, jest nazywany przestępcą. No to są standardy, których do tej pory w Polsce nie było, a od czasu kiedy premierem Polski jest Donald Tusk, to takie standardy są na porządku dziennym i to nie jest sytuacja normalna i trzeba mówić o tym wprost.
1: No ale przyzna pan, że sądy zajmują się, jak sądzę, skrupulatnie sprawą pana Zbigniewa Ziobro, no bo przecież europejski nakaz aresztowania, ta kwestia jest już na wokandzie w polskim sądzie od lutego, no to trochę czasu minęło, czyli to nie jest tak, jak mówi część pana koleżanek i kolegów, że sądy działają no, na zlecenie polityczne. No, rozumiem, że analizują te dokumenty, i to wszystko trwa i nikt żadnego wyroku nie wydaje, zanim w sądzie nie znalazłby się potencjalnie pan minister Zbigniew Ziobro.
0: Panu ministrowi Żurkowi nie udało się jeszcze w pełni podporządkować sądów, ale robi wszystko, żeby tak się stało. Stąd też nielegalna zmiana ustawy rozporządzeniem, bo przypominam, że w ten sposób...

0: powiedziała Waldemar Żurek, po to, żeby trójki sędziowskie nie były już losowane, tylko były wskazywane przez prezesów sądów, którzy wcześniej zostali w nielegalny sposób z pominięciem kolegiów odwołani właśnie przez tego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, jakim jest Waldemar Żurek. Więc mamy postępujący proces zawłaszczania sądów po to, żeby te polityczne wyroki zgodnie z doktryną, z myślą i z celem Donalda Tuska mogły być wydawane.
1: A czy cała sprawa Zbigniewa Ziobry to nie jest problem dla Prawa i Sprawiedliwości?
0: Nie, absolutnie to nie jest problem dla Prawa i Sprawiedliwości. To jest problem dla koalicji rządzącej. Już panu tłumaczę dlaczego. Ponieważ Donald Tusk całą swoją narrację i sposób rządów sprowadza do polaryzacji, do szukania wroga, jakim mają być politycy Prawa i Sprawiedliwości. Donald Tusk nie jest w stanie zrealizować praktycznie żadnej ze złożonych obietnic w kampanii wyborczej, czy też później w toku pełnienia rządów. Mogę wspomnieć chociażby 100 konkretów, ale też szereg innych obietnic, które składał już jak został premierem. Mając świadomość tego, że ta koalicja, na czele której stoi, jest niezdolna do tego, żeby realizować jakikolwiek program, ma pełną świadomość, że jedyny sposób motywowania swoich wyborców, szczególnie tego najtwardszego elektoratu, to jest taka polaryzacja i atakowanie polityków opozycji. Obiecał tym silnym razem, tej takiej sekcie skupionej wokół Romana Giertycha, że będą mieli obrazek pana ministra Zbigniewa Ziobro w tym pomarańczowym uniformie, w kajdankach być może zespolonych, że będzie można zrobić wokół tego igrzyska. No i to się nie udało. A nie udało się ze względu na to chociażby, że sama prokuratura krajowa, nielegalnie przejęta swoją drogą, przyznała, że pan minister Zbigniew Ziobro mógł swobodnie podróżować po Europie i mógł swobodnie przemieścić się do Stanów Zjednoczonych, co też zrobił.
1: Chociaż kwestia paszportu jest wciąż dość szeroko dyskutowana. Panie rzeczniku, ale z drugiej strony Mateusz Morawiecki, no były premier waszego rządu, mówi, niezależnie od tego, ile ewentualnie zarzutów usłyszę, nie wyjadę z Polski, będę tutaj na miejscu w Polsce. No to nie jest to taki trochę pstyczek w nosy Zbigniewa Ziobry?
0: Panie redaktorze, ja nie mam żadnych wątpliwości, że pan minister Zbigniew Ziobro, który znalazłby się w tym areszcie, już by z tego aresztu nie wyszedł, bo taka jest wola polityczna Donalda Tuska. Byłby przewożony z prokuratury do prokuratury, z aresztu do aresztu, byłby fotografowany, na to byliby wzywani dziennikarze, czy TVP w likwidacji, czy też TVN24, po to, żeby ten show, ten pokazowy proces mógł być cały czas eksploatowany w mediach, żeby dawać pożywkę temu twardemu elektoratowi Platformy Obywatelskiej. W takich warunkach Zbigniew Ziobro nie mógłby liczyć na uczciwe rozpatrzenie swojej sprawy. Zresztą pan minister Zbigniew Ziobro mówił o tym, jakie są warunki tego, żeby wrócił do Polski i wziął udział w procesie. Należałoby zacząć oczywiście od przywrócenia legalnej prokuratury krajowej, bo przypominam, że została ona nielegalnie z pogwałceniem przepisów przejęta przez Adama Bodnara, a pan Korneluk nie jest żadnym prokuratorem krajowym, tylko osobą, której się wydaje, że tym prokuratorem krajowym jest, za co w przyszłości poniesie odpowiednie konsekwencje. Nie mam co do tego wątpliwości. Więc biorąc pod uwagę te wszystkie argumenty, uważam, że ta decyzja, którą podjął pan minister Zbigniew Ziobro, jest jedyną słuszną decyzją.
1: Moglibyśmy tak długo o zmianach w wymiarze sprawiedliwości w ostatnich latach rozmawiać, ale panie rzeczniku, kończąc ten wątek, bo inne tematy też czekają, jest pan w 100% pewien i przekonany, że Zbigniew Ziobro jest uczciwym człowiekiem i nic z tych 26 zarzutów, które chciałaby mu postawić prokuratura, nie jest prawdą.
0: Tak, jestem przekonany co do tego w 100%. Jestem przekonany co do tego, że zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą jest zarzutem kompletnie wyssanym z palca. Sam widziałem, jak wielką pomoc niosły środki z Funduszu Sprawiedliwości, chociażby przekazując wozy strażackie ochotniczym strażom pożarnym, które walczyły z powodzią 2 lata temu na południu Polski, bądź w szeregu innych kryzysowych sytuacji. I za to dzisiaj przede wszystkim minister Zbigniew Ziobro jest represjonowany przez obecną władzę.
1: No tam też chodziło dokładnie o to, w których okręgach wyborczych te wozy akurat były przyznawane, ale zostawmy to, panie rzeczniku. Czy jest pan spokojny odnośnie kwestii sojuszu polsko-amerykańskiego, przyszłości i trwałości tego sojuszu? Czy to, co dzieje się teraz przy okazji tej rotacji, wstrzymanej rotacji, pytanie na jak długo, jakoś chwieje tym naszym sojuszem?
0: Panie redaktorze, byłem spokojny o te relacje tak długo, jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość, bo doskonale widziałem podejście polityków rządu Beaty Szydło wcześniej, a później Mateusza Morawieckiego, którzy

zabiegali o to, żeby te relacje były bardzo dobre, niezależnie od tego, jaka administracja była w Waszyngtonie, bo dobre relacje i dobre decyzje dla naszego bezpieczeństwa związane z naszą współpracą militarną były podejmowane zarówno za pierwszej kadencji Donalda Trumpa, jak i później za pana prezydenta Bidena, to za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości ten kontyngent wojsk amerykańskich wynosił

0: istotny ze względu na naszą sytuację geopolityczną. Jest niweczony w tej chwili przez to, z takiego tylko powodu, że Donald Tusk nie lubi Donalda Trumpa. I to jest kompletna aberracja. To jest prowadzenie polityki międzynarodowej, no, niczym przedszkolak jakiś, który obraża się na kogoś, na jakiegoś innego polityka i naraża na szwank nasze bezpieczeństwo. Obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce, na polskiej ziemi jest niezwykle istotna, ponieważ tworzą oni bardzo duży potencjał odstraszania, czyli taką sytuację, w której Rosja nie zdecyduje się na atak na Polskę, ponieważ byłoby to równoznaczne z atakiem na Stany Zjednoczone. I ze względu na antypatię Donalda Tuska w tej chwili istnieje bardzo poważne ryzyko, tylko w zasadzie już potwierdzone, że przynajmniej czasowo ta obecność żołnierzy US Army zostanie zredukowana. I to jest bardzo niebezpieczna sytuacja. Sam Donald Tusk mówi o tym, że w przyszłym roku może być wojna, a jednocześnie nie zabiega o to, żeby utrzymać ten kontyngent, żeby go rozszerzać, a wręcz zabiega o to, żeby ten kontyngent wojsk amerykańskich został zmniejszony. I czasem mam wrażenie, że on jest chyba zadowolony z tego, co w tej chwili się dzieje, że wreszcie tych Amerykanów z Polski się pozbędzie.
1: No nie, no to chyba już pan przesadza, panie rzeczniku, że premier chciałby, żeby wojsk amerykańskich było w Polsce mniej. No sam premier wczoraj przed posiedzeniem rządu mówił o tym, że czas na taką ofensywę dyplomatyczną polskiego rządu. Wiceministrowie obrony narodowej są w Waszyngtonie, tam prowadzą rozmowy. Władysław Kosiniak-Kamysz z Pete'em Hegsethem wczoraj, czyli z sekretarzem wojny amerykańskim, rozmawiał. No to chyba za mocno, panie rzeczniku, pan powiedział przed momentem.
0: Panie redaktorze, ofensywa dyplomatyczna to była przez ostatnie 2,5 roku, kiedy regularnie pan prezydent Donald Trump był obrażany przez Donalda Tuska. To była ta ofensywa międzynarodowa Donalda Tuska. Poparcie dla sejfa, który wyrzuca amerykański przemysł zbrojeniowy z Europy. Poparcie hura optymistyczne dla rezolucji Parlamentu Europejskiego w kwestii bezpieczeństwa, tak zwana Biała Księga do spraw bezpieczeństwa. To są działania, które były prowadzone w do Stanów Zjednoczonych. A teraz wysyła jeszcze do Stanów Zjednoczonych na negocjacje wiceministra Tomczyka, który otwarcie w kampanii wyborczej popierał Kamalę Harris, kandydatkę Donalda Trumpa. To przecież to jest niepoważne.
1: To może, panie rzeczniku, w tej akurat kwestii, w kwestii polskiego bezpieczeństwa, ponad podziałami, jeżeli pan mówi, że tak świetne kontakty były, jak rozumiem, nadal jakimiś kanałami są między politykami PiSu a ekipą Donalda Trumpa, może warto tutaj wesprzeć rząd, no i też podziałać tak, żeby tych żołnierzy amerykańskich było w Polsce no nie mniej, a może nawet więcej, bo i takie zapewnienia przecież słyszeliśmy z ust Donalda Trumpa.
0: Ale panie redaktorze, rozdzielmy dwa poziomy kontaktów dyplomatycznych. Poziom ten najwyższy polityczny, jakim jest relacja i kontakty pana prezydenta Nawrockiego z panem prezydentem Trumpem, i poziom operacyjny lub wręcz wojskowy, który w tej chwili jest na takim poziomie, że mamy informację od sekretarza wojny, że będzie redukcja żołnierzy amerykańskich w Polsce. Ja bym to w ten sposób zdefiniował, że pomimo tych doskonałych relacji, pomimo tego, co wypracował pan prezydent Karol Nawrocki, jeśli chodzi o jego stosunki z Donaldem Trumpem jeszcze w czasie kampanii wyborczej, ten rząd i tak osiągnął ten negatywny cel, który prowadzi do tego, że będziemy mieli zredukowaną liczbę żołnierzy amerykańskich na polskiej ziemi. To jest naprawdę niewytłumaczalne. To jest igranie z naszym bezpieczeństwem. No i ja bym wymagał jakichś zdecydowanych teraz reakcji w kwestii zbrojeń naszych narodowych sił zbrojnych, bo w tej kwestii również nie mamy dobrej polityki kontynuacji tego, co było prowadzone w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości. Mamy wstrzymane kluczowe kontrakty, mamy zredukowaną kwestię rozwoju przemysłu zbrojeniowego, chociażby jeśli chodzi o kwestię produkcji czołgów K2, które miały być od zera produkowane w zakładach w Poznaniu, a to zostało przez ministra Kosiniaka-Kamysza niestety uwalone. Więc jesteśmy naprawdę w bardzo ciężkim położeniu i Donald Tusk rozkłada ręce, mówił o tym, że ostrzegał, że taka będzie polityka Stanów Zjednoczonych. Nie, nie będzie taka polityka Stanów Zjednoczonych. On doprowadził do tego, że polityka Stanów Zjednoczonych jest właśnie taka.
1: To dodajmy tylko, panie rzeczniku, że Pete Hegseth nie powiedział, że będzie żołnierzy amerykańskich w Polsce. Mniej powiedział o tym, że jest wstrzymana ta rotacja. Pytanie, na jak długo ona będzie wstrzymana, to tak, żeby
0: uspokoić naszych słuchaczy. Żeby była jasność, panie redaktorze, ja bym bardzo chciał, żeby nie było tej redukcji, bo to nie służy naszemu bezpieczeństwu.
1: Wszyscy byśmy tego chcieli i liczmy na to, panie rzeczniku, czas nas goni, dlatego wybaczy pan, że wchodzę w słowo. Liczmy na to, to mówię jako obywatel, że tutaj akurat ta kwestia połączy polityków i kwestie bezpieczeństwa naszego, szczególnie w tej sytuacji, o której pan też mówił, międzynarodowej. Będziecie wy jako politycy mówili i działali w jednym kierunku. Mateusz Kurzejewski, zastępca rzecznika prasowego Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: 24 pytania.

0: Rozmowa polityczna.
1: To oczywiście nie koniec politycznych komentarzy. Kolejna rozmowa polityczna wróci do nas po godzinie 17.30. Czas teraz zobaczyć, co dzieje się na świecie.
0: Światopogląd.
1: A ja w studiu goszczę już Ernesta Zozunia.
2: Witam, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Władimir Putin pojawił się w Chinach. Ważne spotkanie i podkreślanie, że między Pekinem a Moskwą jeszcze nigdy nie było tak dobrej współpracy. To przy okazji muszę zapytać, czy wizyta Władimira Putina w Chinach jest ważniejsza od niedawnej wizyty Donalda Trumpa?
2: Ja myślę, że one są równo ważne, dlatego że choćby pokazuje to ceremonia powitania. Myślę, że państwo zwrócili uwagę, że był czerwony dywan wtedy, kiedy przyleciał Donald Trump. Były dzieci machające w określonym układzie choreograficznym chorągiewkami. Byli przedstawiciele na lotnisku, którzy witali prezydenta amerykańskiego. No i kiedy przyleciał prezydent rosyjski, dokładnie było tak samo. Był czerwony dywan, były dzieci, które w odpowiedniej choreografii tylko z wymienionymi flagami machały na cześć przywódcy. No i byli też oficjele na płycie, którzy witali Władimira Putina.
1: No to któremu udało się załatwić więcej.
2: Ja myślę, że tu obydwu panom pokazał chiński przywódca, że nie są ważniejsi od tego drugiego. Czyli Donald Trump dzisiaj zobaczył, że Władimir Putin jest równoważny z nim. No a Władimir Putin też przekonał się o tym, że jednak nie przywiązuje się do niego jakiejś większej wagi, nie jest lepszym przyjacielem Chin, tylko jest również chińskim przyjacielem. Bo Chiny generalnie do swoich przyjaciół podchodzą bardzo pragmatycznie. Chiny podchodzą w sposób ekonomiczny i gospodarczy do tych, którzy do nich przyjeżdżają. I właściwie w ostatnim czasie, ponieważ Chiny są państwem, które bardzo szybko rozwija się gospodarczo, ma dużo do zaoferowania światu, no ale też trochę chce od świata, bo na przykład potrzebuje paliw. I przyjeżdżają do nich różni przedstawiciele, też była dosyć duża delegacja ostatnimi czasy z Europy. No i Chiny, tak trochę przywódca Xi siedzi sobie tam w tym zakazanym mieście w Pekinie, no i przyjmuje tych różnych dostojników trochę na zasadzie, no co wyście mi tutaj przywieźli, co mi tu proponujecie. Władimir Putin przyleciał z propozycją oczywiście zwiększenia inwestycji w sektor energetyczny w Rosji, bo ma nadzieję, że zwiększy oczywiście sprzedaż gazu i ropy do Chin. Z tym, że Chiny tak powściągliwie podchodzą do całej tej rzeczy. Oczywiście zbudowany został za rosyjskie pieniądze wcześniej jeden rurociąg. On się nazywa Siła Sybirii. I Władimir Putin miał nadzieję zbudować drugi rurociąg. Chiny nie mówią nie, ale też nie mówią, że to będziemy natychmiast zabierali się za pracę, no bo Chiny podchodzą do tego zaopatrzenia w paliwo tak dosyć ostrożnie i dywersyfikują je bardzo umiejętnie. Zatem nie chcą uzależniać się od Rosji, czy robić z niej głównego partnera energetycznego, bo korzystają z paliw również z Bliskiego Wschodu, korzystają z paliw również z innych państw poradzieckich, bo przecież Kazachstan ma ropę i gaz, którą może eksportować i Azerbejdżan ma jeszcze więcej ropy i jeszcze więcej gazu, które może eksportować. No i są jeszcze inne państwa, również Stany Zjednoczone, które mogą gaz skroplony do Chin i ropę przysyłać. I chińskie władze tak podchodzą do tego troszeczkę w taki sposób, żeby być zabezpieczonym, że jeśli z kimś tam się poróżnimy, to nie zostaniemy na lodzie. I w tej chwili na przykład sytuacja, z którą mamy do czynienia na Bliskim Wschodzie i z zablokowaniem cieśniny Ormus, wiele państw azjatyckich mocno płacze, bo korzystały z tej ropy. Chiny płaczą trochę mniej, bo one korzystały w pewnym stopniu tylko z tej ropy, mając zapasy, mając rezerwy, no i mogąc na przykład poprosić Rosjan, żeby przysłali im trochę więcej, no są zabezpieczeni i nie ma w Chinach z tego powodu tragedii.
1: A z drugiej strony pamiętamy, że do tej pory ta ropa i ten gaz transportowany Nord Stream, rozumiem, Rosjanie szukają nowego rynku zbytu.
2: Tak jest. Zresztą oni jeszcze jak sytuacja była normalna, kiedy Europa i Zachód kupowały od Rosjan

0: i gaz, i ropę, bardzo często mówili: uważajcie, uważajcie, bo tu są Chiny, my możemy do tych Chin zacząć wysyłać. No to prawda, że mogą zacząć wysyłać, chociaż to też nie jest taka prosta sprawa, bo...
1: Druga strona jeszcze musi chcieć przyjmować.
0: Po pierwsze, a po drugie trzeba jeszcze zbudować całą infrastrukturę, która pozwoli na przesyłanie do Chin tego gazu i ropy, bo do tej pory takiej infrastruktury nie było. I to też nie jest trochę tak, że nagle rurkę przełączymy na wschód i z tego źródła, z którego płynęła do tej pory na zachód, popłynie na wschód. Nie, nie, nie. To jednak jest o wiele większa i bardziej skomplikowana operacja, no i wymagająca pieniędzy, których Rosja za bardzo nie ma, a Chińczycy też za to za bardzo płacić nie chcą, bo oni powiedzieli swojego czasu Rosjanom, że oczywiście my od was kupimy ropę. Jeśli chcecie, to budujcie ten rurociąg, który nam tę ropę i gaz będzie dostarczał. No i jak zbudujecie, to będziemy od was kupowali. Później przyszła wojna w Ukrainie, więc zaczęli kupować. I to jeszcze po dosyć niskich cenach, no bo wykorzystują tą nie najlepszą sytuację rosyjską i no po prostu czerpią z tego korzyści i kupują za pół ceny to, co normalnie musieliby kupować za cenę całą.
1: Ernest, zostajemy trochę jakby w tej części świata. Jesteśmy cały czas na wschodzie. Na Białorusi trwają manewry wojskowe. W ramach tych manewrów ćwiczono niezauważalne przemieszczanie głowic nuklearnych. To brzmi dosyć poważnie. I choć Aleksander Łukaszenka zapewniał, że manewry nie stanowią żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa w regionie, no to też tajemnicą nie jest, że rozmieszczona na terenie Białorusi broń jądrowa znajduje się pod rosyjską kontrolą. Na ile poważnie traktować te manewry i na ile one faktycznie stanowią lub nie stanowią zagrożenia?
0: Białoruś stała się rzeczywiście takim przyczółkiem rosyjskim i Łukaszenka pozwolił na to, by głowice jądrowe i broń jądrowa znalazła się na terytorium Białorusi. On nawet swojego czasu się z tego szczycił. Takich manewrów należy się obawiać z tej prostej przyczyny, że swojego czasu odbywały się takie manewry. Przyjechało 60 albo i więcej tysięcy żołnierzy rosyjskich na Białoruś. No i później nie wyjechali, tylko starali się wyjechać przez na Ukrainę, bo przecież z terytorium Białorusi w 22 roku została wyprowadzona, został wyprowadzony atak na Kijów. W związku z czym takich manewrów na terytorium Białorusi należy się obawiać. Tym bardziej, że padają też groźby i to coraz bardziej wyraźne pod adresem państw bałtyckich, bo wczoraj usłyszeliśmy ze strony rosyjskiej, że Łotwa podejrzewana jest przez nich o to, że z jej terytorium wysyłane są ukraińskie drony do atakowania celów w Rosji. W związku z czym, a tu padły różnego rodzaju nazwy poszczególnych miejscowości, w których znajdują się bazy wojskowe, w których to są wojska NATO, w tym również oddziały polskie. I w puencie tego dokumentu, który został wczoraj opublikowany i jeszcze ambasador rosyjski odczytał go na forum Rady Bezpieczeństwa, brzmiało coś takiego, że członkostwo w NATO nie uchroni terrorystów przed sprawiedliwym odwetem. W związku z czym, jeśli połączymy manewry i połączymy takie groźby, no to to wszystko powoduje, że ciarki przechodzą nam po plecach. Ja mam tylko nadzieję, że wrócę teraz do tej chińskiej wizyty, bo przywódca Xi jest też człowiekiem, który wielokrotnie Władimira Putina powściągiwał. Chwytał za cugle i mówił: nie, nie, nie, tak daleko iść nie możesz. Przypomnę tu państwu, że kilkukrotnie Władimir Putin groził światu, że użyje w Ukrainie broni nuklearnej. Wtedy włączały się Chiny i zatrzymywały Władimira Putina przed głupimi krokami. Mam nadzieję, że dzisiaj przywódca chiński również zrobi to samo, dlatego że Władimir Putin jest trochę generalnie w gorącej wodzie kąpany, a w tej chwili w sytuacji jest lekko beznadziejnej, bo tak, Ukraińcy pozwalają sobie na dużo. Ukraińskie drony lecą do Moskwy, atakują infrastrukturę naftową i przemysłową. Władimir Zeleński pół żartem, pół serio zezwala na przeprowadzenie parady na Placu Czerwonym 9 maja. No i postępy na froncie też nie są za wielkie, a wręcz przeciwnie, nawet Ukraińcy ostatnio chwalą się, że odbijają poszczególne części zatrzymanych przez Rosjan terytoriów, w związku z czym potrzebuje szybkiego zwycięstwa. Państwa bałtyckie byłyby

0: takim szybkim zwycięstwem. No i można by spróbować, tym bardziej, że z Zachodu płyną takie informacje, że ten sojusz NATO to tak nie do końca jest solidarny, że ci Amerykanie to kręcą nosem, że ta Europa też popada w konflikt z tą Ameryką, zbroi się, no ale jeszcze jej trochę pozostało. Amerykanie się obrażają i wycofują, w związku z czym spróbujmy, zobaczymy, czy będzie jakaś odpowiedź i niewykluczone, że tej odpowiedzi mogłoby nie być.
1: Mam nadzieję, że skończy się tylko i wyłącznie na mocnych słowach. Ernest Zozuń, dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję.
1: Za to spotkanie. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Już niebawem informacje po informacjach będziemy sprawdzać, co dzieje się w naszych regionach.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 z kodem taniej aż o 1000 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
9: Byli w programie twórcy, pisarki i pisarze, znawcy filmu i literatury, policjanci i analitycy, dziennikarze śledczy, oficerowie wywiadu. Nie było tylko bandytów. I oto jest. Tetatę z bandytą. Więcej niż kryminał, rozmowa z Kafirem Afganem, który mówi o sobie bandyta z USA. Spotkanie z emerytowanym pułkownikiem wywiadu wojskowego i pisarzem. Więcej niż kryminał. Jutro po 22 w Polskim Radiu 24. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Po miesiącach uśpienia trzeba odnowić Grupę Wyszehradzką. Premierzy Węgier i Polski w Warszawie złożyli ważne deklaracje. Decyzja USA o wydaniu byłego ministra Polsce może stać się polityczna. U nas komentarz w sprawie możliwej ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Andrzej Poczobut w polonijnej Radzie Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu. Są sprawy, które jednoczą Polaków, mówi opozycjonista. Minęła 17. Łukasz Pastor, zapraszam. Premier Węgier w Gdańsku. Ulicami miasta odbył się spacer Petera Modziora i Donalda Tuska w towarzystwie mieszkańców. Niebawem spotkanie z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Wcześniej w Warszawie padły ważne wzajemne deklaracje. Europa Środkowo-Wschodnia to miejsce, gdzie rozstrzygają się losy całego kontynentu, mówił premier Tusk. Szef węgierskiego rządu podkreślał, że tu właśnie bije serce Europy. Premierzy są zgodni. Po miesiącach uśpienia trzeba odnowić Grupę Wyszehradzką. Format ten tworzą także Słowacja i Czechy.
11: Grupa Wyszehradzka powstała w 1991 roku. Przez lata było to miejsce wypracowywania wspólnego stanowiska tej części Europy na forum unijnym. Agresja Rosji na Ukrainę, stosunek do władz w Moskwie i kwestia pomocy Kijowowi członków V4 na tyle podzieliły, że szefowie rządów nie widzieli potrzeby spotykania się przy wspólnym stole. Kwietniowe wybory na Węgrzech to zmieniły.
12: Długie, długie lata czekałem na ten moment, żeby znowu razem z Węgrem, Słowakiem, Czechem usiąść w jednym stole i rozmawiać o tym, co możemy razem zrobić dla naszych narodów i w Europie.
11: Tak mówił premier Donald Tusk. Peter Madziar poinformował o reaktywowaniu grupy i zaprosił szefa polskiego rządu na czerwcowy szczyt.
13: Europa siwe.
11: Serce Europy bije dziś w Europie Środkowej i musimy wspólnie pracować, aby to serce biło jak najmocniej. Węgierski premier chce włączyć do pracy w ramach grupy także inne kraje regionu, między innymi Rumunię i Austrię. Sylwia Białek, Polskie Radio.
10: W informacjach wracamy do sprawy pobytu Zbigniewa Ziobry w USA. Szef resortu sprawiedliwości zapowiada, że wniosek o ekstradycję jest gotowy. Czy Zbigniewa Ziobrę uda się skutecznie sprowadzić do kraju? Zaangażowanie polityka z amerykańskiej administracji w pomoc Ziobrze utrudni proces ekstradycji.

0: Tak mówił na naszej antenie prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Jak dodał, decyzja o wydaniu byłego ministra Polsce może stać się polityczna.
1: Jeżeli dziś prawdą jest, że czynny polityk wspierał działania i postępowanie byłego ministra sprawiedliwości, byłego prokuratora generalnego, myślę tu o panu Zbigniewie Ziobrze, i wspierał go w aspekcie dotyczącym możliwości przetransportowania się i pobytu w Stanach Zjednoczonych, no to proszę, zwróćcie państwo uwagę na to, że na końcu tego procesu również pojawi się czynnik polityczny i decyzja polityczna. To źle wróży.
0: Według prokuratury krajowej Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych na wizę członka zagranicznych mediów. Były minister ma w USA pełnić funkcję korespondenta zagranicznego telewizji Republika. W tej sprawie śledczy przesłuchali dziś szefa stacji Tomasza Sakiewicza. Śledczy chcą postawić politykowi PiSu 26 zarzutów w związku z niewłaściwym wydawaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Europejczycy muszą wziąć na siebie więcej odpowiedzialności w kwestii obrony konwencjonalnej, podkreśla generał Stanisław Koziej. Wiceprezydent USA J.D. Vance mówił wczoraj, że decyzja w sprawie rozmieszczenia 4000 żołnierzy, którzy mieli trafić do Polski, jeszcze nie zapadła. Dodał, że Polska to ważny sojusznik i przyjaciel USA, ale przy znaczącym wsparciu ze strony Stanów jest w stanie obronić się sama. Redukcja obecności amerykańskich żołnierzy w Europie jest zgodna z doktryną bezpieczeństwa USA, przypomina Koziej.
2: A to oznacza, że my nie możemy trzymać się tak za wszelką cenę i wierzyć, że u nas to się nie zmniejszy, ta liczebność amerykańska. Też może się zmniejszyć.
0: Jak dodał generał Koziej, według sygnałów płynących z amerykańskiego dowództwa w Europie, redukcja sił na kontynencie będzie procesem rozłożonym na wiele lat. Andrzej Poczobut powołany do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu. Nominację odbierał z rąk Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Są sprawy, które jednoczą Polaków ponad podziałami, powiedział podczas spotkania w Izbie Wyższej.
3: Na co dzień bardzo mocno się różnimy. Mamy różne poglądy polityczne. Inaczej patrzymy na rzeczywistość. Bardzo dużo się kłócimy. Ale ciągle są sprawy, które potrafią nas wszystkich ponad tymi podziałami zjednoczyć.
0: Andrzej Poczobut został niedawno zwolniony z białoruskiego więzienia. W połowie czerwca ma wystąpić na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Na koniec stołeczne zoo i święto najstarszej na świecie mrówko-jadzicy. Juri obchodzi 30 urodziny. Ogród zorganizował jej jubileuszową imprezę. Zabrakło jednak mrówek, bo tych, jak tłumaczy opiekunka z warszawskiego ogrodu zoologicznego Beata Jankowska, nie ma w jadłospisie Juri.
4: Pokarm dla psów, owoce, płatki owsiane, serca wołowe, także wszystko jest to zmiksowane na taką papkę, żeby mogła jeść, bo oczywiście jest szczerbakiem i nie ma zębów. U nas są mrówki pod ochroną, więc no nie możemy im nastarczyć zresztą takich ilości, które by powodowały, że przeżyłaby. Jest to dieta zastępcza.
0: Juri przyjechała do Warszawy z Niemiec w 1997 roku. Miała wtedy 1,5 roku. Ma wielu fanów, którzy przyszli ją odwiedzić w urodziny. Seniorka doczekała się 5 młodych, a także wnuków, prawnuków i praprawnuków.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na Lubelszczyźnie, w Warmii i Mazurach, Mazowszu oraz na zachodzie przelotny deszcz, gdzieniegdzie także burze, ostrzega przed nimi Instytut Meteorologii. W pasie od Warmii i Mazur po Lubelszczyznę może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach przeważnie od 20 do 23 stopni. Chłodniej na Podlasiu około 19, na wybrzeżu 14.
6: Trwa popołudnie z Polskim Radiem 24, jest 6 minut po godzinie 17, przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Czas sprawdzić, czym żyją dziś regiony.
7: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
6: Każdego dnia przejeżdża tam blisko 200 pociągów, a rogatki są zamykane średnio co 7 minut. Przejazd kolejowy na ulicy Starołęckiej, czyli jednej z dróg prowadzących do centrum Poznania, jest 6. najczęściej zamykanym w Polsce. Mieszkańcy od lat starają się o budowę w tym miejscu tunelu, ale do wbicia pierwszej łopaty jeszcze bardzo daleko. Choć w wakacje Urząd Miasta otrzymał dotację od PKP PLK na budowę wiaduktu, to jak dowiedział się reporter Radia Poznań Szymon Majszak, nie zamierza z niej skorzystać. No to łączymy się z reporterem Szymonem Majszakiem. Dzień dobry, Szymonie.
8: Dzień dobry.
6: Szymonie, decyzja zaskakująca. Dlaczego urząd podjął taką decyzję?
8: Chodzi o terminy, w których należało się wyrobić. To był program, który rozdawał dotacje na te przejazdy, które były...

0: były najpilniejsze do likwidacji i zakwalifikowało się do niego kilkadziesiąt gmin mniejszych i większych w całej Polsce. Miast takich jak Łódź, Wrocław, Poznań, ale też mniejsze samorządy. No i w lipcu Poznań otrzymał możliwość skorzystania z 12 milionów takiej dotacji, ale pod warunkiem zakończenia przebudowy do 2030 roku. Za mało czasu i pieniędzy na przebudowę całego węzła z przystankami tramwajowymi i autobusowymi przyznał w rozmowie ze mną dyrektor Grzegorz Kamiński z Urzędu Miasta, który to urząd chciałby dokonać takiej kompleksowej przebudowy, a nie tylko likwidacji jednego przejazdu. W oświadczeniu przekazanym do redakcji kolejarze poinformowali natomiast jasno i wyraźnie, że samorząd odstąpił od realizacji inwestycji w dotychczasowej formule, no i z tych pieniędzy nie skorzysta. Co to oznacza? Ano przede wszystkim, że prace ruszają od początku. Te oczywiście dokumentowe, bo nikt tutaj nie mówi o wbiciu pierwszej łopaty. W najbliższych tygodniach zostanie ogłoszony przetarg na projekt. Zapowiedział w rozmowie ze mną dyrektor Kamiński. Proszę posłuchać.
1: Inaczej, analiza tego programu wykazała nam, że do 2030 moglibyśmy spróbować uzyskać tylko element związany z konstrukcją obiektu, co nie daje nam szansy na rozliczenie tego zadania z sukcesem. Zaczynamy de facto od nowa. W ramach tego postępowania będą dwie dokumentacje. Jedna na likwidację kolizji kolejowej, czyli przysłowiowego tunelu, a druga będzie obejmowała węzeł komunikacyjny, na który też w przyszłości chcemy starać się o środki z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
0: Nowa zapowiedź jest taka, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestycja zostanie zrealizowana najwcześniej, to ważne zastrzeżenie, w 2031 roku.
2: No to jeszcze długa droga przed nami. Jak na te decyzje zareagowali mieszkańcy?
0: Przedstawiciel lokalnych rad osiedli Szymon Rakowski i jego koleżanka z sąsiedniego osiedla Kamila Bartkowiak podkreślają, że przebudowa jest potrzebna na wczoraj. Ja sam się o tym wczoraj przekonałem. Spędziłem około 40 minut w sąsiedztwie przejazdu. Liczyłem. Rogatki były w tym czasie opuszczane 7 razy. Korek rozciągał się na długie, długie metry. Dlatego tym bardziej nie dziwi zdenerwowanie mieszkańców. Proszę posłuchać, jak mówią o tym problemie.
3: Jest to dla nas główna droga dojazdu do miasta, więc temat nie dotyczy tylko osiedla Starołęka. Jest to problem również miejscowości, które znajdują się przy naszym osiedlu.
4: Czy my musimy zacząć palić opony na tym przejeździe? Czy musimy postawić tutaj auto dostawcze, żeby zatrzymać ruch? Co chwilę słyszymy takie mamienie pod tytułem już za chwileczkę, już za momencik, musimy jeszcze porozmawiać. My chcemy konkretów.
0: A zdaniem mojego rozmówcy do konkretów w postaci wbicia pierwszej łopaty jeszcze w tym przypadku daleko.
2: Szymon Majszak z Radia Poznań. Szymonie, bardzo dziękuję Ci za te informacje.
0: Dziękuję.
2: Z Poznania przenosimy się do Łodzi i trochę jakby zostajemy w temacie, bo w Łodzi jest za mało motorniczych tramwajów i pieniędzy. Jak jakiś czas temu informowało Radio Łódź, niedawno skrócono trasę linii 19, a planowane są też cięcia tramwajowej 8 w związku z powrotem ruchu szynowego do dworca Łódź Hojny. Tematem zajmuje się dziennikarz Radia Łódź, Michał Dąbrowski. Dzień dobry, Michale.
5: Dzień dobry, kłaniam się, jestem.
2: Michale, jak zmiany odbijają się na ruchu tramwajów w Łodzi?
5: Każdego dnia to jest zauważalne przez pasażerów, przyjezdnych, mieszkańców stolicy województwa łódzkiego, bo brakuje nie tylko tramwajów, okazuje się, że także ludzi do pracy. O ile dzisiaj ekipa motorniczych MPK Łódź liczy około 1800 osób, o tyle wciąż poszukiwanych jest około 100 kolejnych. Dziś łódzkie MPK ma około 250 tramwajów, pociągów, co przekłada się też na 350 wagonów, jak łatwo policzyć. 100 to są wagony dwuskładowe, wysokopodłogowe, konstale 805, takie trapezowate, znane głównie ze starszych zdjęć, ale też czasami z ulic i torowisk Łodzi. Czekają na wymianę, a problemem miejskiego przewoźnika są nie tylko braki taborowe, ale także kadrowe.
6: W zleceniu od Zarządu Dróg i Transportu mamy około 200 pojazdów, które dzisiaj poruszają się. I te zdjęte linie zasiliły pojazdy na inne linie. W związku z tym myślę, że głównym powodem to jest brak pieniędzy.
5: Mówi prezes MPK Łódź Zbigniew Papierski, a w kolejnych latach w Łodzi tramwaje mają wrócić na kolejne trasy, na warszawską, Legionów, mają się też pojawić na nowej trasie w nowym centrum Łodzi. Pytanie, czy da się to wszystko obsłużyć obecnymi zasobami miejskiego przewoźnika?
6: zbudowalibyśmy zdolność

0: Załóżmy, tak jak w najlepszych latach po WZC by jeździło około 230-235 pociągów. Pytanie jest, czy są takie potrzeby w tym mieście i czy budżet miasta stać na taką dużą ilość wozokilometrów?
1: Odpowiedzi na te pytania ma przynieść kompleksowe badanie ruchu w Łodzi, które sprawdzi czym, jak, dokąd i kiedy najchętniej i najczęściej podróżują łodzianie, którzy dziś komunikację miejską oceniają tak.
2: Jest jakaś awaria tramwaju, nie ma komunikacji zastępczej, człowiek czeka po godzinę, dwie, musi się przesiadać, iść na pieszo i tak dalej.
3: Może czasami, że się spóźniają.
4: Często zdarzają się awarie tramwajów, więc to może być uciążliwe.
5: Nieuprzejmi są ci motorniczy, jak widzi, że człowiek wsiada, jak ja na przykład mam drugą grupę i ja wolniej muszę wsiąść, to on wtedy jak opętany tak dzwoni, że aż człowieka szlak trafia, przy tym nie wie, czy ma wejść, czy już się cofnąć z tego miejsca.
1: MPK Łódź ma też nowy pomysł na braki taborowe. Do wyremontowanej zajezdni na Helenówku przeprowadził się zakład techniki, który ma teraz nie tylko serwisować, naprawiać, modernizować już kursujące po mieście tramwaje, ale też budować własne pasażerskie pojazdy szynowe. Pierwszy łódzki tramwaj może wyjechać na tory już za 2-3 lata. 2028 to ma być ten rok, w którym w Łodzi będziemy już mogli wsiąść w tramwaj wyprodukowany w stolicy naszego województwa.
6: To dobrze brzmi. No to jakie są szanse na podbicie rynku tramwajowego? Ile tramwajów może być produkowanych rocznie w Łodzi?
1: Mówi się od 10 do 15, jak na potrzeby Łodzi to już jest dużo, biorąc poprawkę na to, że trzeba wymienić około 100 wagonów. Jeżeli to podzielimy na dwa, to jest 50 pociągów, więc w perspektywie 5 lat na pewno już można byłoby zapomnieć o wysokiej podłodze w Łodzi. Jeżeli chodzi o podbicie rynku tramwajowego w Polsce, to wydaje się, że szanse jak najbardziej są, bo dzisiaj mamy w Polsce dwóch głównych producentów, to jest bydgoska PESA i poznański Moder Trans i wydaje się, że zostaje tyle, bo szwajcarski Stadler zszedł z rynku w dużej mierze. Był też Bombardier, który stąd zniknął. Skoda przebiła się tylko we Wrocławiu. Jest też francuski Alstom, ale Alstom w Polsce wyspecjalizował się stricte w wagonach do metra. Jak na razie mamy metro tylko w jednym mieście w Polsce, a potrzeby są ogromne, bo według niektórych szacunków w naszym kraju wciąż można sprzedać od 700 do nawet 800 tramwajów, więc jest zdecydowanie o co walczyć, a stawki za taki jeden pojazd są wysokie, bo one już potrafią sięgać w przypadku chociażby pojazdów z Poznania nawet 20 milionów złotych. A potrzeby są, jak już wspomniałem, ogromne. Jeżeli w Łodzi ta cena byłaby niższa, to kto wie, może zawojujemy rynek nie tylko krajowy, ale też europejski.
6: Takie łódzkie pendolino na torach tramwajowych, to brzmi dobrze. Jeszcze tak myślę o tych motorniczych, którzy tak podobno dzwonią jak opętani. Michale, jakiś czas temu do nas dotarły i tutaj widzę takie misie pluszowe z logiem Polskiego Radia 24 i gumowe kaczki. To może to jest jakiś sposób na to, żeby jakoś tak rozluźnić przewoźników tramwaju w Łodzi. To tak pomyślałem, że może to jest jakieś rozwiązanie. Co ty na to?
1: Przekażę z przyjemnością, bo też uważam, że więcej spraw można załatwić uśmiechem niż najgłośniejszym dzwonkiem.
6: No to apelujemy do motorniczych, żeby tak nie dzwonili jak opętani. Michał Dąbrowski z Radia Łódź. Michale, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
6: Kurpiowskie gadki i wiersze zaprezentowali uczniowie podczas konkursu poezji ludowej. Zorganizował go już trzeci raz Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży. To okazja do przypomnienia kurpiowskiej tradycji gwary, tak mówili uczestnicy konkursu, a wysłuchał ich Paweł Wądołowski z Polskiego Radia Białystok. Dzień dobry, Pawle.
7: Dzień dobry.
6: Pawle, czy wiele osób zna i używa gwary kurpiowskiej? Jak to wygląda?
7: No niestety coraz mniej, tak to już jest z tymi gwarami, chociaż tutaj mamy to szczęście, że coraz więcej młodych osób właśnie poznaje tą kurpiowską gadkę. No i dlatego muszę przyznać, bardzo lubię takie konkursy, bo chociaż Łomża jest blisko Kurpi, to ta gwara nie jest już, tak jak powiedziałem, często słyszana i dobrze, że taką kurpiowską gadkę właśnie przy takich konkursach można usłyszeć. I tutaj zaproszę na fragmenty dwóch takich gadek. Najpierw Hania Świętochowska z Konarzyc.
8: Siedził kurp na psieńku kele starej sosny. Siedział tak i dumał. W domu dzieci rosły. Kiedy mu urosły, we szwat pojechały. Ale się nie morsił, pomagać obiecały. Obiecały ojcu, że każdego lata będą przyjeżdżały na zież z tego szwata.
7: No a teraz Magda Krysiak z Zalasa z bardzo ciekawą historią. No dzisiaj powiedzielibyśmy niemalże klubową.
9: Ale tych leoncynych chłopoków to chyba każdy zna. Fajne chłopoki.

0: tyloksyny za wyrywne. Jak gdzie pójdą na muzykę, to później w renizie muszą nowe zierzeje robić. Na szczęście ciotka przyjechała do nas sama PKS-em.
1: No prawda, że ciekawa historia taka, no niemalże dyskotekowo-klubowa. Rozmawiałem też z jurorami i podkreślali, że najważniejsze w tym konkursie jest podtrzymywanie tradycji, tak powiedziała mi między innymi członkini jury Ewa Schneider.
2: Bardzo jest ważne, żeby młodzi ludzie, dzieci, aby interesowały się swoimi korzeniami, kulturą ludową. Widać, że to zainteresowanie po wielu latach, kiedy słabło, wydawało się takie dosyć niewielkie, w tej chwili jakby troszeczkę odżywało. Dziewczynki przyszły w strojach ludowych, pochodzą z gmin kurpiowskich, więc na pewno sięgają do tradycji swoich babć, prababć. To jest bardzo ważne, żeby z niej korzystały.
1: No i podobnie do oceny występów podczas konkursu podchodził inny członek jury, Jacek Szymański.
3: Nawet nie o poziom chodzi, tylko przede wszystkim to jest radosne, że młodzież chce promować dziedzictwo narodowe, jakim jest właśnie słowo kurpiowskie, w sensie takim artystycznym, bo jest to poezja kurpiowska, więc głównie o to chodzi, że młodzież chce i to jest radosne i piękne, że dziedzictwo narodowe jest pielęgnowane i ta tradycja jest kontynuowana.
1: No dodam tylko, że po długich obradach jury przyznało masę wyróżnień i nagród. Pierwsze miejsce w kategorii młodzieżowej zdobyła Julia Chnatowska, a w kategorii dziecięcej Hanna Świętochowska, której gadki wysłuchaliśmy na początku.
4: PKS, to na pewno zrozumiałem. Paweł Wądołowski z Radia Białystok. Pawle, bardzo Ci dziękuję za tę informację.
1: Dziękuję.
4: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Czas na informacje sportowe. Filip Jastrzębski jest razem ze mną w studiu. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Robert Lewandowski jakiś czas temu ogłosił, że po sezonie odejdzie z Barcelony. Czy już jest jasne, że przechodzi do Arabii Saudyjskiej, czy to wciąż spekulacje?
5: No, jeszcze długo będziemy sobie spekulować.
4: Jak długo? Już zaraz ten sezon się kończy. No trzeba będzie się gdzieś przetransferować.
5: Czasu, a Robert akurat tego lata głowę będzie miał wyczyszczoną, wolną, bo na Mistrzostwach Świata nie zagra. Mhm. W związku z tym będzie sobie oglądał te mistrzostwa i tak sobie będzie pewnie myślał, czy to Arabia, czy może Stany Zjednoczone.
4: Ale poczekaj, bo my gramy zaraz mecz towarzyski z Ukrainą 31 maja.
5: I jeszcze z Nigerią u siebie 3 czerwca.
4: Zobaczymy tam Roberta Lewandowskiego, coś wiadomo?
5: Z tego, co mi wiadomo, tak.
4: Nie Czyli ma, będzie okazja podpytać.
5: Nie ma chyba żadnych przeciwwskazań. Tak, natomiast Robert jest człowiekiem, który niewiele zdradza, choć z wiekiem akurat te jego wypowiedzi są coraz ciekawsze. W związku z tym otwiera się przed nami nieco bardziej. Będzie okazja i we Wrocławiu, i w Warszawie na Narodowym być może go zapytać, chociaż myślę, że w dzisiejszych czasach to i tak wszystko musi przejść przez oficjalne machiny informacyjne, więc podejrzewam, że i tak niczego od niego nie uzyskamy. Ale na stole są oferty i jak łatwo się domyślić, ta najbardziej korzystna jest z kraju
4: podobno,
5: na Bliskim Wschodzie.
4: Podobno jest bardziej wylewny, kiedy jeździ autobusem. Więcej informacji od Filipa już teraz.
5: O futbolu będziemy oczywiście mówić, ale zaczynamy od siatkówki, gdyż polscy siatkarze rozpoczynają reprezentacyjny sezon. Pierwsze towarzyskie spotkania rozegrają podczas turnieju Silesia Cup i od 17 już grają w Sosnowcu z Serbami. W pierwszym secie prowadzą 16-15. Przypomnę, że imprezą docelową w tym sezonie są wrześniowe Mistrzostwa Europy, które będą jednocześnie pierwszą olimpijską kwalifikacją. Trener naszej reprezentacji Nikola Grbić na początku sezonu pracuje głównie z mniej doświadczonymi lub debiutującymi zawodnikami.
6: Jest grupa młodych, które musi poznać, musi widzieć, jak reagują, jak się zachują. Kiedy powiedzimy im coś, to ile potrzebują czasu, żeby to zrobili, jeśli zrozumieją coś to albo nie. Oczywiście jesteśmy na początku, każdy chce pokazać się, każdy chce grać swoje najlepsze. Naprawdę mam nadzieję, że będą zdrowi. To jest najważniejsze. Nasz fokus jest na przygotowaniu, na budowaniu tych młodych zawodników, którzy będą przyszłość polskiej siatkówki i po Los Angelesu.
5: Dziś mecz z Serbią, w piątek w Katowicach Polacy zagrają z Ukrainą, a dzień później z reprezentacją Bułgarii. Teraz piłka nożna i finał Ligi Europy, który zostanie rozegrany dziś wieczorem w Stambule. O najważniejszym meczu w historii klubu mówią piłkarze Freiburga, ale też ich kibice. Niemiecki zespół zagra dziś z Aston Villą. O przedmeczowych nastrojach nie tylko w Badenie-Württembergii Adam Górczewski.

0: Ćwierć tysiąca muzyków odegrało klubowy hymn, wysyłając sygnał wsparcia dla zawodników i trenera od mieszkańców Fryburga Bryzgowijskiego. Historyczna Bryzgowia rzadko pojawia się nie tylko w polskich przekazach. W Bundeslidze SC Freiburg ugruntował jednak w ostatnich latach swoją pozycję tuż za ścisłą czołówką, a teraz podbija Europę. To byłby pierwszy tytuł w naszej historii, coś naprawdę szczególnego. Zrobimy wszystko, żeby spełnić to marzenie dla klubu, dla kibiców, dla nas samych. To największy mecz w naszej karierze. Zapowiada Christian Günther, zawodnik Freiburga od 20 lat. Nie tylko on pamięta jedyny dotąd finał, którym zagrali piłkarze spod granicy z Francją. 4 lata temu Puchar Niemiec nie został zdobyty po porażce 2-4 z Lipskiem. Z tym samym, którego w weekend w ostatniej kolejce Bundesligi udało się pokonać 4-1. Nie mamy nic do przegrania, a wszystko do wygrania, ogłosił klub w mediach społecznościowych. Publiczna CDF podkreśla wyjątkowy team spirit, który narodził się w tej drużynie. Kicker zwraca uwagę, że Freiburg musi przed wieczornym meczem przywrócić dynamikę. To dzięki niej osiąga dobre rezultaty i za jej sprawą jest nazywany gangiem myśli, bo mieszanka płatków zbożowych, bakali i orzechów dostarcza dużo energii. Klubowy hymn w ostatnią niedzielę zagrała nie tylko orkiestra Dęta. Pierwszy raz Naprzód Freiburg wybrzmiało też na organach w katedrze. W Stambule zaśpiewa go 11 tysięcy kibiców na stadionie. Jeszcze więcej chce oglądać wyjątkowy mecz na ulicach i w barach tureckiego miasta. Trener Julian Schuster przypomniał, że rynkowa wartość zawodników Aston Villa jest 3 razy wyższa niż jego podopiecznych, ale jeśli piłkarze utrzymają nerwy na wodzy, są w stanie pokonać faworyta i w przyszłym sezonie zagrać w Lidze Mistrzów. Jeśli przegrają, do Europy będą przedzierać się przez kwalifikacje Ligi Konferencji. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Początek tego meczu o 21:00, a ja przypomnę, że to pierwszy z trzech europejskich finałów. 27 maja na stadionie w Lipsku czeka nas finał UEFA Conference League. Crystal Palace, angielski zespół, zagra z hiszpańską ekipą Rayo Vallecano. Ale to, co najważniejsze, wisienka na torcie 30 dnia maja na stadionie Puszkasz Arena w Budapeszcie. Finał Ligi Mistrzów. Paris Saint-Germain, czyli obrońca trofeum i mistrz Francji, zmierzy się z Arsenalem, czyli mistrzem Anglii, który to mistrzostwo zdobył po raz pierwszy od 22 lat. W finale gra po raz pierwszy od dwóch dekad, w związku z tym kanonierzy mają chrapkę na to, by pokrzyżować szyki paryżanom. W dalszym ciągu o piłce nożnej, ale już naszej krajowej, gdyż radni Zabrza podczas nadzwyczajnej sesji jednogłośnie poparli dziś sprzedaż należącego do samorządu pakietu akcji piłkarskiego Górnika. Klub kupi za niecałe 4 miliony złotych firma Lukasa Podolskiego, mistrza świata z 2014 roku w barwach reprezentacji Niemiec, a obecnie napastnika Górnika Zabrze. Decyzję radnych potwierdza prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
2: Dzisiaj doszło do wyrażenia przez Radę Miasta Zabrze zgody na transakcję zbycia większościowego pakietu akcji spółki akcyjnej Górnik Zabrze, co otwiera nam już ten ostatni krok, czyli po drogę do podpisania dokumentów, co nastąpi w najbliższych dniach. Na ostatnim meczu sezonu będzie już Górnik funkcjonował w nowym składzie właścicielskim. Lukas Podolski, jego holding, będzie większościowym akcjonariuszem, nowym właścicielem Górnika Zabrze.
1: A ja dodam, że samorządowi zostanie jedna złota akcja gwarantująca jedno miejsce w Radzie Nadzorczej. Nowy właściciel nie będzie mógł zmienić nazwy, herbu czy lokalizacji klubu. Na koniec tenis i kwalifikacje do wielkoszlemowego French Open. Przypomnę, że w grze pozostały jeszcze dwie Polki w walce o turniej główny, czyli Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa. Chwalińska jest już w decydującej rundzie kwalifikacji po wygranej z niżej notowaną francuską Carole Monet w dwóch setach do zera i do jednego. Po meczu radości nie krył agent Chwalińskiej i prezes jej klubu BKT Advantage Bielsko-Biała Piotr Szczypka.
3: Świetnie taktycznie, no bo Monet bardzo lubi atakować z forehandu. Praktycznie cały kort odkrywa i gra z tego forehandu odwrotnego. Maja nie dopuszczała ją do tego. Sama bardzo dobrze kontrowała, no i mecz całkowicie pod dyktando do jej. Od samego początku do samego końca bardzo dobrze się czuje, jest świetnie przygotowana.
1: Jeszcze dziś o trzecią rundę zagra Katarzyna Kawa, która zmierzy się z Amerykanką Claire Liu, a w kwalifikacjach na wcześniejszym etapie odpadła inna z naszych reprezentantek, Linda Klimowiczowa. Przypomnę, że udział w turnieju głównym mają zagwarantowany Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magdalinet, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak, którzy jutro powinni poznać rywali, a do startu w grze podwójnej szykuje się Katarzyna Peter, która dziś awansowała do drugiej rundy debla tenisowego turnieju w Rabacie w parze ze Słowenką Niką Radišić. Polsko-słoweńska para pokonała reprezentantki gospodarzy Die El Jardi i Jasmin Kabaj 6-4, 2-6 i 10-7. W ćwierćfinale polsko-słoweński duet spotka się z rozstawionymi z numerem trzecim Japonką Shuko Aoyamą i reprezentantką Tajwanu Liang En Shuo. Peter

0: jest jedyną Polką, która występuje w rywalizacji w stolicy Maroka.
1: A te wszystkie informacje przygotował Filip Jastrzębski. Filipie, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą wizytę. Już za chwilę informacje. Po informacjach wracamy z kolejnymi 24 pytaniami.

0: Reklama.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Głośno mówimy jedno, ale po kryjomu działamy zupełnie na odwrót. W najbliższej audycji Do Pomyślenia porozmawiamy o hipokryzji, o tym, jak często stosujemy podwójne standardy, dlaczego to robimy, ale też dlaczego lubimy wytykać hipokryzję innym. O to będę pytać psychoterapeutkę Marzenę Mawricz już dzisiaj o 22.06. Ewelina Kamińska, zapraszam do słuchania.
5: Klimat jaki jest, każdy widzi.
6: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
7: Ale my nie załamujemy rąk.
8: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
5: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
7: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
5: I o tym rozmawiamy w audycji.
7: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19.05.
5: I na stronie polskieradio.pl.
7: Zapraszamy.
5: Marta Hoppe
7: i Patryk Michalski.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 17.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Komisja Europejska zatwierdziła kluczowe porozumienie z Polską w sprawie zmian w Krajowym Planie Odbudowy. Taką informację ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Chodzi o usunięcie z KPO dodatkowych opłat od aut spalinowych, które wpisał poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości. Ta reforma zostanie zastąpiona inwestycjami w polskie ciepłownictwo. Teraz Polska będzie mogła złożyć 8. wniosek o wypłatę z KPO. Przelew ma nadejść we wrześniu. Dzięki temu Warszawa ma szansę wykorzystać całą dostępną pulę bezzwrotnych grantów z KPO. Wynosi ona ponad 25 miliardów euro. Premierzy Polski i Węgier po południu przybyli do Gdańska. Wcześniej nowy szef węgierskiego rządu rozmawiał w polskim parlamencie z marszałkami Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Peter Madzior przebywa od wtorku z wizytą w Polsce. Najpierw odwiedził Kraków. 9 maja objął urząd premiera Węgier po tym, gdy jego ugrupowanie TISA zwyciężyło w kwietniowych wyborach parlamentarnych. Wówczas władzę po 16 latach stracił Viktor Orban. Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz i świata kultury pożegnali w Warszawie Krzysztofa Piesiewicza. Urna z jego prochami została złożona w grobie rodzinnym na Starych Powązkach. Ryszard Kalisz, prawnik i polityk, wspominał, że w latach 80. Krzysztof Piesiewicz był jego wykładowcą.
10: On z nami był zaprzyjaźniony, a ze mną szczególnie bardzo się ceniliśmy, lubiliśmy. Później przez wszystkie lata mieliśmy kontakt. Bardzo często wzajemnie siebie odwiedzaliśmy. Byliśmy zawsze bardzo blisko, do końca jego życia zresztą. Ja ostatni raz się z Krzysztofem widziałem jakieś kilka miesięcy temu. Już cały czas pozostał sobą, to znaczy lubił dyskutować, mówił charakterystyczny dla siebie sposób. On w ogóle był wspaniałym człowiekiem.
9: Krzysztof Piesiewicz w czasie stanu wojennego występował w procesach działaczy NSZZ Solidarność. Był oskarżycielem posiłkowym w procesie zabójców księdza Jerzego Popiełuszki, a także obrońcą w sprawie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Wybitny prawnik, scenarzysta filmowy i senator zmarł 14 maja w wieku 80 lat.

0: Polscy żołnierze uczą młodzież, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych. Edukacja z wojskiem to wspólny program resortów edukacji i obrony narodowej. Do końca czerwca będą w nim uczestniczyły 3000 szkół z całej Polski.
1: Tłumaczyli właśnie podczas ewakuacji, jak wyglądają alarmy, jak jest odwołanie alarmu, co warto wziąć ze sobą.
2: Dowiedziałem się bardzo dużo rzeczy o pierwszej pomocy, także o bardzo ciekawej opasce zaciskowej, która może powstrzymać krwotok.
3: Czym ten krwotok tamowałyście?
4: Stazą.
3: Trzeba coś napisać na tej stazie.
4: Godzinę, w której zakładamy.
5: Powinniśmy mieć zawsze plecak taki ratunkowy, na przykład zacznie się palić dom.
0: Mundurowi przekazują praktyczną wiedzę, dlatego uczniowie czekają na te zajęcia, mówi dyrektorka szkoły w Turawie Aneta Barłuk.
6: To są zajęcia, gdzie te dzieci uczą się, z czego w ogóle można zrobić na przykład opaskę uciskową, że to może być na przykład pasek, że to można zrobić z różnych materiałów. A żołnierz to wiadomo, to jest szacunek, to jest nauka takiej dyscypliny, to kształtowanie charakteru.
0: W województwie opolskim w programie bierze udział 77 szkół.
7: Południe w Polskim Radiu 24.
8: Już niedługo, bo o 17.47 będziemy sprawdzać m.in. ceny paliw. Podobno ma być nieco taniej niż w ostatnich dniach. Więcej na ten temat w magazynie Saldo. Wcześniej jednak czas na kolejną dziś rozmowę polityczną.
9: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
10: Marcin Zawada, ponownie witam państwa. Jan Filip Libicki, senator PSL. Dzień dobry, panie senatorze.
11: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
10: Panie senatorze, czy wizyta Petera Modziora, nowego premiera węgierskiego w Polsce, to ważne wydarzenie, czy to wizyta jak wizyta?
11: Z całą pewnością ważne wydarzenie, bo jeśli ktoś permanentnie blokował różne inicjatywy unijne dotyczące choćby naszego bezpieczeństwa, to był to Viktor Orban. Tak dzisiaj wygląda na to, że Peter Madziar po prostu chce ułożyć na normalnych, cywilizowanych zasadach relacje Węgier z Brukselą. Jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład, że tak powiem, za ten sprzęt, który przekazaliśmy Ukrainie w pierwszych miesiącach wojny, nam się należą spore pieniądze całkiem, a Viktor Orban je blokował, a Peter Madziar mówi o tym, że on to weto wycofa, no to to jest jeden z drobnych przykładów, jak dobrze się stało, że to Peter Madziar jest dzisiaj węgierskim premierem.
10: Pan obserwował te wybory, będąc tam na miejscu na Węgrzech, jako obserwator z ramienia Rady Europy. Dziś, kiedy Peter Madziar jest w Polsce, w Krakowie, później w Warszawie, teraz obecnie w Gdańsku i mówi o tej ważnej przyjaźni polsko-węgierskiej, to co to oznacza dla naszej części Europy, ta zmiana?
11: Znaczy to premier Tusk to powiedział, tak, że to jest nowy impuls dla Grupy Wyszehradzkiej. Powiedział nawet, mamy szersze plany niż tylko, że tak powiem, przywrócenie Grupy Wyszehradzkiej i nadanie jej nowego impulsu. Jakie to są szersze plany, nie wiem, ale myślę, jak oglądałem Węgrów, którzy się cieszyli na ulicę, to jedno z takich haseł było: ruski haza, czyli Rosjanie do domu, tak? W autobusach.
10: Czyli to samo, co lata temu mówił Viktor Orban, tak, wtedy, tak, jako, tak, człowiek idący do władzy.
11: To by oznaczało, jeśli to jest tak, że ci ludzie wynieśli Petera Madziara do władzy, to z całą pewnością on będzie, powiem to delikatnie, mniej prorosyjski niż był Viktor Orban.
10: Skoro Rosja w naszej rozmowie się pojawia, panie senatorze, to jest kwestia naszego bezpieczeństwa. Politico, no ważne medium amerykańskie, informuje, że ta 4000 brygada ze Stanów Zjednoczonych nie przyjedzie już na rotację do Polski. To informacje nieoficjalne. Z kolei Pete Hegseth, czyli no, szef Ministerstwa Obrony, powiedzmy w skrócie, amerykańskiego, zapewnia, że te siły amerykańskie w Polsce nie będą zmniejszone. Jak pan to wszystko odczytuje?
11: Znaczy ja powiedział tak, to trzeba odczytać, wydaje mi się, w kilku warstwach, w kilku perspektywach. Pierwsza perspektywa jest taka, że dla uważnych analityków myślę, że dzieje się coś, co Stany Zjednoczone od lat zapowiadały. Ja przypomnę, że jeszcze za Barack Obama wygłosił takie przemówienie, że teraz oczy Stanów Zjednoczonych skierowane są nie na Europę, ale na Pacyfik. Tak?
10: Od tego czasu wiele się zmieniło w naszej części świata.
11: To prawda, że wiele się zmieniło, ale też myślę, że Stany Zjednoczone nie są już z różnych powodów już tak silne, jak były kiedyś. To, że Donald

0: Trump, o którym można różne rzeczy mówić, o jego zmienności i tak dalej. Ja nie jestem jakimś jego specjalnym wielbicielem, ale on jedną rzecz powtarza dosyć stale, tak? Że Europejczycy powinni wziąć większą odpowiedzialność, także finansową, za własne bezpieczeństwo. My jako Polska to robimy i dlatego jesteśmy modelowym sojusznikiem. Także to, że się wycofują Amerykanie z Europy jako całości, to nie powinno być zaskoczeniem. Myślę, że chodzi tak naprawdę o to, że to się odbywa jakimiś tam etapami i że my jako ten modelowy sojusznik, jeśli w ogóle się mają wycofać z Europy, a myślę, że do tego nie dojdzie, no to żeby to było, załóżmy, w ostatniej kolejności, prawda?
1: No bo tu brane jest pod uwagę to, o czym mówił Donald Trump przy okazji no tego, jak, no tak piszą komentatorzy, to ja tak powiem, obraził się na kanclerza Merca, mówił wtedy o tym, to odnośnie cieśniny Ormuz i tego braku wsparcia ze strony Niemiec, którego oczekiwał amerykański prezydent. Mówił wtedy Trump o tym, że te 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich będzie wycofanych z Niemiec i że jest to element no, tych właśnie zmian, o których pan senator mówił. Tylko wtedy i przedtem i później nikt nie mówił o zmianach dotyczących Polski i tych 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, którzy są w Polsce. Czy pana zdaniem, panie senatorze, realne jest to, że ta liczba 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy w Polsce będzie zmniejszona na stałe, czy nie?
0: Proszę pana, ja się opieram na tym, co opublikował jako oficjalne oświadczenie wczoraj mój szef, czyli Władysław Kosiniak-Kamysz, który uspokajał, że żołnierze amerykańscy z Polski nie będą wycofani. Ja sobie pozwolę na taką trochę przenośnię i powiem, że ja uważam, że jeszcze lepiej niż amerykańscy żołnierze, chociaż powinno być ich tu jak najwięcej, broniłyby nas amerykańskie pieniądze. Ja każdą amerykańską inwestycję witałbym w Polsce z otwartymi ramionami, bo chciałbym, żeby w przypadku zagrożenia w Polsce biznesmeni amerykańscy biegali po Kapitolu i mówili swoim kongresmenom i senatorom, tam mamy ulokowane nasze pieniądze, pomóżcie nam je w odpowiedni sposób zabezpieczyć. I myślę, że to jest coś, co nawet do Donalda Trumpa by przemówiło, bo do niego kwestie pieniężne przemawiają stosunkowo silnie, prawda?
1: No to może czas, żeby rząd, no czyli też partia, w której pan jest, podjął jakieś działania w tym kierunku, żeby ten amerykański biznes tutaj silniej zachęcać do inwestowania.
0: Ja bym powiedział tak, mam nadzieję, że to się dzieje, ale ja nie mam żadnych danych na ten temat. Myślę, że powinien pan zapytać kogoś z ministerstwa, pana ministra Domańskiego, może będą mieli lepsze, albo Polską Agencję Inwestycji i Handlu i może oni będą wiedzieli coś na ten temat więcej.
1: To zapytamy na pewno, ale skoro w Stanach jesteśmy na razie mentalnie, to tam fizycznie jest Zbigniew Ziobro. Prawdopodobnie tam jest. Mm-hmm. Myśli pan, że to, co dzieje się wokół Zbigniewa Ziobry, to jest duży problem dla PiS-u, tak w długofalowej perspektywie?
0: Tak. Znaczy, bo jeżeli PiS posługuje się narracją, że to jest to, co mamy dzisiaj w Polsce, jest dyktaturą, terrorem i nie wiadomo czym jeszcze. Tak na marginesie zabawny terror, gdzie się okazuje, że jedną z największych telewizji informacyjnych w Polsce jest telewizja, która wprost sprzyja Prawu i Sprawiedliwości. Ale ja bym powiedział tak, jeśli ten najtwardszy elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest utrzymywany w przekonaniu, że to jest dyktatura, łamanie praw człowieka i nie wiadomo co jeszcze, to ci ludzie oczekują, że ich przedstawiciele z Prawa i Sprawiedliwości będą z tą dyktaturą walczyć. I dlatego bohaterami dla tego elektoratu są Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Oni w oczach tych ludzi rzeczywiście walczyli z tą pseudodyktaturą, tak? Natomiast co zrobił główny szeryf Zbigniew Ziobro? Obrócił się na pięcie i zwiał, gdzie pieprz rośnie, w sytuacji, dodajmy, że może, gdzie mógł się spodziewać, że nawet jeśli zapadłby jakiś wyrok, to on zostanie przez prezydenta Nawrockiego uniewinniony. Więc raczej sytuacja, w której trafiłby do więzienia, jest naprawdę bardzo mało prawdopodobna. A mimo to salwował się ucieczką. Tak wyglądają ci kieszonkowi szeryfi Prawa i Sprawiedliwości.
1: Wicerzecznik PiS-u, który był moim gościem godzinę temu, a propos Zbigniewa Ziobry, mówił, że gdyby Ziobro pozostał w Polsce, to z aresztu by już nie wyszedł.
0: Znaczy, proszę pana, no, pan wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości musi coś mówić. Ja wydaje mi się, że przedstawiłem logiczny wywód, dlaczego ucieczka Zbigniewa Ziobry za granicę jest czymś, co dla PiS-u jest rzeczą niewygodną. Zresztą widziałem taką wypowiedź Przemysława Czarnka, który pytany o to, o Zbigniewa Ziobrę.

0: powiedział, mnie to nie interesuje, ja tutaj dzisiaj, prawda, mówię, nie wiem, o cenach energii, o cenach benzyny i tak dalej. Gdyby to było coś, co PiS-owi pomaga, to z całą pewnością pan minister Czarnek by się tym zainteresował i wypowiadałby się wielokrotnie w tym temacie, a jakoś tego tematu unika.
1: Podobno dość burzliwe było spotkanie wyjazdowe klubu parlamentarnego, gdzie

0: się no, od dłuższego czasu. I dzisiaj pan Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, mówił o tym, że no, są takie głosy, że ta transkrypcja małżeństw i inne tego typu działania mogą być pierwszym krokiem do adopcji dzieci przez osoby tej samej płci. No i podobno PSL przygotowuje jakąś ustawę dotyczącą tej kwestii. Czy może pan senator zrobić coś więcej?
1: Znaczy ja bym powiedział tak. Po pierwsze, jeśli chodzi o tą transkrypcję małżeństw, to gdyby było tak, że to byłaby decyzja podejmowana przez parlament, to ja bym głosował przeciwko. To będzie wprowadzane rozporządzeniem, a nie głosowaniem w parlamencie, w Sejmie czy w Senacie, więc nie będę miał na to, że tak powiem, żadnego wpływu. Chcę bardzo jasno powiedzieć, że gdybym miał przygotować takie rozporządzenie, bo byłbym ministrem właściwym do tego, to prędzej bym się podał do dymisji, niż bym takie, że tak powiem, rozporządzenie przygotował. Zresztą odszedłem mniej więcej z Platformy Obywatelskiej też wokół tematów światopoglądowych. I chcę powiedzieć tak, tak, ja tak uważam. Pan premier Tusk powiedział, kiedy mówił o tym, że takie kroki będą podjęte, mówił, ale to nie jest pierwszy krok do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Otóż wystarczy się odwołać do wywiadu pana Rabieja z Robertem Mazurkiem w 19 roku w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, żeby powiedzieć, gdzie pan Rabiej szczerze powiedział, że to etapujemy ten proces. I ja bym nie chciał stawiać żadnego kroku, który jest pierwszym krokiem na drodze, gdzie na końcu tej drogi jest adopcja dzieci przez pary jednopłciowe i dlatego bym przeciwko temu.
0: PSL jakąś ustawę w tej kwestii będzie przygotowywało?
1: PSL przygotowuje, znaczy była ustawa, jest ustawa cały czas, rozumiem, złożona w parlamencie, którą przygotowywała pani posłanka Pasławska razem z przedstawicielkami Lewicy, ale w klubie PSL-u co do tej ustawy też są różne głosy. Ja mogę powiedzieć, że jestem co do tej ustawy sceptyczny. Myślę, że będzie tak jak zwykle w takich sytuacjach, że w PSL-u nie będzie w tych sprawach obowiązywała dyscyplina. I ja oczywiście tą sprawę zbadam, ale jeśli miałbym powiedzieć, ku czemu się przychylam, to przychylam się raczej do głosowania przeciwko tej ustawie, nawet jeśli to jest ustawa Prawa i Sprawiedliwości, bo nie chciałbym dwóch rzeczy, tej adopcji i obchodzenia 18 artykułu Konstytucji, który mówi, czym jest małżeństwo. Nie po to przez 8 lat uważam, że wypowiadałem się przeciwko łamaniu Konstytucji przez Prawo i Sprawiedliwość, żebym teraz w innej sprawie ją obchodził, prawda?
0: Panie senatorze, jeszcze na koniec o tym, co działo się w Senacie, a dzisiaj dużo działo się w Senacie, bo i Peter Madziar tam był i Andrzej Poczobut tam był, ale też dyskusja wokół pomysłu referendum pana prezydenta dziś pojawi się w Senacie. Wczoraj połączone senackie komisje no nie rekomendowały senatowi poparcia tego referendum. Jakiego wyniku dzisiaj głosowania pan się spodziewa?
1: Znaczy nie, no to uważam, że wynik będzie analogiczny, jak był na komisji. No ja chcę powiedzieć tak. Ja rozumiem, że pan prezydent złożył Solidarności jakąś obietnicę wyborczą.
0: No dziś dość głośno Solidarność wyrażała swoje postulaty.
1: Tak, w postaci tego referendum, ale my jako Senat nie mamy obowiązku realizować programu wyborczego pana prezydenta, prawda? To po pierwsze. Po drugie chcę zwrócić uwagę, że jeśli to jest referendum przeciwko Zielonemu Ładowi, to ja pamiętam takie spoty w internecie, które puszczał komisarz do spraw rolnictwa Unii Europejskiej, Janusz Wojciechowski, że Zielony Ład to jest tak naprawdę program rolny PiSu rozciągnięty na całą Europę. No to ja wzywam pana przewodniczącego Dudę i pana prezydenta Nawrockiego, żeby w sprawie Zielonego Ładu, zanim będą rozpisywać referendum, to porozmawiali z panem Januszem Wojciechowskim.
0: Jan Filip Libicki, senator PSL. Bardzo dziękuję, panie senatorze.
1: Bardzo dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A już za chwilę para ekonomiczna, czyli ja i Marek Klapa.
2: Sponsorem audycji jest organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie. www.kongresgospodarczy.pl. Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Nie, tak jak wspomniałem, Marek Klapa już razem ze mną. Dzień dobry, Marku.
4: Dzień dobry.
3: Marku, zaczynamy od wieści z rynku walutowego. No trochę nietypowo, ale też niepokojąca sytuacja jest na rynku. Wśród najmocniejszych walut świata na pierwszym miejscu odnajdujemy bowiem rosyjskiego rubla. Jeżeli dobrze pamiętam, za jedną złotówkę można kupić teraz

0: chyba 19 rubli, dobrze
1: mówię? Doskonale pamiętasz, to jest aktualny kurs rubla rosyjskiego względem złotego.
0: Jak to możliwe w takim razie? Co takiego się wydarzyło? Przecież są sankcje, przecież rosyjska gospodarka się sypie, a tutaj mamy do czynienia z najmocniejszą walutą.
1: Do sankcji jeszcze wrócimy, ale tutaj ewidentnie rynek ropy naftowej zadziałał na plus, bo pamiętajmy, że jednak Rosja sprzedaje ropę, a teraz jeszcze w sytuacji, w której Stany Zjednoczone po raz kolejny poluzowały te sankcje, jeżeli chodzi o ropę transportowaną drogą morską, no to tutaj już otworzyły się drzwi do większych zarobków do budżetu Federacji Rosyjskiej i faktycznie mamy taką sytuację, że nie frank szwajcarski, nie jen, nie dolar amerykański, ale rubel jest najmocniejszą walutą świata i ten stan no, potwierdził się w ostatnich dniach dość mocno. Dość powiedzieć, że od 1 kwietnia, i nie jest to prima aprilis, licząc ten kurs dolar-rubel, no to rubel umocnił się w stosunku do dolara o 12%. To jest naprawdę bardzo dużo na rynku walutowym. Na tyle dużo, żebyśmy rzeczywiście mówili o rublu jako takiej najmocniejszej walucie. W tej chwili za jednego rubla, przepraszam, za jednego dolara można kupić 71 rubli, ale był taki moment w połowie marca, kiedy ten kurs wynosił 86. A zatem tutaj ta różnica jest, to umocnienie jest bardzo wyraźnie widoczne. W tej chwili dokładnie za jednego rubla, przepraszam, za jednego złotego możemy kupić 19 rubli i 50 kopiejek, a jeszcze w połowie marca były to ponad 23 ruble, a zatem widzimy różnicę i widzimy różnicę na plus. Ja tylko powiem, że i to jest chyba bardzo ciekawe i też dużo wyjaśnia w tej sprawie. Dzisiaj na naszej antenie o 12.30 pan Daniel Kostecki z CMC Markets dokładnie to wyjaśniał i opisywał. Rosja pod koniec ubiegłego roku założeniach do budżetu na 2026 rok sobie tak planowała, że cena ropy Urals będzie wynosiła mniej więcej 59 dolarów za baryłkę. Teraz to jest mniej więcej 108 dolarów za baryłkę, a zatem widzimy, ile już Rosjanie na tej zmianie zarobili. Oczywiście to nie jest taki sam wolumen handlu jak jeszcze, nie wiem, 5, 6, 7 lat temu, jeżeli chodzi o handel ropą, no ale ta ropa z Rosji płynie i nie ukrywajmy tego. A w sytuacji, w której wujek sam, czyli Stany Zjednoczone, poluzowały trochę politykę sankcyjną, no to nie wygląda to dobrze.
0: Ja wspomniałem o sankcjach. No właśnie, jak te sankcje? Przecież tych pakietów mamy już ponad 20. Jak one z kolei wpływają na rosyjską gospodarkę, skoro rubel, jak mówisz, się umacnia?
1: To taka wersja optymistyczna. To dobrze, że są te sankcje, bo przynajmniej coś działa. Natomiast wersja pesymistyczna jest taka, że biorąc pod uwagę to, ile Rosja zarobiła na ropie i ile zarabia w tej chwili na ropie, biorąc pod uwagę też wzrost cen złota w ostatnich miesiącach, nie mówimy dniach, bo tam ta cała historia złota się zatrzymała, no to możemy powiedzieć, że częściowo, czy w dużej mierze te sankcje nałożone przez Unię Europejską po prostu zostały zasypane, tak jakbyśmy przysypywali jakiś dołek. A zatem nie wygląda to dobrze. Na pocieszenie, tak z punktu widzenia tej machiny wojennej, bo oczywiście to są te petroruble, które finansują machinę wojenną, na plus jest to, że eksporterzy rosyjscy, którzy też są ważnym elementem całego tego łańcucha, no narzekają na zbyt mocnego rubla już w tej chwili, bo po prostu ten eksport staje się powoli nieopłacalny. Oczywiście trzymamy rękę na pulsie, patrzymy na wykresy, no ale te wykresy przynajmniej na razie pokazują bezwzględnie. Rubel się umacnia, chociaż w ostatnich godzinach troszeczkę się osłabił, ale to tak symbolicznie.
0: To my teraz wlejemy trochę więcej optymizmu w naszą rozmowę.
1: Dobrze.
0: O tym mówiliśmy zresztą nie tak dawno w informacjach. Komisja Europejska zatwierdziła porozumienie z Polską w sprawie KPO. Chodzi o opłaty od aut spalinowych. O co dokładnie chodzi?
1: To jest bardzo ważna informacja dla wielu Polaków. Komisja Europejska zatwierdziła, no właściwie możemy powiedzieć, kluczowe porozumienie z Polską w sprawie zmian w Krajowym Planie Odbudowy. Ustaliła to nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Chodzi o usunięcie z KPO zapisów o dodatkowych opłatach od aut spalinowych, które wpisał poprzedni rząd jeszcze. I ta reforma zostanie zastąpiona inwestycjami w polskie ciepłownictwo, czyli taka zmiana na pewno korzystna z punktu widzenia tych wszystkich osób, które jeżdżą czy zamierzają kupić, importować samochód spalinowy. To była najpoważniejsza przeszkoda w Krajowym Planie Odbudowy, tak to określali politycy, która tak naprawdę blokowała Polsce wysłanie kolejnego wniosku o wypłatę pieniędzy właśnie z KPO, a czas nagli, bo w sierpniu upływa termin. Po wstępnym

0: porozumieniu Warszawy z Brukselą w sprawie rewizji w ubiegłym tygodniu, o czym informowaliśmy, Polsce zależało bardzo na takim szybkim sfinalizowaniu procedur. Formalna zgoda Komisji Europejskiej była tak ważna, bo otwiera drogę do zatwierdzenia przez unijne kraje. A brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka informowała w ubiegłym tygodniu, że wstępny plan przewidywał, że nastąpi to 12 czerwca. Jak się okazało, ta machina unijna też potrafi działać szybciej. No i mamy dobre informacje. Zmiany w tym KPO się pojawiają. Dodam tylko, że dzięki tej całej operacji Warszawa ma szansę wykorzystać całą dostępną pulę bezzwrotnych grantów z KPO, a one wynoszą ponad 25 miliardów euro. Także
1: kasa jest.
0: Jest co wydawać.
1: Oczywiście, że tak. To jeżeli jesteśmy przy pieniądzach i jeżeli jesteśmy przy wydatkach, to dalej zostajemy, rozumiem, w tych optymistycznych klimatach ceny paliw na jutro.
0: Tak. W czwartek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł. 50 groszy. 98 7,06, a olej napędowy 6,97. Tak wynika z dzisiejszego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że ceny maksymalne na stacjach paliw spadną w stosunku do tych obowiązujących o środę. Symbolicznie, no ale jednak. Niestety przy 98 cały czas ta siódemka jest, ale już olej napędowy poniżej tej bariery 7 zł nam zszedł. Mieliśmy okrągłą siódemkę wczoraj, dzisiaj mamy 6,97, ale tutaj jedno też wyjaśnienie, bo my czasami mówimy, że takie ceny będą obowiązywały jutro i my dodajemy tutaj jedno słowo, że to są ceny maksymalne. Więc może się okazać, że na jakiejś stacji paliw będzie taniej. I nawet mijając stację paliw dzisiaj w drodze do radia, widziałem takie stacje paliw, gdzie było troszeczkę taniej niż te ceny, które są w rozporządzeniu. Szkopuł w tym, że nie może być drożej. A zatem jeżeli ktoś trafi na promocję i zatankuje taniej, no to może czuć się wygrany.
1: Mój telefon absolutnie pęka od tych wszystkich aplikacji w wyszukiwaniu promocji.
0: A pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym, że warto mieć tę aplikację? I
1: to,
0: co?
1: To się przydaje. To się przydaje. Naprawdę to się przydaje. Polecamy. Szczególnie w okolicach weekendów, ale są też specjalne godziny, dni, więc naprawdę trzeba trochę poszukać i można trochę taniej kupić. No dobrze, skoro jesteśmy przy pieniądzach. Saldo rozpoczęliśmy od walut, rozpoczęliśmy oczywiście od rubla. Na tym jednak raport rynkowy się nie kończy, więc zaglądamy na giełdy. Co twoje monitory pokazują?
0: A dużo zieleni, zupełnie jak za oknem, muszę ci powiedzieć. W tej chwili właściwie wszystkie indeksy europejskie zakończyły dzień na zielono i wygląda to bardzo dobrze. Gdzieś tam w okolicach południa Szwajcaria nie domagała i tam były symboliczne spadki, ale teraz mamy wzrosty, a jeżeli chodzi o Warszawę, to jest się czym pochwalić, bowiem WIG wzrósł o 1,49% na zamknięciu. To jest dobry wynik, bo wczoraj mieliśmy spadki. Ta sytuacja wyglądała trochę przygnębiająco, ale dzisiaj jest zupełnie inaczej. WIG 21,64%, a zatem warszawska giełda ma się nieźle. MWIG 40 też barierę 1% przekroczył, 1,25%. I SWIG 80,91% na plusie, a zatem mamy bardzo przyjemne zamknięcie sesji na warszawskiej giełdzie. Mówiliśmy o rublu, to może inne waluty.
1: Zdecydowanie.
0: Za jedno euro w tej chwili płacimy 4,24 zł i widzimy tutaj lekkie, ale jednak umocnienie polskiego złotego. Złoty umacnia się również w stosunku do dolara amerykańskiego. 3,65 w tej chwili. Tyle wynosi kurs amerykańskiej waluty. Frank szwajcarski 4,64. Nieznaczne umocnienie, prawie na tych wycenach tego nie widać, ale jednak złoty tutaj drgnął i za funta brytyjskiego płacimy 4,91 zł i to jest jedyna waluta, w stosunku do której złoty się osłabił.
1: A te wszystkie informacje przygotował Marek Klapa. Marku, bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Dobrego tankowania na stacjach paliw. Mam nadzieję, że takie niższe ceny utrzymają się jak najdłużej. Bardzo ci dziękuję. Czas na informacje. Po informacjach wracamy z debatą dnia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Sponsorem audycji był organizator Polskiego Kongresu Gospodarczego Czas Przewagi w Warszawie. www.kongresgospodarczy.pl. Reklama.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed

0: zniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej
8: masz. Uwaga! Trwa finał wyprzedaży Toyoty. To jedna z ostatnich szans, by skorzystać z wyjątkowych cen na Toyotę Yaris Cross. Model dostępny jest teraz z korzyściami do 10 400 zł, a dzięki średniemu zużyciu paliwa na poziomie 3,1 litra według WLTP Miasto pozwala także ograniczyć codzienne wydatki na jazdę. Liczba dostępnych aut zmniejsza się bardzo szybko. Warto działać już teraz.
9: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: W Europie nadciąga wiosna, tak premier Donald Tusk komentuje wizytę szefa węgierskiego rządu w Polsce. Nie można wstrzymać finansowania biur poselskich Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Takiego rozwiązania nie przewiduje prawo. Kolejne miliardy popłyną z KPO. Zatwierdzono kluczowe porozumienie z Polską. Minęła 18. Łukasz Pastor, zapraszam. Wizyta Petera Mojdziora to znak wiosny w Europie, tak mówił w Gdańsku premier Donald Tusk. Po przejściu z węgierskim liderem ulicami miasta szef rządu podkreślał znaczenie zmiany władzy w Budapeszcie.
2: Twoje zwycięstwo i twoja wizyta tu, w miejscu, gdzie narodziła się Solidarność, to jest bardzo ważny znak dla ludzi w całej Europie i na całym świecie, że europejska wiosna znowu wystartowała. Tak dzisiaj wszyscy w to głęboko wierzymy.
1: Premierzy Polski i Węgier w Gdańsku spotkali się z Lechem Wałęsą. Wcześniej w Warszawie Péter Mojdior rozmawiał również z prezydentem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. To pierwsza po objęciu urzędu jego oficjalna zagraniczna wizyta. A komentowali ją na naszej antenie goście Marcina Zawady, który jest ze mną w studiu. Witaj i powiedz, co politycy mówią o zmianie, o wizycie węgierskiego premiera w Polsce.
3: Dzień dobry, zdaniem wicerzecznika PiS Mateusza Kurzejewskiego wizyta Petera Mojdziora w Polsce nie jest niczym nadzwyczajnym i służy rządowi głównie za wymówkę. Według mojego rozmówcy Donald Tusk dzięki tej wizycie uciekł z Warszawy, gdzie odbywał się protest Solidarności i dla spokoju pojechał z węgierskim premierem do Gdańska. Zdaniem wicerzecznika PiS polski premier tak mocno popierał i nadal popiera Petera Mojdziora, ponieważ wierzył, że ten wyda mu Zbigniewa Ziobrę, który znalazł polityczny azyl w Budapeszcie w czasach, gdy rządził tam Viktor Orban. Zupełnie innego zdania jest natomiast Jan Filip Libicki. Senator PSL uważa, że wizyta węgierskiego premiera jest ważnym sygnałem odnowienia relacji na linii Warszawa-Budapeszt, a w samej zmianie władzy na Węgrzech Libicki widzi również szansę na odbudowę Grupy Wyszehradzkiej, a także odblokowanie pieniędzy dla Polski z Europejskiego Instrumentu na Rzecz Pokoju.
1: Marcin Zawada, dziękuję. Więcej o wizycie premiera Węgier w Polsce można przeczytać na polskieradio24.pl. Kancelaria Sejmu nie wstrzyma finansowania biur poselskich Zbigniewa Ziobry oraz Marcina Romanowskiego. Tak mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jak dodaje, w polskim systemie prawnym brakuje przepisów pozwalających na taki ruch.
4: Nikt w Polsce nie przewidział takiej sytuacji, że były minister sprawiedliwości będzie potencjalnie oskarżany o przywództwo w zorganizowanej grupie przestępczej i że będzie uciekał. Nie będziemy zmieniali jako Sejm prawa w oparciu o jednego potencjalnego złodzieja.
1: Miesięczny ryczałt na prowadzenie biura poselskiego wynosi 25 tysięcy złotych. W sprawie pobytu Zbigniewa Ziobry w USA śledczy przesłuchali dziś szefa telewizji Republika. Poseł PiS-u miał zostać zatrudniony.

0: zatrudniony przez tę stację jako korespondent w USA w charakterze, jako komentator. Tomasz Sakiewicz w czasie przesłuchania zasłaniał się tajemnicą dziennikarską, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
1: Na większość pytań nie odpowiedział, w tym zasłaniając się tajemnicą dziennikarską. Złożył również oświadczenia do protokołu o charakterze pozamerytorycznym, zupełnie niezwiązane z przedmiotem tego postępowania.
0: Tomaszowi Sakiewiczowi mogą zostać postawione zarzuty w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry. Szef resortu sprawiedliwości poinformował, że wniosek o ekstradycję posła PiSu jest gotowy, ale o jego wysłaniu zdecydują śledczy. Jest kolejny ruch Komisji Europejskiej w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. Zatwierdzono kluczowe porozumienie z Polską. Chodzi o usunięcie z KPO dodatkowych opłat od aut spalinowych. Wpisał je rząd PiSu. Ta reforma zostanie zastąpiona inwestycjami w polskie ciepłownictwo.
2: To była najpoważniejsza przeszkoda w Krajowym Planie Odbudowy, która tak naprawdę blokowała Polsce wysłanie kolejnego wniosku o wypłatę pieniędzy z KPO. A czas nagli, bo w sierpniu upływa termin. Polsce zależało na szybkim sfinalizowaniu procedur. Formalna zgoda Komisji Europejskiej była tak ważna, bo otwiera drogę do zatwierdzenia przez unijne kraje. Jak ustaliłam, ma to nastąpić 12 czerwca na spotkaniu ministrów finansów unijnych krajów. I wtedy Polska będzie mogła złożyć ósmy wniosek o wypłatę z KPO, spodziewając się przelewu we wrześniu. Dzięki temu Warszawa ma szansę wykorzystać całą dostępną pulę bezzwrotnych grantów z KPO, wynoszącą ponad 25 miliardów euro. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
0: Na koniec o ważnej akcji edukacyjnej. W Poznaniu kursuje tramwaj zwany Pożądaniem. Pasażerowie dowiedzą się w nim o profilaktyce zakażeń wirusem HIV. Edukatorzy na przystankach rozmawiają z podróżnymi o tym, jak zmniejszyć ryzyko zakażenia. Istnieje wiele mitów na temat tego wirusa, mówi Marta Sikora, edukatorka.
3: Niestety mimo wszystko nadal istnieje stereotyp, że osoba zakażona HIV może przenosić wirus na przykład przez dotyk, przez pocałunek, a to nie jest prawda.
0: Tramwaj kursuje po Poznaniu na trasie Franowo-Ogrody. Przejazd jest bezpłatny. Od początku roku w Polsce odnotowano prawie 800 nowych przypadków zakażeń wirusem HIV.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy popada najpierw na zachodzie, potem chmury będą przesuwać się w kierunku centrum. Pokropi też na wschodzie. Miejscami wystąpią mgły. Termometry pokażą przeważnie od 8 do 11 stopni.
4: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub umiarkowana. W Olesnie i Malborku bardzo dobra. Niemal 40% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł.
4: Klimat.
5: 6 minut po godzinie 18.
4: Debata dnia.
5: Zaczynamy debatę dnia. Peter Modziar spotkał się z Donaldem Tuskiem w Warszawie. Nowy rząd węgierski musi pokazać swoimi konkretnymi działaniami, że będzie funkcjonował inaczej niż ekipa Viktora Orbana. Takie pojawiają się komentarze w związku z wizytą węgierskiego premiera. Paweł Marcinkiewicz z Gazety Wyborczej razem ze mną w studiu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: I Piotr Drabik z Faktu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
5: Panowie, no właśnie, wizyta węgierskiego premiera, spotkanie w Warszawie, przemarsz ulicami Gdańska z udziałem premiera Donalda Tuska, spotkanie z Lechem Wałęsą, a wcześniej spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim. Panie redaktorze, zwracam się do Piotra Drabika. Na ile istotne jest to spotkanie dzisiaj z Peterem Modziarem? Czy to jest nowe otwarcie w polsko-węgierskich stosunkach? Czy to będzie teraz nasz najbliższy sojusznik?
7: Symbolicznie na pewno ta wizyta i to, co się dzieje od dwóch dni w relacjach polsko-węgierskich, jest bardzo ważne. Faktycznie, ile będzie w tym takiego real politik, to się okaże. Na razie od wczoraj właściwie obserwujemy taki festiwal gestów, tak? Peter Madziar jedzie pociągiem, spaceruje po Gdańsku, zahacza o miejscowe restauracje. Ale faktycznie, ile z tego będzie takiego nowego otwarcia w relacjach polsko-węgierskich, zobaczymy. Na przykład nowy rząd węgierski będzie mianował nowego ambasadora na Węgrzech, ale Polska jeszcze tego nowego ambasadora swojego na Węgrzech nie mianowała, bo prezydent Karol Nawrocki nie zgadza się cały czas na część nominacji ambasadorskich, w tym właśnie jest też Budapeszt, dlatego nie mamy tam swojego ambasadora. Więc no, ciężko będzie budować te relacje, kiedy nawet na poziomie dyplomatycznym.

0: technicznym, no nie ma tej, nie ma tego samego poziomu, no bo będzie Charles Jaffe w Budapeszcie, a w Warszawie będzie ambasador. Oczywiście to jest pewien niuans, ale on jest bardzo istotny, bo właśnie to...
1: No jest to te obniżenie relacje z... rangi, oczywiście, że tak.
0: Tak, tak, tak, oczywiście, jakby to jest oczywiście istotne, no bo tak naprawdę czy relacje biznesowe, czy właśnie relacje związane z układaniem różnego rodzaju rzeczy, choćby właśnie tak protokolarnych jak wizyty, no powinny się odbywać na odpowiednim poziomie, ale wracając do takiej dużej polityki, no to na razie Peter Madziar cały czas ma ten kredyt zaufania, tak, i ze strony własnych wyborców, jak i ze strony tych, którzy go w Europie popierają. Donald Tusk, jego rząd, koalicja rządząca w Polsce, no to jest jedna z tych sił Europy, która go mocno popiera. Ale na przykład w temacie Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, no nie wiem, czy to jest tylko moja ocena, ale wydaje mi się, że Peter Madziar wykazał się taką dość, jakby to dobrze ująć, małą determinacją, bo może tak powiem, ponieważ może się mylę, może panowie wiedzą więcej na ten temat, ale ja do tej pory nie widziałem żadnego potwierdzenia, że Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski stracili statusy azylantów politycznych, uchodźców politycznych na Węgrzech, a Peter Madziar mówił, że stanie się to od razu. W jednym z wywiadów Peter Madziar też mówił, że być może Marcin Romanowski jest wciąż na Węgrzech, no ale szukają go służby. Jak to się stało, że Zbigniew Ziobro opuścił Węgry?
1: To i obiecuję, panie redaktorze, to do tematu Zbigniewa Ziobry już za chwilę przejdę. Paweł Marcinkiewicz z Gazety Wyborczej. Panie redaktorze, wizyta premiera Węgier. No można powiedzieć nie gesty, a czyny. No i tych czynów, rozumiem, na te czyny cały czas czekamy.
2: Tak, myślę, że na czym przyjdzie jeszcze czas. Z polskiej perspektywy jest to na pewno sygnał tego, że wspólnota celów pomiędzy Polską a Węgrami jest naprawdę mocna, jest w końcu wspólnotą, a nie jakimś poszukiwaniem wspólnych celów na bazie jakiejś dawnej, zaszłej przyjaźni polsko-węgierskiej, a jednak te różnice polityczne polsko-węgierskie zależnie od tego, jaka władza była w Polsce, były znaczące. Ale z perspektywy Węgier wydaje mi się, że to też jest ważny aspekt, że dla Petera Madziara jest ta wizyta swego rodzaju poszukiwaniem takiego politycznego azylu narracyjnego. To znaczy, że on szuka tutaj w Polsce trochę takiego, takiej legitymizacji tego, co dzieje się na Węgrzech. Po pierwsze, dzięki wizycie w Polsce może pokazać, że taka demokratyzacja po odejściu władzy, która miała zapędy autorytarne, no nie przechodzi z dnia na dzień, no bo w Polsce widzimy przecież już po 3 latach rządów Donalda Tuska, no że nie jest to łatwe. Case Ziobry i Romanowskiego jest tutaj chyba najbardziej dojmujący. I może pokazać, że to jest proces, na który Węgrzy muszą się przygotować. Ci Węgrzy, którzy na nie głosowali, ci, którzy liczą na to, że Węgry staną się szybko taką demokracją, jaką by chcieli. A po drugie jest to takie pokazanie, że te alternatywne Węgry, alternatywne do tego, co proponował Viktor Orban, są możliwe, no bo jednak Polska stara się mimo wszystko przywracać działanie instytucji demokratycznych.
1: To dobrze rozumiem, że to bardziej Madziarowi się przydaje ta wizyta niż tam?
2: Och, myślę, że na pewno. Myślę, że Peter Madziar startuje z o wiele niższej pozycji niż Donald Tusk, czy też no, po prostu polscy politycy, którzy się z nim spotykają dzisiaj, także Karol Nawrocki przecież. Polska mimo wszystko ma stabilniejszą pozycję w strukturach unijnych. Sama osoba Donalda Tuska jest ważną personą na unijnych korytarzach. I wydaje mi się, że to Peter Madziar musi teraz zrobić wszystko, aby uwiarygodnić się tak naprawdę u swoich zachodnich partnerów, że faktycznie Węgry się zmieniają i faktycznie będą szły za tym czyny, będzie szła za tym jakaś reforma węgierskich instytucji, a nie tylko słowa, slogany, machanie unijną flagą.
1: Redaktor Drabik zwrócił uwagę na to, że może węgierski premier wykazał się za małą determinacją na to, żeby zatrzymać Zbigniewa Ziobry. To proszę posłuchać wicerzecznika PiS Mateusza Kurzajewskiego, który na naszej antenie mówił, że no, jak tak można ścigać uczciwego człowieka.
0: Jestem przekonany co do tego w 100%. Jestem przekonany co do tego, że zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą jest zarzutem kompletnie wyssanym z palca. Sam widziałem, jak wielką pomoc niosły środki z Funduszu Sprawiedliwości, chociażby przekazując wozy strażackie ochotniczym strażom pożarnym, które walczyły z powodzią 2 lata temu na południu Polski, bądź

0: z szeregu innych kryzysowych sytuacji i za to dzisiaj przede wszystkim minister Zbigniew Ziobro jest represjonowany przez obecną władzę.
1: No to Mateusz Kurzajewski, wiceprzecznik Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Drabik. No, trzeba też przypomnieć to, co dzisiaj mówiła Prokuratura Krajowa w osobie Przemysława Nowaka, który mówił, że 9 maja, czyli wtedy, kiedy Modziara obejmował funkcję szefa rządu na Węgrzech, z lotniska w Mediolanie Zbigniew Ziobro miał wylecieć do Stanów Zjednoczonych, a że za Ziobrą nie był wydany europejski nakaz aresztowania, no to taka ucieczka była możliwa. Co pan na to, panie redaktorze? Piotr Drabik.
2: Jeszcze jedno zdanie tylko powiem generalnie do wizyty Madziara w Polsce. W tym momencie rząd Madziara skupia się na tym, żeby odblokować setki milionów, właściwie też miliardy euro, które z unijnej kasy były blokowane dla Węgrzech z powodu rządu Viktora Orbana i też temu służy ta wizyta w Polsce, więc zdecydowanie więcej z tej wizyty w Polsce chce wyciągnąć premier Węgier niż polskie władze, które bardziej patrzą na to w sposób wizerunkowy, do czego jest to potrzebne Donaldowi Tuskowi i koalicji rządzącej. Jeśli chodzi o sprawę Zbigniewa Ziobry, ja jestem mimo wszystko jednak zaskoczony tym, jak daleko sięgają mimo wszystko wpływy Zbigniewa Ziobry i jaka intryga została zbudowana wokół jego ucieczki z Węgier do Stanów Zjednoczonych, no bo nie można tego uciec inaczej. Z Polski ucieczka, potem z Węgier, z Europy w ogóle, do Stanów Zjednoczonych. No bo jakby podsumowując fakty, no to Zbigniew Ziobro po pierwsze zawczasu był w stanie właśnie dostać się do Włoch, gdzie mało kto tak naprawdę z komentatorów to sugerował, była mowa o Rumunii, o Serbii, gdzieś tam pojawiała się Białoruś w najbardziej takich odjechanych komentarzach, ale ostatecznie były to Włochy. Departament Stanu administracji Donalda Trumpa pomógł w tym. Polska ambasada amerykańska w Polsce też pomogła w tym. I wszystko wskazuje na to, że też politycy Prawa i Sprawiedliwości, no ciężko powiedzieć, który, ale jakby no w mediach bardzo łatwo jest sprawdzić, kto często jeździ za ocean i spotyka się z republikańskimi politykami i administracją Donalda Trumpa, no na pewno szypnęła słówkiem, tak, kim jest ten Zbigniew Ziobro i dlaczego warto by było mu pomóc, bo według tych informacji, które się dzisiaj pojawiają, no to Zbigniew Ziobro uciekł, czy otrzymał wizę do Stanów Zjednoczonych jako pracownik zagranicznych mediów, tak, co też w ogóle jest już
1: z naszego dziennikarza. Z telewizji Republika.
2: Tak. No jakby z takiego naszego podwórka medialnego, no jest czymś karygodnym, tak? No bo jakby politycy podają się za dziennikarzy, uciekają przed wymiarem sprawiedliwości, no to już naprawdę są ogromne ciężary, tak? Takie moralne i etyczne, ale oczywiście Zbigniew Ziobro tych ciężarów moralnych i etycznych ma znacznie więcej, ale wracając jakby do konsekwencji tej sprawy politycznej, no to oczywiście tutaj Zbigniew Ziobro wykorzystał oczywiście ten fortel, że nie ma Ena, że jest ta sprawa w sądzie jest odciągana. On jako były prokurator generalny, były minister sprawiedliwości wie, jak te szprychy, mimo wszystko obracające się wolno i trochę zardzewiałe, zostały zepsute przez lata rządów Zjednoczonej Prawicy. Tak, na tyle, żeby nie było w stanie państwo polskie wystarczająco szybko zareagować. Tak? Popatrzmy na case Marcina Romanowskiego, na jego przypadek. Minęło już od powołania rządu Madziara 2 tygodnie ponad, a nie wiemy, gdzie on się znajduje. Tak? Czy węgierska policja go szuka? Czy polskie służby go szukają? Oczywiście jest duża cisza i duży taki jednak więcej jest politycznych komentarzy niż faktów w tej sprawie. Być może właśnie dlatego, że służby na ten temat pracują. No ale spodziewam się, że jest on w tym momencie, jeśli chodzi o te osoby, które poszukiwane są za granicą przez polskie służby, no osobą numer jeden, tak? No bo gdzie jest Zbigniew Ziobro i pod jaką jest jurysdykcją, czyli Stanów Zjednoczonych, to wiemy. Ale co się dzieje z Marcinem Romanowskim? Nie, więc...
1: Może trzeba go zapytać na X-ie, na którym jest aktywny.
2: Na przykład.
1: Paweł Marcinkiewicz, Gazeta Wyborcza. Wracając do tej sprawy Zbigniewa Ziobry, ja sobie tak przypominam, z jednej strony ta słynna czerwona kropka w hotelu Marriott, czyli konferencja z udziałem Zbigniewa Ziobry i pokazanie, jak działają służby. Ten dyktafon, który miał być gwoździem do trumny, też taka happeningowa konferencja Zbigniewa Ziobry. No można powiedzieć, że ta ucieczka do Stanów Zjednoczonych też jakby trochę wpisuje się w tę narrację sensacyjno zaskakującą, to co się dzieje wokół niego.
3: No,
1: dobry scenariusz filmowy.
3: Nas jako obserwatorów może to zaskakiwać i możemy dopisywać do tego sobie jakąś taką wartość narracyjną, że to jest jakoś ciekawe, że to się ciekawie obserwuje, że to jest materiał na film. Ale z perspektywy państwa polskiego to jest przede wszystkim ogromna porażka i kompromitacja, że ten człowiek ścigany przez polskie służby miał być tak naprawdę już na widelcu służb, gdy znajdował się w Budapeszcie, no bo według informacji, które Gazeta Wyborcza otrzymała, no Zbigniew Ziobro

0: był przez wywiad polski, no prawica mówi inwigilowany, w każdym razie służby, wywiad miał wiedzę o tym, co się dzieje ze Zbigniewem Ziobrą na Węgrzech. No i pytanie, czy o tym, że przemieścił się w jakiś sposób do Włoch, do Mediolanu i stamtąd poleciał do Stanów Zjednoczonych, służby nie wiedziały, na co wskazują wszelkie informacje, które do nas docierają. A jeśli tak, no to jest to kompromitujące, no bo rozumiem, że my możemy jako odbiorcy tego wszystkiego o wszystkim nie wiedzieć, czy działania służb nie powinniśmy wiedzieć tak naprawdę w dużej mierze, bo to tylko w śledztwie przeszkadza, no ale śledczy powinni wiedzieć, co się dzieje ze Zbigniewem Ziobrą i nie powinni dowiadywać się z mediów o tym, że znalazł się w Waszyngtonie.
1: A można brać pod uwagę taki scenariusz, w którym ta opieszałość była celowa, ponieważ Zbigniew Ziobro za kratkami nie jest nikomu na rękę w Polsce?
0: Można wziąć pod uwagę taki scenariusz. Myślę, że można. Natomiast nie wiem, komu na rękę obecnie jest to, że Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że nawet mniej zagorzali zwolennicy prawicy mogą mieć wrażenie, że skoro Zbigniew Ziobro tak ochoczo ucieka przed, znaczy z taką determinacją ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości, no to znaczy, że coś może za uszami mieć. Oczywiście spora część wyborców PiS-u kupuje argumentację o tym, że Zbigniew Ziobro ucieka przed szajką Tuska, która go chce zupełnie bezprawnie i bez powodu skazać. Natomiast wydaje mi się, że ta sytuacja nie służy na dłuższą metę ani Zbigniewowi Ziobro, ani rządzącym.
1: Kazimierz Smoliński tutaj na antenie Polskiego Radia 24 nawet sugerował, że elektorat więzienny jest bardziej pro Koalicji Obywatelskiej, a nie Prawu i Sprawiedliwości, dlatego Zbigniew Ziobro nie powinien trafić do więzienia. Piotr Drabik z Faktu. Panie redaktorze, wracam do swojego pytania. Może wszystkim na rękę jest to, że Zbigniew Ziobro właśnie nie siedzi za kratkami, tylko w Stanach Zjednoczonych. No bo gdyby siedział, no to A, albo trzeba by go rozliczyć, B, możliwe, że pod zakładami karnymi byłyby pielgrzymki, byłyby manifestacje i nikomu tak naprawdę do końca na rękę nie jest Zbigniew Ziobro za kratkami. Co pan na taką teorię?
2: Okaże się to przy urnach wyborczych, czy zwolennicy koalicji rządzącej, a dokładnie Koalicji Obywatelskiej, która w 2023 roku wygrała wybory, no trzeba tak powiedzieć, nie wygrała cyframi, ale przejęła władzę, właśnie do tych wyborów szła z tą obietnicą bardzo poważnych, głębokich rozliczeń. No i teraz pytanie, czy elektorat Donalda Tuska jest z tych rozliczeń zadowolony? Ja bym postawił tezę, że chyba jednak nie do końca, ponieważ poza uchylaniem immunitetów, poza aresztowaniem księdza Michała Olszewskiego, właśnie ściganiem Romanowskiego, Ziobry, nawet Ryszard Czarnecki jedną dobę spędził w areszcie, ale właściwie te rozliczenia, one nie weszły nawet w taką początkową fazę, tak? Brakuje aktów oskarżenia, nie ma procesów i tak dalej, tak?
1: Jakby z wielkiej chmury mały deszcz?
2: Mówiąc w skrócie, no generalnie bilans tych rozliczeń jest mizerny, mówiąc w skrócie, i raczej wydaje mi się, że więcej politycznych punktów traci koalicja rządząca na fakcie, że Zbigniew Ziobro ucieka przed wymiarem sprawiedliwości, no bo, ale zwolennicy prawicy oczywiście nie są tak chętni do tego, żeby sądzić Zbigniewa Ziobrę, ale jak popatrzymy na wszystkie sondaże, które przeprowadzają różne ośrodki analityczne, oczywiście zawsze znajdą się osoby, które powiedzą, że no tak, ta sondażownia czy tamta, to na pewno ten sondaż jest ustawiony, ale te wszystkie sondażownie pokazują, że większość Polaków, znaczy ponad 50%, bez względu na sympatie partyjne, nie popiera ucieczki Ziobry. Uważa, że powinien odpowiedzieć przed polskim wymiarem sprawiedliwości. No bo biorąc pod uwagę to, jak rozlicza się w Polsce afery polityczne, oczywiście przedstawię to bardzo skrótowo, pewnie wyglądałoby to tak, że Zbigniew Ziobro zostałby aresztowany, być może kilka tygodni faktycznie spędziłby w areszcie, wyszedłby z tego aresztu, byłby proces, ten proces by się mocno przeciągał, pewnie ostatecznie odpowiadałby z wolnej stopy, no bo pewnie by nikomu nie zależało, żeby trzymać go miesiącami czy latami w areszcie. No i pewnie po jakimś tam upływie czasu, 5 czy 7 czy 10 latach, pewnie zapadłby prawomocny wyrok, a my mielibyśmy zupełnie inną polityczną rzeczywistość. Więc tak
1: a w międzyczasie
2: naprawdę
1: byłaby też możliwość ułaskawienia przez prezydenta.
2: Właśnie, więc wydaje mi się, że mega istotne jest podkreślenie tego, że Zbigniew Ziobro obawia się spędzenia nawet 10 minut w areszcie z policją, służbami. Czy on się boi takiego osobistego upokorzenia, no bo sam stał na czele służby więziennej, która miałaby go przetrzymywać, no bo tak to się dzieje w państwie prawa, że tak się dzieje po prostu z osobami, pod których występuje areszt, czy potrzeba tymczasowego zatrzymania.

0: Bo tak naprawdę on, jak przez jego polityczną pozycję i to, że prezydent też jest z prawicy i zapewne ostatecznie by w jakiś tam sposób go ułaskawił, czy sprawiłby, żeby jednak w tym areszcie nie pozostał, no jednak jest zastanawiające, tak? Znaczy, że Zbigniew Ziobro obawia się, jakby nawet on nie obawia się, wydaje mi się, że tych zarzutów. On obawia się po prostu tego zamknięcia, co też podkreśla w swoich tweetach. Proszę zobaczyć, co on pisze w serwisie X. No, on pisze to, że tutaj już koalicja Tuska liczyła na to, że będę w kajdankach zespolonych. On się tego boi po prostu. On się tego boi osobiście, dlatego robi wszystko, żeby tego uniknąć.
1: Zabrakło tej determinacji ze strony koalicji na wyjaśnianie afer. No przecież była zmiana z ministra Bodnara na ministra Żurka, który miał się wykazać taką większą aktywnością. Paweł Marcinkiewicz, Gazeta Wyborcza.
2: Jeszcze wrócę na chwilę do myśli przedmówcy. Wydaje mi się, że o wiele łatwiej byłoby Zbigniewowi Ziobrze pokazywać się jako ofiara tej szajki Tuska, jak już zostało powiedziane, gdyby przebywał w areszcie i nawet gdyby został dość szybko ułaskawiony przez Karola Nawrockiego, niż w momencie, w którym on przed tą odpowiedzialnością, która nawet jest z jego perspektywy jego wyborców odpowiedzialnością no nie usadnioną prawnie.
1: No, w przypadku ministra Wąsika widzieliśmy, że
2: Tak.
1: wiemy, jaki ten scenariusz może się wydarzyć.
2: Tak, więc wydaje mi się, że taka sytuacja mogłaby tylko i wyłącznie przysporzyć mu poparcia i pozwolić mu jeszcze łatwiej mówić o tym, że to, co robi Donald Tusk z wymiarem sprawiedliwości, jest o wiele gorsze niż to, co on sam robi, no bo przecież on polityków nie zamykał.
1: No, a ta determinacja w łapaniu i wyjaśnianiu afer?
2: Wydaje mi się, że ta determinacja mimo wszystko jest większa u ministra Żurka. Na pewno retorycznie jest to wyczuwalne. Sama emocja, którą niesie ze sobą, które niosą ze sobą wypowiedzi ministra Żurka, wykazują większą determinację. Natomiast jeśli spojrzeć na suche fakty,
1: No
2: na
1: właśnie,
2: to
1: słowa a
2: kogo,
1: czyny.
2: tak, na to kogo faktycznie udało się, czy co, to znaczy jakie afery, jakie ewentualne przewinienia poprzednich rządzących udało się rozliczyć, no to tutaj cały czas bilans jest bardzo, bardzo, bardzo słaby.
1: To jeżeli ktoś sobie wyobraża Zbigniewa Ziobro za kratkami, to Jan Filip Libicki, senator PSL, na naszej antenie rozwiewa te wątpliwości.
3: Bo jeżeli PiS posługuje się narracją, że to jest to, co mamy dzisiaj w Polsce, jest dyktaturą, terrorem i nie wiadomo czym jeszcze, tak na marginesie zabawny terror, gdzie się okazuje, że jedną z największych telewizji informacyjnych w Polsce jest telewizja, która wprost sprzyja Prawu i Sprawiedliwości. Ale ja bym powiedział tak, jeśli ten najtwardszy elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest utrzymywany w przekonaniu, że to jest dyktatura, łamanie praw człowieka i nie wiadomo co jeszcze, to ci ludzie oczekują, że ich przedstawiciele z Prawa i Sprawiedliwości będą z tą dyktaturą walczyć. I dlatego bohaterami dla tego elektoratu są Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Natomiast co zrobił główny szeryf Zbigniew Ziobro? Obrócił się na pięcie i zwiał, gdzie pieprz rośnie, w sytuacji, dodajmy, że może gdzie mógł się spodziewać, że nawet jeśli zapadłby jakiś wyrok, to on zostanie przez prezydenta Nawrockiego uniewinniony. Więc raczej sytuacja, w której trafiłby do więzienia, jest naprawdę bardzo mało prawdopodobna. A mimo to salwował się ucieczką.
1: Panowie, mamy jeszcze 2 minuty w tej części debaty dnia. To jeszcze zapytam o przesłuchanie redaktora Sakiewicza i to, co działo się wokół redaktora Sakiewicza. Reprezentujecie panowie różne redakcje, no ale wyobrażacie sobie, chociaż w przypadku Gazety Wyborczej to można sobie wyobrazić, że po naczelnego przychodzą służby. W przypadku Faktu nie pamiętam, czy był taki incydent. Piotr Drabik z
0: Nie, nie
1: Faktu.
0: było, nie było. Nie było. Oczywiście, ja chcę powiedzieć jedną ważną rzecz, to znaczy przez to, co się dzieje w ostatnich dniach, to znaczy to, że Telewizja Republika właściwie umożliwiła Zbigniewowi Ziobrze ucieczkę do Stanów Zjednoczonych, to, że dzisiaj powstało stowarzyszenie, tak, Przyjaciół Republiki, to, że właściwie to od dłuższego czasu obserwujemy to, że zbudowanie medium na prawicy to jest za mało dla Tomasza Sakiewicza i ludzi, którzy są wokół niego. No moim zdaniem obserwujemy po prostu jakieś powstanie nowego ruchu na prawicy. Na razie ruchu, który jest mocno właśnie taki napompowany, tam jest przerost formy nad treścią i tak dalej, bo często to, co mówi, to, co możemy usłyszeć w Telewizji Republika, nie jest zbieżne z przekazami Dnia Republiki, przepraszam, Nowogrodzkiej, już mi się

0: Wszystko miesza, jak Państwo widzicie. Więc to jest bardzo ciekawe, dlatego że ostatecznie myślę, że ludzie, którzy są wokół Republiki, chcą mieć wpływ na to, co wydarzy się na prawicy, zwłaszcza przed i po wyborach w 27 roku. No i ciężko, bardzo ciężko jest ich klasyfikować jako no, klasyczne medium już w tym momencie, tak? Jakby oczywiście w XIX, na początku XX wieku były gazety partyjne, oddziały prasowe partii komunistycznych, ludowców, socjaldemokratów, demokratów i tak dalej. Tyle, że no tutaj po prostu widzimy jakieś jawne zaangażowanie w życie polityczne, przekraczające to, co zazwyczaj robią media w ramach jakiejś oceny, publicystyki i tak dalej.
1: Paweł Marcinkiewicz, bo żebyśmy mogli zakończyć tak. Tę część...
0: Republika nie jest prześladowana, tylko tyle chcę powiedzieć.
1: Paweł Marcinkiewicz.
2: Znaczy to, co robi Tomasz Sakiewicz w ostatnich dniach, jest z jednej strony jakoś przerażające, no bo Tomasz Sakiewicz tak naprawdę wprost okłamuje...
1: nowego publicystę.
2: Wprost, tak. Wprost okłamuje swojego widza, mówiąc mu, że policja przyjechała go aresztować, przyjechała go napaść. To tak naprawdę chodziło o zgłoszenie, które policja otrzymała, które dotyczyło próby samobójczej, która okazała się ostatecznie fałszywką. I to jest niesamowite z drugiej strony, że Tomaszowi Sakiewiczowi uchodzi to absolutnie na sucho, to znaczy jego odbiorca zupełnie nie szuka alternatywnych źródeł, nie szuka tak naprawdę odpowiedzi na pytanie, czy na pewno to, co mówi Tomasz Sakiewicz, jest prawdą, więc rola Tomasza Sakiewicza faktycznie, tak jak Państwo mówicie, może być w kolejnych tygodniach czy miesiącach coraz większa. I jest to ciekawe, czy Tomasz Sakiewicz będzie szedł ręka w rękę z PiS-em, czy też jednak spróbuje tworzyć jakiś swój front, korzystając z tego, że prawica jest bardzo podzielona.
1: A ciąg dalszy panów komentarzy już za chwilę po informacjach.
3: To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 18.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Sprawa ucieczki Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, jednym z tematów rozmowy Donalda Tuska i premiera Węgier. Jak mówił Peter Modiar, wiadomo, że Ziobro jest w USA, ale na Węgrzech nie ma też jego byłego zastępcy. Druga osoba, według otrzymanych przeze mnie informacji, udała się w kierunku Serbii. Potwierdziłem premierowi Tuskowi, że jesteśmy gotowi współpracować we wszystkim i pomóc, aby ci ludzie wrócili do Polski i stanęli przed sądem. Nie wiadomo, gdzie przebywa w tej chwili Marcin Romanowski. Tymczasem formalnie odbyło się przesłuchanie Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego telewizji Republika. Zeznawał on w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry za granicę. Jak mówił rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, świadek odmawiał odpowiedzi.
5: Tomasz Sakiewicz złożył zeznania. Tutaj ta czynność została formalnie, prawidłowo zakończona. Natomiast na większość pytań nie odpowiedział, w tym zasłaniając się tajemnicą dziennikarską. Złożył również oświadczenia do protokołu o charakterze pozamerytorycznym, zupełnie niezwiązane z przedmiotem tego postępowania. De facto oświadczenia o charakterze politycznym.
4: Tomasz Sakiewicz może usłyszeć zarzuty w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry. Wielki remont tramwajowy w Alejach Jerozolimskich w Warszawie jeszcze w maju. Prace będą przebiegać od placu Starynkiewicza do mostu Poniatowskiego, mówi Konrad Niklewicz z Zarządu Tramwajów Warszawskich.
6: Chcemy przez 2 miesiące, bo ten remont będzie trwał od 30 maja do końca lipca, wymienić szyny, wymienić urządzenia wyrównawcze, naprawić przejazdy jezdni przez tory samochodowe i naprawić kilka platform przystankowych.
4: Trasa wymaga naprawy. Tory pękały, a w miejscach przejazdów dla samochodów kruszył się asfalt. Aby zminimalizować utrudnienia, wprowadzona będzie dynamiczna organizacja ruchu.
6: Będziemy kończyć o godzinie 14 część naszych prac, będziemy naszych pracowników, nasz sprzęt, oznakowania drogowe itd. przenosić z pasa przyległego, żeby go uwolnić i dać kierowcom do dyspozycji. Więc to jest taka innowacja, którą po raz pierwszy na tak dużą skalę stosujemy.
4: Przejazdy samochodowe przez tory będą remontowane głównie w weekendy. Kotek i magiczna szafa to najnowszy spektakl przygotowany przez lubelski Teatr Andersena. To przedstawienie dla najmłodszych. W spektaklu przedmioty codziennego użytku stają się przestrzenią wyobraźni. Występuje prawie 20 bohaterów, mówi scenarzystka i reżyserka Małgorzata Kiliańska.
7: mamy na przykład rękawiczkę, która na oczach widza staje się nagle pajączkiem, który zaczyna się z nami bawić. Mamy też scenę deszczu, ten deszczyk też gdzieś tam do nas delikatnie podchodzi. Jest też kotek, który nas prowadzi przez to i trochę jest takim

0: upersonifikowanym dzieckiem.
1: Premiera spektaklu Kotek i magiczna szafa w sobotę w południe w foyer Teatru Andersena w Lublinie.
2: Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.
6: 34 minuty po godzinie 18.
2: Debata dnia.
6: I wracamy do naszej debaty. Paweł Marcinkiewicz z Gazety Wyborczej, Piotr Drabik z Faktu. Panowie, dzień dobry jeszcze raz. Prezes Bogdan Święczkowski nie wpuścił do Trybunału Konstytucyjnego grupy sędziów wybranych do Krajowej Rady Sądownictwa. 13 członków KRS pojawiło się przed Trybunałem na zaproszenie sędziów czekających od 2 miesięcy na objęcie urzędów. Piotr Drabik z Faktu. Dzisiaj widzieliśmy obrazek, na którym po jednej stronie płotu byli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy urzędują we foyer. Po drugiej stronie płotu mieliśmy do czynienia z 13 członkami KRS-u. Kuriozalny obrazek?
7: Kuriozalny obrazek i potwierdzający to, że nie trzeba być prawnikiem ani politologiem, żeby widzieć, że to, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego od 10 lat, KRS-u od 8 czy 7, już niestety dokładnie nie pamiętam, kiedy to się rozpoczęło, chyba w 2017 roku, pokazuje, że bez resetu konstytucyjnego, bez ustalenia przez główne siły polityczne, okej, no to zostaje ten skład, albo wymieniamy skład, albo w ogóle konstruujemy na nowo Trybunał Konstytucyjny, to się nie zmieni, tak? No bo w tym momencie są możliwe dwie opcje, jeśli chodzi w ogóle o wymiar sprawiedliwości w Polsce, to jest zbiorczo, chcę potraktować i Trybunał, i KRS, i sprawę sędziów, prokuratorów. Albo jedna siła polityczna przejmie to w całości, czyli no, biorąc pod uwagę fakt, że pozycja ustrojowa prezydenta jest bardzo ważna, no to jeśli prawica przejmie władzę, no to będzie kontynuować ten proces, który miał miejsce w latach 2015-2023, jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości. Albo, no właśnie, dojdzie do jakiegoś resetu konstytucyjnego, dojdzie do ustalenia, że no to dobrze, w tym momencie będziemy musieli ustalić, że kończy się jakaś era zarządzania, jeśli chodzi o sądownictwo w ten sposób i rozpocznie się ona w inny sposób, no bo jak państwo widzicie, no nie ma tutaj innej opcji, tak? Znaczy Karol Nawrocki, a zwłaszcza Zbigniew Bogucki, który szepcze do ucha Karolowi Nawrockiemu w sprawach praworządności i wymiaru sprawiedliwości, nie zmieni zdania. Donald Tusk, Waldemar Żurek i wszyscy, którzy oczywiście popierają powrót do tego, co było sprzed 2015 roku, też nie zmienią swojego zdania, więc no gdzieś te siły muszą się ze sobą spotkać, tak? Argumenty, tylko dodam jedno zdanie, argumenty używane przez PiS, że są sędziowie niezlustrowani przez władze III RP, którzy orzekali w stanie wojennym w czasach komunistycznych, ten problem w naturalny sposób się rozwiązuje z roku na rok coraz bardziej, więc nie można tego używać jako głównego argumentu, że trzeba przemodelować kompletnie wymiar sprawiedliwości, tym bardziej, że te 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy raczej pokazał rosnący chaos w wymiarze sprawiedliwości, a nie rozwiązanie jego podstawowych problemów.
6: To ja tylko dodam, że wśród tych członków KRS-u powołanych jest między innymi ze strony Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji Łukasz Piebiak i Łukasz Zawadzki. Panie redaktorze, Paweł Marcinkiewicz z Gazety Wyborczej. No, zaskakujący był dzisiaj ten obrazek, w którym właśnie z jednej strony mamy sędziów Trybunału Konstytucyjnego, z drugiej strony mamy nowo wybranych sędziów KRS-u. Czy rozumiem, że na tle tego wszystkiego prezes Bogdan Święczkowski jest tym, który będzie decydował, kto może wejść, kto nie może wejść, kto ma prawo wykonywać swoje obowiązki.

0: Kto takiego prawa nie ma i czy w związku z tym prezes Bogdan Świeczkowski jest jednoosobowym wymiarem sprawiedliwości, chyba tak to trzeba by określić.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej na tym tle, o którym pan mówi, widać przede wszystkim straszny chaos. Chaos, w którym nie są zgodni przede wszystkim prawnicy, co dopiero mówić o politykach czy o publicystach. No bo to już nie jest tak naprawdę tylko i wyłącznie spór instytucjonalny, czy spór o to, jak przepisy przejściowe interpretować, jak je stosować, tylko o to, czy ta reforma wymiaru sprawiedliwości tak naprawdę jest procesem jeszcze sterowalnym. Znaczy, czy organy państwa po prostu, to znaczy władza wykonawcza kontroluje to, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości. Czy też to wszystko weszło już w taką fazę, w której tak naprawdę konieczny jest jakiś arbitraż, czy jakieś odgórne działanie, które uznalibyśmy za niedemokratyczne, ale konieczne dlatego, by jakkolwiek wymiar sprawiedliwości funkcjonował. Tak więc...
0: Każde działanie niedemokratyczne będzie podważane.
1: Tak,
0: z racji tego, że jest niedemokratyczne po prostu.
1: No więc
0: trudno sobie to wyobrazić. Usłyszeliśmy reset konstytucyjny. Nie wiem, czy można sobie wyobrazić taką sytuację, bo na taki reset konstytucyjny też muszą się zgodzić wszystkie strony sporu. A raczej szansy nie ma.
1: Na to szansy nie ma, więc nawet takie pytanie, czy Małgorzata Manowska ma obowiązek zwołać posiedzenie KRS-u, no nie jest pytaniem jakimś czysto instytucjonalnym, ale jest to pytaniem, które można również odebrać jako pytanie, czy ktoś jeszcze ma w ręku przycisk start, aby po prostu instytucje wymiaru sprawiedliwości działały, mogły zacząć działać w tej nowej, jak mówią, rządzącej formie.
0: No wciąż nie wiemy, co oznacza wobec prezydenta.
1: No właśnie. Więc to jest naprawdę trudna kwestia, która pokazuje nie tylko i wyłącznie to, co dzieje się z tymi organami, czy z KRS-em konkretnie, ale jest jakimś wskaźnikiem stanu całego państwa i tego, jak idzie przebudowa wymiaru sprawiedliwości po rządach PiS.
0: Panowie, zmieniając trochę temat, Gazeta Wyborcza nie tak dawno zwróciła uwagę, że Konfederacja jako pierwsza polska partia polityczna zaczęła tak na dużą skalę wykorzystywać sztuczną inteligencję do bieżącej walki politycznej. Pojawiły się nawet spoty wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Z jednej strony można powiedzieć dla elektoratu Konfederacji rzecz naturalna, bo jest to środowisko, w którym się obracają. No ale skoro mam przyjemność rozmawiać z dziennikarzami, z publicystami, no to muszę zapytać również, czy nie obawiacie się panowie, że zostanie to wykorzystane nie tylko do budowania spotów, ale również do budowania całej narracji, a może czasem i informacji. Czy to jest jakieś zagrożenie, czy nie? Redaktor Paweł Marcinkiewicz z Gazety Wyborczej.
1: Czy zagrożenie, myślę, można było jakoś zidentyfikować na samym początku, gdy deepfake'i, czyli jakieś generowane przez sztuczną inteligencję zdjęcia czy wideo, zalewało internet, zalewało Twittera. No bo sfabrykowanie wideo, na którym Donald Tusk mówi, że kocha Jarosława Kaczyńskiego, zajmuje tak naprawdę minutę.
0: No tak, ale póki zrobiła to Zosia 8.4, to jest okej. Ale kiedy robi to już Konfederacja, czyli partia polityczna, to się zastanawiam.
1: Mamy przykład Stanów Zjednoczonych, których Donald Trump nagminnie przecież używa sztucznej inteligencji do tego, by generowała mu grafiki, na których jest Chrystusem, czy jako, on stwierdził, że nie jest Chrystusem, tylko... O Boże, nie pamiętam. W każdym razie wyparł się tego, że...
2: Pracownikiem Czerwonego Krzyża.
1: Właśnie. Więc to myślę, że niestety jest nieuniknione, że trafi także do Polski i to, że robi to Konfederacja akurat, która ma wyborców takich, którzy... Wydaje się, że akurat w kwestii technologii są mniej konserwatywni niż chociażby w kwestiach światopoglądowych. Mnie nie dziwi i wydaje mi się, że znajdzie w tym gronie akceptację. Ale ciężko mi ocenić, jak zostanie to odebrane na dłuższą metę przez inne elektoraty i czy to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, będzie w Polsce normą.
0: A jakie zagrożenie dla, że tak powiem, naszego zawodu? Piotr Drabik z Faktu?
2: Ja może jeszcze tego politycznie powiem, że Konfederacja niczego nie wymyśliła od kiedy.

istnieje po prostu bardzo umiejętnie. Sławomir Mentzen, Krzysztof Bosak i inni politycy wykorzystują trendy z zachodu, czy też różnego rodzaju sztuczki polityczne, które też były stosowane w przeszłości, a na przykład dla młodego elektoratu one nie są znane. Ale jeśli chodzi o AI, no to oczywiście, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, no to myślę, że ci słuchacze, którzy znają serię

0: znaczenie. Oczywiście, że w poprzednich kampaniach tak się działo, no ale teraz to będzie no, w sposób nieporównywalny do tego, co miało miejsce w ostatnich tygodniach, w ostatnich latach tak naprawdę, jeśli chodzi o kampanie wyborcze. Jeśli chodzi o zagrożenia dla naszego zawodu, tutaj mam na myśli dziennikarstwo, szeroko pojęte działalność twórczą. No, bardzo dużym zagrożeniem jest to, że brakuje nam w społeczeństwie takiej odporności i znaczenia krytycznego myślenia, tak? Żebyśmy po prostu za każdym razem, kiedy widzimy coś nawet zabawnego, ale bardziej sensacyjnego, coś, co też wpisuje się w nasze poglądy, zastanowili się, czy to jest faktycznie prawda, tak? Żebyśmy użyli naszego krytycznego umysłu i wymyśleli przez chwilę, czy ten polityk faktycznie to powiedział, tak? Czy to faktycznie się wydarzyło. Przykład choćby z ostatnich dni w sieci bardzo popularne były posty i też chyba filmy generowane przez AI, które miały pokazywać, że Wołodymyr Zełenski ukrywa willę za granicą i ukrywa swój majątek. Oczywiście żadna z tych informacji nie jest prawdą. Nie ma potwierdzenia w faktach, ale ci, którzy chcieliby w coś takiego uwierzyć, od razu, mówiąc konkretnie, to łykają. I niestety politycy widzą to, wykorzystują to. Mam na myśli tutaj całą scenę polityczną, choćby przypominając słynny sok z buraka Koalicji Obywatelskiej, który duży serwis, duży fanpage na Facebooku, który publikuje nieprawdziwe informacje bardzo często, ale skupia wokół siebie wyborców Koalicji Obywatelskiej. No niestety to będzie narastający problem i w tej kampanii 2027 nasz krytyczny umysł musi być po prostu nastawiony na najwyższe obroty, żeby nie dać się w to wciągnąć.
1: To jeszcze dopytam w tej kwestii, czy partie polityczne, no jasne, ja rozumiem, że potrafią w nowe technologie, mają od tego również sztaby, mają od tego ludzi, specjalistów i tak dalej, ale czy partie polityczne powinny generować treści za pomocą sztucznej inteligencji, które mogą swoją narracją wprowadzać w błąd? No bo jakby z całym szacunkiem, jako odbiorca, jeżeli widzę coś sygnowanego przez partię polityczną, to wychodzę z założenia, że treść, która jest przekazywana w tym spocie, no jest treścią, przynajmniej powinna się opierać na prawdzie.
0: Nikt im tego nie zakaże. To znaczy nie wyobrażam sobie sytuacji, w której partie polityczne, politycy mieliby zakaz używania treści generowanych przez AI, tym bardziej, że duże platformy, duże serwisy społecznościowe nie są tym zainteresowane. Są zainteresowane zarabianiem pieniędzy, a nie dbaniem o dobrostan opinii publicznej czy uczciwą walkę polityczną.
1: To może dlatego poseł Mencet tak świetnie radzi sobie na YouTubie. Paweł Marcinkiewicz.
2: Z mojej perspektywy nie jest nic złego w tym, że partie polityczne korzystały ze sztucznej inteligencji przy generowaniu ogólnie szeroko pojętych treści. Na przykład w generowaniu grafik.
1: Spotów.
2: Spotów także, jeśli to było oznaczone, że jest wygenerowane przez sztuczną inteligencję, czyli stawia się odbiorcę w uczciwym położeniu, że jest to wygenerowane przez AI, no to ja nie widzę w tym problemu, no bo tak naprawdę to, co generuje sztuczna inteligencja w takim spocie, no jest pochodną tego, co autor tego spotu, no czyli jakiś marketingowiec polityczny, wskaże. Znaczy, jeśli wskaże informacje, które są prawdziwe, a które sztuczna inteligencja ma ubrać w jakiś konkretny kształt w spocie, no to nie jest w tym nic złego. Jest to ułatwienie i odciążenie z kosztów w kampanii wyborczej, więc ja akurat nie byłbym tutaj aż tak krytyczny. Natomiast no, kwestia jest tego, żeby po prostu no takiej odpowiedzialności społecznej za to, aby te informacje, które będą tam przekazywane, były prawdziwe.
1: Trzymam kciuki za to, że to się przełoży na mniejszą liczbę billboardów. Gdyby to się udało, byłoby super. Panowie, dzisiaj to już nie wygenerowane przez AI, ale żywi, prawdziwi ludzie wyszli dziś na ulicę Warszawy. Zielony Ład w rolnictwie jest przełomową zmianą i szansą na przywrócenie znaczenia małych gospodarstw. Rozproszona, przyjazna środowisku produkcja, mniej intensywna, lecz bardziej w zgodzie z naturą. To mówił w wywiadzie dla tygodnika Gazeta Polska komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski w 2021 roku. A tak o Zielonym Ładzie dzisiaj wypowiadali się protestujący z Solidarności.
3: Jedna decyzja sędzi z Hiszpanii chciała zamknąć kompleks Turów, kopalnie i elektrownie. 8% zapotrzebowania Polski na energię. Jedną decyzją. Milionowe kary dla Polski. Tak nie może być. Precz Zielonym Ładem! Precz Zielonym Ładem!
4: w mojej miejscowości Furnel tradycję miał przedtem zakład drzewny, 200 osób. Dostało niby pracę, ale trzeba dojeżdżać

0: albo 200, albo 300 kilometrów. To są warunki pracy. Także już 200 osób boryka się z rodzinami, co dalej będzie.
1: Bo zamykają mi zakład właśnie z powodu Zielonego Ładu, ze wzrostem energii, no i po prostu z tej polityki. Huta w Rudzie Śląskiej chcą zamknąć. Coraz to gorzej jest, nie ma inwestycji, nie ma pieniędzy, wszystko jest rozkradane.
2: Spółki państwa zamiast przynosić zyski, to przynoszą same straty. Rozwala kolej polską, no nie? Żadnych inwestycji poważnych nie ma.
1: Trzeba zaprotestować, trzeba pokazać, że ludziom się to nie podoba.
3: Zielony Ład w rolnictwie jest przełomową zmianą i szansą na przywrócenie znaczenia małych gospodarstw. To wracam do tego cytatu komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego z Prawa i Sprawiedliwości z 2021 roku. Paweł Marcinkiewicz, Gazeta Wyborcza. W tym marszu dzisiaj Solidarności brał udział m.in. Mateusz Morawiecki. Jak odczytywać w związku z tym z jednej strony marsz przeciwko Zielonemu Ładowi, z drugiej strony te wypowiedzi jeszcze sprzed kilku lat komisarza Wojciechowskiego. No i ja się w tym trochę pogubiłem.
4: W tym się, że Mateusz Morawiecki po prostu wykorzystał wiatr, który zaczął wiać w tę stronę i po prostu...
3: Ale nie wiatraki, rozumiem. Nie,
5: nie, wiatraki to na pewno nie. To na pewno nie. I chyba nie doszukiwałbym się tu jakiegoś głębszego dna. No to jest to też ciekawe, że...
3: No,
5: że
3: a wyborcy sobie... pamiętają, że to Prawo i Sprawiedliwość forsowało Zielony Ład, a dzisiaj przeciwko temu Zielonemu Ładowi w jednej manifestacji Solidarnością idzie Mateusz Morawiecki, premier tamtego rządu?
5: No zdaje się, że nie pamiętają. Zdaje się, że nie pamiętają. I jest też ciekawe w tym wszystkim, że w tym marszu szedł zarówno Mateusz Morawiecki, jak i Przemysław Czarnek, więc na prawicy, jakie środowiska związane z Bąkiewiczem, środowisko narodowe, więc w tej kwestii jest jakaś zgoda na prawicy i jest jakaś mobilizacja, więc wydaje mi się, że przy tej mobilizacji po prostu wyborca nie zauważa tego, o czym pan redaktor mówi. Natomiast z mojej perspektywy to nie był w ogóle żaden protest pracowniczy, protest nie wiem, antyklimatyczny, antyunijny, to był z mojej perspektywy manifest polityczny. I nie obwiniam za to uczestników samych protestów, którzy zjechali z całej Polski. Natomiast no, intencją organizatorów tego protestu moim zdaniem było po prostu wyrażenie poparcia chociażby dla prezydenta Karola Nawrockiego, bo...
3: Czyli rozumiem, że ten Zielony Ład to była tylko jakby no, potrzeba znalezienia jakiegoś wspólnego mianownika dla tego protestu.
5: Tak, i to nie pierwszy zresztą raz, gdy Zielony Ład staje się takim tego typu powodem dla wyrażenia niechęci wobec rządu Donalda Tuska i poparcia dla opozycji czy prezydenta Nawrockiego. No przecież sam Piotr Duda w swoim przemówieniu mówił o tym, że jest to akt poparcia dla Karola Nawrockiego i dla jego inicjatywy referendalnej. I dla pytania, które brzmi, przeczytam, czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej czy i rolniczej. I Piotr Duda choć przyznał, że jest to być może pytanie no delikatnie tendencyjne, no, ale wszystkie referenda takie są. Więc tak naprawdę moim zdaniem jest to nakręcanie Karolowi Nawrockiemu kampanii, aby zebrać po prostu jak największe poparcie pod pomysłem tego referendum, które jest jeszcze bardziej absurdalne w swojej tendencyjności niż to, które zaproponował PiS razem z wyborami przed kilkoma lat. To pytanie jest jeszcze bardziej tendencyjne i w ogóle nie pozostawia głosującemu, który nie jest zorientowany jakiekolwiek wątpliwości, czego chce, co powinien wybrać.
3: Cytując klasyka, odpowiadając na to pytanie, powiem Kluczbork. Piotr Drabik z Faktu.
6: Jeśli chodzi oczywiście o tą sytuację, którą obserwujemy, no musimy sobie przede wszystkim zdać sprawę z dwóch podstawowych czynników. Pierwszy jest taki, że ta demonstracja, która dzisiaj miała miejsce, to nie była demonstracja ani w sprawie Zielonego Ładu, ani w sprawie miejsc pracy. To była po prostu demonstracja polityczna, antyrządowa, popierana przede wszystkim przez polityków PiSu. Oczywiście Solidarność we wszystkich rządach, znaczy w trakcie trwania wszystkich rządów III RP właściwie z tymi samymi hasłami demonstruje, abyśmy te wypowiedzi tutaj panów, którzy się wypowiadali przed naszą rozmową krótko, no byśmy włożyli w rok 93, 97, pewnie byłyby dokładnie te same odpowiedzi. Więc przede wszystkim to była demonstracja antyrządowa, a jakby nie skupiona się na jakimś faktycznym rozwiązywaniu problemów. I w ten sposób przechodzę do drugiego punktu. A drugi punkt jest taki, że politycy prawicy przede wszystkim wszystkim, ale nie tylko, no bo właściwie nasza koalicja rządząca też w tym momencie nie przedstawia żadnych realnych pomysłów, w jaki sposób dokonać

0: transformację energetycznej tak, żeby i ci, którzy są zaangażowani w ten, powiedzmy, tradycyjny przemysł, nie stracili, znaleźli swoje miejsca na rynku pracy, miejscowości czy tereny, które są objęte tym przemysłem, dostały nowego oddechu, dostały drugą szansę. Tego nie wiemy. Po polityce prawicy przede wszystkim opowiadają o tym, że trzeba utrzymać przemysł, kopalnie, wszystkie zakłady. No dobrze, no ale co w związku z tym, tak? Znaczy w XIX wieku rewolucja przemysłowa też wywoływała wiele pytań, protestów, jaki sposób tutaj nagle się zmienia gospodarka, przecież wszyscy na tym tracą, całe rolnictwo, powstają jakieś wielkie zakłady. To samo, te same argumenty pojawiają się dzisiaj i niestety nasza klasa polityczna nie jest w stanie przedstawić żadnych realnych pomysłów, żadnych realnych rozwiązań. Tym bardziej, że przecież to się dzieje mimowolnie, tak? Znaczy, przypomnę tylko, że w czasie rządów Beaty Szydło rozpoczęły się wielkie dopłaty, na przykład do kopalni Brzeszcze, z miejscowości, z której pochodzi pani premier Szydło z Małopolski Zachodniej, ale też do innych polskich kopalń,
1: a nie
0: zakładów
1: zgodzono się
0: przemysłowych.
1: na wiatraki na Bałtyku między innymi.
0: Tak. I tylko dodam jedno zdanie, że ta transformacja energetyczna, ona się dzieje, czy tego chcemy, czy nie. Tak? Znaczy, że powstają nowe źródła energii, energia odnawialna, energie bezemisyjne. Jeśli chcemy być w tyle tego wyścigu energetycznego, nie ma sprawy, możemy być, tylko że wszyscy za to zapłacimy i politycznie, i gospodarczo.
1: Panowie, to jeszcze na koniec informacja sprzed chwili, ponieważ wiceminister obrony Cezary Tomczyk poinformował, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. Proszę posłuchać pana ministra.
2: Najważniejszy wniosek z rozmowy tutaj z administracją w Białym Domu jest taki, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce i że w ciągu najbliższych tygodni szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i z polskimi generałami.
1: Paweł Marcinkiewicz, Gazeta Wyborcza. Uf.
3: Nie wiem, co ma znaczyć wysoka obecność. Dowiemy się, tak jak powiedział minister, pewnie niebawem. Natomiast jest to cała ta sytuacja wokół wycofania żołnierzy, z amerykańskich żołnierzy z Polski, czy też jak mówił J.D. Vance, rotacji, tak. która po prostu w tym
1: jest
3: momencie
1: opóźniona.
3: Jest opóźniona. Można przyjąć tę argumentację za dobrą monetę i uznać, że faktycznie J.D. Vance nie wymierza tego, czy też w ogóle administracja Trumpa nie wymierza tego wprost w Polskę czy polskie bezpieczeństwo. Natomiast jest to pokazanie miejsca Polski w szeregu i pokazanie tego, że ten bandwagoning, który jako Polska uprawialiśmy od lat, tak naprawdę od samego początku III RP, i zyski z tego bandwagoningu kończą się w tym momencie, w którym przestajemy być wasalem Stanów Zjednoczonych. A nawet gdy tym wasalem jesteśmy, to i tak potrafimy być tak jak w tym momencie upokarzani, no bo przecież kupujemy od Amerykanów mnóstwo uzbrojenia.
1: Za 50 miliardów dolarów.
3: Tak, i zgodnie z oczekiwaniem Donalda Trumpa przeznaczamy na obronność przecież 5%, najwięcej w Europie. I mimo tych zapewnień wcześniej, że przeznaczanie większych funduszów na obronność sprawi, że Amerykanie będą jakby w nagrodę jeszcze bardziej angażować się zapewnie temu krajowi, temu państwu bezpieczeństwa, no te obietnice mają się nijak do rzeczywistości, no bo przecież przeznaczamy te 5%, wspieramy też nasz własny polski przemysł zbrojeniowy, a kończy się to w ten sposób, że Donald Trump decyduje o wycofaniu z polskich żołnierzy.
1: I jeszcze 30 sekund, Piotr Drabik z Faktu.
0: Nie miejmy złudzeń. To, co przed chwilą powiedział Cezary Tomczyk, jest mydleniem oczu. Amerykanie będą ograniczać obecność wojskową w Europie. Polska oczywiście też dostanie niestety po głowie z tego powodu. To, że wydajemy 5% na obronność, raczej dla administracji Trumpa jest sygnałem, o, mogą się bronić sami. I właśnie do tego dążymy. Dla nas rywalizacja z Chinami, problemy na Bliskim Wschodzie są wiele ważniejsze niż bronienie bogatej Europy, która sama jest w stanie przeciwstawić się Rosji.
1: Panowie, bardzo dziękuję za to spotkanie. Paweł Marcinkiewicz, Gazeta Wyborcza, Piotr Drabik, Fakt. To była debata dnia. Panowie, bardzo dziękuję. Spokojnego popołudnia.
3: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Popołudnie w Polskim Radiu 24 powoli dobiega końca. Maciej Wolny razem ze mną. Dzień dobry.
4: Dzień dobry i zaraz dobry wieczór.
1: No to powiedz mi, co u ciebie jeszcze w programie.
4: Będzie sporo oczywiście propozycji, a zaczniemy od tego, że dzisiaj Dzień Pszczół. Wiele zdradzał nie będę, więcej powiemy po 19.06, więc to temat dość ciekawy
1: Maja
4: i ważny.
1: Maja i Gucio.
4: Maja i Gucio od razu się nasuwają, ale będzie zdecydowanie poważniej o napszczeleniu, przepszczeleniu i tak dalej, więc łamaniec języka.

0: językowy też gwarantowany. Będzie samo zdrowie, tutaj temat dotyczący tego, dlaczego niektórzy planują dzień, biorąc pod uwagę dostęp do toalety, i to nie mówi się o, to nie jest kwestia wyolbrzymionego problemu, tylko codzienność tysięcy osób, które cierpią na nieswoiste zapalenie jelit. Wrócimy też do polityki, będą sprawy międzynarodowe, będą tematy sportowe, będzie sporo się działo wieczorem w Polskim Radiu 24. Ja Państwa gorąco zachęcam do tego, żeby po prostu razem z nami zostać.
1: A będzie Państwu towarzyszył Maciej Wolny, ja z kolei bardzo dziękuję, Jarema Jamrożek. Do usłyszenia.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Budapeszt deklaruje pełną współpracę w sprawie Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Temat padł podczas wizyty węgierskiego premiera w Polsce. Nowo wybrana 15 sędziów członków KRS już pracuje. Sejm wybrał ich 15 maja. Powiemy też o planach Andrzeja Poczobuta. Polacy na Białorusi chcą, żebym tam wrócił, tak mówił w Senacie. Minęła 19. Łukasz Pastor, zapraszam. Na początek jednak wiadomość z USA. Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, poinformował o tym wiceszef resortu obrony. Cezary Tomczyk odbył w tej sprawie rozmowy w Waszyngtonie. W najbliższym tygodniu szczegóły dotyczące rozmieszczenia wojsk Stanów Zjednoczonych mają omawiać przedstawiciele rządów obu krajów oraz generałowie z USA i Polski. To nie przypadek, to było moje marzenie i specjalne życzenie. Tymi słowami nowy premier Węgier przywitał tłum zgromadzony na gdańskim Długim Targu. Gdańsk to ostatni przystanek jego pierwszej oficjalnej podróży zagranicznej. Peter Modior wcześniej spotkał się w domu Upchagena z Lechem Wałęsą. Wielokrotnie nawiązywał do wspólnej walki obu narodów o wolność. Jak przyznał, w swojej spektakularnej kampanii wyborczej czerpał inspirację od Polaka. Moim największym wzorem do naśladowania jest Karol Wojtyła. Odwiedzenie jego ojczyzny to dla mnie niezwykle wzruszający moment. W kampanii wyborczej najczęściej używałem właśnie jego słów. Nie lękajcie się. Bardzo wam dziękuję, Węgrzy, że nie lękaliście się i posłuchaliście słów papieża. Dziękuję bardzo.
2: Köszönöm a magyar népnek, hogy megfogadta második János Pál pápa tanácsát. Köszönöm.
1: Nadciąga wiosna w Europie, tak wizytę szefa węgierskiego rządu w Polsce skomentował premier Donald Tusk. Wcześniej Peter Modior rozmawiał w stolicy ze swoim polskim odpowiednikiem. W czasie spotkania padły między innymi ważne deklaracje dotyczące sprawy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. O szczegółach Przemysław Lis.
3: Jak mówił w Warszawie Peter Madziar, wiadomo, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, ale na Węgrzech nie ma też jego byłego zastępcy. Druga osoba, według otrzymanych przeze mnie informacji, opuściła Węgry w kierunku Serbii. Potwierdziłem premierowi Tuskowi, że jesteśmy gotowi współpracować i pomóc, aby ci ludzie wrócili do Polski i stanęli przed sądem. Premier Donald Tusk podziękował szefowi węgierskiego rządu za deklarację współpracy w sprawie ściganych.
4: Problemy, które zaciążyły w ostatnich tygodniach nad relacjami polsko-węgierskimi, zanim zostałeś premierem. Będziemy współpracować tak, żeby już nigdy nie dochodziło do takich sytuacji. Dziękuję za tę deklarację pełnej współpracy.
3: Pod rządami Viktora Orbana Zbigniew Ziobro oraz Marcin Romanowski otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową. Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Krajowa Rada Sądownictwa z nowo wybraną 15 sędziów już pracuje. Poinformowali o tym członkowie Rady w trakcie spotkania z dziennikarzami. Sejm wybrał ich 15 maja. Według opozycji stało się to bezprawnie. Minister Sprawiedliwości przypomina, ustawy regulujące kwestie KRS były już dwukrotnie wetowane przez prezydentów. Stąd wybory odbyły się według dotychczasowych przepisów.
5: To rozwiązanie zostało zaakceptowane przez Komisję Wenecką. Przy okazji opinii marcowej z tego roku, która dotyczy właśnie przywracania praworządności w Polsce, odpowiednie akapity w opinii Komisji Weneckiej, która wprost ocenia to rozwiązanie jako dobre i akceptowalne.
1: Tak mówił Waldemar Żurek. Teraz piłeczka

0: stronie pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Ma ona 30 dni na zwołanie pierwszego posiedzenia KRS. Jeśli tego nie zrobi, obowiązek przechodzi na najstarszego wiekiem sędziowskiego członka Rady. Polacy na Białorusi chcą, żebym tam wrócił, mówi dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi. Andrzej Poczobut w Senacie odebrał z rąk Małgorzaty Kidawy-Błońskiej powołanie do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu. Powrót na Białoruś to mój obowiązek, mówił.
1: Wrzesień jest takim deadline'em, kiedy muszę wrócić na Białoruś. Chodzi o zjazd Związku Polaków. Trzeba byłoby zapytać nie tylko Polaków w Polsce, ale też Polaków na Białorusi, co sądzą o moim powrocie. To jest bardzo dla mnie ważne i dla nich ważne i czuję swój obowiązek.
0: Andrzej Poczobut zapowiedział, że opowie o sytuacji Polaków na Białorusi na forum Parlamentu Europejskiego. W Rosji istnieje 5 scenariuszy rozszerzenia wojny na północną Ukrainę, przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Dodał, że siły ukraińskie zostaną wzmocnione na kierunku Czernichowsko-Kijowskim, czyli tam, skąd Rosjanie 4 lata temu usiłowali zdobyć Kijów.
2: Wołodymyr Zełenski zapewnił, że Ukraina jest przygotowana do obrony przed ewentualnym rozszerzeniem rosyjskiej ofensywy z północy kraju. Poinformował, że przeanalizowano dane wywiadowcze dotyczące możliwych działań Rosji na kierunku Czernichowsko-Kijowskim i Ukraina przygotowuje odpowiedź na każdy scenariusz. Zełenski zapowiedział również wzmocnienie sił na tym kierunku oraz dodatkowe działanie dyplomatyczne wobec Białorusi, którą Rosja może wykorzystać do rozszerzenia wojny. Z Kijowa dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
0: Na koniec o nowej odsłonie cyklu audycji poświęconych polskim parkom narodowym. Będzie można ich słuchać na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Na pierwszy ogień Kampinoski Park Narodowy. Data premiery nowej serii nie jest przypadkowa, mówi dyrektorka Polskiego Radia Dzieciom Justyna Dżbik-Kluge.
3: 24 maja świętujemy Europejski Dzień Parków Narodowych i z tej okazji inaugurujemy taką wakacyjną akcję odkrywania kolejnych parków. Na początek będziemy najbliżej, czyli w Kampinoskim Parku Narodowym. Parki są świetne dlatego, że są taką opowieścią o danym regionie. One są emanacją tego, co w danym regionie jest najpiękniejsze i najważniejsze, również przyrodniczo. My chcemy, żeby dzisiaj polskie rodziny również w tym XXI wieku parki narodowe odkrywały na nowo, bo tam naprawdę nie ma nudy.
0: Audycje będą emitowane raz w miesiącu. Przypomnijmy, najbliższa w niedzielę w południe.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy popada. Najpierw na zachodzie, potem chmury będą przesuwać się w kierunku centrum. Pokropi też na wschodzie. Miejscami wystąpią mgły. Termometry pokażą przeważnie od 8 do 11 stopni.
5: Reklama.
6: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Po reklamie.
10: Tu Polskie Radio 24, mamy już 7 minut po godzinie 19. Witamy się z Państwem w składzie Aleksandra Jasińska-Klimaszewska, Agnieszka Wieczorek, Dawid Twardziak przed mikrofonem, Maciej Wolny. Dobry wieczór Państwu, zaczynamy.
11: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: Zaczynamy i wracamy do tego, co Państwu obiecałem, czyli Światowy Dzień Pszczół, bo ten temat teraz zagości na naszej antenie. Zapraszamy.
12: Zmiana klimatu.
13: Marta Hoppe, zapraszam. Dzisiaj, 20 maja, obchodzimy Dzień Pszczół. W Polsce żyje prawie 500 gatunków tych zapylaczy, a większość z nich to gatunki dzikie, często mało znane i niezauważane, bo najwięcej uwagi poświęcamy pszczole miodnej. I tej mamy całkiem sporo. O pszczołach porozmawiamy z gościem. Karolina Nawrot, prezeska Fundacji Kwietna. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: 500 gatunków pszczół, a my tylko cały czas o tej pszczole, która produkuje miód. I ta ma się dobrze.
14: Ta ma się świetnie. I tak, mamy prawie 500

0: gatunków pszczół. To jest sytuacja, która cały czas się zmienia. Jest niecałe 500 gatunków pszczół, ale wciąż pojawiają się nowe, które odkrywamy, dlatego że my o tych pszczołach wiemy de facto bardzo mało. Bardzo dużo wiemy o pszczole miodnej, ale to wynika wprost z tego, że to jest zwierzę gospodarskie. To jest, no, my porównujemy pszczołę miodną do kur, do krów. To są dokładnie tego samego typu zwierzęta, które dają nam konkretne zyski, na których...
1: Więc o niego dbamy.
0: Dokładnie. Dlatego myśląc o dbałości o pszczoły, tak naprawdę dbamy o siebie, a nie o przyrodę. I to jest kluczowe. O ile pszczoły miodne mają za sobą całkiem silną rzeszę ludzi, którzy o nie chcą czy o siebie dbać, o tyle dzikie zapylacze nie mają w zasadzie nikogo, dlatego że nikt na nich nie zarabia. I to jest przykra sytuacja. No ale fakt jest taki tak, że pszczół mamy 500 gatunków, pszczołę hodowlaną to jest jeden gatunek. Można myśleć też o murarce ogrodowej, która jest wykorzystywana podobnie w sadach. Trzmiele są czasami wykorzystywane na przykład na plantacjach pomidorów, dlatego że tylko one sobie radzą z zapylaniem takiego specyficznego rodzaju kwiatu, które mają pomidory. Natomiast no, najlepiej znamy te, które przynoszą nam bezpośrednie korzyści. I to są właśnie pszczoły miodne, a ich jest bardzo dużo i w zasadzie w ciągu ostatnich 15 lat populacja pszczół w Polsce zwiększyła się dwukrotnie. Natomiast danych o pszczołach dzikich nie mamy prawie w ogóle. Nikt ich nie monitoruje. Nie wiadomo, jak z nimi jest. Wiadomo, że jest źle, ale tak naprawdę nawet nie możemy powiedzieć, jak źle jest.
1: No dobrze, ale skoro pszczoła miodna to ta, która produkuje miód, to ta cała pozostała ilość, te pozostałe gatunki nie potrafią produkować miodu?
0: Pszczoła miodna, no, to tak jak no właśnie z krową i z mlekiem. Wszystkie ssaki produkują mleko. Natomiast tylko niektóre produkują je na taką skalę przemysłową, żeby miało sens pozyskiwanie tego mleka, no bo z tym wiąże się ogromne przedsięwzięcie, jakby cały przemysł. Natomiast wszystkie ssaki mają możliwość produkcji mleka. Podobnie wszystkie pszczoły są w stanie produkować takie substancje, którymi odżywiają i siebie, i swoje potomstwo. Natomiast pszczoły miodne przez to, że są zwierzętami społecznymi, co też jest rzadkością. One żyją w społecznościach, mają królową, mają robotnice, mają cały wykwalifikowany personel, który takim ulem jest w stanie zarządzać i w nim pracować. A my z kolei nauczyliśmy się od nich ten miód podkradać i tak prowadzić te pszczoły, tak je selekcjonować, tak je hodować, żeby zwiększać tą produkcję miodu, nie skupiając się na innych aspektach życia pszczół. Natomiast dzikie pszczoły, to jest też bardzo ciekawe, one przede wszystkim żyją samotnie. 90% pszczół to są pszczoły, które żyją poza ulami, poza jakimikolwiek społecznościami. Żyją same, same dbają o swoje potomstwo, składają jajka, zapewniają im bagaż pożywienia, żeby mogły zacząć swoje samodzielne życie. I w pewnym sensie tak, produkują miód jako właśnie sposób na przetrwanie, ale nie w takich ilościach przemysłowych, które dawałby się pozyskiwać.
1: A taka dzika pszczoła nie mogłaby wprowadzić się do takiego zadbanego ula? Ktoś by się zorientował, że ona nie nasza?
0: Wszyscy. Wszyscy bardzo szybko. Nawet pszczoły miodne między swoimi ulami nie wpuszczają się nawzajem, więc a zupełnie inny gatunek nie ma takiej możliwości. One mają inne potrzeby bytowe. To jest też bardzo jasno pokazujące, jak wygląda nasz stosunek do pszczół miodnych i dzikich. O pszczoły miodne się dba. Pszczoły miodne mają swojego właściciela, mają dom, który dostają od człowieka. Mają zapewnione pożywienie. Kiedy nie ma pożytków w przyrodzie, ludzie dokarmiają pszczoły. Mają zapewnione leczenie, dlatego że pszczoły chorują i to jest też jeden z ważnych aspektów presji tej pszczoły miodnej na dzikie zapylacze. Pszczoły miodne roznoszą choroby. Są transferowane przez człowieka, czasami na duże odległości. To jest na przykład kwestia pszczelarstwa objazdowego, gdzie z ulami jeździ się po całym kraju po to, żeby one zapylały tam, gdzie akurat jest pożytek. Więc nie, absolutnie dzikie pszczoły nie mogłyby zamieszkać w ulu. To jest też dużą ciekawostką, dlatego że jak już wiemy, że pszczoły miodne nie wymagają wsparcia, a myślimy o dzikich zapylaczach, no to kolejnym obrazkiem, który staje przed oczami, jest hotel dla owadów. I warto wiedzieć, że ponad 80% pszczół nie potrzebuje do gniazdowania żadnej pomocy człowieka. Potrzebują tylko i wyłącznie spokoju, dlatego że gniazdują w ziemi. Potrzebują kawałka odsuniętej, ciepłej, najlepiej piaszczysto-gliniastej gleby, w której będą mogły wydrążyć sobie korytarzyki i tam w nich zamieszkać. Część pszczół gniazduje w martwym drewnie. Są takie, które gniazdują w pustych muszlach. Więc ul na pewno nie jest dla żadnej z tych pszczół miejscem do mieszkania.
1: No rzeczywiście 70% z tych dzikich pszczół gniazduje w ziemi, a prawie 90% dziewcząt prowadzi samotny tryb życia, nie poradziłyby sobie w ulu. Trochę można to porównać do populacji ludzkiej. Mamy swoje osiedle, nie wpuszczamy obcych. Mamy tam gospodarza często, mamy tam ludzi, którzy pracują, no, może nie na osiedle, ale na swój dom.

0: Natomiast no, trochę porównywalna sytuacja i są też tacy samotnicy, których jakby wpuścić na osiedle, to źle by się na tym osiedlu czuli. No ale wracając do tych pszczół i problemu, o którym też często mówimy, że jak nie będzie zapylaczy, to ludzkość też wyginie. No w zasadzie nie będziemy mieli czym się żywić. Może nie wyginiemy, ale będzie problem z pożywieniem, no bo jak nikt nie zapyli tych kwiatów, nie będzie warzyw, owoców i pojawi się problem. Ale mówimy znowu o tych pszczołach, które są pszczołami miodnymi, że ich jest bardzo dużo, nawet miejscami za dużo. No to się jakoś w tej przyrodzie nie może wyrównać, że one zapylą to, czego na przykład te dzikie nie zapylą?
1: No nie, dlatego że pszczoły są bardzo różnorodne, mają różne, zresztą pszczoły nie są jedynymi zapylaczami, to też warto pamiętać. Są zapylacze, które w zupełnie inny sposób przenoszą pyłek między roślinami, więc pszczoły to jest tylko fragment ze świata zapylaczy, pszczoła miodna to jest tylko fragment ze świata pszczół. I to jest tak, że ciężko jest nad tym zapanować. My jako ludzie dużo potrafimy zrobić. Mamy ogromne zdolności i możliwości, ale jednocześnie bardzo słabo rozumiemy świat, w którym żyjemy. I to między innymi właśnie przykład tego, że my nie wiemy de facto, jaką mamy populację pszczół. Czy ona jest wzrostowa, czy spadkowa, mimo że przyrodnicy, którzy chodzą w terenie, doskonale potrafią powiedzieć, że to jest spadek. Natomiast nie ma żadnych danych liczbowych, które by monitorowały ten stan w środowisku. Dokładnie. Wiemy natomiast, że spośród tych prawie 500 gatunków pszczół, ponad 200 jest zagrożonych wyginięciem. I to już daje dosyć dobry obraz sytuacji, znaczy dobry. Daje jakiś obraz sytuacji, która jest raczej dramatyczna. Więc to jest tak, że z zapylaniem, no właśnie, różne owady zapylają różne kwiaty. Tutaj znowu przykład tych pomidorów, które są zapylane tylko i wyłącznie przez trzmiele. One mają taki sposób zapylania, mają ruch wibracyjny, który powoduje, że te pomidory mogą być zapylone i inny zapylacz sobie po prostu tam nie poradzi. Moglibyśmy postawić tam 10 uli, a i tak kwiaty pomidorów byłyby niezapylone. Więc podobnie jest w całym świecie. Są pszczoły, które są generalistkami, czyli jedzą wszystko, tak jak pszczoły miodne. W zasadzie jest im wszystko jedno, z których kwiatów biorą pyłek. Natomiast są też pszczoły, które są specjalistkami. To jest około 30% gatunków pszczół krajowych, które potrzebują bardzo konkretnych roślin, z których mogą pobrać pyłek. Są też takie, które są na tyle specyficzne, mają na tyle specyficzne potrzeby pyłkowe, że korzystają tylko z jednego gatunku. To już są bardzo rzadkie, ale jednocześnie też bardzo trudne sytuacje, w których jeżeli nie ma rośliny, z której pszczoła mogłaby ten pyłek pobrać, to po prostu ona ginie, no bo no nie ma pożywienia. Też ważną kwestią jest rozdzielenie nektaru, czyli tej substancji, która jest miododajna, o której się dużo mówi, że pszczoły potrzebują saćmy roślinne miododajne, to jest tylko energia. To, czego de facto potrzebują dzikie zapylacze, no ale też pszczoły miodne. Natomiast pszczołom miodnym, no właśnie człowiek po części te potrzeby zapewnia. To jest właśnie pyłek. To jest białko, które powoduje, że one mogą się rozmnażać, mogą przekazać swojemu potomstwu ten pakiet startowy na dorosłe życie. I to on jest tak kluczowy i tak ważny. A o pyłku mówimy bardzo mało. Nie słyszy się o tym, żeby sadzić rośliny pyłkodajne. Nikt do końca nie wie, co to jest pyłek i czemu on służy.
0: Miododajne, tak. A pyłkodajnych nawet nie widziałam w żadnym ogrodniczym.
1: Doskonale widać, jak silna jest presja tych środowisk pszczelarskich, dlatego że nektar powoduje zwiększoną produkcję miodu. Dlatego mówi się o sadzeniu roślin miododajnych, bo z nich produkuje się miód. To nie ma nic wspólnego z ochroną zapylaczy. To jest działanie, które jest nakierowane na to, żeby pszczoła miodna wyprodukowała więcej miodu.
0: Ale to jest też moda, która jakiś czas temu do nas przyszła, żeby siać te łąki kwietne miododajne. Być może kolejnym krokiem będzie sianie łąk pyłkodajnych.
1: No generalnie sianie łąk, czy utrzymywanie, bo nawet sianie oczywiście jest bardzo miłym zabiegiem i potrzebnym w miastach specyficznie jest to rzecz,
0: która ma dużo.
1: Oczywiście i to jest bardzo dobry trend. I bardzo z tego powodu wszyscy się cieszymy, natomiast właśnie postawienie tego akcentu we właściwym miejscu, czyli znowu nie dostarczanie jednego konkretnego elementu, którego potrzebują pszczoły, ale odtwarzanie ekosystemów. I to jest kluczowe, jeśli myślimy o ochronie zapylaczy czy wszystkich innych organizmów, które mają problemy w środowisku. To, co człowiek doskonale robi, to przekształca przestrzeń. Widać to w dowolnym miejscu. Jadąc po Polsce, nie spotkamy miejsc, które są dzikie. To są tereny przekształcone na różny sposób. Albo przekształcone w lasy gospodarcze, gdzie się produkuje drewno. Albo przekształcone w pola uprawne. Na różne sposoby gospodarujemy tym terenem, natomiast nie zostawiamy za bardzo przestrzeni dla dzikiej przyrody, która potrzebuje przede wszystkim spokoju, tego, żeby dać jej wytchnienia. I teraz to, co jest kluczowe, jeśli chodzi właśnie o ochronę i pszczół, i generalnie środowiska, to jest próba po pierwsze zaniechania niszczenia, a poza tym odtwarzanie tych ekosystemów, czyli przywracanie jej do takiej formy, w której one by naturalnie występowały, a my mamy bardzo bogate środowisko. Myślę o Polsce, o tym, jak duży jest potencjał.

0: potencjał w naszym otoczeniu. Jedyne, czego wydaje się brakuje, to świadomości, jak robić rzeczy mądrze, no bo między innymi właśnie ta moda na pszczoły, czy ta moda na łąki kwietne, to wszystko pokazuje, że ludzie chcą robić dobre rzeczy i że
1: tylko
0: się starają.
1: Nie wiedzą jak.
0: Tylko dokładnie, nie wiedzą jak. I wydaje się, że już tak nas niewiele dzieli od tego sukcesu, no że mam nadzieję, że nasze spotkanie też nas ku temu troszeczkę przybliży, bo dokładnie tego nam brakuje. Świadomości, jak działać mądrze, a najciekawsze w tym wszystkim jest to, że czasami nie trzeba robić nic. Trzeba po prostu wyluzować, odpocząć, popatrzeć, poobserwować, nabrać świadomości tej przyrody i to jest najfajniejsze, co możemy dla niej zrobić.
1: I to jest proste, bo chciałam właśnie zapytać, co my ludzie możemy zrobić dla tych dzikich zapylaczy, czyli nie robić nic, to już jest dobre, bo w takim razie nie zajmujemy się terenem, ale jest druga opcja, czyli odtwarzać te tereny, które zniszczyliśmy, tę bioróżnorodność, która zniknęła. I to jest to trudniejsze zadanie, bo tu chyba nie wiemy do końca jak. Przynajmniej tacy my zwykli mieszkańcy, a nie specjaliści.
0: No ja bym chciała jednak troszeczkę wrócić, to nie jest łatwe nic nie robić. Dla człowieka nic nie robienie jest czymś, co jest w zasadzie wbrew naturze. Człowiek potrzebuje robić, potrzebuje kontrolować i my to doskonale widzimy zajmując się łąkami i tymi tematami okołoprzyrodniczymi od lat, że w zasadzie najtrudniej jest zachęcić do tego, żeby nic nie robić, bo to się nie kojarzy dobrze. To się kojarzy z lenistwem, z nic nie robieniem, z zaniedbaniem, z czymś takim, co jest poza kontrolą. I my jako ludzie mamy z tym ogromny problem i wydaje mi się, że na takim poziomie społecznym właśnie oddanie tej kontroli, pozwolenie przyrodzie na radzenie sobie samodzielnie jest najlepszym, co możemy zrobić. Oczywiście jest szereg innych możliwości, które mamy jako ludzie, jeżeli już bardzo potrzebujemy, ale wydaje się, że najciekawszym eksperymentem byłoby właśnie to, żeby zacząć nie robić nic, żeby być leniwym i dać sobie na to przyzwolenie.
1: Nic nie robić, czyli tu mówimy o niezadbaniu o nasz jakiś teren, chociażby ten przydomowy, czy o niekoszenie gdzieś w mieście takich nieużytków, takich miejsc, które no kosiło się, bo to ładniej wygląda, a lepiej nie kosić, bo dzikie pszczoły będą nam wdzięczne. Jadąc do radia dzisiaj właśnie widziałam, jak panowie koszą no taką trochę dziką trawę, nie jest to ładny trawnik, jakieś tam pojedyncze roślinki kwitnące było widać, no mieli zadanie skosić. Czyli tak naprawdę dobrze by było, gdyby oni usiedli sobie na ławeczce i obserwowali to, co tam się dzieje, jakie życie tam się toczy, a nie z tą kosiarką wjeżdżali.
0: Tak, też widziałam ten obrazek. Jeśli to ten sam, chociaż to się może dziać symultanicznie w różnych miejscach miasta, to też dziwi, przy wyścigach, dokładnie. To dziwi, dlatego że Warszawa akurat jako jedno z niewielu miast ma wprowadzone standardy utrzymania zieleni, które dokładnie mówią o tym, że w miejscach, w którym ta zieleń nie zagraża bezpieczeństwu, czy nie pełni bardzo ważnych funkcji estetycznych, powinna pozostać właśnie dziką. Być może był to teren na przykład zarządców dróg, których już być może te standardy nie obowiązują. Natomiast akurat w Warszawie fajne jest to, że przynajmniej na papierze, a to już jest dużo, przykładać do tego uwagę. I tak, najlepiej byłoby, gdyby ta trawa sobie jeszcze trochę porosła, pokwitła, dała możliwość z jednej strony właśnie tego, żeby owady pokorzystały z kwiatów, a z drugiej strony, żeby skorzystały z tej ziemi, która jest dla nich, no właśnie, miejscem do życia bardzo często. Więc to, żeby odkładać to pierwsze koszenie, zresztą my jako fundacja prowadzimy taką akcję co roku, zachęcamy do tego, żeby zaniechać tego majowego koszenia, to się z coraz większym sukcesem udaje i to jest fajne, dlatego że widzimy, że nasi odbiorcy podejmują takie wyzwania i nawet trochę z ekscytacją obserwują, co się wydarzy, jak przez ten miesiąc nie pokoszą. Ale tak, no czasami dokładnie zaniechanie jest najlepszym działaniem. No i oczywiście każdy w miarę swoich możliwości. Wiadomo, że posiadacze ogrodów mogą zaniechać koszenia fragmentu takiego ogrodu. Oczywiście są miejsca rekreacyjne, z których się korzysta i tutaj trzeba godzić te interesy. Ale w naszym przekonaniu...
1: Godzić, a nie tak, stawiać się, na siebie człowieka.
0: Tak, da się to wszystko połączyć i my to robimy z dosyć dużymi sukcesami. Zarówno dzieje się to u po prostu posiadaczy ogródków, jak w firmach, w miastach, w instytucjach. Widać, że ta chęć do robienia fajnych rzeczy, które dodatkowo nie są kosztowne, bo to jest też istotne. Nic nie robienie kosztuje nic, a wręcz pozwala oszczędzać pieniądze, co no nie jest powszechnym działaniem, dlatego że przeważnie znowu jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że żeby coś zrobić, to trzeba dużo wydać, dużo zrobić, narobić się, umęczyć, spocić i wtedy jest efekt i wtedy jest okej. Okay. No nie do końca tak jest i fajnie, bo gdyby udało się przezwyciężyć ten pęd ku robieniu.
1: Skoro mamy jeszcze maj, 20 maja, a pani wspomniała o tym majowym niekoszeniu, a dlaczego akurat w maju?
0: To jest trudny okres dla zapylaczy, dlatego że przedwiośnie jest takim momentem, kiedy kwitnie bardzo wiele krzewów. Kwitną leszczyny, kwitną wierzby, kwitną te cebule różne wczesnowiosenne, drzewa owocowe mają mnóstwo kwiatów. Potem przychodzi okres takiej troszeczkę posuchy kwiatowej i to jest taka właśnie przerwa w tej taśmie pokarmowej dla pszczół, które jeszcze już nie mają kwiatów z tych wczesnowiosennych roślin, a jeszcze łąki nie zaczynają intensywnie

0: intensywnego kwitnienia, które właśnie przeważnie zaczyna się z końcem maja. I ten majowy okres, kiedy mogą zakwitnąć mniszki, kiedy mogą zakwitnąć bluszczyki i wiele innych roślin w trawie, które tam sobie niepozornie czekają.
1: Które czasami określamy mianem chwasty, bo no w zasadzie
0: tak,
1: trochę
0: właśnie o nich mówimy.
1: I tworzą być może jakiś taki bałagan.
0: Tak, no dokładnie. To, tak je odbieramy, a de facto tworzą życie i tworzą środowisko. I znowu, wystarczy pozwolić im zakwitnąć i one już będą działały i już będą robiły naprawdę świetną robotę dla zapylaczy w tym trudnym okresie. No i dlatego właśnie to ten maj jest taki kluczowy dla owadów. Oczywiście przyroda nie działa według kalendarza i to jest taka orientacyjna pora, kiedy należałoby tych kwiatów dostarczyć owadom więcej. Generalnie każde zaniechanie koszenia jest pozytywne. Nie całkowite, no bo łąki, żeby być łąkami, żeby nie ulegać sukcesji, nie zamieniać się powolutku w lasy, potrzebują tego koszenia co najmniej raz na rok, raz na dwa lata. Natomiast takie bardzo sporadyczne koszenie jest idealne, a jeszcze idealniejsze jest koszenie mozaikowe, czyli koszenie różnych fragmentów w różnym czasie.
1: Brak opadów i susza to też jest problem dla pszczół, no bo mierzymy się z tym zjawiskiem i to w zasadzie już całorocznie. To nie jest tylko jakaś susza letnia, ale i wczesnowiosenna. Czy to też dla nich jest trud na przykład znalezienia po prostu wody i napicia się tej wody?
0: No tak, oczywiście woda to jest jedno, ale nektar jest też produktem roślinnym. Rośliny, kiedy są w stresie, a susza jest dla nich bardzo dużym czynnikiem stresowym, tego nektaru po prostu nie produkują albo produkują go mało. My to obserwowaliśmy na polach rzepakowych, które na początku maja, końcem kwietnia zaczynają intensywnie kwitnąć. W tym roku ten rzepak wyglądał tak strasznie biednie.
1: Ja miałam wrażenie, że jeszcze za wcześnie, bo jechałam też przez Polskę mówię, a to jeszcze chyba nie kwitnie, bo za wcześnie, chociaż nie, no, powinien już kwitnąć, czyli to jednak stres.
0: Tak, dokładnie, to są deficyty wody i właśnie kwestia tego, że po pierwsze rośliny, kiedy nie mają wody, to opóźniają kwitnienie, a poza tym, kiedy kwitną, to kwitną znacznie słabiej i ta produkcja nektaru jest na znacznie niższym poziomie, czyli de facto owady znowu nie mają co jeść, nie tylko co pić, więc tak, zdecydowanie susza jest problemem dla zapylaczy.
1: Głos pszczelarzy jest słyszalny, tych pszczelarzy, którzy dbają o swoje pszczoły miodne. Głos dzikich zapylaczy musi wybrzmieć być może dzięki naukowcom, organizacjom przyrodniczym i osobom, które to rozumieją, tak jak mój dzisiejszy gość. Zaniechanie koszenia to jedna z rzeczy, które możemy zrobić, ale pojawiło się też hasło odtwarzanie. To trudniejsze, zwłaszcza dla laika, dla kogoś, kto nie wie, jak taką przyrodę odtworzyć, tą zniszczoną. Czy tu możemy coś poradzić takiego w miarę prostego dla Kowalskiego?
0: Oczywiście. Przyroda de facto jest prosta. Jak się nad nią chwilę zastanowić, to działa w bardzo prosty sposób. I to, co jest najlepszą radą dla człowieka, który nie za bardzo chce wnikać w różne niuanse, to są rośliny rodzime. I to jest hasło klucz w zasadzie dla każdego rodzaju działania. Jeżeli chcemy coś zrobić, a nie do końca wiemy co, zasadźmy rośliny albo zasiejmy rośliny rodzime, które są naturalne dla naszej strefy klimatycznej, które są z kolei doskonałą bazą pożytkową dla wszelkich organizmów, nie tylko dla pszczół i innych zapylaczy, ale generalnie dla całej naszej fauny, bo to są rośliny, które powinny tu rosnąć. Więc to, żeby wybierać właśnie takie gatunki i najlepiej w formie nieodmianowej, żeby one nie były takie fikuśne, czyli na przykład jak róża, która naturalnie ma piękny, otwarty kwiat i jest stołówką dla zapylaczy, wszystkie nowe róże mają tak skonstruowane te kwiaty, że płatki są tak intensywnie rosnące i pofalowane, pofałdowane, że w zasadzie nie dopuszczają owada do środka. Więc taka róża jest bardzo piękna, kwitnie długo, no bo właśnie nie jest zapylona, więc nie kończy tego swojego cyklu kwitnienia, nie dochodzi do etapu przekształcenia w nasiona, tylko bardzo długo cieszy oko. Natomiast jest absolutnie jałowa dla wszystkich owadów, które chciałyby z niej skorzystać. Więc to, żeby skupiać się właśnie na roślinach rodzimych w formach nieodmianowych, czyli takich, jak występują naturalnie w przyrodzie, to jest najprostsza recepta na to, żeby zrobić coś dobrego dla środowiska.
1: Jesteśmy właśnie po zimnych ogrodnikach, po zimnej zośce, czyli tym okresie, kiedy czekamy jeszcze trochę, przynajmniej tak według kalendarza zawsze się czekało, aż ewentualne przymrozki się skończą i można właśnie zająć się ogrodami, czyli idealny moment teraz na to, żeby planować i wybierać i siać i sadzić to, co w naszym ogrodzie może pomóc dzikim zapylaczom, a nie rośliny inwazyjne, które też no, pojawiają się w tej chwili, cieszą nasze oko i są chętnie wybierane, ale powinniśmy jednak się powstrzymać przed tym.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Czyli Budleja Dawida? Nie.
0: Budleja Dawida jeszcze oficjalnie nie jest gatunkiem inwazyjnym, ale przyrodnicy już doskonale wiedzą, w jaki sposób działa. To jest problem nie tylko dla środowiska, bo pozornie może się właśnie wydawać, że to jest fajna roślina, bo przylatują do niej motyle. Ale motyle, znowu, Budleja produkuje dużo nektaru, więc dorosły motyl, to też ważne, nie wszystkie motyle potrzebują się posilić. One potrzebują przede wszystkim pokarmu dla swoich larw. Potrzebują tego, żeby gąsienice miały na czym żerować. I to są zupełnie inne potrzeby niż kwiaty. To przeważnie są liście. I myśląc o ochronie motyli, absolutnie nie powinniśmy się

0: skupiać na Budle i Dawida, tylko na roślinach, które są żywicielskie, czyli właśnie dają pokarm ich larwom. To są czasami trawy, to są czasami liście zupełnie nieoczywistych gatunków, ale na pewno nie są to gatunki inwazyjne, które nie dość, że nie pomagają zapylaczom czy innym owadom, ale też szkodzą ludziom, dlatego że niszczą infrastrukturę, rozmnażają się i rozsiewają w niekontrolowany sposób, zajmując przestrzenie, które też dla człowieka są szkodliwe.
1: W takim razie planując ogród, ten, który ma nas cieszyć i cieszyć nasze oko przez cały sezon, wiosna, lato, aż do jesieni, myślmy o zapylaczach, nie tylko o tym, żeby nam się podobało, ale żeby też było stołówką dla tych, którzy i które przylecą. Karolina Nawrot, prezeska Fundacji Kwietna, była dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwa zapraszam oczywiście na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: I mamy klimat.
3: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
7: Po reklamie.
8: To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 19.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk informuje, USA utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce. Jak dodał po rozmowach w Waszyngtonie, w najbliższym tygodniu szczegóły omawiać będą przedstawiciele rządów obu krajów oraz generałowie z USA i Polski. Wcześniej Pentagon poinformował, że USA zmniejszają liczbę brygadowych grup bojowych w Europie do 3. To oznacza opóźnienie rozmieszczenia amerykańskich sił w Polsce. Pentagon zapewnił, że Waszyngton utrzyma silną obecność wojskową nad Wisłą, którą określił mianem wzorcowego sojusznika. Wizyta premiera Węgier to znak wiosny w Europie, podkreślał w Gdańsku premier Donald Tusk. Po przejściu z węgierskim liderem ulicami miasta, szef rządu podkreślał znaczenie zmiany władzy w Budapeszcie.
10: Twoje zwycięstwo i twoja wizyta tu, w miejscu, gdzie narodziła się Solidarność, to jest bardzo ważny znak dla ludzi w całej Europie i na całym świecie, że europejska wiosna znowu wystartowała. Tak jak kiedyś wiosna ludów, Budapeszt, Warszawa, Polska, Węgry, Gdańsk, tak dzisiaj wszyscy w to głęboko wierzymy. Ta wiosna w Europie dzięki takim ludziom jak ty nigdy się nie skończy.
9: Premierzy Polski i Węgier w Gdańsku spotkali się z Lechem Wałęsą. Wcześniej w Warszawie Peter Modzior rozmawiał również z prezydentem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Wczoraj odwiedził Kraków. To jego pierwsza po objęciu urzędu oficjalna zagraniczna wizyta. Od dziś każdy, kto prowadzi najem krótkoterminowy, musi zarejestrować swoją działalność. Od lat o uregulowanie takiego rynku zabiegał Sopot. Jak się okazuje, nawet kilkaset obiektów w mieście nie było do tej pory zarejestrowanych w gminnej ewidencji, mówi prezydent miasta Magdalena Czarzyńska-Jachim.
11: Nagle pojawia nam się więcej apartamentów, także przedsiębiorców, którzy do tej pory no niestety działali w szarej strefie, więc pozytywny skutek tej regulacji już jest widoczny i myślę, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy, że będziemy mieli tą strefę uregulowaną, ona będzie jawna. Co to oznacza dla samorządu? W momencie, kiedy dane mieszkanie, apartament jest zarejestrowany, znajduje się w ewidencji gminnej, wiąże się to z wyższym podatkiem od nieruchomości oraz z możliwością egzekwowania, pobierania opłaty uzdrowiskowej od naszych gości.
9: Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało projekt zmian w ustawie o usługach hotelarskich, który ma dostosować polskie przepisy do unijnych regulacji. W informacjach ode mnie to wszystko. Zapraszam na kolejny serwis punktualnie o 20 w imieniu Damiana Szpyry. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
12: Mamy już 33 minuty po godzinie 19.
13: Wieczór w Polskim Radiu 24.

0: Mamy też dla Państwa kolejną propozycję na naszej antenie, a będzie to problem dotyczący wielu osób, które cierpią na nieswoiste zapalenie jelit. Czym to jest? To jest w zasadzie cała grupa przewlekłych chorób zapalnych, które uniemożliwiają normalne życie. No i będzie w tej rozmowie, w tej audycji odpowiedź na pytanie, jak sobie radzić z tą chorobą i czy jakoś można łagodzić cierpienie, no i zmniejszać ograniczenia, które z nieswoistego zapalenia jelit wynikają. To już teraz na naszej antenie.
1: Samo zdrowie.
2: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. A z nami dzisiaj gość, pani Roxana Środa, dietetyczka kliniczna. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Witam serdecznie.
2: Mam wrażenie, że w ostatnich dniach wiele mówiło się o nieswoistych chorobach zapalnych jelit, bo też obchodziliśmy taki dzień, gdy mówi się o nich wyraźnie i głośno. Bez tematów tabu, także w audycji Samo Zdrowie. I o właśnie nieswoistych chorobach zapalnych jelit będziemy dzisiaj rozmawiać, bo będziemy rozmawiać tak naprawdę o życiu ludzi, którzy to codzienne funkcjonowanie uzależniają od dostępu do toalety. To jest gigantyczny problem, prawda? Kiedy cały czas ma się tak zwane kłopoty żołądkowe.
3: To prawda. Przy chorobach zapalnych jelit jednym z takich głównych i najbardziej uciążliwych objawów są faktycznie biegunki. I wiele pacjentów uzależnia swoje codzienne funkcjonowanie, miejsca, w których przebywa, po prostu od toalety. Trzeba to powiedzieć wprost. I to też jest największa obawa, z którą ja się spotykam. Boję się wyjść na miasto, do restauracji, do pracy, bo nie wiem, czy akurat będzie toaleta.
2: Skąd to się bierze? Co się takiego dzieje? I czy to jest poważny problem w sensie jakimś populacyjnym?
3: Choroby zapalne jelit są faktycznie dość często diagnozowane, chociaż ten okres diagnozy jest bardzo długi. Bo to jest troszkę tak, że my w pierwszej kolejności bagatelizujemy trochę te objawy albo zwalamy na stres, na styl życia, na sposób żywienia. I dopiero w momencie, kiedy dolegliwości stają się przewlekłe albo oprócz biegunek zaczynają się pojawiać poważniejsze problemy, jak na przykład widoczna krew, to wtedy zaczynamy szukać głębiej. Natomiast ostatnio znalazłam takie informacje, że okres od pierwszych objawów do ostatecznej diagnozy to może być nawet 2-3 lata. I myślę, że to wynika i z tego faktu, że my troszeczkę czekamy, aż samo przejdzie. Trochę przez okres po prostu oczekiwania na badania, na kolonoskopię. To wszystko bardzo długo trwa.
2: Tak zwana odyseja diagnostyczna, o której mówimy zresztą w przypadku bardzo wielu chorób, kiedy odwiedza się co najmniej kilku lekarzy, żeby dowiedzieć się, co takiego mi dolega, a później no, długi czas oczekiwania na diagnozę, no chociażby związane z tym, że w takim razie potrzebne jest badanie kolonoskopijne, a na nie też czasami się długo czeka. Ja rozumiem, że wspominała też pani o tym, że leczymy się trochę sami, prawda? Że znaczy najpierw usiłujemy co? Załagodzić te objawy czym? Kleikiem? Bo pewnie lubujemy się w takim samoleczeniu.
3: Najczęściej po prostu lekami. I to jest najgorsze.
2: Leki przeciwko biegunce.
3: Tak, leki przeciwbiegunkowe, które wiele osób stosuje przewlekle, bo to jest jedyne wyjście z sytuacji. Ja znam osoby, które trafiły do nas do kliniki po 2-3 latach z przewlekłymi biegunkami. To są osoby, które nawet codziennie potrafiły stosować leki. Bo to jest najłatwiejsze, najszybsze rozwiązanie. Leki bez recepty, łatwo po nie sięgnąć. Później próbujemy szukać w internecie, w czasopismach zmian w diecie i zaleceń odnośnie biegunek. I znowu próbujemy działać i leczyć się na własną rękę. I gdzieś na samym końcu jest, okej, zrobię badania. Natomiast problem też jest taki, że kolonoskopia nie jest zbyt przyjemnym badaniem. Więc odsuwamy je na sam koniec. Jak już nie ma innego wyjścia i szukamy ostatecznego ratunku, to faktycznie lekarz, gastrolog i kolonoskopia, a wcześniej próbujemy leczyć się na własną rękę i to po prostu nie działa. I ja nie będę do tego zachęcała, żeby eksperymentować na własnym zdrowiu.
2: Wspominała pani, no kolonoskopia niezbyt przyjemne badanie, badanie, które można robić w narkozie, no tyle tylko, że to nie jest tak łatwo dostępne, jeśli chodzi o chociażby świadczenia z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wbrew pozorom nie jest też takie łatwo dostępne prywatnie, chociaż oczywiście można to załatwić, no bo tutaj jest pewien czas oczekiwania związany chociażby z tym, że konieczna jest tutaj asysta anestezjologa. A jakie są sygnały ostrzegawcze takiego chorego jelita? Czy to od razu zaczyna się od takiej biegunki, która nie mija, czy najpierw jest coś takiego, co powinno

0: no, no nie wiem, wzbudzić jakieś nasze zainteresowanie, podejrzenie, pojawić się jakieś znaki zapytania.
1: Najczęściej te pierwsze objawy to są biegunki, bóle brzucha, bóle podbrzusza, takie dziwne uczucie, coś tam się w tym brzuchu dzieje, wierci mnie z niewiadomego powodu. I zazwyczaj zaczyna się od tego. Natomiast takie objawy już bardzo, bardzo charakterystyczne to jest obecność śluzu i krwi w kale. I to jest już bezpośrednia droga do tego, że faktycznie musimy drążyć. Oczywiście to nie zawsze oznacza od razu choroby zapalne jelita grubego. Przyczyna może być zupełnie gdzie indziej. Może wynikać na przykład z hemoroidów, z innych problemów jelitowych. Natomiast dopóki jakiekolwiek dolegliwości jelitowe są chwilowe bądź jednorazowe, raczej się tym nie przejmujemy, bo one rzeczywiście mogą wynikać z różnych rzeczy, ze stresu, z trybu życia. Natomiast w momencie, kiedy one zaczynają być przewlekłe i nie mijają, albo mijają na chwilę i znowu nawracają i tak kręcimy się w kółko, to wtedy bezpośrednią drogą powinna być już diagnostyka, a nie tylko takie powierzchowne wyciszanie tych objawów.
0: Powierzchowne wyciszanie, bo lekami przeciwko biegunce nie wyleczymy tego, co dzieje się w naszych jelitach. Właściwie chciałam zapytać, a co się takiego tam dzieje, że mamy aż tak poważne kłopoty, które no, chociażby paraliżują nasze życie zawodowe czy prywatne, no bo cały czas trzeba myśleć o tym, czy w pobliżu będzie dostęp do toalety.
1: Najprościej i najłatwiej mówiąc, stan zapalny. Zapalenie jelita, które będzie się objawiało w ten sposób, o którym mówiliśmy. Natomiast też choroby zapalne, takie dwie najbardziej powszechne, to jest wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba leśniowskiego Crohna, i w tym kierunku się diagnozujemy. Natomiast też to są poważne choroby, których mówimy, że nie da się ich wyleczyć. Możemy wyciszyć objawy, natomiast ten problem cały czas gdzieś będzie występował i jest ryzyko nawrotów. Natomiast ja też chciałabym uspokoić, bo nie wszystko sprowadza się do chorób zapalnych. Możemy też mówić o SIBO, o IBS, o celiakii, które też mogą objawiać się w podobny sposób. Natomiast to wszystko sprowadza się nadal do diagnostyki i do szukania faktycznie tego, co się dzieje.
0: To przypomnijmy te, albo właściwie rozwińmy te skróty, które ostatnio dosyć są popularne. SIBO chociażby, o czym my w tej chwili mówimy?
1: SIBO to rozrost bakteryjny w jelicie cienkim, czyli po prostu dysbioza, zły skład jelitowy, który również może objawiać się u wielu osób biegunkami, ale mogą się też pojawiać zaparcia, wzdęcia, bóle brzucha. Natomiast IBS, czyli zespół jelita nadwrażliwego, objawy mogą być identyczne, dlatego na podstawie objawów nie jesteśmy w stanie tego tak bezpośrednio rozpoznać. Natomiast to, co jest charakterystyczne dla jelita nadwrażliwego, to jest nasilenie objawów w wyniku stresu, niewyspania, zmiany trybu życia czy podróży.
0: A no właśnie, bo też pani o tym wspominała, że bardzo wiele osób, gdy rozpoczynają się te kłopoty, to zaczyna zrzucać wszystko właśnie na stres. Stres może wygenerować takie problemy, które powodują no, permanentną biegunkę?
1: Stres może wygenerować na przykład zespół jelita nadwrażliwego postaci biegunkowej. Natomiast jeśli mówimy o chorobach zapalnych jelita grubego, stres może nasilać, ale on nigdy nie będzie taką bezpośrednią przyczyną. Tutaj raczej mówimy już na przykład o obciążeniu genetycznym. Stres może dołożyć swoje, ale nie obawiajmy się, bo na pewno ktoś powie, przecież nie da się odłączyć całkowicie od stresu. Każdy się stresuje. Zdecydowanie tak, i to nigdy nie będzie taką bezpośrednią przyczyną chorób zapalnych.
0: Tym bardziej, że ostatnio dużo mówi się o tym połączeniu
1: jelito,
0: i to faktycznie może powodować takie jakieś skojarzenia. Gdy pacjenci przychodzą do gabinetu, gdy zaczynają szukać pomocy, to na co się skarżą? Na to, że mają właśnie sparaliżowane swoje życie zawodowe czy prywatne, że nie da się z tym tak dłużej żyć, że zaczynają, nie wiem, popadać w jakieś niemalże stany depresyjne związane właśnie z tym nieustannym, tą potrzebą być bycia blisko jakiejś toalety?
1: Najczęściej tak. Najczęściej to jest po prostu wyłączenie z takiego normalnego życia i funkcjonowania. To, co pacjenci najczęściej zgłaszają, to jest obawa wyjścia z domu. Obawa przebywania w restauracji, spędzania czasu z jakimiś ludźmi. Często też nawet wyłącza nas z pracy, ze studiów, bo nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować i ze względu na przewlekłe biegunki i też dolegliwości

bólowe. Faktycznie no jest to obciążające nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Więc wiele osób z tego względu i ze względu na dolegliwości bólowe i ze względu na brak możliwości normalnego funkcjonowania wycofuje się z życia społecznego, pojawiają się stany depresyjne. Natomiast to, z czym ja też się bardzo często spotykam, zwłaszcza

0: możliwości i najlepszą wyjściem w teorii jest po prostu niejedzenie. Wolę nie jeść niż mieć dolegliwości jelitowe i faktycznie zaczynają się te zaburzenia odżywiania rozwijać, które znowu mocno komplikują nam sytuację, bo często dochodzi do niedożywienia, do anemii, której i tak jest duże ryzyko ze względu na te przewlekłe biegunki.
1: No właśnie zaczęłam się zastanawiać, jak prowadzone jest czasami samo leczenie. Czy to nie oznacza, że czasami, nie wiem, niektórzy przychodzą na kleik, bo im się wydaje, że to wyleczy i poprawi ich sytuację?
0: Tak, przy samodzielnym działaniu tak, bo jak zaczniemy szukać informacji w internecie na własną rękę, to pojawią się zalecenia dieta lekkostrawna, kleik, samo pieczywo, sam ryż gotowany. Więc z jednej strony czujemy się bardzo obciążeni psychicznie, bo wielu rzeczy w teorii nie można jeść. Z drugiej strony często jest tak, że to nadal nie działa i te dolegliwości nadal są, bo my powierzchownie wyciszamy objawy, a ten problem w środku, ta bezpośrednia przyczyna nadal istnieje. I to jest największy problem. I też to, z czym ja się spotykam, to jest taka rezygnacja pod postacią, ja już próbowałam wszystkiego. Wprowadziłam dietę, a to nadal nie działa. Więc pacjenci po prostu w pewnym momencie się poddają, a najlepszym wyjściem nadal jest po prostu znalezienie tej pierwszej, pierwotnej przyczyny wszystkich dolegliwości.
1: Czy są jakieś produkty, które pogarszają ten stan, pogarszają samopoczucie chorych z powodu nieswoistych chorób zapalnych jelit, czy tej całej gamy właściwie chorób, o której my mówimy?
0: Zdecydowanie. Przede wszystkim wszystkie produkty wysoko przetworzone, które potęgują stan zapalny, czyli wszelkiego rodzaju słodycze, cukier rafinowany, napoje alkoholowe, fast foody, słone przekąski, czyli wszystko to, co powszechnie uznajemy za niezdrowe. Natomiast przy chorobach zapalnych też szkodliwe będą produkty, które powszechnie uznajemy za bardzo zdrowe, czyli zboża pełnoziarniste, pieczywo pełnoziarniste, rośliny strączkowe, często też surowe warzywa, surowe owoce. Głównie z tego względu, że są to produkty wysokobłonnikowe, które będą podrażniały jelito i będą jeszcze bardziej potęgowały, przyspieszały perystaltykę i potęgowały biegunki. Więc z jednej strony uważamy, że na przykład makaron pełnoziarnisty, czy ryż brązowy, czy kasza będą super wartościowe i zdrowe. Tak, ale nie w momencie, kiedy mamy przewlekłe biegunki i choroby zapalne. Więc tutaj musimy podejść troszeczkę inaczej i bardziej indywidualnie.
1: No ale to strasznie przykre, bo komuś się wydaje, że odżywia się w takim razie, czy je super zdrowo, no bo je rzeczy, o których słyszał, że będą służyły jego układowi pokarmowemu, a tylko pogarsza swój stan.
0: Tak, bo tutaj faktycznie musimy działać bardziej przeciwzapalnie i przeciwbiegunkowo. Czyli raczej wprowadzamy takie produkty jak biały ryż, banany, mielone siemię lniane, drobne kasze, jasne pieczywo, czyli wszystko to, co odciąży przewód pokarmowy, co ma trochę mniej błonnika i też nie rozpędza tej perystaltyki jeszcze bardziej. Oczywiście do momentu wyciszenia objawów, bo też warto powiedzieć, że choroby zapalne przebiegają z okresem zaostrzenia i remisji. Kiedy mamy zaostrzenie, zwracamy większą uwagę na dietę lekkostrawną. Kiedy wchodzimy w remisję, można sobie pozwolić na więcej i faktycznie tego błonnika troszeczkę więcej wprowadzić.
1: Ale zaczęłam się zastanawiać, czy te choroby, o których mówimy dzisiaj, nieswoiste choroby zapalne jelit, nie przyczyniają się, i te przewlekłe biegunki nie przyczyniają się też do tego, że mamy przed sobą osoby, pacjentów zmęczonych, anemicznych, tak naprawdę niedożywionych, z problemami skórnymi.
0: Zdecydowanie. Anemia, niedożywienie, niedobory, niski poziom witaminy B to jest niestety złoty standard, który po pierwsze wynika z przewlekłych biegunek, a po drugie ze stanu zapalnego. Więc my nie wchłaniamy zbyt dobrze tego, co jemy, tak wprost mówiąc. Oczywiście są też kolejne konsekwencje pod postacią trądziku, chorób skórnych, bardzo często wtórnych nietolerancji pokarmowych, braku energii w ciągu dnia. Więc to nie jest tak, że to są tylko jelita, do których można się przyzwyczaić i jakoś z tymi biegunkami funkcjonować, tylko to jest sekwencja problemów, które prędzej czy później niestety się rozwiną.
1: No to jak o tym rozmawiać? No bo rozumiem, że pacjenci bardzo często się wstydzą o tym powiedzieć, ale w końcu nie mają wyjścia, prawda? Bo są tak zmęczeni, umorzeni.

0: mordowani tym nieustannym poszukiwaniem toalety, tym ograniczeniem własnego życia i tą niemożnością, czy też w końcu niechęcią zjedzenia czegokolwiek, no bo wiedzą, jaka będzie konsekwencja. Jak rozmawiać?
1: Ja powiedziałabym wprost, nie bać się, bo niestety przewlekłe problemy jelitowe jakiekolwiek są coraz bardziej powszechne. I to nadal jest, mam wrażenie, temat tabu, bo my nie chcemy rozmawiać o biegunkach, o wzdęciach. To są takie tematy, o których raczej nie będziemy rozmawiać ze wszystkimi przy stole. Natomiast idąc do dietetyka klinicznego czy do gastrologa, nie bójmy się prosić o pomoc i nie czekajmy do ostatniej chwili, bo cały czas jest takie przekonanie, że przejdzie. Przejdzie samo, każdy ma teraz biegunki, każdy ma bóle brzucha, żyjemy szybkim tempem, to normalne. A ja zawsze mówię, że to nie jest normalne. Normalna może być jednorazowa sytuacja, ale jeśli coś się powtarza przez tydzień, drugi, trzeci, czwarty, to nie jest normalne. I im szybciej zgłosimy się do o pomoc i opowiemy o tych wszystkich problemach, tym lepiej dla nas samych.
0: No właśnie, a ja zapytam, komu o tym opowiedzieć? Rozumiem, że nie tylko lekarzowi, ale na przykład dietetykowi klinicznemu.
1: Tak, zdecydowanie. Ja do tego bardzo zachęcam, bo dietetyk kliniczny ma większe możliwości czasowe, żeby porozmawiać z pacjentem. Ta konsultacja często trwa godzinę, czasem nawet zdecydowanie dłużej, gdzie takich możliwości gastrolog po prostu nie ma. Więc my jesteśmy w stanie wypytać pacjenta o wszystko. O nawyki, o styl życia, o dolegliwości i zapoczątkować tą poprawną diagnostykę. Poszukać przyczyny tych dolegliwości jelitowych, zasugerować zmiany w diecie, w żywieniu, w nawykach, a w odpowiednim momencie to rzeczywiście odeślemy do lekarza, jeśli trzeba będzie wdrożyć leczenie farmakologiczne.
0: Leczenie farmakologiczne, tak, zostawmy ten temat do poruszenia z lekarzami, ale zapytam o ten wachlarz możliwości właśnie dietetyka klinicznego. Jak można pomóc takim osobom, skoro one tak wielu rzeczy nie mogą jeść?
1: Tutaj właśnie wkracza dietetyk kliniczny, bo my jesteśmy w stanie tak ustawić dietę, że z jednej strony faktycznie tych wykluczeń często jest dość dużo, ale zastępujemy te produkty innymi, żeby uzupełnić to, czego brakuje. Więc to nie jest wbrew pozorom tylko kleik i tylko biały ryż, jakby się mogło wydawać, tylko staramy się jak najbardziej rozszerzyć dietę, żeby uniknąć dodatkowych niedoborów, a jednocześnie tej osobie pomóc. Oprócz tego mamy też możliwości na przykład probiotykoterapii czy suplementacji, żeby uzupełnić pewne niedobory. Przy chorobach zapalnych jelit też fantastycznie sprawdzają się probiotyki. Mamy konkretne szczepy, które faktycznie mają tutaj udowodnione działanie naukowe, więc to wszystko jest po stronie dietetyka. Oczywiście nie tykamy się farmakoterapii, bo tutaj mamy konkretnych specjalistów.
0: Gdy wymieniała pani te wszystkie produkty, które tylko zaostrzą stan, pogorszą sytuację, no to pewnie wiele osób zastanawia się, no co takiego, jaki jadłospis i co poleci w takim razie dietetyk kliniczny, żeby nie mieć problemów, tego stanu nie zaostrzyć, nie zaszkodzić sobie bardziej.
1: Idziemy w kierunku diety lekkostrawnej.
0: No, kleik będzie lekkostrawny, ale rozumiem, że nie przyniesie dużej wartości odżywczej na dłuższą metę.
1: To prawda. Wbrew pozorom tak naprawdę można jeść naprawdę dużo. Można jeść warzywa i owoce, tylko raczej staramy się wprowadzać je w formie gotowanej, duszonej czy pieczonej, żeby były łagodniejsze. Nadal dozwolone są praktycznie wszystkie rodzaje ryb, chude mięso, jajka przygotowane w wersji lekkostrawnej. Nadal dozwolone są wszystkie produkty zbożowe, tylko te niskobłonnikowe, więc raczej wybieramy pszenne pieczywo, biały ryż, kaszę jaglaną, kaszę mannę. To, czego unikamy tak naprawdę, to są oczywiście te wszystkie produkty wysoko przetworzone, które traktujemy jako niezdrowe. I unikamy produktów bardzo mocno drażniących, więc na przykład pestki, nasiona, surowe warzywa, surowe owoce w większości, ale nadal wachlarz tych produktów jest dość duży i wbrew pozorom ta dieta może być naprawdę dość mocno urozmaicona.
0: Wspominała pani o jajkach w wersji lekkostrawnej, czyli?
1: W wersji gotowanej. Raczej unikamy jajek smażonych i w większości osób raczej wprowadzamy jajka, które mają płynne żółtko, bo one są zdecydowanie łatwiej trawione.
0: ale wspominała pani o tym, że może być problem z surowymi warzywami, z surowymi

0: owocami. Dlaczego tak się dzieje?
1: Ze względu na to, że one będą troszeczkę mocniej podrażniały to jelito i pobudzały znowu perystaltykę, więc te biegunki będą silniejsze. Z owocami jest troszeczkę łatwiej, bo na przykład możemy wprowadzić banany, które mają również takie naturalne działanie przeciwbiegunkowe. Ale już truskawki czy maliny na przykład raczej dorzucamy do owsianki i gotujemy, niż jemy pół kilo truskawek na surowo. Natomiast warzywa faktycznie super sprawdzą się w formie przetworzonej, więc raczej kierujemy się w stronę leczo, które ma duszoną paprykę i cukinię, niż dorzucamy tą surową paprykę do jakiegoś posiłku, bo raz, że może powodować wzdęcia, a dwa, może potęgować te biegunki.
0: Ale rozumiem, że to jest dieta, która nie wyleczy, tylko pomoże.
1: To jest dieta, która w przypadku chorób zapalnych jelita grubego będzie minimalizowała dolegliwości. Natomiast w większości sytuacji faktycznie ta farmakoterapia będzie tutaj niezbędna u większości osób.
0: Co jeszcze z tej diety zostanie wykluczone? Bo zaczęłam się zastanawiać nad węglowodanami. Czy to już oznacza, że nie wiem, czekoladzie powiemy nie, ciastom powiemy nie?
1: Nie do końca. Jeśli już słodycze, to raczej te wersji lekkostrawnej, czyli super sprawdzą się na przykład biszkopty, herbatniki, domowe ciasta w stylu ciasta drożdżowe. To są takie desery, które u większości osób bez żadnych obaw wprowadzamy. Oczywiście z umiarem, bo nadal ten cukier rafinowany to jest produkt do działania prozapalnym. Natomiast bez obaw na przykład raz w tygodniu do herbatki tą drożdżówkę można zjeść.
0: I to już tak zawsze będzie, że trzeba się tej diety trzymać? Czy przychodzi taki moment, kiedy nagle stwierdzamy, o rany, polepszyło się, poprawiło się, bo to już nie jest bieganie do toalety po 15 i więcej razy dziennie. Ja słyszałam o osobach, które i po 50 razy dziennie potrafiły odwiedzać toaletę. Czy przychodzi taki moment, kiedy po prostu samopoczucie jest lepsze i nagle się okazuje, że te biegunki jakoś albo zanikają, albo jest ich mniej?
1: Do tego dążymy. Dieta, suplementacja, probiotykoterapia czy leczenie powinno doprowadzić do remisji, czyli do momentu, w którym tych dolegliwości po prostu nie ma albo zdarzają się bardzo, bardzo rzadko. I kiedy uda nam się dojść do tej remisji, biegunek czy bóli brzucha nie ma, wtedy możemy jak najbardziej wrócić do normalnej diety, obserwując, co się dzieje. Bo będą pacjenci w remisji, którzy mogą jeść wszystko, i będą się czuli fantastycznie, a są pacjenci w remisji, u których pewne produkty jednak trzeba będzie wykluczyć, na przykład czarną kawę, która bardzo mocno pobudza tą perystaltykę i może kierować do toalety, więc tutaj jest już kwestia indywidualna, ale zawsze dążymy do tego, żeby wracać do normalnego żywienia.
0: I wspierać swój mikrobiom?
1: Zdecydowanie zdrową dietą, więc ta zdrowa dieta to jest coś, co jednak powinno nam towarzyszyć zawsze.
0: Szanowni Państwo, to poważny problem bardzo wielu osób. Nieswoiste choroby zapalne jelit. Choroby, o których niechętnie się mówi, bo są dosyć wstydliwe. My chcemy o nich mówić bez tabu. To są choroby osób, których życie właściwie uzależnione jest czasami od dostępu do toalety. Muszą tam szybko dobiec, bo zdarza się, że to cierpienie związane chociażby z biegunkami jest naprawdę gigantyczne i zdarza się, że i 50 razy muszą tą toaletę w ciągu dnia odwiedzić. Ważna jest diagnoza, oby była jak najszybsza. Ważne jest to, żeby nie zamiatać problemu pod dywan, tylko zacząć szukać pomocy, bo są sygnały ostrzegawcze i nie warto prowadzić tego leczenia na własną rękę. To się po prostu nie uda. Trzeba skorzystać z pomocy specjalistów, a specjalistami są i lekarze, i jak słyszeliśmy, dietetycy kliniczny. I dietetyczka kliniczna, pani Roxana Środa, była dzisiaj gościem audycji Samozdrowie. Serdecznie dziękuję.
1: Ja również dziękuję.
0: I zapraszam Państwa do słuchania audycji Samozdrowie. Jesteśmy na antenie Polskiego Radia 24 codziennie. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam w imieniu Artura Wolskiego i swoim. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
2: Samozdrowie.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska delegacja w Waszyngtonie. Rozmowy dotyczyły amerykańskiej obecności wojskowej w naszym kraju. Premier Węgier zakończył swoją pierwszą zagraniczną wizytę po Polsce. Następnym krajem będzie Austria. Powiemy również o innej zagranicznej wizycie. Władimir Putin spotkał się z przywódcą Chin. Minęła 20. Damian Szpyra. Dobry wieczór. Obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce to klucz, powiedział w Waszyngtonie wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Polityk został zapewniony przez amerykańską administrację, że w tej kwestii nic się nie zmieni. Przypomnijmy, w Polsce przebywa około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Ostatnie komunikaty dotyczące rotacji wojsk USA w Europie mówią o opóźnieniach i przesunięciach. Wiceminister Tomczyk mówił, że sprawa dotyczy nie tylko naszego kraju.
2: Silna obecność amerykańska w Polsce jest i będzie faktem i to jest z naszego punktu widzenia oczywiście najważniejsze. Armia Stanów Zjednoczonych i w ogóle administracja amerykańska dzisiaj dokonuje przeglądu sił europejskich i decyzji, o których mówimy. Te wszystkie elementy, które pojawiały się w mediach, nie dotyczą Polski, dotyczą całej Europy.
1: Rozmowy z amerykańską administracją dotyczyły również współpracy zbrojeniowej. Cezary Tomczyk zaznaczył, że celem jest budowa wspólnych zdolności do produkcji najnowocześniejszego uzbrojenia.
2: Mówimy o wspólnej produkcji rakiet PAC-3 do Patriotów, mówimy o najnowszych systemach Hellfire, czyli tych rakiet, które są wykorzystywane przez m.in. Apache, a także systemach Prism, które są wykorzystywane, jeżeli chodzi o HIMARS. Chodzi o to, żeby stworzyć w Polsce też zaplecze przemysłowe, na którym zarówno Polska, jak i Stany Zjednoczone mogą korzystać.
1: Wiceszef MON dodał, że temat amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce zostanie ponownie omówiony w najbliższych tygodniach przez przedstawicieli rządów obu krajów oraz generałów. Na zakończenie pierwszej oficjalnej zagranicznej wizyty odwiedził Gdańsk. Peter Modzior, szef węgierskiego rządu, razem z premierem Donaldem Tuskiem spacerowali ulicami gdańskiej Starówki, rozmawiając z przechodniami. Spotkali się też z prezydentem noblistą Lechem Wałęsą.
3: Węgierski premier przyznał, że wizyta w Polsce była jego marzeniem i specjalnym życzeniem z czasów kampanii wyborczej. Peter Modzior otrzymał od władz Gdańska plakat Solidarności i przypomniał o symbolicznym znaczeniu miasta dla całej Europy. The Solidarity Movement just started here. Tutaj zaczęła się Solidarność, tutaj upadł komunizm.
4: Polak, Węgier, dwa bratanki.
3: Premier Donald Tusk powiedział, że zwycięstwo Modziora w wyborach parlamentarnych rozpoczęło europejską wiosnę, a sam węgierski lider zaryzykował i zawalczył o wszystko.
5: O Węgry wolno od korupcji, o Węgry wolno od zepsutej władzy, o Węgry, które wracają dzięki niemu do Europy, też o przyjaźń polsko-węgierską.
3: Modzior odezwał się też do Węgrów obecnych przed dworem Artusa, zapraszając ich ponownie do ojczyzny. Obaj premierzy spędzili sporo czasu wśród publiczności, rozdając autografy oraz robiąc sobie selfie. Gdańsk, Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Wcześniej w Warszawie Peter Modzior rozmawiał również z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkami Sejmu i Senatu, a wczoraj był w Krakowie. Teraz o innej zagranicznej wizycie, która zakończyła się wzmocnieniem współpracy gospodarczej i energetycznej. Władimir Putin gościł w Pekinie. Po raz kolejny Chiny zadeklarowały wsparcie Kremla.
6: Putin wraca do Moskwy z zapewnieniami, że Chiny pozostają głównym sojusznikiem Rosji i zamierzają poszerzać współpracę. Rosyjskie władze chcą zwiększania skali zakupów przez Chiny ropy naftowej i gazu. Dążą do finalizacji umowy na budowę gazociągu Siła Syberii 2. Rosyjskie media, cytując członków własnej delegacji, piszą o progresie w tych dwóch kwestiach. Chiny miały zgodzić się na zwiększenie zakupu paliw kopalnych o 10% oraz na kluczowe kwestie w budowie gazociągu. Choć Xi Jinping podkreślał znaczenie współpracy energetycznej obu państw, to w chińskich źródłach na razie nie ma wzmianki ani o gazociągu, ani o skali planowanych w Rosji zakupów. Hongkoński dziennik South China Morning Post, który kontrolowany jest w pełni przez chińskie władze, pisze, że przywódcy po zakończeniu części oficjalnej, jak napisano przy herbacie,

0: Rozmawiali o Ukrainie i Iranie. Chiny choć przekonują, że są neutralne wobec wojny Rosji z Ukrainą, wspierają rosyjskie władze. Iran szuka zaś wsparcia w obydwu stolicach. Przed wizytą Trumpa Pekin odwiedził szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi. Rosja oskarżana jest zaś o dostarczanie Iranowi dronów podczas wojny na Bliskim Wschodzie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
1: To będzie jubileuszowy 25. Festiwal Dwa Teatry. W tym roku zaplanowano 19 spektakli konkursowych, słuchowiska Teatru Polskiego Radia i spotkania z artystami. O wydarzeniu opowiada dyrektor Teatru Telewizji Michał Kotański.
2: Wiele spotkań również z osobami, które współtworzyły przez te 25 lat Teatr Telewizji, więc mam nadzieję na ciekawe rozmowy wokół festiwalowe i na temat Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji. Trochę współczuję jury, które będzie wybierało wygranych. W tym sezonie będą mocne propozycje, no ale po to jest Teatr Telewizji, żebyśmy mieli tego rodzaju kłopoty.
1: Festiwal Dwa Teatry rozpocznie się 19 czerwca i potrwa 4 dni. Szczegółowy program tegorocznej imprezy zostanie ogłoszony wkrótce.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy pochmurno głównie na zachodzie, tam też możliwe przelotne opady deszczu, które będą przesuwać się na wschód. Natomiast w drugiej połowie nocy silne zamglenia mogą pojawić się na wschodzie, północy i w centrum. Jutro w ciągu dnia miejscami może przelotnie popadać, mogą też pojawić się burze, ale to głównie na południu w centrum i w centrum, a także na wschodzie. Poza tym przeważnie słonecznie i ciepło. Termometry wskażą od 17 na Pomorzu, około 21 na zachodzie i w centrum, do 24 stopni na wschodzie.
3: Polskim Radiu 24.
4: Jest 26. Kolejna propozycja dla Państwa przed nami. Sylwia Urban w studiu Polskiego Radia 24. Dobry wieczór, witaj serdecznie.
5: Dobry wieczór.
4: To oznacza informacje prosto ze świata sportu, a ja już wiem, że na pewno będzie różnorodnie.
5: Tak, będzie różnorodnie, będzie naprawdę wiele informacji o różnych dyscyplinach. Będą też rozmowy na żywo.
4: A no właśnie, i ta rozmowa, jedna z nich, będzie dotyczyła trudnych momentów dla sportowców, dla wielu sportowców, czyli tego, czego sportowcy nie chcą, żeby się przetrafiło, a może kontuzji.
5: Kontuzji, tak, dokładnie kontuzji, którą spowodował bardzo, bardzo straszny wypadek na trasie rajdu motocyklowego.
4: Więcej nie zdradzamy, ale kolejne informacje na ten temat już teraz w Polskim Radiu 24 przedstawi Państwu Sylwia Urban.
5: Zapraszam na prawie pół godziny spotkania ze sportem. Na początek najnowsze i najważniejsze informacje ze sportowych aren. Polscy siatkarze rozpoczęli sezon reprezentacyjny w Sosnowcu. W meczu towarzyskim zmierzyli się z Serbami i niestety przegrali 2-3, ale w naszej drużynie grali głównie młodzi i mniej doświadczeni zawodnicy. Podopieczni Nikoli Grbicia na początku czerwca udadzą się do Chin, gdzie odbędzie się pierwszy turniej Ligi Narodów. Potem wrócą do Polski, dokładnie do Gliwic, a w połowie lipca, ostatni tydzień rozgrywek, spędzą w Stanach Zjednoczonych. W przypadku awansu do finałów biało-czerwoni znów pojadą do Chin, gdzie na przełomie lipca i sierpnia zagrają o tytuł. W szerokiej kadrze mężczyzn znaleźli się atakujący Bartłomiej Bołądź, Bartosz Gomułka, Aleksiej Nasewicz i Kevin Sasak. Przyjmujący Bartosz Firsz, Tomasz Fornal, Michał Gierżot, Jakub Kiedos, Wilfredo Leon, Mikołaj Sawicki, Kamil Semeniuk, Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka i Bartosz Zych. Środkowi Mateusz Bieniek, Szymon Jakubiszak, Jakub Kochanowski, Bartłomiej Lemański, Jakub Majchrzak, Adrian Markiewicz, Jakub Nowak, Mateusz Poręba. Rozgrywający to Marcel Bakaj, Jan Firlej, Marcin Komenda i Jakub Przybyłowicz oraz libero Jakub Cinlaitis, Bartosz Fijałek, Maksymilian Graniczny i Jakub Popiwczak. Również selekcjoner reprezentacji Polski siatkarek Stefano Lavarini ogłosił szeroki skład kadry na zbliżające się rozgrywki Ligi Narodów. Atakujące w tym składzie to Aleksandra Rasińska, Oliwia Sieracka, Magdalena Stysiak i Julia Szczurowska. Przyjmujące Martyna Czerniańska, Paulina Damaskę, Monika Lampkowska, Martyna Łukasik, Natalia Murek, Natasza Ornoch, Julia Orzoł i Julia Piasecka. Środkowe Natalia Druszcz, Magdalena Jurczyk, Natalia Kecher, Maja Koput, Rozalia Moszyńska, Anna Obiała, Marta Orzyłowska i Sonia Stefaniak. Rozgrywające.

0: Julia Binczycka, Alicja Grabka, Gabriela Makarowska-Kulej, Nadia Siuda i Katarzyna Wenerska oraz libero Klaudia Łyduch, Justyna Łysiak, Karolina Pancewicz, Aleksandra Szczygłowska. Polki rozpoczną zmagania w Lidze Narodów 3 czerwca w Chinach, potem pojadą do Tajlandii i na koniec czeka je trudny turniej w Japonii w połowie lipca. Ewentualne finały Polki także zagrają w Azji i ponownie w Chinach. Trochę wcześniej, bo już w najbliższą niedzielę rozpocznie się drugi w tym roku tenisowy turniej Wielkiego Szlema. Maj to jak zwykle French Open w Paryżu. Zanim na korty wyjdą Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magdalinet, rozgrywane są kwalifikacje. Do finału tych kwalifikacji awansowała dzisiaj Maja Chwalińska, która pokonała Francuzkę Caron Monet 6-0, 6-1. Po meczu radości nie krył agent Chwalińskiej i prezes jej klubu BKT Advantage Bielsko-Biała Piotr Szczypka.
1: Świetnie taktycznie, no bo Monet bardzo lubi atakować z forehandu. Praktycznie cały kort odkrywa jej gaz z tego forehandu odwrotnego. Maja nie dopuszczała ją do tego. Sama bardzo dobrze kontrowała, no i mecz całkowicie pod dyktando jej. Od samego początku do samego końca bardzo dobrze się czuje, jest świetnie przygotowana.
0: W spotkaniu o udział w turnieju głównym Polka zagra z Holenderką Suzanne Lemens, która w półfinale wygrała z Rumunką Ireną Kamelią Bygu 6-4, 6-7 i 6-3. Niestety w półfinale kwalifikacji do French Open odpadła Katarzyna Kawam. Polka przegrała z niżej sklasyfikowaną w rankingu Amerykanką Claire Liu 3-6 i 0-6. Tymczasem Katarzyna Piter i Słowenka Nika Radisic awansowały do półfinału debla w turnieju tenisowym w Rabacie. W ćwierćfinale wygrały z parą japońsko-tajwańską Shuko Aoyama i Liang N. Shuo 7-5, 6-4. W czwartym meczu ćwierćfinałowym w Ekstraklasie koszykarzy Arka Gdynia wygrała po dogrywce ze Śląskiem Wrocław 86-84. A to oznacza, że do wyłonienia półfinalisty z tej pary będzie potrzebne piąte spotkanie, bowiem gra toczy się do 3 zwycięstw, a po dzisiejszym zwycięstwie Arki jest remis 2-2. Tymczasem New York Knicks pokonali po dogrywce Cleveland Cavaliers 115-104 w półfinale play-off koszykarskiej ligi NBA. Knicks do zwycięstwa poprowadził Jalen Brunson, zdobywca 38 punktów. W końcówce podstawowego czasu gry zawodnicy Knicks odrobili dużą stratę punktową.
2: Na 7 minut i 52 sekundy przed końcową syreną Cavaliers z Nowym Jorku prowadzili różnicą 22 punktów 93-71. Wówczas to gracz gospodarzy Jalen Brunson zainicjował serię 18-1, która przywróciła niesamowite emocje w ostatnich fragmentach tego spotkania. Na 19 sekund przed końcem Knicks doprowadzili do remisu 101-101 i do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. Tłum w Madison Square Garden tańczył i krzyczał w przejściach pomiędzy trybunami. Knicks znaleźli się zaledwie o 3 zwycięstwa od swojego pierwszego występu w finałach NBA 1999 roku. Podsumowała transmitująca to spotkanie stacja ESPN, mówi bohater w ekipie gospodarzy, zdobywca 38 punktów Jalen Brunson. Nie potrafię teraz odpowiedzieć, jak to się stało. Zatrzymywaliśmy ich akcję, wciąż walczyliśmy, nie traciliśmy wiary, po prostu konsekwentnie odrabialiśmy straty. Oni grali świetną koszykówkę, a my po prostu znaleźliśmy na Cavaliers sposób, mówił Brunson. Jeremy Sochan całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych Knicks. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: I tyle o koszykówce, a teraz kolarstwo. Jonathan Narváez wygrał 11 etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. To trzecie etapowe zwycięstwo Ekwadorczyka w tegorocznym Giro. Na finiszu wyprzedził Hiszpana Enrica Masa, z którym jechał w ucieczce. 11 sekund po nich na metę dotarł Włoch Diego Ulisi. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio. Polacy niestety nie startują. Agata Parwińska awansowała z 11 na 9 miejsce w odbywających się w chorwackiej Kaszteli Mistrzostw Europy w żeglarskiej klasie Ilka 6. Prowadzi Węgierka Maria Erdi. W klasie Ilka 7 odległą 70. pozycję zajmuje najlepszy z naszych reprezentantów Filip Olszewski. Na czele Nowozelandczyk George Guthrie. Regaty potrwają do piątku. W magazynie sportowym w Polskim Radiu 24 mamy teraz połączenie z Konradem Dąbrowskim, najlepszym polskim motocyklistą, wielokrotnym uczestnikiem Dakaru i medalistą Mistrzostw Świata w rajdach cross country. Dobry wieczór, Konradzie.
3: Dobry wieczór.
0: Zanim przejdziemy do startów, to przede wszystkim muszę Cię zapytać o zdrowie, bo na przełomie lutego i marca startowałeś w rajdzie Baja Montes Altenajos w Portugalii i niestety miałeś tam

0: Jak Aston Villa to jedna z czołowych
1: marka.
0: Angielskich drużyn, tak, i wielka marka. Chociażby ostatni mecz ligowy i zwycięstwo nad Liverpoolem 4-2, więc nie byle kim Aston Villa wygrała. No i tak po cichu też trochę jednego kciuka pewnie trzymamy za Matthew Casha, bo to nasz chłopak, który urodził się w Anglii, natomiast reprezentuje Polskę i zdaje się, że coraz lepiej mu idzie z każdym miesiącem w biało-czerwonych barwach. W związku z tym możemy mieć dzisiaj Polaka z europejskim trofeum. Z Ligą Mistrzów mieć nie będziemy, więc przynajmniej z Ligą Europy to byłoby miło. Ale ja też mam słabość do niemieckich drużyn, więc nic się złego nie stanie, jak Freiburg utrze nosa drużynie z Birmingham, która na pewno jest dzisiaj faworyzowana w Stambule.
1: W takim razie podsumujmy to tak, niech wygra lepszy. A ktoś wygrać musi, po prostu remisu w tym meczu być nie może. No dobrze, to w takim razie pozostajmy w tych piłkarskich klimatach, bo już w sobotę w Polsce odbędzie się ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy w tym sezonie. Już wiadomo, że mistrzem Polski jest Lech Poznań, tego Lechowi już nikt nie odbierze. Już wiadomo również, że z ligi spada Brugbet, Termalika Nieciecza i Jarka Gdynia. No ale w tych ostatnich meczach, ostatniej kolejki będzie się toczyć po pierwsze między czterema drużynami o trzecie miejsce spadkowe, to znaczy żadna z tych czterech drużyn nie będzie chciała spaść i będzie walczyła o pozostanie w ekstraklasie. Natomiast niewyjaśnione jest też miejsce drugie, które premiuje grą w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. To po raz pierwszy tak się zdarza, że dwa polskie zespoły będą mogły grać w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Więc jak ty typujesz? Kto spadnie razem z Brugbetem i Arką i kto zajmie drugie miejsce?
0: No rzeczywiście ten sezon jest wyjątkowy, bo w żadnym innym sezonie ta walka o drugie miejsce by nas tak nie elektryzowała jak teraz. Na razie Górnik na drugim miejscu, za nim Jagiellonia i Raków. Jaga z takim samym dorobkiem punktowym, Raków punkt mniej, więc mamy trzy mecze, które właściwie rozstrzygną nam losy tego wicemistrzostwa. Górnik wybiera się do Radomia, Jagiellonia podejmie Zagłębie Lubin, a Raków zagra z gdyńską Arką, która straciła już, jak wspominałaś, szansę na utrzymanie się w lidze, ale też walka o piąte miejsce, czyli o grę w Conference League. Na razie na piątym miejscu GKS Katowice, tuż za nim Zagłębie Lubin i Legia Warszawa. No kto by uwierzył, że Legia jeszcze w ostatnim meczu sezonu będzie miała jakieś niewielkie, ale jednak szanse.
1: Wydaje mi się, że to już są tylko matematyczne
0: tak,
1: szanse.
0: Tak, ale gdyby Legia wygrała z Motorem, Zagłębie Lubin się potknęło w Białymstoku, co wcale nie jest takie nieoczywiste, a GKS Katowice przegrałby w Szczecinie z Pogonią, no to wówczas jakimś cudem Legia wedrze się do tych pucharów. To tylko świadczy jednak o tym, jak słabą wciąż mamy ligę i te tabele niesamowicie spłaszczoną. No i walka o utrzymanie się w lidze, jak wspominałaś, cztery zespoły i jedno miejsce spadkowe, więc trzy miejsca bezpieczne. Ci zainteresowani to Piast Gliwice, Krakowia, Łódzki Widzew i Lechia Gdańsk. Widzew zagra z Piastem, więc to będzie mecz dwóch zainteresowanych. Zwycięzca oczywiście gwarantuje sobie pozostanie w ekstraklasie. Przegrany, no też być może pozostanie w ekstraklasie, ale będzie uzależniony od wyników innych spotkań. Czyli Krakowi z Koroną Kielce, bo Pasy walczą o utrzymanie się w lidze, i Brugbetu Termaliki Nieciecza z Lechią Gdańsk. No i ktoś może sobie powiedzieć, że zespół z Niecieczy, co mu zależy, pewnie tej Lechii odpuści. Lechia sobie zdobędzie trzy punkty. Otóż okazało się, że w ostatniej kolejce Brugbet już utarł nosa jednej z trójmiejskich drużyn i nawet pociągnął ją ze sobą do pierwszej ligi, czyli na zaplecze ekstraklasy. W związku z tym naprawdę...
1: To był zaległy mecz.
0: Tak, ale to był ten ostatni mecz, który odbył się w naszej lidze. Więc naprawdę widać, że ten Brugbet gra bardzo dobrze i tam wyniki są znacznie słabsze od gry drużyny Marcina Brosza. Po prostu tam wielu rzeczy zabrakło. Natomiast to na pewno nie jest drużyna, z którą Lechia Gdańsk sobie spokojnie poradzi. Wydaje mi się, że tak jak jest teraz w tabeli, myślę, że tak zostanie po tej ostatniej kolejce, czyli Lechia Gdańsk, Arka Gdynia i Brugbet Termalika Nieciecza. Lechia Gdańsk, biorąc pod uwagę te wszystkie problemy finansowo-licencyjne, zamieszanie właścicielskie i tak dalej, no myślę, że jest to zespół, który sporo się napracował, żeby jednak spaść do tej pierwszej ligi. No i na razie sobie trudno wyobrazić, że Krakowia, która jest od lat w ekstraklasie, czy Widzew Łódź, napompowane pieniędzmi pana Dobrzyckiego, mogłyby opuścić ekstraklasę, no ale kto wie, jak Lechia Gdańsk się weźmie do roboty, to naprawdę zrobi się gorąco w tej ostatniej kolejce.
1: A jak będzie, przekonamy się w sobotę wieczorem, o której te wszystkie mecze się zaczynają, bo o jednej porze.
0: 17:30. Pierwszy gwizdek.
1: 17:30.
0: Pierwsze gwizdki.
1: To możemy też zapowiedzieć, że w programie pierwszym Polskiego Radia zapraszamy na S13.
0: Studio
1: naszą
0: S13,
1: kultową,
0: legendarna audycja. Tak jest. Od 17:30 mecze, od 17:00 ruszamy z audycją.
1: Dziękuję bardzo. Filip Jastrzębski, a ja dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 20.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Naszym celem jest budowa wspólnych zdolności do produkcji najnowocześniejszego uzbrojenia amerykańskiego w Polsce. Tak mówił wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk po rozmowach w Waszyngtonie.
11: Mówimy o wspólnej produkcji rakiet PAC-3 do Patriotów. Mówimy o najnowszych systemach Hellfire, czyli tych rakiet, które są wykorzystywane przez m.in. Apache, a także systemach Prism, które są wykorzystywane, jeżeli chodzi o HIMARS. Chodzi o to, żeby stworzyć w Polsce też zaplecze przemysłowe, na którym zarówno Polska, jak i Stany Zjednoczone mogą korzystać.
10: Głównym tematem rozmów za oceanem była przyszłość amerykańskiego zaangażowania w Polsce. Cezary Tomczyk rozmawiał m.in. z doradcą Donalda Trumpa, Andrew Bakerem. Uściski, przyjacielskie rozmowy, wspólny spacer z premierem Donaldem Tuskiem i liczne pamiątkowe zdjęcia. Mieszkańcy Gdańska przywitali na miejskiej starówce premiera Węgier Petera Modziora.
12: Chciałem nauczyć się języka węgierskiego. Dlaczego? Ponieważ kiedy pisałem wiersz, pisałem po hiszpańsku, udało się. Po angielsku udało się, polski, czeski wiadomo, a po węgiersku nie było jak, bo tam składnia jest odwrotna. Więc się zacząłem uczyć węgierskiego i tak zostało, a że przychodzi pan premier, to się z nim przywitam po węgiersku.
13: Jakbyś miał ocenić swój poziom językowy teraz po węgiersku A1, A2, B1, B2?
12: A pół.
13: A co cię jeszcze tak najbardziej w języku węgierskim fascynuje?
12: On jest taki bardzo harmonijny. Każda litera ma znaczenie, każdy sufiks, każdy prefiks i tak dalej.
14: Pieter, jesteś wspaniały, lud ci uwierzył i obronił swoją godność i demokrację.
13: Ma pan jakieś osobiste związki z Węgrami?
14: Tak jak każdy Polak od 1000 lat.
10: Z mieszkańcami Gdańska rozmawiał reporter Polskiego Radia Michał Makowski. Premierzy Polski i Węgier spotkali się także z prezydentem noblistą Lechem Wałęsą, a wcześniej Petej Modzior był w Warszawie, wczoraj w Krakowie. Juri, najstarsza na świecie samica mrówkojada z warszawskiego zoo, obchodzi 30. urodziny. Ogród zorganizował jej jubileuszową imprezę. Zabrakło jednak próbek, bo tych, jak tłumaczy opiekunka z warszawskiego ogrodu zoologicznego Beata Jankowska, nie ma w jadłospisie.
15: Pokarm dla psów, owoce, płatki owsiane, serca wołowe, także wszystko jest to zmiksowane na taką papkę, żeby mogła jeść, bo oczywiście jest szczerbakiem i nie ma zębów. U nas są mrówki pod ochroną, więc no nie możemy im nastarczyć zresztą takich ilości, które by powodowały, że przeżyłaby. Jest to dieta zastępcza.
10: Juri przyjechała do Warszawy z Niemiec w 1997 roku. Miała wtedy 1,5 roku. Seniorka doczekała się 5 młodych, a także wnuków, prawnuków i praprawnuków.
16: Wieczór w Polskim Radiu 24.
17: Mamy już 33 minuty po godzinie 20 i teraz dla Państwa powiększymy w Polskim Radiu 24 Świat i przedstawimy te najważniejsze informacje, które na świecie się dzieją, a przedstawię w zasadzie Michał Strzałkowski, który jest w naszym studiu.

0: Ale dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: A przede wszystkim opowiesz naszym słuchaczom razem ze swoim gościem o tym, że Władimir Putin chyba szuka na świecie przyjaciół.
1: Tak, i pytanie, czy ich znalazł i czy tam, gdzie ich szukał, to potrzebują przyjaciół rosyjskich, czy chodzi tu tylko i wyłącznie o czyste interesy. Władimir Putin w Chinach, kilka dni po Donaldzie Trumpie. Do komentowania sporo.
0: Sporo rzeczywiście i sporo też pytania. Odpowiedzi już teraz w Polskim Radiu 24.
2: Świat w powiększeniu.
1: A moim i Państwa gościem tego wieczora jest profesor Walenty Baluk, dyrektor Centrum Europy Wschodniej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: Władimir Putin w Chinach był krócej niż Donald Trump, bo zaledwie jedną dobę, dwa razy dłużej był amerykański prezydent w chińskiej stolicy. I właściwie tam było jedno takie ważne miejsce, jeden ważny moment, czyli po prostu spotkanie Władimira Putina z Xi Jinpingiem. Choć oczywiście przyjęto rosyjskiego przywódcę z dużą pompą i z wszystkimi honorami należnymi głowie państwa, to miałem wrażenie, że nieco wylewniej i huczniej przyjmowano jednak prezydenta amerykańskiego. Czy to czymkolwiek świadczy, czy po prostu jednodniowa wizyta nie dawała szansy na to, żeby organizować tyle atrakcji, co w przypadku wizyty delegacji amerykańskiej?
3: Oczywiście, panie redaktorze, tutaj te szczegóły, ten obraz, wizerunek jednej i drugiej wizyty mają znaczenie. Natomiast trzeba sobie właśnie, raczej diabeł tkwi w szczegółach, i sobie wyraźnie odpowiedzieć na pytanie, co załatwił Donald Trump, a co załatwił Władimir Putin. A nawet samo postawienie pytania, co załatwił jeden i drugi przywódca mocarstwa, szczególnie w przypadku Rosji, warto podkreślić, aspirującego, ale właśnie nie mającego wystarczająco sił i środków, żeby spełnić rolę mocarstwa globalnego. Ale właśnie obydwie wizyty miały miejsce w Chinach i należy podkreślić, że to Chiny dzisiaj rozdają karty. Czyli Trump, który mówił właśnie do Zełenskiego, że ten nie ma kart, a karty ma Władimir Putin w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, to widzimy właśnie, że teraz w tej polityce globalnej mocarstwa, które z jednej strony Stany Zjednoczone, które w dalszym ciągu są mocarstwem globalnym, i Rosja, które aspirują, no właśnie składają wizytę w Chińskiej Republice Ludowej. I oczywiście, jeżeli tutaj będziemy chcieli, czy znajdziemy jakąkolwiek analogię, warto właśnie podkreślić, że spotkanie Trumpa i Xi Jinpinga miało charakter właśnie równorzędnych partnerów. Natomiast spotkanie przywódcy Chińskiej Republiki Ludowej i przywódcy Federacji Rosyjskiej już właśnie cechowały pewne wyraźne cechy, które można określić, nazwać jako partnerstwo asymetryczne. Pomimo, że właśnie w dalszym ciągu i Chiny, i Rosja podkreślają, że relacje obydwu państw mają charakter partnerstwa strategicznego. Dokładnie ta formuła brzmi: strategiczne i wszechstronne partnerstwo. To nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z asymetrią tego partnerstwa, a w dalszym ciągu nie jest to sojusz. Oczywiście Rosja chciałaby sojuszu z Chińską Republiką Ludową, natomiast nie chcą tego Chiny. Chiny oczywiście chcą, brutalnie rzecz ujmując, wykorzystać Rosję, natomiast oczywiście nie są gotowe, żeby popierać wszystkim działania Władimira Putina.
1: I właściwie jak się obserwowało tę wizytę i takie drobne rzeczy, które miały miejsce, to trochę można było odnieść takie wrażenie, że Władimir Putin przystępuje do tych rozmów z Xi Jinpingiem z pozycji słabszego, bo Trump nie tylko witany wylewniej, ale też, choć oczywiście to wszystko jest jakimś tam teatrem dyplomatycznym na pewno, no ale ten teatr się z jakichś powodów odbywa albo się nie odbywa, no był stawiany jakby tak zupełnie na równi z Xi Jinpingiem. Natomiast Władimir Putin często musiał trochę podejść do Xi Jinpinga. Tam wielokrotnie dopatrywano się w różnych tych sytuacjach tego, że no właśnie nie do końca

0: na równi jest pokazywany z Xi Jinpingiem. No właśnie, na ile Rosja jest w tym momencie w relacjach z Chinami takim partnerem, który jest słabszy, czy raczej tym, który ma więcej interesów do Chin niż Chiny mają do niego?
1: Oczywiście, panie redaktorze, to nie są te czasy po II wojnie światowej, kiedy tym słabszym partnerem były Chiny, a to Związek Radziecki, czyli Moskwa, dominowała. Natomiast teraz widzimy zupełnie odwrócone role. Gdyby oczywiście nie potencjał atomowy Federacji Rosyjskiej, to tutaj totalna dominacja byłaby Chińczyków. Natomiast warto zwrócić uwagę, że to Rosja jest teraz tym partnerem proszącym, potrzebującym. To Rosji zależało siłą rzeczy, kiedy Europa zmniejszała i w konsekwencji tych sankcji zapowiedziała, że do 2027 roku zmniejszy albo zlikwiduje zakupy rosyjskich surowców energetycznych. To Rosji zależy, żeby sprzedawać więcej ropy i gazu, między innymi do Chińskiej Republiki Ludowej. Stąd właśnie Rosji zależało, a przecież wiadomo, że w trakcie tej wizyty Putina do Pekinu w składzie rosyjskiej delegacji było szereg właśnie firm i przedsiębiorców, między innymi Gazprom, między innymi Rosneft. A zatem tym wiodącym projektem i tą propozycją, z którą Rosjanie przyjechali do Chińczyków, to jest właśnie ten projekt Siła Syberii 2, ponieważ Rosja potrzebuje sprzedawać więcej gazu do Europy, tego z wielu względów nie może na tym etapie zrealizować swoich zadań. Dlatego właśnie tutaj ta propozycja była, byśmy powiedzieli, takim papierkiem lakmusowym wizyty Putina, ale ta sprawa nie została pozytywnie rozpatrzona. Chiny oczywiście nawet zgadzają się w 2019 roku na uruchomienie tego projektu Siła Syberii, którym Rosja dostarcza około 40 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Chiny kupują ten rosyjski gaz zdecydowanie po niższej cenie, aniżeli robiła to Europa. Natomiast ta propozycja rosyjska Siła Syberii 2 zakładała budowę nowego gazociągu o przepustowości około 50 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Ale tutaj warto zwrócić uwagę, że ostatnimi czasy Chiny mocno zwiększyły swoją obecność, w tym i ekonomiczną, w państwach Azji Centralnej. I to właśnie z tego regionu Chiny się zaopatrują w gaz i między innymi pierwsza, druga, trzecia nitka gazociągów między innymi z Turkmenistanu, czy z Uzbekistanu, czy częściowo także w mniejszej ilości z Kazachstanu. Ten gaz jest dostarczany do Chin i wielkość tych dostaw jest mniej więcej 55 miliardów metrów sześciennych.
0: Czyli tyle, ile w tej Sile Syberii 2. Natomiast tu jeszcze chciałem
1: Ale
0: się zapytać.
1: Tak, to jest jedna, jeszcze przepraszam, że tak wyjdę w słowo. Jedna drobna uwaga, że Chińczycy rozmawiają, prowadzą rozmowy z państwami Azji Centralnej w zakresie budowy czwartej nitki o przepustowości około 30 miliardów metrów sześciennych. A zatem te propozycje w jakimś stopniu rosyjska i środkowoazjatycka są właśnie konkurencyjne.
0: No a sytuacja na Bliskim Wschodzie, no to wydawać by się mogło, że to jest taki moment, na którym Rosja bardzo mocno skorzysta, no bo to też był kierunek, z którego Chiny sprowadzały nie tylko ropę naftową, ale i gaz ten skroplony. Nie bez przyczyny pewnie Putin reklamował możliwości rosyjskie w eksporcie gazu, także skroplonego, podczas tych nawet tego wystąpienia, tej konferencji prasowej razem z Xi Jinpingiem, ale rozumiem, że Chiny no, jakby potrafią sobie dywersyfikować też z jeszcze, tak jak pan profesor zwrócił uwagę, innych kierunków te źródła gazu, więc ta sytuacja trudna na Bliskim Wschodzie nasz tak bardzo, jak rozumiem, Rosji nie wzmacnia w tych relacjach.
1: Oczywiście, panie redaktorze, to, że właśnie wzrosła cena na ropę i Rosja oczywiście na tym trochę zyskała, ale to nie oznacza właśnie, że to przysporzyło poważnych problemów dla Chińskiej Republiki Ludowej, tym bardziej rozmowy na Stany Zjednoczone, Chińska Republika Ludowa na pewno dotyczyły rozwiązania, zażegnania tego konfliktu na Bliskim Wschodzie i powrotu do

0: do właśnie normalnych relacji biznesowych i dostaw ropy na rynki światowe. Dlatego trzeba wziąć pod uwagę, że te rozmowy chińsko-amerykańskie nie były na rękę także Putinowi, który na pewno się spodziewał na utrzymanie tych wysokich cen na ropę i oczywiście we zwiększeniu tego okresu zniesienia tych sankcji dotkliwych amerykańskich na kupowanie rosyjskiej ropy przez państwa trzecie. Ale co ciekawe, w ubiegłym roku, panie redaktorze, mieliśmy do czynienia z 6,5-procentowym spadkiem w obrotach, czyli wymianie handlowej, przepraszam, między Federacją Rosyjską a Chińską Republiką Ludową. Nastąpił także spadek dostaw ropy do Chin, mniej więcej około 20% mniej tej ropy Rosja sprzedała Chińczykom. A zatem na rynku ropy w Federacji Rosyjskiej Rosja ma problemy zarówno z sektorem przetwarzania ropy, czyli to, że Ukraina bombarduje rafinerię, to również zmniejsza potencjał eksportowy Rosji, ale także widzimy, że Chiny nie są krytycznie uzależnione od dostaw czy to gazu, czy ropy ze strony Federacji Rosyjskiej. Natomiast Chińczyków boli na pewno spadek sprzedaży chińskich samochodów na rynku rosyjskim. I w ubiegłym roku ten spadek wyniósł 46%. A zatem jeżeli w 2020 roku, czyli w okresie pandemii, obroty pomiędzy Chinami a Rosją były wielkości 228 miliardów dolarów, no to właśnie teraz widzimy spadek mniej więcej do tego poziomu, co może niepokoić zarówno stronę rosyjską, która no właśnie jest także odbiorcą chińskich technologii. Jeżeli weźmiemy pod uwagę sankcje wobec firm zachodnich, to teraz Chińczycy dostarczają te technologie, a zatem widzimy zależność nie Chin od surowców rosyjskich, tylko odwrotnie, Rosji od sprzedaży surowców energetycznych Chinom i to stawia Pekin w korzyść sytuacji. Także ta zależność technologiczna jest widoczna. Ponadto, jeżeli Chiny uznają za stosowne, to mogą wywrzeć presję w stosunku do Korei Północnej, żeby ta zmniejszyła albo zaprzestała sprzedawania amunicji, w tym amunicji dużego kalibru siłom zbrojnym Federacji Rosyjskiej. A to mniej więcej połowa właśnie zużywanej amunicji aktualnie w siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej. A zatem tutaj Chińczycy mają więcej możliwości lewrowania, czyli przeniesienia tych swoich wpływów na Federację Rosyjską. Odwrotną stronę widzimy tutaj raczej Władimir Putin próbuje tylko, konkretnie rzecz ujmując, sprzedać swoją lojalność wobec Pekinu i to, że wspólnie będzie przeciwdziałał zakusom imperializmu światowego, czyli właśnie Zachodu.
1: No to nawet Xi Jinping podkreślał na tej konferencji prasowej, że wymieniał różne inicjatywy, które Chiny przez ostatnie 10 lat przedstawiały na arenie międzynarodowej, zawsze podkreślał i Rosja to od razu poparła. To tak no, się oczywiście czuło właśnie to, o czym panie profesorze mówi między wierszami, że to właściwie daje do zrozumienia gospodarz swojemu gościowi. Co my zrobimy, to i tak wy musicie poprzeć, nie macie innego wejścia, bo jak nie poprzecie, to my wam nie pójdziemy na rękę tam, gdzie nie macie wyjścia i musicie szukać naszej pomocy.
0: Dokładnie, redaktorze. Tutaj jeszcze właśnie ciekawy wątek, że Rosja też poparła w ramach tej wspólnej deklaracji działania, tam współdziałania mające pobiegać kolonizacji państw, czy tutaj właśnie globalnego południa, w sytuacji, kiedy Rosja de facto jest imperium, które nie przeszło procesu dekolonizacji, czyli sama musi przejść ten właśnie proces dekolonizacji. I ta wojna rosyjsko-ukraińska, no to jest właśnie element takiej polityki państwa imperialnego, które próbuje w dalszym ciągu prowadzić tę politykę dekolonizacji. Ale też ciekawe określenie znalazło się w tym oświadczeniu, że strony nie zgadzają się albo właśnie krytycznie podchodzą w stosunku do kwestii militaryzacji Europy. To jest

0: właśnie też ciekawa kwestia, ponieważ widzimy, że wiadomo, że Chiny i Stany Zjednoczone są w pełni, możemy określić, w pełni mogą być uznawane te państwa za mocarstwa globalne. Natomiast Federacja Rosyjska cały czas, to też padło w tej deklaracji, w kontekście świata wielobiegunowego, Rosja próbuje odgrywać rolę tego trzeciego bieguna, ważnego, równorzędnego bieguna w tym świecie wielobiegunowym, gdzie, jak widzimy, właśnie przynajmniej Rosja, Chiny, i tutaj ja bym jednak stawiał znak zapytania, czy Chiny rzeczywiście nie widzą Europy jako jednego z biegunów, czy jednak udają w relacjach z Rosją, i jest to wygodne dla Chin na tym etapie, żeby nie dostrzegać tego potencjału Europy jako jednego z biegunów. Natomiast dla Rosji taki scenariusz najbardziej korzystny to jest oczywiście słaba Europa. No, nawet Rosja jest w stanie się pogodzić z siłą Stanów Zjednoczonych jako właśnie jednego z biegunów, ale właśnie Rosji zależy na tym, żeby Europa była słaba, ponieważ to Rosja będzie tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej silnym tym podmiotem, i do tego właśnie Rosja dąży. Ale już w Azji Centralnej traci wpływy na rzecz Chińskiej
1: I
0: Republiki
1: to się
0: Ludowej.
1: tam czuje, nawet jak się tam jest, że też chińskie wpływy są coraz silniejsze. Natomiast w tym kontekście, o czym pan mówił, panie profesorze, czyli tego, że Rosja chce być tym kolejnym biegunem na świecie obok chińskiego czy amerykańskiego, ciekawe spekulacje pojawiły się już po zakończeniu wizyty dzisiejszej Putina w Chinach, w chińskich mediach, ale także w tych gazetach, na przykład, które ukazują się w Hongkongu, jak South China Morning Post, gdzie postawiono tezę, czy to, że w tak krótkim czasie Pekin odwiedzają prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji, nie jest związane z tym, że Chiny będą chciały przy okazji, też będą gospodarzem tego szczytu APEC w mieście Shenzhen w listopadzie tego roku, zorganizować jakiś trójstronny szczyt przywódców Stanów Zjednoczonych, Chin i Rosji. No, czegoś takiego w historii jeszcze nie było. Oczywiście ci przywódcy siadali do jednego stołu w ramach szerszych formatów G20, APEC, kiedyś G7. Przywódcy tych krajów byli razem przy jednym stole, ale tak, żeby w trójkę, tylko w trójstronnym szczycie wziąć udział, to tego chyba jeszcze w historii nie było. To w ogóle możliwe?
0: Oczywiście nie możemy wykluczyć takiego scenariusza, panie redaktorze. Natomiast pytanie, czy dla nas ten scenariusz będzie korzystny, czy też nie. Jeżeli właśnie taki układ, czyli koncert mocarstw, trzech mocarstw, Chin, Stanów Zjednoczonych i Rosji, i tutaj można właśnie stawiać znak zapytania, czy rzeczywiście Rosja jest pełnowartościowym mocarstwem, ale chce uchodzić za takowe. Ale jeżeli taki szczyt się odbędzie i właśnie przywódcy trzech państw, no i pytanie, o czym będą dyskutować? O nowym na pewno porządku międzynarodowym. Oczywiście z jednej strony można bić brawa, że w ten sposób uda się zażegnać ewentualne rozpoczęcie trzeciej wojny światowej. Ale z drugiej strony możemy zadawać sobie pytanie, czyim kosztem zostanie osiągnięte to porozumienie i czy rzeczywiście mocarstwa, te globalne, nie udają, że zbliża się nieuchronnie ten konflikt globalny, trzecia wojna światowa, żeby napędzić, kolokwialnie rzecz ujmując, nam stracha i żeby właśnie dokonać dealu, czyli podziału świata na strefy wpływu. A zatem tutaj można się dopatrywać pewnych, powiedzmy, plusów dodatnich, ale także plusy ujemne. Zawsze właśnie to będzie się odbywało kosztem państw małych i średnich. I dla nas, dla Europy Środkowo-Wschodniej, obawiam się, że może być to sytuacja niekorzystna, jeżeli dojdzie do podziału naszego subregionu na strefy wpływu. Załóżmy, że my będziemy, nawet jeżeli należeć do tej zachodniej, ale właśnie ta zachodnia strefa, czyli europejska, będzie osłabiona, ponieważ nikt nie widzi z tej trójki Europy, Unii Europejskiej, jako równorzędnego partnera i równorzędnego bieguna. Oczywiście to też problem Unii Europejskiej, która nie zbudowała tej autonomii strategicznej, nie właśnie zbudowała

0: tej podmiotowości geopolitycznej i Europa powinna zrobić wszystko, żeby właśnie przy tym stole również zasiadać. To będzie spotkanie trzech, to właśnie obawiam się, że tutaj Europa może podzielić los Europy Wschodniej po II wojnie światowej, kiedy nasze interesy, kolokwialnie rzecz ujmując, mogą zostać sprzedane.
1: No, to byłby bardzo niepokojący scenariusz, panie profesorze, i oby do niego oczywiście w żaden sposób nie doszło. Natomiast jeszcze wracając do samej wizyty Władimira Putina w Chinach, to sądzi pan, że mimo wszystko tego wszystkiego, o czym powiedzieliśmy, to jednak Putin wraca do Moskwy zadowolony?
0: No myślę, że nie. Na jego miejscu nie był zadowolony do końca, ponieważ tak jak mówiliśmy na początku, że owszem, udało się przedłużyć, ponieważ głównym powodem oficjalnym przynajmniej było przedłużenie traktatu o dobrym sąsiedztwie i współpracy pomiędzy Federacją Rosyjską a Chińską Republiką Ludową, który został podpisany w 2001 roku. I tutaj strony przedłużyły ten traktat, podpisały kolejnych, niektóre źródła mówią około 20 umów, ale właśnie nie podpisano tej najważniejszej. Nie ma zgody Chińczyków na właśnie budowę siły Syberii 2, tego pociągu, na którym najbardziej zależało Federacji Rosyjskiej, ponieważ Chiny, opłacalność nawet tej pierwszej nitki, pierwszego gazociągu dla Rosji była wątpliwa, natomiast Chiny nie są gotowe do kupowania rosyjskiego gazu po cenach rynkowych, ale na pewno nie w takich cenach, jakie właśnie proponowała swego czasu Europa. A zatem Chiny po prostu chcą kupować tani rosyjski gaz po cenach wewnętrznych. A zatem tutaj państwa także są konkurentami, pomimo że współpracują w ramach Szanghajskiej Organizacji Współpracy w Azji Centralnej, to widzimy właśnie, że jedna z tych obecnie rozważanych przez Chiny odnóg nowego jedwabnego szlaku omija Rosję. Jest prowadzona przez Azję Centralną, później właśnie przez Kaukaz Południowy do Turcji, a zatem Rosja zostaje poza właśnie tą główną odnogą jedwabnego szlaku. I to na pewno również się nie podoba Rosji. A zatem Putin nie ma wielkich sukcesu, które by mógł podać swojemu właśnie elektoratowi jako właśnie niezaprzeczalny sukces tej wizyty. Oczywiście deklaracje o partnerstwie strategicznym, o wsparciu Rosji padają, natomiast nie wiemy do końca, jakie były rozmowy na temat wojny rosyjsko-ukraińskiej. Ta przedłużająca się wojna Chińczykom się nie podoba. Jeżeli Chiny normalizują relacje ze Stanami Zjednoczonymi, to Chiny by chciały wrócić do współpracy międzynarodowej na szczeblu globalnym i konflikty, czy to na Bliskim Wschodzie, czy właśnie rosyjsko-ukraiński przedłużający się, staje się właśnie dla Chin pewnym obciążeniem. Dlatego nie można wykluczyć, że między wierszami, oczywiście tutaj pewnego rodzaju spekulacje z naszej strony, ale właśnie możemy domniemywać, że proponowano Putinowi również rozważenie wdrożenia tego chińskiego planu pokojowego, gdzie jednym z elementów tego 12-punktowego planu było de facto zamrożenie konfliktu, czyli zawieszenie broni i rozpoczęcie rozmów. Czyli akurat w tym punkcie ten plan chiński jest zbieżny z amerykańskim planem pokojowym. Czyli
1: No, tu musimy zmierzać niestety do puenty, panie profesorze. Chciałem przypomnieć, że te spekulacje są o możliwym spotkaniu trójstronnym. To byłoby też ciekawe, gdyby się tam pojawił temat, gdyby w ogóle doszło do tego spotkania temat wojny na Ukrainie, ale to jest, myślę, już na zupełnie inną rozmowę niestety wątek. Tu musimy tę kropkę postawić. Profesor Walenty Baluch, dyrektor Centrum Europy Wschodniej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tę rozmowę.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
1: I dobrego wieczoru również państwu życzę. Do usłyszenia. Michał Strzałkowski.
2: Świat w powiększeniu.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Festiwal w Cannes dobiega końca. Światowe premiery, wielkie kreacje, a u nas Short Corner i debiutanci Warszawskiej Szkoły Filmowej. Weekend kulturalny, piątek po 21. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pytali w Białym Domu o amerykańskich żołnierzy w Polsce wiceministrowie obrony z delegacją w Waszyngtonie. Premier Węgier zakończył swoją dwudniową wizytę w Polsce. Spotkał się m.in. z Donaldem Tuskiem i Lechem Wałęsą. Łukasz Podolski przejmie piłkarskiego Górnika Zabrze. Umowa zostanie podpisana niedługo. Minęła 21. Damian Szpyra, zapraszam. Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, zapewnia wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Na ten temat dyskutowali polscy przedstawiciele z administracją prezydenta Donalda Trumpa. Chodziło o uzyskanie wyjaśnienia, dlaczego Stany Zjednoczone niespodziewanie wstrzymały rotację 4000 żołnierzy, którzy mieli przybyć do Polski. W najbliższych tygodniach szczegóły będą omawiać przedstawiciele rządów obu krajów oraz generałowie, dodał Cezary Tomczyk.
2: Ten kontakt i ten kanał został oczywiście już otwarty. Polscy generałowie dostali jasny sygnał ze strony wojsk amerykańskich w Europie, że ten proces konsultacji właśnie będzie przebiegał w ciągu najbliższych dni. Z naszej perspektywy obecność amerykańska w Polsce, z naszej perspektywy ten sojusz polsko-amerykański jest absolutnie kluczowy z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa. To nie jest tylko kwestia samej obecności amerykańskiej, chociaż ona jest oczywiście kluczowa, ale to jest też kwestia wysłania jasnego sygnału Rosji, że jesteśmy w silnym sojuszu.
1: Przypomnijmy, w Polsce przebywa około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Rozmowy z amerykańską administracją dotyczyły również współpracy zbrojeniowej. Peter Modzior zakończył swoją dwudniową wizytę w Polsce. Dziś odwiedził Gdańsk, gdzie otrzymał specjalną grafikę z logo Solidarności. W domu Upchagena polityk spotkał się z Lechem Wałęsą i spacerował po długim targu z premierem Donaldem Tuskiem. Szef polskiego rządu podkreślił, że to otwarcie nowego etapu w relacjach Budapesztu z Europą.
3: Twoje zwycięstwo i twoja wizyta tu, w miejscu, gdzie narodziła się Solidarność, to jest bardzo ważny znak dla ludzi w całej Europie i na całym świecie, że europejska wiosna znowu wystartowała. Tak jak kiedyś wiosna ludów, Budapeszt, Warszawa, Polska, Węgry, Gdańsk, tak dzisiaj wszyscy w to głęboko wierzymy. Ta wiosna w Europie dzięki takim ludziom jak ty nigdy się nie skończy.
1: Przy Złotej Bramie powitali premierów liczni gdańszczanie, w tym mieszkający w mieście Węgrzy.
4: W Gdańsku już zobaczyłem, że tutaj będzie 16 coś takich spacer i syn też było bardzo zainteresowany i jesteśmy tutaj.
5: Bardzo się cieszymy ze zmiany władzy. W końcu, jak dzisiaj pan premier Tusk zauważył, po 16 latach przybywa z oficjalną wizytą do Polski premier zaprzyjaźnionego państwa, zaprzyjaźnionego narodu.
6: Dla nas to jest ważna waga i dlatego, że to jest spotkanie państwowe na wysokim szczeblu. Pokazuje, że Gdańsk jest lubiany, że Gdańsk staje się miastem, gdzie naprawdę dzieją się ważne rzeczy.
1: Premier Modzior odwiedził też Warszawę i Kraków, spotkał się z prezydentem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Senat zajmuje się ustawą o kryptowalutach i prezydenckimi poprawkami do niej. Poprawki przedstawił senator Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Bierecki. Według niego kolejny projekt

0: projekt nie różni się od poprzednich, więc i reakcja na niego zapewne będzie taka sama.
1: Nie wierzę w to, że rzecz ta sama wywoła inny efekt. Pani senator zapowiadała, że będziecie robić to czwarty i piąty raz. No jaka to jest odpowiedzialność za kraj?
0: Zdaniem senatora KO Bogdana Borusewicza takie przedstawienie sprawy to szantaż.
2: O ile przy pierwszej ustawie pan minister prezydencki może powiedzieć, że no, prezydent nie został powiadomiony i nie wiedział, bo otrzymał informacje później, ale przy drugiej ustawie wszystko było jasne. A jeszcze bardziej jasne będzie przy tej trzeciej ustawie. Więc mam taką nadzieję, że to nie był szantaż.
0: Prezydenckie poprawki dotyczą m.in. dodania dodatkowych elementów procedury nadzorczej i niższych opłat za nadzór przez podmioty prowadzące działalność na rynku kryptoaktywów. Głosowanie jeszcze dziś wieczorem. Górnik Zabrze trafi w prywatne ręce, zdecydowali zabrzeńscy radni. Nowym właścicielem 14-krotnego mistrza Polski zostanie spółka, która należy do Lukasa Podolskiego. Inwestor przejmie od miasta 85% akcji klubu za niecałe 4 miliony złotych. Komentarze kibiców zebrał reporter Radia Katowice Artur Zubek.
3: Tak myślę, jak Podolski to weźmie, w końcu coś zrobił, nie?
4: No ja myślę sobie, że decyzja jak najbardziej słuszna. To jest szansa na rozwój oczywiście klubu, miasta również.
5: Cały ten proces trochę trwał.
6: No tak, ale wszystko dobrze, co się dobrze kończy.
0: W mieście zostanie jedna złota akcja, która będzie chroniła m.in. przed zmianą nazwy klubu. Umowa zostanie podpisana przed ostatnim meczem Górnika w tym sezonie.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Tej nocy padać będzie głównie na zachodzie, choć opady będą powoli przesuwać się na wschód. Pojawią się też silne zamglenia, ale to w drugiej połowie nocy i na wschodzie, północy i w centrum. Jutro w ciągu dnia znów zrobi się ciepło, ale spodziewane są też burze w centrum i na wschodzie. Termometry wskażą od 17 stopni na Pomorzu, około 21 na zachodzie i w centrum, do 24 na wschodzie.
7: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub umiarkowana. W Krzyżówce, Malborku i Połańcu bardzo dobra. Ponad 15% energii w krajowej sieci pochodzi obecnie z odnawialnych źródeł. Najbliższe zielone godziny jutro od 11 do 17.
7: Klimat.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: I już 6 minut po godzinie 21 w naszym studiu Paweł Wojewódka. Pawle, dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
9: Przygotowałeś rozmowę ze swoim gościem dotyczącą, ja tak się zastanawiam, jak to ująć, polityków nieuchwytnych?
10: No, osób, które będąc u władzy, albo wysokiej władzy bardzo, stwierdziły, że mi się już w ojczyźnie najpierw ludowej, a teraz demokratycznej nie podoba.
9: Czyli jak najbardziej dotykamy tematów bieżących, bo rozumiem, że nawiązujesz też poniekąd między innymi do sprawy Zbigniewa Ziobry, czyli byłego ministra sprawiedliwości.
10: Oczywiście. I pana ministra Romanowskiego.
9: No tak, wiceministra sprawiedliwości za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy. Te dwa przykłady na pewno się pojawią i myślę, że coś jeszcze.
10: O, pojawią się przykłady z odległej historii, ale to za chwilę.
9: Zapraszamy.
7: Pomówmy o tym.
10: A dziś pomówię z panem Wincentem Sewerskim, pisarzem, publicystą, a także specjalistą od spraw bardzo tajnych. Dobry wieczór panu.
11: Dobry wieczór panu i państwu.
10: Tak sobie myślę, że gdy tak patrzymy na historię Polski, tą za czasów PRL-owskich, no to takie przykłady takich spektakularnych ucieczek to były. No, słynne Światło, który oficer, wysoki funkcjonariusz Urzędu Bezpieczeństwa, który uciekł do Niemiec i słynne jego informacje, które przekazywał na antenie Radia Wolna Europa. No potem uciekł komunista, wielki komunista, pan Milaj, który uciekł do, najpierw do Albanii, no a potem uciekł do Chin, bo nie odpowiadał komunizm wprowadzany w Polsce. W latach 80. Stefan Olszowski, sekretarz Komitetu

0: neutralnego, minister spraw zagranicznych w czasach PRL-u, należący do grupy twardogłowych, tak wtedy się mówiło. No potem, już w czasach nowożytnych, czyli Polska Demokratyczna, słynny sędzia Schmidt, związany z aferą hejterską, uciekł na Białoruś. No a teraz dwóch panów uciekło również i to jeden minister, drugi wiceminister, pan Ziobro i pan Romanowski. Proszę mi powiedzieć, skąd takie ucieczki wysokich funkcjonariuszy państwa? Skąd to się bierze?
1: Z poczucia winy prawdopodobnie. Ale należy domniemywać, że każda z tych postaci, które pan wymienił, uciekała z kraju z powodu, należy przyjąć jakiś czynów czy dokonań, które im na lokalnym, jakby to powiedzieć, rynku groziły. Oczywiście przyjmijmy najpierw takie ważne rozróżnienie, że każdy z tych przypadków jest inny.
0: Oczywiście, tak.
1: Żeby znaleźć między nimi jakąś płaszczyznę wspólną, to było bardzo trudne. Natomiast rzeczywiście jedyne, chyba takie mocne, które ich łączy, to jest to określenie, którego pan użył, ucieczka.
0: No tak, niektórzy uciekali ze względów stricte politycznych, czyli na przykład pan Milaj, który uciekał ze względu, że ten polski socjalizm to nie był ten socjalizm. Ten socjalizm to tam był w tej Albanii czy w tych Chinach i to był prawdziwy, a właściwie to już był prawie komunizm. Światło uciekł chyba rzeczywiście przed odpowiedzialnością Stefan Olszowski i tutaj mam pewien problem, dlatego że w wszystkich notach biograficznych jest napisane, że był pod ochroną rządu amerykańskiego, bo uciekł do Ameryki.
1: Tak, tak, tak. Ja pamiętam to zdarzenie. Właściwie gdybyśmy zaczęli tak zbliżać się do takiej analizy tego konkretnego przypadku, to w sposób jakiś naturalny nasuwają się tutaj podejrzenia, że mamy do czynienia z jakimiś elementami agenturalnymi być może. Może za daleko się posuwam w tej ocenie, ale jeżeli państwo amerykańskie zdecydowało się udzielić schronienia wysokiemu funkcjonariuszowi partii komunistycznej, to siłą rzeczy zaczynamy domniemywać, dlaczego tak się stało. Czy działo się to z tego powodu, że była to osoba cenna dla interesów amerykańskich, czy też może był to zwykły altruistyczny odruch do osoby, która potrzebowała po prostu. Wydaje się, że tam jakieś związki chyba rodzinne też były. Jego córki chyba, która mieszkała w tym czasie w Stanach Zjednoczonych.
0: Czy pan wierzy w altruizm rządu amerykańskiego? Bez względu pod jakim kierownictwem?
1: Właściwie to wręczył mnie pan z oceny tego przypadku. Nie wierzę w żaden altruizm rządu amerykańskiego. To jest czysta polityka.
0: To jest czysta polityka, ale jakie informacje mógł przekazywać, jeżeli w ogóle przekazywał? To jest domniemanie. Jakie informacje mógł przekazywać wysoki funkcjonariusz partii komunistycznej w Polsce, który miał wiedzę na mógł mieć wiedzę i to sporą wiedzę na temat Związku Radzieckiego. I to jest chyba tak naprawdę ten jedyny cel i ten jedyny kierunek.
1: Tak wysoki funkcjonariusz partii komunistycznej miał bezcenną wiedzę z punktu widzenia interesów amerykańskich. Przyjmujemy założenie takie hipotetyczne, prawda, że udzielenie tego azylu czy ochrony było wyrazem wdzięczności za coś, co musiał robić wcześniej, bo No, powinniśmy

0: przyjąć właściwie takie założenie. Więc informacje, które mógł przekazywać osoba, która była uplasowana w takim miejscu w Polsce w aparacie władzy, no w mojej ocenie musiały być bardzo cenne dla interesów amerykańskich, szczególnie w tamtym okresie.
1: No tak, bo to trzeba powiedzieć, że to był rok 86. 5-6 wtedy to nastąpiło. No fakt, to Imperium Zła już właściwie powoli padało. Ja mówię o Związku Radzieckim. W Polsce szykowało się, że do czegoś dojdzie, chociaż w 86 roku jeszcze nic nie wskazywało, ale... No i myślę sobie, od którego momentu Stefan Olszowski zmienił swój punkt widzenia, bo przecież, jak powiedziałem, należał do tej betonowej strony Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
0: Ja myślę, że znając mechanikę i procedury postępowania w tym wypadku służb specjalnych, on tą decyzję, jeśli podjął, to podjął ją dużo, dużo wcześniej. Do czego byliśmy świadkami, czyli jego już wyjazd i pozostanie w Stanach Zjednoczonych, to było zakończenie właściwie jego aktywności. Trudno powiedzieć, no tutaj możemy tylko stawiać pewne hipotezy, no, trochę może niesprawiedliwie, bo wcale nie mamy żadnych dowodów na
1: tak,
0: to,
1: tak,
0: żeby...
1: To jest gdybologia tak naprawdę z naszej strony.
0: Gdyby strona amerykańska nigdy nie ujawniła jego roli, a już na pewno z tego, co wiem, nie było żadnych informacji, że był jakimś regularnym współpracownikiem wywiadu amerykańskiego.
1: No wobec tego przenieśmy się w czasy współczesne. Postać dość, słowo kontrowersyjne jest za delikatnym słowem. Sędzia Schmidt, Tomasz Schmidt, który uciekł na Białoruś. No i właśnie. Niektóre teksty, które się ukazały po jego ucieczce, twierdziły, że był szpiegiem białoruskim. Czy to jest możliwe?
0: No tutaj już mamy zupełnie do czynienia z bardzo czystym, wręcz bym powiedział klasycznym przypadkiem. Sędzia Schmidt nie uciekł, tylko został eksfiltrowany. Tak to należy użyć w zawodowym języku, bo szpiedzy nie uciekają, tylko są eksfiltrowani. Czyli taka... nasza nomenklatura. Sędzia Schmidt był regularnym agentem rosyjskim. To nie ma znaczenia, czy tam białoruskim. To jest to samo. W związku z tym jego eksfiltracja była spowodowana jakimiś przesłankami, tego nie wiemy jakimi, czy nasz kontrwywiad go namierzył, czy on po prostu już się na tyle wyczerpał i był zmęczony, zestrachany tym swoim szpiegowską działalnością, że zdecydował się jednak uciec, ale to jest przypadek, wręcz bym powiedział, czysty klinicznie, jeśli chodzi o działalność agenturalną.
1: I się zastanawiam, jak w tym Ministerstwie Sprawiedliwości, którym kierował Zbigniew Ziobro wtedy, prawda, i to był sędzia, który był bardzo blisko w kręgu władzy. No i był również jednym z działaczy tego słynnego kółka hejterskiego i tam się bardzo mocno razem z żoną swoją wyżywał, pisząc te różne i tworząc te różne strony dotyczące polskich sędziów. I jak pan sądzi, od kiedy? Bo to w sumie nie taki stary człowiek, 70 rok, więc urodzenia, więc wydawać by się mogło, że w tej wolnej Polsce większość czasu przeżył, a nie w tym PRL-u.
0: No nie wiemy od kiedy, przynajmniej nie dotarły do mnie takie informacje, od kiedy on podjął współpracę, czy nasze służby to ustaliły. No, przypuszczam, że powinny wiedzieć, ale tak czy inaczej.

0: Raczej niezależnie od tego, ile czasu, czy to trwało 10 czy 5 lat, to śmiało mogę powiedzieć, że bardzo bym chciał mieć agenta uplasowanego po tamtej stronie w takim miejscu. Informacje, które posiadał Schmidt, były bezcenne dla wywiadu rosyjskiego. Właściwie pochodzące z samego źródła, można by wręcz powiedzieć, ośrodka decyzyjnego w niesłychanie ważnych sprawach dla polityki kraju. I tutaj nie o to chodzi, czy on uczestniczył w podejmowaniu tych decyzji, czy on miał jakikolwiek wpływ. Wystarczyło, że przekazywał bardzo szczegółowe i dobre charakterystyki aktorów tego procederu, tego procesu. I to są wręcz dewastujące informacje. Tym bardziej, że działalność rosyjskiego wywiadu skierowana na Polskę w mojej ocenie jednym z najważniejszych celów uderzeń to był właśnie wymiar sprawiedliwości. Każdy znawca tego tematu wie, jak dyktatorzy podchodzą, w jaki sposób obala się władzy rządów demokratycznych. Dyktatorzy mówią, zabijemy im wszystkich prawników i wtedy się sami poddadzą. No, taka jest słaba demokracja. A więc no, do dzisiaj cierpimy z powodu uderzenia w wymiar sprawiedliwości.
1: No dobrze, to wobec tego zupełna współczesność. Pan minister Ziobro i pan minister Romanowski, pan wiceminister Romanowski podobno przez Serbię gdzieś udał się, podobno do Stanów Zjednoczonych, chociaż nie ma potwierdzenia, ale skoncentrujmy się na ministrze Ziobrze, bo tu jest ciekawa historia. Najpierw do Mediolanu samochodem, z Mediolanu do Stanów Zjednoczonych, a wizę dostał z rąk wiceszefa Departamentu Stanu, a jedna z agencji informacyjnych podała taką informację, że Amerykanie powiedzieli, że sprawa ministra Ziobry to jest sprawa ważna dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. I jak to zobaczyłem i przeczytałem, i to nie jest hejt, to powiem panu, że czerwona lampka mi się zapaliła. Dobrze czy źle?
0: No, wie pan, jeśli chodzi o decyzję Białego Domu, to mi się te lampki już poprzepalały. Czerwone, tyle jest decyzji wręcz niezrozumiałych. I ta decyzja się wkomponowuje w tą całą resztę. Myślę, że mamy do czynienia z czystą już w tej chwili polityką, a może nawet czymś więcej, takimi układami politycznymi. Bo ja nawet z punktu widzenia Polski, Ameryka jest naszym wielkim sojusznikiem, gwarantem naszego bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. Ale z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych Polska troszkę inaczej wygląda, tak? Inną rolę pełni w tej układance. Dlatego podejrzewam, że to jest efekt bardzo, no zresztą tak jak to media donoszą, jest to efekt jakichś osobistych zabiegów polityków, którzy mają kumoterstwo polityczne mieszane, no już nie chcę mówić, nie korupcja w żadnym wypadku, ale kumoterstwo.
1: Ale ja jeszcze przeczytałem jedną rzecz dosyć ciekawą. W Waszyngtonie jest nieduża uczelnia wyższa, prywatna, finansowana przez skrajnych republikanów i to nie ma tam wielu studentów, ale obecnie jest to rezerwuar absolwentów wykorzystywanych w służbach, w tajnych jakichś komórkach amerykańskich i tak dalej. I tam został otwarty nowy kierunek, tak zwane Centrum Międzymorza, i dotyczy to Europy Środkowo-Wschodniej. No i też przeczytałem, że jest prawdopodobieństwo, że tam pan Romanowski będzie zatrudniony jako wykładowca. I teraz znowu mi się lampka, mnie się jeszcze nie poprzepalały, panie Wincencie, wszystkie.

wszystkie lampki, no ale znowu mi się lampka zapaliła. No zaraz, uczelnia związana otwartym tekstem, informacja pada, że w pewien sposób związana ze służbami. Pan Romanowski jedzie do Waszyngtonu. No, jeszcze nie wiadomo, ale prawdopodobnie.

0: specjalnymi, nie wymieniając krajów. Czyli mówiąc wprost, obywatel Polski, nawet jeżeli podejmuje współpracę z amerykańskimi służbami specjalnymi, popełnia przestępstwo. To jest sprawa prosta, oczywista. Ja współpracowałem z amerykańskimi służbami, dlatego że miałem na to zgodę, bo taka zgoda musi wyrazić rząd polski, musi wyrazić zgodę na taką współpracę. W związku z tym, no, tak to by w sensie prawnym mogło wyglądać. Natomiast mówiąc szczerze, to o czym pan mówi, o jakimś think tanku Międzymorza w Stanach, chyba bym nie przywiązywał do tego jakiegoś dużego znaczenia.
1: No właśnie, powiedział pan, że nie wolno współpracować z żadnym wywiadem obywatelowi polskiemu, nawet tym wywiadem zaprzyjaźnionym. No a politycy, którzy na przykład spotykają się z przedstawicielami różnych krajów, na różnych rautach, na różnych spotkaniach, no i coś chlapną, przyjacielskich spotkaniach, gdzie nasi sojusznicy są, i coś chlapną, no to co wtedy?
0: No, zacznijmy od tego, że współpraca musi być świadoma. No, ale zostawmy to. Natomiast wkraczamy w pole etyki i pewnych polityków. I tutaj, to, że tak powiem, dochodzimy do momentu no, krytycznego, tak bym to określił, w szczególności w relacjach polsko-amerykańskich, które są, mają, jak wszyscy wiemy, szczególne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa i dla naszej polityki wewnętrznej również. Dlatego no, jest takie zjawisko dobrze mi znane, a informacje mam z samego źródła, że tak nasi politycy bardzo chętnie, ochoczo sami przekazują informacje do ambasady, no czy może nie tuż wprost ambasady, ale dyplomatom amerykańskim, komentując, jakby to powiedzieć, nasze życie polityczne, wewnętrzne. Robią to bardzo spontanicznie często. I ten problem mają niestety nasi amerykańscy partnerzy z tym taki, że jest tego podobno tak dużo, że mają problem od siania prawdy, od konfabulacji. I być może to jest miejsce dla zatrudnienia analityków ze służb specjalnych. No ale no to takie z takim zjawiskiem mamy do czynienia i niestety dotyczy to polityków, prawdę mówiąc, prawie ze wszystkich opcji.
1: Powiem tak, przyjaźń przyjaźnią, ale trzeba tak, wróg słucha, taki plakat powiesić należałoby. Były takie plakaty kiedyś. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Przybliżył pan nam nieco tę problematykę trudną, tajną i bardzo zagmatwaną dla normalnego człowieka. Ja jeszcze raz dziękuję. Dla pana nie, ale dla nas, słuchaczy Polskiego Radia, tak. Wincent Sewerski był państwa i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo,
4: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana

0: ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Byli w programie twórcy, pisarki i pisarze, znawcy filmu i literatury, policjanci i analitycy, dziennikarze śledczy, oficerowie wywiadu. Nie było tylko bandytów. I oto jest Tetatę z bandytą. Więcej niż kryminał, rozmowa z Kafirem Afganem, który mówi o sobie bandyta z USA. Spotkanie z emerytowanym pułkownikiem wywiadu wojskowego i pisarzem Więcej niż kryminał jutro po 22 w Polskim Radiu 24. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 21.30. Damian Szpyra. Zapraszam. Trzech obywateli Polski usłyszało zarzuty współpracy z rosyjskim wywiadem, poinformował rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Według śledczych mieli zbierać informacje o stacjonowaniu wojsk NATO oraz przygotowywać się do działań sabotażowych na terenie Polski. Przechodzili szkolenia strzeleckie i ćwiczenia z taktyki pola walki, które miały przygotować ich do działań dywersyjnych.
4: Zarzuty dotyczą tak naprawdę szeregu zachowań podejmowanych w dłuższym okresie czasu. To nie są pojedyncze zachowania. Podejrzani należeli do prorosyjskiej, nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
3: Mówił prokurator Nowak. Podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Grozi im kara od 8 lat więzienia do dożywocia. Polacy na Białorusi chcą, żebym tam wrócił, powiedział w Senacie dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut. Z rąk marszałkini Małgorzaty Kidawy-Błońskiej odebrał powołanie do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy marszałku Senatu. Podkreślił, że powrót na Białoruś to jego obowiązek.
5: Wrzesień jest takim deadline'em, kiedy muszę wrócić na Białoruś. Chodzi o zjazd Związku Polaków. Trzeba byłoby zapytać nie tylko Polaków w Polsce, ale też Polaków na Białorusi, co sądzą o moim powrocie. To jest bardzo dla mnie ważne i dla nich ważne i czuję swój obowiązek.
3: Andrzej Poczobut zapowiedział, że opowie o sytuacji Polaków na Białorusi na forum Parlamentu Europejskiego. 17 czerwca ma wystąpić na sesji w Strasburgu. Jest amerykański akt oskarżenia wobec byłego prezydenta Kuby Raula Castro, podaje agencja Reutera. Zarzuty mają dotyczyć wydarzeń sprzed 30 lat, a mowa o zestrzeleniu przez kubańskie lotnictwo wojskowe dwóch cywilnych samolotów należących do organizacji humanitarnej. Wśród ofiar byli obywatele Stanów Zjednoczonych. Relacje pomiędzy Waszyngtonem a Hawaną są napięte. Administracja Donalda Trumpa utrzymuje, że działania komunistycznych władz stwarzają zagrożenie dla USA. Kubański rząd zaprzecza. Coraz więcej pszczelarzy, a coraz mniej pszczół, pokazują krajowe dane. Właściciel pasieki na olsztyńskich Likusach, Jan Plęczun, podkreśla, że pszczelarstwo nie jest dochodowe, ale daje wiele satysfakcji.
6: Dzisiaj biznes w pszczelarstwie żaden, bo trudno jest sprzedać miód, mało chętnych jest. Było lepiej w innych okresach, ba, sprowadzają miody z Chin. Chińskie miody są tańsze, kupują za bezcen, ale ponieważ ja jestem pszczelarzem od x lat, jednak nie chcę zrezygnować. Pasjonuję się tym, mam przyjemność.
3: Dodajmy, że dziś przypada Światowy Dzień Pszczół. Szacuje się, że w Polsce jest od 40 do 50 milionów tych pożytecznych zapylaczy.
7: Polskim Radiu 24.
8: Jest 21.33, a przed nami przede wszystkim tematy polityczne.
1: Stan dnia.
8: A nasze zaproszenie przyjął pan profesor Dariusz Skrzypiński, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego. Panie profesorze, dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: Zacznijmy od wizyty węgierskiego premiera Petera Modziora w Polsce. Ta wizyta miała wiele momentów, wiele też miejsc możemy wymienić a propos wizyty: Kraków, Gdańsk, spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem, spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim i nie tylko. Ja się zastanawiam a propos wizyty Petera Modziora w naszym kraju, czy ona ma wymiar realnej zmiany politycznej, relacji między rządami węgierskim i polskim, A może wyłącznie

0: faktycznie symboliczny i wizerunkowy. Jak pan na to patrzy?
1: Znaczy ma pewnie jeden i drugi wymiar. Nie oszukujmy się, ale premier Viktor Orban, który w oczach polityków Prawa i Sprawiedliwości uchodził za ich gorącego sojusznika, ostatnie lata, choćby w kontekście jego relacji z Władimirem Putinem, pokazały, że wiele, bym powiedział, aksjomatów, które były istotne dla polityków PiS-u, dla pana premiera Orbana one nie były istotne. Zatem w tym wymiarze politycznym relacji z Rosją, relacji z Ukrainą, stosunków wewnętrznych w Unii Europejskiej, no w końcu także i stosunków bilateralnych między Polską a Węgrami, ta wizyta ma wymiar polityczny, natomiast ma zawsze wizerunkowy, bo Węgrzy, czy generalnie stosunki polsko-węgierskie są dość szczególne. Wymiar historyczny, znane porzekadło. Myśmy zawsze byli sobie bliscy. Przypominam dramatyczne wydarzenia z lat 39-40, kiedy między innymi to węgierski premier popełnił samobójstwo w proteście przeciwko polityce antypolskiej, która zaczęła narastać. Więc to są rzeczy istotne w tej historii. Stosunek Polaków do powstania budapeszteńskiego w 56. W związku z tym można założyć, że o ile w przeszłości za rządów Fideszu ta symbolika była tak troszeczkę na pokaz, no to może po zmianie ekipy rządzącej w Budapeszcie ta symbolika będzie już także wypełniona treścią i tą wizerunkową, i tą realną polityczną.
0: Czyli wymiar polityczny i wizerunkowy. W takim razie czy możemy mówić dzisiaj o końcu epoki Orbana i początku nowego otwarcia między Warszawą a Budapesztem?
1: Powiedziałbym w ten sposób. Teoretycznie powinniśmy, ale polityka dzieli się na takie dwa podstawowe wymiary. Słowa i czyny. Słowa padły, poczekajmy na czyny. Tym bardziej, że w odniesieniu do powstałego rządu Petera Madziara możemy powiedzieć też na pewno jedno. To są osoby politycznie albo słabo doświadczone, albo w ogóle niedoświadczone. W związku z tym można z pewnością też założyć, że prędzej czy później różnego rodzaju rafy przed tym rządem się pojawią i być może także będą dotyczyły one stosunków polsko-węgierskich, chociaż to pewnie w mniejszym stopniu. Ale krótko mówiąc, to doświadczenie w polityce się przydaje, a ministrowie premiera Madziara najczęściej go nie posiadają.
0: Premier Donald Tusk podczas tego spotkania mówił: twoje zwycięstwo i twoja wizyta w miejscu, gdzie narodziła się Solidarność, to bardzo ważny znak dla ludzi w całej Europie i na całym świecie, że europejska wiosna znowu wystartowała. Premier porównał współczesną sytuację do historycznej wiosny ludów, wskazując na wspólnotę doświadczeń i zarówno Polski, jak i Węgier. Ja się zastanawiam, czy to jest dziś próba w pewien sposób budowania nowego politycznego bloku liberalno-demokratycznego w Europie Środkowej?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, ale przede wszystkim nie wyciągam zbyt daleko idących wniosków z faktu kreowania bliskiej współpracy między zapleczem partyjnym rządu Donalda Tuska a zapleczem partyjnym rządu Petera Madziara.
0: A co stoi na przeszkodzie?
1: Słucham?
0: A co stoi na przeszkodzie?
1: No właśnie chcę to powiedzieć. Otóż moim zdaniem przede wszystkim cokolwiek inna sytuacja obu tych rządów. Rząd Donalda Tuska, no nie powiem, że on walczy o większość i ta większość jest chwiejna, ale jednak widzimy, że szereg barier się przed nimi pojawia. Natomiast rząd premiera Madziara z jednej strony ma bardzo komfortową sytuację, ma niespotykaną większość konstytucyjną, ale powtarzam, my tak naprawdę dopiero w przeciągu kilku pierwszych miesięcy funkcjonowania tego gabinetu zorientujemy się, jaka jest sprawczość, bo mieć większość to jedno, ale przekuć tą większość w sprawczość polityczną to drugie. I tutaj pojawia się właśnie kwestia tego doświadczenia. Ja generalnie jestem bardzo ostrożny w ferowaniu takich zdecydowanych wyroków kilkanaście dni po ogłoszeniu jakichś zwycięstw wyborczych, spotkań polityków. Polityka to jest długi dystans.
0: Oj, zdecydowanie, ale to też bardzo ciekawe, co pan profesor mówi, no bo tak się zastanawiam, ten wybór Petera Madziora przez naszą klasę polityczną, szczególnie obecnie rządzącą koalicję, był wskazywany jako w zasadzie nawet taki przełomowy dla funkcjonowania i Węgier, i relacji polsko-węgierskich, i całej Unii Europejskiej. A pan profesor, mam wrażenie, że jest tutaj mocno ostrożny.
1: Tak, jestem mocno ostrożny, bo przekonała mnie o tym obserwacja życia politycznego. Ja chciałbym być dobrze zrozumiany. Ja w pełni rozumiem przełomowy

0: bym powiedział, znaczenie tego zwycięstwa Petera Madziara i jego ugrupowania. Jest to niewątpliwie absolutna nowa jakość. Natomiast chodzi mi po prostu o to, że na razie żyjemy i przede wszystkim Węgrzy żyją w atmosferze euforii. I my to rozumiemy i my o tym wiemy, jak wyglądała Polska po wyborach w roku 2023. Ale prędzej czy później pojawi się niestety, ale taka zwykła, ciężka praktyka rządzenia, taka zwykła polityczna orka. I o ile teoretycznie oczywiście rząd Madziara będzie miał lepszą sytuację ze względu na ową większość, ale z drugiej strony, kiedy obóz demokratyczny w Polsce w 2023 wygrywał wybory, nikt nie mógł mu zarzucić, że są tam politycy niedoświadczeni. Nie mieli silnej większości, ale byli doświadczeni. Tu mamy sytuację odwrotną. Mamy wielką konstytucyjną większość i delikatnie mówiąc średnio doświadczonych politycznych outsiderów. Natomiast ja powtarzam, wymiar wizerunkowy, symboliczny tego zwycięstwa jest faktycznie istotny, raz ze względu na te historyczne konotacje stosunków polsko-węgierskich, ewidentnie pozytywne, a dwa, proszę zauważyć, rząd Donalda Tuska może dzisiaj, ale to jest też zabieg PR-owy, może dzisiaj kreować, oto nadchodzi nowa fala i pewnie dostrzega w tej fali także rok 2027 w Polsce. Zobaczymy, bo proszę zauważyć, w Bułgarii to ta fala ma trochę inny charakter.
1: No tak, różnie to bywa w zależności od kraju, na jaki spojrzymy. Na Węgrzech wydarzyła się ta dość spora polityczna zmiana, ale to pytanie, czy są jakieś symptomy, które mogą nam wskazać w zasadzie przyszłe podejście Węgier i premiera Petera Madziara do sprawy rosyjskiej agresji na Ukrainę? No bo to przede wszystkim, mam wrażenie, też dzieliło rząd Viktora Orbana od obecnie rządzącej koalicji w Polsce.
0: Znaczy, ja zakładam, że niewątpliwie tak, choćby dlatego, że ta prorosyjskość rządu Viktora Orbana stała się istotnym elementem kampanii wyborczej na Węgrzech, także choćby w kontekście przywołanych dramatycznych wydarzeń z 1956 roku. Więc mam nadzieję i jestem przekonany, że ta zmiana nastąpi. Natomiast proszę pamiętać, że stosunek Węgier do Rosji jest w jakiejś mierze pochodną relacji węgiersko-ukraińskich, a te już są bardziej złożone. Dlatego oczywiście ja zakładam, że zmiana nastąpi, tym bardziej, że premierowi Madziarowi zależy także na uwolnieniu środków unijnych i to jest, tu musi grać jakby w jednej orkiestrze z liderami Unii Europejskiej. Natomiast znowu poczekamy na, bym powiedział, konkretne kroki. Zakładam, że o ile stosunek do Rosji będzie przewartościowany w bardzo dużym stopniu, to tyle pewne elementy agendy orbanowskiej wobec Ukrainy albo pozostaną bez zmian, lub też w mniejszym stopniu zostaną przewartościowane.
1: To teraz kolejny wątek, który otworzymy w naszej rozmowie, który też mnie zaciekawił z tej wizyty premiera Węgier w naszym kraju. Otóż pojawił się taki obszar dotyczący Grupy Wyszehradzkiej i jej funkcjonowania. Mamy zapowiedziane spotkanie premierów Grupy V4 w Budapeszcie. Czy to może oznaczać próbę odbudowy znaczenia Grupy Wyszehradzkiej? No bo ostatnio, trzeba przyznać, ta grupa niewiele politycznie działała.
0: Zakładam, że będzie oznaczał zmianę funkcjonowania tej grupy, jeżeli liderzy rządów państw Grupy Wyszehradzkiej będą potrafili wynegocjować pomiędzy sobą spójny katalog interesów, które Grupa Wyszehradzka ma do załatwienia na forum Unii Europejskiej, na forum Paktu Północnoatlantyckiego, w relacjach z Rosją, w relacjach regionalnych, czyli innymi państwami tworzącymi ten zakątek Europy, że je tak wyrażę. Czyli zawsze jest szansa, aczkolwiek no, znowu musimy spojrzeć na to, że okej, mamy dzisiaj bliską współpracę, przynajmniej w wymiarze werbalnym, ale oczywiście ja się z panem zgadzam, że prędzej czy później ta współpraca werbalna między premierem Tuskiem a premierem Madziarem przybierze konkretne, czy postać konkretnych decyzji. Pytanie, jak poważnych, ale pytanie, czy partnerzy w Pradze i w Bratysławie są równie zdeterminowani co do pogłębiania tych relacji Grupy Wyszehradzkiej i jej restytuowania jako liczącego się gracza na arenie europejskiej.
1: A czy my,

0: albo czy dla naszego rządu byłoby politycznie opłacalne wykorzystanie Grupy Wyszehradzkiej do załatwienia jakichś swoich pilnych spraw w ramach Unii Europejskiej?
1: Znaczy, ja uważam, że każde legalne narzędzie, które politycy mogą wykorzystać dla realizacji interesów narodowych, choćby na arenie unijnej, należałoby takie narzędzie wykorzystywać. Tylko problem polega na tym, że w polityce bywa tak, że narzędzia są bierne, ale są też narzędzia aktywne. Grupę Wyszehradzką tworzą określone państwa i one nie, i nie wszystkie z tych państw mogą podzielać potencjalnie wspólną agendę Donalda Tuska i Petera Madziara. Natomiast sam fakt sięgnięcia, próbę zdynamizowania działalności Grupy Wyszehradzkiej, także w kontekście różnych wyzwań, które choćby w związku z bezpieczeństwem regionalnym, które prawdopodobnie staną przed państwami tej części Europy, jest oczywiście wartościowe i gra jest warta świeczki.
0: No to w takim razie poruszmy wątek dość kontrowersyjny w tych relacjach politycznych i międzynarodowych, kontrowersyjny również w relacjach między Polską a Węgrami, przynajmniej do momentu zmiany władzy, to znaczy mam na myśli byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, czy byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, bo obaj panowie przebywali na Węgrzech za rządów Viktora Orbana z azylem politycznym. Natomiast Péter Modzior zadeklarował, że dopóki będzie rządziło jego ugrupowanie, międzynarodowi przestępcy nie będą mogli tu przebywać. Wskazał, że Ziobro opuścił strefę Schengen dzień przed jego zaprzysiężeniem. I rzeczywiście prokuratura krajowa poinformowała, że Zbigniew Ziobro wyjechał z Europy do Stanów Zjednoczonych, lecąc z Mediolanu do Nowego Jorku. Według śledczych były minister sprawiedliwości miał posłużyć się wizą dla mediów. Też informacje dość ciekawe przekazuje Rzeczpospolita. Zbigniew Ziobro przebywa obecnie w Nowym Jorku i ma rozpocząć serię spotkań w różnych miastach Stanów Zjednoczonych, spotkania z Polonią, tego typu inicjatywy. Czy sprawa Zbigniewa Ziobry według pana i Marcina Romanowskiego też możemy tutaj dodać jak najbardziej, myślę, stała się dziś jednym z głównych testów dla obecnego rządu w Polsce?
1: Ja bym powiedział w ten sposób. Sprawa Zbigniewa Ziobry, bo o niej wiemy więcej, bo co do pana eksministra Romanowskiego, to chyba do końca mnie nie wiemy, gdzie on w tej chwili przebywa. Natomiast sprawa pana ministra Ziobry... Powiedziałbym tak, ona jest kłopotliwa chyba dla wielu graczy tej sceny politycznej, bo dla rządu Donalda Tuska no niestety jest kłopotliwa, bo pokazuje pewną nieskuteczność, delikatnie mówiąc, polskiej administracji i polskich służb specjalnych i polskiej dyplomacji, bo z tego, co znowu też wiemy, to ta wiza została załatwiona przez wysokiej rangi funkcjonariusza Departamentu Stanu USA. Po drugie, ona też nie jest za bardzo, bym powiedział, fortunna dla Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież samej tej partii pojawiają się głosy tłumione, co prawda, bo zdaje się, że przyjęto formułę murem za swoimi, ale gdzieś tam niektórzy się z tej formuły wyłamują. Tu też pamiętamy o odwiecznej konflikty między środowiskiem Zbigniewa Ziobry a środowiskiem Mateusza Morawieckiego. W każdym razie pewnie wielu Polaków zadaje sobie pytanie, no dobrze, można oczywiście snuć narrację o faszystowskim reżimie Donalda Tuska, przepraszam, tak trochę na prawach cytatu, który tłumi wolność sędziowską i nie gwarantuje sprawiedliwego procesu, ale z drugiej strony ci bardziej przytomni obserwatorzy polskiego wymiaru sprawiedliwości widzą, że te podobno tłumione sądy wydają także wyroki, które nie są za bardzo po linii rządu. W związku z tym pewnie u wielu naszych współrodaków pojawia się takie myślenie, to jest po prostu zwykła ucieczka. Natomiast oczywiście no sam Zbigniew Ziobro będzie dzisiaj, że tak powiem, czy w Stanach Zjednoczonych, czy gdziekolwiek indziej, snuł tą narrację o więźniu politycznym, który uciekł spod umownego topora oczywiście, umownego. No i pewnie w środowiskach polonijnych, jak pan wskazał, panie redaktorze, będzie tą narrację prowadził. Cóż ja mogę więcej powiedzieć na ten temat?
0: No, do wyborów w 2027 roku myśli pan, że będzie głośno jeszcze o Zbigniewie Ziobrze?
1: Czy będzie głośno? Ja zakładam, że do pewnego stopnia będzie jednak głośno, choćby dlatego, że rząd Donalda Tuska, dla którego można było odnieść takie wrażenie. Rozliczenie przeszłości rządów Prawa i Sprawiedliwości.

0: Różnymi wymiarami oczywiście. Było jednym, po pierwsze, była to taka jedna z platform wyborczych, na których koalicja, która stoi za obecnym rządem, wygrała te wybory w roku 2023. Później wiele działań po utworzeniu rządu Donalda Tuska pokazywało, że to jest istotny element kreowania wizerunku politycznego tego rządu. Zatem, mówiąc kolokwialnie, odpuszczenie dzisiaj sobie sprawy pana ministra Ziobry i machnięcie ręką, no byłoby dla tego rządu kłopotliwe, więc choćby z tej przyczyny będzie o tym głośno. Z drugiej zaś strony pytanie, co zamierza zrobić Zbigniew Ziobro. No bo teraz wyobraźmy sobie sytuację, w roku 2027 jakaś prawicowa koalicja wygrywa wybory i oto jest szansa na powrót Zbigniewa Ziobry. Ale pytanie, jako kto on ma wrócić? Czy jako ktoś, kto uszedł spod owego umownego topora, prawda, czyli wraca więzień polityczny, ale polityk nieznaczący dzisiaj, bo jego środowisko się powoli rozmywa w Prawie i Sprawiedliwości, czy jednak lider polityczny. Zakładam, że sam Zbigniew Ziobro chciałby wrócić jako lider polityczny, a to będzie na nim wymuszało aktywność, a to będzie powodowało, że nie będzie o nim cicho.
1: A ten brak ciszy wokół Zbigniewa Ziobry będzie politycznym paliwem albo może być politycznym paliwem dla Prawa i Sprawiedliwości, czy wręcz przeciwnie, a propos tej kampanii wyborczej, która też będzie się toczyła?
0: Pozwolę sobie na taką motoryzacyjną alegorię. Jeżeli jest to paliwo, to dla samochodu o relatywnie niskiej pojemności, bo moim zdaniem to jest bardzo ryzykowne dla Prawa i Sprawiedliwości budować narrację istotną z perspektywy wyborów 2027, narrację wokół kwestii Zbigniewa Ziobry.
1: Ja tylko wejdę w słowo na moment, bo więcej osób może pewnie zniechęcić niż przekonać.
0: No między innymi, dokładnie, ja też o tym powiedziałem, Polacy mają bardzo różny stosunek, tym bardziej, że nie oszukujmy się, ja już kiedyś to w rozmowie z państwem stwierdziłem, dramatem polskiego społeczeństwa jest to, że on jest dzisiaj absolutnie podzielony. W gruncie rzeczy, którakolwiek strona użyje jakiegokolwiek argumentu, to ten argument trafia tylko i wyłącznie do zwolenników tej strony. Druga jest zamknięta na te argumenty. Zatem pewnie dla części wyborców PiS-u, ale też nie wszystkich, Zbigniew Ziobro jest bohaterem, dla części jednak jest uciekinierem. Dla wyborców antypisowskich, takich nazwijmy, pewnie bohaterem nie jest, jest uciekinierem i dla większości jest pewnie przestępcą. Zatem, tak jak powiedziałem przed kilkoma minutami, Zbigniew Ziobro nie byłby zbyt dużym zapasem paliwa na kampanię. Tym bardziej mówię, że Prawo i Sprawiedliwość po pierwsze ma inne tematy, którymi może walczyć w roku 2027, a po drugie ma większy kłopot na prawicy, czyli Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej. A tam zdaje się też za Zbigniewem Ziobrą nie przepadają. W związku z tym próba obrony Zbigniewa Ziobry niekoniecznie by szła w sukurs strategii zdobywania czy odbijania wyborców Prawa i Sprawiedliwości, którzy dzisiaj są wyborcami Konfederacji bądź Konfederacji Korony Polskiej.
1: I można się w tym wszystkim zastanowić też, o co tak naprawdę chodzi. No bo z jednej strony Zbigniew Ziobro w Stanach Zjednoczonych, wcześniej na Węgrzech. Tutaj próby dogadania się, żeby ewentualnie pojawił się w Polsce, żeby go ściągnąć do Polski. Teraz będzie ze Stanami Zjednoczonymi, też będą pewnie rozmowy i będą takie próby podejmowane. Mamy w tle tego wszystkiego, a może przede wszystkim sprawę Funduszu Sprawiedliwości. Jeszcze kilka wątków moglibyśmy tutaj wymienić a propos samego byłego ministra sprawiedliwości, ale ja się zastanawiam, jakie ta sprawa znaczenie ma dzisiaj dla wyborców.
0: Ja sądzę, że ona ma co najwyżej średnie znaczenie, także z jednej przyczyny, o której pan po części przed chwilą wspomniał. Wielu wyborców tak naprawdę nie rozumie istoty zarzutów, które stanęły przeciwko, czy zostały sformułowane przeciwko Zbigniewowi Ziobrze. Bo problem z Funduszem Sprawiedliwości nie polega na tym, że kupowano, czy przede wszystkim nie polega na tym, że kupowano za niego wozy strażackie, które gdzieś tam się potem sprawdzały. Zresztą są media, które tą narrację chętnie się posługują. Problem polega na tym, że demokracja działa do tego momentu, dopóki uczestniczące w niej siły polityczne mają w miarę względnie, proporcjonalnie równe szanse wygrywania wyborów. I jest taki dokument, który nazywa się Europejski Kodeks Dobrej Praktyki w Sprawach Wyborczych, który wyraźnie wskazuje, że wykorzystywanie funduszy rządowych, a Fundusz Sprawiedliwości jest funduszem rządowym, na budowanie poparcia dla ugrupowania, które

0: jest przy władzy, jest naruszeniem zasady fair play. Tak, ja wiem, że to jest śmieszne, co ja w tej chwili mówię, że w polityce jest fair play, ale powtarzam, ten dokument istnieje i Polska jest jednym z sygnatariuszy tego dokumentu. I to jest najważniejszy problem, czy to jest moim zdaniem najpoważniejszy zarzut, który należy postawić Zbigniewowi Ziobrze, że on i jego ekipa w Ministerstwie Sprawiedliwości stworzyła, bym powiedział, nierówne z korzyścią dla siebie warunki rywalizacji politycznej w wyborach. A Polacy tego nie do końca rozumieją.
1: Otwórzmy, panie profesorze, zbliżając się powoli do końca naszego spotkania, jeszcze jeden wątek, jeden rozdział naszej rozmowy dotyczący relacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi i przede wszystkim naszego bezpieczeństwa, ale to też a propos samej polityki. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk poinformował, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce i jak dodał, po rozmowach w Waszyngtonie w najbliższym tygodniu szczegóły omawiać będą przedstawiciele rządów obu krajów oraz generałowie ze Stanów Zjednoczonych i Polski. Przypomnijmy, że Pentagon poinformował o tym, że USA zmniejszą liczbę brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 4 do 3, co ma przywrócić poziom z 2021 roku. No i też ma to oznaczać tymczasowe opóźnienie rozmieszczenia amerykańskich sił w Polsce. Zastanawia mnie to, czy ten komunikat wychodzący z ust wiceministra obrony narodowej Cezarego Tomczyka jest komunikatem wystarczającym. To znaczy, czy on uspokaja wszystkie strony sporu politycznego w obecnej sytuacji, czy wręcz przeciwnie?
0: Czy pewnie miał uspokoić, ale nie oszukujmy się, wokół decyzji wstrzymania rotacji Brygadowej Grupy Bojowej z pierwszej Dywizji Kawalerii Stanów Zjednoczonych powstało już tak wiele komunikatów, tak wiele wzajemnych zaprzeczeń, tak wiele nieporozumień, że jeżeli dzisiaj ta kwestia nie staje się przedmiotem gry na naszym krajowym, mówiąc kolokwialnie, podwórku politycznym, to tylko dlatego, żeby nie irytować naszego wielkiego sojusznika. Natomiast nie oszukujmy się, Stany Zjednoczone rozpoczynają pewną rekonstrukcję własnej obecności militarnej. W dniu dzisiejszym została podana bardzo ciekawa informacja, która z pozoru nie ma nic wspólnego z tą sprawą, ale chyba jednak ma. Otóż polski generał, jeszcze nie wiadomo kto, zostanie szefem sztabu jednego z dowództw operacyjnych NATO. Akurat tego, które odpowiada za tak zwaną flankę wschodnią. Zatem mamy wyraźny sygnał, że także w wymiarze polityki personalnej Amerykanie niechętnie, że tak powiem, oddają takie stanowiska, że także w tym wymiarze personalnym coś się jednak w obszarze polityki obronnej, wojskowej i obecności militarnej Stanów Zjednoczonych w Europie dzieje. A politycy, wojskowi i dyplomaci pewnie mają w tej chwili to do siebie, że próbują jakoś ten pożar ugasić, bo przecież pamiętajmy, że ta decyzja spotkała się także z bardzo krytycznymi postawami samych Stanów Zjednoczonych, w tym także ze strony polityków republikańskich, czyli bliskich teoretycznie prezydentowi Trumpowi. W związku z tym pan minister Tomczyk, jadąc do Waszyngtonu, rozmawia i spotyka się z takim miłym, dyplomatycznym zapewnieniem, że oczywiście nic nie jest przesądzone i że być może ta brygada jeszcze się pojawi. Ale to są, powtarzam, to co powiedziałem na początku naszej rozmowy. Czekam na decyzję, a nie na słowa.
1: Czyli podobnie jak na początku naszego spotkania, kiedy omawialiśmy wizytę premiera Węgier w Polsce, zalecana jest ostrożność i musimy poczekać na dalsze losy, dalsze wydarzenia.
0: Tak jest.
1: Pan profesor Dariusz Skrzypiński, politolog z Uniwersytetu Wrocławskiego, był naszym gościem. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę i dobrego wieczoru życzę.
0: Dziękuję i także życzę dobrego wieczoru. Dobranoc.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wiceministrowie obrony z delegacją w Białym Domu pytali o sytuację amerykańskich żołnierzy w Polsce. Zostali zatrzymani i usłyszeli zarzut szpiegostwa. Mężczyźni mieli przygotowywać się do działań sabotażowych. To była ostatnia podróż Krzysztofa Piesiewicza. Prawnik, scenarzysta i polityk został pochowany na Starych Powązkach. Minęła 22. Damian Szpyra, zapraszamy. Uzyskałem w Białym Domu zapewnienie, iż Stany Zjednoczone utrzymają znaczącą obecność wojskową w Polsce, powiedział dziennikarzom wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Wiceszef MON jest w Waszyngtonie, gdzie prowadzi rozmowy z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa. Więcej o tym nasz korespondent Marek Wokuski.
2: Cezary Tomczyk spotkał się w Białym Domu z doradcą Donalda Trumpa Andrew Bakerem, który jest również wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA.
3: Najważniejszy wniosek z rozmowy tutaj z administracją w Białym Domu jest taki, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce.
2: Wiceminister dodał, że w ciągu najbliższych tygodni szczegóły w sprawie wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie będą konsultowane z polskim rządem. Tomczyk powiedział, że w ostatnich kilkudziesięciu godzinach komunikaty ze strony amerykańskiej znacznie się poprawiły.
3: Od tych komunikatów, które były bardzo niepokojące, przeszliśmy do komunikatu, który dotyczy opóźnień i przesunięć, które dotyczą terminu, a nie faktu.
2: Wiceminister Tomczyk wskazał na wypowiedzi wiceprezydenta USA J.D. Vance'a oraz komunikat Pentagonu. Z Waszyngtonu Marek Wokuski, Polskie Radio.
1: To nie był przypadek, to moje życzenie i specjalne, to moje marzenie i specjalne życzenie. W ten sposób premier Węgier przywitał tłum zgromadzony na gdańskim Długim Targu. Gdańsk był ostatnim przystankiem pierwszej oficjalnej podróży zagranicznej Petera Modziora. Dziękuję, że tu jesteście z nami. Ta miłość, którą otrzymaliśmy w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, jest niesamowita. Staramy się być za to wdzięczni i cieszymy się, że jesteście w tak pięknym kraju i że możecie przyczyniać się do tej tysiącletniej przyjaźni. Drodzy Węgier, wszyscy przyjaciele, uważajcie na siebie i czekamy na nasz powrót do ojczyzny. Wizyta Petera Modziora to znak wiosny w Europie, podkreślał premier Donald Tusk, który oprowadzał szefa węgierskiego rządu po mieście.
4: Europejska wiosna znowu wystartowała. Tak jak kiedyś wiosna ludów, Budapeszt, Warszawa, Polska, Węgry, Gdańsk, tak dzisiaj wszyscy w to głęboko wierzymy. Ta wiosna w Europie dzięki takim ludziom jak ty nigdy się nie skończy.
1: W Gdańsku Peter Modzior spotkał się z Lechem Wałęsą. Wcześniej w Warszawie rozmawiał również z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Wczoraj premier Węgier był w Krakowie. Zarzuty szpiegowstwa usłyszeli trzej mężczyźni zatrzymani przez ABW. To Polacy w wieku od 48 do 62 lat. Według śledczych mężczyźni mieli zbierać informacje o stacjonowaniu wojsk NATO oraz przygotowywać się do działań sabotażowych na terenie Polski. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak powiedział, że podejrzani działali od dłuższego czasu.
5: To nie są pojedyncze zachowania. Podejrzani należeli do prorosyjskiej, nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
1: Mężczyźni nie przyznali się do winy. Zostali zatrzymani na 3 miesiące. Grozi im dożywocie. Nowa Krajowa Rada Sądownictwa już pracuje. Poinformowali o tym członkowie Rady w trakcie spotkania z dziennikarzami. Sejm wybrał nowych członków 15 maja. Opozycja uważa, że stało się to bezprawnie, ale minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przypomniał, że ustawy regulujące kwestie KRS były już dwukrotnie wetowane przez prezydentów. Stąd wybory odbyły się według dotychczasowych przepisów, zgodnie z prawem, zapewnia szef resortu sprawiedliwości.
6: To rozwiązanie zostało zaakceptowane przez Komisję Wenecką. Przy okazji opinii marcowej z tego roku, która dotyczy właśnie przywracania praworządności w

0: Polsce odpowiednie akapity w opinii Komisji Weneckiej, która wprost ocenia to rozwiązanie jako dobre i akceptowalne.
1: Zgodnie z przepisami teraz pierwsza prezes Sądu Najwyższego ma 30 dni na zwołanie pierwszego posiedzenia KRS. Jeśli tego nie zrobi, obowiązek przechodzi na najstarszego wiekiem sędziego członka Rady. Najbliżsi przedstawiciele władz i świata kultury pożegnali w Warszawie Krzysztofa Piesiewicza. Prawnik, scenarzysta filmowy i polityk zmarł 14 maja w wieku 80 lat. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy.
2: Krzysztof Piesiewicz współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, między innymi dekalogu czy trylogii Trzy kolory, za co dziękowała w liście ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. List odczytał wiceszef resortu Sławomir Rogowski.
3: Razem stworzyli arcydzieła, które na zawsze weszły do kanonu światowej sztuki.
2: Krzysztof Piesiewicz przez 16 lat był senatorem. Za tę pracę podziękowała marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
4: Był w Senacie autorytetem moralnym, autorytetem prawnym.
2: W imieniu Adwokatury Polskiej Krzysztofa Piesiewicza pożegnał prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mecenas Przemysław Rosati.
5: Bronił represjonowanych. Bronił ludzi Solidarności.
2: Wielkiego mistrza i prawego człowieka pożegnamy prawami. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
1: Urna z prochami Krzysztofa Piesiewicza została pochowana w grobie rodzinnym na Starych Powązkach.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Tej nocy padać będzie głównie na zachodzie, choć opady będą powoli przesuwać się na wschód. Pojawią się też silne zamglenia, ale to w drugiej połowie nocy i to na wschodzie, północy i w centrum. Jutro w ciągu dnia znów zrobi się ciepło, ale spodziewane są też burze w centrum i na wschodzie. Termometry wskażą od 17 stopni na Pomorzu, około 21 na zachodzie i w centrum, do 24 stopni na wschodzie.
7: Tu Polskie Radio 24. Dzisiaj mamy 20 dzień maja, to jest środa już 6, a w zasadzie niebawem prawie 7 minut po godzinie 22. Mamy kolejną propozycję dla Państwa, dość ciekawą do rozważenia, a przede wszystkim do pomyślenia, bo będzie o hipokryzji. Skąd ta hipokryzja się w nas bierze? Dlaczego w naszym życiu te podwójne standardy się pojawiają, że jedne rzeczy wytykamy innym osobom, ale postępujemy w dość podobny sposób? Gdzie tego szukać? Myślę, że jeśli się zastanowimy, to wszyscy znajdziemy takie przykłady hipokryzji w naszym życiu i myślę, że też nie ma co się o to obrażać, a właśnie zastanowić się nad tym, jak możemy popracować nad akurat takim aspektem i być może to, co krytykujemy u innych, no też w pewien sposób spróbować nad tym popracować u siebie, no bo daleko nie szukając chociażby u dzieci. Relacja rodzic-dziecko, kiedy mówimy, żeby dziecko odłożyło telefon albo nie korzystało z telefonu, z mediów społecznościowych, a przejrzyjmy się też, jak my funkcjonujemy, że ten telefon często jest przy nas w naszych rękach i cały czas nie możemy się od tego telefonu uwolnić. To taki przykład, a myślę, że będzie ich zdecydowanie więcej. Teraz audycja do pomyślenia. Zapraszamy do pozostania z nami.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
8: Tu Polskie Radio 24, Ewelina Kamińska przy mikrofonie. Dobry wieczór. I zapraszam do wspólnego pomyślenia o hipokryzji. Z moim gościem będziemy się zastanawiać, jak tłumaczymy sobie stosowanie podwójnych standardów wobec siebie i też dlaczego innym z satysfakcją potrafimy wytknąć, że co innego mówią, a co innego robią. Zapraszam do słuchania.
6: Do pomyślenia.
8: A ze mną dzisiaj jest Marzena Mawricz, psychoterapeutka. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Czy jesteśmy hipokrytami?
9: Można powiedzieć, że trudne pytanie,
8: z grubej rury na
9: ono
8: początek.
9: Już może wywołać w nas właśnie odruch związany z hipokryzją. Ale tak, myślę, że wszystkie badania i wszystko, co się wokół nas dzieje, potwierdza, że mamy taką tendencję.
8: Ale to dlaczego właśnie tak jest?
9: No to może zacznijmy od tego, że hipokryzja, co ona właściwie w ogóle o nas, znaczy czym ona jest może w ogóle, to nam trochę rozjaśni, dlaczego ona potem jest. No i hipokryzja to jest takie zjawisko, które mówi nam o takim dysonansie wewnętrznym, a właściwie takim rozdźwięku pomiędzy naszymi zasadami, wartościami.

0: a zachowaniem. Jednym słowem, kiedy o czymś mówimy, to przychodzi nam to bardzo łatwo, bo słowa niewiele kosztują. W związku z czym, jak opisujemy, co wyznajemy, co wierzymy, co przyświeca naszym ideałom, co chcemy w swoim życiu hołdować, to łatwo nam to przychodzi. No i często też się opisujemy w ten sposób. Natomiast w momencie, kiedy stykamy się z rzeczywistością, to trochę trudniej zrealizować te nasze słowa. W związku z czym pojawia się różnica. I to, co się pojawia, no nie zawsze my to zaobserwujemy, ale dobrze nam idzie w obserwacjach innych ludzi, to jest dysonans, czyli wtedy zaczynamy mieć dysonans pomiędzy tym, co mówimy, a tym, co robimy. Więc hipokryzja jest tym rozdźwiękiem, a no niestety jest w nas, dlatego że umysł potrzebuje chronić nasze wyobrażenie o samych sobie i chcemy być bardzo spójni. Chcemy wierzyć, że to, co mówimy, jest jednocześnie tym, kim jesteśmy i co robimy. W związku z czym no raczej nie ma możliwości, żeby uwalniać się, żebyśmy byli tacy idealni, czyli zawsze tacy spójni, dlatego że nawet wierząc w wartości przeróżne, wystawiani jesteśmy często na bardzo różne próby w życiu. No i bywa, że musimy zrobić coś, co nie spełnia tych naszych wartości czy zasad.
1: Czyli nasz mózg wycina te efekty takiego dwójmyślenia, bo chyba tak to można nazwać, takim dwójmyśleniem, czyli czasami jedno robimy, inne rzeczy deklarowaliśmy.
0: Może nie do końca wycina, tylko ma pewne mechanizmy.
1: Ale jak sobie potrafimy właśnie wytłumaczyć takie rzeczy? I czy jest jakaś granica rzeczy, których nasza głowa nie będzie w stanie już przetłumaczyć?
0: No bardzo to różnie jest. To po kolei. Myślę, że umysł nie do końca wycina, bo to takie wycinanie byłoby trochę takim rozszczepianiem czy mechanizmem takim obronnym w sytuacjach jakichś, nie wiem, traumatycznych czy innych. To wtedy mówimy o tym, o jakimś głębokim wyparciu, tak? Raczej chodzi o to, że to są bardziej, nazwę to tak, miękkie mechanizmy obronne, polegające na tym, że my mamy tendencję do usprawiedliwiania, do takiego lepszego widzenia siebie, żeby zachować nie tylko spójność, ale też wizerunek. Bo wizerunek jest no, bardzo ważną częścią norm takiego współistnienia wspólnego, więc bardzo silnie pracujemy na rzecz poczucia moralności i ponieważ bardzo nam zależy na tym spójnym obrazie siebie, jest to tak zwana ochrona umysłu, który dąży do tego, żebyśmy byli spójni, żebyśmy nie byli rozszczepieni, żebyśmy mieli poczucie, że ta osobowość jest dokładnie taka, jak my siebie prezentujemy, tak? W związku z czym no, trudno mówić o takich mechanizmach zaburzeniowych. Raczej nie o to chodzi. Oczywiście w różnych zaburzeniach może dojść do defragmentacji, rozszczepiania, podwójnej osobowości i różnych innych rzeczy, ale mówimy tutaj oczywiście o sytuacjach normalnych, tak? Czyli w takich, no, w normie, że tak ujmę. Nie mówimy teraz o patologii, tylko mówimy o normie, czyli o normalnym zachowaniu człowieka, którego umysł dąży do tego, żeby poukładać wszystko w taki sposób, żebyśmy się czuli dla siebie wiarygodnymi i dla otoczenia również. Oczywiście jest tutaj forma autoprezentacji, czyli to, co powiedziałam, wszystko, co wpływa na poczucie budowania wizerunku siebie takiego.
1: Czyli takie budowanie narracji wokół swojej osoby.
0: Też, dlatego że każdy z nas ma jakąś historię, prawda? Historię swojego życia, ale też historię takiego poczucia swojej sprawczości, poczucia kontroli, poczucia własnej wartości, pewności siebie. To wszystko składa się na to, kim chcemy być, jacy jesteśmy, jak siebie postrzegamy, bo oczywiście my też jako siebie postrzegamy. No i też badania pokazują, że w momencie, kiedy człowiek zostanie skonfrontowany z tym, co mówi, a tym, jak się zachowuje i tam pojawia się nieścisłość, to pojawia się bardzo duży dyskomfort. I ten dyskomfort objawia się właśnie takim zjawiskiem, które nazywamy dysonansem. I wtedy człowiek, kiedy doświadcza różnych takich momentów takiego dyskomfortu, uruchamia na przykład właśnie racjonalizację, że to wyjątkowa sytuacja, albo usprawiedliwienie, czyli szuka powodów, dla których ta sytuacja miała miejsce, szuka okoliczności, które mogłyby pokazać, dlaczego jest takie wydarzenie miało miejsce i że to ostatecznie nie może wpływać na to, kim jesteśmy, tylko ta sytuacja wpływa. I dla siebie jesteśmy, powiedziałabym, dzięki tym mechanizmom obronnym jednak, trochę bardziej bym powiedziała, czy przez te mechanizmy bardziej wyrozumiali.
1: A co jeśli te mechanizmy obronne by nie zadziałały i ten dysonans musielibyśmy stanąć twarzą w twarz z tym, że no, że jesteśmy hipokrytami w jakimś zakresie.
0: No i to jest świetny moment, bo to jest taki moment wglądu, taki moment autorefleksji i dla wielu z nas może to być moment do zmiany, czyli do takiego zastanowienia się i na temat naszych zasad i wartości jakie one są.

0: czy to są wartości, czy zasady, które naprawdę chcemy przestrzegać w życiu, skąd się wzięły, o czym mówią. To jest pierwsza kwestia, że możemy rozważać te wszystkie elementy. A druga to jest taka, dlaczego mamy trudność z wprowadzaniem w życie albo z utrzymywaniem tych zasad w życiu, tak? W związku z czym taki moment może być bardzo budujący do takiego zmieniania tego, bo możemy po pierwsze obniżyć zasady albo wartości, zmienić, jeżeli one są zbyt wygórowane, bo są osoby z tendencją do takiej nadmiernej perfekcji, nadmiernych, wygórowanych oczekiwań względem siebie, wywierania presji na siebie. W związku z czym mają pewną sztywność w zakresie tych swoich zasad. I jest im bardzo trudno w związku z tym w życiu, a jeszcze trudniej, kiedy się ich skonfrontuje, że im to nie wychodzi. Wtedy to jest bardzo bolesna sytuacja, nawet niekiedy czasami taka graniczna w zakresie utrzymywania takiej spójności. Często może to być sytuacja, w której ludzie trafią właśnie do psychologa po pomoc, ponieważ nie potrafią sobie poradzić z tym, kim są, jacy są i o czym to mówi. Więc można przyjrzeć się wtedy, na ile te zasady stają się takim więzieniem dla życia codziennego. Ale też można też spojrzeć na to, że może zasady są w porządku, tylko mamy kłopot z ich realizacją i też możemy wtedy zobaczyć, na czym polega ten kłopot, tak? Że trzeba zacząć czasem, jak ja to mówię, od takich małych kroków, czyli nie obiecywać sobie, że na przykład będę zawsze konsekwentna albo muszę być konsekwentna, tylko mogę powiedzieć sobie, będę od teraz bardziej uważna i starała się być bardziej spójną w tym, co mówię. No, chodzi o to, żeby też nie budować takich etykiet dla siebie, które stanowią znów presję, a w sytuacjach różnych życiowych nie są możliwe do wykonania w takim ścisłym zakresie. W związku z czym no to zaczyna się trochę taka praca na tym, żeby obserwować i zobaczyć, co rozluźniamy albo na czym pracujemy, żeby poprawić swoje zachowanie.
1: No dobrze, a jeśli jesteśmy w takim środowisku, które jest środowiskiem hipokrytów i nie ma takiej opcji praktycznie, że ktoś pomyśli, że ktoś będzie miał tę chwilę refleksji nad tym, że co innego mówi, co innego robi. I to całe środowisko robi się tak zakłamane, że każdy pod spodem wie, że tak naprawdę to, o czym my mówimy, co mamy na sztandarach, to nie jest tak naprawdę ważne. Co, jeżeli takie coś, tutaj trochę zaczynam pić chyba do polityki, bo zastanawiam się, jak społeczeństwo na to patrzy, czy to wpływa na nas i my też przez to luzujemy swoje podejście do traktowania takich zasad?
0: Możemy luzować, ale też no, wszystko zależy, jak na nas to będzie wpływało. No, i oczywiście może to być taki wpływ warunkowania społecznego, że uczymy się jakichś zachowań i w tym znaczeniu osoby, które piastują różne stanowiska, urzędy, czy występują w mediach, mają być może większy taki ciężar odpowiedzialności za to, co mówią, jak się zachowują, a przynajmniej chcielibyśmy, żeby tak było. Ale przecież są, no, nie chcę tutaj powiedzieć, no, że są tylko ludźmi, ale taka jest rzeczywistość, bo powiedziałam na wstępie, że każdy z nas jest hipokrytą na swój sposób. Subtelnym, niesubtelnym, ale nadal jest. I badania pokazują tutaj cały czas nasze takie ułomności, że w momencie, kiedy na przykład jest kamera, to my się zachowujemy zdecydowanie lepiej, a kiedy jej nie ma, to tak po cichu robimy różne rzeczy. To, pamiętam takie właśnie jedno z ćwiczeń robione na studentach, kiedy wiedzieli, że nie kamery, to było z lustrami, czyli była sala bez luster, i wtedy większość ściągała.
1: Weneckie lustra, tak?
0: Takie zwyczajne lustra, czyli okay. Normalnie wchodzili.
1: Czyli po prostu, że się widzieli.
0: Tak. Chodziło o to, że mieli egzamin, wchodzili na pisanie egzaminu i jak nie było luster, to większość no, robiła różne rzeczy, to znaczy ściągała, nie ściągała. Natomiast jak się studentów posadziło przed ścianą, która była z luster, to okazywało się, że wzrastał czynnik uczciwości i poczucia moralności tak zwany i nie ściągali. Więc takie badania pokazują, że właśnie kamery na przykład, które mamy w miastach, mogą sprzyjać temu, że jesteśmy, że zachowujemy się lepiej. Jak sobie je przypominamy.
1: To bardziej znaczy, zgodnie z normą
0: bardziej
1: społeczną.
0: Bardziej zgodnie z poczuciem tej moralności, zgodnie z oczekiwaniami społecznymi, czyli na przykład na jakimś parkingu zarysuję samochód, ale jak wiem, że tam jest kamera, to jest szansa, że zostawię karteczkę z numerem telefonu. I takie badania mamy, które pokazują, że no jednak jak nie ma tej kamery społecznej, nie ma tego oka, nie ma kogoś, kto to może widzieć, to wtedy obniża się to nasze poczucie moralności i mamy tendencję wszyscy do zachowań takich, które nazywamy hipokryzją, tak? Czyli niezgodnych z tym, o czym mówimy, że ja to nigdy, ja to zawsze i tak.

0: tak dalej, tak? Jednym słowem, chcielibyśmy prawdopodobnie tacy być, ale sytuacja znowu wpływa na nas i na to, jak się zachowujemy. Też są takie badania, które mówią o tym, że jak zrobimy jeden dobry uczynek, to mamy niestety wyższe poczucie, że możemy robić potem dużo więcej tych nie najlepszych. No tak to już w nas jest. Natomiast no, jeśli chodzi o polityków, no to znowu tutaj jest takie zjawisko, które się nazywa asymetrią i też nam towarzyszy w ramach hipokryzji, że mamy tendencję do postrzegania siebie lepiej, a innych gorzej. Mhm. I jeśli chodzi o polityków czy grupy polityczne, to mamy takie tendencje, że ci nasi, no to oni zawsze mają jakieś powody, dla których się w jakiś sposób zachowują i nawet jeżeli dostajemy jakieś informacje negatywne, że coś się tam niedobrego dzieje, to my znajdujemy usprawiedliwienie albo obniżamy w naszych oczach to zachowanie, w sensie, że ono nie jest takie złe i tak dalej, tak tylko mówią, to media kłamią i tak dalej. Natomiast jeżeli dotyczy to grupy przeciwnej, nie ma tam oczywiście cienia żadnego usprawiedliwienia, tam ostro oceniamy to zachowanie bez żadnych usprawiedliwień. Tak? I to jest taka asymetria. My mamy taką tendencję w ocenianiu siebie i innych, że my jesteśmy lepsi, mamy zresztą wyższe niż przeciętne poczucie moralności w większości. Większość ludzi ma wyższe poczucie moralności niż przeciętnie. Mamy takie tendencje. I w tej asymetrii mamy takie poczucie lepszości, trochę wyższości, a pozostali to są ci, którzy źle się zachowują. Asymetria mówi o tym, że my siebie widzimy w ramach okoliczności, a innych widzimy tylko w zakresie zachowania.
1: To pewnie łatwiej się wtedy też łapać na takie fake newsy w momencie, kiedy mamy taki mocny podział.
0: Zdecydowanie.
1: Oni my.
0: Dlatego one tak działają.
1: To teraz inny wątek, o którym już wspomniałaś, czyli to, dlaczego lubimy tak wytykać innym hipokryzję. Bo mam wrażenie, że to jest coś, co w oku publicznym jest często podnoszone. Hipokryzja influencerów, celebrytów i to jest coś, co w niektórych grupach może nawet niszczyć kariery.
0: Dlaczego właśnie to robimy? Znaczy wytykamy w ogóle, tak?
1: To jest ta moralna wyższość?
0: Oczywiście. Tutaj to jest olbrzymi zabieg w kierunku naszego wizerunku i poczucia bycia lepszym, takim moralnie lepszym. Moralnie no, wychodzimy gdzieś na piedestał w swoim rozumieniu i no, jak słuchamy siebie wzajemnie, to zawsze opowiadamy, że ja to nigdy nie przekraczam prędkości.
1: No jak tak,
0: tak
1: można?
0: A po alkoholu to mi się nie zdarzyło jeździć i tak dalej, i tak dalej. Mamy naprawdę bardzo różne historie w przekonaniu o tym, jacy my jesteśmy. W związku z czym no, te zjawiska też bardzo mocno widać w mediach, czyli z jednej strony bardzo mówimy, jak to no, w mediach społecznościowych to szczególnie. Mówimy o tym, że my mamy tolerancję, że jesteśmy empatyczni, że to jest bardzo ważna postawa. Jednocześnie hejtujemy, krytykujemy i robimy kompletnie coś innego. I tak naprawdę to nie chodzi o to, że my mamy być tacy przejrzyści w działaniu, tylko chodzi właśnie o ten wizerunek. A w wizerunku my możemy powiedzieć wszystko, bo jak powiedziałam, słowa nic nie kosztują, tak? Działania już nie są takie łatwe, bo one wymagają już większej uważności i niestety konfrontacji z rzeczywistością, z pokusami, z emocjami, ze wszystkim, co nas spotyka w tych sytuacjach życiowych. Ale słowa nie kosztują, więc tworzenie wizerunku jest proste. A wytykanie tej hipokryzji pomaga nam w budowaniu tego wizerunku. W związku z czym, jak mówimy tak bardzo negatywnie o innych, to nasze ego również rośnie. Czyli bardzo często chodzi nie tyle o poczucie własnej wartości, co o nasze ego, czyli chce mieć koniecznie rację, która może w efekcie dla niektórych być wpływem na poczucie wartości. No i o to, żeby tak się przedstawiać, tak? I wiarygodnie w słowach, wiarygodnie w wizerunku. I to działa, to po prostu działa. A niestety też wiemy, w badaniach to się też ujawnia, że osoby, które im bardziej krytykują innych, im bardziej etykietują w zakresie hipokryzji, tym często subtelnie są wyżsi w swojej hipokryzji. To znaczy, że mają większą tendencję do zachowań tych, które właśnie nazywamy, że są hipokryzją.
1: Może to jest właśnie ta kwestia tego, że zrobimy coś dobrego, więc gdzieś w tyle naszej głowy jest
0: tak,
1: lekkie przyzwolenie, że może...
0: Przyzwolenie.
1: Tak. Ciekawe jest to, że internet też myślę, że mocno tym żyje. Kanały na YouTubie, które żyją z tego, że no właśnie wytykają hipokryzję innym i potrafią być całkowicie zniszczone przez jakieś, może nawet nie pogłoski, ale jakieś doniesienia o tym, że żyją zupełnie inaczej niż deklarują.
0: Dokładnie tak jest. No, my tutaj nie będziemy wytykać, tym razem nie będziemy może w tej kwestii, ale jest cała masa takich postaw, osób, które

0: jesteśmy lepsi. No po prostu od razu mamy poczucie, że jesteśmy lepsi. Poza tym nam się wydaje, że to jest wtedy takie czyste, sprawiedliwe, że, bo my też dążymy ciągle do takiej spójności również społecznej. Więc krytykując, wytykając, mamy takie poczucie, że naprawiamy, że ja nie jestem winny, ale wy jesteście winni. Dzięki temu wiemy, kto jest winny. I to jakoś tak nas trochę uspokaja, że jest jakiś ład w tym wszystkim, tak?
1: Okej, to jak z tym walczyć? Tak po chrześcijańsku może, że trochę nie szukać winy w sobie, a nie w innych?
0: Może nie chodzi w ogóle o winę, ale na pewno chodzi o odpowiedzialność. Natomiast odpowiedzialność nie jest łatwą kwestią, bo to, co trochę powiedziałyśmy już, jest to kwestia jednak związana z autorefleksją. I odpowiedzialność jest też bardzo związana z tym, co mówimy jednak, czyli ze słowem, nie tylko z postawą, ale również z tym, co mówimy. Jednym słowem chodzi o to, że my mamy za dużą tendencję do oceniania i jak za dużo tej energii wkładamy w ocenianie innych, w ocenianie zachowań innych ludzi, to gdzieś ucieka nam obserwacja samych siebie. I warto sobie zadawać te pytania, jak ja bym się zachowała w takiej sytuacji, czyli takie odwrócenie ról. Zamiast uderzyć w kogoś, zastanowić się, a jak ja bym w tej sytuacji postąpiła. Zamiast mówić, że ja się nigdy nie spóźniam, a ten, który się spóźnia, to mnie nie szanuje, zastanowić się, o czym to jest. Czy to jest o szacunku, czy jednak to jest o jakichś okolicznościach. I dlaczego mi jest łatwiej przypisać sobie okoliczności i usprawiedliwienie, a już drugiego człowieka nie mam ochoty tak usprawiedliwić. Dlaczego? O czym to jest? Jakie emocje temu towarzyszą? Więc tak naprawdę mówię tutaj dużo o obserwacji siebie, o uświadamianiu sobie swoich zachowań, tendencji i tego, że no, jakiejś takiej prawdzie, bo to jest o też stawaniu w prawdzie, bo jeżeli każdy z nas powie, no tak, jestem również hipokrytą, dlatego że niejednokrotnie bardzo trudno przestrzegać wszystkich zasad. I tak jak powiedziałam, zasady czasami bywają niezmiernie trudne, bywają trudne, tak, do realizacji. Są sytuacje, w których się musimy zastanowić. Ten kontekst ma olbrzymie znaczenie. Oczywiście nie chodzi o to, żeby wszystko zrelatywizować i mieć poczucie, że no ja to wszystko właściwie robię dobrze, znowu. Tylko jednak chodzi o to, żeby ustalić sobie próg, do czego dążę i w jaki sposób etapami mam do tego dążyć. To często też rozmawiamy z rodzicami, tak? Jeżeli chcą być konsekwentni w zachowaniu wobec dzieci, mają z tym trudność niejednokrotnie. Czyli mówią jakieś słowa, a później nie są w stanie dotrzymać tego. Mhm. Tak? Nie będzie już bajki. No a potem jest powód, dla którego to robią i często to jest ich własny interes niestety, że ta bajka jest.
1: Tak? Albo mówią dziecku, że nie korzystaj z telefonu, przy czym sami siedzą na kanapie.
0: Dokładnie. No i to jest też taki piękny objaw hipokryzji. Tak? Zresztą dzieci nam bardzo ładnie wytykają tą hipokryzję, bo znów widzą nasze zachowanie, a nie całą sytuację. I my znowu też widzimy ich zachowanie, a niekoniecznie to, że są też jakieś okoliczności, które wpływają na to zachowanie. A często my rodzice jesteśmy tą okolicznością, dla których zachowanie dziecka jest narażone na to, że nie będzie postępować zgodnie z nami, ponieważ niestety tak przycisnęliśmy zasady, że dziecko nic innego nie ma, nie ma możliwości się wyrobić w tych naszych oczekiwaniach. Nie? Więc to jest taka praca właśnie z tym, żeby popatrzeć na nasze oczekiwania, na nasze potrzeby, na nasze emocje, zmniejszyć presję, dostosować trochę realia swoich zachowań do tego, jakie mamy te oczekiwania. Sprawdzić powody, dla których czegoś nie robię i dlaczego to usprawiedliwiam. Być może mogę zmienić to i nie muszę się usprawiedliwiać, tylko muszę coś naprawić albo w organizacji swojej. Na przykład, żeby się nie spóźniać, tak? No, na przykład pewnie to będzie wymagało jakiejś pracy nad tym, żeby na przykład nie robić drzemek co 15 minut rano, tylko wyłączyć budzik raz i wstać, albo dokonać jakiejś organizacji zadań, żeby wyjść o czasie. Jednym słowem, to my często mówimy, że ten pociąg, ten tramwaj, ten autobus się spóźnia, tylko nie my, tak? Więc to jest też o tym, żeby wziąć odpowiedzialność u siebie. No i obniżyć standardy ocen wobec innych. Jeśli przez to złapiemy się na tym, że my przez to, że kogoś krytycznie oceniamy, czujemy się lepsi, to jest moment do pracy nad sobą.
1: I tym akcentem myślę, że możemy zakończyć naszą rozmowę, bo nasz czas też dobiegł końca. Dziękuję bardzo. Marzena Mawricz, psychoterapeutka, była moją i Państwa gościnią.
0: Dziękuję.
1: Ewelina Kamińska, do usłyszenia za tydzień.
2: Do pomyślenia.
3: Auto.
2: autopromocja. Wielka historia.

0: Historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 22.30. Damian Szpyra. Zapraszam. Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje 2-letnie dziecko, mówił Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
3: Około godziny 16.20 otrzymaliśmy pierwsze informacje o tym zdarzeniu. Niespełna 5 minut policjanci byli już na miejscu. Tam w tym żłobku doszło niestety do zgonu niespełna 2-letniego dziecka. Wszelkie okoliczności są wyjaśniane przez policjantów pod nadzorem prokuratora. Rodzice tego dziecka natychmiast zostali objęci też pomocą psychologów.
2: Jak udało się nieoficjalnie ustalić reporterce Polskiego Radia RTC, przyczyną tragedii mogło być oczko wodne znajdujące się na terenie żłobka. Wybór Polski na pierwszą podróż zagraniczną nowego premiera Węgier daje szansę na odbudowę Grupy Wyszehradzkiej, uważa europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz. Jak podkreśla, Péter Modzior to symbol siły ludzi, którzy w opresyjnym systemie pokonali Viktora Orbana.
4: To na pewno zabierze sporo czasu, dlatego że tam stopień dewastacji ustroju, instytucji, państwa prawa, społeczeństwa obywatelskiego, sądownictwa jest ogromnie przepotężny. Jest jedno pozytywne ale, mianowicie większość konstytucyjna, która pozwoli Péterowi Madziarowi dokonać gruntownych zmian przebudowania ustroju.
2: Péter Modzior jest w Polsce od wczoraj. Dziś w Warszawie spotkał się z premierem, prezydentem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Ze stolicy udał się do Gdańska. Kancelaria Sejmu nie wstrzyma finansowania biur poselskich Zbigniewa Ziobry oraz Marcina Romanowskiego, tak mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Dodał, że w polskim systemie prawnym brakuje przepisów pozwalających na taki ruch.
5: Nikt w Polsce nie przewidział takiej sytuacji, że były minister sprawiedliwości będzie potencjalnie oskarżany o przywództwo w zorganizowanej grupie przestępczej i że będzie uciekał po prostu raz przez Węgry, raz przez Włochy, raz przez Serbię do Stanów Zjednoczonych. Nie można dawać się zwariować w oparciu o jeden niespotykany case, który się po prostu zdarzy. No, w tym wszystkim musi być jakaś logika, musi być jakiś rozsądek. Nie będziemy zmieniali jako Sejm prawa w oparciu o jednego potencjalnego złodzieja.
2: Miesięczny ryczałt na prowadzenie biura poselskiego wynosi 25 tysięcy złotych. Jest on ściśle rozliczany przez Kancelarię Sejmu na podstawie faktur. Posłowie nie dostają tych pieniędzy do ręki jako dodatkowego uposażenia. Z tych pieniędzy posłowie opłacają m.in. wynagrodzenia pracowników biura, wynajem lokalu, opłaty eksploatacyjne, zakup sprzętu i materiałów biurowych.
1: W Polskim Radiu 24.
6: Jest 22.33, a w Polskim Radiu 24 kolejne propozycje dla Państwa.
1: Powtórka programu. Studio Wiedzy.
7: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzisiaj studio wiedzy dla zakochanych w Turcji, ale no, spokojnie, zrobimy też miejsce dla tych, którzy dopiero chcieliby się w Turcji zakochać, ale jeszcze dokładnie nie wiedzą dlaczego. Kluczem do tego zakochania będzie język. Język, którym podobno jedno słowo potrafi opowiedzieć całe zdanie, a zwykłe dzień dobry podobno także może otworzyć drzwi do rozmowy, do dobrej herbaty i do przyjaźni. Bo kiedy zaczynamy rozumieć język, zaczynamy też rozumieć ludzi, no i oczywiście ich kraja. Turcja to jest nie tylko zapach kawy, kurorty all inclusive i gwar bazarów z podróbkami, to jest znacznie, znacznie, znacznie więcej. No i to także język, język żywy, obrazowy i podobno zaskakująco przystępny. A czy można się w nim zakochać? O tym porozmawiam dzisiaj z Agnieszką Lesiczką, lektorką języka tureckiego, doktorantką międzydziedzinowej szkoły doktorskiej, absolwentką turkologii Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, właścicielką Szkoły Językowej Akademia Turecka, oczywiście także wykładowczynią Uniwersytetu Otwartego UW, gdzie można przejść taki szybki kurs kultury języka tureckiego od podstaw. Dzień dobry, pani Agnieszko.
8: Dzień dobry.
7: Chociaż gdybym chciała powiedzieć po turecku, to...
8: To bardziej merhaba.
7: Merhaba, dobrze. To tak zaczniemy, potem jeszcze szybciutki kurs przejdziemy, ale proszę powiedzieć, pani Agnieszko, jaka jest ta pani Turcja i kiedy to się wszystko, jak zaczęło?
8: Moja historia jest taka, że jak zaczęłam studiować na Uniwersytecie Warszawskim, to studiowałam dziennikarstwo.
7: I o, to poszukiwałam... witam w klubie.

0: Witam również. Poszukiwałam takiego języka jakiegoś oryginalnego, żeby się czymś wyróżniać jako dziennikarka. No bo wszyscy wiemy, że jest pełno dziennikarzy, którzy znają angielski, rosyjski, niemiecki, francuski i tak dalej. I najpierw zaczęłam studiować jako drugi kierunek sinologię, bo pomyślałam sobie, że język chiński to może być coś fajnego. Ale szybko zrozumiałam, że to nie jest kultura dla mnie. To znaczy nie wyobrażałam sobie później współpracy z Chińczykami i to było takie coś we mnie dosyć indywidualne. I wtedy wydarzyło się coś takiego, że mój kolega, który studiował wtedy iranistykę i mieszkał w akademiku, powiedział, żebym poszła na turkologię, bo wtedy będę co roku jeździła za darmo na wakacje do Turcji. I tak zaczęłam
1: pretekst
0: o tym...
1: Dobry.
0: Pretekst był dobry, ale jest na ten temat dosyć szersza historia, bo faktycznie Turcja tak robi, to znaczy bardzo inwestuje w tą swoją taką reklamę, w PR na zewnątrz i zaprasza co roku na stypendia takie letnie przedstawicieli wielu krajów, a z Polski dostać się nie trudno, bo jak się wszyscy domyślamy, w Polsce aż tak wiele osób języka tureckiego się nie uczy i są to naprawdę stypendia bardzo fajne, często połączone z kursami językowymi, które po prostu są fundowane przez ministerstwa tureckie. Do tego po prostu całe zwiedzenie Turcji i zakwaterowanie mamy tak jakby w cenie, bo Turcja
1: chce po
0: prostu...
1: Rozumiem, że to się wszystko wydarzyło.
0: Tak, u mnie się wydarzyło i wydarzało się systematycznie co roku, w każde lato.
1: No i
0: wpadła
1: pani po prostu w Turcję.
0: Więc tak, można powiedzieć, że tak to się wszystko zaczęło, tak.
1: A czy rzeczywiście język turecki jest tak logiczny, jak się o nim mówi?
0: Tak, zdecydowanie jest bardzo logiczne. Turcy też mówią często, że on jest matematyczny i możemy się z tym na pewno zgodzić, bo ma bardzo uporządkowaną strukturę, ma bardzo mało wyjątków. Nawet jak już te wyjątki występują, to jesteśmy w stanie sobie to logicznie wytłumaczyć, skąd ten wyjątek się tam wziął. Jest to język, który daje takie narzędzia do zgadywania znaczeń. Mam na myśli to, że znając dwa oddzielne rzeczowniki, jesteśmy w stanie utworzyć sobie jakiś trzeci. Na przykład jak wiemy, jak po turecku jest pies, to jest köpek, i wiemy, jak jest ryba, czyli balek, to po połączeniu tego może nam wyjść rekin. I jak widzimy gotowe słowo köpek,
1: foka, bo foki przypominają trochę psa, ale jednak w stronę rekina idzie.
0: Trochę okay. Tak, widocznie tutaj autor miał jakieś inne pomysły na to. Tak, ale to, co chcę powiedzieć, to właśnie to, że dużo słów jest stworzonych z różnych innych, więc znając jakiś tam zasób bazowy podstawowego słownictwa, możemy powiedzieć o wiele więcej albo zrozumieć o wiele więcej, niż mogłoby nam się wydawać.
1: A czy to, że jest logiczne, sprawia też, że jest bardziej przystępny i łatwiejszy do nauki, czy niekoniecznie?
0: Tak, myślę, że na pewno jest łatwiejsze do nauki. Właśnie to, co wiele osób zaskakuje, to jest często to, że właśnie mając bardzo mały zasób słownictwa, można od razu zrozumieć wiele rzeczy, które mamy na przykład w przestrzeni publicznej. Mhm. Właśnie dzięki temu, że jest to język aglutynacyjny, czyli
1: to znaczy,
0: dokleja się w nim różne sufiksy. Czyli uczymy się zestawu jakichś sufiksów, które później w bardzo logiczny sposób, bez żadnych wyjątków, doklejamy do rdzenia.
1: Od razu o przykłady poproszę.
0: No właśnie,
1: które przykłady. Które na przykład na wakacjach możemy zobaczyć, spacerując sobie po Alanii albo Marmaris.
0: Okej, w napisach może nie będzie tyle tych przykładów, bo jak będziemy patrzeć na napisy, to zazwyczaj będą to napisy po prostu, że jest to apteka, czyli Edzane albo...
1: Albo souvenirs.
0: Tak.
1: Najczęściej.
0: Tak, albo restauracja, czyli restoran. Ale tak bardzo przykładowo, na przykład jak mamy słowo ev, które oznacza po turecku dom, i mamy sufiks liczby mnogiej, które może przyjmować postać lar albo ler, no to jak mamy tą jakby informację, że ler oznacza liczbę mnogą i wiemy, że ev to jest dom, to jak zobaczymy napis evler, to możemy wywnioskować, że są to...
1: Domy.
0: Domy, dokładnie.
1: Osiedle. Może
0: dokładnie.
1: To być też?
0: Tutaj akurat nie osiedle, osiedle jest trochę inaczej, ale to jest właśnie bardzo dobry trop, bo w języku tureckim trzeba tak kombinować i później po prostu sobie potwierdzać, czy to, co myśleliśmy, że dane słowo znaczyło, faktycznie znaczy.
1: Spotkałam się z takim zdaniem, jestem bardzo ciekawa, czy pani to potwierdzi, czy trochę sprowadzi na ziemię. To jest język, który brzmi jak muzyka Orientu, a jednocześnie ma w sobie matematyczną logikę układanki.
0: No brzmi to bardzo pięknie i ja wiele razy to słyszałam, to znaczy dużo osób w ogóle zaczyna naukę tureckiego właśnie dlatego, że są fanami tureckiej muzyki albo tureckich seriali.
1: Takich w Polsce nie brakuje, umówmy się.
0: Tak, takich w Polsce nie brakuje, w ogóle to jest hit globalny.

0: tureckie seriale. One są bardzo dobrze eksportowane z Turcji i sprawdzają się w wielu krajach. No i to jest jeden z wielu powodów, dla których Polacy uczą się języka tureckiego.
1: A właśnie, dlaczego i z jakich powodów różne osoby, bo zakładam, że to są różne osoby, trafiają na pani kurs? Dlaczego chcą się języka tureckiego nauczyć?
0: Więc poza tymi serialami, to często jest tak, że są to osoby związane zawodowo z Turcją, bo mamy w tym momencie w Polsce już dużo tureckich firm, chociażby budowlanych, jak domyślam się, większość z nas wie, obecna druga linia metra jest również budowana przez firmę turecką. Ale są to też osoby, które są związane zawodowo z turystyką, bo na przykład wyjeżdżają jako rezydenci do Turcji. Albo też osoby, które mieszkają już w Turcji. Dla nich są oczywiście przeznaczone kursy online.
1: A widzi pani w ogóle rosnące zainteresowanie nauką tego języka?
0: Tak, zdecydowanie widzę, bo tych firm w Polsce zdecydowanie na przestrzeni lat przybyło. To, co się cały czas utrzymuje, to natomiast takie osoby, które są prywatnie związane z Turcją, czyli uczą się, bo zazwyczaj mają partnera albo męża Turka. I zazwyczaj tak, to idzie w tą stronę, że kobiety są Polkami, a mężczyźni Turkami. Zdarza się też to w drugą stronę, ale zdecydowanie rzadziej. No i fani kultury tureckiej.
1: Bardzo często tak o różnych językach można powiedzieć, że język jest jakimś też świadectwem charakteru narodu. Co mówi o Turkach ich język? No bo na przykład jeśli pomyślimy sobie o języku polskim i Polakach, no to powiedziałabym, że jest on skomplikowany, tak samo jak polska dusza, ale jest też ekspresyjny, wybuchowy. My mamy te nasze R wybuchowe, jesteśmy tacy z krwi i kości.
0: Tak, ale jesteśmy też bezpośredni w tym, co mówimy, a Turcy na przykład tacy nie są.
1: Owijają w bawełnę trochę?
0: Troszkę nie, że owijają w bawełnę, tylko bardziej chodzi o to, że w Turcji relacje są bardzo ważne. Bardzo ważna jest też harmonia społeczna i taka bardziej kolektywna kultura niż indywidualna. I dlatego unika się bycia zbyt ostrym i co się za tym kryje, nie wszystko mówi się wprost. To jest bardziej taka kontekstowa niż dosłowna komunikacja. Na przykład Turek zamiast powiedzieć nie chce, może nam powiedzieć, że to trudne jest. Mhm. Albo, że potem to zrobi. I może to nie być wcale żadna deklaracja, że zrobi to potem, tylko po prostu nie chce powiedzieć czegoś wprost.
1: A jestem ciekawa, czy druga strona od razu wie, że tak naprawdę tamta nie ma zamiaru tego robić, ale jakby przyjmuje ten konwenans?
0: Tak, ta druga strona właśnie to wie. Więc ten kontekst i towarzyszące temu gesty są bardzo czytelne, więc to nie jest tak, że druga osoba nie ma jasnej informacji, tylko po prostu pewne rzeczy trzeba czytać pomiędzy wersami.
1: I wyobrażam sobie też, że w czasie takiego kursu można też parę mitów i stereotypów na temat Turcji i samych Turków też obalić. Na pewno pani to robi, dlatego że też wyobrażam sobie, że mimo, że kontakt Polaków z Turcją jest coraz częstszy, nie tylko poprzez wakacje, no to nadal jednak dosyć taki powierzchowny.
0: Tak, tak jak pani powiedziała na samym początku, wiele osób uważa, że Turcja to są tylko kurorty dla nich przede wszystkim, ale musimy pamiętać o tym, że Turcja jest w G20, czyli wśród 20 największych gospodarek świata. Mamy tam silny przemysł. Też nie brakuje nawet w polskich sklepach sprzętu AGD i RTV. Poza tym, tak jak już powiedzieliśmy, Turcja jest jednym z największych eksporterów budowniczych. Ma 9. albo 11. armię świata, to się trochę waha w zależności od danych. Ma bardzo mocne uczelnie techniczne i to są takie uczelnie, które są regularnie w top uczelni świata i na których studenci są rekrutowani do różnych zagranicznych firm jeszcze przed dyplomem.
1: Czyli przepraszam, na przykład absolwent Politechniki niekoniecznie musi myśleć o MIT w Stanach, tylko na przykład o jakiejś uczelni w Ankarze?
0: Tak, zdecydowanie. To jest właśnie ten powód, dla którego Turcja często organizuje stypendia dla studentów z obcych krajów, żeby właśnie zaprezentować ten swój potencjał naukowy. Często właśnie na uniwersytetach technicznych, ale też w medycynie, bo też możemy zwrócić uwagę na to, że Turcja stała się takim globalnym centrum i chirurgii plastycznej, i stomatologii, i transplantacji włosów. I to też stało się nie bez przyczyny, bo po prostu turecka medycyna stoi na bardzo wysokim poziomie.
1: No, zresztą rzeczywiście widać, jak ten biznes rozwija się tak, że u nas nad Wisłą powstają jak grzyby po deszczu firmy, które no, pośredniczą w organizacji takiego medycznego wyjazdu, zakwaterowania i tak dalej, wszystkiego tego, co jest potrzebne tam po drodze, także nie tylko wakacyjny kierunek.

0: Warunek, no oczywiście ja tylko jeszcze dodam, Turcja to jest bardzo potężny taki geopolityczny gracz, co widzimy także w obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie i nie tylko. To wracając do tych przyjemniejszych spraw, pani Agnieszko, czy Turcy są w ogóle otwarci na obcokrajowców, którzy chcą mówić po turecku i starają się i mówią, jeszcze im nie do końca wychodzi, ale mówią.
1: Tak, Turcy są bardzo otwarci. W ogóle obcokrajowcy w Turcji mają szczególną pozycję. Dlaczego mają szczególną pozycję? Na pewno możemy pomyśleć sobie o tym w kontekście gościnności i skąd ta gościnność się w Turcji wzięła, bo ona ma bardzo dawne, dawne korzenie, bo wywodzi się już z tradycji koczowniczej, kiedy przetrwanie zależało od wzajemnej pomocy. Stąd była taka idea, że gość jest darem, bo kiedy ten gość nas odwiedzał, to mogliśmy z tego tytułu mieć jakieś profity po prostu. Później, jak wiemy, Turcja znalazła się pod wpływem kultury islamu. I tutaj też pomaganie gościowi było uznawane jako zasługa moralna. Również w hadisach, czyli w opowieściach o życiu Mahometa, mamy takie historie, które podkreślają szacunek do gości. No i dzisiaj gościnność jest po prostu honorem domu, czyli dobre przyjęcie gościa powoduje, że reputacja rodziny wzrasta, a źle przyjęty gość to jest wstyd społeczny.
0: To z jakim powitaniem moglibyśmy się spotkać? No nie mówię, gdybyśmy do przypadkowego domu zapukali, ale powiedzmy, że poznajemy kogoś, jesteśmy już w miarę dobrymi znajomymi i zostajemy zaproszeni do jego domu, to co nas tam czeka?
1: Turcy bardzo lubią obcokrajowców i czeka tam na nas na pewno turecka herbata albo kawa. Turcy bardzo często mają w porównaniu do polskich mieszkań duże mieszkania, po prostu budownictwo jest inaczej zaprojektowane i często jest tak, że w tureckim mieszkaniu jest w ogóle oddzielny pokój przeznaczony tylko na dla gości i on jest na co dzień zamknięty na klucz i często dorośli Turcy mają takie wspomnienia, że w tym pokoju zawsze były wszystkie najlepsze meble, wszystkie najlepsze naczynia, wszystko najlepsze, tylko że nie można było się tam bawić i wchodzić, bo był to pokój przeznaczony tylko i wyłącznie dla gości.
0: Czyli tak jak u nas zostaw to na święta, tak w Turcji zostaw to dla gości.
1: I oddzielny pokój na
0: Jasne,
1: to.
0: Super.
1: I powiedzmy też sobie o tym, że dlaczego Turcy tak się fascynują tymi obcokrajowcami. Dlaczego jak ktoś powie zwykłe merhaba, to Turek już jest zachwycony, że ktoś mówi po turecku i zaczyna bardzo długi dialog. To jest spowodowane tym, że Turcy nie wyjeżdżają często za granicę. Że żeby wyrobić sobie paszport, muszą zapłacić, przeliczając to na polskie złote, ponad 1100 zł. I jak sobie porównamy statystyki, to rocznie tylko 10, może 13% populacji tureckiej podróżuje za granicę, podczas gdy w Polsce to jest około 60%, a w krajach zachodu ponad 70%.
0: Czy kuchnia pojawia się w czasie takich zajęć języka tureckiego? Jak dużą rolę odgrywa w czasie zajęć? I czy w ogóle poznanie języka tureckiego może troszkę to nasze kulinarne doznanie już tam na miejscu odmienić?
1: Pojawia się głównie w podręcznikach po prostu tureckich, ponieważ kuchnia turecka jest bardzo różnorodna i...
0: To nie tylko kebab.
1: To nie tylko kebab, ale myślę, że kebab to jest punkt, od którego możemy zacząć, bo na kursie tureckiego możemy się dowiedzieć, że kebab to nie jest tylko jedno danie, które my znamy jako to mięso ścinane i podawane w lawaszu albo w tortilli, tylko jest to cała kategoria dań z mięsa. Kebab to jest po turecku ugotowane mięso, tak moglibyśmy to powiedzieć i może być w formie przykładowo szaszłyków, kotlecików, jakiegoś mięsa w sosie z warzywami. Jest naprawdę dużo przykładów. I historia kebaba w Polsce jest też bardzo ciekawa i to jest takie stereotypowe, że my myślimy, że Turcy sobie tego kebaba tak właśnie jedzą w takiej formie, jak my mamy znamy z Polski. Natomiast tureckie kebaby wyglądają zupełnie inaczej, bo historia polskiego kebaba jest taka, że w 1995 roku został założony w podziemiach dworca centralnego pierwszy kebab, który się nie sprzedawał, a nie sprzedawał się dlatego, że Turek, który próbował go wypromować w Polsce, sprzedawał po prostu mięso bez żadnego sosu ze świeżą sałatą. I Polacy czegoś takiego nie chcieli jeść.
0: Jak to bez buły?
1: Tak. I zauważył bardzo szybko, że wietnamskie restauracje, również bary w podziemiach cieszą się dużą popularnością, bo tam podawano sosy i surówki i dużo kapusty. Więc Turcy chcą czuć smak mięsa, a Polacy chcą czuć sos i surówki. Taki był wniosek z tej historii.
0: Bo lubimy na bogato po prostu.
1: Tak jest. Także jest nawet taka książka Kebabistan, takim

0: takim słowem określa się Polskę i ona też dużo mówi o tym, że my stworzyliśmy sobie zupełnie naszego polskiego kebaba.
1: Po czym jedziemy do Turcji i zachwycamy się tym lokalnym, na przykład Adaną, która jest pełna smaku, podane mięso ze szpady, które zdaje się jeszcze z ogonami wołowymi, jest tam wymieszane, gotowane i wtedy jest pełen zachwyt.
0: Tak, jest pełen zachwyt, to prawda. Myślę, że jeszcze o kuchni możemy powiedzieć sobie taką ciekawostkę, że Turcy kurczaka nie uważają za mięso. Na Rivierze Tureckiej już zorientowali się, że turyści jednak uważają go za mięso, ale często można, jadąc dalej w głąb Anatolii, spotkać się z tym, że w menu wegetariańskim znajdują się właśnie
1: dania
0: z kurczaka. Tak.
1: Okay, ciekawe. Co jeszcze?
0: O kuchni.
1: No.
0: Podstawą kuchni tureckiej jest bakłażan. Myślę, że to też jest takie ciekawe, bo my tego nie mamy. No i możemy sobie tutaj mówić o kuchniach bardzo regionalnych, że to nie jest tak, że cała Turcja to jest faktycznie ten kebab, że kebab, czyli mięsa takie pieczone albo potrawy na bazie mięsa, to znajdują się głównie, to jest region Anatolii Centralnej.
1: A wschodnia?
0: Wschodnia jest jeszcze bardziej różnorodna, na przykład region Gaziantepu to jest kuchnia taka bardzo pikantna, jedna zresztą z najbogatszych na świecie, ale warto podkreślić to, że mięso w Turcji jest po prostu drogie, więc Turcy nie mogą sobie bardzo często pozwolić na to, żeby jeść to mięso tak często.
1: To gdyby pani mogła, pani Agnieszko, jeszcze podpowiedzieć, jak ładnie zamówić jakieś danie w Turcji?
0: Jest takie słowo, które brzmi po turecku lütfen i to znaczy poproszę, więc wystarczy przed tym słowem, ponieważ w języku tureckim zawsze czasowniki znajdują się na końcu zdania i myślimy trochę od tyłu, wystarczy przed tym słowem wstawić to, co chcemy zamówić. Czyli jeżeli na przykład znajdziemy sobie w menu, że chcemy zamówić donera, to możemy powiedzieć doner lütfen.
1: Ale poprzedzamy to jeszcze merhaba na przykład.
0: Na przykład.
1: To już w ogóle tak. Jest pełna grzeczność. Pani Agnieszko, to jest Turcja, ale można dzięki pani i na pani zajęciach także poznać lepiej język, kulturę Mongolii.
0: To prawda. Razem z moją koleżanką, z którą studiowaliśmy w tym samym Zakładzie Turkologii i Ludów Azji Środkowej na Wydziale Orientalistycznym, stwierdziłyśmy, że ludy turkijskie i mongolskie, chociaż nie jest naukowo dokładnie potwierdzone ich pochodzenie, to jednak mają ze sobą coś wspólnego. Na przykład to, że pierwsze ludy turkijskie mieszkały na terenie dzisiejszej Mongolii, co potwierdzają nam odnalezione tam stele z napisami orchońskimi. I zaczęłyśmy szukać takich punktów wspólnych. I nasz kurs, który prowadzimy, jest bardziej dla osób, które chciałyby być może kiedyś pojechać do Turcji albo do Mongolii, albo które nie mogą właśnie pojechać do Turcji i do Mongolii i chcą doświadczyć takiego zwiedzania online, bo na tym kursie właśnie mówimy o obu tych krajach w bardzo różnych kontekstach.
1: Pani Agnieszko, jak byśmy powiedzieli po turecku, że słuchali państwo Polskiego Radia?
0: Bugun, Polonia, Radio Sunu, Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
1: Brzmi pięknie, cokolwiek pani powiedziała. Polskie Radio 24, Studio Wiedzy, bardzo dziękuję za tę rozmowę. I zapraszamy także na kurs do naszego gościa, do pani Agnieszki Lesiczki, Uniwersytet Warszawski, przed wakacjami albo po wakacjach w Turcji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Ciąg dalszy Studia Wiedzy w naszym podcaście.

0: Powtórka programu.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: 20 dzień maja to środa, choć już coraz mniej tej środy, a coraz bliżej czwartku, bo 54 minuty po godzinie 22 już mamy. A te ostatnie kilka minut do godziny 23 wypełnimy teraz na naszej antenie Państwa słowem. Bo przed nami uwagi, refleksje i opinie nagrywane na naszą radiową sekretarkę. Dzwoniąc pod numer 22 645 2400 możecie Państwo współtworzyć nasz program. Zaczynamy od cytatu. Kto lubi porządek, to nie lubi na dziko. To jest opinia naszej słuchaczki. O co albo o kogo chodzi? Posłuchajmy wypowiedzi pani, która przedstawia się jako matka Hanka.

0: Babka Hanka, wita serdecznie. Z moich przemyśleń wynika następująca wniosek, że wszystko, co jest na dziko, to do pewnego czasu, choćby najbardziej uczciwe, to do pewnego czasu jest dobre. Po czym, jak się zepsuje, to wtedy wołamy do władzy, żeby nam uregulowała. I tak, że ten, kto lubi porządek, to nie lubi na dziko. Tylko obojętnie, kto porządkuje, to jest lepszy od na dziko, czyli od anarchii, chaosu i bałaganu. Bo każde na dziko, jak nie ma uregulowania prawnego, to wtedy kiedyś załamuje, bo człowiek niestety nie jest istotą doskonałą i nawet jak coś planuje bardzo uczciwego i takiego porządnego, to w realizacji wychodzi to różnie.
1: No i możemy się zastanowić, o co tu może chodzić a propos tej dzikości. Ja tak myślę, że być może o kryptowaluty, jeżeli chodzi o uregulowanie tego rynku kryptowalut w Polsce, żeby na dziko już nie było, a bardziej z jakimiś jasnymi, klarownymi zasadami, a przede wszystkim, żeby było dla nas, jako dla społeczeństwa, bezpieczniej, bo też trzeba przyznać, że same kryptowaluty, w ogóle inwestowanie, no to jest kwestia też naszego finansowego bezpieczeństwa i chyba dobrze by było, tak sobie myślę, żeby przynajmniej w jakimś stopniu ten rynek o nasze bezpieczeństwo dbało, raczej państwo dbało, właśnie zapewniając odpowiednie regulacje. Chociaż ten temat dzikości, kiedy nasza słuchaczka o niej mówiła, skojarzył mi się trochę z dzikimi plażami. Już tutaj wakacyjnie zacząłem, drodzy słuchacze, odpływać, ale nie o tym. Natomiast pozdrawiamy panią matkę Hankę, tak jak się przedstawiała, i przechodzimy do kolejnego tematu. Myślę, że też dobrej informacji dla wielu maturzystów, no bo coraz bliżej jesteśmy końca egzaminacyjnego maratonu. Matury kończą się za 10 dni, to jest 30 maja. Przystąpią wtedy maturzyści do ostatnich ustnych egzaminów. A ta sprawa poruszyła, czy mocno, czy nie, to sobie rozstrzygniemy jeszcze, naszą słuchaczkę.
2: No, skoro już to gorąco minęło odnośnie tych matur, to można tylko podsumować jedną rzecz. Najpierw jest młodości, ty nad poziomy wylatuj. No, ale to traci swoją aktualność i gdzieś tak od 7 klasy szkoły podstawowej jest rodzicu, ty nad poziomy wylatuj i dawaj 100-150 tygodniowo na korepetycje.
1: No i czy nie ma w tym trochę racji? To jest taka, myślę, refleksja też dotykająca w ogóle stanu edukacji i systemu edukacji w naszym kraju. Ten temat często też poruszamy w Polskim Radiu 24. Rozmawiamy z ekspertami na temat tego, jak ten stan edukacji w naszym kraju wygląda. Jak wyglądać powinien, no bo jednak też praca do wykonania jest i chyba nikt tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Ja dość miałem ciekawą rozmowę a propos też systemu edukacji w naszym kraju, dotyczącą samego autorytetu nauczyciela i roli, jaką nauczyciel powinien pełnić. To znaczy, czy wszystko rzeczywiście zaczyna się i opiera na nauczycielu, czy jednak ten nauczyciel powinien być domknięciem, taką klamrą dla tego, jak ten system edukacji wygląda. To jest, myślę, kolejny wątek i kolejne pytanie, które możemy sobie tutaj zostawić. Same matury, dla mnie przynajmniej jeden z najbardziej stresujących egzaminów w moim życiu, no ale teraz słyszymy, że ta matura jednak tak stresująca być nie powinna, bo to nie jest najważniejszy egzamin w życiu. Taką opinię właśnie słyszałem. No i rzeczywiście chyba różnie te losy po maturze potrafią się ułożyć. Ta matura niekoniecznie musi nam wszystko poukładać. Kolejny temat przed nami. Drodzy słuchacze, wciąż pozostajemy przy Państwa głosach. Ten akurat zabrzmiał jak odwieszcza. Może być proroctwem wieńczącym bogactwo na miarę mitycznego Midasa, no albo wręcz odwrotnie, utracjuszowską fanaberią. Ot, przed nami refleksja analityczna.
3: Teraz odpowiada, nie wiem, jakiś pan, nie wiem skąd ten pan jest, odnośnie tego konta inwestycyjnego. To będzie drugi Amber Gold. Na 100%. Ja jestem święcie przekonany o tym. Dziękuję.
1: No i możemy potraktować to tak pół żartem, pół serio, ale trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o inwestowanie i wracając trochę do tego tematu, musimy być zawsze ostrożni. Na koniec naszych telefonicznych prezentacji pożegnalny akcent od słuchaczki Polskiego Radia 24.
4: Mówi pani, musimy już kończyć.
1: No my nie kończymy, ale zapraszamy na sumę wydarzeń, która już za moment w Polskim Radiu 24 i zapraszamy też, żeby korzystać z naszej sekretarki. Ona czeka na Państwa głosy. Numer 22.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Mamy środę, 20 maja, minęła 23, a oto co u nas w programie. Kraków, Warszawa i Gdańsk. Premier Węgier zakończył swoją pierwszą zagraniczną wizytę. Jak była ona komentowana na Węgrzech? Zapytamy o to naszego korespondenta. Niczebność amerykańskich wojsk w Polsce nie spadnie. Takie słowa usłyszała w Waszyngtonie polska delegacja. Temat ma jeszcze wrócić na szczeblu ministrów i generałów. Prezes Telewizji Republika przesłuchany w sprawie Zbigniewa Ziobry. Tomasz Sakiewicz został wezwany do prokuratury krajowej jako świadek. Przed mikrofonem Damian Szpyra. Zaczynamy.
0: Suma wydarzeń.
1: To nie był przypadek, to było moje marzenie i specjalne życzenie. Tymi słowami nowy premier Węgier, Péter Modzior, podsumował swoją pierwszą podróż zagraniczną do Polski. Zmiana władzy nad Dunajem przyniosła gwałtowne ocieplenie na linii Warszawa-Budapeszt. Za symbolicznymi gestami idą jednak twarde, pragmatyczne interesy polityczne i finansowe. O szczegółach z Gdańska Piotr Durys.
2: Po wczorajszych spotkaniach w Krakowie węgierska delegacja rządowa przybyła pociągiem do Warszawy. Wybór kolei był manifestacją. Nowy gabinet chce powtórzyć polski sukces w modernizacji infrastruktury za unijne miliardy. Zwłaszcza, że Bruksela lada moment ma odblokować Węgrom ponad 33 miliardy euro. Péter Modzior wprost deklaruje, że rząd Donalda Tuska jest dla niego wzorem w powrocie do europejskiego nurtu.
3: Dziękuję bardzo. Polak, Węgier. Dwa bratanki.
2: Na Węgrzech w życiu politycznym krąży powiedzenie, że Układ Warszawski powraca. Teraz Układ Warszawski dotarł do Budapesztu wraz ze zwycięstwem partii Cisza, ale oznacza to również, że Polska już pod pewnymi względami wyprzedza innych. Rząd premiera Donalda Tuska musiał zmierzyć się z podobnymi problemami po wygranych wyborach i naprawdę liczę na doświadczenie premiera, doświadczenie Polski, ponieważ osiągnęła fantastyczne rezultaty. Rozmowy w Warszawie, w których uczestniczyło aż 6 węgierskich ministrów, miały rangę konsultacji międzyrządowych. Kluczowym tematem była rewolucja w energetyce. Nowy premier Węgier zapowiada drastyczne odcięcie się od rosyjskich surowców do 2035 roku. Polska, jako całkowicie niezależna od Moskwy, ma się stać dla Budapesztu regionalnym hubem i głównym partnerem w procesie tej transformacji, mówi premier Donald Tusk.
4: Zależność od jednego państwa, pamiętacie, Polska w 90% była zależna od dostaw rosyjskiego gazu i ropy, zawsze czyni suwerenność trochę iluzoryczną. Dzisiaj jesteśmy w pełni niezależni od dostaw, mamy możliwości wielokierunkowe działania. Będę oferował, jeśli tylko będzie taka potrzeba, współpracę, pomoc, inwestycje w infrastrukturę, tak żeby cały region był naprawdę autonomiczny i możliwie samodzielny, jeśli chodzi o dostawy energii i źródła energii.
2: Nowe otwarcie w relacjach to także potężne pieniądze dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Gabinet Modziora unieważnia wielomiliardowe kontrakty wojskowe podpisane tuż przed wyborami przez oligarchów powiązanych z Viktorem Orbanem. Te 4 miliardy euro mogą teraz trafić do polskich zakładów. W stolicy upadł też mit o Węgrzech jako bezpiecznej przystani dla ściganych przez polską prokuraturę polityków suwerennej Polski. Druga osoba według otrzymanych przeze mnie informacji w kierunku Serbii opuściła Węgry. Potwierdziłem premierowi Tuskowi, że jesteśmy gotowi współpracować we wszystkim i pomóc, aby ci ludzie wrócili do Polski i stanęli przed sądem. Po spotkaniach z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkami Sejmu i Senatu obaj premierzy polecieli do Gdańska. Na Pomorzu rozmowy dotyczyły przyszłości Europy Środkowej. Przełom w Budapeszcie daje realną szansę na reanimację pogrzebanej w ostatnich latach Grupy Wyszehradzkiej, która ma na nowo stać się silnym głosem regionu w strukturach unijnych. Węgry będą partnerem we wszystkim z Polską i oczywiście ze Słowacją i Czechami, aby Grupa Wyszehradzka odzyskała dawną siłę, blask, wpływy, co jest również ważne w Unii Europejskiej. Serce Europy bije dziś w Europie Środkowej i musimy wspólnie pracować, aby to serce biło jak najmocniej. Po rozmowach z Lechem Wałęsą premierzy pojawili się obok pomnika Neptuna. Modzior, którego partia Cisza przejęła stery na Węgrzech, przypomniał, że jego największą inspiracją w walce z autokratycznym systemem był

0: polski papież.
1: Moim największym wzorem do naśladowania jest Karol Wojtyła. Odwiedzenie jego ojczyzny to dla mnie niezwykle wzruszający moment. W kampanii wyborczej najczęściej używałem właśnie jego słów. Nie lękajcie się. Bardzo wam dziękuję, Węgrzy, że się nie lękaliście i posłuchaliście słów papieża. Dziękuję bardzo. Podczas wizyty węgierskiego przywódcy wielokrotnie podkreślano przyjaźń polsko-węgierską. Nie zabrakło także deklaracji ze strony Węgier, m.in. wycofania weta blokującego unijne rekompensaty za pomoc militarną dla Ukrainy. Z Gdańska Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Pierwsza wizyta zagraniczna Petera Modziora jest komentowana nie tylko w Polsce, ale oczywiście też na Węgrzech. W jaki sposób tamtejsze media opisują podróż premiera Węgier do Polski? To pytanie kieruję do naszego korespondenta w tym kraju, Piotra Piętki. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. To ja może zacznę od tych nielicznych, ale pojawiających się jednak głosów negatywnych. To oczywiście można przeczytać w portalach i mediach związanych z poprzednią władzą, czyli Fideszem Viktora Orbana. One wypominają Modziorowi uniżoną postawę wobec Polski i polskiego premiera. Tutaj przytoczę felietonistkę portalu Demokrata. Ona używa określeń, których Fidesz używał w kampanii wyborczej, o tym, że Modzior chce pomagać Tuskowi, który jest marionetką Ukrainy i Brukseli. Według Wirak Gujasz, bo to ona tak napisała, obecny polski rząd będzie stał entuzjastycznie po stronie Modziora do czasu, kiedy będzie widział w tym interes. Ale najciekawsze jest to, że chyba nadal dziennikarze tych portali dostają wytyczne, bo w kilku z nich przeczytałem dokładnie taką samą informację, tak samo napisaną, że Modzior stawia Polskę na piedestale, a znaczenie swojego kraju redukuje. Ale takie głosy na szczęście są odosobnione, bo w większości mediów odnotowuje się dużą symbolikę, pozytywną symbolikę tej wizyty. Niezależny portal Telex napisał, że była i będzie to chyba najważniejsza europejska podróż nowego premiera, mająca pokazać odbudowę relacji z Warszawą i Brukselą po latach napięć, które były za rządów Viktora Orbana. Media podkreślają, że szczególne znaczenie miały rozmowy Modziora z premierem Donaldem Tuskiem. Według portalu Husen.hu obaj politycy rozmawiali, to co powiedział kolega przed chwilą w materiale, o współpracy energetycznej, o bezpieczeństwie regionu i przyszłości Grupy Wyszehradzkiej. Węgierscy komentatorzy zwracają szczególną uwagę, że Modzior wyraźnie starał się zaprezentować Węgry jako bardziej proeuropejskiego i przewidywalnego partnera. Sam Modzior na zakończenie dnia napisał w portalu społecznościowym wielkie podziękowania dla Polski, dla Polaków i dla Donalda Tuska za to przyjęcie w czasie całej tej wizyty. Na koniec pozwólcie państwo króciutko o tym, co jutro, bo wiemy, że rano rozpoczyna się druga wizyta nowego premiera Modziora, tym razem w Wiedniu, ale niespodziewanie wieczorem dostaliśmy informację, że Modzior skróci swój pobyt w Austrii, spotka się tylko z władzami tego kraju, ale nie wystąpi na międzynarodowej konferencji z powodu, jak to oświadczono, ważnych spraw rządowych. I nie wiemy, o co chodzi, ale mogę spekulować, że być może mogą to być kwestie odzyskiwania zawieszonych środków unijnych. W Budapeszcie do piątku jest delegacja Komisji Europejskiej, która negocjuje właśnie w tej sprawie. Być może są jakieś problemy, bo w przyszłym tygodniu Modzior ma lecieć do Brukseli i podpisywać porozumienie z Ursulą von der Leyen. Nie wiemy, co się stało, ale pewnie po południu jutro będziemy wiedzieć więcej.
2: Pierwsza zagraniczna podróż premiera Węgier i dwa dni w Polsce o węgierskim punkcie widzenia, mówił Piotr Piętka. Dziękujemy. Teraz czas na ekspercki komentarz. To początek odbudowy dobrych relacji polsko-węgierskich oraz współpracy regionalnej, oceniał na naszej antenie Robert Pszczel z Ośrodka Studiów Wschodnich.
4: Daje duże nadzieje na to, że będzie można odbudować te tradycyjnie bardzo dobre relacje pomiędzy Polską a Węgrami. I ten nowy rząd węgierski musi pokazać swoimi konkretnymi działaniami, że będzie funkcjonował inaczej, będzie się inaczej zachowywał w różnych kwestiach istotnych dla nas, również dla naszego regionu. Te deklaracje, które sugerują, że będzie znacznie większa zbieżność, jeśli chodzi o politykę, napawają optymizmem.
2: Po spotkaniu premierów Polski i Węgier widać dużą wolę polityczną dalszego rozwijania relacji między oboma krajami, dodał na naszej antenie profesor Robert Ratajczyk.
5: Ta wola polityczna jest, więc pozostaje kwestia rozpracowania szczegółów z Peterem Modziorem, z premierem Modziorem. Do Warszawy przyjechała silna reprezentacja węgierskiego rządu. Taka pierwsza zapoznawcza wizyta, powiedzmy może mniej robocza, ale już nakreślająca kierunki wspólnej dalszej współpracy, dzisiaj miała miejsce i musimy poczekać na efekt. Podejrzewam również, że ta dzisiejsza wizyta, zresztą premier Modzior o tym mówił na konferencji prasowej, że zamierza skorzystać z polskich doświadczeń w odmrażaniu pieniędzy unijnych.
2: Kolejnym krajem na trasie premiera Modziora jest Austria. Wojska amerykańskie nie będą wycofywane z Polski. Takie zapewnienia usłyszał w Białym Domu wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Polska delegacja udała się do Waszyngtonu, by uzyskać wyjaśnienia, dlaczego Stany Zjednoczone niespodziewanie wstrzymały rotację 4000 żołnierzy, którzy mieli

0: przybyć do Polski.
1: Najważniejszy wniosek z rozmowy tutaj z administracją w Białym Domu jest taki, że Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce i że w ciągu najbliższych tygodni szczegóły dotyczące całej obecności amerykańskiej w Europie będą konsultowane z polskim rządem i z polskimi generałami.
0: Umowa między władzami naszego kraju a Stanami Zjednoczonymi określa liczebność wojsk amerykańskich na poziomie poniżej 10 tysięcy, mówi senator PiS Wojciech Skurkiewicz.
2: Gdyby Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk wczytał się dokładnie w umowę pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi co do obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju, to by mieli wszystko wyjaśnione czarno na białym. W tej umowie jest wynegocjowana konkretna kwota stałej obecności żołnierzy amerykańskich. No zdecydowanie jest mniejsza niż 10 tysięcy.
0: Europejczycy muszą wziąć na siebie więcej odpowiedzialności w kwestii obrony konwencjonalnej, alarmował generał Stanisław Koziej na antenie Polskiego Radia 24.
3: Amerykanie będą redukowali swoją obecność konwencjonalną, czyli przede wszystkim wojska lądowe w Europie, bo to je zapisali w swojej doktrynie. A to oznacza, że my nie możemy trzymać się tak za wszelką cenę i wierzyć, że u nas to się nie zmniejszy, ta liczebność amerykańska. Też może się zmniejszyć, jeśli Amerykanie będą konsekwentnie realizowali swoją doktrynę.
0: Generał Koziej dodał, że według płynących z amerykańskiego dowództwa w Europie sygnałów, redukcja sił na kontynencie będzie procesem rozłożonym na wiele lat. Niespełna dwie godziny trwało przesłuchanie prezesa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Został on wezwany do prokuratury krajowej jako świadek w sprawie ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Po przesłuchaniu prokuratura ujawniła nowe informacje dotyczące wyjazdu Ziobry do USA. O szczegółach sprawy Aleksander Przoniak.
4: Śledczy chcieli się dowiedzieć, dlaczego Sakiewicz jako prezes Telewizji Republika zatrudnił Zbigniewa Ziobrę w charakterze komentatora politycznego. Chcieli też ustalić, czy celem tego ruchu było ułatwienie byłemu ministrowi sprawiedliwości ucieczki do Stanów Zjednoczonych. Ziobro wjechał do tego kraju na wizie dziennikarskiej. Tomasz Sakiewicz, wchodząc do budynku prokuratury, powiedział, że nie boi się przesłuchania.
5: A jeżeli chcą mnie aresztować, bardzo proszę. Czasem trzeba wolnej Polski obronić w więzieniu. Czego można się po przestępcach spodziewać? Po drugiej stronie będę widział przestępców, którzy się podają za prokuratorów.
4: Na Tomasza Sakiewicza czekali przed prokuraturą jego zwolennicy oraz politycy dzisiejszej opozycji. Jeden z nich, Janusz Kowalski, podważał kompetencje prokuratury. Wskazywał, że nie ma ona prawa przesłuchiwać prezesa Republiki.
6: Nie dziwi to, że przede wszystkim legalny prokurator krajowy w wolnej Polsce, w demokratycznym państwie, pan Dariusz Barski, nie może pełnić swoich obowiązków tutaj na ulicy postępów w prokuraturze krajowej. Od 2 lat siedzi tu uzurpator, człowiek, który przekracza kompetencje. A legalny prokurator w Polsce nie może pełnić swoich obowiązków. Więc wszystkie czynności, które podejmuje ta nielegalna prokuratura, są z mocy prawa niezgodne z prawem.
4: Po przesłuchaniu rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak poinformował, że Zbigniew Ziobro poleciał do Stanów Zjednoczonych 9 maja z lotniska w Mediolanie. Do Stanów Zjednoczonych wjechał jako reprezentant jednej z zagranicznych redakcji. Nie doprecyzował, czy chodziło o Telewizję Republika. Dodał, że Tomasz Sakiewicz nie chciał odpowiedzieć na większość pytań, zasłaniając się tajemnicą dziennikarską.
7: Tomasz Sakiewicz złożył zeznania. Tutaj ta czynność została formalnie, prawidłowo zakończona. Natomiast na większość pytań nie odpowiedział, w tym zasłaniając się tajemnicą dziennikarską. Złożył również oświadczenia do protokołu o charakterze pozamerytorycznym, zupełnie niezwiązane z przedmiotem tego postępowania. De facto oświadczenia o charakterze politycznym.
4: Sprawę przesłuchania skomentował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wskazał, że było ono uzasadnione ze względu na podejrzenie pomocy dla Zbigniewa Ziobry ze strony Sakiewicza w ucieczce do USA.
8: Musimy mieć świadomość, że osoba, która jest w Polsce ścigana, nagle staje się korespondentem jednego z mediów, więc prokuratura ma prawo sprawdzić, czy ktoś nie pomagał temu, który jest zbiegiem dzisiaj w Polsce i którego ściga polski wymiar sprawiedliwości. Czy te działania można w jakiś sposób skatalogować tak, że jest to pomoc w ucieczce, a to w Polsce stanowi przestępstwo?
4: Prokuratura Krajowa nie wyklucza, że Tomaszowi Sakiewiczowi postawione zostaną zarzuty w tej sprawie.
0: mówił Aleksander Przoniak. W procesie ekstradycyjnym jedną z osób decyzji

0: Za innych miał być czynny amerykański polityk. To sprawia, że decyzja o wydaniu byłego ministra Polsce może stać się polityczna, oceniał na naszej antenie członek Trybunału Stanu Przemysław Rosati.
1: Jeżeli dziś prawdą jest, że czynny polityk wspierał działania i postępowanie byłego ministra sprawiedliwości, byłego prokuratora generalnego, myślę tu o panu Zbigniewie Ziobrze, i wspierał go w aspekcie dotyczącym możliwości przetransportowania się i pobytu w Stanach Zjednoczonych, no to proszę, zwróćcie państwo uwagę na to, że na końcu tego procesu również pojawi się czynnik polityczny i decyzja polityczna. To źle wróży.
0: Według prokuratury krajowej Zbigniew Ziobro dostał się do Stanów Zjednoczonych na wizę członka zagranicznych mediów. Były minister ma w USA pełnić funkcję korespondenta zagranicznego Telewizji Republika. Śledczy chcą mu postawić 26 zarzutów w związku z niewłaściwym wydaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Nowo wybrani sędziowie Krajowej Rady Sądownictwa oczekują jak najszybszego zwołania posiedzenia KRS. Wraz z ministrem sprawiedliwości Waldemarem Żurkiem spotkali się z dziennikarzami na konferencji prasowej. Zadeklarowali chęć przystąpienia do pracy i wykonywania swoich obowiązków. A więcej o tym powie Martyna Szymczakowska.
2: Sejmowa koalicja wybrała 13 spośród 15 sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, którzy wcześniej zostali wyłonieni podczas opiniowania kandydatów do sędziowskiej części KRS przez Zgromadzenia Sędziów w Kraju. Poza tym kluby parlamentarne Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji mogły wskazać po jednym kandydacie i to uczyniły. W skład KRS weszli też były minister sprawiedliwości w resorcie kierowanym przez Zbigniewa Ziobrę Łukasz Piebiak i z wniosku Konfederacji sędzia Łukasz Zawadzki. Trzynastka sędziów stawiła się w siedzibie KRS, a w jej imieniu sędzia Dariusz Zawistowski, typowany nieoficjalnie na przewodniczącego nowej KRS, mówił, że są gotowi do pracy.
3: Podjęliśmy tutaj już czynności w Krajowej Radzie Sądownictwa. Chcieliśmy w ten sposób wykazać, że zależy nam, żeby jak najszybciej przystąpić do działań, które spoczywają na Krajowej Radzie Sądownictwa. To są bardzo ważne kwestie dla obywateli, dla wymiaru sprawiedliwości.
2: Do pełnego objęcia swoich obowiązków potrzebują jeszcze zwołania posiedzenia, a to może zrobić pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska. Z tym, że pierwsza prezes kwestionuje legalność wyboru rady. Wcześniej Trybunał Konstytucyjny wydał decyzję nakazującą wstrzymanie wyboru, ale jak zapewnia minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, wszystko odbyło się zgodnie z prawem.
4: To rozwiązanie zostało zaakceptowane przez Komisję Wenecką. Przy okazji opinii marcowej z tego roku, która dotyczy właśnie przywracania praworządności w Polsce, odpowiednie akapity w opinii Komisji Weneckiej, która wprost ocenia to rozwiązanie jako dobre i akceptowalne.
2: Także sędzia Dariusz Zawistowski nie widzi powodu, żeby uznać ich wybór przez Sejm za nielegalny.
3: Nie ma żadnych podstaw prawnych, żeby tak twierdzić. Została uchwała Sejmu podjęta. Sejm zdecydował o wyborze kwalifikowaną większością głosów.
2: Jeśli pierwsza prezes Sądu Najwyższego w terminie 30 dni nie zwoła pierwszego posiedzenia KRS, może to zrobić najstarszy stażem członek sędziowski KRS. Dobrej myśli jest inna nowo wybrana sędzia KRS, Monika Frąckowiak, która zapewnia, że na razie nie ma powodów do niepokoju.
5: Jak do tej pory to przejęcie, czy też zmiana w Krajowej Radzie Sądownictwa i nasze rozpoczęcie pracy odbywa się bez zastrzeżeń. I jest to bardzo dobry prognostyk dla nas wszystkich, dla całego społeczeństwa, dla środowiska sędziowskiego. No i mamy nadzieję, że rzeczywiście tak to będzie dalej wyglądało i mamy dużo optymizmu w sobie.
2: A sędzia Jarosław Łuczaj przekonuje, że w nowym KRS-ie jest duży zapał do pracy i do naprawy praworządności.
6: Gdybyśmy my, nas 13, gdybyśmy nie wierzyli w to, że możliwa jest zmiana na lepsze, to nie podjęlibyśmy się naszej misji, bo tak to traktujemy. Wierzymy w to, że uda nam się pomóc w reformie i naprawie wymiaru sprawiedliwości.
2: Zarówno nowi członkowie KRS-u, jak i minister sprawiedliwości przekonują, że odblokowanie Krajowej Rady Sądownictwa da szansę na obsadzenie wakatów sędziowskich, a tych najpilniejszych ma być kilkaset. A co za tym idzie, po obsadzeniu wakatów skrócą się kolejki osób czekających na sądowe wyroki. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
7: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny polskiego.

0: Radia 24.
1: Polacy na Białorusi chcą, żebym tam wrócił, powiedział w Senacie dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut. Z rąk Małgorzaty Kidawy-Błońskiej odebrał powołanie do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu. Podkreślił, że powrót na Białoruś to jego obowiązek.
2: Wrzesień jest takim deadline'em, kiedy muszę wrócić na Białoruś. Chodzi o zjazd Związku Polaków. Trzeba byłoby zapytać nie tylko Polaków w Polsce, ale też Polaków na Białorusi, co sądzą o moim powrocie. To jest bardzo dla mnie ważne i dla nich ważne i czuję swój obowiązek.
1: Andrzej Poczobut zapowiedział, że opowie o sytuacji Polaków na Białorusi na forum Parlamentu Europejskiego. 17 czerwca ma wystąpić na sesji w Strasburgu. Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz i świata kultury oraz wielbiciele jego twórczości pożegnali w Warszawie Krzysztofa Piesiewicza. Prawnik, scenarzysta filmowy i polityk zmarł 14 maja w wieku 80 lat. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy.
3: Krzysztof Piesiewicz współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, między innymi Dekalogu czy trylogii Trzy kolory, za co dziękowała w liście ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. List odczytał wiceszef resortu Sławomir Rogowski.
4: Razem stworzyli arcydzieła, które na zawsze weszły do kanonu światowej sztuki.
3: Krzysztof Piesiewicz przez 16 lat był senatorem. Za tę pracę podziękowała marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
5: Był w Senacie autorytetem moralnym, autorytetem prawnym.
3: W imieniu Adwokatury Polskiej Krzysztofa Piesiewicza pożegnał prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mecenas Przemysław Rosati.
6: Bronił represjonowanych. Bronił ludzi Solidarności.
3: Wielkiego mistrza i prawego człowieka pożegnamy prawami. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
1: Urna z prochami Krzysztofa Piesiewicza została pochowana w grobie rodzinnym na Starych Powązkach. Słodko-gorzki, tak o Światowym Dniu Pszczół mówi prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Krzysztof Witwicki. Zwraca uwagę, że przez ostatnie dwa lata w Wielkopolsce ubyło pszczelarzy zawodowo zajmujących się produkcją miodu. Dodaje, że to efekt tańszej zagranicznej konkurencji.
7: Z ceną jest niedobrze w tych marketach. Jak może pszczelarz konkurować, skoro miód z zagranicy kosztuje 1 euro, a u nas w skupie nawet chcą nam dawać lekko ponad 10 zł.
1: Wicemarszałek województwa wielkopolskiego Jan Grabkowski zachęca, by przy zakupie zwracać uwagę na pochodzenie produktu i wybierać miód z Wielkopolski.
8: Był taki moment, mówimy tu o napływie miodu z Ukrainy, teraz to się już na pewno zmieniło, ale te zagrożenia cały czas są. Dlatego ten apel, żeby zwracać uwagę na to, co kupujemy.
1: Pszczelarzy z Wielkopolski wspiera finansowo Urząd Marszałkowski. Do 28 maja można też otrzymać pokarm dla pszczół, za który zapłaci samorząd wojewódzki. I tym słodko-gorzkim akcentem kończymy dzisiejsze wydanie wieczornej sumy wydarzeń, którą przygotowała Aleksandra Jasińska. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Do usłyszenia.
0: To była suma wydarzeń. Reklama.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
10: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
9: No, ci panowie z Media Expert.
10: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
11: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: rosyjskiego przywódcy w Chinach. O czym rozmawiano i dlaczego akurat teraz Putin odwiedził Chiny tuż po wizycie Donalda Trumpa? O tym z profesorem Jakubem Zajączkowskim z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiała Ewa Wasążnik.
1: Czy da się mówić o wizycie Putina w Pekinie bez nawiązania do tego, czego byliśmy świadkami w zeszłym tygodniu, czyli wizyty prezydenta Trumpa w stolicy państwa środka?
2: Ja oczywiście nie porównywałbym i raczej nie odnosiłbym się bezpośrednio do wizyty Donalda Trumpa w Pekinie. Oczywiście pojawiają się w mediach czy w komentarzach nawiązania do tej wizyty, ale to, co istotne jest, trzeba pamiętać, że w tych relacjach między Pekinem a Moskwą mamy do czynienia z asymetrycznym partnerstwem. To, o czym pan redaktor Sajewicz mówił, to przede wszystkim Moskwie zależy na stosunkach gospodarczych, relacjach gospodarczych z Pekinem. To Moskwa jest de facto jednostronnie uzależniona od tych kontaktów gospodarczych. A dla Chin Moskwa jest jednym z partnerów, ale nie najważniejszym de facto, nawet nie głównym partnerem gospodarczym. Jeżeli popatrzymy na statystyki, to Rosja gdzieś się tam plasuje na 8., 7. miejscu. To Stany Zjednoczone są głównym partnerem gospodarczym, handlowym Pekinu. To państwa ASEANu, blok państw ASEAN jest głównym partnerem handlowym, Korea Południowa, Japonia, i to musimy wziąć pod uwagę. I jeszcze dodałbym jeden element. Wbrew tym deklaracjom, które mówiły o wielobiegunowym, mówią o wielobiegunowym świecie, czy chociażby w dzisiejszej deklaracji pojawia się odwołanie do Stanów Zjednoczonych, do planów budowy tarczy antyrakietowej przez Stany Zjednoczone. Ale ja myślę, że należy to rozpatrywać bardziej w kategoriach retorycznych. To wszystko pozostaje na papierze, bo tak naprawdę Pekin i Moskwa mają także kompletnie równe interesy, jeśli chodzi o dzisiejszy porządek międzynarodowy. Moskwa chce go kompletnie zniszczyć, kompletna destrukcja. Dla Chin najważniejsze słowo kluczowe to stabilność i pragmatyzm. Chiny, no a więc to musimy wziąć pod uwagę.
1: Mówi pan o tej retoryce, która towarzyszy wizycie Władimira Putina w Pekinie. No rzeczywiście brzmi to jak chichot historii, kiedy przedstawiciele Rosji i Chin mówią o tym i ostrzegają przed tym, że światu grozi powrót do prawa dżungli. Stawiają się w roli takiego obrońcy światowego ładu, porządku dotychczasowego w kontrze do tego, co proponuje prezydent Stanów Zjednoczonych.
2: Tak, to oczywiście to, jeśli popatrzymy na same deklaracje, to tak mogłoby się wydawać, ale gdybyśmy przeanalizowali deklaracje z ostatnich 5-10 lat, one tak wyglądają, ale w praktyce, w rzeczywistości jest kompletnie inaczej, bo obecnie Moskwa jest, jeśli chodzi o pozycję Moskwy, całkowicie zmarginalizowana przez świat Zachodu. Jeśli chodzi o pozycję gospodarczą, Moskwa jest w bardzo trudnej sytuacji gospodarczej, jeśli popatrzymy na te statystyki. A Chiny? Chiny są liderem obecnie, jednym z, no, ze Stanami Zjednoczonymi, są tutaj głównymi mocarstwami, a więc jest kompletnie inna percepcja. I wbrew temu, co Chiny umieszczają w tych deklaracjach z Putinem, to Chiny są za właśnie za tą stabilnością, za modyfikacją obecnego porządku międzynarodowego, ale nie za zniszczeniem tego porządku międzynarodowego, bo Chiny są jednym z największych beneficjentów tego porządku międzynarodowego. Pozimnowojennego. Trzeba o tym pamiętać. A Moskwa najwięcej straciła. A więc ja bym był bardzo ostrożny w takim postrzeganiu i porównywaniu Moskwy i Pekinu i stawiania ich jako takich sojuszników broniących czy przeciwstawiających się obecnemu porządkowi międzynarodowemu. Chiny i Rosja są na dwóch.

0: dwóch innych biegunach i na pewno Chiny nie są zainteresowane takim formalnym sojuszem politycznym, strategicznym z Moskwą. Po prostu mają równe interesy.
1: A czy są zainteresowane sojuszem ze Stanami Zjednoczonymi? Czy w ogóle to nam się mieści w głowie?
0: Ja bym określił to jako takie pragmatyczna współpraca. Pragmatyzm, który jest po obydwu stronach. Zarówno po stronie Pekinu i po stronie Waszyngtonu. No ale przemawiają za tym konkretne fakty. Chiny są jednym z głównych partnerów gospodarczych, handlowych Stanów Zjednoczonych. Są czasami na pierwszym, czasami na drugim miejscu. Tutaj jeszcze dochodzi Kanada i Meksyk po stronie Stanów Zjednoczonych. Dla Chin Stany Zjednoczone są najważniejszym partnerem handlowym, gospodarczym. No, w ostatnim roku blok ASEAN wyprzedził Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone są największym rynkiem eksportowym dla Chin. I oczywiście możemy wziąć pod uwagę i powiedzieć, że w ostatnim roku ten poziom handlu spadł o około 20% z powodu tej polityki Donalda Trumpa, ale nadal dla siebie te państwa pozostają głównymi partnerami gospodarczymi, handlowymi. I chociażby kilka dni temu o tym rozmawiano, jak poprawić te stosunki gospodarcze, handlowe między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. A więc ja bym tu określił to jako takie pragmatyczne podejście dwóch wielkich mocarstw, dwóch graczy, a w tej układance Moskwa-Rosja jest gdzieś na peryferiach.
1: Jakiś czas temu, panie profesorze, Karierę robiło takie stwierdzenie, nazwa tej strategii amerykańskiej odwrócony manewr Nixona albo Kissingera w nawiązaniu do tego pierwotnego, w którym właśnie celem amerykańskiej polityki miało być odciągnięcie Chin od Związku Radzieckiego. Teraz dopatrywaliśmy się tego odwróconego Kissingera w podejściu Donalda Trumpa do Rosji putinowskiej, a może jednak jest powrót do tej doktryny z lat 70. XX wieku.
0: Wydaje mi się, że było to zbyt przedwczesne i nie do końca adekwatne. Po pierwsze, jeśli chodzi o relacje USA-Chiny, mamy obecnie zbyt dużo współzależności tych gospodarczych, przede wszystkim w sferze gospodarczej. A druga kwestia, jeśli chodzi o relacje z Moskwą, politykę Donalda Trumpa. Donald Trump przede wszystkim patrzy na Stany Zjednoczone. Tego, czego obawia się Donald Trump i część administracji amerykańskiej, to jest overstretching, że oni sobie zdają sprawę z tego, że ten potencjał amerykański w porównaniu do chińskiego, ta różnica się zmniejsza. Amerykanie nie mogą być wszędzie, nie mogą być i w Azji, i na Bliskim Wschodzie, i w Europie i potrzebują tutaj stabilnych partnerów. Stąd między innymi w tej strategii amerykańskiej z 2025 roku mówi się, że ci sojusznicy w Azji, sojusznicy w Europie muszą wziąć większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo, za porządek międzynarodowy. Ale nie oznacza to, tak rozpatrywałbym to bardziej w kwestiach pewnej dyskursu, retoryki, że nagle Stany Zjednoczone zbliżą się tutaj do Moskwy, czy Donald Trump, administracja Donalda Trumpa się zbliży. Sam Donald Trump przekonał się z pewnością w ostatnim roku, że Moskwa nie jest tym odpowiedzialnym partnerem i to nie służyłoby interesom amerykańskim. No i to, co najważniejsze, to fakt, że Moskwa, Rosja jest bardzo słaba. Jest bardzo osłabiona w wymiarze gospodarczym, w wymiarze instytucjonalnym i nie sądzę, żeby tutaj Moskwa mogła być jakimś sojusznikiem chociażby dla Stanów Zjednoczonych w kontekście

0: w kontekście Chin.
1: Z profesorem Jakubem Zajączkowskim z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego rozmawiała Ewa Wasążnik. A dzisiejszy wieczorny program w Polskim Radiu 24 przygotowały dla Państwa Aleksandra Jasińska-Klimaszewska i Agnieszka Wieczorek. Zrealizowali Dawid Twardziak i Paweł Chodyna, a przed mikrofonem był z Państwem Maciej Wolny. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas i zachęcam do pozostania z nami. Dobranoc.
2: Powtórka programu. Między sztukami.
3: Dobry wieczór Państwu, Katarzyna Sanocka. Jestem dziś w Muzeum Narodowym w Warszawie. Zapraszam Państwa na spacer po wystawie zatytułowanej Kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski. Postać niezwykła i człowiek, w którego rękach znajdowały się największe dzieła sztuki, o jakich możemy sobie pomyśleć, z Matejką i Chełmońskim na czele. Naszą przewodniczką i kuratorką tej wystawy jest pani Renata Higersberger. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór Państwu.
3: Kim był ten człowiek, który patrzy na mnie teraz z pięknego portretu pędzla Leona Wyczółkowskiego?
4: Był człowiekiem łączącym wiele pasji. Ta, na której my się skupiamy, to pasja kolekcjonerska i mecenasowska, bo tu rzeczywiście dokonał dzieł wyjątkowego, czyli stworzył kolekcję, na którą składają się największe arcydzieła XIX-wiecznego malarstwa polskiego, bo trzeba dodać, że był kolekcjonerem, który skoncentrował się na sztuce swoich rodaków, czyli sztuce polskiej i zarazem sobie współczesnych, XIX-wiecznych malarzy.
3: Mówi się o tym człowieku, że był trochę despotą, że był trochę pyszny, no ale z drugiej strony jakimś sposobem do tej wielkiej idei i zbudowania takiej kolekcji doszedł. Skąd wyszedł? Z jakiego domu? Z jakiego środowiska? Co go doprowadziło do tego, że mógł zrealizować taką pasję?
4: Charakter miał trudny, tak przynajmniej o nim mówiono, ale w końcu nie tylko ludzie piękni robią rzeczy piękne, a jego rozliczamy głównie z jego dzieła. Był ziemianinem pochodzącym z Wileńszczyzny, bardzo zamożnej rodziny. Rodzice, a głównie rodzina matki, posiadała bardzo duże ziemie na Wileńszczyźnie i te ziemie obydwaj synowie po rodzicach przejęli. Ignacy i Hipolit to postacie bardzo ważne, w tamtych czasach bardzo istotne, a dzisiaj nie wiedzieć czemu zapomniane. A tym bardziej bardzo mnie dziwiło, że osoba, która stworzyła kolekcję, na którą wchodziły takie arcydzieła jak Stańczyk, Babie Lato, Świętotrąbek, że jest oderwano od tej kolekcji. Należało tę kolekcję odtworzyć, a myślę, że nie stworzyłby jej tak genialnej, gdyby nie ten trudny charakter. Był rzeczywiście bardzo kategoryczny, może nawet konfliktowy, dlatego że mało elastyczny. Jednak jego charakter bardzo wymagający, bardzo wiele wymagał od innych, ale szło to w parze również z wymagającej postawie względem samego siebie. Dysponował ogromną fortuną, rzeczywiście porównywalną z magnatami europejskimi, jednak koncentrował się kupując, wydając te pieniądze na rzeczach wartościowych, które po nim pozostaną. I mimo bardzo trudnego końca swojego życia, kiedy był zmuszony do tego, by tę kolekcję rozprzedać, rozdzielić, to jednak dzisiaj, jak jesteśmy na tej wystawie, widzimy, jak wiele rzeczy zostało po nim i jak ważne jest, by wykonując zlecenia, mieć rozmach. A ten rozmach miał i w przypadku angażowania się w tworzenie kolekcji obrazów, ale również dostrzegał inne sztuki, takie jak architektura. Zamówił w Wilnie u najlepszych projektantów projekt swojej siedziby i ten nazywany Pałacem Milewskiego, ten budynek XIX-wieczny zachował się do dzisiaj w świetnym stanie, jest rzeczywiście jedną z wizytówek architektury Wilna, a oprócz tego zamówił witraż do kościoła, kościoła Mariackiego w Krakowie, zamówił gobeliny w najlepszej wytwórni francuskiej, które również w części pozostały. Tak jak mówię, wszystko co wychodziło spod jego inicjatywy, bo nie powiem spod ręki, miało wielki format.
3: Miał też wyspę na Adriatyku i jacht, podobno, ale o tym za chwilę. Zanim pójdziemy na spacer, aby przyjrzeć się bliżej tej kolekcji, chciałam zapytać, jak wyglądał proces jej rekonstruowania, jeżeli możemy tak powiedzieć, bo jak rozumiem, ona została

0: rozproszona. Państwo musieli dokonać sporego wysiłku, żeby przynajmniej część tych dzieł zgromadzić tutaj na jednej wystawie.
1: Tak, było to dość dużym wysiłkiem, dlatego że nie zachowały się żadne spisy, inwentarze. Tak jak stopniowo w ramach długofalowej pracy nad tą wystawą spływały do mnie archiwa od rodziny, bardzo cenne, dużo mówiące o jego i charakterze i o jego ostatnim etapie życia. Tak z tego okresu, gdy tworzył kolekcję, to były 30 lat trwała ta jego działalność kolekcjonersko-mecenasowska. Od 1881 roku Milewski koncentruje swoje działania głównie na tworzeniu tejże kolekcji. Z tego okresu nie pozostały żadne dokumenty jego autorstwa. Dziwne, bo sam bardzo cenił sobie medium fotografii. Fotografował swoje podróże, fotografował pracownie. Jednak nie ma zdjęć jego kolekcji, nie zachowały się, stąd też trudno było tak bezsprzecznie stworzyć od początku listę obiektów, które tworzyły tę kolekcję. Tutaj takim podstawą były dla mnie katalogi trzech wystaw, w których Milewski pokazuje swoje dzieła. Dochodzą do tego archiwalne gazety, czyli cała prasa, która informowała o kolejnych zakupach. Milewski w czasach sobie współczesnych był postacią bardzo ważną, o której pisano. Pisano dobrze, pisano źle, ale pisano. Poza tym każdy kolejny zakup przedstawiał na wystawach ważnych. W zależności od tego, jak uważał, że będzie odebrana poszczególna dane dzieło, decydował się na wystawienie ich albo na salonie w Paryżu, albo na wystawie w Wiedniu, w Monachium, Berlinie, ale oczywiście i w Polsce, czyli we Lwowie, w Warszawie czy w Krakowie. I te katalogi należało po prostu dokładnie wszystkie przejrzeć. Archiwalia, tak jak mówię, z ostatniego okresu były dla mnie też bardzo ważną częścią dokumentów, bo tam przy okazji już rozprzedania kolekcji pojawiają się bardzo kluczowe informacje, które obrazy Milewski miał w swoich zbiorach. Praca długofalowa liczy no, mniej więcej 10 lat z różną intensywnością takiej detektywistycznej właściwie pracy. I z listy ponad 200 prac, które się znajdowały w kolekcji Milewskiego, udało mi się określić 150 dzieł, które są w katalogu towarzyszącym wystawie wymienione dość skrupulatnie z całą historią wystawienniczą z okresu, kiedy te prace należą do Milewskiego. A na kolejne czekamy.
0: Idziemy zatem na spacer, wchodzimy w głąb, bo ja muszę przyznać, że na mnie w tej pierwszej sali, w której jesteśmy, największe wrażenie zrobiło dzieło pędzla Anny Bilińskiej, kobieta w czarnej sukni z białą kokardą pod szyją. Co nam mówi to, że w kolekcji Ignacego Korwin-Milewskiego były dzieła Anny Bilińskiej? Co nam to mówi o nim jako o kolekcjonerze i o tym, w jaki sposób myślał o budowaniu kolekcji?
1: No, oczywiście bardzo dużo jego świadomości i umiejętności oceniania wartości dzieła. Ignacy Korwin-Milewski miał świetną bazę do tego, bo odbył bardzo skrupulatne studia pięcioletnie na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Zamierzał zostać malarzem. W końcu porażkę braku wystarczającego talentu, który dostrzegł, przekuł na bardzo swoją korzyść, na decyzję, że zajmie się sztuką już z innej strony jako jej zbieracz. Miał rzeczywiście świetne oko, miał również finanse. Połączenie tych dwóch jakby warunków powodowało, że mógł realizować swoje marzenia bez żadnych ograniczeń. Anna Bilińska pod koniec lat 90. XIX wieku jest już oczywiście we Francji artystką uznaną, bardzo znaną, wystawiającą na salonach, zbierającą najlepsze nagrody na wszystkich wystawach. Milewski udał się do Paryża i zamówił u Anny Bilińskiej portret bliskiej swemu sercu kobiety. Obraz ten właściwie cały czas jest nam znany z tytułem oficjalnym, czyli Kobieta z różą, choć od początku właściwie pracy nad zbiorami Anny Bilińskiej miałam podejrzenia, że przedstawia jego przyszłą żonę, Janinę Zofię Umiastowską. Dziś jestem tego prawie pewna. W każdym razie powstaje portret kobiety, który trafia od razu do galerii rodzinnej. Milewski w Gieranonach, w majątku swoim rodzinnym, gromadzi zbiór, który nie jest tą częścią kolekcji, którą zamierza przekazać narodowi polskiemu i którą chce umieścić w muzeum zbudowanym na wzór

0: biblioteki monachijskiej. To jest ta część, do której ma stosunek sentymentalny. Natomiast w ślad za zamówionym portretem, według strategii kolekcjonera, kolejnym krokiem było zamawianie autoportretu artysty, którego dzieła miał w swoich zbiorach. I w przypadku całej kolekcji autoportretów, a jest ich 17, ta strategia była ta sama. Zawsze było najpierw obraz bądź kilka prac danego artysty, który kolekcjoner zbiera, po czym zamawia do takiego swojego indeksu artystów, których posiada, jego autoportret. I tak też się stało. Dzięki temu do zbiorów Mielewskiego miały trafić co najmniej dwie prace Anny Bilińskiej. Ten autoportret pokazujemy w galerii autoportretów. Jest to jedyna kobieta rzeczywiście w tym zbiorze.
1: Jest też autoportret Jacka Malczewskiego. Tak jak pani powiedziała, artyści, od których dzieła znajdowały się w kolekcji Ignacego Korwin-Mielewskiego, malowali też autoportrety, jak rozumiem, specjalnie na zamówienie hrabiego.
0: Tę część kolekcji on traktował nawet trochę odrębnie. Tę część właśnie autoportretów zamawiał u artystów, których pracy już posiadał. Wśród nich jednym z pierwszych był zamówiony u Jana Matejki autoportret. Kolekcjoner określił format. To był zresztą typowy dla portretu reprezentacyjnego format wysokości mniej więcej 160 cm, na którym przedstawiony jest portretowany w stroju oficjalnym, pokazany w 3/4 w realnej wielkości, z akcesoriami malarskimi w dłoni, czyli z paletą, często z pędzlami, na neutralnym tle, i większość zamawianych portretów tak wygląda. Większość tych artystów zastosowała się do tych oczekiwań. Jan Matejko pozwolił sobie z tytułu chociażby jego rangi wśród artystów na odstępstwo i przedstawił się siedzącym, i paleta jest odłożona obok.
1: Robi to wrażenie, ci wszyscy panowie we frakach, w pięknych ubraniach. Jest ich wielu, no i wśród nich wspominana już jedna, jedyna Anna Bilińska. Zresztą to jest ciekawe, bo ona wisi po drugiej stronie. Po jednej stronie jest Jan Matejko, po drugiej Anna Bilińska. A przecież młoda artystka miała szansę, by u mistrza Matejki studiować, no a jednak nie podjęła takiej decyzji, tylko poleciała w świat, do Paryża.
0: Mogła zapewne korzystać ze wskazówek Jana Matejki, ale nie mogła być jego uczennicą, bo w tych czasach jeszcze kobiety nie mogły uczestniczyć w tym procesie nauki jak mężczyźni. Miałaby pewnie też dlatego szansę, gdyż sekretarzem Jana Matejki był Oszczyński, który był wujkiem, bratem rodzonym mamy Anny Bilińskiej. Anna Bilińska zdecydowała się na studia we Francji, skończyła edukację wielu lat w Akademii Julien i ten czas wykorzystała wspaniale. Rzeczywiście jej talent rozwinął się błyskawicznie. W tym gronie jest jedyną kobietą. Jak widać, ten portret niczym nie ustępuje. Wręcz można byłoby powiedzieć, że bardzo koncentruje na sobie uwagę widzów. Jest nieskończony, dlatego też nie trafił do kolekcji. W zamyśle Mielewskiego było, by jej portret się tu znalazł, dlatego też odtwarzając kolekcję nie mogło go tu zabraknąć.
1: Idziemy dalej. Jakie wątki w sztuce najbardziej hrabiego Mielewskiego interesowały? Na co najbardziej zwracał uwagę? Co koniecznie chciał w swoich zbiorach mieć? Czy możemy tę kolekcję podzielić na różne tematy?
0: Myślę, że sam kolekcjoner ją podzielił. Podzielił ją właśnie na tą część autoportretów, podzielił ją na tą część genialnych dzieł artystów, które miały stworzyć podwaliny sztuki narodowej. I to są te arcydzieła, które pokazujemy na wystawie, konkretnie głównie w dwóch salach rekonstruujących wystawę w Wiedniu, ale również dodatkową, bardzo dla niego ważną częścią twórczości artystów były obrazy poświęcone tematom ludowym. I tu pod wpływem zachwytu nad folklorem galicyjskim, a konkretnie małopolskim, skonkretyzowanym wokół Krakowa, Bronowicami, które przecież stały się miejscem inspirującym wielu twórców, nie tylko sztuk plastycznych, ale i literatów. Milewski odwiedza Bronowice, bo przyjeżdża tam obejrzeć obraz, który maluje dla niego Aleksander Gierymski, czyli Trumnę Chłopską. Zresztą Gierymski był artystą, którego bardzo cenił, którego wręcz wziął pod swoje skrzydła mecenasowskie, gdyż finansował jego twórczość przez dłuższy czas i w swoich zbiorach miał największą część.

0: część jego kolekcji, bo blisko 40 obrazów tego autora, świetnych dzieł Aleksandra Gierymskiego, należało do Milewskiego, ale również właśnie tematyka bronowicka, czyli najpierw poznaje tam Ludwika Delavaux, który tworzy przyjaźń z artystami, z Gierymskim, Malczewskim. Milewski wybiera sobie jednego z artystów, którego dzieła zwróciły jego uwagę podczas wystawy we Lwowie na powszechnej wystawie krajowej, Wincentego Wodzinowskiego, i zleca mu wykonywanie dużych tematów poświęconych życiu włościan krakowskich. Chciałby, aby te sceny pokazane były radośnie, pięknie, godnie. To mają być prace, które mają zachęcić widzów do odwiedzenia tych miejsc. Poświęca je takim tematom jak wesela, pogrzeby, zaręczyny, przeróżne jakieś święta związane z słowiańskimi tradycjami, jak palenie sobótek, czy wianki, czy pielgrzymki. I one wszystkie mają zawsze duży format, bardzo barwny kolor i taki rozmach zbliżony wręcz do malarstwa panoram. Zresztą Wincenty Wodzinowski miał do tego przygotowanie i okres, kiedy staje się podopiecznym kolekcjonera, to najlepszy czas w jego twórczości i te prace zgromadzone są w oddzielnej sali. Kolekcjoner ma do nich trochę inny stosunek. Tak jak mówiłam na wstępie, ulubione dzieła pokazuje na wystawach na salonie paryskim czy w warszawskim salonie Krywulta. Prac o tematyce ludowej nie pokazuje na wystawach, pozostawia je w pracowni, którą finansuje artyście. Wincenty Wodzinowski zamieszkał w Swoszowicach, w zbudowanym dworku przez Milewskiego. Milewski również zleca znanemu architektowi tych czasów, Teodorowi Talowskiemu, wykonanie paradnej pracowni. I w tej pracowni stoją te wielkie płótna i tam można odwiedzać artystę, tam można się zapoznać z jego twórczością. Milewski dodatkowo je sam fotografuje, umieszcza w prasie artykuły o kolejnych zakupach, podaje ceny, a są to bardzo wysokie ceny, jakie osiągają te dzieła. Jest to rodzaj bardzo takiej świadomej reklamy artysty, bardzo wtedy jeszcze nieznanej, a dzisiaj bardzo docenianej formie promocji sztuki, i robił to perfekcyjnie i wyjątkowo w tym.
1: To idziemy zobaczyć w takim razie z bliska Gierymskiego, bo tych obrazów Aleksandra Gierymskiego rzeczywiście w tej kolekcji jest bardzo dużo. Czy to był jeden z takich artystów, których hrabia Korwin-Mikołajczyk cenił najbardziej, albo po prostu, nie wiem, jego dzieła chciał mieć u siebie, pożądał ich?
0: Na pewno można powiedzieć, że jest to jego ulubiony artysta. Natomiast miał kilku, tak jak mówiłam, innych też twórców bardzo cenionych. Miał kilka prac Józefa Chełmońskiego. Wszystkie te prace pokazujemy w sali, która zrekonstruować miała wystawę, na której kształt Milewski miał duży wpływ. Zamówił dwie sale, większą i mniejszą, w ważnej galerii wiedeńskiej w Kunstlerhausie i pokazał tam wystawę zatytułowaną Kolekcja Ignacego Korwin-Mikołajczyka. Wystawa odbyła się w okresie świątecznym na przełomie 95-96 roku XIX wieku. Była wielkim sukcesem. Odebrana została jako próba tworzenia sztuki narodowej kraju, którego nie było na mapie, a którego sztuka zajęła wybitne miejsce, bo komentarze były bardzo pozytywne. I Milewski sam dokonał wyboru tych 50 paru prac, które na tą wystawę wysłał, bo w katalogu, który wydawał Kunstlerhaus, pojawiał się spis obiektów. Tutaj pojawia się również przed tym spisem krótki tekst Cyriakusa Bodensteina, któremu Milewski przedstawia swoje założenia kolekcjonerskie i pokrótce swoje oczekiwania od kształtu przyszłej sztuki narodowej. Uważa, że te 30 lat, końcówka XIX wieku, to najlepszy czas w malarstwie polskim i przypuszcza, że nie będzie już nigdy tak dobrego czasu, więc bardzo mu zależy na tym, by te dzieła zbierać i zarazem utrwalić, zachować je właśnie w takim zbiorze nierozerwalnym. Stąd potem tak wielkim dla niego dramatem był fakt, że

0: jeszcze za życia był świadom tego, że kolekcja musiała zostać rozprzedana.
1: Dlaczego tak się wydarzyło?
0: No tak, tutaj można byłoby właśnie o wielu aspektach mówić, bo naturalnie i moment historyczny, wybuch I wojny światowej, utrata majątków, które miał na Wileńszczyźnie. W tym czasie on już ma zakupioną wyspę na Adriatyku, o której już pani wspomniała. Ten zakup był dla niego wielką przyjemnością, ale potem się okazało, że również wielkim zabezpieczeniem. Kupuje tę wyspę od Karola Stefana Habsburga. I na początku jest to taki kapres bogatego magnata, potem staje się taką jego bezpieczną przystanią, bo w 22 roku w Wilnie przeszedł poważny zawał serca, który spowodował paraliż połowy jego ciała i niesprawny w momencie życia trudnym, bo jest w trakcie przeprowadzenia separacji ze swoją żoną. Ten czas powoduje, że Milewski nie jest w stanie pilnować swoich interesów, a jeszcze chciałam wspomnieć, że poza studiami malarskimi również skończył 2-letnie studia prawnicze na Uniwersytecie w Dorpacie. Bardzo go interesowały takie rozgrywki prawnicze. Lubił dochodzić swoich racji i zwykle wygrywał wszystkie rozprawy. Także ten czas, kiedy był sparaliżowany, jest też dla niego taką porażką natury psychologicznej, bo nie jest w stanie pilnować, nie jest w stanie sam siebie reprezentować w tych wydarzeniach, przegrywa kolejne rozprawy, a za tym idą konsekwencje finansowe. Także w pewnym momencie staje przed właściwie dylemat, czy jest w stanie zrezygnować z tejże kolekcji. Bardzo mu zależy na tym, by tę kolekcję sprzedać jednej osobie, by właśnie nie rozdzielać tego zbioru, który w jego oczekiwaniach powstawał jako bardzo integralny zbiór, który rodził mu się w głowie i który w pewnym momencie uważał za kompletny. Także to też nietypowa postawa jak dla kolekcjonera. Mniej więcej w 1910 roku robi ostatni zakup i uważa, że ma już kolekcję kompletną. Więc ten kompletny zbiór chciałby w takim kształcie pozostał. Proponuje go rządowi polskiemu. Taki gest proponuje go, by rząd polski go kupił. A to był nietypowy gest, bo w czasach, gdy Polska odzyskała niepodległość, jednak większość tych gestów to były dary, więc oczywiście nie zostaje to przyjęte odpowiednio. On jest bardzo rozżalony, nie jest w stanie też zainteresować tą całą kolekcją Alfreda Potockiego w Paryżu, właściciela i fortuny i na pewno miałby na to warunki i wtedy decyduje się na podzielenie tej kolekcji. Jeszcze za jego życia Muzeum Narodowe kupuje właśnie Stańczyka od Ignacego Korwin-Mikołajewskiego. Reprezentuje go w tym jego siostrzeniec Szymon Mejsztowicz. Kolejne zakupy już odbywają się do naszego muzeum po jego śmierci i na przykład w 29 roku kupujemy cały zbiór autoportretów.
1: Polecamy Państwu i zapraszamy, aby odwiedzić wystawę w Muzeum Narodowym w Warszawie. Kolekcjoner Ignacy Korwin-Mikołajewski, opowiadała o niej jej kuratorka Renata Hilgersberger. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję i zapraszam.
1: Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
2: Między sztukami.

0: Powtórka programu. Reklama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na MediaExpert.pl.
0: Po reklamie.

0: Prezydenckiego referendum nie będzie. Senat nie wyraził zgody. Pytali w Białym Domu o amerykańskich żołnierzy w Polsce wiceministrowie obrony z delegacją w Waszyngtonie. Zespół naszego reprezentanta Matiego Kesza wygrał Ligę Europy. Minęła północ. Damian Szpyra, zapraszam. Zdecydowana większość, 62 senatorów, zagłosowało przeciwko przeprowadzeniu ogólnokrajowego referendum zaproponowanego przez prezydenta. Karol Nawrocki chciał zapytać Polaków, co sądzą na temat unijnej polityki klimatycznej. Skutki Zielonego Ładu odczuwają wszyscy, więc wszyscy powinni się wypowiedzieć. Argumentował jeszcze podczas debaty w Senacie sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Paweł Szefernaker.
1: Musimy dzisiaj zadać fundamentalne pytanie. Czy ta polityka jest polityką racjonalną? Skutki Zielonego Ładu odczuwają wszyscy. Właśnie dlatego to pytanie musi być oddane obywatelom. Szczególnie, że przed Polską stoją gigantyczne koszty transformacji.
0: Dyskusja w Senacie nie dotyczyła jednak przyszłości, a przeszłości, podkreślał senator sprawozdawca Stanisław Gawłowski z KO.
2: Podkreślam słowo doprowadziła. Nie pytamy o przyszłość. Prezydent chce zapytać o przyszłość. To jest pytanie, które dotyczy oceny rządu Mateusza Morawieckiego. Przeczytam opinię Biura o Współpracy Międzynarodowej. Pytanie wydaje się logicznie niespójne. Skoro polityka klimatyczna już doprowadziła do wzrostu kosztów, to czy jej hipotetyczne zaprzestanie spowoduje ich obniżenie?
0: Pytanie, które prezydent chciał zadać w referendum, brzmiało: czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej? Stany Zjednoczone utrzymają wysoką obecność wojskową w Polsce, zapewnia wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Na ten temat dyskutowali polscy przedstawiciele z administracją prezydenta Donalda Trumpa. Chodziło o uzyskanie wyjaśnienia, dlaczego Stany Zjednoczone niespodziewanie wstrzymały rotację 4000 żołnierzy, którzy mieli przybyć do Polski. W najbliższych tygodniach szczegóły omawiać będą przedstawiciele rządów obu krajów oraz generałowie, dodał Cezary Tomczyk.
3: Ten kontakt i ten kanał został oczywiście już otwarty. Polscy generałowie dostali jasny sygnał ze strony wojsk amerykańskich w Europie, że ten proces konsultacji właśnie będzie przebiegał w ciągu najbliższych dni. Z naszej perspektywy obecność amerykańska w Polsce, z naszej perspektywy ten sojusz polsko-amerykański jest absolutnie kluczowy z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa. To nie jest tylko kwestia samej obecności amerykańskiej, chociaż ona jest oczywiście kluczowa, ale to jest też kwestia wysłania jasnego sygnału Rosji, że jesteśmy w silnym sojuszu.
0: Przypomnijmy, w Polsce przebywa około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Rozmowy z amerykańską administracją dotyczyły również współpracy zbrojeniowej. Na zakończenie pierwszej oficjalnej zagranicznej wizyty odwiedził Gdańsk. Peter Modzior, szef węgierskiego rządu, razem z premierem Donaldem Tuskiem spacerowali ulicami gdańskiej Starówki, rozmawiając z przechodniami. Spotkali się też z prezydentem noblistą Lechem Wałęsą.
4: Węgierski premier przyznał, że wizyta w Polsce była jego marzeniem i specjalnym życzeniem z czasów kampanii wyborczej. Peter Modzior otrzymał od władz Gdańska plakat Solidarności i przypomniał o symbolicznym znaczeniu miasta dla całej Europy.
5: The Solidarity Movement.
4: Tutaj zaczęła się Solidarność, tutaj upadł komunizm.
5: Polak, Węgier, dwa bratanki.
4: Premier Donald Tusk powiedział, że zwycięstwo Madziora w wyborach parlamentarnych rozpoczęło europejską wiosnę, a sam węgierski lider zaryzykował i zawalczył o wszystko.
6: O Węgry wolno od korupcji, o Węgry wolno od zepsutej władzy. O Węgry, które wracają dzięki niemu do Europy, też o przyjaźń polsko-węgierską.
4: Modzior odezwał się też do Węgrów obecnych przed dworem Artusa, zapraszając ich ponownie do ojczyzny. Obaj premierzy spędzili sporo czasu wśród publiczności, rozdając autografy oraz robiąc sobie selfie. Gdańsk, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Wcześniej w Warszawie Peter Modzior rozmawiał również z prezydentem Karolem Nawrockim oraz marszałkami Sejmu i Senatu. Zarzuty szpiegostwa usłyszeli trzej mężczyźni zatrzymani przez ABW. To Polacy w wieku od 48 do 62 lat. Według śledczych mężczyźni mieli zbierać informacje o stacjonowaniu wojsk NATO oraz przygotowywać się do działań sabotażowych na terenie Polski. Rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak powiedział, że podejrzani działali od dłuższego czasu.
7: To nie są pojedyncze zachowania. Podejrzani należeli do prorosyjskiej, nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc między innymi udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
0: Mężczyźni nie przyznali się do winy, zostali zatrzymani na 3 miesiące, grozi im dożywocie. I na koniec jeszcze informacja sportowa. Piłkarze Aston Villa, w tym reprezentant Polski Matty Cash, wygrali Ligę Europy. W finałowym meczu

0: przeciwko SC Freiburg na stadionie w Stambule ekipa z Birmingham pokonała niemiecki zespół 3-0. Matty Cash rozegrał całe spotkanie.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy opady deszczu rozpoczną się na zachodzie i będą się przesuwać na wschód. Pojawią się też silne zamglenia. W ciągu dnia znów zrobi się ciepło, ale wrócą też burze. Silne wyładowania mogą pojawić się po południu w centrum i na wschodzie. Termometry wskorzą maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, około 21 na zachodzie i w centrum, do 24 na zachodzie. Jest 6 po północy.
1: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Samo zdrowie.
3: W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska, a z nami dzisiaj gość, pani Roxana Środa, dietetyczka kliniczna.
4: Witam serdecznie.
3: Mam wrażenie, że w ostatnich dniach wiele mówiło się o nieswoistych chorobach zapalnych jelit, bo też obchodziliśmy taki dzień, gdy mówi się o nich wyraźnie i głośno. Bez tematów tabu, także w audycji Samo Zdrowie. I o właśnie nieswoistych chorobach zapalnych jelit będziemy dzisiaj rozmawiać, bo będziemy rozmawiać tak naprawdę o życiu ludzi, którzy to codzienne funkcjonowanie uzależniają od dostępu do toalety. To jest gigantyczny problem, prawda? Kiedy cały czas ma się tak zwane kłopoty żołądkowe.
4: To prawda. Przy chorobach zapalnych jelit jednym z takich głównych i najbardziej uciążliwych objawów są faktycznie biegunki. I wiele pacjentów uzależnia swoje codzienne funkcjonowanie, miejsca, w których przebywa, po prostu od toalety. Trzeba to powiedzieć wprost. I to też jest największa obawa, z którą ja się spotykam. Boję się wyjść na miasto, do restauracji, do pracy, bo nie wiem, czy akurat będzie toaleta.
3: Skąd to się bierze? Co się takiego dzieje? I czy to jest poważny problem w sensie jakimś populacyjnym?
4: Choroby zapalne jelit są faktycznie dość często diagnozowane, chociaż ten okres diagnozy jest bardzo długi. Bo to jest troszkę tak, że my w pierwszej kolejności bagatelizujemy trochę te objawy, albo zwalamy na stres, na styl życia, na sposób żywienia. I dopiero w momencie, kiedy dolegliwości stają się przewlekłe, albo oprócz biegunek zaczynają się pojawiać poważniejsze problemy, jak na przykład widoczna krew, to wtedy zaczynamy szukać głębiej. Natomiast ostatnio znalazłam takie informacje, że okres od pierwszych objawów do ostatecznej diagnozy to może być nawet 2-3 lata. I myślę, że to wynika i z tego faktu, że my troszeczkę czekamy, aż samo przejdzie. Trochę przez okres po prostu oczekiwania na badania, na kolonoskopię. To wszystko bardzo długo trwa.
3: Tak zwana odyseja diagnostyczna, o której mówimy zresztą w przypadku bardzo wielu chorób, kiedy odwiedza się co najmniej kilku lekarzy, żeby dowiedzieć się, co takiego mi dolega, a później no, długi czas oczekiwania na diagnozę, no chociażby związane z tym, że w takim razie potrzebne jest badanie kolonoskopijne, a na nie też czasami się długo czeka. Ja rozumiem, że wspominała też pani o tym, że leczymy się trochę sami, prawda? Że czy najpierw usiłujemy co? Załagodzić te objawy czym? Kleić? Bo pewnie lubujemy się w takim samoleczeniu.
4: Najczęściej po prostu lekami i to jest najgorsze.
3: Leki przeciwko biegunce.
4: Tak, leki przeciwbiegunkowe, które wiele osób stosuje przewlekle, bo to jest jedyne wyjście z sytuacji. Ja znam osoby, które trafiły do nas do kliniki po 2-3 latach z przewlekłymi biegunkami. To są osoby, które nawet codziennie potrafiły stosować leki. Bo to jest najłatwiejsze, najszybsze rozwiązanie. Leki bez recepty, łatwo po nie sięgnąć. Później próbujemy szukać w internecie, w czasopismach zmian w diecie i zaleceń odnośnie biegunek. I znowu próbujemy działać i leczyć się na własną rękę. I gdzieś na samym końcu jest okej. Zrobię badania. Natomiast problem też jest taki, że kolonoskopia nie jest zbyt przyjemnym badaniem, więc odsuwamy je na sam koniec. Jak już nie ma innego wyjścia i szukamy ostatecznego ratunku, to faktycznie lekarz, gastrolog i kolonoskopia, a wcześniej próbujemy leczyć się na własną rękę i to po prostu nie działa. I ja nie będę do tego zachęcała, żeby eksperymentować na własnym zdrowiu.
3: Wspominała pani, no kolonoskopia niezbyt przyjemne badanie, które można robić w narkozie, no tyle tylko, że to nie jest tak łatwe.

0: łatwo dostępne, jeśli chodzi o chociażby świadczenia z Narodowego Funduszu Zdrowia. Wbrew pozorom nie jest też takie łatwo dostępne prywatnie, chociaż oczywiście można to załatwić, no bo tutaj jest pewien czas oczekiwania związany chociażby z tym, że konieczna jest tutaj asysta anestezjologa. A jakie są sygnały ostrzegawcze takiego chorego jelita? Czy to od razu zaczyna się od takiej biegunki, która nie mija? Czy najpierw jest coś takiego, co powinno, no nie wiem, wzbudzić jakieś nasze zainteresowanie, podejrzenie, pojawić się jakieś znaki zapytania?
1: Najczęściej te pierwsze objawy to są biegunki, bóle brzucha, bóle podbrzusza, takie dziwne uczucie, coś tam się w tym brzuchu dzieje, wierci mnie z niewiadomego powodu. I zazwyczaj zaczyna się od tego. Natomiast takie objawy już bardzo, bardzo charakterystyczne to jest obecność śluzu i krwi w kale. I to jest już bezpośrednia droga do tego, że faktycznie musimy drążyć. Oczywiście to nie zawsze oznacza od razu choroby zapalne jelita grubego. Przyczyna może być zupełnie gdzie indziej. Może wynikać na przykład z hemoroidów, z innych problemów jelitowych. Natomiast dopóki jakiekolwiek dolegliwości jelitowe są chwilowe bądź jednorazowe, raczej się tym nie przejmujemy, bo one rzeczywiście mogą wynikać z różnych rzeczy, ze stresu, z trybu życia. Natomiast w momencie, kiedy one zaczynają być przewlekłe i nie mijają, albo mijają na chwilę i znowu nawracają i tak kręcimy się w kółko, to wtedy bezpośrednią drogą powinna być już diagnostyka, a nie tylko takie powierzchowne wyciszanie tych objawów.
0: Powierzchowne wyciszanie, bo lekami przeciwko biegunce nie wyleczymy tego, co dzieje się w naszych jelitach. Właściwie chciałam zapytać, a co się takiego tam dzieje, że mamy aż tak poważne kłopoty, które no, chociażby paraliżują nasze życie zawodowe czy prywatne, no bo cały czas trzeba myśleć o tym, czy w pobliżu będzie dostęp do toalety.
1: Najprościej i najłatwiej mówiąc, stan zapalny. Zapalenie jelita, które będzie się objawiało w ten sposób, o którym mówiliśmy. Natomiast też choroby zapalne, takie dwie najbardziej powszechne, to jest wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba leśniowskiego Crohna, i w tym kierunku się diagnozujemy. Natomiast też to są poważne choroby, których mówimy, że nie da się ich wyleczyć. Możemy wyciszyć objawy, natomiast ten problem cały czas gdzieś będzie występował i jest ryzyko nawrotów. Natomiast ja też chciałabym uspokoić, bo nie wszystko sprowadza się do chorób zapalnych. Możemy też mówić o SIBO, o IBS, o celiakii, które też mogą objawiać się w podobny sposób. Natomiast to wszystko sprowadza się nadal do diagnostyki i do szukania faktycznie tego, co się dzieje.
0: To przypomnijmy te, albo właściwie rozwińmy te skróty, które ostatnio dosyć są popularne. SIBO chociażby. O czym my w tej chwili mówimy?
1: SIBO to rozrost bakteryjny w jelicie cienkim, czyli po prostu dysbioza. Zły skład jelitowy, który również może objawiać się u wielu osób biegunkami, ale mogą się też pojawiać zaparcia, wzdęcia, bóle brzucha. Natomiast IBS, czyli zespół jelita nadwrażliwego, objawy mogą być identyczne, dlatego na podstawie objawów nie jesteśmy w stanie tego tak bezpośrednio rozpoznać. Natomiast to, co jest charakterystyczne dla jelita nadwrażliwego, to jest nasilenie objawów w wyniku stresu, niewyspania, zmiany trybu życia czy podróży.
0: A no właśnie, bo też pani o tym wspominała, że bardzo wiele osób, gdy rozpoczynają się te kłopoty, to zaczyna zrzucać wszystko właśnie na stres. Stres może wygenerować takie problemy, które powodują no, permanentną biegunkę?
1: Stres może wygenerować na przykład zespół jelita nadwrażliwego postaci biegunkowej. Natomiast jeśli mówimy o chorobach zapalnych jelita grubego, stres może nasilać, ale on nigdy nie będzie taką bezpośrednią przyczyną. Tutaj raczej mówimy już na przykład o obciążeniu genetycznym. Stres może dołożyć swoje, ale nie obawiajmy się, bo na pewno ktoś powie, przecież nie da się odłączyć całkowicie od stresu. Każdy się stresuje. Zdecydowanie tak, i to nigdy nie będzie taką bezpośrednią przyczyną chorób zapalnych.
0: Tym bardziej, że ostatnio dużo mówi się o tym połączeniu
1: jelita-mózg,
0: i to faktycznie może powodować takie jakieś skojarzenia. Gdy pacjenci przychodzą do gabinetu, gdy zaczynają szukać pomocy, to na co się skarżą? Na to, że mają właśnie sparaliżowane swoje życie zawodowe czy prywatne, że nie da się z tym tak dłużej żyć, że zaczynają, nie wiem, popadać w jakieś niemalże stany depresyjne związane właśnie z tym nieustannym, tą potrzebą bycia blisko jakiejś toalety?
1: Najczęściej tak. Najczęściej to jest po prostu wyłączenie z

0: takiego normalnego życia i funkcjonowania. To, co pacjenci najczęściej zgłaszają, to jest obawa wyjścia z domu, obawa przebywania w restauracji, spędzania czasu z jakimiś ludźmi. Często też nawet wyłącza nas z pracy, ze studiów, bo nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować i ze względu na przewlekłe biegunki i też dolegliwości bólowe. Faktycznie no jest to obciążające nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Więc wiele osób z tego względu i ze względu na dolegliwości bólowe i ze względu na brak możliwości normalnego funkcjonowania wycofuje się z życia społecznego, pojawiają się stany depresyjne. Natomiast to, z czym ja też się bardzo często spotykam, zwłaszcza u kobiet, to są rozwijające się zaburzenia odżywiania. Zwłaszcza kobiety boją się jeść, bo boją się dolegliwości i najlepszą wyjściem w teorii jest po prostu niejedzenie. Wolę nie jeść niż mieć dolegliwości jelitowe i faktycznie zaczynają się te zaburzenia odżywiania rozwijać, które znowu mocno komplikują nam sytuację, bo często dochodzi do niedożywienia, do anemii, której i tak jest duże ryzyko ze względu na te przewlekłe biegunki.
1: No właśnie zaczęłam się zastanawiać, jak prowadzone jest czasami samo leczenie, czy to nie oznacza, że czasami, nie wiem, niektórzy przychodzą na kleik, bo im się wydaje, że to wyleczy i poprawi ich sytuację?
0: Tak, przy samodzielnym działaniu tak, bo jak zaczniemy szukać informacji w internecie na własną rękę, to pojawią się zalecenia dieta lekkostrawna, kleik, samo pieczywo, sam ryż gotowany. Więc z jednej strony czujemy się bardzo obciążeni psychicznie, bo wielu rzeczy w teorii nie można jeść. Z drugiej strony często jest tak, że to nadal nie działa i te dolegliwości nadal są, bo my powierzchownie wyciszamy objawy, a ten problem w środku, ta bezpośrednia przyczyna nadal istnieje. I to jest największy problem. I też to, z czym ja się spotykam, to jest taka rezygnacja pod postacią: ja już próbowałam wszystkiego, wprowadziłam dietę, a to nadal nie działa. Więc pacjenci po prostu w pewnym momencie się poddają, a najlepszym wyjściem nadal jest po prostu znalezienie tej pierwszej, pierwotnej przyczyny wszystkich dolegliwości.
1: Czy są jakieś produkty, które pogarszają ten stan, pogarszają samopoczucie chorych z powodu nieswoistych chorób zapalnych jelit, czy tej całej gamy właściwie chorób, o której my mówimy?
0: Zdecydowanie. Przede wszystkim wszystkie produkty wysoko przetworzone, które potęgują stan zapalny. Czyli wszelkiego rodzaju słodycze, cukier rafinowany, napoje alkoholowe, fast foody, słone przekąski, czyli wszystko to, co powszechnie uznajemy za niezdrowe. Natomiast przy chorobach zapalnych też szkodliwe będą produkty, które powszechnie uznajemy za bardzo zdrowe, czyli zboża pełnoziarniste, pieczywo pełnoziarniste, rośliny strączkowe, często też surowe warzywa, surowe owoce. Głównie z tego względu, że są to produkty wysokobłonnikowe, które będą podrażniały jelito i będą jeszcze bardziej potęgowały, przyspieszały perystaltykę i potęgowały biegunki. Więc z jednej strony uważamy, że na przykład makaron pełnoziarnisty, czy ryż brązowy, czy kasza będą super wartościowe i zdrowe. Tak, ale nie w momencie, kiedy mamy przewlekłe biegunki i choroby zapalne. Więc tutaj musimy podejść troszeczkę inaczej i bardziej indywidualnie.
1: No ale to strasznie przykre, bo komuś się wydaje, że odżywia się w takim razie, czy je super zdrowo, no bo je rzeczy, o których słyszał, że będą służyły jego układowi pokarmowemu, a tylko pogarsza swój stan.
0: Tak, bo tutaj faktycznie musimy działać bardziej przeciwzapalnie i przeciwbiegunkowo. Czyli raczej wprowadzamy takie produkty jak biały ryż, banany, mielone siemię lniane, drobne kasze, jasne pieczywo, czyli wszystko to, co odciąży przewód pokarmowy, co ma trochę mniej błonnika i też nie rozpędza tej perystaltyki jeszcze bardziej. Oczywiście do momentu wyciszenia objawów, bo też warto powiedzieć, że choroby zapalne przebiegają z okresem zaostrzenia i remisji. Kiedy mamy zaostrzenie, zwracamy większą uwagę na dietę lekkostrawną. Kiedy wchodzimy w remisję, można sobie pozwolić na więcej i faktycznie tego błonnika troszeczkę więcej wprowadzić.
1: Ale zaczęłam się zastanawiać, czy te choroby, o których mówimy dzisiaj, nieswoiste choroby zapalne jelit, nie przyczyniają się, i te przewlekłe biegunki nie przyczyniają się też do tego, że mamy przed sobą osoby, pacjentów zmęczonych, anemicznych, tak naprawdę niedożywionych, z problemami skórnymi.
0: Zdecydowanie. Anemia, niedożywienie, niedobory, niski poziom witaminy B. To jest niestety złoty

0: standard, który po pierwsze wynika z przywlekłych biegunek, a po drugie ze stanu zapalnego. Więc my nie wchłaniamy zbyt dobrze tego, co jemy, tak wprost mówiąc. Oczywiście są też kolejne konsekwencje pod postacią trądziku, chorób skórnych, bardzo często wtórnych nietolerancji pokarmowych, braku energii w ciągu dnia. Więc to nie jest tak, że to są tylko jelita, do których można się przyzwyczaić i jakoś z tymi biegunkami funkcjonować, tylko to jest sekwencja problemów, które prędzej czy później niestety się rozwiną.
1: No to jak o tym rozmawiać? No bo rozumiem, że pacjenci bardzo często się wstydzą o tym powiedzieć, ale w końcu nie mają wyjścia, prawda? Bo są tak zmęczeni, umordowani tym nieustannym poszukiwaniem toalety, tym ograniczeniem własnego życia i tą niemożnością, czy też w końcu niechęcią zjedzenia czegokolwiek, no bo wiedzą, jaka będzie konsekwencja. Jak rozmawiać?
0: Ja powiedziałabym wprost, nie bać się, bo niestety przewlekłe problemy jelitowe jakiekolwiek są coraz bardziej powszechne. I to nadal jest, mam wrażenie, temat tabu, bo my nie chcemy rozmawiać o biegunkach, o wzdęciach. To są takie tematy, o których raczej nie będziemy rozmawiać ze wszystkimi przy stole. Natomiast idąc do dietetyka klinicznego czy do gastrologa, nie bójmy się prosić o pomoc i nie czekajmy do ostatniej chwili, bo cały czas jest takie przekonanie, że przejdzie. Przejdzie samo, każdy ma teraz biegunki, każdy ma bóle brzucha, żyjemy szybkim tempem, to normalne. A ja zawsze mówię, że to nie jest normalne. Normalna może być jednorazowa sytuacja, ale jeśli coś się powtarza przez tydzień, drugi, trzeci, czwarty, to nie jest normalne. I im szybciej zgłosimy się do o pomoc i opowiemy o tych wszystkich problemach, tym lepiej dla nas samych.
1: No właśnie, a ja zapytam, komu o tym opowiedzieć? Rozumiem, że nie tylko lekarzowi, ale na przykład dietetykowi klinicznemu.
0: Tak, zdecydowanie. Ja do tego bardzo zachęcam, bo dietetyk kliniczny ma większe możliwości czasowe, żeby porozmawiać z pacjentem. Ta konsultacja często trwa godzinę, czasem nawet zdecydowanie dłużej, gdzie takich możliwości gastrolog po prostu nie ma. Więc my jesteśmy w stanie wypytać pacjenta o wszystko. O nawyki, o styl życia, o dolegliwości i zapoczątkować tą poprawną diagnostykę. Poszukać przyczyny tych dolegliwości jelitowych, zasugerować zmiany w diecie, w żywieniu, w nawykach, a w odpowiednim momencie też oczywiście odeślemy do lekarza, jeśli trzeba będzie wdrożyć leczenie farmakologiczne.
1: Leczenie farmakologiczne, tak, zostawmy ten temat do poruszenia z lekarzami, ale zapytam o ten wachlarz możliwości właśnie dietetyka klinicznego. Jak można pomóc takim osobom, skoro one tak wielu rzeczy nie mogą jeść?
0: Tutaj właśnie wkracza dietetyk kliniczny, bo my jesteśmy w stanie tak ustawić dietę, że z jednej strony faktycznie tych wykluczeń często jest dość dużo, ale zastępujemy te produkty innymi, żeby uzupełnić to, czego brakuje. Więc to nie jest wbrew pozorom tylko kleik i tylko biały ryż, jakby się mogło wydawać, tylko staramy się jak najbardziej rozszerzyć dietę, żeby uniknąć dodatkowych niedoborów, a jednocześnie tej osobie pomóc. Oprócz tego mamy też możliwości na przykład probiotykoterapii czy suplementacji, żeby uzupełnić pewne niedobory. Przy chorobach zapalnych jelit też fantastycznie sprawdzają się probiotyki. Mamy konkretne szczepy, które faktycznie mają tutaj udowodnione działanie naukowe, więc to wszystko jest po stronie dietetyka. Oczywiście nie tykamy się farmakoterapii, bo tutaj mamy konkretnych specjalistów.
1: Szanowni Państwo, to poważny problem bardzo wielu osób, nieswoiste choroby zapalne jelit. Choroby, o których niechętnie się mówi, bo są dosyć wstydliwe. My chcemy o nich mówić bez tabu. To są choroby osób, których życie właściwie uzależnione jest czasami od dostępu do toalety. Muszą tam szybko dobiec, bo zdarza się, że to cierpienie związane chociażby z biegunkami jest naprawdę gigantyczne i zdarza się, że i 50 razy muszą tą toaletę w ciągu dnia odwiedzić. Ważna jest diagnoza, oby była jak najszybsza. Ważne jest to, żeby nie zamiatać problemu pod dywan, tylko zacząć szukać pomocy, bo są sygnały ostrzegawcze i nie warto prowadzić tego leczenia na własną rękę. To się po prostu nie uda. Trzeba skorzystać z pomocy specjalistów, a specjalistami są i lekarze, i jak słyszeliśmy, dietetycy kliniczny i dietetyczka kliniczna, pani Roxana Środa, była dzisiaj gościem audycji Samo Zdrowie. Serdecznie dziękuję.
0: Ja również dziękuję.
1: I zapraszam Państwa do słuchania audycji Samo Zdrowie. Jesteśmy na antenie Polskiego Radia 24 codziennie. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam w imieniu Artura Wolskiego.

0: Kaczyńskiego i swoim żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.
1: Samo zdrowie.
2: Powtórka programu.
3: Zmiana klimatu.

0: Poświęcamy pszczole miodnej i tej mamy całkiem sporo. O pszczołach porozmawiamy z gościem. Karolina Nawrot, prezeska Fundacji Kwietna. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: 500 gatunków pszczół, a my tylko cały czas o tej pszczole, która produkuje miód. I ta ma się dobrze.
1: Ta ma się świetnie. I tak, mamy prawie 500 gatunków pszczół. To jest sytuacja, która cały czas się zmienia. Jest niecałe 500 gatunków pszczół, ale wciąż pojawiają się nowe, które odkrywamy, dlatego że my o tych pszczołach wiemy de facto bardzo mało. Bardzo dużo wiemy o pszczole miodnej, ale to wynika wprost z tego, że to jest zwierzę gospodarskie. To jest, no, my porównujemy pszczołę miodną do kur, do krów. To są dokładnie tego samego typu zwierzęta, które dają nam konkretne zyski. Na których...
0: Więc o niego dbamy.
1: Dokładnie. Dlatego myśląc o dbałości o pszczoły, tak naprawdę dbamy o siebie, a nie o przyrodę. I to jest kluczowe. O ile pszczoły miodne mają za sobą całkiem silną rzeszę ludzi, którzy o nie chcą czy o siebie dbać, o tyle dzikie zapylacze nie mają w zasadzie nikogo, dlatego że nikt na nich nie zarabia. I to jest przykra sytuacja. No ale fakt jest taki tak, że pszczół mamy 500 gatunków, pszczołę hodowlaną to jest jeden gatunek. Można myśleć też o murarce ogrodowej, która jest wykorzystywana podobnie w sadach. Trzmiele są czasami wykorzystywane na przykład na plantacjach pomidorów, dlatego że tylko one sobie radzą z zapylaniem takiego specyficznego rodzaju kwiatu, który mają pomidory. Natomiast no, najlepiej znamy te, które przynoszą nam bezpośrednie korzyści. I to są właśnie pszczoły miodne, a ich jest bardzo dużo i w zasadzie w ciągu ostatnich 15 lat populacja pszczół w Polsce zwiększyła się dwukrotnie. Natomiast danych o pszczołach dzikich nie mamy prawie w ogóle. Nikt ich nie monitoruje. Nie wiadomo, jak z nimi jest. Wiadomo, że jest źle, ale tak naprawdę nawet nie możemy powiedzieć, jak źle jest.
0: No dobrze, ale skoro pszczoła miodna to ta, która produkuje miód, to ta cała pozostała ilość, te pozostałe gatunki nie potrafią produkować miodu?
1: Pszczoła miodna no, to tak jak no właśnie z krową i z mlekiem. Wszystkie ssaki produkują mleko. Natomiast tylko niektóre produkują je na taką skalę przemysłową, żeby miało sens pozyskiwanie tego mleka, no bo z tym wiąże się ogromne przedsięwzięcie, jakby cały przemysł. Natomiast wszystkie ssaki mają możliwość produkcji mleka. Podobnie wszystkie pszczoły są w stanie produkować takie substancje, którymi odżywiają i siebie, i swoje potomstwo. Natomiast pszczoły miodne przez to, że są zwierzętami społecznymi, co też jest rzadkością. One żyją w społecznościach, mają królową, mają robotnice, mają cały wykwalifikowany personel, który takim ulem jest w stanie zarządzać i w nim pracować. A my z kolei nauczyliśmy się od nich ten miód podkradać i tak prowadzić te pszczoły, tak je selekcjonować, tak je hodować, żeby zwiększać tą produkcję miodu, nie skupiając się na innych aspektach życia pszczół. Natomiast dzikie pszczoły, to jest też bardzo ciekawe, one przede wszystkim żyją samotnie. 90% pszczół to są pszczoły, które żyją poza ulami, poza jakimikolwiek społecznościami. Żyją same, same dbają o swoje potomstwo, składają jajka, zapewniają im bagaż pożywienia, żeby mogły zacząć swoje samodzielne życie. I w pewnym sensie tak, produkują miód jako właśnie sposób na przetrwanie, ale nie w takich ilościach przemysłowych, które dawałby się pozyskiwać.
0: A taka dzika pszczoła nie mogłaby wprowadzić się do takiego zadbanego ula? Ktoś by się zorientował, że ona nie nasza?
1: Wszyscy. Wszyscy bardzo szybko. Nawet pszczoły miodne między swoimi ulami nie wpuszczają się nawzajem, więc a zupełnie inny gatunek nie ma takiej możliwości. One mają inne potrzeby bytowe. To jest też bardzo jasno pokazujące, jak wygląda nasz stosunek do pszczół miodnych i dzikich. O pszczoły miodne się dba. Pszczoły miodne mają swojego właściciela, mają dom, który dostają od człowieka. Mają zapewnione pożywienie. Kiedy nie ma pożytków w przyrodzie, ludzie dokarmiają pszczoły. Mają zapewnione leczenie, dlatego że pszczoły chorują i to jest też jeden z ważnych aspektów presji tej pszczoły miodnej na dzikie zapylacze. Pszczoły miodne roznoszą choroby. Są transferowane przez człowieka, czasami na duże odległości. To jest na przykład kwestia pszczelarstwa objazdowego, gdzie z ulami jeździ się po całym kraju po to, żeby one zapylały tam, gdzie akurat jest pożytek. Więc nie, absolutnie dzikie pszczoły nie mogłyby zamieszkać w ulu. To jest też dużą ciekawostką, dlatego że jak już wiemy, że pszczoły miodne nie wymagają wsparcia, a myślimy o dzikich zapylaczach, no to kolejnym obrazkiem, który staje przed oczami, jest hotel dla owadów. I warto wiedzieć, że ponad 80% pszczół nie potrzebuje do gniazdowania żadnej pomocy człowieka. Potrzebują tylko i wyłącznie spokoju, dlatego że gniazdują w ziemi. Potrzebują kawałka odsuniętej, ciepłej, najlepiej piaszczysto-gliniastej gleby, w której będą mogły wydrążyć sobie korytarzyki i tam w nich zamieszkać. Część pszczół gniazduje w martwym drewnie. Są takie, które gniazdują w pustych muszlach. Więc ul na pewno nie jest dla żadnej z tych pszczół miejscem do mieszkania.
0: No rzeczywiście 70% z tych dzikich pszczół gniazduje w ziemi.

0: A prawie 90 prowadzi samotny tryb życia, nie poradziłyby sobie w ulu. Trochę można to porównać do populacji ludzkiej. Mamy swoje osiedle, nie wpuszczamy obcych. Mamy tam gospodarza często, mamy tam ludzi, którzy pracują, no, może nie na osiedle, ale na swój dom. Natomiast no, trochę porównywalna sytuacja i są też tacy samotnicy, których jakby wpuścić na osiedle, to źle by się na tym osiedlu czuli. No ale wracając do tych pszczół i problemu, o którym też często mówimy, że jak nie będzie zapylaczy, to ludzkość się też wyginie. No w zasadzie nie będziemy mieli czym się żywić. Może nie wyginiemy, ale będzie problem z pożywieniem, no bo jak nikt nie zapyli tych kwiatów, nie będzie warzyw, owoców i pojawi się problem. Ale mówimy znowu o tych pszczołach, które są pszczołami miodnymi, że ich jest bardzo dużo, nawet miejscami za dużo. No to się jakoś w tej przyrodzie nie może wyrównać, że one zapylą to, czego na przykład te dzikie nie zapylą?
1: No nie, dlatego że pszczoły są bardzo różnorodne, mają różne, zresztą pszczoły nie są jedynymi zapylaczami, to też warto pamiętać. Są zapylacze, które w zupełnie inny sposób przenoszą pyłek między roślinami, więc pszczoły to jest tylko fragment ze świata zapylaczy, pszczoła miodna to jest tylko fragment ze świata pszczół. I to jest tak, że ciężko jest nad tym zapanować. My jako ludzie dużo potrafimy zrobić, mamy ogromne zdolności i możliwości, ale jednocześnie bardzo słabo rozumiemy świat, w którym żyjemy. I to między innymi właśnie przykład tego, że my nie wiemy de facto, jaką mamy populację pszczół. Czy ona jest wzrostowa, czy spadkowa, mimo że przyrodnicy, którzy chodzą w terenie, doskonale potrafią powiedzieć, że to jest spadek. Natomiast nie ma żadnych danych liczbowych, które by monitorowały ten stan w środowisku. Dokładnie. Wiemy natomiast, że spośród tych prawie 500 gatunków pszczół, ponad 200 jest zagrożonych wyginięciem. I to już daje dosyć dobry obraz sytuacji, znaczy dobry. Daje jakiś obraz sytuacji, która jest raczej dramatyczna. Więc to jest tak, że z zapylaniem, no właśnie, różne owady zapylają różne kwiaty. Tutaj znowu przykład tych pomidorów, które są zapylane tylko i wyłącznie przez trzmiele. One mają taki sposób zapylania, mają ruch wibracyjny, który powoduje, że te pomidory mogą być zapylone i inny zapylacz sobie po prostu tam nie poradzi. Moglibyśmy postawić tam 10 uli, a i tak kwiaty pomidorów byłyby niezapylone. Więc podobnie jest w całym świecie. Są pszczoły, które są generalistkami, czyli jedzą wszystko, tak jak pszczoły miodne. W zasadzie jest im wszystko jedno, z których kwiatów biorą pyłek. Natomiast są też pszczoły, które są specjalistkami. To jest około 30% gatunków pszczół krajowych, które potrzebują bardzo konkretnych roślin, z których mogą pobrać pyłek. Są też takie, które są na tyle specyficzne, mają na tyle specyficzne potrzeby pyłkowe, że korzystają tylko z jednego gatunku. To już są bardzo no, rzadkie, ale jednocześnie też bardzo trudne sytuacje, w których jeżeli nie ma rośliny, z której pszczoła mogłaby ten pyłek pobrać, to po prostu ona ginie, no bo no, nie ma pożywienia. Też ważną kwestią jest rozdzielenie nektaru, czyli tej substancji, która jest miododajna, o której się dużo mówi, że pszczoły potrzebują saćmy rośliny miododajne, to jest tylko energia. To, czego de facto potrzebują dzikie zapylacze, no ale też pszczoły miodne. Natomiast pszczołom miodnym, no właśnie człowiek po części te potrzeby zapewnia. To jest właśnie pyłek. To jest białko, które powoduje, że one mogą się rozmnażać, mogą przekazać swojemu potomstwu ten pakiet startowy na dorosłe życie. I to on jest tak kluczowy i tak ważny. A o pyłku mówimy bardzo mało. Nie słyszy się o tym, żeby sadzić rośliny pyłkodajne. Nikt do końca nie wie, co to jest pyłek i czemu on służy.
0: Miododajne, tak. A pyłkodajnych nawet i to nie widziałam w żadnym ogrodniczym.
1: Doskonale widać, jak silna jest presja tych środowisk pszczelarskich, dlatego że nektar powoduje zwiększoną produkcję miodu. Dlatego mówi się o sadzeniu roślin miododajnych, bo z nich produkuje się miód. To nie ma nic wspólnego z ochroną zapylaczy. To jest działanie, które jest nakierowane na to, żeby pszczoła miodna wyprodukowała więcej miodu.
0: Ale to jest też moda, która jakiś czas temu do nas przyszła, żeby siać te łąki kwietne miododajne. Być może kolejnym krokiem będzie sianie łąk pyłkodajnych.
1: No generalnie sianie łąk, czy utrzymywanie, bo nawet sianie oczywiście jest bardzo miłym zabiegiem i potrzebnym w miastach specyficznie jest to rzecz, która ma dużo. Oczywiście i to jest bardzo dobry trend. I bardzo z tego powodu wszyscy się cieszymy, natomiast właśnie postawienie tego akcentu we właściwym miejscu, czyli znowu nie dostarczanie jednego konkretnego elementu, którego potrzebują pszczoły, ale odtwarzanie ekosystemów. I to jest kluczowe, jeśli myślimy o ochronie zapylaczy czy wszystkich innych organizmów, które mają problemy w środowisku. to, co człowiek doskonale robi, to przekształca przestrzeń. Widać to w dowolnym miejscu. Jadąc po Polsce nie spotkamy miejsc, które są dzikie. To są tereny przekształcone na różny sposób. Albo przekształcone w lasy gospodarcze, gdzie się produkuje drewno. Albo przekształcone w pola uprawne. Na różne sposoby gospodarujemy tym terenem, natomiast nie zostawiamy za bardzo przestrzeni dla dzikiej przyrody, która potrzebuje przede wszystkim spokoju, tego, żeby dać jej wytchnienia.

0: I teraz to, co jest kluczowe, jeśli chodzi właśnie o ochronę i pszczół i generalnie środowiska, to jest próba po pierwsze zaniechania niszczenia, a poza tym odtwarzanie tych ekosystemów, czyli przywracanie jej do takiej formy, w której one by naturalnie występowały, a my mamy bardzo bogate środowisko. Myślę o Polsce, o tym, jak duży jest potencjał w naszym otoczeniu. Jedyne, czego wydaje się brakuje, to świadomości, jak robić rzeczy mądrze, no bo między innymi właśnie ta moda na pszczoły, czy ta moda na łąki kwietne, to wszystko pokazuje, że ludzie chcą robić dobre rzeczy i że się
1: tylko
0: starają.
1: Nie wiedzą jak.
0: Tylko dokładnie, nie wiedzą jak. I wydaje się, że już tak nas niewiele dzieli od tego sukcesu, no że mam nadzieję, że nasze spotkanie też nas ku temu troszeczkę przybliży, bo dokładnie tego nam brakuje. Świadomości, jak działać mądrze, a najciekawsze w tym wszystkim jest to, że czasami nie trzeba robić nic. Trzeba po prostu wyluzować, odpocząć, popatrzeć, poobserwować, nabrać świadomości tej przyrody i to jest najfajniejsze, co możemy dla niej zrobić.
1: I to jest proste, bo chciałam właśnie zapytać, co my ludzie możemy zrobić dla tych dzikich zapylaczy, czyli nie robić nic, to już jest dobre, bo w takim razie nie zajmujemy się terenem, ale jest druga opcja, czyli odtwarzać te tereny, które zniszczyliśmy, tę bioróżnorodność, która zniknęła. I to jest to trudniejsze zadanie, bo tu chyba nie wiemy do końca jak. Przynajmniej tacy my zwykli mieszkańcy, a nie specjaliści.
0: No ja bym chciała jednak troszeczkę wrócić, to nie jest łatwe nic nie robić. Dla człowieka nic nie robienie jest czymś, co jest w zasadzie wbrew naturze. Człowiek potrzebuje robić, potrzebuje kontrolować i my to doskonale widzimy zajmując się łąkami i tymi tematami okołoprzyrodniczymi od lat, że w zasadzie najtrudniej jest zachęcić do tego, żeby nic nie robić, bo to się nie kojarzy dobrze. To się kojarzy z lenistwem, z nic nie robieniem, z zaniedbaniem, z czymś takim, co jest poza kontrolą. I my jako ludzie mamy z tym ogromny problem i wydaje mi się, że na takim poziomie społecznym właśnie oddanie tej kontroli, pozwolenie przyrodzie na radzenie sobie samodzielnie jest najlepszym, co możemy zrobić. Oczywiście jest szereg innych możliwości, które mamy jako ludzie, jeżeli już bardzo potrzebujemy, ale wydaje się, że najciekawszym eksperymentem byłoby właśnie to, żeby zacząć nie robić nic, żeby być leniwym i dać się na to przyzwolenie.
1: Nic nie robić, czyli tu mówimy o niezadbaniu o nasz jakiś teren, chociażby ten przydomowy, czy o niekoszenie gdzieś w mieście takich nieużytków, takich miejsc, które no kosiło się, bo to ładniej wygląda, a lepiej nie kosić, bo dzikie pszczoły będą nam wdzięczne. Jadąc do radia dzisiaj właśnie widziałam, jak panowie koszą no taką trochę dziką trawę, nie jest to ładny trawnik, jakieś tam pojedyncze roślinki kwitnące było widać, no mieli zadanie skosić. Czyli tak naprawdę dobrze by było, gdyby oni usiedli sobie na ławeczce i obserwowali to, co tam się dzieje, jakie życie tam się toczy, a nie z tą kosiarką wjeżdżali.
0: Tak, też widziałam ten obrazek. Jeśli to ten sam, chociaż to się może dziać symultanicznie w różnych miejscach miasta, to też dziwi, przy wyścigach, dokładnie. To dziwi dlatego, że Warszawa akurat jako jedno z niewielu miast ma wprowadzone standardy utrzymania zieleni, które dokładnie mówią o tym, że w miejscach, w którym ta zieleń nie zagraża bezpieczeństwu, czy nie pełni bardzo ważnych funkcji estetycznych, powinna pozostać właśnie dziką. Być może był to teren na przykład zarządców dróg, których już być może te standardy nie obowiązują. Natomiast akurat w Warszawie fajne jest to, że przynajmniej na papierze, a to już jest dużo, przykłada się do tego uwagę. I tak, najlepiej byłoby, gdyby ta trawa sobie jeszcze trochę porosła, pokwitła, dała możliwość z jednej strony właśnie tego, żeby owady pokorzystały z kwiatów, a z drugiej strony, żeby skorzystały z tej ziemi, która jest dla nich, no właśnie, miejscem do życia bardzo często. Więc to, żeby odkładać to pierwsze koszenie, zresztą my jako fundacja prowadzimy taką akcję co roku, zachęcamy do tego, żeby zaniechać tego majowego koszenia, to się z coraz większym sukcesem udaje i to jest fajne, dlatego że widzimy, że nasi odbiorcy podejmują takie wyzwania i nawet trochę z ekscytacją obserwują, co się wydarzy, jak przez ten miesiąc nie pokoszą. Ale tak, no czasami dokładnie zaniechanie jest najlepszym działaniem. No i oczywiście każdy w miarę swoich możliwości. Wiadomo, że posiadacze ogrodów mogą zaniechać koszenia fragmentu takiego ogrodu. Oczywiście są miejsca rekreacyjne, z których się korzysta i tutaj trzeba godzić te interesy. Ale w naszym przekonaniu...
1: godzić, a nie tak, stawiać na siebie człowieka.
0: Tak, da się to wszystko połączyć i my to robimy z dosyć dużymi sukcesami. Zarówno dzieje się to u po prostu posiadaczy ogródków, jak w firmach, w miastach, w instytucjach. Widać, że ta chęć do robienia fajnych rzeczy, które dodatkowo nie są kosztowne, bo to jest też istotne. Nic nie robienie kosztuje nic, a wręcz pozwala oszczędzać pieniądze, co no nie jest powszechnym działaniem, dlatego że przeważnie znowu jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że żeby coś zrobić, to trzeba dużo wydać, dużo zrobić, narobić się, umęczyć, spocić i wtedy jest efekt i wtedy jest okej. Okay. No nie do końca tak jest i fajnie, bo gdyby udało się przezwyciężyć ten pęd ku robieniu.
1: Skoro mamy jeszcze maj, 20 maja, a pani wspomniała o tym majowym niekoszeniu, a dlaczego akurat w maju?
0: To jest trudny okres dla zapylaczy, dlatego że przedwiośnie jest takim momentem, kiedy kwitnie bardzo wiele krzewów, kwitną leszczyny, kwitną wierzby.

0: kwitną te cebule różne wczesnowiosenne, drzewa owocowe mają mnóstwo kwiatów. Potem przychodzi okres takiej troszeczkę posuchy kwiatowej i to jest taka właśnie przerwa w tej taśmie pokarmowej dla pszczół, które jeszcze już nie mają kwiatów z tych wczesnowiosennych roślin, a jeszcze łąki nie zaczynają intensywnego kwitnienia, które właśnie przeważnie zaczyna się z końcem maja. I ten majowy okres, kiedy mogą zakwitnąć mniszki, kiedy mogą zakwitnąć bluszczyki i wiele innych roślin w trawie, które tam sobie niepozornie czekają,
1: które czasami określamy mianem chwasty, bo
0: no
1: w zasadzie
0: tak,
1: trochę
0: właśnie
1: niepotrzebne
0: o nich mówimy.
1: I tworzą być może jakiś taki bałagan.
0: Tak, no dokładnie. To, tak je odbieramy, a de facto tworzą życie i tworzą środowisko. I znowu, wystarczy pozwolić im zakwitnąć i one już będą działały i już będą robiły naprawdę świetną robotę dla zapylaczy w tym trudnym okresie. No i dlatego właśnie to ten maj jest taki kluczowy dla owadów. Oczywiście przyroda nie działa według kalendarza i to jest taka orientacyjna pora, kiedy należałoby tych kwiatów dostarczyć owadom więcej. Generalnie każde zaniechanie koszenia jest pozytywne. Nie całkowite, no bo łąki, żeby być łąkami, żeby nie ulegać sukcesji, nie zamieniać się powolutku w lasy, potrzebują tego koszenia co najmniej raz na rok, raz na dwa lata. Natomiast takie bardzo sporadyczne koszenie jest idealne, a jeszcze idealniejsze jest koszenie mozaikowe, czyli koszenie różnych fragmentów w różnym czasie.
1: I wtedy stołówka czasami jest z jednej strony ogrodu, a czasami z drugiej strony, ale zawsze coś te pszczoły mogą znaleźć dla siebie i no, czerpać pokarm. A czy brak opadów i susza to też jest problem dla pszczół? No bo mierzymy się z tym zjawiskiem i to w zasadzie już całorocznie. To nie jest tylko jakaś susza letnia, ale i wczesnowiosenna. Czy to też dla nich jest trud na przykład znalezienia po prostu wody i napicia się tej wody?
0: No tak, oczywiście woda to jest jedno, ale nektar jest też produktem roślinnym. Rośliny, kiedy są w stresie, a susza jest dla nich bardzo dużym czynnikiem stresowym, tego nektaru po prostu nie produkują albo produkują go mało. My to obserwowaliśmy na polach rzepakowych, które na początku maja, końcem kwietnia zaczynają intensywnie kwitnąć. W tym roku ten rzepak wyglądał tak strasznie biednie.
1: Ja miałam wrażenie, że jeszcze za wcześnie, bo jechałam też jakoś przez Polskę mówię, a to jeszcze chyba nie kwitnie, bo za wcześnie, chociaż nie, no, powinien już kwitnąć, czyli to jednak stres.
0: Tak, dokładnie, to są deficyty wody i właśnie kwestia tego, że po pierwsze rośliny, kiedy nie mają wody, to opóźniają kwitnienie, a poza tym, kiedy kwitną, to kwitną znacznie słabiej i ta produkcja nektaru jest na znacznie niższym poziomie, czyli de facto owady znowu nie mają co jeść, nie tylko co pić, więc tak, zdecydowanie susza jest problemem dla zapylaczy.
1: Głos pszczelarzy jest słyszalny, tych pszczelarzy, którzy dbają o swoje pszczoły miodne. Głos dzikich zapylaczy musi wybrzmieć być może dzięki naukowcom, organizacjom przyrodniczym i osobom, które to rozumieją, tak jak mój dzisiejszy gość. Zaniechanie koszenia to jedna z rzeczy, które możemy zrobić, ale pojawiło się też hasło odtwarzanie. To trudniejsze, zwłaszcza dla laika, dla kogoś, kto nie wie, jak taką przyrodę odtworzyć, tą zniszczoną. Czy tu możemy coś poradzić takiego w miarę prostego dla Kowalskiego?
0: Oczywiście. Przyroda de facto jest prosta. Jak się nad nią chwilę zastanowić, to działa w bardzo prosty sposób. I to, co jest najlepszą radą dla człowieka, który nie za bardzo chce wnikać w różne niuanse, to są rośliny rodzime. I to jest hasło klucz w zasadzie dla każdego rodzaju działania. Jeżeli chcemy coś zrobić, a nie do końca wiemy co, zasadźmy rośliny albo zasiejmy rośliny rodzime, które są naturalne dla naszej strefy klimatycznej, które są z kolei doskonałą bazą pożytkową dla wszelkich organizmów, nie tylko dla pszczół i innych zapylaczy, ale generalnie dla całej naszej fauny, bo to są rośliny, które powinny tu rosnąć.
1: Jesteśmy właśnie po zimnych ogrodnikach, po zimnej zośce, czyli tym okresie, kiedy czekamy jeszcze trochę, przynajmniej tak według kalendarza zawsze się czekało, aż ewentualne przymrozki się skończą i można właśnie nie zająć się ogrodami, czyli idealny moment teraz na to, żeby planować i wybierać i siać i sadzić to, co w naszym ogrodzie może pomóc dzikim zapylaczom, a nie rośliny inwazyjne, które też no, pojawiają się w tej chwili, cieszą nasze oko i są chętnie wybierane, ale powinniśmy jednak się powstrzymać przed tym.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Czyli Budleja Dawida? Nie.
0: Budleja Dawida jeszcze oficjalnie nie jest gatunkiem inwazyjnym, ale przyrodnicy już doskonale wiedzą, w jaki sposób działa. To jest problem nie tylko dla środowiska, bo pozornie może się właśnie wydawać, że to jest fajna roślina, bo przylatują do niej motyle. Ale motyle, znowu, budleja produkuje dużo nektaru, więc dorosły motyl, to też ważne, nie wszystkie motyle potrzebują się posilić. One potrzebują przede wszystkim pokarmu dla swoich larw. Potrzebują tego, żeby gąsienice miały na czym żerować. I to są zupełnie inne potrzeby niż kwiaty. To przeważnie są liście. I myśląc o ochronie motyli, absolutnie nie powinniśmy się skupiać na budlei Dawida, tylko na roślinach, które są żywicielskie, czyli właśnie dają pokarm ich larwom. To są czasami trawy, to są czasami liście zupełnie nieoczywistych gatunków, ale na pewno nie są

0: Są to gatunki inwazyjne, które nie dość, że nie pomagają zapylaczom czy innym owadom, ale też szkodzą ludziom, dlatego że niszczą infrastrukturę. Rozmnażają się i rozsiewają w niekontrolowany sposób, zajmując przestrzenie, które też dla człowieka są szkodliwe. To jest przykład rdestowca, który potrafi przerosnąć przez beton. No to jest coś niesamowitego. Nasze rośliny tego nie potrafią, więc znowu, żeby bezpiecznie wysadzać czy siać rośliny, myślmy o roślinach rodzimych, wtedy nie spotkamy się absolutnie z takim problemem jak inwazyjność.
1: W takim razie planując ogród, ten, który ma nas cieszyć i cieszyć nasze oko przez cały sezon, wiosna, lato, aż do jesieni, myślmy o zapylaczach, nie tylko o tym, żeby nam się podobało, ale żeby też było stołówką dla tych, którzy i które przylecą. Karolina Nawrot, prezeska Fundacji Kwietna, była dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwa zapraszam oczywiście na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Komentarz.
3: A te zawiłości, mam nadzieję, wyjaśni nam nasz kolejny gość, pan Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, sędzia Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie mecenasie.
4: Dzień dobry.
3: Panie mecenasie, czy grożą nam dwie równoległe Krajowe Rady Sądownictwa, albo czy grozi nam, że ta nowo wybrana, 15 nowo wybranych członków sędziów Krajowej Rady Sądownictwa, przez część polityków, środowiska prawniczego nie będzie uznawana?
4: Patrząc na polską politykę, oczywiście wszystko jest możliwe, natomiast nie ma żadnych podstaw ani prawnych, ani faktycznych, aby istniały dwie Krajowe Rady Sądownictwa. Proszę pamiętać, że zgodnie z obowiązującą ustawą o KRS-ie Sejm wybrał 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa, czyli tę część, która jest tak zwaną częścią sędziowską. W konsekwencji zaś, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy, jeszcze raz to powtórzę, bo to trzeba wyraźnie podkreślić, nie ma dzisiaj żadnych podstaw prawnych ani faktycznych, aby jakikolwiek ośrodek władzy kontestował, kwestionował lub negował istnienie i możliwość prawidłowego funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa.
3: A co z tym zabezpieczeniem, o którym wspominała nasza reporterka z 12 maja, zabezpieczeniem wydanym przez Trybunał Konstytucyjny?
4: Panie redaktor, jeżeli popatrzymy na treść tego zabezpieczenia, to zwracam uwagę na dwie niezwykle istotne okoliczności, które się z tym łączą. Po pierwsze, Trybunał zwrócił się do Sejmu, aby Sejm powstrzymał się z wyborem w drugim kroku, jeżeli chodzi o kształtowanie Krajowej Rady Sądownictwa. I teraz rozszyfrujmy to, co postanowił Trybunał Konstytucyjny. Trybunał Konstytucyjny zwrócił się, aby Sejm się powstrzymał. W związku z powyższym nie można powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny zakazał Sejmowi wyboru. Skoro Trybunał się zwrócił, no to się zwrócił. A Sejm podjął działania opisane w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. I druga kwestia, to jest bardzo istotne, to zabezpieczenie odnosi się do tego, żeby Sejm wstrzymał się z procedurą tak zwanego drugiego kroku. A przypomnę, że Sejm dokonał wyboru w pierwszym kroku, dlatego że osiągnięto tą kwalifikowaną większość 3/5 z uwagi na to, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie wzięli udziału w głosowaniu. W związku z powyższym Sejm nie przeszedł do drugiego kroku, do którego literalnie patrząc odnosi się postanowienie wydane przez Trybunał Konstytucyjny. Innymi słowy rzecz ujmując, postanowienie Trybunału Konstytucyjnego nie zakazało Sejmowi wyboru Krajowej Rady Sądownictwa i odnosiło się do tej części procedury, która z uwagi na skuteczny wybór w pierwszym kroku następnie nie była wdrożona, bo nie było takiej potrzeby.
3: Czy zatem teoretycznie Prawo i Sprawiedliwość wyjmując, posłowie Prawa i Sprawiedliwości wyjmując karty do głosowania w czasie wyboru nowych członków KRS-u, no, zamknęło jakoby również drogę ewentualnie prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, żeby powoływać się na to zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego, gdyby przyjąć, że ono było skuteczne?
4: Panie redaktor, wyjmując karty do głosowania, posłowie Prawa i Sprawiedliwości potknęli się o własne nogi, jeżeli chodzi o tę sprawę. I rzeczywiście w ten sposób pozbawili tak naprawdę i siebie, i pana prezydenta argumentu, na który chcieli się zapewne powoływać w kontekście postanowienia Trybunału Konstytucyjnego, które zostało wydane. W związku z powyższym dzisiaj nie można na podstawie tego postanowienia budować jakichkolwiek teorii, jakiejkolwiek argumentacji, która miałaby stanowić podstawę do tego, iż Krajowa Rada Sądownictwa została nieprawidłowo wybrana. Powtórzę jeszcze raz. W wybrano prawidłowo Krajową Radę Sądownictwa w oparciu o obowiązujące przepisy. Kadencja poprzedniej części rady, tak zwanej części sędziowskiej, wygasła z piątku na sobotę.

0: jest nowa rada i procedura opisana w ustawie powinna być w dalszym ciągu prowadzona i powinna zmierzać do wyboru przewodniczącego i całego tak zwanego prezydium Krajowej Rady Sądownictwa, czyli wiceprzewodniczących i pozostałych członków prezydium.
1: Proceduralnie potrzebna jest do tego decyzja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
0: Tak, ale ustawa jest tak napisana, innymi słowy ma takie zapisy w swej treści, które nie zawierają elementu blokującego. Należy to rozumieć w ten sposób, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego ma 30 dni, aby wskazać dzień, w którym odbędzie się pierwsze posiedzenie, na którym musi dojść do wyboru przewodniczącego. Jeżeli upłynie bezskutecznie 30-dniowy termin, to prawo do zwołania posiedzenia przechodzi na najstarszego sędziego lub sędziego w stanie spoczynku, który jest członkiem rady i on ma 14 dni, licząc od zakończenia tego pierwszego 30-dniowego okresu, na wykonanie tej czynności. Jeżeli również tego nie zrobi, to prawo to przechodzi na kolejnego najstarszego wiekiem i tak do skutku. W pewnym momencie będzie osoba, która zapewne dokona zwołania pierwszego posiedzenia i w konsekwencji przeprowadzi wybór przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, co otworzy możliwość normalnej pracy Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie wybranym przez Sejm.
1: Pytam o pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, dlatego że wiemy, że kadencja obecnej pierwszej prezes upływa 26 maja. Już słyszeliśmy takie sygnały, które płynęły z Sądu Najwyższego, że no, w związku z tym, że ta końcówka kadencji no, jest liczona w dniach, no to tutaj pierwsza prezes nie podejmie się tego wyzwania, zwołania pierwszego posiedzenia nowej KRS, tylko sceduje to na swojego następcę. Rozumiem, że tutaj nie wpłynie to w żaden negatywny sposób na funkcjonowanie nowej KRS.
0: Nie, proszę pamiętać, że ten 30-dniowy termin, o którym rozmawiamy, biegnie dla urzędu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bez względu na to, kto jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, więc ten termin ma charakter terminu ciągłego. On w momencie objęcia urzędu przez nowego pierwszego prezesa nie odżyje, czyli nie zacznie biec na nowo. 30 dni liczymy od ostatniej soboty, tak to ujmijmy. I w ciągu 30 dni pierwszy prezes, czy to będzie pani Manowska, czyli następca, czy następczyni, ma obowiązek zwołać pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa. Ja nie jestem specjalnie zdziwiony, że pani Małgorzata Manowska nie podejmuje działania wskazanego w ustawie, bo jest to pierwsza sytuacja, mogę to odnieść do własnych doświadczeń w związku z zasiadaniem w Trybunale Stanu i postawy pani Manowskiej w wielu kwestiach, które łączą się z czynnościami w Trybunale Stanu. Ja nie jestem zdziwiony, to bardzo przykro brzmi niestety, ale proszę mi wierzyć, nie jestem ani zaskoczony, ani nie oczekuję tego, że pani Manowska podejmie jakąkolwiek aktywność w tym zakresie, dlatego że mam bardzo negatywne doświadczenia i obserwuję jej działanie lub bierność, która w mojej ocenie w wielu przypadkach jest, czy może być poczytywana w taki sposób, że nie stosuje obowiązującego prawa, jeżeli chodzi o procedury obowiązujące przed Trybunałem Stanu.
1: Panie mecenasie, pan przyjął wybór nowej KRS z satysfakcją?
0: Panie redaktor, przyjąłem to w kategoriach rozwiązania opartego na takim wyborze z jednej strony wychodzącym naprzeciw sytuacji, która jest, z drugiej strony w pewnej formule kompromisu. Z trzeciej strony myślę, że patrzę też na to jako wybór mniejszego zła. Dlaczego o tym w tych kategoriach mówię? Proszę pamiętać, że dotychczas wiele orzeczeń, które dotyczyły Krajowej Rady Sądownictwa, także orzeczeń, które pochodzą od trybunałów międzynarodowych, treści tych orzeczeń wynikało, że zbyt duży udział czynnika politycznego jest głównym problemem w funkcjonowaniu Krajowej Rady Sądownictwa. I proszę pamiętać, o tym mówiła pani redaktor sprawozdając sprzed Krajowej Rady Sądownictwa przed naszą rozmową. Pan prezydent Duda zawetował ustawę i skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Pan Karol Nawrocki, czyli obecny prezydent, również zawetował ustawę, która miała naprawić tę sytuację. W związku z powyższym ten wybór dokonał się w oparciu o obowiązujące przepisy. To są te same przepisy, na podstawie których wybierano poprzednią Krajową Radę Sądownictwa. W związku z powyższym, uczciwie patrząc na tę sytuację, w warstwie dotyczącej otoczenia normatywnego czy podstaw prawnych funkcjonowania nic się nie zmienia. Jedynym elementem, który się pojawił, który jest no właśnie tym elementem kompromisowym, wychodzącym naprzeciw tej sytuacji, to są te swoiste prawybory przeprowadzone przez sędziów. I rzeczywiście w tym kontekście można na to spojrzeć, że jest to pewna nowa jakość. Natomiast nie wiemy dzisiaj, w jaki sposób będą politycy, zwłaszcza myślę tu o panu prezydencie, bo proszę o tym pamiętać.

0: Tak, zgodnie z polską konstytucją, z artykułem 179 naszej konstytucji, prezydent wręcza nominacje sędziowskie. W związku z powyższym prezydent będzie miał przestrzeń, będzie miał taki moment, w którym będzie mógł wręczyć lub nie wręczyć nominacje sędziowskie sędziom, czy też osobom oczekującym na objęcie urzędu sędziowskiego po procedurze przed tą nową Krajową Radą Sądownictwa. I wtedy zobaczymy, jaka będzie postawa prezydenta, bo prezydent może wówczas stwierdzić, że wprowadzenie do procedury wyboru Krajowej Rady Sądownictwa, tej preselekcji, tych prawyborów, jest elementem, który w ocenie prezydenta może przesądzić o tym, że być może ta KRS będzie nielegalna, wadliwa, obciążona jakąś inną wadą, którą zdefiniuje prezydent lub urzędnicy jego kancelarii w momencie, kiedy będą wyjaśniać decyzję podjętą przez prezydenta. Nie wiem, czy tak będzie. Natomiast biorąc pod uwagę polską politykę, biorąc pod uwagę różne, często nawet abstrakcyjne, wręcz kuriozalne koncepcje prawne, które słyszymy z ust wielu polityków, należy liczyć się również z takim biegiem zdarzeń. Czy tak będzie? Zobaczymy. Jest jeszcze druga kwestia, która może pojawić się w przyszłości, mianowicie proszę pamiętać, że jeżeli dojdzie do nominacji, pan prezydent nominację wręczy, sędziowie, których procesy nominacyjne będą miały miejsce przed nową Krajową Radą Sądownictwa, zaczną orzekać i wydawać wyroki, być może ktoś będzie kwestionował wyrok wydany przez takiego sędziego i tak jak miało to miejsce w ostatnich latach, będzie korzystał ze środków prawnych w postaci skarg na przykład do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czy pośrednio poprzez pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I wtedy zobaczymy, jak status sędziów kształtowanych w oparciu o procedurę przed tą nową Krajową Radą Sądownictwa będą oceniały Trybunały Europejskie. I to też będzie odpowiedź na pytanie, czy w Polsce mamy do czynienia z końcem problemu systemowego, jakim jest status sędziów, którzy otrzymali nominację po roku 2018. Bo proszę pamiętać o tym, że tą praprzyczyną jest czynnik polityczny, który ma za daleko idący wpływ na kształtowanie Krajowej Rady Sądownictwa właśnie w procedurze wyboru 15 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Ta przeszkoda, ta wada, to obciążenie w dalszym ciągu w systemie polskiego prawa istnieje, dlatego że, jak już powiedziałem, nie zmieniono przepisów, które w dalszym ciągu pozostawiają w rękach Sejmu wybór 15 sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. I właśnie owy udział Sejmu jest tą przyczyną, tym grzechem pierworodnym, który obciąża procedurę wyboru sędziów, których procesy nominacyjne prowadzone są przez Krajową Radę Sądownictwa.
1: Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, członek Trybunału Stanu, był z nami. Bardzo dziękuję, panie mecenasie.
0: Dziękuję. Dobrego popołudnia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: Minęła pierwsza. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór. Zapraszam na aktualności jedynki. 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy zostanie wycofanych z Niemiec, jednak decyzja nie wpłynie na plany obronne NATO. Zapewnił o tym szef sojuszu Mark Rutte. Jak tłumaczył, to część szerszej transformacji NATO 3.0. Europa ma w niej odgrywać większą rolę.
1: Europa odegra większą rolę wspólnie z Kanadą. Silniejsza Europa w silniejszym NATO, biorąc na siebie większą odpowiedzialność za konwencjonalną obronę. I tak, Stany Zjednoczone pozostaną zaangażowane w Europie. Wiemy jednak, że nastąpią zmiany. Stany Zjednoczone muszą bardziej skupić się na przykład na Azji.

0: W ramach transformacji NATO 3.0 mają też zostać zwiększone wydatki wojskowe, a przemysł zbrojeniowy po obu stronach Atlantyku ma doczekać się rozbudowy. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali trzech Polaków podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji.
1: Wypełniali zadania wywiadowcze i przygotowywali się także do ewentualnych akcji sabotażowych w Polsce na rzecz Federacji Rosyjskiej. To są niestety obywatele polscy. Byli też zaangażowani w dezinformację dotyczącą wojny rosyjsko-ukraińskiej i w akcje antyukraińskie, propagandowe.
0: Mówił na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Podejrzani działali od dłuższego czasu, informował z kolei rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
2: To nie są pojedyncze zachowania. Podejrzani należeli do prorosyjskiej, nieformalnej organizacji paramilitarnej.
0: Za co grozi im dożywotni pobyt w więzieniu. Gdańsk entuzjastycznie przyjął węgierskiego premiera Pétera Modiara. Szefowie rządów Polski i Węgier złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą zamordowanego prezydenta Pawła Adamowicza. Przespacerowali się po gdańskim Starym Mieście, rozmawiając z przechodniami, a także spotkali się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą.
3: Cieszę się, że mogę przywitać pana premiera w moim Gdańsku.
4: W ostatnich latach uważam, że nasze stosunki trochę osłabły, więc jest nad czym pracować. Przede wszystkim dla mnie znaczy, że będzie znowu wolność mediów, bo bardzo dużo organy takie prasowe podlegały wcześniej rządowi i to nie było zdrowe.
5: Dokonał rzeczy niezwykłej i obronił demokrację i honor Węgrów w ogóle.
0: Podczas wizyty w Polsce Péter Modiar wraz z członkami węgierskiego rządu odwiedzili Kraków, Warszawę i Gdańsk. Rozmawiano o współpracy energetycznej, czyli uniezależnieniu Węgier od rosyjskich surowców, a także o wzmocnieniu Grupy Wyszehradzkiej oraz przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej.
6: To są aktualności jedynki.
0: Pamięć o heroizmie i solidarności polskich żołnierzy jest niezwykle ważna, mówił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel podczas uroczystości przed tablicą umieszczoną na budynku szkoły w Materze, gdzie w trakcie wojny była szkoła podchorążych II Korpusu. Przypomniał, że losy żołnierzy generała Andersa to nie tylko walka na froncie.
7: Walczyli tutaj, na tej włoskiej ziemi, ale także w takich miastach jak Matera mogli uzupełniać wykształcenie w tej oto szkole. Byli to ludzie, którzy często mieli olbrzymie braki z wykształceniem związane z tym, że zostali wyrwani ze swoich domów, zostali zesłani na Syberię, gdzie pracowali przy ciężkim wyrębie lasu.
0: W uroczystości wzięli udział weterani, członkowie rodzin żołnierzy, przedstawiciele organizacji kombatanckich i środowisk polonijnych, harcerze oraz reprezentanci władz państwowych i samorządowych Polski i Włoch. Polska delegacja dziś powraca do kraju. Od niedzieli brała udział we Włoszech w uroczystościach 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino. 65 pilotów zginęło w ukraińskim ataku na okupowanym przez Rosję terytorium Ukrainy. Siły systemów bezzałogowych SBS i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy uderzyły w obiekt szkolący rosyjskich operatorów dronów oraz produkujący amunicję i części do bezzałogowców. SBS informuje, że oprócz personelu i sprzętu zniszczono też zapasy amunicji oraz komponenty służące do produkcji systemów bezzałogowych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: W nocy przelotne opady deszczu, stopniowo przesuwające się z zachodu w kierunku centrum. Lokalnie możliwe burze, a na termometrach od 4 do 12 stopni. Popada też w ciągu dnia, po południu. Może też zagrzmieć, a w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 11 do 24 stopni.
6: Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
8: A w naszym studiu pan Jacek Kluczkowski, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Ukrainie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Panie ambasadorze, oczywiście tematy dotyczące Ukrainy, tematy dotyczące naszej części Europy są najważniejsze podczas, będą najważniejsze podczas naszej rozmowy, ale nie mogę nie zapytać o to spotkanie Putina z przywódcą Chin. Jesteśmy świadkami budowy nowego ładu, jeżeli dorzucimy do tego jeszcze niedawną wizytę Donalda Trumpa, czy raczej jesteśmy świadkami prób budowy takiego nowego ładu, prób, które jak na razie różnie się udają?
9: No ja niedawno czytałem taką opinię, że w Gruncie

0: W gruncie rzeczy Chiny w ostatnich kilku latach, a zwłaszcza w okresie wojny przeciwko Ukrainie, rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie, w istocie Chiny podporządkowały sobie Rosję i stosunki w istocie nie są już partnerskie. To prawda, że Rosja pozostaje ważnym dostawcą surowców energetycznych, a Chiny dostarczają tych towarów, produktów podwójnego zastosowania, ale w istocie gospodarka rosyjska no, siłą rzeczy musiała się przeorientować na Chiny i w gruncie rzeczy Chiny tu rozdają karty. Także tu partnerstwo jest nie takie oczywiste. Natomiast jeśli...
1: To przepraszam, rozumiem, że nowy ład, ale na pewno nie taki, jaki wymarzyłby sobie Władimir Putin.
0: No na pewno nie. On musiał poświęcić jak gdyby swoje marzenia, że Rosja będzie jednym z trzech głównych mocarstw rozgrywających sytuację na świecie. No to, że Rosja znaczy tyle, o ile pomagają jej Chiny. Natomiast chciałem zwrócić uwagę, że rozmowy chińsko-amerykańskie no, mają inny charakter. Tutaj rzeczywiście obydwa kraje w trudnych rozmowach i w trudnych relacjach, ale próbują zbudować jakiś modus vivendi na następne lata, dziesięciolecia być może nawet. I te rozmowy mają większe znaczenie zarówno dla Amerykanów, jak i dla Chińczyków. Tutaj w tej chwili, jeśli chodzi o stosunki rosyjsko-chińskie, Chińczycy mogą, oczywiście gdyby chcieli, mogą przyhamować rosyjskie zapędy imperialistyczne, ale póki jest im to wygodnie, to raczej tego robić nie będą.
1: Na ile to, o czym pan powiedział, że tak naprawdę ta rozgrywka dotyczy tylko dwóch graczy? No, Rosja może się przyglądać, Rosja może chcieć, może prosić, może wpływać, ale nie jest równorzędnym partnerem. To na ile to paradoksalnie wcale nie jest dobra informacja dla krajów europejskich? Bo to oznacza, i chyba jesteśmy tego świadkami, że dla Amerykanów Rosja przestała być tak ważna.
0: Tak, to prawda. Rosjanie jak gdyby pozycjonują... Podobnie zresztą jak Chińczycy mi się wydaje w pewnej mierze, ale mówimy o Rosji, że Rosjanie zaczynają pozycjonować jako głównego swojego przeciwnika, takiego geopolitycznego, gospodarczego, przede wszystkim kraje Unii Europejskiej, kraje europejskie może mówiąc szczerze, bo także trzeba do tego doliczyć Wielką Brytanię, a nie Stany Zjednoczone, jak do tej pory było, że oni tkwili ciągle w takiej iluzji rywalizacji globalnej pomiędzy Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Teraz Rosja wyraźnie postrzega kraje europejskie, Unię Europejską plus Wielką Brytanię jako swojego rywala czy wroga wręcz, który wspiera Ukrainę i wydaje mi się, że dochodzi do takiej reorientacji nie tylko w propagandzie rosyjskiej, ale i w realnej polityce.
1: No to skoro mówimy o tym postrzeganiu Europy przez Rosję, no to w takim razie jak odczytywać te różne wypowiedzi ze strony Rosji i samego Władimira Putina, jak i jego otoczenia, dotyczące na przykład Łotwy. NATO nie ochroni przed karą. No to są słowa, które brzmią złowieszczo, a przypomnijmy jeszcze, że to jest komentarz właściwie strony rosyjskiej do tych informacji. Właściwie no, to też są informacje ze strony rosyjskiej, więc pytanie, na ile one są wiarygodne i prawdziwe, iż państwa bałtyckie, głównie Łotwa, udostępniają swoją przestrzeń, udostępniają swoje bazy do tego, aby Ukraińcy mogli stamtąd atakować Rosję dronami. Państwa bałtyckie zaprzeczają, no, ale oczywiście dla Rosji to nie jest żaden kłopot i żaden mankament, że ktoś odrzuca tego typu zarzuty. I Rosja zaczęła otwarcie już grozić państwom natowskim, mówiąc i o tym, że NATO ich nie ochroni. To tylko słowa?
0: Ja myślę, że to nie tylko słowa. To są realne groźby, które też tworzą fakty. Poza tym Rosja nam pokazała w ciągu ostatnich kilkunastu lat, że umie prowadzić takie działania podprogowe. Takie nazywamy je hybrydową wojną. Czyli jak gdyby nie osiągają progu tej wojny kinetycznej, jak to się ostatnio mądrze mówi, ale w istocie są wojną. Są wojną bez działań zbrojnych. Dla Rosji, jak mówiłem, kraje europejskie, niezależnie czy to są kraje NATO, czy to są kraje, czy traktują, podchodzą do tego jak do krajów Unii Europejskiej, stają się głównym wrogiem. Więc zależałoby moim zdaniem Rosjanom na tym, żeby przetestować spójność po pierwsze tą transatlantycką, czyli europejsko-amerykańską. Co będzie w wypadku, jeżeli Rosjanie zdecydowaliby się takie działania na progu wojny hybrydowej podjąć w stosunku przede wszystkim do Estonii, także do Łotwy, ale

0: także w stosunku do Litwy. Więc ja sądzę, że tutaj przynajmniej stwarzanie zagrożenia ma zmiękczyć pozycje negocjacyjne na przykład ze strony krajów europejskich w stosunku do Rosji, osłabić ich determinację, wzmocnić wolę ustępstw na rzecz Rosji. To jest rzeczywiście poważne zagrożenie. Scenariusz jest taki, jak w Ukrainie był w latach 2013-14, że wokół mniejszości rosyjskich...
1: A to jest 1/3, 1/4 ludności Łotwy.
0: No tak, ale to nie znaczy, że ci ludzie wszyscy są sympatykami Putina i jego agresji. Co do możliwości koordynowania ataków ukraińskich przez Estonię i Łotwę przede wszystkim, wydaje mi się, że to jest mało prawdopodobne. Te przykłady, że nad Łotwą czy nad Estonią, czy w pobliżu pojawiły się drony ukraińskie, no to jest zbieg okoliczności, ponieważ Ukraińcy atakują także północne obszary Rosji, tam infrastruktury także naftowej. I nie ma żadnych dowodów, które by wskazywały na to, że rządy ukraińskie, że rządy krajów bałtyckich, że ministerstwa obrony tych krajów biorą udział jak gdyby w koordynowaniu, czy udział wręcz w akcjach ukraińskich wojskowych przeciwko Rosji.
1: To mamy informację dosłownie z ostatniej chwili. Litewskie wojsko wysłało alerty do mieszkańców wschodnich rejonów kraju po wykryciu przez radary obiektu znajdującego się na terytorium Białorusi w pobliżu wschodniej granicy Litwy. Zamknięta została również przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Wilnie, a przywódcy kraju zostali przewiezieni do schronów. Dosyć poważne kroki.
0: No, to jest zrozumiałe, że należy podejmować takie kroki. Z tego, co pan przeczytał, nie wiadomo, czy to są kolejna akcja balonowa na przykład, którą inspiruje czy wspiera jakoś dyktator Białorusi Łukaszenka. Czy to mowa jest o jakichś uzbrojonych dronach, czy nawet nieuzbrojonych dronach, które po prostu mają przetestować obronę przeciwlotniczą Litwy w tym wypadku. W każdym razie możemy się liczyć z tym, że Rosjanie będą próbować prowokować wspólnotę zachodnią na tym odcinku bałtyckim. On im się wydaje najsłabszy. Tutaj najłatwiej zresztą będzie przetestować, czy Amerykanie, czy NATO okażą się odporne i czy rzeczywiście zareagują na to, gdyby doszło do na przykład do próby wywołania rebelii, czy też zajęcia na przykład Narwy, takiego miasta pogranicznego w Estonii, które jest zamieszkałe w przytłaczającej większości przez ludność rosyjską. No chociaż ja nie chcę obarczać mieszkańców Narwy, że oni są sympatykami Putina, ale dla Rosjan to nie ma znaczenia. Oni wygenerują, wykreują. Z chęcią się zaopiekują, nawet jak z tamtej strony nie będzie istotnej inicjatywy, poza jakimiś działaniami szpiegowskimi czy dywersyjnymi inspirowanymi bezpośrednio z Rosji.
1: To w takim razie jeszcze jeden kraj, o którym pan wspomniał, Białoruś, bo wydawało się, że prezydent Łukaszenka w miarę skutecznie, jak na razie, jednak lawirował pomiędzy Putinem a Ukrainą. Udostępnił swoje terytorium wojskom rosyjskim. O tym wszyscy oczywiście wiemy w momencie ataku na Ukrainę. No ale potem jednak bezpośrednio do tej wojny się nie przyłączył i było widać, że robi wiele, żeby ten stan utrzymać. Natomiast ostatnio pojawiły się takie informacje mówiące o tym, że Rosjanie również z powodu braku jakichkolwiek sukcesów na froncie, ba, w ostatnim czasie Ukraińcy przecież chyba po raz pierwszy odzyskali 200 km2, albo inaczej, ten bilans dla Ukraińców jest korzystny. 200 km2 to może nie jest dużo, ale to jednak ma takie symboliczne znaczenie. No i podobno te naciski ze strony rosyjskiej na Łukaszenkę są coraz bardziej zdecydowane. No i już nie ma proszenia.
0: No, Rosjanie, myślę, że chciałem wrócić do tego, do tej sytuacji w 2022 roku. No, rzeczywiście Łukaszenka udostępnił terytorium i umożliwił ten atak od północy na Ukrainę. No,
1: głównie chodziło wtedy o Kijów.
0: Potem jednak ja czytałem takie analizy, że w gruncie rzeczy Rosjanie nie byli gdy zmienili swoją tą taktykę dotyczącą działań wojskowych na Ukrainie i częściowo wyrównali fronty, im nie zależało na tym, żeby dywizje białoruskie białoruskie wzięły też aktywny udział w walce. Problem był po pierwsze z lojalnością tych dywizji. Obawiali się, że trzeba będzie dodatkowo wzmacniać wojskami rosyjskimi obawy co do spójności tych

0: tych wojsk były bardzo istotne i to Rosjanie powstrzymali w gruncie rzeczy Łukaszenkę, który gdyby ta wojna była bezproblemowa...
1: Miał takie zapędy? Miał taką ochotę?
0: No myślę, że on jest człowiekiem, który może z pewnymi oporami, ale wykona, jeśli będzie stosunkowo silna presja ze strony rosyjskiej, wykona polecenie z Kremla. Problem w tym jednak, że on by chciał uczestniczyć w takiej wojnie, która zakończy się paradą zwycięstwa w Kijowie, a nie w wojnie, która będzie trwała latami, która ograniczy jego możliwości. No, Białoruś w dalszym ciągu jest krajem tranzytowym, na przykład dla chińskiego eksportu do Unii Europejskiej. Więc gdyby te funkcje zostały ograniczone, no to przyszłość tego reżimu byłaby w ogóle bardzo iluzoryczna. Więc sądzę, że dla Rosjan ciągle jesteśmy na etapie pewnej presji psychologicznej, że oni mówią, że mogą otworzyć front północny, który będzie wielkim zagrożeniem dla Ukrainy, że Ukraina już się nie będzie wtedy w stanie obronić, ale w istocie to jest pokazanie ich możliwości, wzmocnienie pozycji negocjacyjnej.
1: No to w takim razie już teraz sama Ukraina. Jak traktować to, czego jesteśmy świadkami w ostatnich tygodniach? Bo Ukraina coraz śmielej, coraz precyzyjniej uderza w cele, które jeszcze do niedawna były absolutnie poza jej możliwościami. Uderza w cele bardzo starannie wybrane. To za każdym razem bardzo boli rosyjską gospodarkę, bo to są rafinerie, to są ważne fabryki, to są porty przeładunkowe, to są bardzo często właśnie, nawet jeżeli chodzi o te precyzyjne ataki, to są te części portów, które na przykład zajmują się wysyłką rosyjskiego gazu, czy też rosyjskiej ropy. Ten koszt, wojenny koszt dla Putina, on rzeczywiście może się w pewnym momencie okazać zbyt duży?
0: Ja bym dodał do tego także pojawienie się ukraińskich dronów nad Moskwą i w okolicach Moskwy.
1: To już wymiar bardzo symboliczny.
0: To ma wymiar symboliczny, ale to jak gdyby burzy całą tą propagandową narrację, że cóż to jest Ukraina, gdybyśmy chcieli, ale Rosja okazuje pokojowe swoje samoograniczenie i wywiera tylko presję ograniczoną.
1: Ale to przepraszam, to panie ambasadorze, to skoro mówi pan o dronach, to myślę, że jeszcze lepszy przykład, to znaczy ta wielka coroczna parada zwycięstwa w Moskwie na rocznicę zakończenia II wojny światowej, 9 maja, trochę inaczej niż u nas, na którą w tym roku... To jest jakiś chichot historii, na którą w tym roku tak naprawdę zgodę musiał wydać prezydent Zełański.
0: No, rzeczywiście, to była wielka taka porażka, no, ale dla opinii światowej. No,
1: Rosjanie być może o tym nie wiedzą.
0: Rosjanie zobaczyli prezydentów republik środkowoazjatyckich, którzy tam się zgromadzili, zobaczyli swojego przywódcę, chociaż jego nastrój, widziałem fotografię, przez większość tego wydarzenia był po prostu bardzo ponury. Ale i to jest bardzo ważne psychologiczne wydarzenie, ale weźmy pod uwagę, że w rezultacie wojny w Zatoce Perskiej z Rosji zdejmuje się co miesiąc, już trzeci raz teraz, sankcje na eksport rosyjskiej ropy naftowej. Więc to nie są jak gdyby jakieś oszałamiające sumy, zyski Rosji z tego powodu, ale tym niemniej to jest kilka miliardów dolarów, jak gdzieś czytałem takie szacunki, już do tej pory Rosja zarobiła przez te trzy miesiące, kiedy zostały zniesione sankcje.
1: Pewnego rodzaju kroplówka?
0: To jest trochę więcej jak kroplówka, ale właśnie ataki ukraińskie te kroplówkę jeszcze ograniczają. No, powodują, że Rosjanie nie mogą być dumni i zadowoleni z tego, że oto kolejny miesiąc Trump im zwolnił, jak gdyby ograniczył sankcje, czy zawiesił sankcje przeciwko ich eksportowi. Ale Ukraińcy, atakując właśnie sektor petrochemiczny w Rosji, no znacznie te korzyści ograniczają.
1: Czego możemy się spodziewać w kolejnych tygodniach, jeżeli chodzi o front rosyjsko-ukraiński? No bo widać, że on w ostatnim czasie utknął i to na dobre. Nie ma właściwie żadnego postępu, większego postępu ze strony rosyjskiej. To się stało taką wojną pozycyjną, no prawie jak podczas pierwszej wojny światowej, choć oczywiście realia są zupełnie inne, bo w tej chwili jest to wojna dronów. Czy przy takim charakterze wojny, przy takich ograniczeniach, jeżeli chodzi o Ukrainę, bo wiemy, że Ukrainie, no raz, że brakuje broni, dwa, brakuje nowych rekrutów, nowych żołnierzy. Podobne problemy zaczyna też mieć Rosja. Czy tu można mówić o jakichkolwiek jeszcze możliwości przełamania tej sytuacji?
0: Jeśli chodzi o sytuację na froncie, to wydaje mi się, że ona

0: Jeżeli nie dojdzie do przełomu politycznego, że ona się na wiele miesięcy ustabilizowała, że tutaj trudno liczyć na jakieś przełamanie. Oczywiście sytuację zmieniłaby rosyjska interwencja od strony Białorusi, ale nie widać w tej chwili żadnych oznak grupowania dywizji i przeformatowania, przerzucenia ich, czy prób gromadzenia ich w celu przerzucenia do Białorusi i zaatakowania Ukrainy od północy. Więc na froncie wojskowym ja tutaj nie oczekiwałbym przełomu, natomiast niewykluczone, że w rosyjskim kierownictwie dojrzewa jakby takie dochodzenie do koncepcji tymczasowego, być może bardziej trwałego zawieszenia broni. Jednak to Putin zaczyna mówić, czego nigdy do tej pory przez 4 lata nie mówił, że ta wojna może się niedługo zakończyć. Więc są kontrpropozycje rosyjskie na plan amerykański. Plan amerykański w istocie zaakceptował większość rosyjskich propozycji, więc można oczekiwać takiej presji wspólnej, być może chińsko-rosyjsko-amerykańskiej na Ukrainę, żeby ona przyjęła te warunki tymczasowego zawieszenia broni, więc można oczekiwać, że w części tej dyplomatyczno-politycznej dojdzie w najbliższych tygodniach do jakichś ważnych wydarzeń.
1: Czy to, o czym pan mówi, to może być również konsekwencją tego, że trochę chyba w Rosji zaczynają zmieniać się nastroje. Ja nie mówię o tym, że te nastroje są antyputinowskie, ale coraz częściej słyszymy, że różnego rodzaju celebryci, różnego rodzaju osoby, które do tej pory na przykład komentowały, były bardzo popularne, miały swoje kanały, informowały o tym, co dzieje się na Ukrainie i były taką tubą propagandową. Coraz częściej wypowiadają się krytycznie na temat tej wojny i tego, w jaki sposób Rosja ją prowadzi i w ogóle sensu dalszych działań.
0: I to jest zauważalne. To już od dawna było widoczne w kręgach rosyjskiego biznesu, który wywierał pewną presję na złagodzenie pozycji rosyjskiej. No teraz, gdy te ataki stały się widoczne jak gdyby dla szerokiej publiczności, Ukraińcy znaleźli bardzo dobry sposób. Najpierw zniszczyli wszystkie stacje radarowe po drodze na przykład do Moskwy czy do tych celów, które chcieli zaatakować. W związku z tym ich drony w zasadzie bez przeszkód tam docierały i niszczyły. Ten przełom psychologiczny, on również burzy mit i on może wpływać na reorientację polityczną kierownictwa rosyjskiego.
1: No jednym słowem, przed nami chyba bardzo ciekawy okres, jeżeli chodzi o to, co będzie działo się w samej Rosji, również na linii Kijów-Moskwa. Pan Jacek Kluczkowski, były ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Ukrainie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A w naszym studiu pan Andrzej Celiński, były poseł, minister kultury i działacz opozycyjny w czasach PRL-u. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
1: Z jaką uwagą i z jakim napięciem powinniśmy wpatrywać się w tę wizytę, która w tej chwili trwa? Myślę oczywiście o wizycie Petera Madziara, nowego premiera Węgier, który to, iż Polskę wybiera jako ten kraj, do którego pojedzie jako pierwszy, to ogłosił jeszcze przed wyborami. No i teraz jak gdyby tę przedwyborczą obietnicę spełnia i realizuje, to podróż czysto formalna, czy rzeczywiście jest o czym rozmawiać i powinniśmy z uwagą spoglądać na to, czym te rozmowy z premierem Tuskiem czy też z prezydentem Nawrockim się zakończą?
3: Relacje polsko-węgierskie mają absolutnie zasadnicze znaczenie. I to z trzech względów. Po pierwsze, relacje Polska-Węgry, czyli bilateralne. Węgry co prawda są czterokrotnie mniejszym ludnościowo krajem, ale dzielą z nami doświadczenie sprzed 1989 roku, doświadczenie relacji z Rosją, nadzieje na dobrostan wynikający z własnej decyzji, a nie narzucony jakimiś zewnętrznymi okolicznościami, na przykład Jałtą. Więc te, istotne jest, ażeby Polska miała jak najlepsze relacje ze wszystkimi krajami bliskimi nam. Ale trzeba pamiętać, że Słowacja nie lubię używać tego słowa, chciałem powiedzieć faszyzuje, no może nie faszyzuje, ale Słowacja ma kłopoty z demokracją. Ma kłopoty z relacjami między

władzą, a własnymi obywatelami, tymi, którzy nie zgadzają się z władzą. Także ma pewne kłopoty w relacjach międzynarodowych i z Węgrami.

0: tej mieć.
1: No właśnie, bo przepraszam, mówił pan o tych wspólnych doświadczeniach, jeżeli chodzi o relacje z Rosją, ale przecież właśnie w ostatnich latach to było dosyć ciekawe, bo na Węgrzech był rząd Viktora Orbana, w Polsce był rząd Prawa i Sprawiedliwości. Rządy w bardzo wielu kwestiach sobie bliskie, natomiast kompletnie różne, jeżeli chodzi o podejście do Rosji.
0: Ja uważam, że to jest nieprawda. Ja uważam, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd, którego ojcem chrzestnym, niezależnie od tego, kto jest premierem, był Jarosław Kaczyński, prowadził politykę tak, jakby był agenturą moskiewską. Przepraszam bardzo, zawsze to pisałem, zawsze to mówiłem. Nie mam najmniejszego powodu, żeby zaprzeczać. Co innego retoryka, co innego propaganda, co innego budowanie wizerunku.
1: Mhm. A wsparcie dla Ukrainy?
0: To wsparcie do Ukrainy załamało się jakieś 3-4 lata temu. Mają trudną sytuację. Ja mówię o PiS-ie, że ma trudną sytuację. Z tego względu, że przepraszam bardzo, ale normalnego Polaka wojna na Ukrainie jest wojną w jakiejś mierze obronną dla Polski, wobec Polski. Dlatego, że my jesteśmy traktowani przez Moskwę jako kraj, który nie do końca, że tak powiem, zasługuje na niepodległość czy na niezależność w stosunku do Moskwy. Moskwa prowadzi politykę imperialną. To jest ta największa zmiana, jaka nastąpiła za rządów Putina w ostatniej dekadzie, więcej niż dekadzie, 15 latach, mniej więcej od 2010-2009 roku, że jakaś demokratyzacja Rosji, ułożenie relacji w sposób na zasadzie partnerskich ze światem, to już jest dawna zapomniana przeszłość. Rosja wróciła na ścieżkę polityki imperialnej, wymuszania siłą, szantażem, prowokacją przez siebie definiowanych interesów. Na ile one są dla Rosjan korzystne, ile nie. Nie mi to oceniać. Ja uważam, że Putin jest grabarzem tak naprawdę dobrej przyszłości Rosji. Że skończy się tym, że w gruncie rzeczy Chiny będą całkowicie panować nad wschodnią, azjatycką częścią. Ja kiedyś byłem w Harbinie, dobre 20-kilka lat temu, i widziałem już wtedy, w zupełnie innych okolicznościach, że w gruncie rzeczy, no, jeden przykład. Poszedłem do dyskoteki studenckiej, poprosiłem gospodarzy, żeby mnie zaprowadzili, były nawiasem z tym kłopoty, no ale w końcu w pewnej mierze ich przymusiłem do tego, żeby mnie zaprowadzili do studenckiej dyskoteki. Wszyscy chłopcy, którzy tam się bawili, to byli Chińczycy, a dziewczyny to były Rosjanki z Władywostoku. Trudno sobie wyobrazić tak naprawdę znamiona większej klęski. No i trzeci powód, dla którego relacje polsko-węgierskie są tak istotne, to oczywiście Unia Europejska. Ja nie hierarchizuję pierwszy, drugi, trzeci. Tak po prostu ta kolejność przypadkowa dosyć mi się zdarzyła. To bardzo istotna rzecz, dlatego że ja miałem takie wrażenie za rządów Orbana w Budapeszcie, za rządów Fico w Bratysławie i za rządów, powiedzmy, Kaczyńskiego. To wszystko jedno, czy to pani Szydło, czy pan Morawiecki. To w gruncie rzeczy były rządy Kaczyńskiego. My byśmy do Unii Europejskiej przyjęci nie byli, gdyby polska polityka wyglądała, polska czy węgierska czy słowacka polityka, wewnętrzna i zewnętrzna, wyglądała tak jak w ostatnich latach, w roku powiedzmy 2003-2004. Nie było mowy w ogóle o sukcesie polskiej akcesji do Unii Europejskiej. My zachowywaliśmy się jak taki drobny cwaniaczek, znaczy my, Polska, Węgry i Słowacja. Drobny cwaniaczek, który jest zainteresowany w tłustym portfelu bogatej Europy, natomiast nie jest zainteresowany w rozwijaniu

0: dobrostanu całej Unii Europejskiej z myślą o tym, żeby to był wspólny interes, a nie tylko nasz interes. Nawiasem mówiąc, zaczęło się to w języku polskiej polityki od Waldemara Pawlaka, kiedy mówił o skubaniu Brukselki. Jeszcze daleko przed akcesją, ale już kiedy się mówiło o akcesji. To jest ta mentalność, która, przyznam się, dosyć obrzydliwa i w gruncie rzeczy w dłuższej perspektywie dla nas niezwykle niekorzystna. Bo w demokracji jednak, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, jakkolwiek byśmy na tę demokrację nie kręcili nosem, to jednak liczą się wyborcy. I w momencie, kiedy no, powiedzmy w 2008 roku czy 2009 roku po kryzysie Lehman Brothers, my się tak bardzo chwaliliśmy, że jesteśmy jedynym krajem europejskim, Zielona Wyspa, to gdybyśmy odłożyli pieniądze, które płynęły do nas z Niemiec, wtedy jeszcze Wielkiej Brytanii i Francji, bylibyśmy absolutnie amarantową wyspą, a nie zieloną wyspą. To więc, okej, w krótkim okresie czasu to wielkiego znaczenia nie ma, ale jeżeli to trwa dekadę, dwie dekady, kiedy my stajemy się kłopotem dla Europy, to jest problem. Także zarówno w polska zmiana w 2023 roku, jak i zmiana węgierska teraz w kwietniu 2026 roku, to są z punktu widzenia perspektywy europejskiej bardzo korzystna zmiana. Także ta wizyta, to, że Polska jest pierwszym krajem. Oczywiście jest to jakiś tam powód do takiej miłej satysfakcji, ale to jest niezwykle istotne z punktu widzenia i polskich interesów, i węgierskich interesów, i europejskich interesów. Europa może jeden kłopot, że tak powiem, trochę oddalić ze swojej agendy. Nie musi już bezczelnie zajmować chorą Polską czy chorymi Węgrami. Zostawiamy na razie chorą Słowację w tej części świata. Natomiast ja w ogóle myślę sobie, że ta wizyta jest jak na razie, jak wie pan, ja nie jestem specjalistą od relacji polsko-węgierskich, ale jak tak, no okej, okay, no każdy z nas pewnie trochę ciekawi się tym, co się w najbliższej okolicy dzieje, to ja jestem zafascynowany. Dwa dni zaczynające się od rozmowy z kardynałem Rysiem, no to przecież kto wpadłby na taki pomysł? Węgry są krajem dwureligijnym, dwuwyznaniowym, między pół na pół katolicy, protestanci. I przyjeżdża premier Węgier i pierwszy dzień prywatny idzie na Wawel, też symboliczny, i to też trzeba z pamięcią Wyszehradu, prawda, Wawel, Zamek w Wyszehradzie, Królowa Elżbieta, no to wszystko jest jakieś nawiązanie do przepięknej historii.
1: Dużo tradycji. Ważnych symboli się pojawiło podczas tej wizyty, pana zdaniem?
0: Tak, i kończy Wałęsą. Mhm. Ja akurat się przyjaźnię z takim bardzo wysokiej rangi urzędnikiem węgierskim ze służby cywilnej. I on miał 20 lat, jak był strajk sierpniowy w 80 roku. I ja poznał go dużo później. I on specjalnie pojechał do Gdańska, żeby ten strajk na własne oczy zobaczyć, bo to była też nadzieja na Węgrów. I teraz to jest też konserwatysta, nawiasem mówiąc, odróżnie ode mnie. Ja taki konserwatysta nie jestem, nigdy nie byłem. Więc ten Madziar, który zaczyna od kardynała Rysia, jedzie do Warszawy, spotyka się z premierem i oczywiście z prezydentem. To jest bardzo istotne, dlatego że Polska, jak wiadomo, jest przepołowiona. Nie my ją przepoławialiśmy, nie Tusk ją przepoławiał, chociaż w pewnej mierze kiedyś tam, ja pamiętam jeszcze Rokitę, pamiętam jeszcze popis i tak dalej. Jeszcze amnezja mnie nie opanowała, ale jednak w tej przepołowionej Polsce, także formalnie, bo przecież prezydent ma swój mandat wyborczy i rząd ma swój mandat wyborczy, to wydaje mi się, że to jest jak najbardziej słuszne, że on, ja to mówię trochę jakby

0: z żalem, dlatego że ja oczywiście wolałbym, żeby kto inny był prezydentem Polski, no ale jednak Nawrocki jest prezydentem, a nie kto inny. Większość Polaków, niewielka, bo niewielka, ale większość, zdecydowała się na ten wybór. Więc nie jest, że tak powiem, sprawą nowego premiera Węgier, który próbuje przywrócić blask relacjom polsko-węgierskim na gruncie demokratycznym, a nie autorytarnym, w ramach Unii Europejskiej, a nie przeciwko Unii Europejskiej. To jest słuszna decyzja. No i w końcu Wałęsa w ostatniej godzinie wizyty.
1: No to rozumiem, że tu też wracamy do pewnych symboli. Natomiast jeżeli chodzi o wizytę, tę część oficjalną i spotkanie z premierem Tuskiem, a potem z prezydentem Nawrockim, to świadczy również o pewnym pragmatyzmie, takim zdrowym pragmatyzmie ze strony węgierskiego premiera.
0: Tak, no wydaje się, znaczy z tego co ja widzę w ekranie telewizyjnym, to muszę powiedzieć, intuicja. Ja przywiązuję wielką wagę, znaczy to tak trochę do języka ciała. Znaczy ja oglądam ludzi, nawet mogą się nie odzywać. W sposobie...
1: Ważne są gesty?
0: Ja uważam, że język ciała przekazuje bardzo duży zasób informacji o człowieku. Tylko trzeba bardzo uważnie się przyglądać, no i trzeba mieć pewne doświadczenie, które weryfikuje pewien sposób, że tak powiem, zachowania się człowieka, sposób chodzenia, zwracania się do innych ludzi i tak dalej. Magyar widać po języku ciała, że jest konserwatystą. To nie musi się odzywać, żeby o to było wiadomo. Widać, że jest człowiekiem uporządkowanym. Widać, że jest człowiekiem, który jeśli zabiera się do jakiejś roboty, decyduje się na coś, to robi to w sposób planowy i konsekwentny. Ja muszę powiedzieć, że nie chciałbym mieć takiego przeciwnika. Natomiast chciałbym mieć takiego przyjaciela. Nawet gdyby miał odmienne od moich w rozmaitych sprawach poglądy, chciałbym się z takim człowiekiem przyjaźnić. To, że on staje się twarzą dzisiejszych Węgier, dla mnie Polaka, z moimi poglądami, z moją jakby biografią, moją historią, jest bardzo dobrym znakiem.
1: To będzie wymagający partner?
0: Z pewnością. Z pewnością jest to człowiek, który w polityce, powiedziałem z pewnością, jedynie profesor Góralski ma prawo mówić z pewnością o Węgrzech, ale no wydaje mi się, że poważny polityk jest zobowiązany do tego, żeby przede wszystkim patrzeć na interes własnego kraju. I to jest naturalne. Tak samo tego samego oczekuję od polskich polityków, żeby patrzyli przede wszystkim na interes Polski. Natomiast trzeba umieć żyć pośród innych, co oznacza także imperatyw rozumienia interesów ludzi, z którymi ma się, że tak powiem, ma się ich po drugiej stronie.
1: No to w takim razie zobaczymy, jak te relacje będą się rozwijać. Pan Andrzej Celiński, były poseł, były minister kultury, działacz opozycyjny w czasach PRL-u. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja dziękuję państwu.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A w naszym studiu pan Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom.
1: Czy jakiś komentarz do tej manifestacji, do tych postulatów, które będą jej towarzyszyć?
3: Postulaty te już od jakiegoś czasu, nie tylko w Polsce, ale też w innych państwach Unii Europejskiej są siłą napędową bardzo wielu demonstracji. I to, że pewne już... decyzje Komisji Europejskiej przynajmniej mają opóźniać kolejne bardzo restrykcyjne fazy wprowadzania polityki Zielonego Ładu, jak chociażby zakaz używania silników spalinowych w samochodach i ich produkcja. To pod wpływem chociażby niemieckiego przemysłu samochodowego zostało spowolnione. Także nic dziwnego, że i w Polsce taka demonstracja ma już miejsce i że

0: poziom świadomości, że cena energii może mieć bezpośredni wpływ na to, czy nasze miejsce pracy zostanie, czy zostanie zlikwidowane, no jak widać już przybrała ten poziom demonstracyjny, demonstracji na ulicach Warszawy.
1: No to pytanie, na ile na przykład ten obraz mogą zmienić pieniądze z KPO? No, dopiero co mogliśmy usłyszeć, ogłaszał to premier Tusk, że do końca bieżącego roku z Krajowego Planu Odbudowy do polskiej gospodarki ma trafić dodatkowo 140 miliardów złotych. Mówiono również o tempie wydawania tych unijnych funduszy albo tej części, która przypada Polsce. 140 miliardów złotych to są pieniądze, które mogą wpłynąć na stan polskiej gospodarki, na jej kondycję, mogą ją trochę rozruszać, mówiąc wprost?
0: Jak za punkt odniesienia weźmiemy stan oszczędności tylko polskich obywateli, nie polskich firm i polskich przedsiębiorców, to zauważymy, że w stosunku do tych 190 miliardów, które mają być generalnie z KPO w ramach i tak zwanych grantów, ale przede wszystkim w większości pożyczek, które trzeba będzie spłacić, to na kontach polskich obywateli znajduje się dzisiaj ponad 1 700 000 000 000 złotych własnego wypracowanego kapitału, który bezproduktywnie leży na kontach poniżej poziomu inflacji oprocentowanej.
1: A co się powinno z tymi pieniędzmi dziać w takim razie pana zdaniem?
0: Znaczy, mamy wystarczająco dużo dzisiaj własnego kapitału, znacznie przewyższającego jakiekolwiek możliwe pożyczki i dotacje z Unii Europejskiej, które kolejne rządy namawiamy do uruchomienia takiej instytucji, która w Polsce obowiązuje od 20 lat, bo została przywrócona z czasów II Rzeczpospolitej, jak publiczny list zastawny. Przypomnę, że nie byłoby portu w Gdyni, do którego dzisiaj kolejne rządy się odwołują jako tej historycznej inwestycji publicznej czasów II Rzeczpospolitej, gdyby nie emisja listu zastawnego i zakup tego listu przez właśnie obywateli, z których to pieniędzy z tej emisji został właśnie dokończony port w Gdyni.
1: To przepraszam, jeżeli pan pozwoli, bo chciałbym też wyjaśnić, czym jest ten publiczny dług zastawny. Czy bardzo, ale to bardzo, bardzo upraszczając, możemy powiedzieć, że to jest coś w rodzaju takich obligacji skarbowych?
0: Nie, bo jest to obligacje skarbowe, można wydać na dowolny cel, po prostu zużyć na konsumpcję, natomiast list zastawny
1: obligacje
0: jest
1: celowe
0: na coś. No, tak upraszczając bardzo mocno, obligacje celowe, ale tutaj obywatel ma pewność, że za jego pieniądze zostanie wybudowany port w Gdyni i z tytułu aktywności tego portu w Gdyni będzie dostawał przyzwoite odsetki, lepsze niż w banku, który
1: czyli stajemy
0: skłonny
1: się
0: nie
1: udziałowcem
0: jest
1: takiej inwestycji, tak możemy powiedzieć?
0: Jesteśmy beneficjentem ze względu na zainwestowane pieniądze i poza tym mamy, po to się to nazywa list zastawny, że to jest zastaw na realnym dobru, a nie na wyłącznie na deklaracji, że rząd kiedyś nam odda, co jak pokazały obligacje rządu greckiego, no nie nastąpi, bo zostały one po prostu unieważnione, zredukowane i obywatele czy instytucje, które kupowały papiery rządu greckiego, no, straciły bezpowrotnie swoje pieniądze.
1: To dlaczego w takim razie nie sięgamy po takie formy? Myślę również o obligacjach. Znaczy, ja wiem, że obligacje rządowe, one funkcjonują, natomiast pytanie brzmi, czy w takim razie nie powinny funkcjonować w sposób zdecydowanie szerszy, większy.
0: Zdecydowanie, bo jak popatrzymy, czy nawet na praktykę Czech, Niemiec, Holandii, Danii, innych państw za linią Odry, to okazuje się, że ten poziom wykorzystania listów zastawnych, w ogóle publicznego listu zastawnego, jest radykalnie większy. Stąd korzystajmy z wypracowanego własnego kapitału i miejmy znacznie więcej środków na inwestycje, których skala w Polsce ciągle jest znacznie większa niż jakiekolwiek pieniądze z Unii Europejskiej mogłyby nam kiedykolwiek to sfinansować. Pamiętajmy, że jednak proces rozszerzania Unii Europejskiej, który ma miejsce, powoduje, że Polska już jest inaczej traktowana niż dekadę temu i ta pula środków, które ewentualnie trafi do nas poprzez zresztą też mechanizm płacenia,

0: na składki będzie coraz mniejsza, a inwestycje, jak widać chociażby fakt, że wybudowane nie tak dawno autostrady trzeba znowu poszerzać o dwa kolejne pasy, bo natężenie już wtedy przewidywane skłaniało do budowy przynajmniej trzy pasmowych autostrad w jednym kierunku. Także ta skala inwestycji jest bardzo daleko idąca. Jeżeli też mówimy poważnie o zwiększonej wymianie handlowej, no to przejścia graniczne ciągle nie są do końca zmodyfikowane dla płynności tego ruchu i tak dalej, o czym mowa jest już od ponad też dwóch dekad, bo nie są to sprawy, które wymyślano wczoraj, tylko dwie, a nawet więcej dekad temu. Także ta skala środków w ramach i grantów, i pożyczek jest niezwykle ograniczona, a te strategiczne inwestycje państwa dotyczące wielu obszarów są znacznie dalej idące, jeżeli chodzi o finansowanie. Stąd wreszcie trzeba odwołać się do obywateli i gotowości ich do zainwestowania we własnym państwie, ale nie w abstrakcyjne papiery wartościowe, czyli kolejne obligacje dłużne, tylko w listy zastawne, które by finansowały mosty, kolejne inwestycje w infrastrukturę, tą właśnie chociażby komunikacyjną i tak dalej.
1: CPK? Na przykład?
0: Ale musiałby być to projekt na tyle dla obywatela przekonujący, że faktycznie dostanie uczciwy coroczny kupon, bo kiedyś te listy zastawne były z takimi wycinanymi z tyłu kuponami, jak ktoś kiedykolwiek w ręku miał albo kolekcjonował, bo były też niezwykle estetycznie projektowane. To tam były właśnie te kupony, które odcinano i na podstawie których wypłacano dwa razy w roku z posiadanych listów zastawnych po prostu korzyści dla obywatela.
1: To w takim razie, jeżeli pan pozwoli, to jeszcze głos samego premiera dotyczący właśnie tych miliardów z KPO.
2: 68 miliardów już wypłacone tym, którzy zakończyli inwestycje. Do końca tego roku wypłacimy dodatkowe 140 miliardów, z czego około 50 miliardów pójdzie na inwestycje, które skończą się w tym roku, a 90 miliardów na fundusze inwestycyjne, które będą pracować przez kolejne lata.
1: To ja jednak powrócę do tego swojego pytania. Ja rozumiem, że no, trochę te nasze pieniądze, pieniądze obywateli, one się trochę marnują. Można by było je lepiej wykorzystać. Można by było rzeczywiście
0: zainwestować
1: i w zdecydowanie mocniejszy sposób rozruszać gospodarkę. Jak by wyglądały nasze wskaźniki? Jak by wyglądała polska gospodarka, gdyby nie tych 240 miliardów złotych?
0: Znaczy, trzeba pamiętać, że te inwestycje nie zawsze, że tak powiem, trafiają w swój czas. A to mówię dlatego, że obserwowałem takie inwestycje nie we Włoszech, tylko w Grecji, kiedy już widać było zauważalnie kryzys w Grecji, a mimo to kończono inwestycje w kolejne hotele, mimo że dotychczasowe były już zamykane, likwidowane, ale plany o ich budowie podjęto dekadę, 5 lat temu, kiedy jeszcze był boom hotelowy. Nie ma mechanizmu dostosowywania takiego elastycznego, a zwłaszcza, że procesy inwestycyjne, uzyskiwanie pozwoleń na te inwestycje trwa latami, co powoduje, że inwestycja, która miała sens i technologię właściwą dekadę temu czy 5 lat temu, po 5 latach jej zasadność jest już niezwykle ograniczona. Stąd Komisja Europejska zachęciła wytycznych państwa Unii Europejskiej, aby w ramach KPO bardzo ulastyczniały procesy inwestycyjne i niektóre państwa, jak chociażby Włochy, wprowadziły dekrety, które radykalnie upraszczają proces inwestycyjny w ramach środków KPO. Także nic nie stoi na przeszkodzie, a widać to po innym zestawieniu Komisji Europejskiej, że najbardziej przeregulowane, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy i kontrolę tych pieniędzy